0: Ok, teraz proszę Państwa, tego samego słuchamy, tylko że na magnetofonie M8010. Tak jak wcześniej powiedziałem, tam to był M8011, ale już żeby ukazać no, całą skalę porównawczą, to zaprezentowałem Państwu, jakby powiedzieć cały zestaw tych próbek, czyli najpierw nagranie bez systemu Dolby, później w systemie Dolby B i później w systemie CNRS odtworzone w systemie te nagrania w Dolby i w systemie w CNRS, zapomniałem proszę Państwu powiedzieć, one były odtworzone oczywiście w systemie Dolby B, znaczy w systemie CNRS, bo 11 miała tylko CNRS, a później tego samego posłuchamy, proszę Państwa, na 10. Tylko oczywiście będzie to odtworzone w systemie Dolby B. No tutaj niestety, przepraszam za jakieś tam niedogodności, jeżeli chodzi o skos głowicy i stan, bo tak dokładnie tego nie sprawdzałem, no ale no wiadomo, że używki mają głowicę no, w różnym stanie, więc już tak już nie sprawdzałem dokładnie, jakie są ustawienia. Też no nie wiem, czy właśnie zmieniając skos głowicy i sprawdzając to tak dokładnie, nie wiem, czy udałoby mi się ustawić identyczne odtwarzanie, tak jak odtwarzała 11. Teraz zaczynamy oczywiście, proszę Państwa, od kasety żelazowej i więc muszę włączyć ten przycisk, który służy do kasety żelazowej, czyli właśnie ten pierwszy wcisnąć. Włączam, jeszcze sprawdzę, czy jest przewinięty na sam początek, chyba jest, tak jest. Włączam start. Aha, jeszcze jedno, proszę Państwa. Tutaj w międzyczasie będzie nagranie w systemie Dolby C, które będziemy musieli pominąć. To ja Państwu w tym czasie nie będę tego wycinał, tylko pokażę, jak działa przewijanie właśnie to na podglądzie. Czyli nacisnę i on to tak przewinie i później przejdzie do nagrania w systemie CNRS. Oczywiście nagranie w systemie Dolby B i w CNRS będzie odtworzone też z włączonym systemem Dolby B. No, przypominam, że 11 miała CNRS. A dziesiątka ma Dolby B, ale tutaj to chyba tak najbardziej miarodajny będzie ten test właśnie, żeby to tak pokazać, dlatego że magnetofony są, no to są tak naprawdę te same modele, tylko tyle, że różnią się tym systemem. Także włączam próbki i teraz, proszę Państwa, słuchamy.
1: Kaseta żelazowa typu 1, nagranie w systemie Dolby B.

0: Tu niestety, proszę Państwa, nie ma przewijania na podglądzie. Ja myślałem, że jest, ale to jest tylko tak, że przytrzymuje się przewijanie, on przewija sam, ale nie ma podglądu. Teraz właśnie tak trzymam i szukamy CNRS-u.
1: Kaseta żelazowa typu 1, nagranie w systemie CNRS.

0: Ok, proszę Państwa, teraz zmieniam kasetę, step i wkładam, proszę Państwa, kasetę chromową, z tym, że ja już ją na innym magnetofonie w międzyczasie, proszę Państwa, ustawiłem tak, żeby tutaj nie trzeba, jednak dla bezpieczeństwa nie będziemy słuchać tego początku, dlatego że te kasety zostały zniszczone już przez inny magnetofon, ostatnio jakoś przy prezentacji którejś, czy ten magnetofon na początku niszczy kasety, no bo w sumie no nie było niczego takiego, ja do tej pory jakoś przecież nie zauważyłem, no i no nie dopatrzyłem tego. Dobrze, to teraz trzeba wycisnąć przycisk pierwszy i wcisnąć drugi w celu odtworzenia kasety chromowej, bo jakby były wciśnięte obydwa, to przypominam, że byłby typ trzeci, a taką kasetą nie dysponujemy.
1: Kaseta chromowa typu 2, nagranie w systemie Dolby B.

0: Państwa, myślę, że już nagrywanie zarówno przez mikrofon, jak i ze źródeł zewnętrznych. Myślę, że nie mam tutaj potrzeby, nie wiadomo jak się tym rozdrabniać i prezentować, dlatego że działa podobnie jak w magnetofonie M7008 i w M8011. M8011, pamiętam, że miałem z nim tam jakieś problemy z głowicą, ale no to można się również, mogą Państwo posłuchać w tego M7008. Tam jest to w miarę podobnie zrobione. Zresztą i tak stan tych wszystkich trzech magnetofonów, jakie posiadam, no jest, jak sami Państwo słyszą, różny. Nie miałem ich od samego początku, tylko wszystkie miałem z drugiej ręki, więc i tak zawsze jakoś tam się będą różniły jakimiś tam drobnymi niuansami, tudzież, bo też no nie wiem, jaką one miały przeszłość, tak? Czy tam ktoś może, czy nie była głowica wymieniana, podejrzewam, że raczej była po tylu latach eksploatacji, więc tutaj tak naprawdę no ciężko powiedzieć, już może nie będę się w takim razie już teraz zagłębiał, a zresztą też z odtwarzaniem kaset na tym też ten silnik jest taki, jaki Państwo słyszą. Tak więc ja już się z Państwem w tej audycji pożegnam i zapraszam na kolejne. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Radio
2: DHT. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
3: Tak na dobry początek o radiu nam pośpiewał Shakin' Stevens. I rzeczywiście o radiu dziś będzie, ale będzie też o telewizji. Witamy bardzo serdecznie w nowym roku, w roku 2019. Jeżeli myśleliście, że ze starym rokiem program RTV się zakończył na antenie Radia DHT, to nie, nic z tych rzeczy. Po prostu trochę nam się nie składało, żeby tu się pojawić specjalnie dla Was i Wam poopowiadać. Krótko mówiąc, mi się przychorowało. Tak akurat na święta.
4: Tak było. Tak było i dlatego nie spełniliśmy naszej obietnicy i nie było nas tutaj w okresie świątecznym, a potem wiecie, jak to jest, Sylwester. Tyle było tutaj u nas przygotowań w redakcji, że i RTV no, nie miało się jak pojawić, ale teraz jesteśmy i z tego powodu, że nas dawno nie było, dzisiejsze wydanie poświęcimy w dużej części na nadrabianie zaległości.
3: Dokładnie. Mamy coś nowego dla Was, ale przede wszystkim będziemy mówić o tym, co już jest, więc jeżeli spodziewacie się takich naprawdę aktualności, świeżych newsów, no to sorry, ale po prostu no nie. Jeżeli jesteście na bieżąco z różnego rodzaju portalami medialnymi, to już pewnie o tym, o czym będziemy Wam dziś opowiadać, wszystko wiecie, a jeżeli nie jesteście, bo nie chcę Wam się tego wszystkiego śledzić, wolicie posłuchać radia DHT i audycji RTV, to bardzo nam z tego powodu miło i zapraszamy na najbliższą, no myślę, że mniej więcej godzinę. Milena Wiśniewska
4: i Michał Dziwisz.
3: A zaczynamy od kwestii związanych z radiem cyfrowym, które to coraz prężniej nam się w Polsce rozwija. No można by sobie życzyć, żeby jednak więcej tego było, jeżeli chodzi o DAB+, ale zawsze to coś, co mamy. I tak już właśnie 2 stycznia tego roku o godzinie 6 w opolskim multipleksie DAB+ zadebiutował, można powiedzieć, nowy stary program, bo to Radio Opole 2 Kultura. Jest to kanał, który zastąpił nadawane od 2015 roku informacyjno-publicystyczne Radio Opole 2. Dzień w Opolu, dzień w regionie. Ta stacja informowała przede wszystkim o kwestiach związanych z samorządem, związanych chociażby z różnego rodzaju wyborami, no, które ostatnio miały miejsce. Natomiast teraz te sprawy sprawy właśnie samorządowe przejmie w całości główna antena Radia Opole. No i efektem zauważalnym tego posunięcia zarządu Radia Opole jest to, że magazyn reporterski na antenie Radia Opole został wydłużony o godzinę. Radio Opole 2 Kultura poświęcone będzie, jak sama nazwa wskazuje, kulturze, ale także festiwalom, bo okazuje się, że nie tylko Festiwal Polskiej Piosenki na Opolszczyźnie mamy, ale także mamy różnego rodzaju inne festiwale, o których na pewno z anteny tej stacji się dowiecie. Stacja będzie emitować też muzykę z niebanalnymi tekstami, nowe brzmienia, hip-hop czy muzykę ludową. Radia Opole 2 Kultura można słuchać w opolskim multipleksie Polskiego Radia na kanale 11C, no i pewnie gdzieś tam w internecie też są osiągalni.
4: Zapewne tak. Być może posłuchamy tak w ogóle kulturalnie w tych okolicach, we Wrocławiu przecież już od kilku lat Radio Wrocław Kultura w multipleksie Radia Cyfrowego, na Opolszczyźnie też kulturalnie, no taki jak widać region w tę kulturę bogaty i muszą się tym pochwalić, a teraz się do innego regionu przenosimy, bo do Bielska Białej z kolei, do innego miasta, bo tutaj również rzeczy związane z radiofonią cyfrową się dokonują i tak dawno już temu, bo 10 grudnia, czyli no sami widzicie, jakież te zaległości mamy, ale no, no. Też był czas podsumowań i innych różnych sytuacji, więc nie zdążyliśmy o tym powiedzieć. Nadganiamy teraz. 10 grudnia Radio Bielsko właśnie uruchomiło multipleks Radia Cyfrowego i oprócz znanych już stacji dostępnych wcześniej na ziemię, czyli Radia Bielsko właśnie, Radia Express, Radia Maryja i Radia Profeto, pojawiły się w nim trzy nowe programy. Radio Nuta, Disco Radio i Mega Radio.
3: Szczerze powiedziawszy, to te nazwy są takie mało kreatywne. Jak ja usłyszałem po raz pierwszy nazwy tych stacji, to mi się to skojarzyło z takimi internetowymi radyjkami, które... No kiedyś bardzo wiele osób zakładało, w zasadzie no każdy chciał mieć swoje radio, każdy chciał być szefem, albo jak to się kiedyś mówiło jeszcze parę ładnych lat temu, adminem radia i grać na radiu chciał i puszczać nuty i w ogóle robić takie
4: różne troszeczkę rzeczy. Troszeczkę brzmią tak te nazwy, ale opisy też brzmią tak, że nie do końca wiadomo, o co chodzi i czegoś tam spodziewać. No, wszystkie trzy te programy mają mieć charakter muzyczno-kulturalny oraz prezentować serwisy informacyjne oraz kulturalne. I tak, w disco radiu ma dominować muzyka disco polo i dance. No to jeszcze coś mówi. Mega Radio ma być kierowane do słuchacza zainteresowanego nowymi technologiami, użytkownika social mediów, wykorzystującego te platformy do komunikacji. I na antenie mają się znaleźć treści pozyskiwane w ten właśnie sposób dzięki tym platformom od słuchaczy. Czy to aż taka nowość? Przecież kontakt przez media społecznościowe w stacjach radiowych jest.
3: Nawet czasem są
4: nie
3: takie...
4: Nie wiem, na jaką większą skalę to ma być.
3: Nawet czasem są takie zarzuty, że za bardzo są promowane te media społecznościowe, że ciągle o tym Facebooku, ciągle o tym Facebooku, a i w tym momencie pojawiają się głosy co niektórych ludzi, no ale przecież nie wszyscy mają Facebooka.
4: Pozdrawiamy redakcyjnego kolegę.
3: Który nie ma Facebooka i jest z tego dumny.
4: Co prawda w naszym radiowym Sylwestrze pojawiły się takie pogłoski, że zakłada Facebooka, ale to chyba tylko tak...
3: Tak. Jednak potem powiedział, że nie.
4: Jak on tak mógł? Może wy go przekonacie. To my na pewno te opinie mu zacytujemy, może nas słucha, no to wiecie, to wtedy może przekonacie go do tego, że ten Facebook rzeczywiście jest czymś, co warto posiadać, no bo dzięki temu na przykład może do Mega Radia by napisał i tam by jego pozdrowienia jakieś zostały przeczytane. Natomiast Radio Nuta ma nadawać polską i zagraniczną muzykę rozrywkową. No, bardziej lakonicznego opisu nie widziałam, więc przypuszczam, że możemy tam spodziewać się wszystkiego. Jak dotąd, przynajmniej w grudniu, to tam chyba dominowały świąteczne przeboje.
3: Zdaje się, że tak. Różnego rodzaju rzeczy świąteczne. No zobaczymy, co będzie teraz. Jak to będzie wszystko wyglądało i kiedy tam się pojawi jakiś, z angielska mówiąc, content oprócz muzyki. Jak
4: no właśnie,
3: duże będzie zaangażowanie redakcji w tworzenie programu? Czy to będzie tak, że tam jakieś tylko nagrane wejścia plus muzyka, czy jednak będziemy mogli się spodziewać na antenach tych stacji czegoś więcej?
4: No właśnie, bo jednak trzy programy utrzymać. Pytanie, czy tutaj Radio Bielsko jakąś ekipę do tego jeszcze dodatkową powoła, czy to będzie obsadzone już znanymi głosami i faktycznie ile będzie tego kontentu, jeżeli już właśnie używamy tego obcobrzmiącego słowa. Zobaczymy, pozostaje nam czekać, słuchać, a na razie sobie posłuchamy piosenki, która nie wiem, czy w której z tych stacji by się pojawiła. Może w Radiu Nuta, bo tam ma być polska muzyka rozrywkowa i zagraniczna też, chociaż piosenka ma w nazwie Disco.
3: Tak, no i jest piosenką jak najbardziej taneczną. Pas ma z muzyką taneczną na antenie radia DHT. No, są takimi pasmami, w których ta piosenka ma prawo się pojawić. I to będzie utwór Aerodisco. Te raperzy z Nadwisły już teraz tam zagrają i zaśpiewają.
5: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: To jest cały czas program RTV na antenie radia DHT. My w dalszym ciągu zajmujemy się radiem. Radiem, o którym ostatnio było dość głośno.
4: Tak, i my w ogóle lubimy o nim mówić, mam takie wrażenie.
3: Oczywiście, o Radiu Z.
4: Oczywiście.
3: Tak, o Radiu Z.
4: Istotnie jest o nim głośno i jeszcze chyba będzie, bo nie wszystko jeszcze się dokonało tak oficjalnie, co się ma dokonać. Było mówione o tej sprzedaży Radia Z, różne spekulacje, któż byłby zainteresowany, a oni tak w międzyczasie, chociaż nie wiadomo, kiedy
3: nie wiadomo dojdzie. Tak, i nie wiadomo w sumie po co.
4: Ramówkę.
3: Po co o tej porze? Bo nie wiadomo,
4: tak,
3: czy... Nie wiadomo, czy za jakiś czas nie będą jej musieli zwijać, ale w każdym razie od 7 stycznia rusza nowa ramówka Radia Z i tak, gospodarzami programu Dzień Dobry Bardzo od godziny 6 do 10 będą Marcin Sońta i Mateusz Ptaszyński. Od 10 do 14 prowadzącą audycję Siła Muzyki będzie Agnieszka Kołodziejska. Natomiast Damian Michałowski razem z Eweliną Pacyną przejmą popołudniowe pasmo od 14 do 18, które powraca do nazwy Uważam Z. Natomiast pani Ewelina miała już okazję zaistnieć na antenie Radia Z. W soboty i niedzielę się pojawiała. Kolejne pasmo, czyli pasmo między 18 a 21, w dalszym ciągu będzie prowadził Marcin Łukasik. Natomiast tu taka jeszcze jedna zmiana, jeżeli chodzi o gospodarzy pasm, bowiem Tomasz Kasprzyk nie będzie już prowadził swoich pasm na antenie Radia Z, aczkolwiek nie rozstajemy się z tym panem, spokojnie. Natomiast, co ciekawe, od godziny 21:00 i to rzeczywiście jest nowość na antenie Radia Z i myślę, że taka nawet dość pozytywna, bo się tyle mówi, że w stacjach radiowych, tych szczególnie takich komercyjnych, no wiele się nie dzieje, bo tylko muzyka i jakieś krótkie wejścia, a tu będziemy mieli audycje autorskie.
4: No i to jest coś, co ich wyróżnia od głównego konkurenta, który przoduje, jeżeli chodzi o słuchalność, od RMF FM. Tutaj rzeczywiście postawiono na coś nowego w Radiu Z. No i zobaczymy, do czego to zaprowadzi, ale jest to niewątpliwie pomysł ciekawy.
3: Tak, i tak oto. W poniedziałki będzie można słuchać audycji Kulturalny Wieczór Tomasza Kasprzyka. No właśnie, gdyby się ktoś zastanawiał, gdzie on się podziewa. We wtorki w paśmie wieczornym pojawi się program Michała Figurskiego, który zatytułowany będzie Niezły pacjent w Radiu Z. No i o czym mógłby ostatnio mówić Michał Figurski? Tak, gdyby cię ktoś zapytał i gdybyś nie wiedziała i jeszcze miała jakieś wątpliwości, sądząc po nazwie.
4: No ostatnio nawet Figurski był

0: może pomóc. W środy Radio Z będzie nadawało po godzinie 21 audycję Planeta Singli, którą prowadzą Agnieszka Więdłocha i Maciej Sztur, grający główne role w filmie o tym samym tytule. Aktorzy mają rozmawiać w programie ze słuchaczami i to tak w ogóle to już Planeta Singli, to ostatnimi czasy to już nawet druga się Planeta Singli ukazała, jeżeli chodzi o filmy.
1: Nie jestem pewna, czy trzecia nie jest jakoś tak rychło w planach.
0: Może, może, natomiast...
1: Tak coś kojarzę.
0: Natomiast nie radzimy się za bardzo przyzwyczajać do tego programu, bo zaplanowano go w ramówce do końca lutego, także krótko, krótko.
1: No tak, no ewidentnie po prostu promocja filmu właśnie, potem na pewno będzie jakaś inna propozycja w tym miejscu.
0: Dokładnie. Jeżeli chodzi o program Halo Z, to będzie on pojawiał się w czwartki. No i tu właśnie taka zmiana, bo on pojawiał się zdecydowanie częściej. Tam zdaje się od poniedziałku do czwartku on był emitowany.
1: Tak.
0: Natomiast no teraz został okrojony, no bo wiadomo, że inne audycje. Ale może od lutego na przykład, a właściwie od marca pojawi się znowu w środy chociażby. Albo coś innego wstawią, chociaż wtedy to jeszcze nie wiadomo, co w ogóle będzie z Radiem Z.
1: No, dokładnie. Trudno tu przewidywać.
0: W piątki.
1: Może się zdarzyć, trudno powiedzieć kiedy.
0: Z kolei w piątki od 21 do 23 pojawi się program Z na punkcie muzyki Marcina Wojciechowskiego, a prowadzona przez tego samego pana Lista Przebojów będzie znowu nadawana w soboty. To jeszcze taka ciekawostka. W weekendowej ramówce Radia Z pozostają programy Nie mam pytań Szymona Majewskiego i Mapa świata Tomasza Michniewicza, natomiast mamy też nowość, bo to będzie audycja sobotnia Beaty Tadli, która się nazywać będzie To właśnie weekend i pojawiać ta audycja będzie się w soboty między 10 a 13. W tej audycji nie zabraknie ciekawych wywiadów, wspaniałych bohaterów i inspirujących historii. Beata Tadla będzie prowadziła rozmowy koncentrujące się wokół codziennych tematów i najważniejszych wydarzeń. I ten program po raz pierwszy słuchacze Radia Z będą mogli usłyszeć 12 stycznia. No, czyli za tydzień. Niecały już. Jak ci się podoba to, co nowego Radio Z proponuje?
1: No, na pewno... Ciekawe to pasmo audycji autorskich, jak już wspomniałam. Jeżeli chodzi o dzienną ramówkę, no to kolejne zamiany miejscami prezenterów. Już nie pierwszy raz to takie szukanie lekarstwa na niską słuchalność, a przynajmniej stosunkowo niską względem konkurencji. Przez
0: nabycie drugim, ja bym nawet powiedział.
1: Tak. Nie wiem, czy to będzie miało jakieś rezultaty pozytywne, bo już nie pierwszy raz próbujecie coś takiego robić i chyba z tego nic. A co do pani Tadli, no bo nie podkreśliliśmy jeszcze, że to jest pewnego rodzaju wydarzenie. Przypomnijmy, że pani Beata Tadla była wcześniej w zasadzie do niedawna związana z Nową TV, gdzie prowadziła serwis informacyjny 24 godziny, który został zlikwidowany z końcem listopada, no i dość szybko, jak widać, udało jej się znaleźć nowe zatrudnienie, aczkolwiek tak sobie też już rozmawialiśmy, kiedy pojawiły się te informacje o nowościach w Radiu Z, czy ten program naprawdę aż tak się będzie różnił od programu pani Miniak, której stacja się pozbyła.
0: Dokładnie. Jaki ma sens akurat właśnie takie, jaki sens mają takie personalne roszady, kiedy to nie wiadomo, co z tym wszystkim będzie za jakiś czas, bo jeżeli pojawi się nowy właściciel, który być może będzie mieć zupełnie inny pomysł na to radio, no a jeżeli tym nowym właścicielem miałaby się okazać na przykład Fratria, która gdzieś cały czas jest jednak mimo wszystko takim najsilniejszym kandydatem, przynajmniej tak się mówi, no to myślę, że tam duże zmiany mogą nastąpić.
1: Oj tak.
0: No dobrze.
1: Czekamy, naprawdę, ale to będzie zdecydowanie wydarzenie roku, ten transfer, jeżeli chodzi o Radio Z. Czekamy, kiedy on się wydarzy i z jakimi skutkami, ale to naprawdę może być przewrót i to całkowity.
0: I to całkowity, to się zgadza. No to my teraz zagramy, skoro Maciej Sztur pojawi się na antenie Radia Z, to posłuchamy go w duecie. Ale w duecie nie z panią Więdłochą, tylko w duecie z panią Umer, z panią Magdą Umer. Utwór zatytułowany jest Rzuć Chuć. Bardzo ciekawy tytuł. A czy piosenka jest ciekawa?

0: posłuchajcie.
1: Radio DHT.
0: No i tak sobie właśnie ten duet pośpiewał. Rzuć chuć na antenie Radia DHT w programie RTV. A teraz my w dalszym ciągu obracamy się w kręgu prowadzących programu 24 godziny, którego już nie ma, ale prowadzący zostali, no i gdzieś oni muszą znaleźć sobie miejsce. No i oto kolejny prowadzący po Beacie Dudley, Marek Czyż, zaczął współpracę, ale nie, spokojnie, nie z Radiem Z, tylko z Superstacją. Tam to właśnie zadebiutował w środę i prowadził rozmowę o godzinie 19.45. I to nawet rozmowę dnia. Będzie gospodarzem tego programu, przynajmniej w części, bo na zmianę z Jackiem Żakowskim. I oprócz tego Marek Czyż będzie prowadził swój autorski program, Czyż nie? I ten program będzie emitowany w soboty o godzinie 13.45. O tej porze poprzednio można było oglądać program Ex Cathedra. No, to taka informacja. Jeżeli ktoś był fanem pana Marka, to może go oglądać w Superstacji.
2: Kolejna zmiana personalna, można by powiedzieć, i już też troszeczkę przedawniona, bo to jest rzecz, o której dowiedzieliśmy się w grudniu ubiegłego już roku. Otóż w grudniu Karolina Korwin-Piotrowska po 12 latach rozstała się z grupą TVN. No być może troszeczkę zaskakujące, bo to jednak właśnie z TVN-em była kojarzona przez tych wiele lat. I jak napisała na swoim Instagramie, z dniem 31 grudnia tego roku, czyli już tamtego, kończy się moja 12-letnia historia związana z TVN. To był dobry i pracowity czas. Trzeba jednak iść dalej, tym bardziej, że świat od jakiegoś czasu intensywnie wzywa. Grzechem byłoby być głuchym na to wołanie. Idę spełniać marzenia, polecam, mam do zrobienia jeszcze wiele rzeczy. Do przeżycia i do przeżycia wiele. Jak powiedziała dziennikarka w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl, od jakiegoś czasu otrzymywała interesujące propozycje spoza TVN, więc być może chciała z nich skorzystać. Według ustaleń portalu właśnie wirtualnemedia.pl w TVN Style planowano z jej udziałem kolejne projekty w wiosennej ramówce. No to jak widać, teraz będą musieli zmienić koncepcję. Być może przypisać je komuś innemu. Nadawca nie wyklucza jednak ponownego podjęcia współpracy z Korwin-Piotrowską w przyszłości, jeśli pojawią się jakieś ciekawe propozycje programowe zgodne z jej zainteresowaniami. No nadawca...
0: Nadawca nie wyklucza, ale...
2: będzie chciała.
0: No właśnie. Co sama prowadząca na to.
2: To wszak przecież od niej będzie głównie zależało. Przypomnijmy, że Karolina Korwin-Piotrowska to dziennikarka radiowa i telewizyjna oraz felietonistka. Przez 11 lat prowadziła w TVN Style Magiel Towarzyski, którego produkcję zakończono w maju ubiegłego roku. Od 2017 roku przygotowywała też autorski talk show w TVN Fabuła pod tytułem DKF, w którym gościła przedstawicieli świata filmowego i rozmawiała z nimi na temat kina i telewizji. No, również głównie właśnie jako specjalistka od filmu była znana, jest znana jej opinie dotyczące na przykład festiwali filmowych na Instagramie mają dość duże zasięgi. A także w TVN Style przygotowywała program Sława. A od stycznia roku już ubiegłego wraz z Michałem Figurskim prowadzi program Najgorsze Państwo Świata, czyli poranną audycję w Antyradiu.
0: A ja panią Karolinę to pamiętam jeszcze z zamierzchłych czasów Radia Z, kiedy to prowadziła audycję wspólnie z Wojtkiem Jagielskim. Ta audycja, jak dobrze pamiętam, to się nazywała mniej więcej Serio. To było emitowane jakoś po południu i dotyczyło takich chyba różnych ploteczek ze świata gwiazd. Taka pudelkowa, rzekłbym, audycja. Jeżeli dobrze kojarzę, bo to już było dawno temu.
2: No taka właśnie tematyka pani Karolinie bliska, stąd też kiedy się okazało, że będzie prowadziła poranek w Antyradiu, było wiele głosów krytycznych, że to się za chwilę zrobi pudelek z porannej audycji w rockowej stacji i rzeczywiście, kiedy śledziłam na początku te opinie o tym programie, były krytyczne, nie wiem jak to jest teraz, jakie są opinie i czy może program jakoś się zmienił, muszę posłuchać, żeby się wypowiedzieć. No i czekamy, gdzie będziemy mogli zobaczyć, tudzież usłyszeć panią Karolinę. No skoro miała jakieś propozycje spoza TVN-u, no to kto wie, kto wie.
0: A może zanim ty posłuchasz, to nasi słuchacze będą nam mieli coś do powiedzenia na ten temat, bo może ktoś najgorszego państwa świata słucha. No to zapraszamy. facebook.com/radiodht. Jesteśmy na żywo, gdyby ktoś pytał w tym momencie, więc wasze zdanie będziemy gdzieś tam uwzględniać. Tylko spieszcie się, bo dziś nie jesteśmy przez 2 godziny. Dziś jesteśmy przez godzinę. No to teraz sobie zagramy piosenkę o Karolinie. Piosenek o Karolinie trochę jest. I kiedy wpisałem w nasz system muzyczny słowo Karolina, no to wyskoczyła mi taka piosenka zespołu Homo Homini z Aleksandrem Nowackim na wokalu. I teraz sobie właśnie tego utworu posłuchamy.
1: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Cały czas słuchacie programu RTV na antenie radia DHT. Teraz będzie znowu o radiu, a żeby było jeszcze ciekawiej, o radiu publicznym.
2: Tak, będą 2 informacje o audycjach z radia publicznego, przy czym o jednej, że została zdjęta z anteny, a o jednej, że się pojawi, a właściwie pojawiła już.
0: Pojawiła się,
2: ale
0: tak.
2: Po kolei
0: najpierw ta smutniejsza.
2: Ta smutniejsza informacja, szczególnie dla naszego słuchacza Wojciecha, którego serdecznie pozdrawiamy, podesłał nam wczoraj te informacje z taką adnotacją, że właśnie ta audycja, o której mowa, była dla niego powodem do ponownego włączenia radia. No już nie będzie miał tego powodu. Otóż chodzi o audycję Archiwalnia, prowadzoną na antenie radiowej Dwójki przez Tomasza Obertyna, która została właśnie zdjęta z anteny. No i jak to było i o co tu w ogóle chodzi, co to jest za audycja, to się wszystko wyjaśni. Otóż 31 grudnia Obertyn otrzymał maila od kierownika redakcji publicystyki kulturalnej Pawła Siwka z informacją, że od stycznia jego program nie będzie już emitowany. Jak napisał Obertyn na Facebooku, nie doszło do porozumienia w sprawie nowej formuły, której zażądała dyrekcja. Jak wyjaśnia nam pan redaktor, właściwie nie nam, jeszcze aż takiej znajomości nie mamy, tylko portalowi Press, od początku Archiwalnia była audycją w gruncie rzeczy rozrywkową. Już wyjaśniam, to było właściwie takie kalendarium, taka właściwie kilkuminutowa audycja, w której słyszeliśmy na przykład, że 45 lat temu wydarzyło się coś tam, tu padało jakieś wydarzenie. I w związku z tym było odtwarzane jakieś nagranie z archiwum Polskiego Radia, niekoniecznie dokładnie z tego dnia, ale w jakiś luźny sposób wiążący się właśnie z tą przywoływaną rocznicą. To była, jak relacjonuje dalej pan Obertyn, podróż w czasie, opierała się na kalendarium i nagraniach archiwalnych. Te rocznice były traktowane często z przymrużeniem oka albo były, jak już wspomniałam, pretekstem do pokazania najcenniejszych nagrań, jakie znajdują się w archiwum Polskiego Radia. Od pewnego czasu dyrekcja i kierownictwo redakcji zaczęli stawiać zarzuty, że audycja stała się frywolna, że nie pojawiają się najważniejsze wydarzenia z historii Polski.
0: Ciekawe jakie?
2: Dziennikarz bronił jednak stworzonego przez siebie formatu, no bo ta audycja zawsze była, jeżeli to właśnie tak już nazywamy, frywolna. I chyba nic się w tej kwestii nie zmieniło. Dodaję, że zarzucano mu również zbyt częste korzystanie z nagrań z programu 60 minut na godzinę. Głównie chodziło tutaj o wypowiedzi fikcyjnej postaci kolegi kierownika stworzonej przez Jacka Fedorowicza. Dodam tylko, że Tomasz Obertyn w radiowej Dwójce pracuje od 2008 roku. Archiwalnia była emitowana najpierw od poniedziałku do piątku, a z czasem rozszerzono emisję i było również można w sobotę tego programu słuchać. Natomiast jeżeli ktoś się martwi, że pana Obertyna nie posłucha wcale, spokojnie, jeżeli ktoś rano wstaje w piątek i chce sobie porannej audycji z jego udziałem posłuchać, jak najbardziej można, ponieważ właśnie piątkowe poranki Dwójki pan Obertyn prowadzi.
0: No to teraz pozytywna informacja na temat czegoś nowego na antenie radiowej Trójki. Otóż Wojtek Mazolewski pojawił się w miniony już piątek po godzinie 22 i rozpoczął audycję zatytułowaną Jazz fajny jest. Muzyk zapowiada, że podczas 5-odcinkowego, tu nie za dużo, to taka mniej przyjemna informacja, myślę, ale w każdym razie podczas tego 5-odcinkowego programu chcę się podzielić ze słuchaczami muzycznymi perełkami, które odnajduję na sklepowych półkach z winylami podczas tras koncertowych w różnych częściach świata. Cytując prowadzącego, jazz to dla mnie muzyka, która otwiera nowe horyzonty, a także daje wolność tworzenia i inspirowania się nawzajem. Są w niej wszystkie emocje, które towarzyszą każdemu z nas. Jest radość, szaleństwo, miłość, zaduma, wzruszenie, a czasem też smutek. Jazz jest jak życie, pełen niespodzianek. Przypomnijmy, że Wojciech Mazalewski jest blisko związany z Trójką, bo gości w audycjach autorskich w Trójkowym Studio zagrał wiele koncertów, a pod koniec ubiegłego roku był jurorem programu Start na granie. No i tu jeszcze a propos płyty pana Mazalewskiego, Quintet Polka Worldwide Deluxe Edition trafiła do grona 5 najlepszych albumów roku 2018 według prestiżowego czasopisma Downbeat. To jeszcze taka ciekawostka dotycząca tego, co pan Wojciech tworzy, jeżeli chodzi o muzykę.
2: I to podobno naprawdę duży sukces. My się na jazzie chyba znamy średnio, ale ci, którzy się znają, mówią, że to, że to naprawdę ogromne wyróżnienie, więc no, cieszmy się z tego, że Polakowi udało się coś takiego osiągnąć, bo chyba mówi się jednak o tym niewiele, a pan Wojciech jest rzeczywiście osobą aktywną, w wielu składach występuje, między innymi w składzie w zespole Pink Floyd oraz ma swój kwintet sygnowany właśnie jego nazwiskiem i to utworu w wykonaniu tego kwintetu teraz posłuchamy, ale czy ten utwór taki jazzowy? Chyba nie, a taki myślę przyjemny dla ucha i nawet osobom, które niekoniecznie słuchają jazzu, się spodoba, a tytuł również utworu ciekawy. Wojtek w Czechosłowacji.
0: Wiesz co, ja spotkałem się kiedyś z taką opinią, że jazz to naprawdę ma różne oblicza i wiele różnych rzeczy można określić mianem jazzu. Być może właśnie ten utwór jest dowodem na to, że coś w tym jest.
2: Być może, chociaż no właśnie z takim stereotypowym brzmieniem jazzu się nie kojarzy, no i skoro ma taki intrygujący tytuł, to też można się zastanowić, jakąż to historię odzwierciedla i cóż pan Wojtek w tej Czechosłowacji przeżył. Zapraszam do słuchania i do wyobrażania sobie tej opowieści, którą nam muzyk chciał przekazać. Radio
0: DHT. Czegokolwiek pan Wojtek w tej Czechosłowacji nie robił, to wydaje mi się, że to było coś bardzo wesołego, bo bardzo pozytywny ten utwór.
2: Ewidentnie.
0: Tak, a jeszcze taka ciekawostka a propos rodziny państwa Mazolewskich, to jego brat Jerzy to też radiowiec między innymi, tylko że w innej stacji, bo pan Jerzy, i to ciekawostka jest w ogóle, bo on teraz się nazywa ponoć nie Jerzy Mazolewski, tylko Mazol, prowadzi audycję w Radiu Wnet. I to mało tego, że on, jego żona też.
2: To jest ciekawe.
0: No.
2: Ciekawe, jak się bracia dogadują, tak się właśnie zastanawiali się poza anteną.
0: Dokładnie.
2: Jednak może to być różnie. Skoro była to zmiana nazwiska, to trudno wyrokować. A na zakończenie przeniesiemy się do telewizji. Ponieważ w końcu jesteśmy z czymś na bieżąco i powiemy o czymś, co będzie miało premierę jutro, chociaż premierę będzie miało jutro w naszym kraju. Już wyjaśniam, o co chodzi. Otóż od najbliższego poniedziałku właśnie TVP2 rozpocznie emisję serialu Rozbite marzenia 1918-1939. Jest to historyczna koprodukcja wielu nadawców publicznych z Europy i ze Stanów Zjednoczonych. Cykl przedstawia odradzającą się po I wojnie światowej Europę, widzianą z perspektywy autentycznych postaci, które poprzez swoje wybory i przekonania zostają wciągnięte w konflikt dwóch najgroźniejszych dwudziestowiecznych ideologii, komunizmu i faszyzmu. Ten serial to przede wszystkim opowieść o młodych ludziach z różnych krajów, którzy po traumie wielkiej wojny szukają swojej drogi. Niektórych pochłania polityka, innych praca społeczna, a jeszcze innych pragnienie światowej kariery, o czym za chwilę. Sceny fabularne osadzone są w kontekście wydarzeń historycznych i zostały zostały wzbogacone unikatowymi materiałami archiwalnymi. Zdjęcia kręcono w Luksemburgu, Niemczech oraz Belgii. Niezwykłą siłą serialu jest podobno właśnie bardzo udane połączenie wątków fabularnych z unikatowymi archiwaliami z całego świata. W serialu przedstawiono losy bohaterów pochodzących z Francji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Austrii, Szwecji i Polski. Właśnie, ale też o tym za chwilę. Widzowie poznają takie postacie jak m.in. nazista Rudolf Hess czy niemiecki działacz komunistyczny Hans Beimler. W produkcji występują aktorzy z różnych krajów, co nie jest dziwne, skoro taka koprodukcja i skoro postaci z różnych krajów, nie ma za tym nic dziwnego również i w tym, że usłyszymy w niej wiele języków. Z relacji przedstawicieli telewizji polskiej wynika, że decyzja o zaangażowaniu w tę produkcję była oczywista. Trudno wyobrazić sobie opowieść o tym okresie historycznym bez odniesień do losów odradzającej się Polski. No i właśnie mamy teraz ten długo oczekiwany polski akcent. Otóż jedną z głównych bohaterek jest polska aktorka ówczesnych czasów Pola Negri. W tę rolę wcieliła się Michalina Olszańska, aktorka wybrana w castingu. Szczerze mówiąc, nie słyszałam o niej wcześniej, ale podobno producenci serialu chwalą jej talent i podobno również rola Poli Negri była od lat jej marzeniem. To ciekawe mieć akurat właśnie takie bardzo konkretne marzenie i to, że udało się je spełnić. Jej matkę zagrała zaś Małgorzata Zajączkowska. Zdjęcia do serialu powstały w większości w 2017 roku i w ubiegłym roku mogli go obejrzeć m.in. widzowie z Niemiec, a na nas przyszedł czas właśnie teraz. No i można by się tu zastanawiać i spodziewać tego, że taka duża produkcja, no to musi sporo kosztować. No i nie inaczej było w tym przypadku. Budżet tej produkcji wyniósł 8 milionów euro, przy czym nie wiadomo, jak wysoki był wkład telewizji polskiej. I krążą również takie pogłoski, że trwają rozmowy o kontynuacji serialu, tym razem osadzonej w realiach II wojny światowej.
0: Ja myślę, że jaki duży by ten wkład nie był, to na pewno jesteśmy z tego ustami prezesa Jacka Kurskiego bardzo dumni.
2: Z pewnością, tak. I na koniec jeszcze raz informacja, kiedy można ten serial oglądać, jak on się nazywa. Jeszcze raz przypominam, Rozbite marzenia 1918-1939 na antenie telewizyjnej Dwójki będzie można oglądać w poniedziałki o godzinie 21.55, począwszy właśnie od jutra 7 stycznia, to tak dla tych, którzy być może będą nas słuchali z Mixclouda z jakimś pewnym opóźnieniem. Przy czym jeszcze co ciekawe, premiera produkcji zbiega się z setną rocznicą rozpoczęcia Kongresu Wersalskiego, który zakończył pierwszą wojnę światową.
0: A swoją drogą ciekawe, czy taka produkcja, na którą poszło tak wiele pieniędzy, będzie wyposażona w udogodnienie dla nas, jakim jest audiodeskrypcja. Przekonamy się jutro.
2: Oj, dobrze by było, mam taką nadzieję, chociaż już się we mnie budzi taki lęk, chociaż tak może by było, gdyby to była produkcja na przykład TVN-u, że na tej głównej ścieżce będzie serial z lektorem, no wszak tyle różnych języków, to musi tam ten lektor być, istotnie jest, bo tak widziałam zwiastunek, ale Poli Negri będziemy mogli słuchać mówiącej po polsku, a na drugiej ścieżce na przykład właśnie wersja bez lektora, tak jak gdyby ktoś sobie chciał po prostu język poćwiczyć.
0: No i tak też
2: przyznam, że jest wiesz, takie niebezpieczeństwo.
0: Oczywiście jest taka opcja, a co z tego będzie, no przekonamy się już jutro. Damy znać.
2: Myślę, że zerknę na tę produkcję, bo czemu nie? Choć istotnie na pewno byłoby miło, gdyby ta audiodeskrypcja była, bo przypuszczam, że dziać się tam może dużo i dzieje się również dużo w ogóle w telewizji polskiej zimą, co nie jest przecież takie typowe, bo to nie jest typowa pora do wprowadzania nowości. Za tydzień opowiemy wam o nowym serialu emitowanym w TVP1 tym razem, ale to też nie będą jeszcze wszystkie nowości. Tak więc jest ich całkiem sporo, jak na tę porę roku. No i dobrze, po pierwsze przynajmniej coś się dzieje w telewizji, a po drugie przynajmniej mamy o czym mówić.
0: Oczywiście, a kolejne RTV co planowo w sobotę będzie?
2: W sobotę, tak.
0: W sobotę. Czy po 16, czy po 17, to ciężko wyrokować, bo w zależności od tego, ile będziemy mieć dla was informacji, to tak sobie wygospodarujemy ten czas, czy jedną, czy dwie godziny, ale obserwujcie naszego radiowego Facebooka, z niego na pewno wszystkiego się dowiecie. No idealnie, w godzinę się wyrobiliśmy. Za moment jeszcze piosenka na naszej antenie się pojawi. Cóż to będzie takiego?
2: To będzie utwór związany właśnie z Polu Negri, a konkretnie utwór pochodzący z musicalu o Poli Negri, który stworzył Janusz Józefowicz, więc jak go stworzył Janusz Józefowicz, to kto grał Polę Negri?
0: No kto grał Polę Negri? Ta sama, co będzie
2: jego
0: śpiewać?
2: Jego partnerka życiowa. Tak, ta sama, co będzie śpiewać, możesz przeczytać.
0: Czyli cytując Kabaret Młodych Panów, zaśpiewa Natasza Urbańska.
2: Tak będzie. Musical nosił tytuł Polita, jeżeli kogoś by ta produkcja interesowała, więc właśnie uznaliśmy, że w ten sposób przywołamy tę naszą polską reprezentantkę w tym serialu, grając właśnie piosenkę z tego musicalu Polita.
0: A od nas na dziś to tyle. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia za tydzień. Milena Wiśniewska
2: i Michał Dziwisz.
1: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Z tej strony Paweł Masarczyk i Tyflo Podcast, tym razem w trochę innej formie, bo w terenie. Chyba po raz pierwszy w tego typu sytuacja nastąpiła, a to dlatego, iż udało mi się dotrzeć na targi Side City we Frankfurcie, po raz pierwszy w moim życiu. Nie po raz pierwszy, co prawda, w karierze Tyflo Świata chyba nawet, artykuły już wcześniej z tej wystawy się pojawiały. Natomiast po raz pierwszy udało się zebrać dość dużo ciekawego materiału audio, wywiadów z wystawcami, osobami chętnymi porozmawiać z nami o swoich produktach, a niektóre z tych produktów są naprawdę istotnie ciekawe. Zapraszam.
6: Jesteśmy na stoisku firmy Metek, German company which makes you make braille displays, niemieckiej firmy, która zajmuje się produkcją monitorów braille'owskich. Okay. Tak, produkujemy komórki braille'owskie, like moduły braille'owskie, linijki braille'owskie. Ale czy to są takie monitory braille'owskie, które ludzie mogą sobie zamawiać w rozmiarze takim, jaki chcą, czy macie Państwo również w ofercie gotowe modele? Mamy zdecydowanie gotowe modele również, mamy taki mniejszy i taki większy. Ale jeżeli pańskie zamówienie wymaga czegoś więcej, no to jak najbardziej jesteśmy w stanie zaoferować.
7: So what are the standard sizes?
6: Jakie są standardowe rozmiary? Standardowy rozmiar jest taki, jak pan widzi w tym momencie, jaki pan ma w ręce. To dotykowy obszar o wymiarach 190 na 120 mm, więc to coś koło 3600 iluś punktów. I to jest urządzenie interaktywne, to troszkę jak tablet. Więc tak naprawdę masz też dostępny tam dotyk. Możesz pracować w domenie interaktywnej, więc można przewijać, można powiększać. Można to także również wypełniać, jeżeli masz otwarty na przykład oprogramowanie Excel. Można bezpośrednio wprowadzać w komórkach Excela. Okej, powiedziałeś, że jest to tablet. Co przez to rozumiesz? To jest taki faktycznie czytnik e-booków, czy może zwyczajny monitor braille'owski, który odpowiada tylko na komendy screen readera? Mogę przy użyciu tego robić notatki, czy jak mam rozumieć w tym wypadku słowo tablet? To kompletnie nie jest tak. To nie jest urządzenie kontrolowane screen readerem. To prawdziwy dwuwymiarowy ekran. Wszystko, co na tym ekranie jest pokazywane w formie dotykowej. Czyli jak? Mogę w takim wypadku rysować sobie rzeczy graficzne?
7: Okay.
6: Tak, no oczywiście, że możesz. Jeżeli tylko masz odpalony program do grafiki, możesz, nie ma problemu. Yes. To urządzenie połączy się z komputerem lub innym rysikiem przez Bluetooth.
7: Okay.
6: Więc jeżeli na komputerze uruchomisz program do rysowania grafiki, to będzie można rysować. Jeżeli będzie uruchomiony Excel, no to będzie można pracować w Excelu. To nie jest żaden specjalny screen reader ani program tego typu. To po prostu przedstawia to, co widzący widzi na ekranie, w tym wypadku na tym takim tablecie właśnie. Czy mogę sobie to zobaczyć, jak to wygląda? Tak, oczywiście, są tutaj. Przede mną stoi takie spore urządzenie, lekko zaokrąglone, ale mimo wszystko takie raczej kwadratowawe niż, które oczywiście jest zestawieniem, mieszaniną wielu kropek.
7: Oh,
6: z planszą.
7: Something is showing up.
6: Coś się pokazało.
7: It's round with two
6: jakieś
7: like shapes. Is it like a face?
6: Jest jakieś kółko z dwoma takimi okrągłowymi kształtami.
7: Oh yeah, this is like the eyes.
6: Czy jest to twarz?
7: And that's the face.
6: Tak.
7: And this is like the head frame. Yeah. Perfect. And here next to it, that's also something. Oh, okay.
6: Tu Paweł opisuje tę twarz, ogląda całe przedsięwzięcie. Przypomnijmy, że mówimy o firmie Metek, producencie niemieckim monitorów brajlowskich.
7: And the nose, okay. And okay. Is the hair or the beard?
6: To włosy czy broda? Nie, to twarz, to właściwa część tej twarzy.
7: Oh, is it a woman? Because it's kind of, it's a long, oh, okay.
6: Czy to kobieta? No tak, zdecydowanie tak.
7: Oh, okay. I would need to practice a little.
6: Muszę trochę poćwiczyć. Co robią te przyciski? Tu są jakieś takie przyciski po lewej, po prawej.
7: Yeah.
6: Tu są wszelakie przyciski funkcyjne. Możesz sobie powiększyć, możesz sobie zamienić ten zoom.
7: Oh, okay. I see.
6: Można to robić bezpośrednio na tym ekranie.
7: Okay. So this is more for corporate use or
6: for school use, z czystej ciekawości,
7: individual as well.
6: To rozwiązanie dedykujecie Państwo korporacjom, czy raczej użytkownikom indywidualnym? Zdecydowanie, no, dla każdego. Jedynym ograniczeniem tak naprawdę jest cena, bo jest to 15 tysięcy euro. Natomiast trzeba to sobie porównać z normalnymi monitorami brajlowskimi. A wtedy statystyka wyjdzie odrobinę inaczej. Należy przecież pamiętać, że to jest nadal ta sama technika. Urządzenie to może wyświetlić 270 komórek brajlowskich. To mniej więcej trzykrotność 80-znakowej linijki brajlowskiej. No, to jest całkiem sporo. Natomiast największą zaletą jest to, że można pracować interaktywnie, jak na tablecie. Tak, a mogę ja sobie samemu porysować na tym czymś palcem? Tak, jeżeli masz oprogramowanie do grafiki otwarte, no to zdecydowanie.
7: To my finger drawings,
6: and jak? I wtedy ten palc, który jest, and on the będzie reagował na ruch mojego palca.
7: Perfect.
6: No tak, piękne.
7: Okay. Do you also sell internationally?
6: Czy sprzedajecie Państwo również międzynarodowo? Na przykład do Polski? Nie, zdecydowanie nie.
7: Okay, yeah.
6: Czyli nie macie Państwo resellera w Polsce?
7: Of course.
6: Nie, jeszcze nie. Można dzwonić
7: resellers.
6: Domyślnie do nas tu bezpośrednio.
7: So, as you can see, you can order directly from Metek. And yeah, this is a nice,
6: całkiem przyjemne urządzonko, interactive tablet, taki pad do rysowania grafiki, do rysowania rzeczy na przykład really nice. Jako komórki w Excelu, do uzupełniania arkuszy kalkulacyjnych, głównie do rzeczy liniowych, do rzeczy właśnie graficznych. Firma Metek, dzięki wielkie jeszcze raz. Z nami firma Handytech, dziś Helptech, która ma w swojej ofercie taki nowy mały monitor, czyli Actilino. Ostatnio pokazywany był, zdaje się, na CSUN w Kalifornii, w San Diego, prawda? To jest taki monitor brajlowski, który z tego co wiem ma 60 znaków. Nie, 16. Rozumiem. I rozumiem, że komórki są interaktywne, w sensie jak nacisnę na taką komórkę, to kursor automatycznie przenosi się tam, gdzie nacisnąłem. Tak, pod każdą komórką brajlowską, pod każdym modułem znajdziemy przycisk Cursor Routing, tak go nazwaliśmy. I teraz przenosi on nas, jeżeli go naciśniemy, w żądane miejsce. Na przykład w polu edycji. Fajnie. A mógłbym sobie ten monitorek obejrzeć? On jest tu? Ależ mały. Pamiętaj, że to tylko 16 znaków. Domyślam się, że najlepiej sprawdzi się pod kontrolą tabletów i smartfonów. Nie tylko, można go połączyć ze wszystkim. Poprzez USB ze screenreaderem i z komputerem pod Windowsem lub Maciem. Mobilnie przez Bluetooth z iPhone'em lub każdym innym Androidem. Pięknie. A czy teraz jest podłączony? Nie. Okej. Dobrze, ale to nie ma sprawy. Mogę sobie na niego zobaczyć. O, całkiem ładny, fajna klawiatura. Czy w takim razie mogę też na nim pisać? Tak, oczywiście. Piszesz w Braille'u, a tekst wyświetlany jest na docelowym urządzeniu. Dodatkowo mamy jeszcze nośnik pamięci. Można sobie robić notatki. Tu jest 16-gigabajtowa karta pamięci, karta SD. A co za tym idzie, można pisać albo trzymać sobie na tym książki na przykład. Dodatkowo urządzenie oferuje takie podręczne menu, wewnętrzne menu, z funkcjami takimi jak kalkulator, jak terminarz. Mamy też dwie gry. Mamy edytor muzyczny, więc można spokojnie wprowadzać nuty brajlowskie. Zegar z funkcją stopera, budzika, no i takiego odliczania. I te funkcje, o których przed chwileczką opowiedziałem, są dostępne bez podłączenia, bez żadnego innego urządzenia, bez podłączenia tego monitora do czegokolwiek. Dobrze, a mogę to włączyć? Po prawej stronie znajdziesz okrągły włącznik, taki przycisk. O, już to znalazłem. Actilino. To jest napisane. Tak, to było powitanie. Teraz po opcjach można się poruszać joystickiem. On jest między spacjami. I teraz można sobie w górę, w dół, w prawo, w lewo nawigować normalnie. Naciśnięcie OK-a wykona akcję. Pliki do tworzenia folderów. Powiedziałbym, że to bardziej taki menedżer plików. Dalej mamy kalkulator. Kalkulator umie na przykład liczyć procenty. Pięknie. Terminarz. To jest zegar. Czy ten zegar ma budzik? Jak już wcześniej powiedziałem, mamy pod menu w zegarze, gdzie mamy budzik, stoper i minutnik. Pięknie. Braille muzyczny, oto do nut.
7: Spiele?
6: Gry?
7: Spiele gibt es?
6: Jakie gry? Tak naprawdę w urządzeniu mamy dwie gry. Braille Hunt, a druga gra to Wisielec. Taki ten ze słowami, tak? Tak, dokładnie. W urządzeniu jest dodatkowy taki plik, do którego można spokojnie sobie dodawać słowa. A zasada działania jest taka, że podajemy literę i teraz jesteśmy informowani dźwiękiem, czy dana litera się w słowie znajduje, czy nie. Jeżeli się znajduje, mamy więcej prób odgadnięcia następnych liter, a jeżeli nie, no to siłą rzeczy przegrywamy. Tu są jakieś dwa klawisze po lewej i po prawej stronie od właściwego monitora. To jest tryb komputera, chyba to już nacisnąłem nawet. Te klawisze my nazywamy klawiszami Triple Action. Te klawisze tak naprawdę działają tak samo jak joystick. Więc można je naciskać w górę, w dół i teraz środek, środkowy, prawy to Enter, lewy to Escape. Szczerze myślałem, że one są trochę mniejsze. No dobrze, zatem mamy mały monitor z klawiaturą do pisania, z kilkoma klawiszami nawigacyjnymi, 16 komórkami brajlowskimi.
7: Zeichen. Ja, genau. Yeah, it's ganz klein, ganz portable.
6: Fajny, mały, przenośny. No i najważniejsza funkcja to technologia ATC. Dzięki tej technologii linijka wie, do kiedy my doczytaliśmy do końca daną linię i kiedy ona powinna przewinąć. W praktyce to oznacza, że nie trzeba ciągle co każde 16 znaków naciskać przycisku, a przecież 16 znaków to niewiele, więc pomimo tego niewielkiego rozmiaru możemy spokojnie, płynnie czytać. Czy na tym urządzeniu macie jakiś plik, tak aby mógł sobie spróbować? Pewnie? Bardzo chętnie otworzę.
8: Öffne jetzt einfach mal die Bedienungsanleitung von diesem Gerät hier.
7: Super.
6: Dobrze, otworzyłem zatem instrukcję. Teraz można czytać.
7: Ale automatycznie.
6: Wszystko powinno się zmieniać automatycznie. Tak.
7: Super. Versuchen wir jetzt.
6: Pięknie. Próbujemy.
7: Show. Das Menü. System. Datei.
6: Menu pliki. To jest spis treści tej instrukcji użytkownika.
7: Neue Datei.
6: I się zmienia.
7: Datei. Okej.
6: Okej. A jeżeli chciałbym do tyłu się przesunąć z powrotem o jednostkę tekstu, jak to wygląda? Musisz nacisnąć przycisk po lewej u góry. Ostatni plik. Faktycznie. Ale z ATC to nie zadziała, tak? Nie. ATC zadziała tylko, jeżeli używane jest czytanie do przodu. Pięknie, dziękuję bardzo. Oddaję monitor. Dziękuję za rozmowę. ATI Electronics z Hiszpanii z nami. Oni przywieźli ze sobą takie nowe urządzenie Tech for Freedom. Tak, cześć. Bardzo miło mi Cię poznać. Ciebie również. Co tak naprawdę robi to urządzenie? To jest urządzenie związane z orientacją? Pomoc w orientacji? Nie, to w sumie dwa różne urządzenia. Pierwsze urządzenie to tak zwany Box One for All. Postaram się go w tym momencie opisać. To jest urządzenie wyposażone w wiele czujników, które analizują otoczenie i są w stanie na żądanie udostępnić użytkownikowi te informacje. Tak więc na przykład mamy na przykład tester kolorów, mamy kompas, mamy czujnik temperatury otoczenia, wilgotności powietrza, także temperatury obiektów. To może być kontrolowane z niewielkiej odległości. Na przykład, nie wiem, temperatura oleju albo temperatura piekarnika. Na przykład także czujnik światła, który wydaje się użyteczny w przypadku, gdy nie wiemy, czy zostawiliśmy światło w domu albo okno otwarte, ale także jak jesteśmy na plaży, no i nie widzimy tego i chcemy wiedzieć, czy jesteśmy pod parasolem, czy nie. No to dość ciekawy przykład. A na przykład, jeżeli chcemy uniknąć zbytniego opalenia. Dobrze, ale czy urządzenie pracuje samo z siebie, czy jest kontrolowane przez smartfona? Oczywiście, to jest dobre pytanie, przez smartfona. Dlaczego? Dlatego, że smartfon to jest najbardziej konfigurowane urządzenie dla użytkownika. Kompletnie nie zależało nam więc na wynajdowaniu na nowo koła, bo przecież to już zostało zrobione. Więc dlatego ten Box One for All podłączasz do swojego smartfona. No i wtedy twój smartfon będzie podawał ci informacje w twoim języku, bez problemów, z twoimi preferencjami. No i przede wszystkim w interfejsie, który już znasz, bo jest to twój smartfon. Tak, to bardzo praktyczne. Aplikacja dostępna dla iOS i Androida, tak? I oczywiście darmowa. Tak. Urządzenie, które aktualnie mam w ręce, jest trochę większe niż się spodziewałem, większe niż zwykle. Pięknie mieści się w ręce, ale nie podejrzewam, że się zmieści ładnie w kieszeni, raczej w plecaku. Tak, zdecydowanie tak, ale to dlatego, że to urządzenie ma jeszcze w sobie standard NFC i można na przykład za pomocą tego NFC zaetykietować, co tam tylko chcesz. Etykieta jest rozpoznawana w ciągu 10 sekund, no i można je edytować, usuwać, dodawać. Ale dodatkowo urządzenie ma w sobie powerbank. Możesz naładować aż do 2 razy swojego iPhone'a. Fajnie, to jest praktyczne. Dzięki. My postawiliśmy bardzo na praktyczność, na takie usability, można powiedzieć. Bo wielu użytkowników nosi powerbanki w kieszeni albo w plecaku, ale z tym urządzeniem to przynajmniej na krótkie dystanse powerbank nie będzie potrzebny. To jest coś koło 5000 mAh. I to wszystko jest w jednym urządzeniu. Dodatkowo. Dodatkowo tworzymy nowe aplikacje, nowe funkcje, które będą działać na tym urządzeniu. Robimy na przykład gry, robimy na przykład emulację Termina dla tego urządzenia. Dobrze, czyli w takim razie jest otwarte API dla waszego urządzenia? O, tak, to jest to. Oczywiście. No dobrze, to ja myślę, że niedługo sporo projektów rozkwitnie. Tak, widziałem już sporo newsów, sporo informacji od różnych firm, które są zainteresowane tworzeniem aplikacji na to urządzenie. Dobrze, a ile kosztuje? Dla użytkownika to 550 euro. A połączyłeś to może z telefonem? No, aktualnie nie, ale możemy to zrobić. Zatem naciśnij przycisk. O! Zawibrowało.
7: It beeped. I think it's connected.
8: Yes.
6: Now. To się wszystko połączyło.
8: Navigate into the menu, right?
7: Yeah.
9: Battery level 100%. Main menu. Color reader. Button. Compass. Button. Surrounding temperature and relative humidity. Button. Object temperature. Button. Brightness. Button. Labels recognition. NFC. Button. Level function. Button. Settings. Button.
6: Wszystkie funkcje po kolei są omawiane. Dobrze, więc na początek wybierzemy na przykład tester kolorów. Mamy dwie opcje. Tu mamy dwa rozdziały, jakby dwie opcje. Mamy tryb rozszerzony i tryb ten bardziej zaawansowany. W trybie standardowym mamy 40 kolorów, w trybie rozszerzonym około 240 kolorów. Aplikacja jest na iPhone'ie. Kolory są po hiszpańsku, ale mam nadzieję, że... Na przykład teraz zobaczymy sobie wilgotność i temperaturę.
10: calculate the surrounding temperature, waiting to receive data. Humidity 46%.
7: Okay.
6: Wilgotność. 40,1%. Temperature 40,1%, ponad 23 stopnie temperatury. To się będzie cały czas uaktualniać. No i na przykład możemy zademonstrować etykietki, rozpoznawanie etykiet. Wejdziemy sobie w zarządzanie etykietkami. Usuwamy jakąś starą etykietę. Urządzenie zapiszczało. Wszystko usunięte. Tak, niestety do tego musimy używać tagów NFC, takich etykietek małych. Oto jest etykietka, zostaje ona wręczona. Proszę bardzo, o.
7: Okay. I have to record it.
11: Okay, you can record right now.
7: This is a test label.
11: Record. Okay, now I pass again.
7: Yeah.
11: New NFC label detected. Oh, sorry, it's haven't worked. We will do it again. I have.
6: Dobrze, zrobimy to jeszcze raz w takim razie. Nie ma sprawy. O, nagrywa się.
11: Yes, let's do it a little bit longer. Yes. Oh, something. Sorry, I'm
7: it's
11: because
7: fine.
11: Because I cannot push the button. Yes. Do it again, please.
7: This is a test label.
11: Yeah. Okay, now it's done.
6: Oh, nagrało się.
7: Okay, so
11: I will read it now.
6: Oh yeah, to się zrobiło.
7: Okay.
11: So, as you see, it's so easy.
6: Jak widzisz, to naprawdę proste. No i przez to, że miałeś telefon akurat w ręce, no to nie bardzo miałem tu jak nacisnąć akurat przycisk. A swoją drogą, czy to może czytać również istniejące już etykietki NFC? Na przykład można, nie wiem, na przykład można sobie odczytywać hotelowe etykietki na pokojach, na... Tak naprawdę można albo wpisać, albo nagrać etykietkę głosową, ale to ty zarządzasz tym wszystkim. Więc to ty wykrywasz etykietkę i to ty możesz ją wpisać, albo potem nagrać jej identyfikację głosową. Co ta etykietka ma ci powiedzieć? Ale przecież etykietki NFC można nagrywać różnymi aplikacjami. Dobrze, my możemy to wykrywać, nie ma sprawy, ale etykieta musi mieć dokładnie tę częstotliwość, co nasze jakby. Jakie macie plany na przyszłość? Jakieś nowe funkcje, które planujecie dodać? Tak jak mówiłem wcześniej, chcemy dodać grę polegającą na łapaniu samolotów. No i chcemy dodać instrument muzyczny, w tym wypadku teremin. Dobrze, a patrzycie, może rozglądacie się za możliwością ekspansji na cały świat? Tak, są już kraje, które testują nasze produkty. Nie ukrywam, że jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi i nam to wychodzi pomyślnie. Natomiast my tak naprawdę pracujemy dla ludzi. Więc nasz sukces jest wtedy i my uważamy to za sukces, kiedy ludzie uznają to za użyteczne. Dobrze, a co z Polską? Dobrze, a co z Polską? Tak, mamy plany. Oczywiście, będzie.
7: Okej.
6: A oto następne urządzenie. To jest UFO. UFO to technologia bazująca na beaconach, a tak naprawdę tak ściślej smart beacon, inteligentny beacon, zarówno urządzenie do odnajdowania, jak i beacon w jednym, jakby zarówno detektor, jak i urządzenie do odnajdowania. Włącz proszę ten przycisk. Okej, okay, więc idę na przykład sobie do parku z synem, ale chcę mu się dać troszkę niezależnie pobawić. Z drugiej strony muszę jakoś mieć go na oku, żeby go nie zgubić. Więc wtedy rzucam mu to urządzonko do kieszeni. Na iPhone'ie aktywuję aplikację kontroli rodzicielskiej. O właśnie, powiedziała Tech for Freedom Parental Control.
12: Just take the phone, please.
7: Of course. Yes, yes.
12: Beside the... And you will see what it happens. Let's see that. Let's imagine.
6: I teraz zobaczy, co się stanie. Yeah. Wyobraź sobie, że ja jestem twoim synem i idę sobie w tym momencie. Uciekam sobie. I proszę zobaczyć, co się dzieje.
7: Oops. Out of range, it said.
6: Powiedział, że nie ma zasięgu. No tak, ale jak się zbliżyłem, to samo się zatrzymało, prawda? No właśnie. I samo urządzenie, samo UFO też zaczęło pikać. Więc to ci zwraca uwagę. Hej, uważaj, bo jest poza zasięgiem, ale również ten twój syn, a ściśle jego kieszeń, zaczyna piszczeć. Więc wiesz, w którą stronę na przykład iść. Na przykład mogę sobie pograć piłkę ze swoim bratem albo przyjacielem. No i w tym momencie idę do parku. Biorę sobie cztery beacony. I umieszczam sobie dwa na przykład na bramce i dwa na bramce przeciwnika i zmieniam im dźwięki. Dobrze, to wystartuję, uruchomię aplikację, zobaczymy.
12: T4F playground. Beacon 3F connected, beacon 4 connected. Okay, just keep it here, please.
7: Yes.
12: Beacon 2 connected, beacon 3F connected, beacon 4 connected. I will put one UFO in each side of your micro, all right?
7: Okay.
12: So I just start game.
7: Yep.
12: Start game. Button. Stop game. One beacon sounds, the other beacon sounds.
7: Ah, so they will play in the sequence?
12: That's
7: so
12: it.
7: So I can hear my and then his.
12: That's it.
7: Okay.
6: Pięknie. Chodzi o to, że najpierw, o właśnie, sekwencyjnie słyszymy pierwszy beacon i teraz powiedzmy beacon przeciwnika.
7: Okay.
6: To wszystko, te sekwencje można programować samemu, więc nie trzeba inżyniera, nie trzeba technika. Użytkownik ma kontrolę nad tymi małymi beaconami i nad tym wszystkim, nad całą tą grą. A czy oferujecie API tak jak poprzednio, żeby można było pisać nowe aplikacje, nowe gry? Tak, oczywiście. Firma Dolphin z nami. Dolphin w tym roku przywiózł takie ciekawe urządzenie, jakim jest Guide Reader. Nie podłączony co prawda teraz, ale jeżeli dobrze rozumiem, to jest taka przystawka do telewizora. Tak, zdecydowanie. To doskonałe narzędzie do dające dostęp do książek online. Uruchomiliśmy je na razie na tylko kilku rynkach. Natomiast chcemy z czasem uruchomić je na większej ilości. Czy Polska też jest planowana? Nie wiem. Na razie spotykamy się z liderami w Europie. Jednak mamy nadzieję, że będziemy mogli coś więcej powiedzieć w przyszłości. Natomiast jak to działa? Z tego, co wiem z poprzednich prezentacji, to jest normalne urządzenie podłączane do HDMI w telewizorze. Tak, to urządzenie ma pilota, to jest bardzo prosty system. Góra, dół, enter, wróć. I to wszystko jest takie intuicyjne, takie proste zasadniczo. Przewodnik głosowy jest na pokładzie oczywiście. to naprawdę małe, przyjemnych rozmiarów urządzonko. Używacie akapeli czy wokalizera? A, Vocalizer Expressive jako głos podstawowy. No tak, czyli powinniśmy mieć trzy polskie głosy, tak na wszelki wypadek. Co już na tym etapie jest całkiem niezłe. Ile pamięci posiada to urządzenie? Czy wiele książek się zmieści? Nie znam dokładnej pojemności, natomiast ogólnie rzecz biorąc to jest taki jakby mały komputer, więc podejrzewam, że całkiem sporo tej pamięci tu jest. Nie znam nikogo, kto by jeszcze to zapełnił. Czy to tylko do książek tekstowych, czy również DAISY, również książki audio spokojnie mogą się tu znaleźć? Nie ma z tym problemów. Można również używać książek w DAISY, można je pobierać. Czyli zapewne to jest ten system do Film Guide'a. Jeżeli pobierasz książki audio, no to czyta się je normalnie jak audiobooki. Natomiast jeżeli jest to tylko tekstowa wersja, no to wtedy tylko głos Guide Readera będzie używany. Z tego co wiem, była też planowana jakaś wersja tabletowa, prawda to? Dla większej przenośności, większej wygody. Tak, ale na razie skupiamy swoją uwagę bardziej na tej przystawce do telewizora. Czy jest to małe urządzenie? Jakich ono jest rozmiarów? Małe, 10 na 10 na 3. Naprawdę wygląda całkiem komfortowo.

0: Go nazywamy niskobudżetowym monitorem Braille'owskim, który pracuje z niemal wszystkim. Wszystko od iPhone'a przez Androida do Chroma, wszystko na czym się da, to na tym też pracuje. Mm-hmm. Monitor ma 20 komórek Braille'owskich, Bluetooth, wymienną baterię, można go używać jako urządzenie pamięci masowej, oczywiście USB też jest, wejście na kartę SD. Nie ma translatora, ale można trzymać na nim pliki BRF, BRL i teraz do 32 GB tekstowej zawartości można na tym urządzeniu mieć, na przykład w postaci e-booków. Urządzenie posiada również bardzo prosty edytor, także można sobie napisać na przykład jakieś notatki albo komentarz w pliku BRF, który posiadamy. Można sobie coś dopisać na urządzeniu, ale to jest bardzo prosty notatnik. A jak osiągnęliście ten niski koszt monitora? Orbit Research to taka firma, która właściwie to stworzyła. Oni dysponują zupełnie nową technologią brajlowską, która wygląda troszkę jak taki brajl normalny na kartce, więc to jest dużo twardszy brajl. Na przykład dla mnie 26 lat nie widzę ze swoich 40 lat życia. To jest pierwsze urządzenie, na którym ja spokojnie mogę wygodnie czytać tego brajla, a większość tych monitorów brajlowskich jest taka no jednak miękka. Tu ten brajl jest odpowiednio twardszy, więc można to czytać zdecydowanie lepiej. Ale myślę, że żeby osiągnąć taki koszt, coś trzeba było poświęcić, prawda? Nawet nie aż tak. Tu jest mniej poświęcenia niż się może wydawać. Sposób, w jaki to działa, to po prostu 11 firm, które w 2011 złączyły siły i zdecydowały, że zrobią coś niskobudżetowego, chociażby dla krajów trzeciego świata. Na przykład tam, gdzie nie można po prostu dostać dobrej kopii brajlowskiej, tak jak Indie, Afryka Południowa. Więc wtedy po prostu można sobie wziąć kartę, załadować do czytnika, no i tak naprawdę korzystać z tego bez ograniczeń. Natomiast następny aspekt, który mieliśmy na myśli, no to jest łatwa konserwacja. W przyszłości planujemy, żeby w wielu obszarach świata można było takiego Orbit Readera serwisować. Na razie, no oczywiście Orbit Research będzie robiło, wiadomo, oryginalny serwis, ale też, żeby to było po prostu łatwiej.
1: Okay. I will take a look at the response.
0: Może sobie zobaczę. Jedna różnica, która na pewno będzie widoczna, to brak kursor routingów. Jest tak dlatego, że to urządzenie przewidujemy jako czytnik. Więc teraz tak naprawdę wszystkie nawigacje wykonywane są na telefonach, a nie na samym monitorze. Z naszych badań wynika, że większość ludzi nawet nie zauważa braku kursor routingów, więc samemu sobie musisz zobaczyć, co o tym myślisz. To wygląda całkiem fajnie, ta obudowa jest plastikowa w mojej opinii. Tak, to jest taka plastikowa obudowa. 6 przycisków. Tak, to jest klawiatura parkinsonowska, 6-punktowa. Przyciski pomiędzy to są przyciski nawigacyjne. One tak lekko klikają. Ich jest w sumie 5. Ale to nie powinno przeszkadzać. Potem mamy spację pod tymi nawigacyjnymi klawiszami. Punkt 7 po lewej stronie spacji i punkt 8 po prawej stronie spacji. Więc jeżeli potrzebujesz 8-punktowego Braille'a, to jest możliwe. Aktualnie lokalizujemy we Francji, w Niemczech, w rozmaitych krajach. Także wprowadzamy powoli inne języki dla różnych krajów. A co najlepsze, to może być robione przez każdego, więc tak naprawdę możemy się dziś umówić, że chcesz się dowiedzieć, jak my robimy lokalizację. Dostajesz 2 pliki i już można tworzyć lokalizację. Także no to naprawdę komfortowe, więc jeżeli masz jakiś specjalny język, który na przykład rozumiesz, a go nie ma, albo na przykład arabski. A zatem 7 i 8 punkt są umieszczone tak mniej więcej jak alty po obu stronach spacji na klawiaturze komputera. Tak, jeśli znasz perkinsową klawiaturę, no to tak, to

0: to jakby takie rozszerzone klawisze, więc to takie faktycznie przypomina obszar alta i kontrola na klawiaturze. A rozumiem, że to po obu stronach tego obszaru, gdzie czytamy Braille'a, to są strzałki. Nie, to są takie jakby przełączniki i one bardziej przypominają fokusowe rolki. I one po obydwu stronach monitora Braille'owskiego i one po prostu przewijają. A jeśli zostaną naciśnięte w drugą stronę, no to przewijają w tył. Natomiast na samym przodzie są takie dwie dziurki na każdym rogu i można taką przykrywkę jakby można założyć na to wszystko, więc nie trzeba mieć na to jakiegoś futerału, ale jeżeli chcesz futerał, no to my również sprzedajemy futerały. Natomiast patrząc na tył, no to tu mamy slot na kartę SD, slot USB. Po zapoznaniu się takim dotykowym, faktycznie Braille wydaje się twardy i można poczuć wręcz ten nacisk taki, nie można za bardzo nacisnąć tych punktów. To w ogóle tworzy jakby trochę taką nową metodę czytania Braille'a, dlatego że użytkownicy monitorów z reguły naciskają po prostu te przyciski, a tu wystarczy je tak tylko trącić jakby delikatnie i że to mimo wszystko wydaje się lepsze. Dobrze, spróbujmy. Nacisnąłem strzałkę, punkty się pojawiły, ale one... O właśnie, z takim dźwiękiem się pojawiły. Pamiętacie kiedyś lotniska, przystanki autobusowe? Tam zawsze jak tablice z odjazdami, przyjazdami się zmieniały, to właśnie wydawały mniej więcej taki dźwięk. I do tego się idzie przyzwyczaić, także spokojnie. I to na pewno jest inne niż w innych monitorach, natomiast my odświeżamy jedną komórkę tylko naraz. Ale to pozwoliło nam też uczynić ten monitor trochę tańszym mimo wszystko, bo normalnie moglibyśmy wpakować tu więcej elektroniki i nie byłoby z tym problemu, natomiast to generuje mniejszy koszt. O.
1: Character by character, I can feel it.
0: Tak, to faktycznie się uzupełnia od lewej do prawej. Ciężko za tym nadążyć, nawet jeżeli szybko czytasz Braille, bo to w sumie linijka odświeża się w mniej niż sekundę. Jeśli to nie tajemnica, macie jakieś plany na dalszy rozwój? Tak, oczywiście. Pracujemy w tym momencie nad 40-znakową linijką. Także w przyszłości będzie linijka z 40 znakami i klawiaturą kuwerty. Ale nic w stylu interaktywnego Braille'a. A przynajmniej myślę, że nie teraz. Na naszej stronie aph.org można wejść w link produktu i tam zasugerować, co byśmy chcieli na przykład. Ale z reguły my staramy się i wychodzimy z takiego założenia, żeby robić rzeczy, które jeszcze nie istnieją, których jeszcze nie ma. No, jesteśmy pod wrażeniem. A cena? Ta legendarna cena $400. $400 to jest ta cena źródłowa, natomiast tak naprawdę jakby w finalnym zakupie to będzie około 500 euro, $500, myślę. Mówiliśmy, że mniej niż $500, no i to istotnie realizujemy. Także...
1: Maybe it will be 400 on the Christmas day.
0: No tak, może będzie 400 zł na obniżce świątecznej. Nie wiem, zobaczymy. Ale to nie jest jedyne rewolucyjne urządzenie, które przewieźliście tu do Niemiec, prawda? Mamy jeszcze graffiti.
1: Graffiti.
0: To taki panel 40x60 wielopoziomowych komórek, które mają w sumie 5 stanów jakby wypukłości, wliczając w to puste. A zasada działania jest taka, że podłącza się to do HDMI. Część screenreaderów chce to obsługiwać już, NVDA chce, Google chce. Mamy protokół już zrobiony wstępnie. Także można to po prostu podłączyć do urządzeń graficznych, do Bluetooth, do HDMI, do USB. I po prostu jak monitor. Natomiast o co w tym wszystkim chodzi, co w tym jest fajnego, że można to właśnie podłączyć i sobie po prostu rysować i to na wielu poziomach, na wielu płaszczyznach. To tak naprawdę pełnoprawny graficzny tablet dla niewidomych.
1: Pięknie. Ale
0: myślę, że spróbowałem już tej części rysowania i czekamy w tym momencie, aż się urządzenie włączy.
1: Oh, it's vibrating. Yeah. Is it just to let you know it started, or does the haptics?
0: Urządzenie wibruje zawsze, jeżeli jest włączone, jeżeli się włącza. Urządzenie ma kartę SD, natomiast nie podłączałem tego do komputera. Narysowałem sobie logo APH. Można sobie spokojnie teraz te litery ręką przeczytać. I to jest wszystko na jednym poziomie w tym momencie. Teraz mogę ci pokazać, zniżyć troszeczkę. O, teraz mogę ci pokazać logo firmy Apple na przykład. O, to jest bardzo prosta grafika. Ale jak na przykład teraz wejdziemy w tryb rysowania, to mogę dokończyć tę linię i mogę spokojnie pokazać nauczycielowi, że rozumiem na przykład daną koncepcję. Mogę to wysłać potem jako obrazek na przykład. Dobrze. Schodzę zatem niżej do logo firmy Apple. I ono teraz się wyświetliło tutaj jako takie czarno-białe, więc tak naprawdę wszystkie kropki są jakby na jednym poziomie. I teraz przełączam na następne. I to naprawdę, tu przydaje się słowo, powiedzenie typu szkoda, że państwo tego nie widzą. Ale w tym momencie są różne cieniowania, różne kolory, a co za tym idzie, jest różna wysokość tych punktów. Więc to jest coś a la kolorowy widok logo Apple. Dodatkowo można robić z tym sporo rzeczy, można powiększać, można zmniejszać, można przesuwać w prawo, w lewo, tak jak na telefonie gestury flików. Można sobie tym rysować. Jakieś pytania? Tak, to są jakieś przyciski. To przyciski nawigacji? Nie, tak naprawdę używamy w tym momencie bardzo prototypowego zestawu klawiszy. Jeszcze to wszystko testujemy. Więc w tym momencie to jest taka dziwna klawiatura perkinsowa z podzieloną spacją. Tym można robić sporo rzeczy. Można zmieniać nazwę pliku, można powiększać, pomniejszać. I to właśnie mniej więcej w ten sposób pokazujemy różnicę na przykład. A próbowałeś wykonywać z tym jakieś sporty ekstremalne, na przykład włączyć telewizję albo coś? Nie, no niestety, nie mogłem, dlatego że jeszcze HDMI w tym momencie nie działa. Natomiast ja już nie mogę się doczekać, kiedy podłączę do tego kamerę i będę ruszał tą kamerą, a sobie rezultat oglądał na faktycznym wyświetlaczu tutaj na graffiti. Jedyna interaktywna rzecz, jaką robiłem, to manipulacja grafiką w formacie SVG. Przemieszczałem sobie ją, powiększałem, podwajałem jej rozmiar, pomniejszałem, a także widziałem na przykład atom węgla. Czy zaprojektowaliście to bardziej z myślą o użytkownikach prywatnych, czy o użytkownikach komercyjnych? Zdecydowanie o użytkownikach prywatnych, natomiast dużą wagę przywiązujemy do szkół i placówek z tego sektora. Ale nie widzę również w tym nic dziwnego, jeżeli na przykład jakaś agencja, no w naszym wypadku PFRON, kupi i dofinansuje taki produkt. Przecież jest to w cenie średniej klasy drukarki brajlowskiej. Okej, ciekaw jestem, jak produkty te sobie poradzą na rynku. Myślę, że już w następnym roku rozpoczniemy sprzedaż. No, mam nadzieję, że któregoś dnia zobaczymy też to w Polsce. Ale na pewno w następnym roku przywieziemy na Side City i mam nadzieję, że również w następnym roku zobaczymy się na Side City. Dzięki za poświęcony czas. Witamy zatem ze stoiska firmy Acoustica, która przywiozła ze sobą szwajcarskie mówiące zegarki, prawda? Tak, to szwajcarski mówiący i wibrujący zegarek. Próbowaliśmy osiągnąć coś takiego, żeby połączyć w jednym zegarku wszystkie potrzeby użytkowników, a co za tym idzie, można słyszeć, widzieć i czuć godzinę. A jak to wygląda? No ze słyszeniem, no to wiem. Z widzeniem, no to także wiem, po prostu jest to wyświetlane. A jak z dotykiem? Czy to jakiś alfabet Morsa, czy coś w tym stylu? Może nie alfabet Morsa. Ten zegarek ma 3 przyciski. I teraz w trybie wibracji, jak nacisnę koronkę, no to wtedy godzina jest wypukiwana jakby, ona jest wibracją. Gdzie długa wibracja oznacza 5 godzin, a krótka wibracja oznacza 1 godzinę. Czyli na przykład jak jest 12, oznacza to dwie długie wibracje, 10 i dwie krótkie wibracje, dodane 2, w sumie 12. Ten sam system tyczy się dziesiątek minut. Zatem teraz na przykład czuję 3 krótkie wibracje, więc 30. Tak.
1: Ok.
0: No i dla jednominutowych odstępów jest nic, bo aktualnie jest równo 30. Natomiast jeżeli byłoby 30, na przykład 5, byłaby to dodatkowo jedna długa wibracja. Można zobaczyć zegarek?
1: Oh, I'm here.
2: I am blind.
1: Okay, yeah, me too. That would take a while. So I would try to put it on.
0: Spróbuję go założyć.
1: Hello. Okay. I will hold it. It has, I can feel 3 buttons.
2: Yes, on the right side you have the crown. That's one.
0: 3 przyciski. Na prawej stronie jest koronka i po stronie przeciwnej 2 przyciski. Pierwszy przycisk w trybie wibracji do sprawdzania godziny. Drugi przycisk jest dla 10-minutowych. I trzeci przycisk jest do pojedynczych minut, czyli ten czas jest rozłożony na wszystkie 3 przyciski. Natomiast w trybie mowy krótkie naciśnięcie koronki sprawdza czas, natomiast długie naciśnięcie podaje datę.
1: Okay. I will try that now. Let's see what happens. 12. I could feel 12. Too long, too short.
0: Jest 12. 2 długie, 2 krótkie.
1: I had 2 short vibrations. This is 2. Maybe that was the minutes. Because it's 32.
2: Yes.
0: Poczułem 2 krótkie wibracje. To jest 2, więc jak?
1: Yes.
0: Aha, dobrze. Jest 32. Więc w sumie to się zgadza. A tu są 3. Zatem wniosek jest taki, że drugi przycisk sygnalizuje dziesiątki minut, a trzeci pojedyncze minuty. O. Czy są plany na lokalizację? Tak, są plany niemiecki, angielski, włoski i francuski na razie. Mamy też plany na lokalizację do innych języków. Po lewej stronie mamy głośność.
2: On the left side you have you can make it louder or
1: quieter. Yeah.
2: Oh, and you can also change the speed.
1: Okay.
2: How if you press shortly on the for yet longer on the button. It makes it faster.
1: Okay.
2: And went above and downside it makes it slower.
0: Mam regulowaną szybkość.
1: Okay. And if I hold down the crown.
0: Przytrzymanie koronki podaje nam datę.
1: Okay.
0: Czy te zegarki sterowane są radiowo? To oznacza to, że są synchronizowane z czasem? Mamy do tego stację dokującą. A to oznacza, że można ładować ten zegarek, bo tam jest akumulator. A całą stację dokującą można podłączyć do komputera, żeby można było wziąć z komputera czas. A można ustawiać budzik? Tak. Można ustawiać go albo ręcznie, albo przez komputer za pomocą oprogramowania.
1: Okay. That sounds quite impressive.
0: Ile kosztują?
1: How much are the watches?
2: They will be 400 euro, about 400.
0: 400 euro, około 400
1: okay.
0: euro.
1: Well, then thank you for that.
2: It's waterproof.
0: Zegarek jest wodoodporny do 3 metrów.
1: Aha.
2: But you shouldn't press the buttons underwater.
1: Yes.
2: You can take it in the water.
1: Mhm. Okay. And of course it's Swiss, so it's
0: No i oczywiście jest szwajcarski, więc zawsze chodzi dobrze.
1: So we are currently at the stand of Orcam.
0: Aktualnie jesteśmy na stoisku Orcamu. Orcam to, z tego co rozumiem, to kamera, która pozwala, pomaga w rozpoznawaniu obiektów w jakiś tam sposób. Mógłbyś coś więcej nam opowiedzieć na ten temat? Tak, Orcam to izraelska firma założona w 2010 roku i zasadniczo nasze urządzenie to taka inteligentna kamera, którą można założyć sobie do okularów, do obojętnie w sumie jakich okularów, i kamera może odczytywać jakikolwiek czarnodrukowy tekst. Książki, gazety, teoretycznie ekran komputera, albo, nie wiem, smartfonu na przykład. Dzieje się to natychmiast. Tekst wyświetlany na smartfonie, wyświetlany na komputerze jest, lub w książce jest odczytywany. Używamy technologii OCR, to jest technologia chyba najlepsza na rynku jak dotąd, bardzo precyzyjna, bardzo szybka. Także możesz używać swojego urządzenia na przykład wskazując palcem na dany obszar tekstu lub naciskając przycisk na urządzeniu tu, i wtedy zawartość zostanie nam przeczytana. Mamy w portfolio także zawartą w Orcamie technologię rozpoznawania twarzy. Robisz swojemu znajomemu zdjęcie raz, następnie nazywasz to zdjęcie i jeżeli tylko znajomy się gdzieś w okolicy tej kamery pojawi, no to wtedy samo to odczyta. Możesz również uczyć swoje urządzenie produktów i następnym razem, jeżeli na przykład dany produkt pojawi się przed kamerą, no to on spokojnie powie tę nazwę. Natomiast z czasem planujemy wprowadzenie nowej wersji oprogramowania, która będzie miała rozpoznawanie kolorów i czytnik kodów paskowych. Czyli rozumiem, produkty muszą być uczone manualnie. Nie ma na chwilę obecną bazy danych o nich. Nie, niestety nie ma, ale jeżeli będzie czytnik kodów paskowych, no to jak najbardziej będzie to możliwe. Czy ta baza produktów, która ma być, będzie ogólnoświatowa, czy jak to wygląda? Dobrze, tak, oczywiście, zaczniemy od USA. Potem i w każdym kraju, w którym zaczniemy sprzedawać Orcam, będzie baza danych specyficzna dla tego kraju. Na razie mamy 6 języków. Hiszpański, francuski, niemiecki, hebrajski, angielski, no i włoski. Niedługo będą skandynawskie języki. Także rosyjski, kilka języków wschodnioeuropejskich, a potem chiński. Z ciekawości, planujecie Polskę? Tak, dziś zresztą całkiem owocne spotkanie z ludźmi z Polski i oni jak najbardziej są zainteresowani rozwojem języka. Pięknie. Mogę w tym momencie spróbować Orcama? Dam ci wersję angielską. No i od tego momentu odzywam się będę odrobinę mniej, jako że chciałbym, aby ta demonstracja przebiegła w spokoju, abyście Państwo mogli usłyszeć, jak to wszystko w ogóle pracuje i wygląda. Oto urządzenie, oto kamera. Tu jest kabel, osobny głośnik. Ten głośnik jest na kablu. I tu jest jeszcze trzeci element. Nie, drugi element. Dobrze, czyli tu jest kamera plus stacja bazowa. Okulary. Orcam jest założony bliżej, nazwijmy to, prawego oka w okularach. Jest nałożony na okulary. Dobrze. No to w tym momencie Paweł dostaje kartkę papieru z tekstem po angielsku, zrobiło się zdjęcie.
1: I can hear it, yes? So I don't even have to look at it. Like, because for me, the imagination was that...
0: Nie muszę nawet na to patrzeć. Ja myślałem, w moich wyobrażeniach wyglądało to tak, że ja muszę jakby wodzić wzrokiem za tym papierem i patrzeć tak, jak normalnie osoba widząca patrzy na kartkę. Nie, nie musisz... Jest jakaś możliwość zatrzymania tego? Albo przyciskiem na procesorze. O, zeskanowało się ponownie. Albo można wykonać gesturę stopu. Otwarte. Można to zrobić również gesturą stopu, czyli otwartą tylną ręką. Tył ręki pokazany do kamery.
1: Okay, and the face recognition? Can I, for
0: example, a rozpoznawanie twarzy? Mogę nauczyć urządzenie rozpoznawania twarzy mojego przyjaciela?
1: How do I switch them out?
0: Tak, dobra, nie ma sprawy.
1: And I will give you the base.
3: And you will need to turn to your friend. And you will need to go and take your... Okay, and now we should... Okay. Now we recognize him as a man.
0: Człowiek po 30 jest przed tobą.
1: Are you offended?
0: Czujesz się urażony? Nie masz przecież 30, nie?
3: Maybe it's a
1: problem. Okay, good, good.
3: Let's try it now.
1: Oh, now it says 20s.
0: O, człowiek po 20 jest przed tobą. Odmłodziło.
3: Okay.
1: Oops.
3: Okay, what I will do now? I will okay. Look to him and push.
4: You're not going to pay for it yourself. Sorry.
5: Face learning not successful.
1: Okay. Oops.
5: It is best to stand in front of a person from 3 feet away.
3: Let's,
1: Okay.
5: A man in his 30s is in front of you.
1: Should I try again?
5: Please name the person in front of you after the beep.
1: Mohammed.
4: And I can even give you the government website to actually go and have a look at it.
5: Mohammed.
0: Właśnie zostaliśmy rozpoznani, zostało nagrane imię. I nie rozpoznało.
5: A man in his 20s is in front of you.
4: Yeah, it's www. It's the Ministry of Social Development.
3: A man in his 20s is in front of you.
1: Okay.
3: Let's sit in again. Okay. Let's do like this.
1: Okay.
3: Uh-huh.
4: When you go and have a
5: man in his 20s is in front of you.
1: Should I try it again?
3: Try again. Let's bit.
0: No to może spróbujemy ponownie. O, zdjęcia się zrobiły.
1: Mohammed?
4: Set up by the MSD to sell low vision equipment.
5: Mohammed? Set up by the MSD to sell. Press the trigger button to confirm any person learned. Mohammed?
1: Yeah! It worked! Perfect.
0: Pięknie. To działa. Teraz powinno to powiedzieć również automatycznie, jak znajomy się zjawi. To właśnie nie powiedział.
1: Shall I keep looking?
4: Maybe. I don't want to pull any water.
3: Try to take your head to the side.
0: Spróbuj głowę dać odrobinkę do tyłu, troszkę się oddal może.
1: Okay. Oh yeah.
0: O, i teraz działa. Pięknie, to miłe. Czy to może rozpoznawać obiekty? Tak, oczywiście, możesz to samo zrobić z produktami. No, na przykład mój rejestrator jako przykład.
1: A young man is in front of me.
4: roughly about 70 to the US.
5: Start per your product learning. Please point at the product yet. Three yeah. times at different point positions.
1: Okay. Okay.
6: Take your finger, point
4: no
6: it.
4: No one else in the world okay. has this one. Access to such a huge sum of money.
7: Is that just for people who are employed or is that...
4: No, it's for people that
6: thing
4: are employed,
6: that will take
4: people
6: bit more time
4: that are in
6: to, teach, but should show their product.
0: W tym momencie robione są trzy zdjęcia tego produktu, trzy zdjęcia rejestratora Pawła z różnych stron i on za chwileczkę...
4: We've enabled you to sort of do more paperwork, just more like how do I fit into the function. But with the government organization through work, it's important.
0: Chcę trzech fotografii.
6: I think you're too close to the product.
4: Go ahead. There's no way that I'm going to end up in a war with this. But once you say, okay,
0: prawdopodobnie jesteś za blisko.
4: And they're willing to go.
6: It's
4: only me
6: that's
4: in the middle that's saying, hold it.
6: I can try to do it maybe to a bit quicker because
1: okay yeah sure of course okay
0: pracownik stoiska Orkama przejął inicjatywę w tym momencie i próbujemy raz jeszcze nauczyć Orkama produktu, jakim jest Zoom H2, jakim jest rejestrator Pawła. Trzy zdjęcia. Zdjęcie numer jeden.
6: Oś.
1: Zoom H2.
0: Po różnych perturbacjach udało się. Nazywamy produkt. O właśnie.
6: Okay.
1: Okay.
6: So now the product you can take.
0: No i teraz produkt jest już dodany. Możemy spróbować.
1: I'll put them on.
6: Exactly. And this is your
1: recorder. Perfect.
6: But you, I just learned it one side.
1: Okay.
6: Faster.
1: Sure.
6: Let's see.
0: Oh,
1: works.
0: I działa.
1: That's amazing.
0: Piękne.
1: Is there also some AI built in which recognizes?
0: Czy jest to jakaś sztuczna inteligencja, która po kształcie rozpoznaje te obiekty? Czy to jest coś podobnego jak w mobilnym TapTap C, czy nie?
1: With AI technology.
6: Can recognize only by if you stored something.
1: Okay.
0: Na razie nie. Na razie nie ma żadnego mechanizmu. Jeżeli coś jest wprowadzone przez ciebie, no to wtedy można to rozpoznać. Mówiłeś o różnych wersjach językowych. Czy planujecie wielojęzyczność? Tak, planujemy. Będzie można mieć niedługo dwa języki na jednym urządzeniu w nowej wersji oprogramowania. A ile to kosztuje? 3900 euro w Niemczech. No mam nadzieję, że będzie refundowane, także ludzie będą mogli to kupić.
1: Okej,
0: dziękujemy za wywiad w takim razie. Jesteśmy na stoisku Inventivio, Inventivio jest z nami. No i mamy przed sobą taktonom. Czym jest taktonom? To taka wielka powierzchnia do rysowania grafiki? Dobrze rozumiem? Nie, do wyświetlania grafiki. Przez grafikę rozumiem tabele, mapy, wykresy, obrazki. Można również wyświetlać partie szachów na przykład. I to wszystko zostanie pokazane na urządzeniu. Można także rysować? W pewnym sensie tak. Następne wcielenie tego urządzenia będzie umożliwiało na rysowanie. Na razie rysowanie nie jest możliwe. Mniej więcej na poziomie twojego nosa.
1: Uh-huh. Oh, there it is.
0: O, jest. Jest kamera. Po co nam ta kamera? Kamera pokazuje nam, gdzie jest twój palec wskazujący. Zatem jeżeli jesteś na powierzchni dotykowej, my wiemy, gdzie jest twój palec wskazujący. To wszystko jest po to, żeby można było na przykład dołączyć informacje audio. Na przykład pomyślmy sobie o mapie świata. Jeżeli najeżdżasz sobie palcem na różne obiekty, to możemy na przykład dołączyć do tego informacje. To jest Ameryka Północna, to jest Ameryka Południowa. Ponieważ grafika, szczególnie ta złożona grafika, no, nie jest tak sama z siebie intuicyjna. My możemy nawet rozumieć linie, możemy nawet je jakoś tam pojmować, ale jest lepiej, jeśli na przykład w przypadku zwierzęcia wiemy, to jest noga, to jest ręka, to jest kończyna. My te informacje możemy dołączyć do grafiki i wtedy, śledząc ruch twojego palca wskazującego, oznajmiać głosowo, tak aby można było lepiej zrozumieć całe to zjawisko, całą tę grafikę. Drugi powód, dlaczego zainstalowaliśmy kamerę, jest taki, że jeżeli na przykład jesteś w dokumencie wordowskim, no to może wyświetlić spokojnie do 22 linii brajlowskiego tekstu. I chcesz na przykład zmienić dany znak, słowo lub zdanie. Wtedy zwyczajnie kładziesz palec wskazujący tam, gdzie chcesz zmienić i używasz swojej drugiej ręki, naciskasz Enter, no i wtedy używając klawiatury zmieniasz ten znak. Także wtedy palec wskazujący działa trochę jak mysz, jak wskaźnik myszy. To samo tyczy się Excela. Można powiedzieć, tak, chcę zmienić tę liczbę w tym momencie. Klikamy na niej, a ściślej wskazujemy palcem, klikamy Enter i dopiero wtedy. To tylko jeden z przykładów, co można zrobić. My nie musimy pokazywać ci tylko zawartości komórki brajlowskiej. My możemy ci pokazać również układ? Nie. Nawet bardziej, co jest napisane w komórce. Formułę. Całą formułę. Często w Excelu pracujemy na formułach. I na tę formułę składa się ileś rzeczy i w Braille'u na przykład ciężko jest z tym pracować. Więc można całą tę formułę zobaczyć sobie na tym wyświetlaczu naszym, brajlowskim, ale można równie dobrze po prawej stronie nacisnąć przycisk Voice Output, wtedy zostanie ci ta formuła wypowiedziana. Mnóstwo punktów tych dotykowych jest dostępnych. I teraz chodzi o to nam, że gdybyśmy chcieli użyć technologii brajlowskiej, taki produkt, taka linijka byłaby super droga. Jakieś 70 tysięcy euro, coś. Zatem próbowaliśmy znaleźć takie rozwiązanie, które jest dostępne. Naszym celem było, żeby nie być droższym niż 80-znakowy monitor brajlowski, no, czyli około 10 tysięcy złotych. Nasz produkt sprzedajemy za 8400 euro.
2: Wow.
0: I jak wam udało się to osiągnąć? No niestety, kompromis w tej kwestii stanowi czas. Normalny monitor brajlowski odświeża się w mikrosekundę. My potrzebujemy 6 sekund, aby zapisać całą stronę. Jeżeli tych 6 sekund to trochę za długo dla ciebie, no to niestety nie mamy prawdopodobnie produktu odpowiedniego. Sposób, w jaki to działa, jest taki, że to, czego w tym momencie dotykasz, ta powierzchnia dotykowa, usuwa się poniekąd jak taka szuflada na tył urządzenia. Dlatego to urządzenie jest tak długie. Na tym tyle urządzenia nowa strona jest jakby renderowana, i dopiero znowu ponownie wyjeżdża, tak aby można było jej dotykać. My możemy próbować zmniejszyć szybkość, możemy dojść do 4 do 5 sekund, ale na razie jest 6 sekund. Trzeci powód, dla którego użyliśmy kamery, to możliwość skanowania informacji. Jeśli masz na przykład dokument, jakąś fakturę na przykład, albo wyciąg z banku. Po prostu kładziesz to na tę powierzchnię dotykową, kamera zrobi temu zdjęcie, a następnie jest to podawane OCR-owi. Ale my nie pokazujemy tobie tekstu. Po co? My pokazujemy tobie strukturę. Dlaczego struktura jest tak ważna? Dlatego, że każda na przykład faktura albo inny wyciąg bankowy, inny dokument bankowy zawiera informacje o pozostałych środkach w prawym dolnym rogu. My nie musimy zatem przedzierać się przez resztę. My po prostu możemy wtedy pójść palcem w prawy dolny róg. Tu czujemy znacznik, że jest informacja. I można nacisnąć przycisk Voice Out, który odczyta te informacje na głos. Jeśli chcemy te informacje przeczytać Braillem, no to wystarczy kliknąć w ten znacznik, powiększyć i już. I wtedy widzimy ją jako Braille, a nie jako sam znacznik. To co, to jest tu translator Braille'a? Nie, nie ma translatora brajlowskiego, jest za to paczka, open source'owe oprogramowanie dołączane z tym wszystkim, bo my musimy się niestety o coś jakby trochę zahaczyć, więc jeżeli potrzebujesz dostępu do Excela, no to niestety my musimy jakoś tam tę wtyczkę zainstalować w tym programie. Współpraca z tymi programami jest, nie ukrywam, dla nas bardzo ważna. Ile języków w tym momencie jest wspieranych? Generalnie używamy bibliotek językowych, więc tak naprawdę każdy język. Pięknie. Czy to urządzenie może działać z normalnymi czytnikami ekranu? Tak, będzie mogło. Na razie nie, ale to jest pieśń przyszłości. No, powiem szczerze, pod wrażeniem jestem. Oprogramowanie tego urządzenia jest dostępne dla Windowsa. Dobrze, a jakieś plany na rozszerzenie tego wsparcia? Plany są zawsze, natomiast to niestety będzie musiało zabrać trochę czasu. Wpierw chcemy dokończyć Windowsa, wpierw chcemy dokończyć rysowanie grafiki. Sprzedajecie państwo międzynarodowo? Nie, jeszcze nie, to jest prototyp. Ale jeżeli będziemy to sprzedawać, to na pewno będzie to sprzedaż międzynarodowa. Nie będziemy tego robili jednak bezpośrednio, raczej za pośrednictwem naszych lokalnych dealerów. Cena wydaje się atrakcyjna. Czy głównych odbiorców widzicie zatem w klientach indywidualnych, czy raczej w szkołach, placówkach publicznych? Zdecydowanie w firmach i szkołach, natomiast jest mnóstwo powodów, dla których osoba prywatna też powinna i może to kupić. Stąd chociażby nazwa Tactile and Autonomous, od tych dwóch wyrazów, stąd Tectonome. Mhm. Więc to naprawdę daje jakiś taki większy stopień autonomii, jakiego dotąd nie było można osiągnąć. No tak, w sumie ma to sens. To wszystko, czego chciałbym się dowiedzieć. Dziękuję bardzo.
8: Hello, we're currently with the developers of the new orientation solution.
0: Mamy obok siebie deweloperów nowego rozwiązania do orientacji przestrzennej o nazwie Right Here, którzy to deweloperzy zresztą współpracują z polską firmą Estimote, która dostarcza im beaconów Bluetooth. Możesz powiedzieć nam coś więcej? No pewnie, dzięki za rozmowę, jestem Idan z firmy Right Here. Tak, tak jak powiedziałeś, pracujemy z beaconami Bluetooth, głównie firmy Estimote, która jest skądinąd bardzo dobrą polską firmą. Nasz system to rozwiązanie dla przestrzeni publicznych, dla przestrzeni zamkniętych. Składa się ono z trzech komponentów. Po pierwsze, darmowej aplikacji dla Androida i iPhone'a. Drugim komponentem są tak zwane accessible spots, czyli takie miejsca, ściślej beacony. A trzeci komponent to jest ten tak zwany online dashboard, czyli panel kontrolny dla właściciela obiektu do zarządzania tym wszystkim. Apka oferuje cztery rzeczy. Po pierwsze, informacja o tym, gdzie jesteśmy. Na przykład, że w tym momencie jesteśmy, o właśnie, przed głównym wejściem do Side City. Druga funkcja to dodatkowe informacje o miejscu, gdzie jesteśmy. Na przykład... Side City, main entrance.
9: Welcome to Site City 2017. The open hours of the conference are from 10 a.m. to 5 p.m. Please use the 360 orientation button for more information.
0: No właśnie, czyli mamy dodatkowo godzinę otwarcia, a przycisk 360 stopni to jest coś bardzo fajnego. Nieważne w jakim kierunku wskażesz swoim smartfonem, usłyszysz informację od aplikacji, w jakiej odległości jest dany punkt. Może spróbujmy zademonstrować. Może w tym kierunku, za nami.
4: Registration desk.
9: Registration desk. To the registration desk. Continue in this direction, using the tactile line on the floor for 3 meters. At the registration desk, you'll find more information about the conference in Frankfurt in general.
0: No właśnie, 3 metry, idź prowadzącymi liniami, tam znajdziesz więcej informacji.
4: Okay, there's also
9: more exhibition booths. Continue in this direction, using the tactile line on the floor along the hall. The booth will be in the rooms on your right and on your left.
4: So yeah, so this is basically the idea.
0: I to jest jakby główny koncept tej aplikacji, żeby wiedzieć, co jest w jakiej odległości, co jest gdzie. I jak wiele czasu zajmuje zainstalowanie takiego systemu w pełni? To nie jest takie trudne. Zwykle pytamy o jakiś plan względnie mapę. Dobrze jest też wiedzieć, ile organizatorzy potrzebują beaconów tego typu. To generalnie nie jest takie drogie. Mniej, myślę, niż $400 za jedno takie dostępne miejsce. Jeśli porównać to z rampą dla wózków inwalidzkich, no to to w ogóle... Tak jak mówiłem wcześniej, aplikacja jest darmowa i czekamy na coraz więcej użytkowników, coraz więcej ambasadorów tej aplikacji, tak aby można było nieść wieść o tej aplikacji, na przykład uniwersytety, na przykład banki, na przykład ośrodki miejskie, publiczne mogą spokojnie używać naszej technologii. Tym bardziej, że to nie wymaga internetu w budynku, nie wymaga nawet prądu. Wszystko jest zasilane samo z siebie, z baterii. Także to tak naprawdę leży w gestii albo organizatorów, albo zarządców danego miejsca. Czy udało się wam już gdziekolwiek, na przykład w Izraelu, wdrożyć pomyślnie taką instalację? Tak, w Izraelu mamy już ponad 100 budynków, gdzie jest to zainstalowane. Między innymi w największych domach towarowych, największych uniwersytetach, niektórych szpitalach, niektórych miastach, centrach miast. To wszystko, w sumie to mniej więcej niż 1000 dostępnych miejsc. No i oczywiście w sumie istniejemy dopiero od pół roku, więc pierwszy rok to przede wszystkim fokus na Izrael i teraz dopiero zaczynamy ekspansję światową. No wygląda to całkiem fajnie, ale na jakim urządzeniu pokazywałeś to wszystko? Tak, to jest smartfon podłączony do głośnika Bluetooth. 1+1. Pięknie. Życzę wam w takim razie powodzenia. Patrzyliście z ciekawości na już dostępne rozwiązania na rynku, takie jak Blind Square Event? Tak, jesteśmy w kontakcie z twórcami wielu rozwiązań, które już wtedy istniały. Co więcej, chcemy zapewnić integrację z jakimiś z nich, z niektórymi z nich. To tak naprawdę nowy rynek i każde z tych rozwiązań ma swoje wady i zalety, więc ciężko nam w tym momencie jeszcze powiedzieć, w którą stronę to wszystko zmierza. Zobaczymy to w ciągu najbliższych lat, więc jeżeli ktokolwiek z naszych słuchaczy jest zainteresowany, zapraszam do odwiedzenia naszej strony www.right-here.com. Mamy również Twittera, mamy również Facebooka. Pewnie miło będzie zaśledzić. Dzięki bardzo za rozmowę. To firma Right Here. Tym razem odwiedzamy mniej znaną w Polsce firmę Nippon Telesoft z Japonii, aczkolwiek na świecie jak najbardziej firmę znaną, głównie z tych wszystkich monitorów brajlowskich serii Seika, markowanych jako Seika. Andrea jest z nami. Może, Andrea, opiszesz w tym momencie produkty, opowiesz nam trochę o serii. Pewnie, dziękuję. Z wielką radością chciałbym opowiedzieć o naszych produktach i naszej firmie. Tak, nie, tak, już jakiś czas temu uruchomiliśmy sieć dystrybutorów w Europie, natomiast bardzo chętnie również poznamy rynek polski. Zacznijmy może od produktów. Bardzo chętnie opiszę Wam serię monitorów Bredowskich Seika. Tak naprawdę to jest kilka różnych gałęzi tych monitorów. I może pierwszy produkt, który opiszę, to jest Seika Mini. To tak naprawdę 16-znakowy monitor Bredowski, który ma również funkcję notatnika. Jest niewielki, jest naprawdę przenośny. Możesz go połączyć na przykład z iPhone'em, po Bluetooth. Możesz go połączyć z komputerem również przez USB. No i wtedy do czegokolwiek może go używać, na przykład, nie wiem, będąc w sklepie, pisząc SMS-a. W skrócie mówiąc, zaletą posiadania małego monitora Bredowskiego jest to, że on jest lekki i przenośny. To jest pierwszy monitor Bredowski, o którym chciałbym powiedzieć, ale mamy też całkiem szeroką gamę innych monitorów Bredowskich, na przykład mamy monitory 40-znakowe, mamy monitory 80-znakowe do takiego już naprawdę poważnego użytkowania. Można na przykład dzięki temu bardzo wygodnie, bardzo komfortowo pracować. Interesującą rzeczą jest również monitor Seika 6, który tak naprawdę jest linijką 40-znakową, natomiast posiada również funkcję mowy, więc on także do nas mówi. Jaka tam synteza jest używana? Tak, tam synteza mowy jest angielska, więc może być spokojnie używany symultanicznie dla mowy i Braille'a. A to daje nam dodatkowy komfort, więc na przykład jeżeli edytujesz albo czytasz tekst, linijka może również go oznajmiać, konkretne zdanie, konkretne słowo na przykład. Głośność mowy może być również regulowana. No i w końcu ostatni monitor Braille'owski. Ostatni monitor, o którym chciałbym opowiedzieć, to nasz prototyp, czyli wersja 7 monitorów Seika, która wyjdzie za jakieś 2 miesiące na rynek, który tak naprawdę jest monitorem Braille'owskim 40-znakowym z funkcjonalnością komputera wbudowaną, który to komputer może na pokładzie pomieścić na przykład Windowsa. Więc tak naprawdę macie Państwo komputer z klawiaturą Braille'owską. Pięknie. Także my naprawdę jesteśmy podekscytowani, my naprawdę czekamy już na ten moment, szczególnie, że produkt będzie dostępny i kompatybilny m.in. ze screenreaderami dla komputerów osobistych, dla telefonów takich jak iPhone, więc będzie można używać Bluetootha, USB jednocześnie, no i będzie go można sobie dostosować tak, jak chcemy. To tyle, jeżeli chodzi o monitory Braille'owskie. Ale z miłą chęcią również opowiem Wam na przykład o najnowszej drukarce. Dobrze, ale zanim jednak przeczytałem na Waszej stronie, że oferujecie Państwo system karaoke, prawda, Lito? Tak, owszem. Karaoke to całkiem popularny system w Japonii. Zresztą sama idea karaoke jest w Japonii bardzo popularna. Więc jak najbardziej bardzo chętnie opowiem o karaoke i bardzo chętnie chciałabym zaprezentować karaoke, kiedyś ten system karaoke w Polsce. Natomiast niestety, no głównie stworzyliśmy ten system z myślą o rynku japońskim. Jak to wygląda w ogóle? I bo jedyne, czego mi brakuje w restauracjach oferujących karaoke, w barach oferujących karaoke. Tak jak tu koleżanka przed chwilą powiedziała, ona jest odpowiedzialna akurat za rynek japoński, więc zna to karaoke odrobinę lepiej. Zasadniczo to również działa pod kontrolą monitora Braille'owskiego z serii Seika, więc jeżeli podłączysz monitor Seika do maszyny karaoke, do systemu karaoke, wtedy możesz dosłownie śpiewać po prostu czytając. No bez widzenia, wiadomo, bez znajomości tekstu można czytać. Dobrze, a jak w takim razie jest z trudnością instalacji tego wszystkiego? Powiedzmy, mam zaprzyjaźniony bar karaoke. Mam jakąś Seikę, mam jakiś monitor. Czy w takim razie wystarczy mi zwykły czytnik ekranu, czy muszę instalować jakieś oprogramowanie dodatkowe? Może moja koleżanka Yukiko będzie... Ona jest bardziej za to wszystko odpowiedzialna. Pierwsze, co trzeba zrobić, to ukompatybilnić system polskich maszyn karaoke z Seika, tak aby można było czytać teksty w Braille'u. Więc jeszcze raz, tak jak powiedziałem, po pierwsze maszyna musi być kompatybilna, więc musisz nakłonić jakąś firmę, aby wbudowała funkcję komunikacji z monitorami Seika jakoś tam w swój system. W Japonii to wszystko już jest dawno skończone, w Japonii to wszystko działa, natomiast nie jestem pewna, jak chodzi o rynek polski. Tak, no istotnie. Warto się temu przyjrzeć, no i wszyscy, którym dostępność jakkolwiek leży na sercu, to w tym momencie uważam, że mogliby nakłaniać producentów maszyn karaoke do wstawienia czegoś takiego w swój system. Dobrze, dziękuję bardzo. Jak z drukarką brajlowską? Dobrze, zatem następną gamą produktów są drukarki brajlowskie. Ich najważniejszą funkcją w tym momencie jest to, że one mogą jednocześnie drukować zarówno z użyciem atramentu, jak i drukować w brajlu. Można sobie wybrać oczywiście, czy chcemy drukować jedynie atramentem, czy jedynie brajlem, czy tym i tym. Gemini Super to nazwa naszej drukarki, ale o tym akurat zapomniałam powiedzieć, mianowicie nasz slogan brzmi: czy możesz usnąć przy drukarce brajlowskiej? Dlaczego? Dlatego, że te drukarki nie wytwarzają niemal w ogóle hałasu. No istotnie, ja pamiętam te drukarki, na przykład Juliet, kiedyś była taka drukarka, co było ją słychać trochę jak w jakąś fabrykę taką. No tak. Przy konwencjonalnych drukarkach brajlowskich to niemal potrzebny był osobny pokój, osobne pomieszczenie, żeby drukować. Dlatego my zaprojektowaliśmy drukarkę niewielką, drukarkę, którą będzie można sobie postawić w szkołach, na uniwersytetach, na biurkach, która po prostu nie będzie wytwarzała hałasu. Jeśli zatem na przykład w klinice albo gdzieś w szkole będę sobie drukować tekst, jakąś, nie wiem, receptę na przykład, nikt nie będzie o tym za bardzo wiedział. Dobrze, a czy drukarka jest zaprojektowana, aby drukować rysunki, czy głównie tekst? Zdecydowanie można rysunki na tym drukować, natomiast wszystko sprowadza się mimo wszystko do takiej prostej formy, więc raczej tekst. A ile kosztuje produkt, jeżeli to nie jest tajemnica? Niestety nie mogę tego panu powiedzieć, ale nie dlatego, że nie chcę, po prostu dlatego, że konkretnie nie znam ceny. To bardzo zależne od rynku. Więcej na ten temat prawdopodobnie wie Yukiko, natomiast taka ogólna idea, taki ogólny zarys to mniej więcej między 8 a 11 tysięcy dolarów, natomiast to jest siłą rzeczy ciężko powiedzieć. Czy mógłbym zobaczyć te monitory brajlowskie teraz tutaj na przykład?
1: Okay, good.
10: Come here, follow me here. Yes. Here we are. So, for example, let's start with the Seika 24 cells.
0: No dobrze, proszę bardzo. Zacznijmy od 24-znakowego monitora. O, to wygląda tak dość kompaktowo, dość oszczędnie. Widzę jakieś dwa przyciski, prawdopodobnie kursor routingi. A nie, joysticki. O, sorry, klikłem coś.
1: I think it's notepad.
0: Dobrze, mam wrażenie, że to jest jakiś notatnik. O, notatnik, karta SD, to tu jest napisane. Dobrze, tu jest klawiatura. I te klawisze są takie odrobinę kwadratowe, z reguły to są takie specyficzne, zaokrąglone. Te są dużo bardziej kwadratowe.
1: It feels quite light in the hand.
0: Wydaje się to całkiem lekkie w ręku, co nie zawsze jest...
1: I can even carry it in one hand at the moment holding my recorder in the other and I'm not afraid.
0: Mam rejestrator w jednej ręce, a w drugiej ręce mam linijkę brajlowską i nie czuję się z tym źle. To jest naprawdę lekkie. Dobrze, to bardzo chętnie pokażę ci w takim razie wersję mini. Ona jest jeszcze mniejsza, 16-znakowa. Jest bardzo praktyczna.
1: Left and right mouse key?
10: Yes, you actually have the same buttons as the other one. one, so the two joysticks here, and the exact same.
0: Mnóstwo przycisków tu widzę. Jak to wygląda z tymi klawiszami? Dobrze myślę, że to są dwa joysticki po prostu do sterowania? Tak, tak. Znów, na przykład taki monitor jest przydatny w przypadku iPhone'a. Ile komórek?
1: 16.
0: Tak, 16.
1: 24. Okay.
0: A tamten poprzedni miał 24. Wygląda pięknie. Czy chciałbyś zobaczyć sobie jeszcze jakiś konkretny przyrząd, jakiś konkretny monitor brajlowski albo na przykład drukarkę? Macie może ten prototyp pod ręką? Tak, dobrze, zaraz go przyniosę.
10: Okay, so I'm going as this one is slightly heavier, so I would recommend putting it on the table.
0: Okay, ten monitor jest odrobinę cięższy, więc może połóżmy go tu na stole, wszak to komputer. Dobrze. 40 znaków, 40 komórek, a potem klawiatura komputerowa, więc klawiatura standardu kuwerty. No tak, nie trzeba się nic uczyć, nie trzeba nic nowego, wszystko tu jest. I jest Windows. Tak, dokładnie. Tak naprawdę możesz zainstalować wszystko od 7, 8, 10, no i dodatkowe oprogramowanie. Wtyczka HDMI do podłączenia ekranu. Można podłączyć przez Bluetooth.
1: Okay.
0: Przez Wi-Fi.
1: Is it on at the moment?
10: Sorry?
0: Czy jest włączony?
10: No, it's not.
1: Okay, good.
0: Nie, zdecydowanie nie jest włączony.
1: It's also quite light.
0: Znowuż jest taki plastikowy, jest lekki.
1: What is the display? Is it Japanese? I can't read it.
10: At the moment, actually, I don't know. It is possible.
1: Okay.
0: Co się dzieje na wyświetlaczu? Czy to japoński,

0: Proszę bardzo.
1: And my colleague is then going to put the tractor paper feed in the back.
0: Okay.
1: And then from the Duxbury software we're going to order a print. And then if you want you can record the noise.
0: Yeah. Dobrze, zatem mamy uruchomiony program Duxbury aktualnie i za chwilę koleżanka zarządzi drukowanie, no a wtedy my będziemy mogli zarejestrować hałas, jaki to urządzenie wytwarza.
1: Yes. Okay. So now we are all set.
0: Wszystko gotowe? Możemy zaczynać.
1: Oh, we are.
0: A jednak nie.
2: Okay.
1: Okay.
3: I don't know what price is for the main
1: I will explain to you the technology.
0: Może w międzyczasie wyjaśnić, jak wygląda ta technologia stojąca za tym wszystkim i dlaczego to tak wygląda, podczas gdy my tu próbujemy to uruchomić. Wcześniej drukarki brajlowskie używały metody wybijania punktów, więc to tak naprawdę był jakby taki młoteczek drobny, który uderzał w te punkty. I to powoduje taki wielki hałas. Natomiast my w Japonii wymyśliliśmy taką technikę, która polega na wypychaniu tych kropek za pomocą ciśnienia. Na siłą rzeczy wypychanie takie kropek nie powoduje aż takiego hałasu. Ja bardzo chętnie chciałbym ci pokazać, jak to w ogóle wygląda, jak to wszystko działa. Natomiast aktualnie restartujemy komputer i cały system, tak aby to wszystko doszło do ładu i abyśmy mogli tego dokonać. O, to działa.
2: Is it already printing?
1: It is printing.
2: It's indeed quite quiet.
1: And the thing is coming out. It's going to come here.
2: Okay.
0: Tak, to się drukuje.
1: It prints in 20 second one page, so that means 3 pages per minute.
2: Yeah. Okay.
1: So that is the speed.
0: 3 strony na minutę. Jedna strona w 20 około sekund. To tak dla ciebie taki wynik orientacyjny. O, proszę bardzo, kartka wychodzi.
2: Shall I pull?
0: Proszę.
2: No? Yeah.
0: Jak to wyciągnąć? Aha, pociągasz po prostu za tę dźwignię. O,
2: okay.
0: I jest. Po prostu wyciągasz tę kartkę. I punkty, rozumiem, mają też samą siłę, taką samą dokładność, co? A zresztą.
2: Easier to use. Oh.
0: O, to działa. Myślałem, że zobaczę coś po japońsku, ale jednak w sumie to szczęśliwy trochę jestem, że nie muszę czytać tego z góry do dołu. Dobrze, czyli faktycznie, jak widzę, nie ma jakiejś większej różnicy, jak chodzi o kształt i sztywność punktów. To zresztą się da w ustawieniach ustawić. I ja to też mogę przeczytać, bo to równie dobrze ma atrament.
2: Okej. And the Seika 6, this is the speaking one you told me about?
0: Dobrze, a Seika 6 to jest ten mówiący monitor? Dobrze, o, proszę bardzo. Seika serii 6 ląduje na stole.
2: Oh, I like it. It's... Yeah, it's again. I think it's plastic, but it's
0: fajne. To takie plastikowe, ale to.
2: The upper part with the valve speaker is a bit, and the keyboard is a bit smaller too.
0: Górna część ta z klawiaturą jest troszkę taka cieńsza.
2: So this is 40? Is it 40 characters?
1: 40 cells.
2: 40 cells.
1: Yeah.
2: That's perfect.
1: And that's the one that has the speech function.
2: Okay. Can I turn it on?
0: Mogę włączyć funkcję mowy? Tak, mam nadzieję, że jest naładowany.
2: Not coming up. Oh, there we are. Notepad.
1: Yep.

0: It was off.
1: Oh, I didn't turn it on. Okay. Thought the switch on the right was for this.
0: Yeah,
1: okay.
0: Sorry.
1: It's fine. File manager. File manage. Then read. USB connect. The joystick is moving. Bluetooth. Okay, how can I make it speak? Do we have a document here?
2: Możemy coś sprawdzić. Możemy sprawdzić funkcję mowy? O, brak zawartości.
0: We're trying to organize that now.
1: Oh, thank you.
2: Dobrze, postaramy się coś zaraz zorganizować.
0: This is the Seika 6.
1: Yeah.
0: The Seika 6 that speaks actually is not here today.
2: O, jak mi przykro, przepraszam. Seika 6, która mówi, będzie prawdopodobnie innego dnia. Dziś jest tylko Seika 6, tak nie mówiąca, w tej standardowej opcji. Ale design i faktycznie sposób, w jaki to jest zaprojektowane, mi się bardzo podoba. Dobrze, dziękuję w takim razie. To chyba wszystko. Witajcie ponownie, Tony z firmy New Access jest z nami. NeoBrail to taki nowy notatnik, który będzie teraz prezentowany i jeżeli dobrze rozumiem, to działa na Androidzie, prawda? I to jest Android 5.1 Lollipop. No więc chyba dość aktualny. Powinien otrzymywać wszelakie zabezpieczenia od Google. No nie do końca. W tym momencie nie mamy jeszcze certyfikatu od Google. Mamy co prawda umowę, mamy zgodę, wszystko jest okej. Więc certyfikat Google powinien być zrobiony, jest zrobiony w mniej więcej 99%. Pięknie, o to chodzi. Ale rozumiem, że to nie pozwala wam na dostęp do Google'a, ale mamy dostęp do Amazon, tak? Dokładnie. Zintegrowaliśmy w tym wszystkim Alexę, zintegrowaliśmy tryb dyktowania. Okej, ale czy to oznacza dyktowanie we wszystkich językach, które obsługuje Alexa? Nie, to nie jest związane z Alexą. Myślę, że możemy mieć spokojnie więcej języków niż ma Alexa. Pięknie, ale to oznacza, że to jest wasz niestandardowy system? Tak, dokładnie. To urządzenie przede mną to takie plastikowe urządzonko w takiej walizce jakby. To wygląda jak Prada? Nie, nie, to się nazywa Zapiano. Ale to istotnie, brzmi luksusowo i fajnie. 8 klawiszy do pisania Braille'em. Klawisz nawigacyjny to takie kółko. O nie, to chyba jednak głośność. Nie, to nie tak. To jest klawisz funkcyjny, z którego można robić kombinacje. To troszkę jak pokrętło w iPhone'ie. Czyli to pozwoli mi na zmianę ustawień mowy? Tak. Więc jeżeli naciśniesz na przykład lewą spację i przekręcisz kółkiem, prawą spacją i kółkiem, można kontrolować Braille'a, można kontrolować głos, szybkość, głośność.
1: Okay. And then there is the Braille display, which is a 40 character.
2: Następnie mamy linijkę, która jest ilu? 40 oznakowa? Nie, 32. A to całkiem sporo miejsca. I tu przyciski z przodu urządzenia. Klawisze na kciuki, klawisze przewijania. Ale po co są te klawisze na kciuki? Po to, aby można było sobie samemu włączyć lub wyłączyć inteligentne przewijanie, które będzie sobie monitorowało i zmieniało linię bez naciskania klawiszy przewijania. No tak, bo to Braille dotykowy. Tak, tego klawisza na kciuk i tego autoscrollu można również używać, żeby kursor mógł podążać za tym, co aktualnie czytamy. Słyszycie zresztą, że kursor rusza się tam, gdzie ja poruszam palcem. Po tych komórkach on sobie jeździ. Mamy dwa klawisze tego typu, dwa klawisze na kciuk, tak żeby można było używać dwóch rąk i kontrolować od razu na bieżąco edycję tego tekstu. Klawisz Alexy również jest? Mamy spację i pod spacją są cztery klawisze.
1: Aha.
2: Przycisk home, przycisk Alexy. Menu. No i przycisk back.
1: Okay. Let me see. Maybe I can. Can I speak to Alexa? Is that, should that work now?
3: One second, I have to check. This is Alexa or dictation?
4: Alexa. Okay. Wave repeat time 7 finally appear hello.
1: Okay, so now I should press it and I can speak? Or
2: powinienem to teraz nacisnąć, czy jak to wygląda?
1: Hey Alexa, what's the weather today like in Frankfurt?
2: Alexa chyba nie chce z nami współpracować.
1: Okay.
2: Aktualnie korzystam z hotspota, okay, więc nie wiem, czy to będzie działało. Dobra, nie ma znaczenia. A jaka jest specyfikacja techniczna urządzenia? Ile RAMu, jaki procesor? O co w ogóle w tym wszystkim chodzi? Używamy Exynosa takiego jak w Galaxy Note 5. 3 GB RAMu, 64 GB pamięci. Oczywiście dodatkowo karta pamięci. USB typu C do ładowania i do komunikacji z komputerem i tego typu rzeczami. Dodatkowo slot na kartę SIM z obsługą LTE. Ale czy to oznacza, że można dzwonić? Nie, tak naprawdę to nie są do końca połączenia głosowe, ale jeżeli masz Skype, no to spokojnie możesz tego używać. Tak czy inaczej, to całkiem fajne urządzenie. Macie plany związane z aktualizacją do nowszego Androida? Tak, nasz szef obiecał nam to, żeby można było uaktualnić tego Androida, bo ja wiem, że to nie jest najnowszy Android, ale chcemy też uaktualnić nasz system. To niestandardowy screen reader, czy używacie czegoś swojego? Używamy TalkBacka, ale w sumie zmodyfikowaliśmy go niemal w połowie.
1: Okej.
2: Ale używamy również swojego niestandardowego, zmodyfikowanego Brailleback'a. To taka o takiej specyficznej nazwie, po koreańsku. A co to znaczy? Tak z ciekawości. Ciężko mi powiedzieć coś jakby maszyna tłumacząca. A, okej, dobra. To takie standardowe określenie. No tak, brzmi oczywiście egzotycznie, ale mam nadzieję, że klientom się spodoba. I jak długo trzyma bateria?
1: How long does the battery last on this device? We have
2: 7000. Ta bateria ma 7000 mAh. Powinno wytrzymać więcej niż 12 godzin.
1: And for how much does the
2: A ile kosztuje?
1: Retail? How much, what is the cost of the note taker?
3: 5000 USD in USA and in Korea as well.
2: 5000 dolarów. Ale nie mamy niestety partnerstwa z europejskimi krajami. Próbujemy je ustanowić. Ale mam nadzieję, że chcecie ustanowić swoją większą obecność w Europie i że kiedyś zobaczymy wasze notatniki. Raz jeszcze dziękujemy za poświęcony czas.
1: Okej,
2: właśnie jestem na stoisku Guangzhou Iwo. Dobrze wypowiedziałem? Tak. To chińska firma stojąca za takimi czytnikami jak Orion, chociażby, który jest dość popularny. I teraz przede mną stoi Iwo E10 z możliwością radia internetowego, z możliwością Wi-Fi, z możliwością katalogu stacji internetowych, także... Dobrze, ale co jest nowego tak naprawdę w tym Orionie? Coś jeszcze, o czym nie wiem? Tłumaczenie na tym stoisku jest tym ciekawsze, że mamy z polskiego na chiński. Więc mamy do dyspozycji Wi-Fi, mamy do dyspozycji obsługę DAISY 2.0 i 3.0, następnie dostęp po Wi-Fi, obsługa internetu, uaktualnianie zawartości w czasie rzeczywistym, no i można słuchać, kiedy się chce, wiadomo. To byłyby nowe funkcje, zatem tak podsumowując, to internetowe blogi Wi-Fi oraz czytnik e-booków, obsługa e-booków. Dobrze, a w takim razie do czego może służyć Wi-Fi? Do odtwarzania radia, jak i do... Kolega mówi, że jest taka funkcja dostępna, przynajmniej dla modelu E10. Natomiast musielibyśmy to zresetować w tym momencie, musielibyśmy wejść do menu. Jak można zatem dodać do czytnika nowe stacje? W jaki sposób? Na przykład z użyciem komputera, no bo przecież nie ma tu klawiatury na urządzeniu, więc nie ma sposobu na wpisanie liter, tak? A jakoś trzeba wpisać lokalizację stacji. I jak to w takim wypadku wygląda? Muszę to robić za pomocą komputera, czy jak? Podczas gdy czekamy na odpowiedź, krótki przypis. Internet, blog to nie mniej, nie więcej, tylko stacja internetowa, radio internetowe. A my tymczasem czekamy na odpowiedź z Państwa środka. Dobrze. Nasza firma ma program do tego, więc jeżeli jesteś lokalnym dystrybutorem naszego czytnika, to powinieneś nam dać znać, jakie stacje są jakby popularne i wtedy my je dodamy. A ściślej zrobimy po prostu możliwość, damy ci możliwość uaktualnienia firmware'u wewnętrznego. My wyślemy ci program komputerowy, w którym będzie można sobie powpisywać te wszystkie URL-e, te wszystkie adresy i potem będzie można wyświetlić, jakie stacje myśmy tu dodali i które stacje z nich mają być dostępne na waszym rynku. Czyli to jest zależne od sprzedawcy? Nie, od dystrybutora, od hurtownika albo dystrybutora. Ale to za chwileczkę sprawdzimy. Przepraszam, nie zrozumiałam pracownika. Pracownik mówi, że to ty jako użytkownik możesz z tego, co my tu zaproponujemy, z tego, co dystrybutor dodał, przy uaktualnieniu oprogramowania możesz po prostu wybrać za pomocą komputera z tych proponowanych stacje, które ty chcesz. I to może zrobić użytkownik końcowy. Pięknie. Dobrze, czyli mam przed sobą obydwa urządzenia, starego Oriona i nowego Oriona. Iwo, ten nowy Orion jest troszkę większy. To jest taki pilot od klimatyzatora na przykład. Mniej więcej taki rozmiar. Strzałki, Enter, kilka innych przycisków. No i w sumie to do teraz nie wiem, co to robi. Możemy nawigować po menu, zobaczymy, strzałkami. Ale jednak nie. Chyba jest wyłączony.
1: Thank you.
2: O, to działa.
1: Now it's turn on. I think it's loading.
2: Jest włączony, chyba się ładuje.
5: Daisy folder.
1: And we can navigate through the menu. I press the left arrow key. I'm in the Daisy in the I think the folders menu.
2: Możemy użyć folder. Możemy użyć strzałek lewo prawo.
5: Daisy folder. Internet radio folder.
1: Okay, so these are the
2: to są elementy menu. If I press the OK, jeżeli teraz naciśniemy OK, no to wejdziemy.
5: Automatic power off. 10 minutes. Warn 15 seconds before shutting down. Enable.
1: Oh, and this is the button. I to jest turn off.
2: Oszczędzanie energii.
1: If I press it again, nothing happens.
5: Warn 15 seconds before shutting down. Disable.
1: Oh, and now we can
5: warn 15 seconds before shutting down. Enable.
1: We can turn it on and off with the down and
2: możemy włączyć oszczędzanie energii strzałkami góra dół.
5: Power off. 15 minutes.
2: Auto wyłączanie 15 minut.
1: Left and right. Left and right move by 5 minute increments.
2: Lewo prawo zmienia auto wyłączanie co 5 minut.
1: This I think is was it recording? I just turned it on.
3: Yes, yes. This is
2: czy dobrze myślę, że włączyłem nagrywanie?
1: Same button, that's the
2: tak.
1: Right upmost.
2: Nagrywa się.
5: Recording ended. Record 20160203_1.mp3 138.72 kilobytes.
2: O proszę, piękne informacje o rozmiarze. Wszystko widać.
5: Network.
1: Okay, that's the network.
2: To jest
5: version information. Device information. Time settings. System voice. Alarms. Resume play settings. Hotkey settings. Recording settings. Tools. Check for updates. Default factory settings. Network.
1: Okay, so the button.
2: To było menu, to był przycisk z ustawieniami, to on był tak na lewo w dół od strzałek.
5: Record 20160203_1.mp3 138.72 kilobytes.
2: Tu znowu mamy
5: main folder, record folder.
2: To ustawienie. Jesteśmy w nagraniach.
5: Or micro SD card, internal memory.
2: To jest przycisk, który przenosi nas o jeden poziom wyżej w drzewie katalogów.
5: Volume 15.
2: Głośność.
5: Volume 14. Volume 13.
1: Oh,
2: ładnie.
1: The ones below are volume down, and I suppose
2: to są przyciski od głośności. Po lewej jest. O właśnie, po lewej była głośność w dół, to po prawej jest głośność w górę.
5: Choose internal memory or micro SD. Time now is 4:41, February 3rd, 2016. Battery.
2: Data ewidentnie nie jest ustawiona.
1: Okay, so the one in the middle between the volume.
2: Pomiędzy głośnościami chyba klawisz statusu. Chyba jednak nie. To play.
1: That's the play button. It plays the last recording.
6: Okay, I think I can stop it now with the same button. That's the
5: 87.0 megahertz.
2: I and now I switch to dostaliśmy się do radia.
6: Okay.
1: And that's, I think, that's everything for it. On the right side,
2: po prawej stronie mamy USB.
1: USB port, and there are two input points.
2: Dwa jacki.
1: For the jack. For the
2: tu są
1: headphones.
2: Jack słuchawkowy i zdaje się AUX.
1: There is the
2: wejście zewnętrzne.
1: Thing. Charging port or the place to remove.
2: A tu jest chyba ładowarka albo wejście do pod tylną pokrywę. To tyle o WindVision Evo
1: E10.
2: Z nami deweloper urządzenia Webbox Free z Holandii, z firmy Media Solutions. To takie urządzenie dostępne do radia internetowego oraz podcastów. Takie niewielkie urządzenie kładzione na stół, które pozwala ci słuchać niemal całej zawartości internetu, jaką tylko można sobie wyobrazić. Zatem radio, podcasty, newsy.
1: Okay,
2: no właśnie, i książki,
1: books,
2: mówiące książki. Tylko okay, w Daisy, czy tekstowe? Wszystkie. A czy to urządzenie ma klawiaturkę, czy nie? No bo przecież jakoś URL radiostacji trzeba wprowadzać. Czy jest to wbudowany katalog, jak to jest sterowane? Jak można dodawać nową zawartość? Oferujemy standardową listę radiostacji, która jest definiowana przez partnera w danym kraju. Ale partner może też dodawać stacje radiowe i media specyficzne dla danego kraju.
1: Mm-hmm.
2: A jeśli ktoś zna się na komputerze, no to może otrzymać hasło, żeby dodawać swoje własne stacje do swojego urządzenia. A, czyli to jest sterowane z chmury. Tak. To w sumie dość komfortowe, bo można skądkolwiek, gdziekolwiek dodawać swoje stacje, czy to z komputera, czy to z komórki. Tak. Jeżeli mogę sobie na nie spojrzeć...
1: A box, not a big
2: małe
1: one,
2: pudełko
1: with a speaker,
2: z głośnikiem,
1: display, a knob to turn,
2: wyświetlaczem z gałką sterowania i dwoma grupami przycisków nawigacyjnych lewą i prawą. Jesteśmy chyba w menu, prawda?
1: And how do I navigate through the main menu?
2: I jak teraz nawigować? Byliśmy na pauzie, teraz idę w główne menu. Zasada jest taka. Słyszysz listę opcji, które urządzenie w tym momencie może ci zaoferować i jeżeli dana opcja jest akurat wypowiadana, musisz nacisnąć przycisk OK i wtedy zostajesz transferowany, zostajesz przeniesiony do menu następnego. I tu na przykład znajdujesz sobie następną tam radiostację czy książkę. A jeżeli chcesz się wycofać, jest przycisk wstecz. To jest przycisk włącznik, przycisk back, gałka głośności i przycisk OK. Dwie grupy nawigacyjnych właśnie przycisków góra-dół, ale ich potrzebujesz jedynie, jeżeli chcesz szybciej przemieszczać się po menu.
1: And the knob is just for regular navigation, right?
2: Gałka jest do normalnego sterowania, tak?
1: Aha.
2: Nie. Gałka jest do głośności. Naciśnięta powoduje pauzę. A w sytuacji, gdy czytasz książkę, na pauzie można nawigować po tekście.
1: Okay. How do you add,
2: a jak można dodać dane, takie jak hasła Wi-Fi, takie jak konta e-mailowe? Więc tak, jeśli mamy do czynienia z hasłem Wi-Fi, to w menu konfiguracja musimy znaleźć sobie WLAN, opcję Wi-Fi po prostu, nacisnąć OK. Urządzenie szuka sobie wszystkich sieci w okolicy. Następnie trzeba sieć wybrać, nacisnąć OK. A jeżeli już to OK naciśniemy, no to trzeba wpisać hasło Wi-Fi. I wtedy pokrętło głośności staje się klawiaturą. Więc wszystkie litery i tak dalej i cyfry wybiera się pokrętłem głośności, bo to się robi rzadko, to się robi raz na jakiś czas.
1: Okay. And as far as email,
2: z tego co wiem, e-mail można tylko czytać, tak? Nie można odpowiadać. Okay. Tak, można tylko czytać.
1: Okay.
2: Można szukać w Wikipedii, można szukać w książce adresowej. I funkcja szukania, funkcja wpisywania jest podobna do tych haseł. Tak samo można znajdować książki w biblioteczce. Można szukać po tytule, według autora, albo według słowa kluczowego w książce.
1: Okay. That's quite impressive.
2: Całkiem niezłe. A ile kosztuje? W Holandii to więcej niż 600 euro. Ale to urządzenie może też czytać napisy w holenderskiej telewizji. Jeżeli ta funkcja nie jest ci potrzebna, to wtedy około 500 euro, około 100 euro jest taniej. Okej, ale te napisy, jak to działa? Jeśli program nie jest zsynchronizowany, no to wtedy będzie trochę problem. Na przykład w Holandii wszystkie międzynarodowe programy są jedynie z napisami. Te napisy są wyświetlane na ekranie. I ta informacja będzie odczytywana przez box, dlatego że to się synchronizuje z telewizją holenderską i wtedy to działa. Tak, więc jestem pod wrażeniem. Niewidomi mogą sobie bez problemu oglądać filmy. A tu po lewej jest USB, mogę chyba podłączyć pendrive'a albo dysk zewnętrzny, albo zewnętrzny odtwarzacz CD. Wbudowany jest konwerter text-to-speech, więc tak naprawdę jeśli na płycie lub pendrive'ie będzie dokument tekstowy, on będzie, jest możliwość odczytania go na głos. Słyszę, że tu chyba są wokalizery.
1: Okej.
2: Tak. Widzę tu także standardowe gniazdo sieciowe z tyłu, tak? Oczywiście. Ciekawa opcja na przykład dla ludzi, którzy chcą słuchać z tego urządzenia rzeczy online na plaży. Nie ma z tym problemu. Można włożyć modem USB z kartą SIM. I wtedy w urządzeniu, tam w miejscu, gdzie są baterie, można sobie to otworzyć i tutaj włożyć ten modem. To fajne. Trochę szkoda, że nie mamy możliwości mieć takiego urządzenia w Polsce. Mam nadzieję, że to się wkrótce zmieni i że Webbox się w Polsce pojawi. Natomiast tak, my w Polsce wiemy, że takie coś istnieje, no i możemy jedynie czekać. Dziękujemy za poświęcony czas. Jesteśmy na stanowisku Freedom Scientific, a tu czeka na nas świeżutki czy bułeczki Elbraille. Czym tak naprawdę jest Elbraille? Proszę, powiedz nam. To w sumie rozmiarem istotnie przypomina tablet, natomiast to tak naprawdę nie jest tablet. To stacja dokująca dla linijki Focus Blue 14 lub 40, także Na przykład dla 14-znakowej linijki stacja jest skonstruowana tak, że można spokojnie włączyć ją do środka. Natomiast sama stacja dokująca to jest maszynka z Windowsem 10 na małym procesorze Intela, 2 GB wewnętrznej pamięci, dysk SSD około 60 GB. Oczywiście istnieje możliwość rozszerzenia pamięci za pomocą karty SD, konkretnie karty SD typu K, więc spokojnie można do 256 GB rozszerzać. Podstawowe opcje, czyli USB 3, dodatkowo Bluetooth, Wi-Fi, wejście na kartę SIM, bo urządzenie posiada modem 4G, który może być wykorzystany chociażby do wysyłania wiadomości tekstowych dla osób głucho-niewidomych. Czy w związku z tym mogę dzwonić? Myślę, że tak. Jest mikrofon, są głośniki, ale musisz mieć jakąś aplikację, która będzie obsługiwała modem. My czegoś takiego nie oferujemy, natomiast to jest normalny Windows 10. To jest normalne środowisko, więc prawdopodobnie możesz zainstalować to, co chcesz i w rezultacie robić połączenia, wykonywać połączenia z telefonu. Wygląda zatem na to, że to całkiem niezły kop, jak chodzi o produktywność. Całkiem niezły przyspieszacz. Co najsilniejszego, jaką najsilniejszą aplikację próbowaliście na tym uruchomić? Najsilniejszą aplikacją na tym komputerze zdecydowanie jest JAWS for Windows, bo pozwala ci na wykonywanie niemal wszystkiego tego, co chcesz, a przede wszystkim pozwala na używanie zarówno tego 14, jak i 40-znakowego monitora razem z tym komputerem. No, to jest w końcu taki mały laptop, co by nie mówić. Dodatkowo mamy specjalne dodatkowe menu Elbraila, jak i menu bezpieczeństwa. Menu bezpieczeństwa polega na tym, że jeżeli komputer się zawiesza albo JAWS gdzieś tam się wysypuje po drodze, no to tu mamy takie menu bezpieczeństwa, w którym spokojnie ono jest udźwiękowione samo z siebie i z niego możemy spokojnie zrestartować na przykład JAWS-a. Niewiele komputerów ma taką funkcję, prawda? No istotnie, niewiele. Natomiast także to urządzenie jest rekomendowane głucho-niewidomym, dlatego że mamy w środku jednostkę wibrującą, mechanizm wibracji. I te wibracje pojawiają się, kiedy włączasz, wyłączasz urządzenie, kiedy odłączasz ładowarkę na przykład. Piękne. Czy ktoś próbował na przykład takich wymagających rzeczy jak produkcja muzyczna? Tego nie wiem. Tak czy inaczej, mamy do dyspozycji 4-rdzeniowy procesor 1.8 GHz. Mamy do dyspozycji 2 GB. Więc dla dużych produkcji, no nie, ja bym tego raczej nie polecał. Natomiast do podstawowych rzeczy, do e-mailowania, do surfowania po internecie, także do pracy biurowej, to wcale nie jest problem. Mamy port USB, także możemy cokolwiek podłączyć, na przykład kamerę. Czy słyszałeś o OpenBooku? No, na przykład. Dla uczniów na przykład to wygląda całkiem jako sensowne narzędzie. Mogę sobie to zobaczyć? Tak, oczywiście, jest tu przed tobą. To jest urządzenie o rozmiarach notatnika, mniej więcej mniejsze od Braille Sensa. Taki inny notatnik. Po prawej stronie możesz zobaczyć linijkę 40-znakową. Aha, zapomniałem jeszcze jednym. Elbraille ma pojemność baterii pozwalającą na pracę do 17 godzin. I to, jak to się mówi, nie ma to tamto, to tak podczas użytkowania. Nie, że tylko przy czytaniu książek, czy w trybie czuwania, w trybie standby. To naprawdę podczas użytkowania. Czyli tak podsumowując, przeciętny komputer z Windowsem 10, z linijką brajlowską, no i jeszcze w dodatku o rozmiarach notatnika. Piękne. Mogę sobie spróbować ponawigować? Tak. Możesz używać klawiszy brajlowskich na linijce. I tak na przykład, jeżeli chcesz uruchomić start menu, no to jest to prawy shift na linijce brajlowskiej, na fokusie blue, no i punkt czwarty. Klawisze shiftu są zlokalizowane koło spacji, no i wtedy naciśnięcie tego spowoduje menu start. Proszę bardzo, jesteśmy w polu wyszukiwania. Nie ma Office'a na tym urządzeniu akurat, ale możemy uruchomić notatnik.
1: Oh, there we are.
3: Yeah, then you press enter, that's dot 8.
2: Potem możemy nacisnąć przycisk 8.
1: There we are.
2: Enter.
3: Then you can type.
2: I proszę, możemy pisać na klawiaturze Braille'owskiej. Punkt 7 to backspace.
3: Windows, the window key was the right shift with dot 4. Escape is right shift with dot 1. The alt key is right shift with dot 2. So there are all kind of equivalent.
2: Bardzo różne kombinacje to są, które pozwalają ci spokojnie obsługiwać komputer z linijki Braille'owskiej. Można również podłączyć klawiaturę Bluetooth albo klawiaturę USB. Dla osób widzących można przez HDMI podłączyć monitor chociażby.
1: That sounds amazing.
2: To brzmi całkiem pięknie.
1: Do you have an internet access on board as well? Like at the moment, is there internet connected to this device?
2: Czy w tym momencie masz podłączony internet?
1: That sounds perfect.
2: No, pewnie. Pięknie.
1: Okay.
2: A więcej informacji, więcej sobie możesz poczytać o tym na stronie lbraille.com. Dzięki.
1: Thank you. So we are currently with Humanware.
2: Humanware jest z nami i rewolucyjny notatnik z Androidem Braille Note Touch.
1: And we are just about to see it.
2: Za chwilę go zobaczymy.
1: It's in front of me, right?
7: Yeah, that's right. So
2: jest przede mną, prawda? Tak.
7: We unlock it here.
2: So odblokowujemy go. To jest tablet z Androidem. W dwóch opcjach. Można klawiaturę mieć na górze. A można otworzyć go. I wtedy.
1: And it's vibrating.
7: Yeah.
2: I wibruje nawet, dlatego że on chce od razu rozpoznawać twoje palce, chce od razu pozwolić ci pisać, dlatego że można na tym notatniku pisać również bezpośrednio z ekranu. Teraz mamy tu wszystko podane, mamy kontakty, mamy internet. Możemy za chwileczkę przećwiczyć pisanie, organizer. Victor Reader, Play Store, tu pobieramy wszystkie aplikacje, KNFB, jeśli znacie KNFB Reader, jest wbudowany w standardzie, kamera także w tablecie jest, także można spokojnie próbować uchwycić różne rzeczy do zdjęć. A tu jest opcja, w której masz pokazane, wyświetlone wszystkie twoje pobrane aplikacje ze sklepu Play. Jeśli tylko dana aplikacja jest dostępna, będzie podawał linijka do niej też jakby. Będziemy na linijce widzieć jej zawartość. Chciałeś zobaczyć pisanie? Tak, oczywiście.
1: No
2: to wejdziemy na ekran główny. Rozpoczęcie z tym jest dość trudne, natomiast potem to wszystko działa ładnie. Żeby zacząć pisanie, należy na ekranie umieścić wszystkie palce, włącznie z kciukami, w pozycjach takich, w jakich chcesz. Dobrze, napisaliśmy this is a test. Wyobraź sobie zatem, że piszesz i w tym momencie wszystkie klawisze musisz nacisnąć włącznie z kciukami, więc 10, nie 8. No i za chwileczkę spróbuj napisać A. O. I jak to robię spację? Spację robisz kciukiem. Czy drugi, piąty, szósty nie robił kropki? Nie, to zależy od ustawień. Można teoretycznie to w ustawieniach zmienić, jeśli bardzo chcesz. To może się wydawać trochę inne, prawda? To można zawsze skalibrować, zawsze można to zmienić. O. Fajnie, mogę to robić gdziekolwiek na ekranie i to działa.
1: Okej.
7: So it means that you're
2: Nie, to ty wybierasz, gdzie masz klawisze brajlowskie. One nie muszą być w każdym... One nie muszą być w jakimś jednym konkretnym miejscu. Oczywiście zawsze można pisać też bezpośrednio za pomocą klawiatury, przy użyciu klawiatury. Niektórzy preferują tę opcję.
1: Okay. It's folded? No, it's unfolded at the moment.
7: Yep.
1: Refolded. It's the size of an something in between a note taker and a and an iPad.
7: Yeah.
2: But to wydaje się całkiem przenośne, prawda?
1: The screen is not. But it's still portable.
2: Ale nie, nie, nie, w kieszeni się nie zmieści, ale w plecaku, tak, w plecaku to jest sporo lepsza opcja. A jak wygląda nawigacja?
1: And how does the
2: pokazałeś mi, jak zmieniać aplikację. Natomiast
1: arrow keys or do I also do it with a touch screen?
2: Tak, można nawigować po ekranie dotykowym, można używać poleceń literowych, tak jak pierwsza litera danej aplikacji czy opcji. Można zamiast na przykład przewijać całą listę, można po prostu chcąc wejść w aplikację YouTube, nacisnąć sobie Y i nie ma z tym problemu. Jeśli w aplikacji Pogoda chcesz odświeżyć na przykład dla danego miasta, no to nie ma z tym żadnego problemu. Zamiast przedzierać się flikami przez to wszystko, można po prostu nacisnąć R i tyle. Czyli jak? Czyli ekran służy tu tylko do pisania. Nie można wyłączyć Braille'a. Tak, ekran jest do pisania i do nawigacji.
1: Aha.
2: Więc jeżeli chcemy na przykład telefon połączyć z Wi-Fi, no to można to zrobić nawigując po prostu i wpisać normalnie te hasła i tak dalej. Ale to tyle. Czy jakieś strzałki dla ludzi, którzy nie czują się komfortowo z nawigacją? No kciukami można. Kciukami w sensie gestury. Nie, no nie do końca, ale to jest w sumie podobne. O, dobrze, działa.
1: Okay.
2: Trzy przyciski są tutaj po środku.
1: Yes.
2: Pierwszy to jest home.
1: Yes.
2: Po środku. Po lewej stronie jest przycisk back.
1: Yes.
2: A po prawej stronie jest przycisk kontekstowego menu, oferujący pomoc wewnątrz tam systemu. Czy on jest zmapowany z jakąś standardową androidową akcją poza aplikacjami? Tak, on tam też będzie działał. Dobrze, a jaka jest specyfikacja urządzenia? Jakieś techniczne dane, coś, które Android? Mogę ci dostarczyć wszystkich tych informacji. A wersja Androida? Pamiętasz może? Nie pamiętam. Kompletnie wyleciało mi to teraz. Na pewno nie jest jakaś najnowsza. Myślicie o uaktualnieniu tego? No, będziesz musiał porozmawiać z deweloperami, ale myślę, że tak. Z tego co wiem, to jest sprzedawane międzynarodowo. Z tego co wiem, dla nas to będzie Harpo, prawda to? Nie wiem, nie mam pewności co do tego.
8: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
9: Dzień dobry, Alicja Witek z tej strony. Witam w kolejnym moim Tyflo Podcaście. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć co nieco na temat, jak można przygotować zupę ogórkową. Na początek może powiem co nieco o składnikach, których potrzebujemy. Około 0,5 kg mięsa drobiowego lub wieprzowego. Jedną marchewkę, jedną pietruszkę, ćwiartkę selera. Możemy dodać ewentualnie 4 ziemniaki. 4 duże, twarde kiszone ogórki, pół szklanki kaszy manny i przyprawy, liść laurowy, ziele angielskie, oczywiście też sól i pieprz. Więc zacznę najpierw od przygotowania wywaru. Najpierw opłuczę mięso. Naszykuję sobie garnek taki o pojemności około 1,5 litra. Muszę starannie opłukać mięso. Mięso płuczemy najpierw porządnie w zimnej, później w ciepłej i na koniec znowu w zimnej wodzie. Wyciskam wodę i wrzucam mięso do garnka. Teraz po każdorazowym kontakcie z surowym mięsem należy bardzo porządnie umyć ręce i zalewam mięso zimną wodą. Prawie po brzegi garnka i stawiam sobie na palniku. Duży palnik, żeby garnek był ogrzewany na całej powierzchni dna i na średnim płomieniu zaczynam gotowanie i już. Teraz pora na marchewkę, pietruszkę i ćwiartkę selera. Wszystko starannie obieramy, płuczemy i puszczę do garnka. Muszę sobie tylko wybrać nóż. I zaczynam obieranie marchewki od węższego końca. Cienko obieram skórkę. Jak bez pomocy wzroku poznać, czy można, czy cała marchewka jest należycie obrana? Dotykamy jej, przesuwając palcami od jednego końca do drugiego i sprawdzamy, czy nigdzie nie pozostała szorstka skórka. Pod nią powinna być gładka i wilgotna, więc jeśli znajdziemy jakieś suche i szorstkie miejsca, można je po prostu jeszcze dokładniej obrać wtedy. Na koniec obcinamy te bardziej zdrewniałe końce i marchewka jest gotowa. Należy ją opłukać, otrzepać ten zlewem nadmiar wody i do gara. Następnie seler. Sprawdzamy wszystkie miejsca, żeby tak, aby nie mieć wątpliwości, że cały seler został dobrze obrany. Tak samo pod spodem powinien być gładszy i bardziej wilgotny. Wycinamy drewniane części i takie oka, które często się trafiają na powierzchni selera. Również płuczemy i do gara. I na koniec została już tylko pietruszka i też obcinamy twarde, drewnowate końce, jeśli nie usuwamy szorstkie części. Jeśli już wszystko zostało obrane, płuczemy i również wkładamy do garnka, gdzie będzie mogła się spokojnie gotować z resztą wywaru. Teraz dodam przyprawy w postaci trzech listków laurowych, trzech, czterech kulek ziela angielskiego. Ten wywar powinien się gotować teraz spokojnie przez około godzinę. W tym czasie oczywiście można sobie przygotować pozostałe składniki. Teraz byłaby pora na to, aby obrać, pokroić w kostkę i dodać ziemniaki. Ja akurat nie będę ich dodawała, ale można właśnie dodać sobie pokrojone w kostkę ze cztery ziemniaczki i w międzyczasie, kiedy gotuje się wywar, tak samo można sobie przygotować potarte ogórki, o czym za chwilkę opowiem. Tak, zatem teraz nasz wywar gotuje się już od jakichś 20 minut. Można dolać troszeczkę wody, żeby nie wygotowała się ponadto. Ale z dolewaniem trzeba ostrożnie, po prostu, żeby nie przelać, nie brać za dużo, bo w trakcie gotowania będzie nam kipić na zewnątrz. Po prostu tradycyjnie przytykamy paluszek do wewnętrznej strony garnka i sprawdzamy poziom wody, zanim gorąca woda dojdzie tak wysoko, żeby nas oparzyć, spokojnie zdążymy palec wyjąć. Natomiast teraz przetrę sobie ogórki. Będę je trzeć na największych oczkach tradycyjnej tarki. Korzystam sobie z miski. Ścieram starannie cały ogórek, całego, uważając, aby nie zostawały większe kawałki skórki. Kiedy skórka staje się już taką jakby szmatką z oczkami, zbieram ją między palce i jeszcze dokładnie przycieram, tak aby później w trakcie jedzenia nie ciągnęły mi się pasma tej skórki. Dobrze, cztery ogórki duże zostały przytarte. Teraz powybieram tylko miąższ ze środka tarki, który się osadził na jej ścianach. I strząsnę go na dół. Szkoda byłoby go zmarnować. Okruszę po ręce. I teraz, zanim rzucę ogórki, wyjmę z zupy warzywa, które włożyłam tam wcześniej, czyli marchewkę, pietruszkę i seler. Aby zrobić to sprawniej i bezpieczniej, na palniku obok garnka, w którym gotuje się zupa, niezałączonym rzecz jasna, stawiam sobie talerzek lub miskę, na którą chcę przełożyć warzywa. I teraz podbierakiem powoli wyjmę sobie każde z nich pojedynczo. Robię to w ten sposób, że nabieram podbierakiem z dziurkami jedno z warzyw, przytykam jego koniec do ścianki wewnętrznej garnka, sunę w górę. Kiedy już dojdę do brzegu, otrzepuję nadmiar wody z zupy i przekładam warzywo na talerzek obok. W ten sam sposób postępuję z każdym kolejnym. Można, kiedy już jesteśmy podbierakiem nad brzegiem garnka, przytrzymać sobie delikatnie palcem warzywo. Oczywiście jest gorące. Wszystkie zostały wyjęte. Mięsko nadal się wygotowuje. Dodam teraz ogórki. Za chwilę kaszę. A marchewkę odstawię sobie do ostudzenia, żeby na sam koniec móc ją w blasterkach wkroić do zupy. Oczywiście, jeśli ktoś dodaje ziemniaki, no to po prostu je zostawia, nie wyjmuje ich, tylko marchewkę, pietruszkę i seler należy wyjąć. A teraz cały przecier ogórkowy z miski dodaję do zupy. Resztki wygarniam łyżeczką, tak aby nic nie zostało. Mieszam teraz przetarte ogórki i zostawiam do wygotowania się. Przygotuję sobie kaszę. Jeśli dodajemy ziemniaki, dajemy tylko pół szklanki kaszy. Jeśli natomiast nie dodajemy, można dodać 2/3 albo nawet 3/4. Wsypię sobie tak mniej więcej 2/3 szklanki. Sprawdzam, czy się gotuje. Wywar z ogórków, jeśli słychać takie oto mlaszczące bulgotanie charakterystyczne dla gotującej się zupy. Jest to znak, że mogę wsypywać kaszę. Oczywiście starannie muszę ją teraz rozmieszać. Kasza zagęści mi zupę. Mnie zostało za chwilę tylko pokroić marchewkę, sprawdzić, czy zupa jest odpowiednio słona. W należytych proporcjach wyprawić ją solą i pieprzem, ale to za sekundę. Teraz jeszcze pokroję marchewkę. Zupa wydaje mi się dosyć słona, ale zaraz po dodaniu marchewki ostatecznie zdecyduję. Marchewkę kroję w cieniutkie plasterki. Dodaję teraz marchewkę. Trudno mi podać proporcje, ile do zupy dodać soli, dlatego to, że zależy to w największej mierze od tego, na ile słone po prostu były ogórki i czy wolimy zupę bardziej kwaśną, czy bardziej słoną ogórkową. Ta zupa, którą ja akurat gotuję, jest właściwie dosyć słona, więc dodam tylko łyżeczkę soli, aby jej po prostu nie przesolić, i odrobinę czarnego pieprzu, żeby nadać jej smak troszeczkę bardziej wyrazisty. Sprawdzam zupę po dodaniu soli, czy jest odpowiednio słona. Zdecydowanie tak. I teraz ostatnia rzecz, którą dodajemy opcjonalnie do zupy, jeśli taka ugotowana na mięsie jest dla nas wystarczająco tłusta i w ogóle wystarczająco smaczna samym aromatem wygotowanego mięsa, to nie dodajemy śmietany. Natomiast jeśli chcemy, aby zupa miała smak bardziej aksamitny, to w ten czas można ją sobie śmietanką zabielić. Ja właśnie to zrobię. Można dodać śmietanę przeznaczoną specjalnie do sosów i zup. I ja właśnie z takiej będę korzystać. Natomiast jeśli dodajemy zwykłą śmietanę, słodką, musimy uważać, żeby się nie zważyła. Więc albo dodajemy ją, kiedy zupa jest już ugotowana i później w trakcie ewentualnego odgrzewania trzeba po prostu uważać, żeby za bardzo zupy nie przegotowywać, albo możemy sobie śmietanę z zupą oswoić. A więc taką ilość śmietany, jaką chcemy do zupy dodać, przelewamy do jakiejś małej miseczki i nabieramy z garnka jedną łyżkę zupy i delikatnie rozmieszamy ze śmietaną. Drugą łyżkę zupy i delikatnie rozmieszamy ze śmietaną. W ten sposób oswajamy śmietanę jakby z temperaturą zupy. Nie następuje szok po przelaniu zimnej śmietany do gorącej zupy bezpośrednio i się nam śmietana nie zmieszy. A ja swoją śmietanę do sosów i zup wlewam po prostu w trakcie gotowania. Wlewam ilość odpowiadającą mniej więcej 1/5 szklanki na taką pojemność garnka. Jest to ilość odpowiednia. Delikatnie sobie mieszam. Sprawdzam smak zupy. Moim zdaniem jest bardzo dobra. Nadaje się do podania. Jeszcze przez chwilę może się pogotować. A ja tradycyjnie na koniec przypomnę składniki, których potrzebujemy do ugotowania zupy ogórkowej, więc około 0,5 kg mięsa drobiowego lub wieprzowego, 4 duże ogórki kiszone, 1 marchewkę, 1 pietruszkę, ćwierć selera. Dodatkowo jako przyprawy liść laurowy i ziele angielskie, 0,5 szklanki kaszy i 4 ziemniaki, lub jeśli nie dodajemy ziemniaków, wtedy można dodać więcej, 2/3 szklanki lub 3/4. I opcjonalnie, jeśli chcemy to tą zupę zabielić, to dodajemy śmietany. Wszystko przyprawiamy na koniec solą i pieprzem. I to właściwie tyle. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego mojego tyflo podcastu kulinarnego. Mam nadzieję, że zupa przyrządzana zgodnie z moim przepisem się uda, będzie smaczna. Życzę owocnych prób oczywiście w kuchni. I dziękuję jak zwykle za uwagę. Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować do mnie na Skype'ie, mój nick Luftilka. Dziękuję jeszcze raz za wysłuchanie mojej audycji i zapraszam do następnych. Kłaniam się, Ala Witek.
8: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
10: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
11: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Tyflo Podcaście. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać sobie o możliwości skonfigurowania konta poczty elektronicznej w naszym telefonie komórkowym. O zaletach i przydatności poczty elektronicznej nikogo zapewniać nie trzeba. Za to na zwrócenie szczególnej uwagi zasługuje możliwość mobilnego z niej korzystania. Obecnie nie musimy się już ograniczać do na przykład komputera w domu, który często bywa zajęty przez naszych domowników. Nie musimy czekać na powrót do domu, by odczytać wiadomości na przykład z list dyskusyjnych. Jeśli akurat czekamy na jakiś ważny e-mail,

0: nic nie zmienialiśmy, to wystarczy, że jeszcze przed wejściem do głównego menu naciśniemy klawisz F1. Powinien otworzyć nam się folder wiadomości.
1: Wygaszacz. Okno Orange. Poniedziałek, wśród wiadomości. Okno wiadomości. Nowa wiadomość. 1 z 8.
0: No i teraz mamy oczywiście do czynienia z klasycznym menu w tym folderze, czyli nowa wiadomość, skrzynka odbiorcza.
1: Skrzynka odbiorcza. 2 z 8. Moje foldery. 3 z 8.
0: Moje foldery i to, co nas interesuje dzisiaj.
1: Skrzynka pocztowa.
0: To kolejna pozycja, czyli skrzynka pocztowa. Ja na potrzeby podcastu część skrótów wyświetlanych przez mój telefon, na przykład skrz.pocztowa, zaetykietowałem sobie w Toksie, korzystając z jego słowników. Tak więc część skrótów, które normalnie by Toks odczytywał, będą odczytywane pełną nazwą, ale oczywiście wszystkie pozycje, jak słyszycie, że to jest pozycja na przykład 5 z 8, u Was będą wyświetlane w tym samym miejscu. My wchodzimy sobie do skrzynki pocztowej i jak tylko do niej wejdziemy, będzie chciał się nam uruchomić kreator. Kreator tworzenia nowej skrzynki, ponieważ dostaliśmy informację, że żadna skrzynka pocztowa nie została skonfigurowana, kreator proponuje nam pomoc. My na tą pomoc się zgadzamy. Będzie to 6 krótkich, podstawowych kroków i aby się zgodzić, naciskamy klawisz F1.
1: Tak. Okno skrzynka pocztowa. Kreator ustawień skrzynki pocztowej pozwala określić skrzynki pocztowe do użytku w telefonie. Aby ukryć wyskakujący tekst, naciśnij dowolny klawisz.
0: No więc naciskamy F1.
1: Start. Strona 1.6. Typ skrzynki pocztowej IMAP412.
0: Tu mamy 2 pozycje do wyboru. Musimy wybrać, jakiej skrzynki pocztowej chcemy używać. Czy będziemy korzystać z protokołu IMAP, czy z protokołu POP3.
1: Typ skrzynki pocztowej POP322.
0: My sobie wybierzemy POP3. Na wybranej pozycji naciskamy klawisz wyboru, czyli joystick, środkowy klawisz joysticka.
1: Wybierz. Typ skrzynki pocztowej zaznaczone POP322.
0: Po zaznaczeniu naciskamy klawisz F1, potwierdzając naszą decyzję.
1: Następna. Mój adres e-mail. Tekst. Małpa.
0: Mój adres e-mail. Mamy już tutaj małpkę wpisaną.
1: Małpa.
0: Możemy to sobie sprawdzić strzałeczkami.
1: Małpa.
0: Tak więc wpisujemy tylko sam adres e-mail. Ja posłużę się na potrzeby podcastu moim kontem. Nie wiem, czy już zwróciliście uwagę, ale podczas wpisywania tekstu nie są dostępne polskie literki. Czyli na przykład jak pisałem literkę O, klawisz numer 6 naciskałem tylko 3-krotnie.
1: Małpa.
0: I wpiszmy sobie jeszcze nazwę serwera.
1: Witek, Piotr, Małpa, WP, PL.
0: Cały adres mamy wpisany poprawnie, więc naciskamy klawisz F1, aby kontynuować.
1: Następna. Serw poczty przych. Tekst. WPPL. Małe.
0: Serwer poczty przychodzącej. W tym przypadku jest to serwer pop3.wpp.pl. Tutaj mamy już końcówkę dopisaną, czyli .wpp.pl. Oczywiście każdy, kto będzie sobie z Was zakładał konto, musi sprawdzić sobie, jakie ma serwery POP3 i SMTP poczty przychodzącej i wychodzącej. Jest to bardzo ważna informacja. Ja więc sobie tutaj wpiszę POP3.

0: e3.w.e.pl.
1: Wszystko ok, więc dajemy klawisz F1, aby kontynuować.
0: Następna. Serwer pocztowych. Tekst W-E-P-L.
1: Serwer poczty wychodzący, jest to serwer SMTP i ponieważ słyszymy, że już mamy resztę wpisaną, to tylko wpisujemy sobie samo to SMTP.
0: P-U-R-S-M-T-P-E.
1: Serwer pocztowych. Tekst
0: S-M-T-P-W-E-P-L.
1: Ok, więc F1.
0: Następna. Strona 5/6. Używ punkt dostępu. Zaznaczone zawsze pytaj. 1/8.
1: I teraz wybieramy sobie punkt dostępu. To jest istotna informacja bardzo, ale mnie osobiście wydaje się, że najlepiej będzie ustalić sobie domyślnie tę opcję, która jest zaznaczona, czyli aby za każdym razem program...
0: Używ punkt dostępu. Zaznaczone zawsze pytaj. 1/8.
1: Za każdym razem nas pytał. Ponieważ mamy każdy z nas różne telefony, jeśli ktoś posiada telefon z Wi-Fi, to wiadomo, że chętniej będzie korzystał z Wi-Fi, nie płacąc za transfer, niż z jakichś połączeń GPRS czy jakichś szybszych, za które trzeba płacić. No tu już, że tak powiem, kwestia jest do wyboru, bo oczywiście potem... mamy wszystkie punkty dostępu, które mamy stworzone w naszym telefonie, ale my zostawimy sobie pierwszą pozycję, zawsze pytaj, bo tak jest najwygodniej według mnie.
0: Następna, nazwa skrzynka pocztowej, tekst WP, małe.
1: Nazwa skrzynki pocztowej. Tutaj wpisujemy sobie nazwę, jaka będzie wyświetlana w naszym folderze wiadomości. Czyli może zamiast WP, ja wpiszę sobie imię i nazwisko, albo po prostu nazwę konta.
0: W-G-H-I-T-Z-E-J-K.P-G-H-I-M-N-N-O-T-P-U-R. Witek Piotr.
1: To jest najpraktyczniejsza chyba forma wpisywania nazwy samego konta, ponieważ jeśli będziemy chcieli mieć więcej kont, łatwiej będzie nam się połapać, które konto jest które. No i na zakończenie kreatora naciskamy ponownie klawisz F1.
0: Zakończ. Ustawienia skrzynki pocztowej skompletowane. Można je zobaczyć i edytować w ustaw e-mail.
1: Okej. Okay. Okay. F1 nacisnąłem.
0: Okno wiadomości.
1: Jak usłyszeliśmy, ustawienia naszej skrzynki możemy sobie zobaczyć w ustawieniach.
0: Witek Piotr 4/8.
1: I teraz już chodzę w tej chwili po folderze wiadomości i widzimy, że po folderze moje foldery już zamiast skrzynki pocztowej mamy Witek Piotr. My sobie wejdziemy w te ustawienia, o jakich wspominał kreator, ponieważ nie wprowadziliśmy jeszcze wszystkich niezbędnych danych i ustawień naszego konta. Zatem wchodzimy w opcję i pójdziemy sobie szybciej w górę w ustawienia. Teraz wybieramy rodzaj wiadomości, które będziemy chcieli ustawiać. Wiadomości e-mail jako trzecia pozycja.
0: Wybierz okno e-mail, skrzynki pocztowe, 1/2.
1: No i tu po kolei będziemy sobie przeglądać wszystkie opcje.
0: Witek Piotr, 2/2.
1: Widzimy, że mamy skrzynkę w użyciu, Witek Piotr. Jeśli będziemy mieli więcej skrzynek skonfigurowanych pocztowych, to w tym miejscu będziemy sobie wybierać tą tak zwaną domyślną skrzynkę. Na drugiej pozycji ustawień, ale nas interesuje
0: skrzynki
1: pierwsza.
0: Pocztowe, 1/2.
1: Skrzynki pocztowe.
0: Wybierz okno skrzynka pocztowe. Witek Piotr, 1/1.
1: Witek Piotr.
0: Opcja.
1: Mamy tylko
0: otwórz
1: jedną i ją otwieramy.
0: Wybierz okno Witek Piotr. Ustawienia połączeń, 1/4.
1: No i tu mamy cztery opcje. Pierwsza to ustawienia połączeń. Wejdźmy zatem w tą opcję klawiszem wyboru.
0: Przychodzące wiadomości e-mail, 1/2.
1: I tu mamy dwie pozycje. Przechodzące wiadomości e-mail i wiadomości e-mail wychodzące.
0: Przychodzące wiadomości e-mail, 2/2.
1: Wejdziemy sobie w obie te opcje, ponieważ w obu musimy podać hasło.
0: Wybierz.
1: Tak śmiesznie to jest zrobione.
0: 1/9.
1: Nazwę użytkownika.
0: Nazwa użytkownika.
1: Więc
0: małe.
1: Wpisujemy to, co jest przed małpką w naszym adresie poczty elektronicznej. Tutaj oczywiście polskie literki też się nie wyświetlają, więc krócej piszemy.
0: Okej. Nazwa użytkownika Witek Piotr 19. Hasło 29.
1: Następna pozycja hasło. Otwieramy za każdym razem pole edycyjne klawiszem wyboru.
0: Wybierz hasło. Tekst.
1: I wpisujemy
0: małe.
1: Hasło. Mam nadzieję, że się nie pomylę.
0: Gwiazdka.
1: Okej. Okay. I dajemy F1.
0: Okej. Okay. Hasło gwiazdka 29. Ses podpytrzy.
1: Kolejna.
0: Pozycja.
1: Serwery poczty przychodzącej. Jak widać, mamy wpisane ustawienia, które podaliśmy w kreatorze.
0: Punkt dostępu zawsze pytaj gwiazdka 49.
1: Tu też kolejne ustawienie z kreatora.
0: Nazwa skrzynka pocztowej Witek Piotr 59.
1: Nazwa skrzynki pocztowej.
0: Skrzynki pocztowej POP369. Zabezpiecz porty wyłączone 79. Port domyślny 89. Zabezpiecz logo APO wyłączone 99.
1: No więcej ustawień tutaj zmieniać nie trzeba. Dla nas najistotniejsze jest, abyśmy podali nazwę użytkownika i hasło do naszej skrzynki pocztowej. Wracamy się klawiszem F2.
0: Wróć. Przychodzące wiadomości e-mail.
1: I przełączamy się strzałką w dół na wychodzące wiadomości e-mail.
0: Wybierz. Mój adres e-mail Witek Piotr Małpa WPPL gwiazdka 17.
1: Adres mamy podany.
0: Nazwa użytkownika 27.
1: Nazwę musimy znowu wpisać.
0: Nazwa użytkownika. Tekst. Małe. GHITZEJK.PGHINNO6.
1: Właśnie się zagalopowałem.
0: NOTPR. Witek Piotr.
1: Dobra.
0: Okay. Nazwa użytkownika Witek Piotr.
1: Ponownie hasło.
0: 7. Wybierz hasło. Tekst. Małe. Gwiazdka.
1: No, kolejne ustawienia są podobne jak wcześniejsze i już wszystkie wpisane, także nic nie trzeba dopisywać.
0: Zabezpiecz porty wyłączone.
1: Więc wracamy klawiszem F2.
0: Wychodzące wiadomości
1: i znowu wskakujemy o jedno pozycję w menu. Wracamy także klawiszem F2.
0: Wróć. Ustawienia połączeń 1 z 4.
1: I tu te cztery podstawowe ustawienia. Pierwsze już tutaj ustawienia połączeń byliśmy, więc patrzymy, co jest drugie.
0: Ustaw użytkownika 2 z 4.
1: Ustaw użytkownika, czyli ustawienia użytkownika. Wchodzimy klawiszem wyboru.
0: 1 z 5.
1: Moje nazwisko. Tu mamy 5 opcji. Moje nazwisko to będzie to, co będzie wyświetlało się u odbiorcy, do którego będziemy wysyłać nasz e-mail. Więc wpiszmy sobie tutaj może normalnie nasze imię i nazwisko.
0: P-G-H-I-N-N-N-O-T-P-R.
1: Już słyszeliście, są polskie literki.
0: Duże. G-H-I-T-Z-E-J-K. Piotr Witek. Okej.
1: Okay. Potwierdzamy wpis klawiszem F1.
0: Wyślij wiadomość natychmiast. 2 z 5.
1: Wyślij wiadomość natychmiast. Tutaj możemy sobie ustawić, czy wiadomość chcemy wysyłać dopiero hurtem, wszystkie razem wiadomości, na przykład jak napiszemy, czy mamy ją wysyłać natychmiast. Ja preferuję wysyłanie natychmiastowe. I takie ustawienie pozostawiam.
0: Wyślij kopię do siebie, nie? 3 z 5.
1: Wyślij kopię wiadomości do siebie. No, to nie ma co tłumaczyć. Mam ustawione, żeby nie wysyłać do siebie wiadomości, żeby niepotrzebnie nie generować dodatkowych kosztów.
0: Dołącz podpis, nie? 4 z 5.
1: Dołącz podpis, czyli tak zwana stopka. Tutaj jest zaznaczone, że nie, ale my sobie stopkę dołączymy.
0: Wybierz, dołącz podpis, zaznaczone nie, 2 z 2. Dołącz podpis, tak, 1 z 2, wybierz, dołącz podpis, tekst, duże.
1: I od razu po wybraniu pozycji tak, otwiera nam się okienko edycyjne do wpisania tekstu. To, co jest w tym miejscu najistotniejsze, to to, że zanim zaczniemy pisać jakiś tekst, który chcemy, aby był w stopce, warto jest zrobić sobie 2 entery. To po to, aby później, jak odpowiadamy komuś albo w ogóle otwieramy nową wiadomość, żebyśmy mieli miejsce, w którym od razu możemy zacząć pisać treść naszego e-maila. Tak więc ja naciskam sobie gwiazdkę.
0: Paragraf końcowy.
1: Aby wybrać paragraf końcowy.
0: Piotr, dołącz podpis, tekst, duże.
1: I jeszcze raz może.
0: Paragraf końcowy.
1: Tak.
0: Okno witek, Piotr.
1: I teraz możemy sobie pisać dalej. Zobaczymy, czy mamy słownik włączony, czy nie.
0: Małe. Cyfry. Duże.
1: Nie mamy i nie można, więc piszemy.
0: P, N, N, N, O, W, X, Y, Z, P, R, A, W, G, H, I, A, N, spacja.
1: Pozdrawiam.
0: Spacja, paragraf końcowy, wybierz. Okno,
1: przejście do nowej linii.
0: Dołącz podpis, tekst małe. Cyfry. Duże. P, G, H, I, N, N, N, O, T, P, R, spacja. Duże. W, G, H, I, T, E, J, K. Piotr Witek.
1: Dobra. Mamy stopkę wpisaną. Taka nam odpowiada.
0: Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam. Piotr Witek. I dajemy klawisz OK.
0: OK. Dołącz podpis, tak. 4 z 5.
1: Ostatnią opcję.
0: Alerty nowych e-mail włączone.
1: Alerty nowych e-mail. I to zostawiamy sobie włączone. To jest sygnał przychodzących wiadomości. Wracamy sobie z powrotem w obrębie menu ustawień klawiszem F2.
0: Wróć. Ustaw użytkownika. 2 z 4. Ustawienia pobierania. 3 z 4.
1: Ustawienia pobierania to jest trzecia pozycja. Sprawdźmy, co jest w środku.
0: Wybierz. E-mail do pobrania tylko nagłówki. 1 z 2.
1: E-mail do pobrania. Tutaj możemy sobie wybrać, czy na przykład, aby nie generować kosztów, będziemy pobierać tylko wiadomości, nagłówki wiadomości z serwera, a później tylko te maile, które nas interesują. Mnie osobiście nigdy nie chce się tak bawić, więc tutaj z tych trzech dostępnych opcji wybieram sobie zawsze e-mail i załączniki. Tu oczywiście można wybrać opcję jeszcze e-mail i określić rozmiar wiadomości, tak żeby na przykład nie dostawać za dużo załączników i tak dalej, no bo prawda, jeśli ktoś nam wyśle kilkumegową paczkę na telefon komórkowy, a my akurat mamy możliwość korzystać tylko z połączenia GPRS, no to strasznie długo by trwało pobieranie samych takich wiadomości.
0: E-mail do pobrania, wiad i załączniki, 3 z 3.
1: Ale ja zawsze wybieram e-mail, wiadomości e-mail i załączniki. Naciskam klawisz F1, potwierdzając mój wybór.
0: E-mail do pobrania wiad i załączniki, 1 z 2. Liczba pobieranych, 2 z 2.
1: I tu możemy określić liczbę pobieranych. Liczba pobieranych domyślnie ustawiona jest na 30. Już to sprawdzimy.
0: Skrzynki odbiorczej 30, 1 z 1.
1: Dokładnie tak, 30 wiadomości, tak więc nie oszukałem was.
0: Liczba pobieranych, 2 z 2.
1: I wracamy znowu do
0: menu
1: ustawień. I ostatnia pozycja.
0: Automat pobieranie 4 z 4.
1: Automatyczne pobieranie. No tu już opcje do ustawienia wedle uznania. Każdy z nas musi sobie zadecydować, czy chce, aby jego telefon pobierał automatycznie pocztę elektroniczną, czy nie. Ja mam ustawione domyślnie, że nie, więc nie będę tego zmieniał. Wracamy klawiszem F2.
0: Wróć. Okno skrzynka pocztowe. Witek, Piotr, 1 z 1. Wróć. Okno e-mail, skrzynki pocztowe.
1: I całkiem możemy
0: okno
1: wyjść z ustawień.
0: E-mail, 3 z 6.
1: E-mail.
0: Wróć. Okno wiadomości, Witek, Piotr, 4 z 6.
1: Teraz jesteśmy z powrotem w folderze wiadomości.
0: Witek, Piotr, 4
1: na mojej skrzynce pocztowej, która nazywa się Witek Piotr. Jak odebrać pocztę? Przede wszystkim musimy się z naszą skrzynką połączyć i możemy to zrobić albo wybierając odpowiednią pozycję z menu pod klawiszem F1, albo po prostu wystarczy, jak wejdziemy sobie w ten folder skrzynki Witek Piotr, robiąc to oczywiście klawiszem wyboru.
0: Wybierz okno Witek Piotr, zakładka 37. Brak wiadomo, połączyć ze skrzynką pocztową.
1: Najpierw usłyszeliśmy, że Agatka powiedziała brak wiadomości e-mail i zaraz zadała nam pytanie, czy chcemy połączyć się z naszą skrzynką pocztową. No powiedzmy, że my chcemy połączyć się z naszą skrzynką pocztową, więc naciskam klawisz F1.
0: Tak.
1: I w tym momencie
0: ze skrzynką pocztową, Witek Piotr,
1: będziemy poproszeni o wybór punktu dostępu. U mnie punkt dostępu do internetu nazywa się internet i zanim przejdziemy dalej, o tym kilka słów. Każdy z nas powinien mieć skonfigurowane w swoim telefonie połączenia internetowe. Ponieważ tych połączeń internetowych jest parę typów i dla większości śmiertelników sama konfiguracja może przypominać trochę jakieś tajemne zaklęcia czarnej magii. Operatorzy komórkowi często wychodzą naprzeciw naszym oczekiwaniom i na stronie chyba każdego operatora znajduje się taki kreator do konfigurowania ustawień naszego telefonu. Tak więc wchodzimy sobie na stronę naszego operatora, jeśli jeszcze nie mamy skonfigurowanych połączeń internetowych. Odnajdujemy taki kreator. W takim kreatorze wpisujemy, jaki posiadamy model telefonu, jakie ustawienia internetu nas interesują, czyli co my chcemy zrobić z naszym telefonem, w jaki sposób go używać, z jakich połączeń internetowych korzystać. Oczywiście najwygodniej jest zaznaczyć tam wszystkie możliwości, jakie daje nasz telefon. I później naciskamy przycisk wyślij i nasz operator wysyła do nas tak zwanego SMS-a konfiguracyjnego, gdzie po jego otwarciu musimy wprowadzić kod. To w zależności od operatora. Te kody są różne, ale najczęściej 1, 2, 3, 4. I po wpisaniu kodu taki SMS konfiguracyjny sam skonfiguruje nasz telefon bez jakiejś tam naszej wielkiej ingerencji w jego wnętrzności. Później będziemy sobie mogli, tak jak w tym przypadku ja, wybierać punkt dostępu. W tym momencie interesuje mnie punkt dostępu internet i na tej pozycji internet będę naciskał klawisz F1.
0: Wybierz łączenie ze skrzynką pocztową Witek Piotr.
1: Ja wyciszę Agatkę. Jak będą jakieś e-maile, zobaczymy, czy przyjdzie, czy będzie jakiś odgłos nowej wiadomości. Jak usłyszeliśmy, przyszła jakaś nowa wiadomość. Specjalnie wyciszyłem Agatkę, ponieważ jeśli TOX nie jest wyłączony, to telefon tylko i wyłącznie wibruje i jest takie ciche piknięcie. Nie wiem, czy wibracje było słychać, ale możecie mi zaufać. Telefon wibruje i jest wtedy takie charakterystyczne piknięcie. Sprawdźmy, kto to do nas napisał.
0: Tox. Nieprzeczytane tytuł. Podcast mniejsze tytuł. Podcast małpa GO2.PL. Większe pozdrowienia od tyflo podcastu. 1 z 1.
1: Jak widzimy, mamy pozdrowienia od tyflo podcastu. Otwórzmy sobie tego maila. Klawiszem wyboru.
0: Wybierz. Otwieranie 0%, okno e-mail, zakładka 1, od, tekst, tyflo, podcast.
1: Idziemy sobie strzałeczką. Najpierw mamy informację, od kogo jest e-mail.
0: Witamy. Wszystkich zapraszamy na nasz portal www.tyflopodcast.net. Pozdrawiamy, redaktorzy tyflopodcast.net.
1: Jak widzimy, dałem tylko strzałeczkę w dół i w tym momencie cały e-mail został mi odczytany. Jeśli ja bym chciał odpowiedzieć na tego maila, wystarczy, że wcisnę klawisz wyboru i dostanę wtedy podstawowe opcje. Pierwsza pozycja to otwórz link, ponieważ w mailu naszym znajduje się link do serwisu tyflopodcast.net. Możemy go otworzyć. Możemy odpowiedzieć. Przekazać dalej. Lub usunąć. Powiedzmy, że my chcemy najpierw odpowiedzieć. To jest pod menu. Rozwijamy nadawcy przez MMS-a lub wiadomość audio. My odpowiadamy nadawcy, bo chcemy sobie napisać maila.
0: Okno e-mail duże.
1: Po otwarciu wiadomości domyślnie znajdujemy się na pozycji temat. Możemy sobie temat oczywiście przeczytać.
0: Pozdrowienia od tego podcastu.
1: Jakbyśmy poszli strzałką w górę, mamy informację dla, czyli dla osób korzystających z programu Outlook Express. Tu jest okienko analogiczne do DW, do wiadomości. Jakbyśmy chcieli jeszcze do kogoś przesłać daną odpowiedź, jakbyśmy szli jeszcze strzałką w górę, to dochodzimy do adresu e-mail. Nas interesuje treść maila, więc musimy przejść przez pole temat.
0: Pozdrowienia od podcastu. Duże.
1: I w tym momencie jesteśmy już na samym e-mailu. I jak widzimy, mamy tutaj dwa wolne pola, które wcześniej stworzyliśmy enterami, wpisując stopkę. Później mamy stopkę. Pozdrawiam. Piotr Witek i poniżej znajduje się wiadomość oryginalna.
0: Pozdrowienia od tyflo podcastu. Od tyflo podcast mniejsze tyflo.
1: I tak dalej, i tak dalej. I tam jest cała ta wiadomość oryginalna. No ale ponieważ my chcemy po prostu odpowiedzieć, to idziemy nad naszą stopkę.
0: Piotr Witek. Pozdrawiam. Puste.
1: I tu już normalnie możemy pisać nawet z użyciem słownika T9.
0: Małe. Ze słownikiem. Duże. Według. Cis. Witam. Witam. Witam. Kropka. Przecinek. Wyszynnik. Wydajnik. Wykrzyknik. Spacja. Spacja. Paragraf końcowy. Wybierz. Okno e-mail. Tekst. Według. Ża. Wice. Wiadomości. Wiadomości. Wiadomości. Wiadomości. Dotarła. Kropka. Spacja. Dziękuję. Dziękuję. Mail. Kropka. Spacja. Wiadomości dotarła. Witam. Wiadomości dotarła. Dziękuję. Pozdrawiam.
1: Jak widzimy, e-mail udało nam się napisać. Teraz, aby go wysłać, wystarczy, że wciśniemy klawisz wyboru.
0: Wybierz. Wyślij 1/3.
1: I mamy pozycję wyślij jako jedną z jako pierwszą.
0: Dodaj odbiorcę. 2/3.
1: Możemy dodać odbiorcę do naszej książki telefonicznej.
0: Staw.
1: I możemy tutaj wstawić załącznik. Wybór załączników jest dość duży.
0: Zdjęcie. Plik audio. 2/6.
1: Plik audio. Automatycznie jesteśmy wtedy przełączani do galerii.
0: Plik wideo. 3/6.
1: Plik wideo.
0: Notatka. 4/6.
1: Notatkę.
0: Inne. 5/6.
1: Inne.
0: Szablon. 6/6.
1: Lub jeden z ustawionych wcześniej szablonów. No i chcemy po prostu wysłać naszą wiadomość. Dajemy klawisz wyboru.
0: Wybierz. Wysyłanie e-mail 0%. Okno punkt dostępu. Internet. 1/6.
1: Wybieramy ponownie punkt dostępu. Internet. I nasz e-mail jest wysyłany. Jak tylko e-mail się wyśle, możemy naszą otrzymaną wiadomość po prostu sobie usunąć.
0: Okno skrzynka odbiorcza. Zakładka 1/7. Nie przeczytamy SMS i kopcia zeniach 6600.
1: O, tu w międzyczasie dostałem jeszcze. Widać SMS-a. Więc to zamkniemy tutaj sobie skrzynkę odbiorczą. Przejdziemy jeszcze raz do skrzynki pocztowej.
0: Okno Witek Piotr. Zakładka 37. złapał łączność ze skrzynką pocztową.
1: Nie trzeba nas na razie łączyć, bo już połączeni byliśmy. Teraz, jeśli chcemy usunąć wiadomość, wystarczy, jak na samej wiadomości naciśniemy klawisz C, czyli klawisz kasowania.
0: Okno usuń wiadomości tylko telefonu.
1: I teraz mamy do dyspozycji dwie opcje. Tylko z telefonu, wtedy nasza wiadomość pozostanie na serwerze naszej skrzynki pocztowej.
0: Telefonu i serwera.
1: Dwa. Lub możemy usunąć z telefonu i z serwera. Ja preferuję oczywiście tą drugą opcję, no bo po co mamy zostawiać jakieś wiadomości na serwerze, ale jeśli ktoś na przykład chce tylko śledzić wiadomości, które otrzymuje na skrzynkę pocztową, a później po powrocie do domu tak czy siak będzie je odbierał przy pomocy domowego komputera, to oczywiście wystarczy, że usunie wiadomości tylko z samego telefonu. Ja wybieram tą drugą opcję.
0: Wybierz. Usuwanie wiadomości. Okno Witek, Piotr.
1: Wiadomość została usunięta, chociaż ona pozostaje w skrzynce pocztowej, pozostaje tutaj do momentu, aż znowu połączymy się z naszą skrzynką pocztową. Jak to zrobić, nie wykorzystując samej możliwości tuż po wejściu do skrzynki pocztowej? Wystarczy wtedy z opcji wybrać pozycję połącz.
0: 1.14, utwórz wiadomość, podmenu posłuch. 1.14, wiadomość, słuchaj, 3.14, połącz, 4.14.
1: Połącz. Wybieramy pozycję połącz. W tym momencie znowu jesteśmy pytani o punkt dostępu.
0: Punkt dostępu. Internet.
1: Wybieramy punkt dostępu internet.
0: Łączenie ze skrzynką pocztową.
1: Jesteśmy połączeni ze skrzynką. Po połączeniu oczywiście, jeśli będzie jakiś e-mail, to on do nas dotrze. Żadnego e-maila nie było. Ja teraz, żeby pokazać Wam, że ta wiadomość, pomimo tego, że tu jest odczytywana, ona znika, wyjdę, czyli zamknę skrzynkę i wejdę tutaj ponownie, aby przekonać się, czy wiadomość naprawdę zniknęła. A więc wychodzimy.
0: Okno wiadomości, Witek, Piotr 4-8.
1: I wchodzimy z powrotem do naszej skrzynki pocztowej, klawiszem wyboru.
0: Wybierz okno Witek, Piotr, zakładka 3-7. Brak wiadomości, łączyć ze skrzynką pocztową.
1: Usłyszeliśmy, że brak wiadomości. Zademonstruję jeszcze jedną rzecz, ponieważ nie zawsze... Tu się połączymy.
0: Tak.
1: Nie zawsze po wyjściu ze skrzynki pocztowej nasz telefon będzie się rozłączał z naszą skrzynką, więc po prostu będziemy się mogli rozłączyć sami dokładnie w ten sam sposób, jak się łączyliśmy, czyli z opcji.
0: Zakładka 3-7. Opcje.
1: Wybieramy pozycję rozłącz.
0: Rozłącz 2-5.
1: Rozłącz. Proszę bardzo.
0: Rozłączanie.
1: Rozłączanie.
0: Zakładka 3-7.
1: I w tym momencie jesteśmy rozłączeni. Możemy spokojnie naszą skrzynkę pocztową zamknąć. Skoro wysłaliśmy odpowiedź na konto Tyflo Podcast, możemy sprawdzić na komputerze, czy dotarła ona do odbiorcy. W tym celu na komputerze przełączam się na mój program pocztowy.
2: Skrzynka odbiorcza Outlook Express.
1: I odbierzemy sobie wiadomości tylko z tego jednego konta, które nas interesuje.
2: Tyflopodcast.net.
1: Czyli tyflopodcast.net. I sprawdźmy, czy wiadomość dotarła. Był sygnał nowej wiadomości.
2: Piotr Witego, D.P. Pozdrowienia od Tyflo Podcastu 2009-12.
1: Widzimy odpowiedź. Tutaj dość charakterystyczna rzecz. Wysyłając wiadomości z telefonu komórkowego, nie jest dodawany przedrostek RE, a właśnie ODP, czyli odpowiedź. Otwórzmy Enter. Sobie tą wiadomość.
2: Enter. Od Piotr Witek. Temat. ODP. Pozdrowienia od Tyflo Podcastu. Witam USE YOUR Reading Gestoratka HET.
1: Tutaj Jaws troszkę zaciemnił obraz, ale już wskakujemy na górę e-maila.
2: Witam.
1: Witam.
2: Wiadom dotarła, dziękuję za mail. Blank. Pozdrawiam. Piotr Witek. Blank. Wiadomo, ryk.
1: Jak widzimy, jest nasz e-mail bez problemu napisany. Poniżej znajduje się
2: temat
1: wiadomość
2: pozdrowienia od Tyflo Podcast.
1: Oryginalna, tak jak mogliśmy to przeczytać.
2: Data 07
1: na naszym telefonie.
2: 20 09 06 5.
1: W ten sposób
2: blank.
1: Możemy prowadzić każdą korespondencję z wykorzystaniem naszego telefonu komórkowego. Jak widzimy, nie jest to specjalnie skomplikowane, jeśli wie się już, jak konto należy skonfigurować. Tak więc mam nadzieję, że coraz więcej spośród Was będzie w tej chwili mogło korzystać z poczty elektronicznej w sposób mobilny. Jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania, oczywiście zapraszam. Kontakt do mnie odnajdziecie poprzez portal www.tyflopodcast.net w dziale autorzy lub poprzez moją stronę internetową www.piotr-witek.neostrada.pl. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu.
3: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
6: Xenon i Outlander Television to na dobry początek 134. wydania programu RTV. Któż by to się spodziewał, że to już taka liczba, a będzie więcej, słuchajcie, będzie więcej.
7: Będą kolejne jubileusze, kolejne atrakcje, ale to w dalekiej przyszłości.
6: Oczywiście.
7: Na razie taki nieokrągły numer i kolejne spotkanie po 2 tygodniach przerwy, w którym szereg ważnych i szereg niespodziewanych informacji Wam przedstawimy.
6: To się zgadza, bo no, mamy tu kilka takich informacji. Zaczniemy w ogóle od informacji przykrej, ale to za moment, bo najpierw się z Wami przywitamy jak zawsze, żebyście wiedzieli, kto z Wami po tej drugiej stronie głośnika przebywa i przebywać będzie przez najbliższe kilkadziesiąt minut. Milena Wiśniewska.
7: I Michał Dziwisz w audycji RTV. U nas chyba przede wszystkim dzisiaj TV, prawda? Radio to gdzieś tam jakoś
6: oryginalnie
7: się pojawi.
6: Tak, RTV z akcentem na TV i na skoki przede wszystkim.
7: Tak, na skoki, na sport. Jak tak sobie liczę, to chyba informacje na ten temat wypełniają połowę naszych notatek. No i mieliśmy pierwotnie w planie od tego zacząć, bo to bardzo świeży temat. Teraz właśnie rozpoczyna się pierwszy konkurs tegorocznego Pucharu Świata w skokach narciarskich, więc jeżeli jesteście dobrzy w wielozadaniowości, czy jak to się mówi w języku obcym, w multitaskingu, to możecie gdzieś tam zerkać na TVN, żeby wiedzieć, jak to u nich wygląda i jak skaczą nasi i nie tylko nasi, bo przecież kibicować można wszystkim niezależnie od narodowości, no ale pewnie większość z nas jednak będzie się najbardziej interesowała poczynaniami polskiej kadry. O tym, jak dokładnie będzie ten sezon wyglądał i transmisje z niego w TVN-ie i co na to inne stacje mają do powiedzenia, o tym właśnie powiemy dopiero w dalszej kolejności. Nasze plany się trochę zmieniły.
6: Ja tylko powiem, że przypuszczam, że gdybyśmy widzieli, to mielibyśmy tutaj gdzieś ustawiony jakiś telewizor z wyciszonym dźwiękiem i ustawiony na TVN, no żebyśmy mogli wam na bieżąco mówić o tym, co tam się dzieje i jak nasi skaczą.
7: Tak, relacjonowalibyśmy sport. Przecież ile razy na przykład w czasie listy przebojów trójki, jak był
6: oczywiście
7: jakiś mecz Polaków, to tam był telewizor i mówili, a że był gol, że coś tam. I byśmy, wiecie, dopingowali, byśmy przerywali naszą narrację w połowie i mówili dalej, dalej, dalej. Ale no niestety w związku z tym, że musielibyśmy polegać na relacjach audio, no to nie jesteśmy w stanie tego robić.
6: Aż tak multitaskingowi program. Nie jesteśmy.
7: Niestety nie, także później zapewne po konkursie przeczytamy, czy wysłuchamy jakichś podsumowań, dowiemy się, jakie były wyniki. Konkurs możemy obejrzeć jutro, a tymczasem no, przechodzimy do tej zapowiadanej już smutnej informacji.
6: Tak jest, bo Kamil Durczok, myślę, że postać znana i ceniona w świecie dziennikarskim i też lubiana przez część osób. Kamil Durczok zmarł. Zmarł konkretnie we wtorek o godzinie 4:30 nad ranem w szpitalu Uniwersyteckie Centrum Kliniczne imienia Gibińskiego w Katowicach, Ligocie. Wcześniej był reanimowany, w ogóle z tego co wiem, to do szpitala trafił w poniedziałek w okolicach godziny 13:00. Dziennikarz miał krwotok. Takie wiadomości przekazała dziennikarzom portalu interia.pl najbliższa rodzina Kamila Durczoka. Przypomnijmy, że Kamil Durczok urodził się 6 marca 1968 roku. Był dziennikarzem oraz prezenterem radiowym i telewizyjnym. W latach 2006-2015 w telewizji TVN, a wcześniej przez 13 lat związanym z Telewizją Polską. W obu stacjach prowadził najważniejsze programy informacyjne i publicystyczne. Z telewizją TVN rozstał się wiosną 2015 roku. Karierę zaczynał w telewizji Katowice, czyli w Telewizji Polskiej, w regionalnym oddziale Telewizji Polskiej, gdzie w latach 1993-2006 prowadził szereg audycji, m.in. Studio Parlamentarne i Monitor Wiadomości. Po odejściu z TVN i wygaśnięciu zakazu konkurencji zaczął prowadzić cotygodniowy program publicystyczny w telewizji Polsat News. Najpierw ten program nazywał się Durczokracja, a potem Brutalna Prawda Durczok ujawnia. Ze stacją rozstał się z końcem 2017 roku. Przez niecały rok związany też był jako felietonista z tygodnikiem Wprost. W 2016 roku uruchomił portal internetowy Silesion.pl. No to uruchomienie to było z taką wielką pompą w ogóle, otwarcie. Tam zapowiadano ten portal bardzo jako coś niebywałego, jako niebywałe wydarzenie. To był taki portal regionalny. No i cóż, na początku kwietnia 2019 roku serwis przestał być aktualizowany, a następnie definitywnie zniknął z sieci. I wtedy, no cóż, od 2019 roku Kamil Durczok pojawiał się w mediach najczęściej w kontekście problemów z prawem, czyli takich jak chociażby jazda pod wpływem alkoholu po autostradzie, czy zarzuty związane z rzekomym podrobieniem podpisów byłej żony i wyłudzeniem no, dość dużych sum pieniędzy. Ale nie tylko, bo jeszcze na koniec swojego życia uruchomił aplikację Durczokracja. Aplikację, mówiliśmy o której tak zdążyliśmy powiedzieć, którą ja nawet zakupiłem sobie abonament. No okazało się, że to nawet gdybym chciał przedłużyć, to już raczej nie będzie czego przedłużać. I tu a propos aplikacji Durczokracja mogę powiedzieć tylko tyle, że jeżeli nie dowiedziałbym się niczego z innych mediów o śmierci Kamila Durczoka, to z aplikacji Durczokracja nie miałbym możliwości, aby się o tym dowiedzieć, gdyż ostatnim newsem, ostatnim artykułem, ostatnim elementem, najnowszym elementem w aplikacji Durczokracja jest po prostu grafika, bez jakiegokolwiek tekstu.
7: No, czy jesteś zaskoczony? No, to wciąż są popularne tendencje, wciąż nie udaje się tej agendy dostępnościowej tak spopularyzować, żeby ci ludzie dowiedzieli, że to nie jest dla wszystkich okej i że to nie jest to samo, czy wrzucisz zwykły tekst, czy wrzucisz grafikę z tekstem.
6: No nie jestem zaskoczony, natomiast no, to jedna z pierwszych rzeczy to była, chciałem po prostu sprawdzić, jak to w ogóle wygląda, czy z aplikacji będę się w stanie czegoś dowiedzieć, może jakieś jeszcze takie materiały na temat temat Kamila Durczoka gdzieś tam będzie można przeczytać w tej aplikacji. No, no nie, widać, że po prostu ta aplikacja była chyba takim jego osobistym dziełem, ewentualnie ze wsparciem technicznym kilku innych osób, ale on przede wszystkim odpowiadał za materiały, które tam się pojawiały. No i ostatnim takim materiałem wrzuconym ewidentnie już przez kogoś innego jest po prostu grafika, z której nie wynika nic. No i tak naprawdę to tyle. No oczywiście teraz wszelkie portale rozpisują się na temat Kamila Durczoka, na temat tego, jaką był osobą. To cóż, no tak naprawdę to wiedzą tylko jego najbliżsi. My znamy go z różnych rzeczy, z tego przede wszystkim, co było w mediach, no i z takich też rzeczy, które gdzieś tam wyciekały. No przecież słynna kwestia stołu.
7: No właśnie, przed programem Michał powiedział, że się spotykamy przy czystym stole. Tak, no nasz stół jest czysty, ale tam było różnie.
6: Ale zresztą nie wiem, czy ty pamiętasz, bo kiedy to nagranie o stole, o rurku wyciekło do internetu, to też akurat Kamil Durczok bardzo fajnie potrafił się znaleźć w tej sytuacji i gdzieś tam w żaden sposób też nawet nie przepraszając, no bo moim zdaniem to nie miał za co przepraszać, bo każdemu się zdarzy. No może ewentualnie mógł przeprosić współpracowników, no bo no tak, może tak. Niekoniecznie w ten sposób powinien się do nich zwracać. Natomiast bardzo fajnie podobało mi się to, w jaki sposób on to skomentował, że spotykamy się przy prawie zawsze czystym stole na koniec jednego wydania faktów. To było bardzo fajne, tak zgrabnie z tego wybrnął.
7: No i jest szereg dyskusji w kontekście tego, co wiemy o Kamilu Durczoku, jakie informacje o nim się pojawiały, jak można mówić o zmarłych, bo wiemy, że tradycja jest taka, że o zmarłych albo dobrze, albo wcale, tak, ale pojawia się tak, to, że właściwie dlaczego.
6: Stacji TVN się bardzo dostało za ten materiał, który pokazała w faktach, przynajmniej ze strony niektórych portali. No chociażby na temat to pierwszy raz widziałem ten taki artykuł, że internauci są oburzeni. Ja szczerze mówiąc oglądałem ten materiał i powiem szczerze, ja tam nie widzę absolutnie nic, co gdzieś powiedzmy byłoby sytuacją nieprawdziwą. Tam zostały podane informacje, fakt faktem, nie wszystkie korzystne dla Kamila Durczoka, no ale nikt z nas, myślę, nie jest postacią krystaliczną i każdy coś tam gdzieś na sumieniu ma.
7: No bo słuchajcie, rozumiem, że o zmarłych dobrze albo wcale okej, że tak się przyjęło, ale w takim razie to znaczy, że jeżeli ktoś umarł, to już w ogóle nie możemy wspominać jego przewin, a jeżeli możemy, to w takim razie jaki jest ten czas, po którym już wypada?
6: Wypada, tak.
7: No skoro były informacje, że Kamil Durczok dopuszczał się mobbingu, jego ofiary na pewno to odczuły i krzywda im zadana, no to nie jest coś takiego, co się da zmyć tak od razu, to w zasadzie czemu to ma być pomijane, bo on nie żyje?
6: Dokładnie, no to się stało i takie są po prostu fakty i tak naprawdę no trudno te fakty przemilczeć. Gdzieś tam no dyskusyjną jest kwestia tego molestowania, zdaje się, że to akurat, bo też był o to oskarżany, tak. Ale tego nie udowodniono, jak dobrze pamiętam, więc...
7: To już się tak nie orientuję szczegółowo w tej sprawie. No w każdym razie, no rozumiem, że może nie chodzi o to, żeby materiał o Durczoku teraz polegał na tym, że wyrzucamy mu wszystkie winy, bo na pewno można o nim powiedzieć
6: też tak
7: pozytywnych rzeczy, o osiągnięciach.
6: Oczywiście. I na przykład ten materiał, który się pojawił w faktach, ja absolutnie go tak nie odebrałem, że on był bardzo taki jednostronny, że to była zła osoba, bo powiedziano też o Kamilu Durczoku bardzo dużo dobrego i pozytywnego, no bo tego mu nie sposób odebrać. I myślę, że nikt nie chciałby tego robić.
7: No tak więc wszystko, jak sądzę, można wyważyć, powiedzieć, co zrobił fajnego, a zrobił sporo fajnych rzeczy w życiu, ale też no myślę, że nie można zapomnieć, chociażby ze względu na jakieś ofiary, które no, będą pamiętać, tak, to gdzieś tam, czego doświadczyły od niego, także sądzę, że w ten sposób możemy zamknąć tę kwestię, a w ogóle już możemy ją zamknąć muzycznie, tak?
6: Tak, możemy zamknąć muzycznie, co prawda no nie mamy żadnych piosenek o Kamilu Durczoku, ale...
7: Niestety jest zbyt wczesna godzina, żebyśmy zagrali fragment o stole, jeszcze byłby tutaj idealnym komentarzem. Jeżeli chcecie sobie powspominać, to znajdziecie na YouTubie.
6: To znajdziecie na YouTubie. My natomiast pożegnamy was na chwilę oczywiście. To wejście zakończymy piosenką, którą to umieściła na Instagramie Julia Oleś, czyli była partnerka Kamila Durczoka. Zamieściła na Instastory utwór Franka Sinatry zatytułowany My Way i dodała krótki podpis: tak jak prosiłeś. No to my też w takim razie teraz zagramy utwór Franka Sinatry My Way i wracamy do was już za chwilę.
8: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
6: I tak nam Frank Sinatra pośpiewał My Way, to za nami. No to teraz myślę, że przejdziemy już do pozytywnych bardziej informacji, chociaż no jak dla kogo prezes Jacek, to myślę, że nie jest ucieszony z tego, że buskoki zabrali.
7: No jest smutny, już tutaj wyrażaliśmy żal z tego powodu, więc możemy przejść do tego, jak to będzie w tym sezonie wyglądało.
6: Tak jest.
7: Jak już w zasadzie wygląda, bo to się zaczęło, dajcie w ogóle znać, czy jest ktoś tak szalony, że próbuje tutaj wielozadaniowości i jednocześnie słucha nas i patrzy, albo ewentualnie podsłuchuje.
6: Bo może już ktoś z naszych skoczył, to dajcie znać.
7: No właśnie, dajcie znać, jak im tam idzie. My zerknęliśmy na studio przed konkursem, bo na tyle mogliśmy sobie pozwolić. Za chwilę powiem, o której to się dokładnie zaczęło, jak też będzie jutro i jak to w ogóle ma wyglądać. Przypomnijmy, że TVN w najbliższym sezonie zrelacjonuje wszystkie konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich wraz z wchodzącym w skład imprezy turniejem czterech skoczni oraz zawody mistrzowskie na zimowych igrzyskach olimpijskich oraz mistrzostwa świata w lotach narciarskich. Jednak, tu jest małe ale, jest dobra wiadomość dla prezesa Jacka, bo konkursy odbywające się na terenie Polski w otwartej telewizji Nada TVP, która wówczas będzie producentem sygnału. Będą to zawody w Wiśle, które się odbędą za 2 tygodnie, 4 i 5 grudnia oraz w Zakopanem, które będą nieco później, konkretnie 15 i 16 stycznia już przyszłego roku. Inauguracja tegorocznego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich odbywa się właśnie teraz, czyli dla podobnych odnotowujemy 20 listopada w miejscowości Niżny Tagił w Rosji. Jak ja oglądałam skoki, ja to dawno było, to nie przypominam sobie tej miejscowości, tej skoczni, ale to nie jest chyba tak, że ona jest zupełnie nowa, bo chyba Adam Małysz tam jeszcze skakał, ale natomiast nie było jeszcze nigdy tam tak, żeby tam była inauguracja sezonu.
6: Kiedyś to musiało nastąpić.
7: To z inauguracji zawsze kojarzy Kusamo, prawda? Tam się często zaczynało.
6: Dokładnie, sezony. Dokładnie.
7: Ale to, że się to potem zmieniło, to i ja nawet wiem. No, nie może być przecież wiecznie tak samo. O godzinie 15:35 ruszyło studio przed transmisją, chociaż ja mam wrażenie, że trochę wcześniej, bo ja włączyłam o 15:34 i tam już ktoś coś mówił, także niewykluczone, że oni zaczęli nawet o 15:30.
6: Transmisja... Chyba nie, bo wcześniej była i to mam wrażenie, że to tak przez te 5 minut pani Katarzyna Bosacka.
7: Aha, okej, okay. No to może tam jakąś minutkę wcześniej zaczęli, albo to mój zegarek się rozsynchronizował. Transmisja z Pucharu Świata rozpoczęła się natomiast o godzinie 16, tak jak nasz program, no my to minimalnie później dzisiaj z technicznych przyczyn. No ale to nie jest tak, że mówię to bez powodu, no bo przecież co była, nie jest, nie pisze się w rejestr, tylko podaję to również z tego względu, że analogicznie wygląda ramówka na jutro, jeżeli chodzi o TVN, czyli o tej 15:35 mamy studio, o 16 na natomiast rozpocznie się drugi konkurs w miejscowości Niżny Tagił również. No i co jeszcze wiemy, co się już dokonało. Studio w TVN przy transmisjach z Pucharu Świata w skokach narciarskich prowadzą dwaj panowie. Sebastian Szczęsny, który, jak już mówiliśmy w poprzednim programie, przychodzi do TVN z Telewizji Polskiej, oraz Damian Michałowski, związany z Radiem Z i Dzień Dobry TVN. Kilka słów o obu panach. Pan Sebastian do TVN przechodzi po latach 17 pracy w Telewizji Polskiej, gdzie najpierw był ekspertem ekspertem przy transmisjach z zawodów w skokach narciarskich, potem przez wiele lat jednym z komentatorów. Skomentował ponad 280 konkursów Pucharu Świata, relacjonował też gale boksu zawodowego, zawody w podnoszeniu ciężarów, narciarstwie alpejskim oraz wyścigi kolarskie. No także zobaczymy.
6: Sporo zrobił.
7: Być może też w Eurosporcie się w przyszłości odnajdzie też w innych dyscyplinach, a przed pracą w TVP był związany z RMF FM. Z kolei Damian Michałowski z TVN jest związany od wiosny zeszłego roku. Wspólnie z Pauliną Krupińską prowadzi Dzień Dobry TVN. Od 2010 roku pracuje w Radiu Z, ale to nie jest tak, że on tylko, wiecie, jakieś tutaj lifestyle, Dzień Dobry TVN, coś tam i Radio Z takie pasma o wszystkim i o niczym, bo tak naprawdę no to zaczynał od sportu przede wszystkim. Także on mówi o tym, o tej działalności teraz w TVN-ie przy skokach jako o takim powrocie do korzeni, bo jako dziennikarz sportowy zrelacjonował m.in. Igrzyska Olimpijskie w Vancouver, Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym w Oslo i Val di Fiemme, turniej Tour de Ski, a także piłkarskie Euro 2012. Także ma też doświadczenie w sporcie, a nawet już zawężając to także do narciarstwa. Sebastian Szczęsny i Damian Michałowski w studiu TVN będą rozmawiać z gośćmi, zarówno obecnymi na miejscu, jak i poprzez komunikatory internetowe, co już się w zasadzie dokonało, bo słyszeliśmy w tym studiu poprzedzającym dzisiejsze zawody rozmowę z Adamem Małyszem na przykład, który się łączył przez jakiś komunikator. No i będą się łączyć z reporterami i analizować najważniejsze wydarzenia i występy Polaków. W studiu będą wykorzystywane nowoczesne technologie, dzięki czemu widzowie zobaczą teleportację ekspertów i skoczków oraz grafiki w rozszerzonej rzeczywistości ze statystykami. Do prezentacji licznych materiałów wideo, wywiadów, relacji pogodowych oraz wpisów w mediach społecznościowych posłużą specjalne wirtualne ekrany funkcyjne, czymkolwiek one są. No i co jest, myślę, że dosyć interesujące i ja tego trochę nie rozumiem. To znaczy inaczej, rozumiem jak najbardziej to, że flagowy kanał sportowy grupy TVN Discovery, czyli Eurosport 1, też pokazuje zawody w skokach narciarskich. Natomiast nie bardzo rozumiem, po co oni mają swoje własne studio. Ich studio w piątek, bo oni pokazują też kwalifikacje, to jest taka różnica, ale nie będą pokazywać ich za każdym razem, o czym później. W piątek prowadził Paweł Kuwik, natomiast dzisiaj i jutro prowadzi Michał Korościel. Po co inne studio? Przecież to trzeba zaprosić innych ekspertów i tak dalej. Czemu nie można było zrobić już jednego?
6: Ja mam jedno wytłumaczenie, to znaczy dwa. Być może kwestia jakichś tam powiązań redakcyjnych i tego, że po prostu no tak z jakichś powodów papierkowych jest lepiej, żeby zrobić te dwa studia, ale drugi powód wydaje mi się, że może też być na rzeczy, to znaczy Eurosport, jak sama nazwa wskazuje, jest kanałem dla fanów sportu. Więc no może tak, w tym studiu można nieco mówić takim innym językiem, może bardziej tak skupić się na jakichś analizach, na może tej technice skoków, a w TVN-ie troszeczkę to uprościć i mówić to takim językiem dla takich, no jakby to powiedzieć, niedzielnych kibiców, tak? Żeby to dla każdego było możliwie jak najbardziej atrakcyjne.
7: No i to mnie przekonuje jak najbardziej. Może tak oczywiście być. Wiedzielibyśmy to, gdybyśmy porównali sobie oba te studia, ale jest to jak najbardziej racjonalne. Ciekawostka jest jeszcze taka, że zgodnie z zapowiedziami wśród ekspertów ma się znaleźć sporo kobiet, bo celem ma być też promowanie kobiecych skoków narciarskich. Natomiast same konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich będą komentować dziennikarze od lat związani z Eurosportem, czyli Marek Rudziński i Igor Błachut. No ale to nie są jedyne osoby, które będą zaangażowane w pracę przy skokach, które będziemy słyszeć przy tej okazji. No bo są też reporterzy. No i jest taki jeden pan, o którym mówiliśmy, że kiedyś zajmował się czymś zupełnie innym, ale potem wyrok wydano, że może w stacji zostać, ale już inną dziedziną się zajmować. Krzysztof Skurzyński, bo o nim mowa, był reporter faktów. Będzie obsługiwał reportersko Puchar Świata w skokach narciarskich. Jak dowiedział się portal wirtualnymedia.pl i co jest zresztą już potwierdzone przez relacje, udostępniane od kilku dni w mediach społecznościowych. W skład tego zespołu wejdą także Paweł Łukasik z TVN24 i Kacper Merk z Eurosportu. No także zobaczymy, jak pan sobie Krzysztof poradzi w było, nie było nowej dla niego dziedzinie, co jeszcze się będzie działo. Skoki będą obecne w kanałach grupy TVN nie tylko w czasie transmisji, ale również możemy liczyć na podsumowania. To coś dla nas na dzisiaj, prawda? Jak nie obejrzeliśmy konkursu, to możemy tak się jest, zapoznać z tym, co się działo.
6: Dokładnie.
7: No i właśnie to nam się przyda w TVN w Dni Zawodów. No to dzisiaj możemy sobie włączyć o 19.30 po faktach i serwisie sportowym, bo będzie można obejrzeć program Kroniki Pucharu Świata w skokach narciarskich. No oczywiście nie tylko dzisiaj, tylko generalnie wtedy, kiedy akurat zawody będą prezentowane. Ponadto na antenie TTV w soboty i niedzielę o godzinie 9.40 i 19.40 będzie nadawany magazyn Prosto ze Skoczni. No to tyle wiemy o tradycyjnej telewizji, ale jest jeszcze jeden news,

0: oknie kanału TVN. Dzięki temu internauci bez opłat, ale konieczne jest zalogowanie, czyli wystarczy założyć konto i wówczas można oglądać konkursy skoków narciarskich za darmo, a przypominamy, że za playera tak normalnie trzeba płacić. To nie będzie tak, że ten sygnał będzie udostępniany wyłącznie na czas konkursów. Nie, po prostu przez tych kilka miesięcy TVN będzie przez cały czas dostępny w playerze. Także awansem dostaliśmy taki, myślę, że fajny bonus. Sygnał TVN w playerze będzie udostępniany do końca marca w zasadzie. Pierwotnie informowano, że do odwołania, później, że do końca marca. Chyba ostatni konkurs jest 27 marca, jakoś w tych okolicach, więc można przypuszczać, że albo dzień po, albo już z ostatnim dniem marca to wyłączą. Także myślę, że to jest fajna gratka.
1: Naprawdę wydaje mi się, że TVN spokojnie mogłoby już udostępnić swój sygnał na zawsze w playerze. Przecież i tak ta stacja jest wszędzie dostępna zupełnie za darmo. Tu warto przypomnieć o tym, że jeżeli macie ochotę na oglądanie TVN-u, a nie przeszkadzają wam reklamy, a już macie zainstalowaną aplikację WP Pilot, to tam spokojnie TVN jest dostępne. Ja właśnie dziś w ten sposób oglądałem przez chwilę, włączyłem sobie studio. Co ciekawe, nie wiem od jak dawna to jest, bo dawno już nie uruchamiałem WP Pilota, ale teraz, bo ta aplikacja ma swoje reklamy, to teraz dostajemy dżingiel na koniec i na początek bloku reklamowego, tego przed uruchomieniem kanału. Taka ciekawostka.
0: To fajnie. Ale jest jeszcze ten pakiet Eurosportu w playerze i to, jak głosi zapowiedź, najpełniejsza oferta skoków narciarskich i sportów zimowych na rynku. Kupując pakiet, użytkownicy będą mogli cieszyć się z szerszych relacji ze skoków narciarskich, a także innych wydarzeń sportowych na żywo i na żądanie oraz bogatej oferty materiałów dodatkowych i programów specjalnych. I teraz porządkując sobie to wszystko, jak to konkretnie wygląda w ten weekend. Oczywiście generalnie będzie wyglądało różnie, bo pamiętamy, że skoki są nadawane w różnych godzinach, to też może zależeć od stref czasowych, ale żebyście wiedzieli, jak się można zapoznawać z tą inauguracją, jak można się zapoznawać z nią dzisiaj, jak to będzie jutro, to już myślę, że nas wszystkich to najbardziej interesuje. Nas też, bo już będziemy mogli bez wielozadaniowości po prostu sobie oglądać. A więc zostawiamy już wczorajszy dzień, bo to było, wtedy pokazano kwalifikacje w Eurosporcie i playerze. To ważne, bo tak jak zaraz powiem, tak nie będzie zawsze. Natomiast dzisiaj o 15.15 zaczęło się studio przed konkursem w Eurosporcie 1 i playerze. O 15.35 studio przed konkursem w TVN-ie i playerze też. O 16.00 konkurs indywidualny w TVN-ie, Eurosporcie 1 i playerze oczywiście. O 17.45 wystartuje studio po konkursie w Eurosporcie 1 i playerze. 10 minut później studio po konkursie w TVN-ie i playerze. To jest tyle na dzisiaj. Potem będziemy mieć o 19.30 to podsumowanie po faktach. Tak przy okazji, być może ktoś z was oglądał albo obejrzy właśnie i studio w TVN-ie i w Eurosporcie i może je porównać. Czy rzeczywiście jest tak, jak tutaj Michał przewiduje, ja się z nim gdzieś tam zgadzam, że to jest możliwe, że studio w Eurosporcie się będzie po prostu charakteryzowało pogłębionymi analizami i dlatego te studia są dwa. Natomiast jutro konkurs zaczyna się o tej samej porze i w TVN-ie studio też, ale poza tym są pewne różnice. O 14.25 rozpoczną się kwalifikacje, które będą pokazane tylko w playerze. Nie będzie ich w Eurosporcie 1, pewnie mają w tym czasie jakieś inne sporty do prezentowania. O 15.00 już zacznie się studio przed konkursem w Eurosporcie 1 i playerze. O 15.35 to studio TVN-owe również w playerze. O 16.00 konkurs, później 17.45 studio po konkursie Eurosportu i o 17.55 studio TVN-u. Tutaj te kwestie się nie zmieniają, więc tak to wszystko będzie wyglądać, ale czy to jest tak, że prezes Jacek całkowicie dał za wygraną? Ma te konkursy w Wiśle, w Zakopanem, fajnie, ale czy to, że nie ma licencji, to znaczy, że w ogóle już nie będzie słowa o skokach w telewizji
1: oczywiście
0: polskiej?
1: Oczywiście, że nie. Ani prezes Jacek, ani prezes Zygmunt, bo jeszcze o prezesie Zygmuncie nie należy zapominać, a prezes Zygmunt to jest człowiek, któremu ani prąd, ani telewizja nie są obce i teraz nawet telefonia komórkowa. O tym za moment, natomiast teraz otrzymałem taką wiadomość od naszego słuchacza Dawida, który ogląda sobie skoki i napisał: oglądam sobie skoki, a tu

0: nagle reklama. No, to tak ciekawe, po prostu jest. Ja podejrzewam, ale zdaje się, że w TVP też się pojawiały jakieś takie przerywniki. To...
1: Wiesz co, no w trakcie, no oczywiście pomiędzy seriami konkursowymi, to tak, pytanie, co tam się dzieje? Może jest jakaś przerwa techniczna.
0: Dokładnie.
1: Słyszałam właśnie w tym studiu przedkonkursowym, które oglądałam, że są problemy, jeżeli chodzi o wiatr. On jest taki intensywny. Wtedy, jak jest wiatr, no to często nie da się rozgrywać zawodów i na przykład trzeba je przerwać i poczekać, aż ten wiatr ustąpi, się zmniejsza, albo w ogóle konkursy się odwołuje. Mamy nadzieję, że tak się dzisiaj nie stanie. Tym bardziej, że, bo o tym jeszcze nie wspomnieliśmy, wczorajsze kwalifikacje wygrał, proszę Państwa, no kto wygrał? No Kamil Stoch wygrał, także trzymamy kciuczki bardzo
0: mocno. Oczywiście.
1: Mamy nadzieję, że dzisiaj uda się powtórzyć ten sukces i że wiatry nie przeszkodzą. Były również takie nerwy w naszej drużynie, ponieważ u Klemensa Murańki wykryto koronawirusa. Tak, test wykazał taki wynik. Klemens i tak nie przeszedł kwalifikacji, więc i tak by nie wystąpił. Natomiast mieszkał w pokoju z innym skoczkiem, Andrzejem Stękałą, więc też były obawy, jak z Andrzejem będzie, czy wystąpi, ale chyba skacze, wydaje mi się. Także mamy nadzieję, że wszystko również u niego w porządku i że nie będzie innych przypadków COVID-u w naszej kadrze. Także nie wiem, jaka była przyczyna tego. Być może techniczna, czasami tam jacyś przedskoczkowie przecież jeszcze skaczą, coś tam się dzieje. Być może dlatego dali te reklamy. Chętnie to jutro obejrzę i zobaczę, czy te reklamy się będą pojawiały i w jakich momentach, ale tymczasem my przechodzimy do prezesa Jacka, a później prezesa Zygmunta.
0: Tak jest. Zaczynając od TVP, to program na temat skoków narciarskich jest już umieszczony w ramówce TVP Sport pod roboczym tytułem Trzecia Seria. Pierwsze wydanie zaplanowano na 21 listopada, czyli na jutro. Wcześniej pod taką nazwą nadawano internetowy magazyn emitowany m.in. za pośrednictwem kanału TVP Sport na YouTubie. Z informacji press-serwisu wynika, że magazyn o skokach będzie pokazywany jako dodatkowa część sportowego wieczoru, emitowana zwykle przed głównym magazynem informacyjnym TVP Sport. A docelowy tytuł cyklu to Sportowy Wieczór, Trzecia Seria. W programie znajdą się informacje o konkursach Pucharu Świata, analizy ekspertów i rozmowy ze skoczkami, ale też informacje o innych sportach zimowych oraz przygotowaniach zawodników do przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich. TVP ma mieć reportera na każdym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich. Program Sportowy Wieczór, Trzecia Seria będzie emitowany w niedzielę po ostatnim weekendowym konkursie Pucharu Świata. Godzina będzie ruchoma ze względu na inne zaplanowane transmisje. Do produkcji własnego programu o skokach wraca też Polsat Sport. Magazyn Polskie Skocznie, który nadawano już w zeszłym sezonie, powróci na antenę już jutro. Pierwsze wydanie zostanie pokazane w wieczornym paśmie Polsat Sport News. W programie będzie można znaleźć m.in. komentarze ekspertów do występów polskich skoczków, więc będzie tego, jak widzicie, no praktycznie każda telewizja coś ma. I myślę, że zresztą również i na przykład na antenie głównych kanałów TVP też coś się będzie pojawiało. No przecież są serwisy sportowe chociażby, to ja coś czuję, że...
1: No tak, ale mimo wszystko mnie ciekawi, czy załóżmy, że i życzymy tego, że Kamil Stoch dzisiaj zwycięży, to czy to będzie tak, jak to kiedyś by było, że to będzie w ogóle pierwszy news w wiadomościach?
0: No właśnie.
1: Czy to będzie gdzieś tam przy okazji?
0: To jest ciekawe. Interesujące. Ciekawe. To jest ważna sprawa i zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Oczywiście za Kamila trzymamy kciuki. A teraz będzie o kolejnym takim zimowym sporcie, tym razem w wykonaniu pań. Należąca do TVN grupy Discovery, naziemna telewizja Metro pokaże zawody Pucharu Świata Kobiet w biegach narciarskich. Pierwsze zawody odbędą się 26 listopada w Ruce w Finlandii. Będą to zawody sprintu techniką klasyczną. Kolejne wyścigi będą na 10 kilometrów stylem klasycznym i pościg techniką dowolną na 10 kilometrów. Rywalizacja zakończy się 20 marca przyszłego roku zawodami w miejscowości Tiumen w Rosji. Kanał Metro emituje głównie programy dokumentalne, ale od 2020 roku na antenie tej stacji zaczęły pojawiać się także transmisje sportowe. TVN Grupa Discovery pozyskała bowiem prawa do rozgrywek Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej. W Metrze pojawiają się transmisje meczów reprezentacji Polski mężczyzn i kobiet podczas eliminacji do Mistrzostw Europy w piłce ręcznej. Decyzja TVN Grupy Discovery ma związek z rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 2014 roku. No i to rozporządzenie określa listę wydarzeń sportowych, które muszą być transmitowane w niekodowanej telewizji, a że kanał Metro dostępny jest w naziemnej telewizji cyfrowej, sieciach kablowych, na platformach cyfrowych, no to jak najbardziej się w ten model wpasowuje. W poprzednich latach dzięki sublicencji transmisje Pucharu Świata Kobiet były dostępne na antenach Telewizji Polskiej, no ale jak widać i tym razem tutaj taki, nie zostało to dogadane, TVP nie otrzymało odpowiedniej sublicencji, no i tym samym TVN jest w stanie zapewnić taki żywy program na antenie kolejnej stacji, która zdecydowanie nie jest stacją jakąś mającą kosmiczną oglądalność, ale może akurat właśnie te biegi kobiet ją podniosą. Kto wie?
1: No, na pewno by podniosły, gdyby jeszcze biegała Justyna Kowalczyk.
0: No właśnie.
1: Teraz już zakończyła karierę, więc nie wiem, czy możemy liczyć na takie sukcesy naszych reprezentantek, a to zawsze te sukcesy, tak jak w przypadku Adama Małysza, podwyższają znacząco oglądalność, ale no pewnie ta dyscyplina ma mimo to w naszym kraju fanów, więc jest to szansa, że telewizja Metro zyska kolejnych widzów, ale to sprytny pomysł, żeby akurat tę antenę tym zagospodarować. No coś musieli w przypadku innych stacji, by to wymagało dużych zmian w ramówce, a może nie było warto aż tak wiele zmieniać akurat dla biegów, no bo nie
0: chociażby
1: jest to
0: w TVN7 na przykład, to myślę, że już ten kanał jest przeznaczony do innych celów.
1: Tak, no już tam jest trochę treści, już tak. O TV nie mówiąc, więc akurat to był fajny pomysł, żeby zagospodarować to Metro, skoro już mają ten kanał do dyspozycji. A jakby wam było mało sportów jeszcze, sportów zimowych w stacjach grupy TVN, to wszystko będzie pięknie podsumowane w magazynie pod tytułem Strefa Kibica Zima, który już od 19 listopada, czyli od wczoraj, jest emitowany. Prowadzącymi tego magazynu są Joanna Kryńska i Łukasz Jedliński. Program będzie poświęcony sportom zimowym, głównie skokom narciarskim, ale także innym dyscyplinom, takim jak biatlon czy narciarstwo alpejskie. Widzowie będą mogli zobaczyć wywiady ze sportowcami, relacje reporterów, statystyki czy komentarze zaproszonych gości oraz ekskluzywne materiały. Nie zabraknie nowinek technologicznych. Tutaj rozszerzona rzeczywistość znów odegra dużą rolę. Program będzie emitowany w TVN24 przez cały zimowy sezon, w piątek, sobotę, niedzielę i poniedziałek. No, może się wydawać, że ten poniedziałek tak nie pasuje, ale przypominam, że w niedzielę rozgrywa się jeszcze sporo konkursów w wielu dyscyplinach, bo one są z reguły właśnie w weekendy organizowane, tak jak skoki, więc w poniedziałek to jest jeszcze dobra pora, żeby to sobie podsumować. A więc piątek, sobota, niedziela, poniedziałek o godzinie 8:35 oraz w ramach wieczornego wydania programu Dzień po Dniu o 23:45. A warto jeszcze dodać, że cykl pod nazwą Strefa Kibica był nadawany już TVN24, no ale bez tego dopisku Zima, bo towarzyszył takim imprezom jak Euro 2020 i Mundialowi w roku 2018.
0: To teraz nie pozostaje nam nic innego, jak po tych sportowych emocjach i informacjach zagrać wam jakąś piosenkę. Zastanawialiśmy się chyba 2 tygodnie temu, albo jeszcze nawet wcześniej, tak, co tu w ogóle grać i jakie są piosenki o skokach.
1: Kolejne piosenki o skokach, a bo mówiliśmy potem... o innych sportach zimowych, no ale to jednak skoki tutaj, prawda, chyba są
0: dokładnie,
1: największą gratką.
0: Dokładnie. A potem jak nas oświeciło, to się okazuje, że jest i jest co grać. Słuchajcie, mieliśmy resort KC, piosenkę Skacz jak Adam Małysz i ci wszyscy, którzy interesują się muzyką z lat 90., to przypuszczam, że coś im ta melodia mówi. I tak zdają sobie sprawę z tego, że no, chłopaki ze Śląska to nie wymyśliły tego od samego początku, że ta melodia jest od kogoś zapożyczona. Jest zapożyczona od takiego bodajże amerykańskiego duetu Criss Cross i utworu Jump. To jest ich chyba największy przebój i mam wrażenie, że jedyny.
1: No to skoro Jump to skoki, no tak, to chyba nam to tutaj świetnie pasuje.
0: I właśnie teraz na naszej antenie pojawi się Criss Cross. This is Radio DHT. Wspomnienie z lat 90. w postaci utworu Jump za nami, a teraz przenosimy się do Imperium.
1: Tak jest, zahaczyliśmy.
0: Imperium powinienem tak powiedzieć właściwie bardziej.
1: Ja to Empire. Tak. Empire, tak. Empire State of Prezes Jacek.
0: Tak.
1: Chociaż może jeszcze sobie pozwolę na taką zachętę, że no ponieważ już jak wielokrotnie podkreślaliśmy, my nie możemy śledzić skoków, to jeżeli ktoś z was chce, na przykład właśnie Dawid tutaj próbuje oglądać, to możesz nam pisać, Dawidzie, co się dzieje, jak tam Kamil Stok sobie radzi, to może przekażemy te informacje na antenie dzięki tobie. Także
0: no
1: zachęcamy oczywiście innych również. Przynajmniej wszyscy nasi słuchacze będą wówczas na bieżąco, również ci, którzy nie są w stanie śledzić tych dwóch rzeczy naraz. A tymczasem właśnie Empire of Prezes Jacek, prezes Jack, OG. Słuchajcie, oglądam sobie Wiadomości w środę. Wiadomości, wiecie, ten najpiękniejszy program informacyjny w Polsce. W zasadzie włączyłam właśnie jakoś tak w środku jakiegoś materiału i ja tak nie byłam pewna, czy ja dobrze zrozumiałam, o czym oni do mnie mówią i o co im chodzi, ale później już wszystko się wyjaśniło, kiedy zaczęłam czytać informacje, które zaczęły się pojawiać w internecie. Pamiętacie, jak wam mówiliśmy o planach utworzenia kanału TVP World, takiego światowego kanału w języku angielskim, informacyjnego. Mówiliśmy, że on miał wystartować chyba jesienią tego roku. Potem była informacja, że w styczniu roku 2022.
0: I co, jednak jesienią?
1: Zamierzenia. No i jednak się okazało, że jesienią, bo kiedy sytuacja nagli, obowiązkiem prezesa Jacka jest walka z dezinformacją, o czym za chwilę. A więc podsumowując, anglojęzyczny kanał informacyjny Telewizji Polskiej rozpoczął nadawanie w czwartek, czyli odnotowując dla potomnych, to było 18 listopada, konkretnie godzina 8 rano, rozpoczął to nadawanie specjalnym programem, teraz ja muszę to mówić po angielsku, a mój akcent to jest taki, wiecie, trochę z Afryki, więc to będzie ciężkie. Border Crisis. No, nie jak dotąd planowano 1 stycznia roku 2022, tak to chcieli równo zrobić. Ciekawe, czy jakby to było, czy od 6 rano, żeby po Sylwestrze to odpalali. No to już widać, nie muszą się tym przejmować, bo włączyli to teraz. Że też oni byli do tego przygotowani, no ale bazę mieli, o czym też przypomnimy za chwilę. Prezes TVP Jacek Kurski podjął taką decyzję w związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. TVP World będzie nadawać przez całą dobę. Będzie to kanał informacyjny o wydarzeniach na świecie, który ma prezentować punkt widzenia Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. O pełnych godzinach będą nadawane serwisy informacyjne, a w połowie każdej godziny skróty tych serwisów. No i właśnie na początku stacja ma 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, relacjonować widzom na całym świecie sytuację na polsko-białoruskiej granicy. Boże, ile można. Ja rozumiem, że wy jesteście mocni w propagandzie i że to jest ważny temat, ale ile można męczyć jeden temat, więc zobaczymy, czy to naprawdę będzie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, czy zrobią oddech na jakieś inne materiały. O przyspieszeniu, tak jak powiedziałam, poinformowały wiadomości TVP1, twierdząc, że mamy do czynienia nie tylko z hybrydowym atakiem, ale także wojną informacyjną. Nowa stacja ma przeciwdziałać rosyjskiej i białoruskiej propagandzie, która wykorzystuje dzieci i migrantów. W ciągu dnia na antenie emitowane będą, no oczywiście, informacje, komentarze na ten temat, ale też filmy dokumentalne dotyczące obecnej sytuacji na granicy oraz programy publicystyczne Eastern Express, Business Arena, Future Insight oraz The Culture Tribe, czy jakoś tak. Kanał ma już też z grubsza wykrystalizowany skład prezenterów. Będą to m.in. Karolina Pajączkowska, no to jest znane nazwisko, to za chwilę też przypomnę, Donald Arlett, chyba tak, i on też tutaj nie jest nową osobą. No, te postaci znamy, inne niekoniecznie, ale chyba były związane z Telewizją Polską. Celine Bernatowicz, Klaudia Czerwińska, Jan Darasz, Sali Jastrzębska, Maciej Mikos, Marcin Nowak, Erika Oli Trojanowska, Krzysztof Mularczyk, Anna Jabłońska, Jonasz Rewiński. Nie, kochani, nie Janusz Rewiński, to jest Jonasz Rewiński, to tak jak jest teraz w Trójce Mateusz Drozda, czyli nowa wersja Tadeusza Drozdy, to tutaj mamy nową wersję Janusza Rewińskiego. I David Kennedy, o tak. Wspominałam o tych dwóch nazwiskach już nam znanych, Pajączkowska i Arlett. Arlett w ostatnich latach przeszli do TVP Info z TVN24, pracują razem na antenie m.in. przy programie informacyjnym w języku angielskim Flash News, ale nowe obowiązki w TVP World, jak ustaliły wirtualne media, nie oznaczają, że prezenterzy znikną z TVP Info. Ten skład prezenterski, który wymieniłam, no to są ponoć przede wszystkim native speakerzy, a więc dla tych, którzy nie znają tego terminu, rodzimi użytkownicy języka, o tak, tak jak my jesteśmy rodzimymi użytkownikami polskiego, tak oni w większości od urodzenia mówią po angielsku, no albo są to osoby właśnie z jakimś doświadczeniem w pracy właśnie za granicą, ale nie tylko, ponieważ na antenie TVP World swój program ma mieć także Michał Rachoń. To nie jest dla niego nowość.
0: Ale on nie jest native speakerem.
1: Co słychać? O czym zaraz? On, o czym wam nie mówiliśmy, on od marca zeszłego roku prowadził w anglojęzycznym kanale TVP Poland In autorską audycję Rock Rachoń, co on w ogóle chyba wymawia jako Rock Rachoń, czy jakoś tak. Aha. Naprawdę widziałam fragment tego, bo ostatnio właśnie ktoś wrzucił na Twittera takie nagranie, że tak wygląda w tej polskiej wersji Russia Today program Michała Rachonia, który właśnie wymawia jego tytuł jako Rock Rachoń, i był tam fragment Michała Rachonia mówiącego po angielsku. Przy czym właśnie no trudno powiedzieć, czy to było jakieś nagranie przygotowane jeszcze dla kanału Poland In, który odchodzi do historii, co sobie przypomnimy też zaraz, bo chociaż mam wrażenie, że właśnie wszyscy o nim by zapomnieli, że to w ogóle istniało. Także nie wiem, czy to było po prostu przygotowane dla Poland In, czy to już było dla TVP World, bo oficjalnie jeszcze tak naprawdę on nie ma tego programu. Po prostu jest zapowiedź, że ma zostać zachowana formuła tego, co on tam robił wcześniej, czyli będzie dyskutował w języku angielskim z polskimi i zagranicznymi gośćmi o sprawach międzynarodowych, istotnych z punktu widzenia Polski. No, czyli właśnie to robił wcześniej w Poland In, będzie to robił w TVP World, ale oficjalnie nie jest jeszcze znany termin debiutu audycji, także no być może jeszcze to jakoś wejdzie z taką, wiecie, większą pompą, być może to było wcześniej przygotowane dla Poland In, a być może to po prostu dalej robi to samo, a potem zostanie ogłoszona wielka premiera, no trudno nam powiedzieć, bo my widzieliśmy te informacje w lutym o tym, że on ma program w tym Poland In, to nawet było wrzucane na YouTube'a, tylko kto w ogóle interesował się tym, że istniała stacja Poland In? Mam wrażenie, że mało kto. No i mam też nadzieję, że ci prowadzący, których wymieniłam, będą mówili w języku angielskim z lepszym akcentem niż Michał Rachoń, bo absolutnie to nie jest tak, że ktoś nie ma akcentu z Oxfordu, to jest jakieś złe. Spokojnie, pamiętajmy o tym, że najważniejszą umiejętnością w języku jest komunikacja. Jeżeli chcecie mieć jak najlepszy akcent, to fajnie, ale to nie jest konieczne i mnie trochę zawsze śmieszą ludzie, którzy koniecznie się starają, żeby zabrzmieć perfekcyjnie, mieć akcent jeszcze zgodny z jakimś tam anglojęzycznym dialektem, a tak naprawdę i tak prawdopodobnie będziecie do odróżnienia od rodowitych Brytyjczyków czy mieszkańców Stanów Zjednoczonych czy innych krajów czy obszarów, na których mówi się po angielsku. Także tak na co dzień to nie ma z tym problemu. Natomiast wydaje mi się, że w takiej telewizji to jednak powinni prowadzić programy ludzie, którzy już rzeczywiście mówią w języku angielskim świetnie. Michał Rachoń słownictwo ma, akcent nie jest super, no ale okej, z drugiej strony rzeczywiście najważniejsze, że się komunikuje, on tam przecież nie będzie jedynym prezenterem, skoro będą native speakerzy, to oni na pewno będą mieć akcent wzorcowy.
0: No a sądząc po nazwiskach nawet chociażby części osób, które wymieniłaś, tak. no to są native speakerzy, tak.
1: No to... tak, to... przynajmniej wygląda. No dobrze, ale gdzie to w ogóle wszystko można oglądać? Otóż kanał jest już dostępny za pośrednictwem strony internetowej tvpworld.com, znaczy się. Tam się też znajdują materiały tekstowe i multimedialne, no więc mamy tak naprawdę wszyscy możliwość obejrzenia tego, ale przyznam, że nie wzięłam się za to, ponieważ no coś tam mówię po angielsku i czytam też, ale może niekoniecznie mam ochotę w jakiejś dużej ilości chłonąć treści w języku angielskim, jeszcze te same, które są w TVP w języku polskim. No i takim kolejnym źródłem jest antena właśnie TVP Info, gdzie pomiędzy pierwszą w nocy i piątą rano czasu polskiego sygnał TVP World będzie emitowany. Nie trudno się domyślić, że ta ostatnia oferta jest skierowana przede wszystkim do widzów z innych stref czasowych, na przykład w Stanach Zjednoczonych. No ale jak dotrzeć jeszcze szerzej do tych wszystkich, którzy za granicą chcieliby ten program oglądać? Internet przecież nie wystarczy, przydałaby się jakaś telewizja bardziej tradycyjna. No tutaj takie informacje, które bym wam chętniej przekazał prawdopodobnie kolega Patryk Faliszewski, gdyby jeszcze do nas przychodził i nam opowiadał, co tam się dzieje na tej satelicie. A może chcecie, żeby on do was przychodził, to musicie prosić ładnie, to może on tego słucha, kiedy się zgodzi. I albo przekażemy. No właśnie. I wtedy on wam to wszystko wytłumaczy lepiej dużo ode mnie, bo on się zna na tych wszystkich satelitach i innych takich rzeczach.
0: On tam kręci obrotnicą w lewo i w prawo.
1: Kręci, tak. I dlatego nie ma czasu tu przyjść. No i pewnie już TVP słucha, a i też może właśnie dlatego teraz widzicie, nie wiem czy się dogadamy, bo on pewnie Rachonia słucha, jak go znam. Na razie wystartowała testowa emisja za pośrednictwem Eutelsat 335. Obejmuje on zasięgiem Europę, Afrykę Północną i Bliski Wschód, ale to ponoć mało popularna pozycja orbitalna. Tak przynajmniej napisały wirtualne media, ja się nie znam na tym zupełnie. Natomiast w przyszłym roku ma rozpocząć się emisja satelitarna, prawdopodobnie za pośrednictwem Astry 1925, tak się to chyba mówi, dla mieszkańców Europy Zachodniej i za pośrednictwem platformy Dish Network, oczywiście w Stanach Zjednoczonych.
0: Stany Zjednoczone,
1: szeroko
0: tak.
1: Uśmiechamy, tak, bo znamy te klimaty, ten termin, bo nasze umiłowanie dla stacji polonijnych, wiem, że dla tych, którzy ich nie słuchali, może być rzeczą zupełnie niezrozumiałą, ale wierzcie mi, jest
0: my się
1: to
0: uwielbiać. My się jeszcze załapaliśmy na te czasy, kiedy one miały swój jeszcze taki lepszy klimat niż teraz.
1: Tak, ale myślę, że dalej to.
0: Dalej, oczywiście.
1: Jeżeli pani Zofia Borys tam jest.
0: Chyba jeszcze jest.
1: I pan Tadeusz Gordon. Musicie to znaleźć, bo to są wspaniałe rzeczy. Ale nie będziecie mieli na to czasu, bo będziecie Rachonia cały czas oglądać. Także w sumie.
0: Ale może właśnie poradzicie. Wiesz, może oni, bo niektórzy dziennikarze w tych polonijnych stacjach radiowych, to oni tak lubią sobie wrzucić na antenę coś z Polski.
1: A właśnie, no.
0: To może i teraz jeszcze w dodatku po angielsku to będzie, to do większej ilości słuchaczy dotrze, no to No może, kto wie.
1: Tak, jak ich znam, to nie jest wykluczone. No i coś, o czym już wspomniałam, chociaż być może powinniśmy od tego wyjść, ale to było tak kompletnie zapomniane, że i ja o tym zapomniałam, bo coś się kończy i coś zaczyna. Jednocześnie TVP kończy nadawanie internetowego kanału Poland In, poświęconego Polsce. Projekt został uruchomiony w listopadzie 2018 roku. My o tym wtedy mówiliśmy i projekt nie interesował absolutnie nikogo poza Michałem Rachoniem, który dostał tam program, i panem Sergiuszem Ryczelem, tak? Tym panem od sportu z TVN-u, który to właśnie tam się znalazł i tam coś o sporcie prowadził. Nie wiemy, jakie będą jego dalsze losy, czy w TVP World też coś poprowadzi o sporcie. Na razie to na pewno nie, bo to trzeba mówić o tym, co się dzieje na polsko-białoruskiej granicy. Także ten kanał żegnamy. No i właśnie to może tłumaczyć, dlaczego oni byli w stanie tak szybko to uruchomić, bo jakieś zaplecze już mieli. Mieli tego Rachonia, co po angielsku gadał. Mieli już jakichś prezenterów, co tam też mówili po angielsku, tylko no właśnie bardziej, jak rozumiem, o Polsce, właśnie jakby popularyzując nasz kraj, coś w tym rodzaju, a tutaj no już będzie tak typowo politycznie będzie przedstawiany nasz punkt widzenia, więc gdyby oni nie mieli żadnego zaplecza, to w tej kryzysowej sytuacji nie byliby w stanie tak szybko zareagować. No a prezes Jacek w ogóle reaguje bardzo szybko, bo oprócz tego, że w takim tempie zdecydował się na uruchomienie tej stacji TVP World, a w zasadzie rebranding Poland In, bo to jak niektórzy piszą, jest po prostu zmiana logotypu, to jeszcze za 2 tygodnie, 5 bodajże grudnia, zorganizuje koncert będący wyrazem wsparcia dla żołnierzy na naszej wschodniej granicy z Białorusią.
0: My już nie możemy się doczekać tego, i jak zagramy piosenkę.
1: Tak, my, w zasadzie nie my, ale ktoś inny znalazł za nas absolutnie najgorszą piosenkę na świecie, właśnie o Straży Granicznej, i jesteśmy już tak podekscytowani, aż czekam po prostu, żeby był dzień poprzedzający ten koncert, bo wtedy będziemy prowadzić nasz program na pewno 4 grudnia i wtedy, o ile ci się nic oczywiście nie zmieni.
0: Ale taki przedwczesny mikołajkowy prezent wam zrobimy.
1: Tak, ja jestem szalenie podekscytowana, bo jest to straszny utwór, ale wątpię, żeby akurat on się w koncercie pojawił. W każdym razie prezes jest przygotowany na po prostu wszystko. Dajcie znać, jeżeli oglądaliście TVP World albo wcześniej Poland In. Może być tak tutaj troszeczkę szyderczo do tego podchodzimy, że nikt tego nie oglądał poza Rachoniem, a może to właśnie byliście wy, także przepraszamy od razu z góry. Więc dawajcie znać, jeżeli macie tutaj jakieś refleksje w temacie, czy my jeszcze chcemy coś uzupełnić.
0: Mamy kilku takich słuchaczy, którzy w komentarzach bardzo manifestują swoją sympatię do TVP, na przykład taki słuchacz Wiesław, słuchacz Kazimierz. Może oni oglądają, to może coś tam napiszą.
1: A to ja nie widziałam słuchacza Kazimierza. Pozdrawiamy serdecznie słuchaczu Kazimierzu. To czy my coś jeszcze chcemy uzupełnić, czy już przechodzimy
0: piosenkę
1: do komentarza
0: chyba
1: muzycznego?
0: Piosenkę.
1: Tak jest. To jeszcze nie będzie ta zła piosenka o Straży Granicznej. Długo się zastanawialiśmy, co by wam tutaj zagrać. To będzie utwór, który może trochę bardziej by pasował do tego kanału Poland In, tego kanału o Polsce. Dalej już go nie ma. Myślę, że też pod TVP World da się to podciągnąć. No bo są na świecie różne wspaniałości, piramidy, fiordy, ale cóż jest tak wspaniałego, cóż wspanialszego od naszej ojczyzny, Polski. I my to teraz temu światu, tym wszystkim, którzy mieszkają w okolicach piramid i innych cudów świata, my im wszystkim pokażemy, że to Polska, mazowieckie drogi są właśnie tym największym cudem świata. To trochę zabrzmiało, jakbyśmy mieli zagrać Powrócisz Tu, bo to tam jest o mazowieckich drogach, ale o piaskach Mazowsza będzie z kolei w tej piosence, którą przed laty wykonała i teraz zaśpiewa dla nas Anna German.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Była Anna German, a teraz jesteśmy my i kolejna informacja.
1: Tak, chociaż jeszcze uzupełnię, no, że mam nadzieję, że wszyscy się dowiedzą na świecie, jakie wspaniałe są te piaski Mazowsza, jak wspaniale jest nad Wisłą i poznają przede wszystkim nasz punkt widzenia, chociaż no to nie będzie takie łatwe i może nie być początkowo takie efektowne, bo budżet tego kanału przewidziany na przyszły rok no to ma być tak mniej więcej 10 razy mniejsze od budżetu, jakim na przykład dysponuje Russia Today, czy inne kanały takie właśnie o podobnym charakterze, kierowane do odbiorców zagranicznych. Prezes Jacek się tutaj będzie starał o zwiększenie tego budżetu, liczy, że rząd tutaj będzie go jakoś dotować, bo uważa, że to jest wręcz ich obowiązek, żeby się zainteresować sprawą i tym, jak polskie sprawy są prezentowane na świecie. No bo to wiecie, inne kanały tego właśnie rodzaju jak Russia Today, czy kanały francuskie, niemieckie i tak dalej, no to jak startowały, to już miały zapewniony taki szeroki zasięg na całym świecie. Oni tutaj dopiero w przyszłym roku będą z tą satelitą, coś tam.
0: Wiesz, w ogóle no, te kanały, które mają znacznie dłuższą tradycję, jak chociażby Głos Ameryki, no to one zaczynały w ogóle znacznie wcześniej, w zupełnie innych realiach. I no, rządy nie szczędziły wtedy pieniędzy na propagandę, no bo tak naprawdę każdy taki kanał, jakikolwiek by nie był, jakie państwo by nie reprezentował, czy to Rosję, czy to Stany Zjednoczone, czy to Wielką Brytanię, czy cokolwiek, czy Polskę, no to będzie miał wydźwięk propagandowy, bo jest finansowany przez rząd i przede wszystkim stanowisko rządu no, będzie przedstawiał.
1: Oczywiście, że tak, więc mamy nadzieję, że aby prezes Jacek mógł to robić w jak najbardziej efektowny i efektywny sposób i aby pan Michał Rachoń otrzymywał sowite wynagrodzenie za swój wspaniały program, no to rząd będzie jak najwyższymi kwotami dotował projekt kanału TVP World, a my przenosimy się do innej telewizji, do pewnej premiery, która miała miejsce już wczoraj. Nas ostatnio nie było, więc nie mogliśmy wam dać znać o tym, że ona się pojawi. Natomiast nic straconego, bo powtórka będzie już niebawem możliwa do obejrzenia, no i będzie też możliwość obejrzenia online. Co to takiego? No może zacznę w ten sposób. Tytuł Planeta Singli jest nam obojgu chyba znany,
0: tak.
1: Mimo to, że no, do kina to raczej chodzimy rzadko i w filmach nie siedzimy za bardzo, także nie wiemy zupełnie, o czym to było. Filmu Planeta Singli i drugiej części, nie wiem, czy nie było jeszcze jakiejś kolejnej, nie
0: chyba
1: widzieliśmy, ale no tak mi się właśnie też coś kojarzy. Ale tytuł nam jest znany. No dlatego też, kiedy zobaczyłam tytuł Planeta Singli 8 historii, no to już też wiedziałam, że to będzie prawdopodobnie jakieś rozwinięcie tego znanego kinowego motywu. W jaki sposób? Za chwilę się przekonacie. Luźno oparta na wątkach popularnej filmowej, no trylogii właśnie, zgadza się, seria Planeta Singli, 8 historii. To cykl, no jak nie trudno zgadnąć, 8 historii, ale będą to historie miłosne, to też chyba może, tego też się było można domyślić, które z humorem opowiedzą o wszystkich stronach internetowego randkowania. Każdy z odcinków portretujących współczesny świat miłosnych wzlotów i upadków pokazany będzie oczami innego reżysera. Historie stanowią zamkniętą całość, a bohaterów różni wiek, pochodzenie i motywacja do rozpoczęcia poszukiwań miłości online. Serię rozpocznie, w zasadzie już rozpoczął, zjazd absolwentów. On został pokazany wczoraj o godzinie 21, bo właśnie co piątek będzie można oglądać kolejne odcinki Planety Singli, 8 historii. Co konkretnie się wydarzyło w tym pierwszym odcinku? Kobieta, no ona chyba nie ma imienia, natomiast imię ma aktorka, która ją zagrała, bo to Izabela Kuna, na skraju rozwodu wybiera się na zjazd absolwentów liceum, w którym poznała swojego męża, w tej roli Bartłomiej Topa. Aby mu dopiec, postanawia udawać, że ma nowego kochanka, w tej roli Piotr Witkowski. W odcinku reżyserowanym przez Aleksandrę Terpińską zagrali również Anna Krotowska, Rafał Królikowski, Andrzej Konopka i Arkadiusz Brykalski. Emisja premierowych odcinków serii Planeta Singli 8 historii, jak wspomniałam, będzie miała miejsce w piątki na antenie Canal Plus Premium i liczy ona 8 odcinków. I teraz, zjazd absolwentów ten pierwszy został pokazany wczoraj, w piątek 19 listopada o godzinie 21. Za chwilę powiem, kiedy będzie go można powtórkowo obejrzeć, ale najpierw wam przedstawię, jakie konkretnie będą odcinki, może jakiś tytuł was zainteresuje, to sobie będziecie mogli zapamiętać datę, kiedy to będzie można oglądać. Następny to Grzesznica, emisja 26 listopada. Test, emisja 3 grudnia. Usłysz mnie, 10 grudnia. Dystans, 17 grudnia. grudnia. Detektor 24 grudnia. Ciekawe, czy to będzie jakiś wątek świąteczny. Władek i Halinka 31 grudnia. Ciekawe, czy tutaj będzie wątek sylwestrowo-noworoczny. Oraz Noc w Amsterdamie. I tutaj trochę inaczej, to nie będzie w kolejny piątek, w pierwszy piątek stycznia, bo premiera planowana jest w lutym 2022 roku. Tak więc
0: ciekawe, będziemy musieli tak na to późno
1: trochę poczekać. Nie mam pojęcia i się nawet nie domyślam, czy jakieś prace się przedłużyły. Wiesz, to Noc w Amsterdamie, może to nagrywają w Amsterdamie, także może potrzebują na to więcej czasu z jakichś przyczyn. Premiera pierwszego odcinka miała miejsce, tak jak wspomniałam, wczoraj o 21, ale powtórka będzie miała miejsce między innymi jutro o godzinie 21.30 w niedzielę. No i tak sądzę, że w kolejne niedzielę również te powtórki będą w kanale Kanal Plus Premium. No i przypuszczam, że w serwisie internetowym
0: VOD,
1: Kanal Plus,
0: tak jest.
1: Tak, również będą dostępne. Ciekawe, czy tak jak inne polskie produkcje Kanal Plus, również będą one dostępne z audiodeskrypcji.
0: No swoją drogą, tak a propos biura, czyli tej polskiej wersji The Office właściwie, no to niestety audiodeskrypcji brak.
1: Tak? Ojej, aha, no, szkoda.
0: To zresztą nasz słuchacz Stefan w komentarzu pod jedną z ostatnich audycji do nas o tym napisał, a ja też obejrzałem niemal prawie cały pierwszy sezon polskiego biura, polskiej edycji biura, no i niestety rzeczywiście muszę to potwierdzić, no nie ma.
1: No to szkoda, tak więc tym bardziej, a my tutaj pewni byliśmy, prawda, zapowiadając to.
0: Aczkolwiek więc mogę powiedzieć, że całkiem sporo da się wywnioskować. Ten materiał, akurat właśnie Office, jest dla nas całkiem dostępny, przystępny, nawet i bez tej audiodeskrypcji, bo dialogów jest tam sporo.
1: No to chociaż tyle dobrego. Nie wiemy zatem, tym bardziej trudno nam się spodziewać, jak to będzie z Planetą Singli, czy będzie audiodeskrypcja, czy nie. Jeżeli wyłapiemy, to damy znać, wy też dawajcie, bo właśnie może ktoś oglądał wczoraj premierowy odcinek Zjazd Absolwentów, może się podzielić swoimi opiniami na jego temat i być może ma ta osoba wiedzę, czy była audiodeskrypcja. Chętnie przyjmiemy wszystkie informacje. No a teraz no, jest 8 historii na Planecie Singli, ale mamy dla was poniekąd 9 historię o tym randkowaniu w sieci, o tym, jak to randkowanie może wyglądać, prawda?
0: Tak, i tu nie będzie happy endu, niestety.
1: Oj nie.
0: Nie, w tej piosence, którą wam zagramy, a będzie ona w wykonaniu Tymona i jego tranzystorów, a będzie to piosenka zatytułowana Wirtualna Miłość. Wracamy do was po tej muzycznej przerwie. Taka cisza nastąpiła, bo ja się musiałem zastanowić, jak transferuje się uczucia na bezdomnego psa przy pomocy interfejsu MIDI i doszedłem do wniosku, że wolę się nad tym dłużej jednak chyba nie zastanawiać.
1: Wolisz natomiast naszym słuchaczom opowiedzieć o kolejnym nowym programie, bo teraz wracamy tak do grupy TVN, w której już byliśmy przy okazji sportu i skoków, ale nie tylko skokami narciarskimi żyje grupa TVN.
0: Tak. Przechodzimy konkretnie do stacji telewizyjnej TTV, a tu mamy program zatytułowany Rzeczy, których nie nauczył mnie ojciec. Jest to polska wersja duńskiego formatu The Things My Dad Failed to Teach Me, który powstał w zeszłym roku dla stacji TV2. Formuła programu polega na tym, że znany celebryta spędza czas z ojcem, który uczy go umiejętności, których nie posiadają młodsze pokolenia. Nad polską odsłoną programu pracuje stacja TTV, a zdjęcia do programu realizowane były latem tego roku. Jak mówi portalowi wirtualnemedia.pl Lidia Kazen, dyrektor programowa TTV, projekt aktualnie jest w fazie postprodukcji.
1: Będzie... Myślę, że już pewnie się skończyła,
0: tak,
1: jak już teraz
0: tak
1: z nami. Dokładnie.
0: Dokładnie tak.
1: Był, jak ona to mówiła.
0: Był, ale już tak, już pewnie ostatnie, ewentualnie jeszcze jakieś ostatnie szlify gdzieś
1: no tak
0: tam. Tak. Będzie składać się z 9 odcinków. Każdy z nich będzie trwał po 45 minut netto. Czyli co, bez reklam? Czy z reklamami? Jak to jest to netto?
1: Nie wiem, chyba bez.
0: Chyba bez. No właśnie. No ostatnio zauważyłem, że właśnie dość często pojawia się to sformułowanie 45 minut netto. To klimatyczna produkcja, która dotyka ważnych tematów i dlatego to emocje w programie grają główną rolę. Wielu z nas ma niepozałatwiane kwestie z rodzicami, często brakuje czasu, a jeszcze częściej odwagi na dojrzałe zmierzenie się z tematem. Bohaterem programu Rzeczy, których nie nauczył mnie ojciec, będzie mieszkający w Warszawie 47-letni komik Robert Motyka. Na potrzeby projektu celebryta pokona po ponad 30 latach powraca w rodzinne strony do Sieniawy Żarskiej. Jest to wieś położona przy niemieckiej granicy. Powraca po to, aby spędzić 3 tygodnie ze swoim ojcem Tadeuszem. Robert pomoże swojemu ojcu przy remoncie małego pawilonu, w którym powstanie sklep z używaną odzieżą. Także no, będą się pewnie ciekawe rzeczy działy. Robert jako komik to podejrzewam, że nie zawaha się również i swoich zawodowych umiejętności użyć, żeby ten program był z jednej strony zabawny, ale z drugiej to podejrzewam, że i niejedna refleksja, do niejednej refleksji tam dojdzie w ramach tych odcinków. Premiera we wtorek, 23 listopada i emisja będzie miała miejsce we wtorki, środy i czwartki. Po godzinie 22, przypomnijmy, na antenie telewizji TTV.
1: No i materiał też będzie w playerze. Czytałam, że chyba dzień przed premierą ma trafić do playera pewnie pierwszy odcinek, więc przypuszczam, że w poniedziałek będzie sobie to już można zobaczyć. Tylko właśnie teraz zaczęłam się zastanawiać, bo poza anteną rozmawialiśmy o tym, że no to są dokładnie te dni emisji co Prince Charming, czyli że to będzie dokładnie przed programem Prince Charming, ale skoro to ma 45 minut netto, no to właśnie już teraz nie wiem, czy godzina emisji Prince Charming się zmieni, czy nie, to ewentualnie fani tego programu mogą sobie to sprawdzić. Swoją drogą pojawiła się jedna skarga na program Prince Charming kierowana do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Krit nie zdradza, czego dotyczy. Domyślać się można, co tam zostało zawarte. No jesteśmy w Polsce, więc sądzę, że to nikogo nie szokuje. TVN się pewnie też z tym liczył, decydując się na emisję tego jednak w telewizji, a nie tylko w internecie, że ktoś napisze coś, bo to geje, panie, to do czego to doszło? Mężczyźni to przecież tak nie można. To dzieci to oglądają. Co ja mam
0: po 22 dzieci?
1: No nie wiem, może jakoś dziwnym trafem, a magię na gości też przecież zgłaszali,
0: dzieci,
1: prawda,
0: tak,
1: że to
0: tak
1: może być deprawujące, mimo że dali to o 23, czyli już później nie
0: mogli. Dzieci tak jakieś bezsenne, nie? Za naszych czasów to się spało.
1: No właśnie, ja chyba spałam, także nie wiem, z czego to wszystko wynika, także zobaczymy, czy TVN będzie miał jakieś konsekwencje, coś będzie musiał zapłacić, czy jak w jakiś sposób to Krajowa Rada rozpatrzy, ale moim zdaniem naprawdę tu się nie ma czego czepiać, bo w tym programie nie ma nic obscenicznego i tak dalej, po prostu jest o panach, którzy budują relacje uczuciowe. To nie jest złe, moi drodzy. No tak więc tak wyglądać będzie nowość w kanale TTV, a teraz jeszcze na moment się przeniesiemy do playera. Trochę wyprzedzimy rzeczywistość, bo powiemy o tym, co wystartuje za 10 dni, 30 listopada. Ale w związku z tym, że nie mamy pewności, czy na przyszły tydzień zbierzemy odpowiednią liczbę informacji, no to już Wam dajemy o tym znać z wyprzedzeniem, bo lepiej chyba tak niż z opóźnieniem, chociaż to nam się też często zdarza. Mowa o kolejnym sezonie przygód mecenas Chyłki, sezonie ostatnim już, jak głosiły zapowiedzi. Sezonie, który trafi teraz do playera, a pewnie w dalszej kolejności również do telewizji. Ale na razie informacja przede wszystkim dla tych, którzy wykupili pakiet playera lub być może pod wpływem tej informacji na to się zdecydują, co się tutaj wydarzy. Chyłka oskarżenie, taki jest w ogóle tytuł tego sezonu. Joanna Chyłka po raz kolejny zostaje uwikłana w niezwykle skomplikowaną i nieoczywistą sprawę. No to o czym by to było wszystko, gdyby jakaś nieoczywista sprawa mecenas Chyłki. Ksiądz Mieleszko namawia prawniczkę do podjęcia się obrony Tesarewicza. To jest opozycjonista skazany przed laty za morderstwo 4 dzieci. Śledztwo jest już od dawna zamknięte, a skazany odsiaduje wyrok w więzieniu. Mieleszko jest jednak pewny, że sprawca nie został ujęty, a za kratami przebywa niewinny człowiek. Czy Chyłka po raz kolejny podejmie wyzwanie? No, jak znam Chyłkę, to raczej nie będzie się długo nad tym zastanawiać, mimo że w prywatnym życiu też ma tam dużo rzeczy, ale jednak chyba nie może żyć bez tej zawodowej adrenaliny.
0: No raczej.
1: Sprawa okaże się znacznie bardziej niebezpieczna, niż mogłoby się wydawać. No to też tego się można było spodziewać. W tym samym czasie prawniczka będzie musiała uporać się z narastającą obsesją Langera juniora na swoim punkcie. W niebezpieczeństwie znajdzie się również Kordian, znany jako Zordon oczywiście, bolesna prawda o śmierci jego matki ujrzy światło dzienne. W piątym sezonie do obsady dołączą m.in. Jan Englert, Adam Ferenzy, Ewa Wencel, Małgorzata Potocka, Witold Dębicki, Paweł Kos, Jacek Mikołajczak i Maja Pankiewicz. Chyłka oskarżenie składać się będzie z 6 odcinków. Premiera pierwszego została zaplanowana na 30 listopada, czyli to jest... Jakiż to dzień tygodnia jest tym razem? Chyba jakiś inny niż to zawsze było. A nie, zgadza się, wtorek, tak. Tak jak to zawsze było. To są wtorki dla Chyłki. Kolejne odcinki będą udostępniane w serwisie w tygodniowych odstępach. No nie zdziwię się, jeżeli wiosną ci, którzy nie zdecydują się na kupno playera, będą mogli zobaczyć ten sezon w telewizji. I jeszcze inna informacja związana z TVN-em. Chociaż już w zasadzie nie z TVN-em, trochę z inną stacją, bo znane są już losy pani, która z TVN-em, konkretnie TVN24, się rozstała. Otóż była prowadząca magazynu Polska i Świat w TVN24 Katarzyna Zdanowicz na przełomie 2021 i 2022 roku rozpocznie pracę w Polsacie. Jak dowiedział się portal wirtualnemedia.pl, będzie prowadzącą wydarzeń, no więc to już jest duża sprawa trafić do wydarzeń od razu. No ale to też pewnie dlatego, że oni już ją dobrze znają, bo dziennikarka wraca do Polsatu po 9 latach nieobecności i przypomnijmy, że Zdanowicz rozstała się z TVN24 w połowie października, o czym też wspominaliśmy.
0: No to teraz zagramy sobie piosenkę nawiązującą do programu TTV, czyli o rzeczach, których nie nauczył mnie ojciec.
1: No to tak będzie, wiecie, że pan Robert będzie tam remontował i nie będzie, jemu się będzie wydawało, że wszystko dobrze zrobił.
0: A ale pan potem, Tadeusz na
1: potem
0: to...
1: Potem przyjdzie pan Tadeusz i ten Robert będzie stawiał, co powie tata, czy ja to dobrze zrobiłem, czy się znowu będzie czegoś szczepiał.
0: Albo pan Tadeusz po prostu pójdzie spać, bo to w tej piosence Natalii Kukulskiej tak właśnie było.
1: Właśnie, też tak może być i pan Robert sam.
0: Mnóstwo pytań, a tata śpi.
1: I dlatego rzeczy, których nie nauczył mnie ojciec, bo jak kiedyś nie nauczył, to nie nauczy i dalej.
0: Dokładnie. Teraz Natalia Kukulska przed wami.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Zbliżamy się już do końca naszego dzisiejszego 134. wydania programu RTV, ale zanim się z wami pożegnamy, to przejdziemy jeszcze do jednej stacji telewizyjnej.
1: Stacji, w której nas jeszcze nie było, aczkolwiek graliśmy o nich piosenkę, prawda?
0: Czekaj, czy nas nie było, czy raz kiedyś nie mówiliśmy o jakimś programie? Ale jeżeli już to był jeden raz.
1: To nie, tego nie pomnę, może mi się przypomni jeszcze, albo ty mi przypomnisz, natomiast graliśmy o nich piosenkę o ich dekoderze, który komuś nie działa,
0: prawda? Tak.
1: O mowy, już to już wiecie, że mowa o telewizji Trwam, bo akurat mówiliśmy o jakimś dokumencie na temat ojca Rydzyka, który player czy tamto FN24 pokazywał. No a my teraz przechodzimy właśnie do rzeczonej telewizji Trwam, no i więc wydawałoby się, że będziemy wam mówić o jakimś programie religijnym, o kościele, historii kościoła, może coś takiego, nie. Że taką jakąś nowość przygotowali, bo w ogóle nie wiadomo, co tam się dzieje w tej ramówce, prawda? Nikt nic nie wie, rozmowy niedokończone są tylko i pewnie jakieś msze, jakaś piosenka chyba na życzenie jeszcze jest i są, ja nie pamiętam, jak się nazywa ich serwis informacyjny, ale wiem, że on jest też fajny i tam pogoda też jest, są takie fajne prezenterki pogody, które tak bardzo charakterystyczne nie mówią, ale nie wiadomo, co tam jest jeszcze w tej ramówce, czy są jakieś nowości, a tu się okazało, że jest jedna nowość i ona nie jest o Panu Bogu, o Kościele, ona się nazywa Na Łowy. Nie, to nie chodzi o to, o właśnie o łowienie tych dusz i tak dalej, tylko no, o to, co dosłownie sugeruje ten tytuł.
0: Czyli o polowania.
1: Tak jest, w poniedziałek 8 listopada w telewizji Trwam wystartował nowy program pod tytułem Nałowy, poświęcony łowiectwu i myślistwu. Cykl Nałowy skierowany jest przede wszystkim do tych, którzy chcą zrozumieć łowiectwo, ja nie chcę chyba, poznać myśliwych oraz odkryć ich tradycje i kulturę. Program był nagrywany w różnych miejscach Polski. Premierowe odcinki programu w telewizji Trwam można oglądać w poniedziałki o godzinie 17:30, począwszy od 8 listopada, więc przypadły, mamy już odcinki 2. Nie wiem, jak sobie z tym poradzicie. Mnie to tylko zastanawia, w jaki sposób polowanie, jeszcze no okej, rozumiem, że polowanie, że zabijanie zwierząt na pokarm, no to jest jak najbardziej logiczne, ale czy na przykład polowanie takie dla samej rozrywki jest zgodne z ideą chrześcijańską? No chyba tak, skoro posłowie Konfederacji i PiS-u gdzieś tam silnie lobbowali na przykład za możliwością uczestnictwa dzieci w polowaniach. Ostatecznie przepadł ten projekt w zamrażarce gdzieś tam znowu, ale im to się wszystko składa, ja tego nie muszę rozumieć. A skoro już jesteśmy przy nadawcach religijnych, to w ogóle pięknie nam się te newsy połączyły, ale trochę niezamierzenie, to tylko maleńkie odniesienie do radia lokalnie i do radia bardziej przyszłościowo, bo we wtorek 16 listopada ukazało się ogłoszenie przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dotyczące możliwości nadawania w Istebnej, to jest w Beskidach, i to ogłoszenie jest kierowane do nadawców istniejących programów społeczno-religijnych właśnie. No to nie będzie, jak sądzę, Radio Maryja, bo oni mają tę koncesję ogólnopolską i to jest właśnie no, koncesja na innych zasadach, a do tego pokrywa już cały kraj.
0: Może ale Profeto. Pewnie...
1: Ale nie zdziwię się, jak Profeto się będzie zgłaszać. Nie wiem, jaka tam diecezja jest obok, której by takie rozszerzenie zasięgu było na rękę. Listę wnioskodawców na pewno poznamy w najbliższym czasie. Też już poznaliśmy listy wnioskodawców na częstotliwości, co do których wam mówiliśmy jakiś czas temu, że ogłoszono konkursy tam Kielce, Biała Podlaska chyba. Jest tego trochę. Znajdziecie te listy na stronie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jakby ktoś chciał, to mogę podlinkować. Nie będziemy wam tutaj tego czytać, bo jest jednak tego sporo, chyba łatwiej po prostu osobom zainteresowanym zapoznać się z tym w formie tekstowej. My oczywiście wszystkie sprawy koncesji, kto i co i dlaczego będziemy śledzić dalej, jakie inne medialne sprawy, bo tak właśnie kończymy wydanie programu RTV o numerze 134.
0: Tak, 135, być może za tydzień, być może za dwa, prawdopodobnie za dwa.
1: Za dwa to już na pewno szykujcie się na te atrakcje największe.
0: Tak jest.
1: Wspaniałą piosenkę.
0: Oczywiście.
1: Straży Granicznej. U nas też teraz wspaniała piosenka. Słuchajcie, zdradzimy wam kulisy radiowe. Ja nie planowałam wyodrębniać programu Nałowy do osobnego wyjścia, bo wydał mi się to taki drobiazg i dlaczego mam w zasadzie promować program o polowaniu, ale Michał był może trochę innego zdania, w sensie, że stwierdził, a może jednak znajdziemy do tego piosenkę. No i rzeczywiście wpadłem na to, na co ja nie wpadłam, chociaż utwór znałam, żeby zagrać utwór Polowanie na tygrysa, który pan Jan Młynarski wykonał wraz z towarzyszami ze swojego jazz bandu. Ja to myślę, że w ogóle możemy iść tym tropem, jak na przykład będzie kolejny program o łowiectwie, myślistwie, to możemy zagrać zespół Mysłowic i Polowanie na wielbłąda.
0: No, to czemu
1: tak,
0: nie?
1: Tak egzotycznie, nie wiem, czy tutaj wątpię, żeby na tygrysa tutaj akurat polowali w programie na łowy, no ale to musicie włączyć telewizję Trwam, żeby się dowiedzieć, to nie ma rady, a tymczasem u nas na koniec Młynarski, Masecki Jazz Band.
0: My dziękujemy za uwagę. Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: Do usłyszenia. DHT.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
5: Makosfera. Podcast o przyjaznych technologiach. Trzecie wydanie Makosfery. Witam Państwa, Robert Hecyk przy mikrofonie. Tym razem rzecz będzie o iPadzie, a ściślej mówiąc o jego uzdolnieniach brajlowskich. Pokażę Państwu na początek mały monitorek brajlowski, to będzie Refresh Braille 18. Amerykańskiej produkcji, ale właściwie jak tak bliżej się przyjrzeć, to popełnił go Baum na zamówienie American Printing House for the Blind. W związku z tym rzecz jest bardzo solidna, choć mała. Mam go w ręku, waży około 300 gramów. Jest w związku z tym o prawie 200 gramów lżejszy niż Pronto, jeśli ktoś z Was zna ten notatnik. Jest też znacznie węższy, krótszy i cieńszy. Wszystkiego jest mniej. To ma oczywiście swoje konsekwencje, jeśli chodzi o jego budowę i rozplanowanie przycisków, ale to może najpierw otwórzmy pokrowiec. Pokrowiec jest z ładnej skórki, choć nie pozbawiony wad. Pokrowiec kupujemy osobno, $30 kosztuje. Kupiłem go w Stanach, to znaczy zamówiłem sobie ze Stanów ten monitor. Kosztował mnie jakieś 5,5 tysiąca złotych ze wszystkim już, ze wszystkimi opłatami, jakie mogą być. I razem z tym właśnie pokrowcem otwieramy go. Pokrowiec jest, jak słychać, zapinany na rzepy. Kiedy go otworzymy i położymy pod spód wieko, to z drugiej strony rzepem można go przypiąć również. Wtedy on się tak trzyma w pozycji takiej zwartej. To, co najpierw nas, no, kogo zaskoczy, tego zaskoczy, ale na pewno nie jest to typowe rozwiązanie, to to, że linijka brajlowska jest ułożona na dalszym krańcu, nie na bliższym wcale, tylko na dalszym krańcu monitora, czyli dalej od nas. Monitor jest wyposażony w klawiaturę brajlowską,

0: 8 punkt po prawej stronie od spacji. Ponad spacją, a pomiędzy szeregiem klawiszy punktów brajlowskich, lekko poniżej linii tych klawiszy, jest joystick, góra, dół, lewo, prawo i pozycja w dół, czyli możemy go wcisnąć. Ponad klawiszami punktów brajlowskich są trzy inne klawisze, rozłożone jeden po lewej stronie na skraju monitora, drugi po prawej stronie również na jego skraju i środkowy powyżej joysticka i powyżej również linii klawiszy pól brajlowskich. Co to są za przyciski? Ten po lewej to jest przesunięcie w górę o 18 pól tekstu brajlowskiego, a ten po prawej, jak łatwo się domyśleć, przesunięcie tekstu brajlowskiego o 18 znaków w dół. Na środku jest dodatkowy klawisz spacji, przydaje się wtedy, kiedy chcemy używać monitora w odwrotnej pozycji, bo można. Naciskając te dwa skrajne klawisze do przesuwania tekstu w lewo i w prawo, uzyskujemy odwrócenie tekstu na linijce brajlowskiej oraz odwrócenie wszystkich funkcji klawiszy monitora, tak żeby można było posługiwać się nim także wtedy, kiedy jest położony w pozycji odwrotnej. A gdzie jest włącznik? Ktoś się zapyta. Włącznik jest na przedniej ściance monitora, schowany jest w pokrowcu. Trzeba go dłużej przytrzymać, wtedy urządzenie nam zadrży. I to jest charakterystyczne właśnie, że nie ma żadnych dźwięków, tylko jest wibracja, kiedy włącza się monitor i podwójna wibracja wtedy, kiedy zostaje on wyłączony. Powyżej linii pól brajlowskich i znajdujących się ponad nimi tych trzech przycisków, o których przed chwilą mówiłem, jest rząd klawiszy routingu, czyli sprowadzających kursor do określonego pola brajlowskiego, a potem już tylko brajl. Monitor łączy się z komputerem przez USB i przez Bluetooth. Żeby połączyć go przez USB, to trzeba otworzyć pokrowiec i lekko wysunąć z niego monitor. Fakt, że monitor łączy się z innymi urządzeniami przez Bluetooth, pozwala nam połączyć go również z urządzeniami mobilnymi Apple, czyli z iPadem, iPhone'em, iPodem Touchem. No to przejdźmy do meritum tej audycji. To znaczy, przyjrzyjmy się, jak monitor brajlowski współpracuje z iPadem. Biorę do ręki iPada, odblokowuję jego ekran.
1: 10:21.
0: Już przy okazji wiecie, która jest godzina.
1: Odblokuj.
0: Nie tłumaczę wszystkich gestów i co należy zrobić, żeby odblokować ekran, żeby dojść do ustawień i tak dalej i tym podobne, ponieważ o tym wszystkim była już mowa. Pisałem o tym w artykułach w Tyfloświecie, a także Piotrek Witek opowiadał w podcaście dotyczącym iPoda Toucha, więc macie dokąd się odnieść, a tutaj nie będę już zabierał czasu tym zwłaszcza, którzy mają pewne doświadczenie w obcowaniu z tym sprzętem. Żeby połączyć bezprzewodowo monitor brajlowski z iPadem lub z którymkolwiek z urządzeń, ze współczesnych urządzeń mobilnych pracujących w systemie 4 i wyżej, zdaje się, Apple, a w naszym wypadku mamy pierwsze wydanie iPada z systemem najnowszym na dzień 13 marca 2011 roku, czyli w wersji 4.3. Udajemy się więc do ustawień.
1: Doc, zdjęcia, mail, saka, strona 1 z 5, ustawienia. Ustawienia.
0: A tu do ustawień ogólnych.
1: Bitstation i iPod, przycisk, pasków. 2 z 3, poczta, kontakty, inne, przycisk, zaznaczone, ogólne, przycisk. Ramka obrazka, przycisk, zaznaczone, ogólne, przycisk. Wyzerni, przycisk, dostępność, przycisk.
0: Do ustawień dostępności.
1: Ustaw voiceover, WTU, przycisk.
0: Do ustawień voiceover.

0: Voiceovera.
1: Ustawień voiceover włączone. Języki, przycisk, elementy, pismo Braille'a, przycisk.
0: I do ustawień Braille'a.
1: Kontrakcje Braille'a włączone.
0: Mamy tutaj możliwość posługiwania się skrótami. Ja potem powiem, jak to funkcjonuje w wypadku języka polskiego, bo działa z pewnymi ograniczeniami i błędami, ale działa.
1: Komórka statusu, wyłącz przycisk.
0: Możemy też ustawić komórkę statusu, czyli pewne informacje, jakie monitor brajlowski może podawać o tym, co się dzieje na ekranie, czego być może nie widać w tej linijce tekstu. Myślę, że kto używa monitorów brajlowskich, to wie, co to jest komórka statusu.
1: Wybierz urządzenie Braille'a.
0: Wybierz urządzenie Braille'a.
1: Szuka, wygaszone, w toku.
0: Nie ma żadnego urządzenia włączonego, więc ja teraz włączę nasz monitor. Słychać? Zadrżało urządzenie.
1: Refresh H. Braille Robert Hedzyk nie jest połączone w parę.
0: O, proszę bardzo, pokazał nam się refresh Braille Robert Hedzyk nie jest połączone w parę. To cóż my zrobimy? My sobie klikniemy. A ściśle mówiąc, dwa razy stukniemy w ekran.
1: PIN. Bezpieczne. Pole tekstowe.
0: Trzeba podać edycja. PIN.
1: Klawiatura. 3. 1. 3. 2. 3. 4.
0: Podałem PIN.
1: PIN. Znaków. 4. Bez. Połącz parę. Przycisk. Ustawienia. Nagłówek.
0: Połączyłem w parę i ten dźwięk oznacza, że nastąpiło połączenie. Biorę do ręki monitor. Rzeczywiście mam już tutaj ustawienia. Tak więc mogę odłożyć iPada, bo w tej chwili nie będę go potrzebował. Teraz co mam zrobić? Mogę dwojako wyjść z ustawień, bo mogę sobie nacisnąć przycisk Home. Ale dla potrzeb naszej audycji od razu Wam pokażę komendę klawiszową, która zastąpi nam klawisz Home. Naciskamy więc zamiast klawisza Home czy przycisku Home lub początek na iPadzie, naciskamy komendę klawiszową na monitorze brajlowskim i jest to spacja H.
1: Początek.
0: Początek. Spacja H jak Home. I takich komend będzie sporo, które będą się odwoływać do pierwszych liter komendy rzeczywistej używanej w urządzeniu, nie tylko w monitorze brajlowskim. Teraz tak, jesteśmy na głównym ekranie iPada. Pod palcami mam napis ustawienia i to jest napis skrótami polskimi, brajlowskimi, ortograficznymi. Przy okazji podam przełącznik. Spacja G.
1: Kontrakcje wyłączone.
0: To się nazywa u nich kontrakcje, czyli właśnie skróty. To G to jest od grade, bo stopień pierwszy, stopień drugi, grade 1, grade 2 to są skróty po angielsku oznaczane w ten sposób. Wyłączyłem w tej chwili skróty.
1: Kalendarz.
0: Przemieściłem się na górę do pierwszej pozycji ekranu. I teraz tak, jak się poruszamy, nie dotykając ekranu naszego urządzenia? Jest kilka komend orientacyjnych i są to komendy, które prawdopodobnie znacie z innych urządzeń, więc będzie Wam łatwo się z nimi oswoić. Mianowicie punkty pierwszy, drugi i trzeci ze spacją
1: kalendarz
0: przenoszą nas właśnie do pierwszej pozycji na ekranie, a punkty czwarty, piąty i szósty również ze spacją przenoszą nas na ostatnią pozycję ekranu. Jesteśmy rzeczywiście na ostatniej pozycji. Ten znaczek, ten dźwięk takiego puknięcia głuchego oznacza, że dalej już nie pójdziemy. Jak się przemieszczać pomiędzy poszczególnymi pozycjami w lewo? Joystickiem. Po kolei nic nie przegapimy. A teraz w prawo.
1: iTunes, App Store, nowy Game Center, ustawienia, Game Center.
0: Game Center.
1: App Store, nowych rzeczy, 1.
0: O, mamy coś nowego w App Store, jakąś nową rzecz do pobrania, jakąś aktualizację.
1: Game Center, ustawienia.
0: Teraz joystick w górę i w dół.
1: Dot, Safari, kalendarz.
0: Joystick w górę i w dół to jest nasza nawigacja pomiędzy wybranymi wcześniej parametrami. To znaczy, Ci, którzy znają się na gestach iPhone'a, iPada i iPoda, wiedzą, że jest coś takiego jak koło, czy pokrętło raczej, pokrętło to się nazywa, którego używamy do wybrania sobie
1: szybkość mowy, język.
0: Jakie parametry chcemy zmieniać, bądź jak chcemy się przemieszczać po ekranie.
1: Wyrazy, znaki, kontenery, szybkość mowy.
0: Kontenery, zatrzymam się przy tych kontenerach jeszcze.
1: Kontenery.
0: Kontener jest to charakterystyczna rzecz dla iPada, który mając dużą powierzchnię ekranu ułatwia nam poruszanie się. Analogia, w Safari podobne zjawisko istnieje jak punkty orientacyjne, automatyczne punkty orientacyjne.
1: Szybkość mowy.
0: Można sobie regulować szybkość mowy.
1: Język, wyrazy, znaki, kontenery, szybkość mowy, język, wyrazy, znaki.
0: No to już wiecie, mniej więcej na głównym ekranie, jakie parametry możemy wprowadzić do naszego pokrętła, ale jeszcze nie wiecie, jak to zrobić. Żeby się przemieszczać w lewo, naciskamy punkt drugi i trzeci ze spacją, a żeby się przemieszczać w prawo, punkt piąty i szósty ze spacją. I w ten sposób już wiecie, jak można przemieszczać się w sposób przemyślany i taki, który nam najbardziej odpowiada, tak żeby nam było jak najwygodniej po prostu się przemieszczać.
1: Kontakt, notatki, mapy, wideo, YouTube, iTunes.
0: Ja teraz sobie idę znów w prawo, w lewo, ale co zrobić, kiedy nam się skończy pierwszy ekran, a mamy więcej pozycji, więcej ikonek, bo więcej mamy pozycji zainstalowanych na naszym iPadzie. Należy przejść na kolejny ekran, na kolejną stronę przy pomocy komendy O ze spacją. Punkt pierwszy, trzeci, piąty i spacja.
1: Strona 2 z 5. Patros slide.
0: Jesteśmy na stronie drugiej.
1: Airport map, pan RWF, Allegro, Biblia, Policene, Beat Stadion, Documents 2, Draft Pad, Dropbox, Evernote.
0: O, mam tutaj dużo różnych aplikacji, między innymi sporo takich notatników darmowych, które testuję na okoliczność ich dostępności, ale też czy mają funkcję wyszukiwania, bo to jest bardzo przydatna rzecz. I przyznam, nie udało mi się znaleźć dobrej aplikacji, również płatną, którą kupiłem, będę musiał chyba zareklamować, bo nie znalazłem, to znaczy jest tam możliwość wyszukiwania w tekście, ale niedostępna. Jak do tej pory nie udało mi się uruchomić tego przy pomocy VoiceOvera. Swoją drogą pewnie wiecie, ale gdyby ktoś nie wiedział, jeśli zgłosicie aplikację w problemach, w iTunes jest coś takiego, zgłoś problem w związku z konkretną aplikacją. Jeśli zgłosicie aplikację i powiecie: używam VoiceOvera, aplikacja jest niedostępna, to może nastąpić odwołanie tej transakcji i pieniądze, które wydaliście na te aplikacje, powinny znaleźć się na waszym koncie. W najbliższych dniach będę to testował, bo jeszcze tego nie robiłem, ale prawdopodobnie właśnie będę musiał zwrócić jeden z programów. Zobaczymy, jak to się powiedzie. A skoro mowa również o aplikacjach i o możliwości wyszukiwania wewnątrz dokumentu, taką możliwość bez problemu stwarza program Pages, należący do pakietu iWork, i ten pakiet można zainstalować sobie na iPadzie. Na iPodzie i na iPhone'ie nie, ale na iPadzie owszem. I no jest to bardzo miły program do pisania. Można pisać duże materiały, duże teksty, można się w nich przemieszczać, można wyszukiwać ciągi znaków, co nam się bardzo przydaje, jak wiemy, gdzie się chcemy przenieść i chcemy to zrobić szybko, zamieniać teksty i tak dalej, i tak dalej. No, Pages ze wszystkimi swoimi zaletami. Oczywiście ktoś, kto używa Pages, może powiedzieć, no, ustępuje Wordowi 2010. Podobno tak. Podobno tak, nie znam Worda 2010, ale w wypadku iPada jest to chyba najlepszy z tych edytorów, jakie dotąd widziałem, i kosztuje niecałe 8 euro. To jak na edytor tej klasy to jest naprawdę niewiele, ale też od czasu, kiedy pakiet iWork zawitał w App Store, czyli od czasu, kiedy pojawił się w ogóle dla komputerów Macintosh App Store z programami do pobierania, spadła bardzo cena tego pakietu. Sam Pages, czyli edytor tekstu, kosztował, kiedy go się nabywało ze strony producenta, ale nie przez ten sklep App Store, kosztował, żebym wam nie skłamał, prawie 80 euro, o ile pamiętam, 70 i coś. A w tej chwili Pages na komputer można kupić za niecałe chyba 15 euro. Czyli to jest, po naszemu to będzie 60 parę złotych, 70 może. Więc no jest to duże osiągnięcie i ceny tych programów są naprawdę nie za wysokie. A tutaj powtarzam 7 z czymś, prawie 8 euro, niecałe 8 euro.
1: Gazeta.pl, Google.
0: Dobrze. Powiedziałem, że powiem o blaskach i cieniach brajlowskiej, no, czy raczej pisania brajlem po polsku i skrótów również w wypadku zapisywania tekstów przy pomocy klawiatury monitora brajlowskiego. Oni coś jeszcze nie dopracowali tego języka polskiego. Różne inne języki mają wszystkie swoje znaki diakrytyczne. Jak próbuje się napisać coś, zresztą zaraz spróbuję wam to pokazać. No otwórzmy osławione Pages.
1: Pages. Zminimalizowana linijka. Moje dokumenty. Cofnij. Pusty. Informacje. Przycisk. Wstęp. Przycisk. Narzędzia. Przycisk. Tryb czytania. Obszar roboczy. Zasad trzeci.
0: Pole tekstowe. Obszar roboczy.
1: Zasad trzeci. Pole tekstowe. Edycja. Tryb znaków. Tryb czytania. Obszar roboczy. Zasad trzeci. Pole tekstowe. Edycja. Tryb znaków.
0: Na wszelki wypadek.
1: Zaznacz wszystko. Zasad trzeci.
0: Kasuję. To, co tam było napisane, bo jakiś niezamknięty dokument tam się znajdował. No i próbuję pisać na przykład, co by tutaj napisać. Napiszmy słynne żądło. No i cóż nam z tego wyszło? Ha, i nic nie wyszło.
1: Kontener. Szybkość mowy. 40%. 45%.
0: No dobra, jest prędkość. Musicie też pamiętać, pewnie Piotrek jeszcze powie w którejś ze swoich audycji na ten temat, że polska synteza obcina, zresztą nie tylko polska, ale polska obcina znaki, literki, jak się chce pisać po polsku i słyszeć, jakie litery się wprowadza, trzeba ustawić prędkość na 45 bodaj procent. Nie szybciej, bo będziecie mieli
1: 30%.
0: 45, tak.
1: Kontenery. Znaki.
0: Ale nic tutaj nie piszą.
1: O, mniejsze niż.
0: Kasuję. Bo ja wyłączyłem wyświetlanie wypowiadanie polskich liter, ale przy kasowaniu powinniście usłyszeć, co mi się napisało zamiast żądła.
1: Gwiazdka.
0: I tyle.
1: O, mniejsze niż. Gwiazdka.
0: No niestety polskich znaków nie wprowadza, ale na przykład przechodzę do skrótów.
1: Odstęp, żądło.
0: Żądło. Proszę bardzo. Jest. Bardzo ładnie napisało.
1: Odstęp. O. Rzed.
0: Natomiast jest kilka błędów również, jeśli chodzi o skróty. W skrótach na przykład, kiedy napisać uzamknięte. No, jak napiszę samo uzamknięte, to mi się pokaże, które oczywiście. Ale na przykład napiszmy sobie, który, ale który literkami. I co nam tutaj napisało? Napisało nam K, T, uzamknięte, W, R, Y. Dlaczego?
1: Odstęp, który?
0: A kto to wie? Prawdopodobnie dlatego, że U na końcu wyrazu może być wyposażone w W. Może oznaczać ów również. I ktoś prawdopodobnie nieprecyzyjnie wprowadził te kombinacje skrótów brajlowskich, także w niektórych wypadkach, tak jak w tym akurat, trzeba po prostu wprowadzać korektę. Jak więc widzicie, pisanie po polsku jest jeszcze nieco uciążliwe. Trzeba czekać, myślę, na poprawienie sytuacji. Powiem wam, że już dostrzegam pewną poprawę, dlatego że w wersji 4.2 systemu operacyjnego mobilnych urządzeń Apple pisanie po polsku nie było możliwe w ogóle. Zaczęli od skrótów, dobrze, że już coś zrobili, ale powinni zrobić nieco więcej. A skoro mówimy o słabych stronach współpracy z Braillem i o niedoróbkach, ale które myślę dadzą się usunąć i rzeczywiście Apple reaguje na zgłaszane problemy, to trzeba też zobaczyć taką historię. Jak się wyłączy głos,
1: mowa wyłączona,
0: a wyłączenie głosu jest M jak mute, i to jest spacja, litera M, czyli pierwszy, trzeci, czwarty punkt, no to oczywiście przestaje być słychać cokolwiek z głośnika iPada, ale jak tylko zmienimy ustawienia pokrętła, to natychmiast zaczynamy słyszeć dźwięki z głośnika. Czemu tak jest? Nie wiem, nie rozumiem, cóż.
1: Zminimalizowana linia, moje dokumenty, cofnij, pusty, obszar roboczy, który, pole tekstowe, edycja, tryb znaków.
0: Ale ogólnie rzecz biorąc, trzeba pamiętać o tym, że cała obsługa urządzeń brajlowskich jest dość świeża, ma zaledwie kilka miesięcy, bo w pierwszych systemach urządzeń mobilnych, czyli iPhone'a i iPoda, a później również iPada, w pierwszych tych systemach była tylko mowa syntetyczna. Zobaczcie, jak nam się zmieniają wymagania. Ja mówię tylko mowa syntetyczna. Urządzenie, które w sobie ma zaszytą całą dostępność dla niewidomych i słabowidzących, mówię tylko mowę ma. To jest aż śmieszne, jak nas rozpieścił Apple, że możemy sobie mówić tylko mowa syntetyczna. Tak więc po kilku miesiącach mamy już polskie skróty brajlowskie i nie ma co narzekać. Myślę, że niebawem rzecz się rozwinie dalej i będziemy w stanie bezproblemowo pisać zarówno integrałem, jak i skrótami brajlowskimi. Ale zobaczyliście, że to działa. No nie wiem, wejdźmy może do programu Mail.
1: Początek. Pages. Doc. iPod.
0: Przeniosłem się na koniec ekranu. Tutaj jest, u mnie przynajmniej, jest iPod.
1: Zdjęcia. Mail. Nowych rzeczy.
0: Zdjęcia. Mail. Nowych rzeczy. 3.
1: Wiadomości. 4. Wszystkie. 3. Przycisk wróć.
0: No na pierwszym miejscu pokazuje mi się, ile jest nowych wiadomości we wszystkich moich kontach.
1: Wiadomości. 4. Nagłówek. Edycja. Przycisk. Przenieś. Przycisk. Usuń. Przycisk. Odpowiedz. Utwórz. Ewa Jacaszek. Szczegóły. ODP. 12 marca 2011. 19. 16.
0: Jakbym od mojej koleżanki Ewy chciał przeczytać maila, to jeszcze powinienem raz przesunąć joystickiem w prawo i pokaże mi się treść tego maila. Bardzo wygodnie się poruszać w programie Mail, również Braillem. Nie ma z tym najmniejszych problemów. Wygodnie się odpisuje, wygodnie się cytuje, bo wystarczy przestawić sobie parametry przemieszczania się i na przykład poruszam się liniami, a to bardzo upraszcza. Mogę sobie zaznaczyć również do kasowania odpowiednio właśnie liniami. A propos, komenda zaznaczania to jest spacja plus klawisz 3, 5 i 6. Zaznacza nam taki obszar, jaki wybraliśmy sobie w ustawieniach pokrętła. Czyli jeśli mamy ustawione przemieszczanie się liniami, to będziesz sobie zaznaczał linie. Jeśli masz zaznaczone przemieszczanie się słowami, to zaznaczysz sobie pojedyncze słowo. Używając tej komendy, przypomnę, punkt 3, 5, 6 i spacja. Można również odznaczać w ten sam sposób, jeśli na przykład zorientujesz się, że zaznaczyłeś sobie o jeden znak za daleko na przykład. To jest komenda odznaczania i to działa wstecz. Komenda to jest punkt 2, 3 i 6 oraz spacja. I wtedy, tak jak zaznaczałeś sobie poszczególne fragmenty tekstu, tak teraz odznaczasz od końca. O, i tak to wygląda. Powiem Wam, że znakomicie, naprawdę znakomicie mi się pracuje z tym małym, maleńkim monitorkiem, dużo mniejszym niż Pronto, dużo bardziej poręcznym, mimo tego pokrowca, nad którym ja się specjalnie nie zachwycam, bo mi przykrywa przynajmniej jedno pole wyświetlacza. Ale i tak bardzo wygodnie się pracuje z tym, ponieważ ja muszę czasem czytać na głos publicznie Braillem, więc mogę powiedzieć również, że ergonomia tego urządzenia nie przeszkadza w niczym. Można sobie spokojnie zmieniać linijkę i zmieniać ją dosyć sprawnie. Mogę używać go w różnych konfiguracjach, albo kładąc go linijką do siebie, albo linijką od siebie, tak jak mówiłem o tym wcześniej. A iPhone, czy iPad, czy iPod Touch siedzi sobie gdzieś tam albo w torbie w wypadku iPada, albo w kieszeni lub w pokrowcu w wypadku iPhone'a. No, jedna rzecz to taka, że korzystanie z urządzenia Bluetooth wiąże się z większym ubytkiem baterii. Musicie się z tym liczyć, że wasze urządzenie będzie zużywać więcej baterii przez to. No, od tego są baterie zewnętrzne. Oczywiście być może warto też to przewidzieć, kiedy się zastanawiamy nad tym, co chcemy mieć, czy iPhone'a, który załatwi mi wszystko, czy może jakiś inny telefon tańszy, a zamiast tego iPoda Toucha albo iPada. Może przy tym warto sobie odpowiedzieć na pytania, jak chcę używać tych wszystkich urządzeń, bo wtedy unikniecie rozczarowania w stylu chcę gdzieś zadzwonić, ale właśnie ponieważ dużo notowałem, to Bluetooth rozładował mi baterię i teraz nie mogę zadzwonić na przykład. No jest to rzecz do pomyślenia i to każdy już pewnie we własnym zakresie sobie odpowie na te pytania. Ja myślę, że to tyle, jeśli chodzi o opisanie czy w ogóle używanie Braille'a razem z urządzeniami mobilnymi Apple. Gdybyście mieli jakieś pytania, to oczywiście makowisko.info@gmail.com. Powtarzam, makowisko.info@gmail.com. Piszcie, postaram się odpowiedzieć. A tymczasem żegnam się z Wami. Dziękuję za uwagę, mówił Robert Hecyk.
2: To była Makosfera, podcast o przyjaznych technologiach.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dwie minuty po godzinie 19, jest piątek, weekendu, początek i pierwsze moje pytanie, tak nietypowo, bo słuchacie Tyflo Radio oczywiście i audycji Tyflo Podcast w Tyflo Radio, Tyflo Podcast na żywo. Pierwsze moje pytanie właśnie do Kamila Żaka, który jest w studiu ze mną. Na co można ten weekend, ten początek weekendu wykorzystać? Nie wiesz, na co można wykorzystać.
5: Nie wiem, no. Na przykład na posłuchanie tejże audycji.
4: Też, ale można też wykorzystać na to, żeby sobie gdzieś pojechać. A często jest tak, że jak gdzieś jedziemy, no to lubimy sobie wziąć internet ze sobą, tak? I coraz częściej, że tak powiem, z tego można korzystać. Ty już troszkę korzystałeś z tych różnych przywilejów techniki. Ja też. Różnie to u nas bywa. Ale
5: tak.
4: No właśnie, ale dzisiaj właśnie w audycji będziemy mówić o internecie mobilnym, a ściślej mówiąc o LTE, czyli o rozwiązaniu Long Term Evolution. Będziemy omawiać trzy urządzenia, ale o tym za chwilę. W tej chwili podam do nas namiary Skype, który za chwilę będzie to tyflopodcast.net. natomiast telefon też, który będzie za chwilę czynny, 123 834 835, 123 834 835. Ja się nazywam Robert Łabęcki, w studiu jest Kamil Żak, a za reżyserskim pulpitem jest Michał Dziwisz, który dzisiaj tak trochę mniej będzie się udzielał, jeśli się będzie udzielał. A ja powinienem chyba odwrotnie się przedstawić, ale nachnociłem tutaj jak się dało, albo jak się nie dało. Dzisiaj będziemy właśnie omawiać urządzenia LTE. Omówimy pokrótce trzy urządzenia, dlatego że te trzy urządzenia są w tej chwili chyba najbardziej popularne w Polsce. Jak wiesz, Kamilu, w tej chwili tą technologię, bo najpierw trzeba było powiedzieć, co to jest to LTE. To znaczy LTE, to znaczy właśnie Long Term Evolution, czyli łączność bezprzewodowa, łączność radiowa czwartej generacji albo lepszej generacji, albo większego okresu. No o co chodzi jakby w tym, to nie będziemy się wgłębiać, bo można sobie przeczytać.
5: To są szczegóły techniczne, można to przeczytać, tak. A nie o to tutaj chodzi w tej chwili. Także
4: to... Nie o to tutaj chodzi. Będziemy wam opowiadać, jak to działa i omówimy trzy urządzenia. Najpierw omówimy urządzenie firmy Huawei, model najbardziej popularny, czyli ten, który dostajemy za złotówkę przysłowiową, prawie w każdym abonamencie. Huawei
5: Plusie, Edge. Bo nie wiem, jak w innych sieciach.
4: No, jeszcze mamy cyfrowy Polsat, który oferuje LTE. No, jeszcze Play, który ma to LTE takie bardzo ograniczone w 13 miastach i takie niepełne.
5: Nie polecam jeszcze playowskiego LTE, ponieważ oni nawet nie mają dobrze dopracowanej tej swojej obecnej infrastruktury 3G. Ale to się, podejrzewam, z czasem zmieni.
4: Natomiast mocno na korzyść. Reklamują to w telewizji i dlatego ja o tym wspomniałem. Natomiast trzeba powiedzieć, że no, coś tam jednak planują. Natomiast w cyfrowym Polsacie i w Plusie, to przepraszam za nazwy reklamowych sieci, ale niestety tak wyszło, jest to, jest ten modem za złotówkę, od niego byśmy zaczęli. Później, żeby odpocząć od Huawei, omówimy, zrobimy taki skrócik, ponieważ, a to zaraz będę tłumaczył, omówimy tak samo urządzenie, dwa routery omówimy. Najpierw omówimy urządzenie firmy Alcatel OneTouch, bo Alcatel musi być z czymś. Kiedyś był Alcatel Lucent, przedtem chyba był jeszcze dawno temu, kiedy były początki ADSL-a, był Alcatel sam, ale potem był Alcatel Lucent, teraz jest Alcatel OneTouch, firma, która miała przerwę w swojej egzystencji, udało się jej odrodzić. Firma z Hiszpanii i niby powraca w wielkim stylu, czy faktycznie powraca w wielkim stylu, się okaże. No i tak, na zakończenie Huawei, router Huawei E5776, urządzenie...
5: On jest E? Czy on ma tylko 5776?
4: Nie, Huawei E5776, S32 zresztą, urządzenie, które ma dużą... To jest akurat S32, bo się dowiedziałem w ostatnim rzucie na taśmę. Ja potem wyjaśnię, czym się różni S32 od nie S32, które cenę rynkową ma jeszcze wyższą, niż miało kiedyś. Kiedyś można było ten router taniej kupić i tak.
5: Tak, teraz ceny na Allegro są tak przerażające, czy tam w innych portalach, bo w sklepach to nawet nie widziałem, tak, żeby kupić sobie indywidualnie.
4: Tak, tak.
5: Właśnie internetowych.
4: Właśnie takie rzeczy, więc to w ogóle ceny urządzeń LTE nam podskoczyły. Jeszcze na koniec przypomnę, że można nas oczywiście słuchać na stronie www.tyflopodcast.net, tam odnajdując odpowiednią zakładkę, no ale przypomnę jeszcze Skype'a tyflopodcast.net i nasz telefon 123 834 835. No i teraz przejdźmy do pierwszego urządzenia, które, Kamilu, mówisz nam, bo je posiadasz, ja je też posiadam, natomiast ja je raczej zadźwięczę. Ono dźwięczy tak, jest zapakowane w takie pudełko z szybką na wierzchu i przekazuję tobie pałeczkę, bo to jest Huawei E3276, ten najpopularniejszy modem USB.
5: Tak, pudełeczko jest bardzo malutkie, sam modem jest troszeczkę większy od tych klasycznych modemów łączących się jeszcze po 3G. i ma on rotator USB. Co to jest? To jest coś takiego, że jak modem jest złożony i jest niepodłączony do komputera, to wtyczka USB jest złożona w modemie.
4: Żeby to jest tak zwana obrotowa końcówka.
5: Trzeba ją rozłożyć. To jest bardzo, bardzo fajne, bardzo wygodne. Tak jak już Robert wspomniał, w pociągu modem w pozycji stojącej pod kątem 90 stopni do netbooka to poprawia odbiór na przykład i też zajmuje znacznie mniej miejsca. Istnieje mniejsza groźba, że ktoś po prostu go zahaczy, czy coś połamie albo odłączy, bo tak też się by mogło stać.
4: Dla wyobraźni tylko powiem, że ta końcówka USB, jeżeli ktoś tego nie widział, to wygląda to tak, jak mamy scyzoryk, w którym się rozkłada po prostu ostrze, wyjmuje się z rączki. To tak samo jest z tym USB. Tak samo jest
5: tak,
4: się
5: trochę, tak rozkłada. Trochę tak jest.
4: Tak, tylko że po prostu ono jest mniejsze. No i tu nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, ale ten modem generalnie jest preferowany, aby go tak właśnie pod kątem 90 stopni, aby on stał. On wtedy lepiej ciąga.
5: Tak, ale nie zgodzę się z tym w przypadku, gdy podłączymy mu antenę do gniazda głównego. Wtedy to mu nawet szkodzi.
4: To będziesz o tym rozmawiał.
5: Natomiast jeżeli modem jest podłączony do komputera bez kabla przedłużającego, którego co dziwne w oryginalnym zestawie nie ma, a szkoda.
4: Dokładnie.
5: Jak najbardziej zaleca się, żeby ten modem stał pod kątem 90 stopni, był podłączony do gniazda USB. Ponieważ w pozycji, tak jak już powiedziałem wcześniej, jest gorszy odbiór, a jeszcze nadwyręża się po prostu ten zawias, który trzyma ten modem.
4: No ale przede wszystkim dla odbioru.
5: Tak, to jest przede wszystkim dla odbioru.
4: On lubi po prostu być w pionie. Modem jest... Co jeszcze możesz o nim powiedzieć? Jest gładki.
5: Jest gładki, nie ma żadnych poza przyciskiem, który naciskamy, żeby otworzyć rotator USB. Nie ma żadnych powierzchni, które możemy zahaczyć, wyrywać. Po tej stronie, która jest jakby krótsza, mamy tą pokrywę górną, którą należy odsunąć, żeby włożyć kartę. Odsunąć, przesunąć i zdjąć. Ja na początku z tym miałem problem, ciężko mi będzie wam to opisać, bo myśmy
4: nie
5: się
4: tylko
5: też na początku nie dogadali. Nawet jak mi to opisywałeś pierwszy raz, bo miałeś pierwszy ten modem, nie zrozumiałem, o co ci chodzi, jak mam go otworzyć na samym początku.
4: Nie tylko ty, ja znalazłem kilka recenzji na różnych portalach, gdzie ludzie mieli problem właśnie z otwarciem tej pokrywy do karty SIM właśnie. To jest to. Ale da się, uwierzcie, da się. To jest taka pochylnia jakby, może dokończysz.
5: Tak, dolna część, podam najprostszy sposób, który nie uszkadza modemu. Opieramy dłuższą część, tą bardziej jakby wysuniętą stroną o rękę, przodem tym wejściem USB do siebie i przesuwamy górną część, tą klapkę, samą przytrzymujemy tą gładką powierzchnię, nie pchamy żadnych części, tylko przytrzymujemy górną powierzchnię i ją przesuwamy tak, jakbyśmy chcieli, nie wiem, przesunąć, rozdzielić dwie kartki papieru, bo to jest najbezpieczniejsze, wtedy go tego nie uszkadzamy i zdejmujemy tą właśnie klapkę, tą górną pokrywę. W tym momencie w tylnej części modemu po przeciwnej stronie wejść na kartę microSD i gniazdo antenowe mamy wejście na kartę. Kartę wkładamy w ten sposób, że powierzchnia, którą czyta modem, jest skierowana w górę, a róg tej karty SIM, czyli ten ścięty róg, jest skierowany w naszą stronę i jest po prawej stronie. Tak to dokładnie wygląda.
4: Natomiast najprościej to też zobrazować opisać. Tak dla tych, co nie widzą, ponieważ karta SIM ma jakby dwie powierzchnie. Od spodu jest powierzchnia z tymi stykami, której generalnie nie warto dotykać, chociaż tutaj można dotknąć. Ale ona jest wyczuwalna, to nie jest tak,
5: nie,
4: że...
5: Nie, te USIMy są odporne, one się tak nie niszczą jak te starsze karty. One są zdecydowanie bardziej odporne.
4: No w każdym razie tak można to, że jakby tymi blaszkami, tymi stykami kierujemy do modemu i właśnie róg musi być widoczny, ten prawy. No bo inaczej...
5: Jeżeli włożymy tę kartę tak klasycznie, czyli jakbyśmy stali przodem do urządzenia i mieli w otwór, jak powiedzmy wkładamy kartę, no powiedzmy tą taką magnetyczną do budki, tą starą, taką impulsową, to tak się tej karty nie wkłada. Ten róg musi być po przeciwnej stronie i karta...
4: Ale możemy tak włożyć, oczywiście nie dostaniemy połączenia z internetem.
5: Oczywiście nie dostaniemy połączenia i też zauważyłem, że jakby ta karta trochę ciężej wchodzi, więc też nie radzę.
4: Tak, też, tak. Ale można.
5: Można.
4: Można zamknąć pokrywę.
5: Zwrócić uwagę. No to teraz przejdźmy do dalszej części opisu. Trzymam modem w tej chwili zamknięty, to znaczy zamkniętą klapką i wejściem i tym rotatorem USB. Na prawej ściance mamy dwa takie dwie otwierane klapki, jedną malutką,
4: na gumkach,
5: drugą większą na środku, takie klapki na gumkach, tak.
4: W ogóle Huawei ma coś takiego, że daje wszystko na gumkach.
5: Słuchajcie, to są wytrzymałe zamknięcia. Ja przemieszczam się dużo, jeżdżę z tym sprzętem i to wytrzymuje po prostu. To się nie urywa, nie łamie, jak się o to dba, to jest wytrzymałe.
4: Natomiast można to urwać, mówię, że nie.
5: Nie no, można to urwać, jak się nieumiejętnie to otwiera. I teraz
4: jak
5: powiem, jak to... Tak, jak się chce. Otwieramy to w ten sposób, że podważamy paznokciem nie od strony wejścia USB, tylko od przeciwnej. Albo to małe gniazdo, jeżeli chcemy podłączyć tylko antenę, to jest tak zwane gniazdo dodatkowe antenowe. Podważamy paznokciem lekko i nie ciągniemy mocno, tylko przekręcamy do siebie, także że ta klapka na tej gumce się przekręci jakby o 90 stopni. Tak można zrobić zarówno z tą małą, jak i z tą dużą. I teraz.
4: No bo jeszcze mamy mały... te dwa gniazda. Bo to...
5: Tak, bo tu są, tak jak powiedziałem,
4: ten modem jest namieszany trochę.
5: Tak, jedna jest malutka, druga jest duża. No byśmy mieli z nim kilka zagwozdek, dopiero teraz można to dokładnie opisać. Jedna, ta mała taka pokrywka, to znaczy ta klapka, zakrywa tylko gniazdo antenowe dodatkowe. Które, szczerze mówiąc, nie wiem, po co tu jest.
4: No właśnie, u mnie ono działa lepiej niż u ciebie.
5: Dla mnie ono mogłoby nie być.
4: No właśnie.
5: No i teraz pytanie, czy jest to kwestia zasięgu, czy to jest kwestia po prostu, nie wiem, modemu albo anteny jakiegoś typu.
4: Nie wiem, ja powiem tak, u mnie właśnie działa to małe lepiej niż to duże. To duże, to właśnie dla mnie tego dużego mogłoby nie być.
5: U mnie to duże, to wiesz co, działa podobnie, tylko jakby jest gorsze stykowo.
4: No cóż.
5: Troszkę.
4: No, tak. W każdym razie.
5: Przy tej dłuższej klapce drugiej już mamy nie tylko gniazdo antenowe, tylko od strony, w której zahaczamy paznokciem tą klapkę, jest wejście na kartę microSD. Do ilu? Do 32 czy do 16? Do 32 giga obsługuje. A przy samym...
4: Nie wiem, nie mam karty w tym. Po prostu.
5: Ja mam tylko w tym drugim. Tu jest niepotrzebna karta. Natomiast bliżej tego, gdzie jest sama ta gumka, która trzyma tą klapkę, jest właśnie drugie, tak zwane główne gniazdo antenowe. Tutaj też kiedyś mieliśmy wątpliwości, nie wiedzieliśmy, które jest które. Ja z początku byłem absolutnie pewien, że główne to jest to, gdzie jest to malutkie. Dopiero później gdzieś przeczytałeś, że to jest jednak dodatkowe.
4: W instrukcji generycznej do Huawei, którą dostałem od zbiura obsługi jednej z sieci. Potem jak się okazało, jakoś tak bardziej po znajomości, znaczy to nawet jakoś tak dziwnie dostałem, ale dostałem instrukcji generycznej. Natomiast mówię, mi działa lepiej ta mała antena, jak ta duża, ani to małe gniazdo, jak to duże, nie wiem, to jest strasznie dyskusyjne.
5: One mają obydwa tą samą przejściówkę, bo moim zdaniem jakby tak, jedno jest tak. Jedna ma inną, druga inną, ale może mogę też...
4: Nie, one mają obydwa tą samą przejściówkę, TS5 trzeba uważać, bo czasami sprzedają tak ten modem z anteną i sprzedadzą antenę ze złą wtyczką TS9.
5: Ze złą wtyczką i trzeba kupować albo
4: wtedy ta TS9 różni się tym, że po prostu ona się nie trzyma w gniazd. Ona jest większa i ona po prostu powoduje luzy i nie trzyma się. Chociaż z moich doświadczeń i z twoich chyba też, ja mogę powiedzieć, że ten konektor TS9,
5: ten szerszy i krótszy.
4: Szerszy i krótszy, tak. Jest zdecydowanie lepszy.
5: Tak, zdecydowanie lepszy. On jakby mam wrażenie, że pewniej się trzyma.
4: Tak.
5: Nie trzeba jakby tak dociskać mocno do tego modemu, jak ten mniejszy, ten TS5. No i taki, jeżeli już jest dobry zasięg, to jest on lepszy z anteną. Antena znacznie lepiej działa.
4: Oczywiście, ale będziemy o tym mówić. Tutaj zrobiono TS5. Fakt faktem, że sam Huawei bez anteny zewnętrznej, ten modem akurat,
5: jest dobry.
4: Jest niezły.
5: Jest, no, idealny to może nie jest, no ale też cenowo jest odpowiedni.
4: W porównaniu tak... z modelami, które były, jest lepszy, to jest prawda.
5: Tak.
4: Bo masz dwa modele.
5: Jest znaczny postęp.
4: Tak.
5: Tak. No to tyle w sumie o parametrach fizycznych. Tak zewnętrznie patrząc. Teraz jak z podłączaniem?
4: Dobrze mieć przedłużkę, której nie ma w zestawie.
5: Dobrze mieć przedłużkę, której nie ma w zestawie, ale przedłużkę
4: trzeba kupić po prostu ją w pierwszym lepszym sklepie elektronicznym.
5: To znaczy, może nie w pierwszym lepszym, proponuję jakiś sensowny sklep generalnie z kablami, bo tam raczej sprzedają dobre kable USB. Ja bym nie kupował, no może w Media Expercie, w Media Marcie bym jeszcze kupił droższy kabel, ale w jakiś tam spec kable, czy jakieś analogis, czy inne w innych miastach, nie, bo ja takie sklepy akurat w Poznaniu znalazłem dwa, to tak tam można kupić właśnie takie dosyć dobre, te solidne, te przedłużki, kable i tak dalej.
4: No to jest koszt około 20 zł.
5: Tak.
4: Bo nie kupujemy krótkie przedłużki.
5: Nie dłuższa niż powiedzmy no max 55 cm. Jeżeli będzie dłuższa, to po prostu tracicie na jakości połączenia z tym modemem, bo do pewnego momentu, do pewnej długości ona działa wzmacniająco dla sygnału, ale powyżej jakiejś tam długości dla takiego urządzenia może się pojawić jakiś tam spadek wydajności, zwłaszcza przy słabszych, starszych komputerach, typu znaczy, gdzie są jeszcze wejścia.
4: 1,5 metra jest ok.
5: Nie, dla mnie nie to według mnie za długo trochę.
4: Nie wiem, no taką mam i nie mam problemu akurat, ale no to kwestia, no i też trzeba się liczyć z tym, że jednak laptop tudzież komputer stacjonarny mają swoje zakłócenia na różnych częstotliwościach i
5: tak, dlatego wspomniałem o dobrych kablach. Dlatego tak. Wspominam o dobrze ekranowanych kablach, dlatego nie ma co kupować jakiegoś tam taniego kabla, który gdzieś tam chcemy kupić, tylko jak już kupić, to już lepiej lepszy, bo faktycznie zakłócenia są spore. I ten modem, no to nie może być też 20-centymetrowy kabel, bo będziemy mieli za blisko komputera i będzie nam generował, powiedzmy, na przykład zakłócenia, jeżeli nadajemy z mikrofonu na Skype'ie, no to ktoś może słyszeć jakieś takie dziwne. Przecież nie wiem, czy filtry w Skype'ie działają.
4: Tak, ale przede wszystkim zasięgowo. Nie zdziwcie się, jak włożycie taki modem do USB w komputerze, że ten zasięg będzie dużo gorszy.
5: Przy komputerach stacjonarnych, tak jak ty masz, faktycznie 1,5-metrowa przedłużka to jest rozwiązanie najlepsze. Bo komputer stacjonarny przeważnie ma wejścia USB z tyłu,
4: tak,
5: albo nisko i strasznie się, bo ma te urządzenia większe i jednak długa przedłużka to się przydaje.
4: Dokładnie.
5: Teraz może instalacja, bo tutaj też jest niezła ekwilibrystyka. I teraz od razu komunikat dla użytkowników Windowsa XP, Windowsa Vista Service Packa 1 i bez Service Packowej Vista. Tego modemu nie użyjecie, jeżeli posiadacie tak skonfigurowany sprzęt. Ponieważ Windows, i to znaczy się oczywiście osoby widzące, użyją, ponieważ program Mobile Partner, który jest dla niewidomych niedostępny praktycznie w ogóle, w tej nowej wersji, która...
4: Znaczy, może zacznijmy tak, że wkładamy modem do USB, wejście USB i co otrzymujemy po wejściu w mój komputer? Bo albo nam się, w zależności od tego, czy mamy włączone autoodtwarzanie,
5: czy nie
4: to się albo zacznie instalować Mobile Partner, albo możemy zobaczyć dwa dyski, jakby dwa miejsca w Explorerze. Jedno dwa się nazywa dyski, Mobile Partner, a drugie to jest takie miejsce...
5: Jeden jest Mobile Partner i to jest napęd wirtualny generowany przez ten modem. A drugi jest po prostu dyskiem, który normalnie jest tym slotem na kartę pamięci w tymże modemie.
4: Tak, jeżeli będzie włożona karta pamięci, to tam będzie normalnie zawartość karty pamięci pokazana w tym drugim miejscu.
5: Tak.
4: To jest tak jakby czytnik kart w pewnym sensie, tak? MicroSD.
5: I teraz
4: tak to można nazwać.
5: I teraz w Windows Vista chyba Service Pack 2 już powinno to działać. Nie wiem, jak to jest dokładnie. Nie miałem możliwości testować, ale tak przypuszczam, bo to jest tak naprawdę bardzo podobne do 7 zestawienie. Windows Vista Service Pack 2 i wyżej powinno to działać w ten sposób, że ten mobile partner trzeba go po prostu zainstalować, żebyśmy mogli sobie wyodrębnić sterowniki z tego programu.
4: Dokładnie, do modemu.
5: I teraz ty mi może powiesz, bo ja już tego nie pamiętam, z jakiego folderu to było wyciągane.
4: W zależności od tego, czy mamy system 32, ale nie, no generalnie dobra, C Program Files albo C Program Files X86. Tam się to instaluje. I drivers.
5: Tam się to tam instaluje.
4: Folder driver
5: się nazywa folder. Ten cały folder należy skopiować.
4: W
5: inne miejsce, tak. Jakieś bezpieczne miejsce najlepiej i tam, gdzie trzymamy sterowniki do różnych urządzeń, jakoś sobie to oznaczyć, że to jest do modemu i wtedy będzie wiadomo, o co chodzi, bo przy następnej instalacji czy
4: tylko
5: tam po
4: skopiować, formacie, nie przesunąć,
5: tak, skopiować,
4: nie przenieść, skopiować.
5: Nie przenosić, koniecznie
4: dlatego,
5: skopiować.
4: Dlatego, że potem usuniemy mobile partnera z komputera i on usunie nam te sterowniki i będziemy musieli skorzystać sobie z kopii. Dlatego, tak. bo w momencie, gdy je przeniesiemy, to on będzie szukał folderu, którego nie znajdzie, zrobi się błąd.
5: Będzie błąd deinstalacji. Folder, który kopiujemy, jest tak naprawdę folderem, który instaluje tylko i wyłącznie sterowniki do tego modemu. W nim są pliki sterowników i pliki instalujące. I teraz po odinstalowaniu mobile partnera trzeba zrestartować komputer. Oczywiście przed restartem, po deinstalacji trzeba odłączyć modem, zrestartować komputer, zalogować się ponownie do systemu, odczekać chwilkę i odnaleźć plik setup.exe, tak?
4: Nie, driver...
5: Czy driver...
4: Install.
5: Driver install.
4: Zaraz zobaczymy, ja tu mam to.
5: Ja tego nie mam w ręku w tej chwili.
4: Ja to mam zaraz.
5: Trzeba odnaleźć plik... Który będzie instalował te sterowniki, tylko najpierw trzeba podłączyć modem i odczekać około na wolniejszych komputerach do 15-16 sekund, 17, tak do 20 maksymalnie, powiedzmy tak jak na moim netbooku. Na szybszych komputerach.
4: Driver setup exe to się nazywa.
5: Tak,
4: driver setup exe. Bo jeszcze jest install exe, ale on przynajmniej dla Windowsów 64 nie bardzo działa. Nie wiem.
5: No czy tam są w ogóle setup 64 i jest 4. Normalny setup, ale tego już nie ma co tam szukać, tylko po prostu driver setup i tyle.
4: No właśnie, bo one jakoś nie chcą.
5: Czyli sekwencja wygląda tak. Logujemy się do systemu, odnajdujemy folder z plikiem driver setup exe, podłącza, czy też driver setup i będzie typ aplikacja, jeżeli macie ukryte pokazywanie rozszerzeń, bo tak najczęściej jest u wielu użytkowników. Odpalamy ten plik i na wolniejszych sprzętach czekamy do około 20 sekund, na szybszych no tak do 15-14 i dopiero wtedy podłączamy modem i rozpoczyna się instalacja sterownika do tego modemu. System Windows Vista Service Pack 2 i 7.8 i 8.1 wykryją ten modem, ale nie macie co szukać tego modemu właśnie w modemach, tylko w kartach sieciowych.
4: Dokładnie, to jest niespodzianka.
5: I dlatego Windows XP, który nie obsługuje natywnie połączeń NDIS, nie jest w stanie obsłużyć tego modemu bez programu typu Mobile Partner, który dla nas jest i tak niedostępny. To jest to, co właśnie powiedziałem na początku, dlatego na Windowsie XP z tego modemu się niestety nie skorzysta, jeżeli się nie widzi. Co dalej? Dalej należy już tylko chyba pobrać program Topnet Info, o którym podcast już, zdaje się, nagrałeś dosyć spory czas.
4: Tak, już dość dawno, dlatego że no, niestety Mobile Partner nie daje nam dostępności i niestety no, nie da się jego użyć. Ja nie dałem rady, nie wiem. Może mamy jakieś informacje, może po prostu da się użyć Mobile Partnera, ale usuwając coś z niego. Jakąś skórkę.
5: Tak, może. Albo dodając jakieś biblioteki,
4: Tak.
5: Jak na przykład do niektórych programów do Qt dodaje się biblioteki Accessible i tam wtedy te programy jakoś są czytane, ale tego nie sprawdzaliśmy tego aż tak dokładnie.
4: To znaczy, jeśli chodzi o biblioteki, te Accessibility, to je sprawdzałem i się nie da, to
5: ja nie
4: reaguje.
5: Ja to w ogóle nie reaguje.
4: Ale to nie reagowało.
5: Ja tego nie sprawdzałem.
4: No i co nam pozostaje? Użyć programu Topnet Info, prawda? Diagnostycznego programu Topnet Info, który jest dosyć popularny, a jest lekki, dużo lżejszy od Mobile Partnera.
5: Mobile Partner to jest ciężki program. To jest duża, ciężka aplikacja, która się strasznie długo otwiera. Ona jak już jest otwarta, to chodzi, ale jak się otwiera, to strasznie zamula system.
4: Ja z tego, co wiem i przeczytałem, Mobile Partner ma dużo różnych fajnych opcji, na przykład rozmowy głosowe, możesz sobie rozmawiać przez modem, jak przez telefon i takie tam, niestety dla nas nie bardzo dostępne, aby się przydało w sumie czasami, bo...
5: No, tak, by się mogło przydać, bo często...
4: Mogłoby się przydać, no ale niestety nie wiemy jak... ja nie wiem jak udostępnić Mobile Partnera.
5: Starsze wersje, ja pamiętam, starsze wersje były fajnie dostępne. Naprawdę były tak przyjazne te starsze wersje tam. Tak, ale teraz to się
4: zmieniło. No oni coś, nie wiem dlaczego, jaka jest przyczyna.
5: Zmienili interfejs.
4: Nie wiem, może to jest kwestia usunięcia jakiejś delelki, dodania czegoś. Nie wiem, i w tym momencie byłoby to dostępne. No, nasza...
5: Może kiedyś coś popróbujemy, ale to jeszcze... Znaczy... Na razie do tej pory tego nie odkryliśmy.
4: Nie udało nam się, może tak.
5: A nie, nie
4: z drugiej
5: udało
4: strony, powiedzmy sobie szczerze, jeżeli mamy Topnet Info, które jest dostępne, które za chwilę będziesz opisywał, bo to też troszeczkę trzeba poustawiać rzeczy, no ale działa, no to jakby po co szukać dalej, tak? I wszystko możemy tam, co trzeba, sprawdzić. Ostatecznie połączenia głosowe w taryfach internetowych są dosyć drogie i tak...
5: Też drogie. Są standardowe, ale nie mają nic, co by opłacało z nich się korzystać. Bo 29 groszy za minutę to jest w tej chwili standard.
4: Tak, tak.
5: I to jakby niczego nie zmienia. Zresztą to jest program, który ma służyć do głównie do pracy z internetem, do mierzenia ilości transferu, do sprawdzania zasięgu i tak dalej, do identyfikacji nadajników.
4: A klienta SMS też posiada Topnet Info, więc tutaj problemu nie ma.
5: Nawet można coś napisać. Na samego Topnet Info jakby nie będę już tak szczegółowo, tylko powiem, gdzie trzeba na pewno wejść, bo ty już pokazywałeś dokładnie te ustawienia w podcaście, do niego będę odsyłał, bo tam przeszedłeś calutkie.
4: Ja tylko powiem, że pobieramy to ze sklepy.ehost.pl/topnet
5: netinfo.zip,
4: ewentualnie sklepy ehost.pl, jak się wejdzie, tam mamy jakieś forum na temat tego programu i tak dalej i można linka bezpośrednio też uzyskać. Tak to jest zrobione. To stamtąd można powiedzieć.
5: Z przykrością stwierdzam, że program ten jest od dawna nieaktualizowany, niestety.
4: Tak, tak, i by się przydało go zaktualizować. Powiem też później dlaczego.
5: Nowych rzeczy.
4: Tak.
5: Nie obsługuje kilku nowych modemów. Są problemy z SMS-ami w trybie LTE. Trzeba się przełączać na WCDMA. To też za chwilę właśnie opowiem, jak sprawdzać stany konta i obsługiwać właśnie kody USSD, jak to ustawić dla tego konkretnego modemu.
4: To znaczy, to akurat, że trzeba się przełączać, wynika z tego, Kamilu, że modem, i to trzeba powiedzieć, modem Huawei E3276, przynajmniej z firmwarem, którym my dysponujemy, nie wiem skąd wziąć nowszy, ma coś takiego, że jak on znajdzie LTE, czyli nadajniki
5: To
4: będzie się trzymał tego LTE i on musi się rozłączyć, żeby przejść na inny nadajnik, na 3G i tak dalej.
5: Tak, no, ale to nie zmienia faktu, że mogliby to w Topnet Info zrobić, ponieważ jest tam komenda zmiany, wiesz, wymuszenia zmiany pasma, jest przycisk zastosuj, to mógłby to robić sam program, w momencie kiedy otwierasz SMS na przykład. Okno SMS-ów albo USSD.
4: Tak,
5: tego niestety nie robi jeszcze.
4: No tak samo mógłby obsługiwać inne urządzenia w trybie NDIS, tak jak obsługuje RAS standard. Tak samo mógłby obsługiwać NDIS standard. Ja potem powiem dlaczego. Dlaczego? Tak, ponieważ będziemy omawiali Alcatela i i niestety tam w Alcatelu też, bo te wszystkie modemy LTE, te modemy, routery LTE łączą się w trybie NDIS. One się nie łączą w trybie RAS.
5: Mówię, z czego to wynika. Tryb RAS standard to jest tak zwane połączenie telefoniczne i faktycznie do pewnego czasu spełniało standardy prędkości. RAS standard jest dobry, to w nim nie było nawet zbyt wielu błędów, ale dla nowych, szybkich połączeń było po pierwsze za wolne, a po drugie już przestawało być stabilne przy tych prędkościach.
4: No i zrobiono NDIS, znaczy, tak jak karty sieciowe, najprościej. I teraz

0: nie zainstalowany. W kartach sieciowych mamy to, to znaczy, że będzie działać.
1: To znaczy, że będzie działać, tak. Po otwarciu Topnet Info powinien go wykryć, tylko trzeba przestawić właśnie w połączeniu z RAS standard na NDIS.
0: Niektóre modemy firmy Huawei NDIS, tak, tak, tryb NDIS tak dla niektórych modemów nazywa. Firmy Huawei.
1: Tak, tak w opcji GPRS MMS trzeba...
0: UMTS
1: GPRS. Nie, jak to się na to dokładnie nazywa, to nie pamiętam teraz, czekaj.
0: GPRS UM... UMTS GPRS.
1: Tak, tam trzeba przestawić, jeżeli nie działa modem, jeżeli jest niewykrywany, trzeba przestawić na pewno na Huawei LTE.
0: Tak, bo albo Huawei WCDMA. W zależności tak, od...
1: Że będzie po prostu...
0: Że no to będziesz to mówił.
1: Nie wykrywa... Tak, że będzie...
0: Ale najpierw zaczynamy od Huawei LTE.
1: Tak, od tego w ogóle, od tego najlepiej zacząć. Już powiem, gdzie to jest. GPRS UMTS, tak, masz rację.
0: Tak, tak. GPRS UMTS. Tak. GPRS. Nie, ja chyba jeszcze to bardziej przekręciłem, ale... GPRS UMTS, to jest taka zakładka...
1: Po prostu powiedziałeś odwrotnie.
0: Aha.
1: I tyle. Jest GPRS UMTS.
0: Tutaj, tak,
1: tutaj na tej zakładce wybiera się w... Właściwie to jest drzewo ustawień. To jest... Wybiera się gałąź drzewa GPRS UMTS i tam się idzie tabulatorem i tam są właśnie te wszystkie opcje. No i na początek, jeżeli mieszkacie w jakimś większym mieście, tak powiedzmy, nie wiem, 20 tysięcy plus wzwyż, to najprawdopodobniej w jednej sieci będzie LTE, w drugiej być może niedługo będzie. Jeżeli automat... Najlepiej po prostu wybrać opcję technologia automat, żeby modem sam wam dopasował technologię, z jakiej będzie korzystać, no bo nie wszędzie jeszcze w Polsce jest to LTE i może po prostu korzystać z 3G. Innych.
0: Tak.
1: Tak, z 3G. Powiem więcej. Poprzedni modem Huawei S176, który mam, też jest modemem 3G, ale prędkość na tym nowym modemie E3276, który omawiamy teraz, nawet w pasmach 3G, jest znacznie lepsza. Mam, dla przykładu, mam moją kartę w Playu, bo testowałem ten internet swego czasu. Na tamtym poprzednim modemie wyciągałem do 230-40 kB, 300 max przy dobrym zasięgu, bo to warunki też mają pogodowy wpływ na to niestety trochę. Na tym nowym Huawei E3276 wyciągam do 500-600 kilo, także zasięg się praktycznie podwoił. Nawet potroił, można by tak to powiedzieć.
0: Znaczy pomieszałeś. Tak. Pomieszałeś. Na tym Huawei starym miałeś do 600 kilo.
1: Gorszy. No... Nie.
0: Czy do
1: nie.
0: 450?
1: Nie, miałem, miałem max 360.
0: 360.
1: Na starym na 360.
0: Na nowym?
1: Do około 600 dochodzi.
0: Aha, na Playu. Ale na przykład już na innym, na plusie?
1: Na plusie to pobieranie tutaj z mojego FTP to tak bez szyfrowanego FTP to tak do 8, 9, 10 MB w nocy na przykład. Na sekundę.
0: No, czyli
1: to jest już duża prędkość. To jest,
0: 90 megabitów.
1: Powiem wam, to jest kopiowanie na dysk albo pendrive USB 2.0 takiej średniej klasy.
0: To jest po LTE. Natomiast ja jeszcze chciałem, bo tutaj możemy napotkać, jak mamy te ustawienia, na coś, co się nazywa komutacja.
1: Tak.
0: I to jest, domyślnie to jest ustawione bez zmian. A to trzeba przedstawić u nas w Polsce na CS.
1: CS i PS. Nieważne, czy używacie LTE, czy używacie 3G.
0: Tak, tak.
1: To zawsze CS i PS, bo tak u nas operatorzy to zoptymalizowali, że te dwie działają najlepiej.
0: To znaczy, co się stanie, jak będzie inna komutacja? Albo się nie połączycie, bo ja to próbowałem, albo się nie da połączyć i będzie wyskakiwał błąd, albo połączycie się z gorszym zasięgiem i z gorszą prędkością.
1: Z gorszym, tak.
0: Tak, tak i taki będzie. Teraz może powiedz, bo na to warto zwrócić uwagę i jeszcze powiesz, jak tym zasięgiem operujemy, to znaczy, jeżeli

0: mamy zasięg LTE i tutaj jest kolejny błąd Topnet Info, to on nam to wskazuje jako UMTS. Nie wiem dlaczego. I może być taki... Może być taka pomyłka, że no kurczę, mamy gorsze połączenie niż 3G nawet. Tak? Tylko...
1: Może tak się wydawać po wysyłce. Natomiast zauważycie już po teście pobierania, że jesteście na przykład połączeni ze słabym LTE, a nie z mocnym 3G, ponieważ odbiór będzie dobry, ale wysył będzie kiepski. Na przykład przy zasięgu minus 89, minus 91
0: dB,
1: gdzie najgorszy to 113, a najlepszy to minus 51 idealny. Taki, no powiedzmy już teoretyczny, bo ja takiego nigdy takiego nie widziałem. Mhm. To ten wysył po LTE będzie się rwał, będzie bardzo wolny. Wysył plików jakoś tam pójdzie, natomiast jakiś tam audio typu właśnie TeamTalk, o którym też tutaj było mówione, to już będzie gorzej w tym momencie. Wtedy warto sprawdzić, czy jest właśnie wybrany automat. Jeżeli jest automat, to sprawdzić technologię WCDMA, czyli to jest przełączenie na technologię 3G, zrestartować wtedy połączenie i Topnet Info i wtedy wysył powinien się polepszyć i może też trochę zasięg się powinien polepszyć. Jeżeli jesteście na skraju zasięgu LTE, to w zależności od tego, czy chcecie coś tam pobierać szybciej, czy coś też szybciej wysłać, to trzeba niestety tak sobie przeskakiwać między jednym a drugim pasmem, ponieważ przy LTE jest lepszy odbiór nawet przy kiepskim zasięgu, ale gorszy wysył, natomiast lepszy wysył i nieco gorszy odbiór przy 3G.
0: Dokładnie, tak to wygląda. Tak, ja przypomnę, że cały czas możecie nam zadawać pytania albo nasz Skype tyflopodcast.net. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem, tudzież telefon 123 834 835. Można do nas dzwonić, można skajpować, jeśli ktoś ma jakieś pytania, bo mogliśmy czegoś nie dopowiedzieć albo nad czymś przeskoczyć. Tak, LTE jest właśnie takim dziwnym troszkę standardem, że wystarczy mieć słabszy zasięg, ja jestem tego przykładem, i już mamy kłopot z wysyłaniem plików. Właśnie ta wysyłka nam się rwie i takie są różne dziwne rzeczy. Tak samo.
1: Zapomnieliśmy o jednej ważnej rzeczy, o cenie tego modemu. Tak mi się teraz przypomniało.
0: No ja mówiłem, cena z abonamentem to jest złotówka, tak? W sieciach.
1: Tak, natomiast jeżeli chcecie mieć internet na kartę, bo ja tak właśnie mam, to można ten modem znaleźć no, za około 320-15 zł.
0: Tak, tak. No może za 200, może gdzieś tam 260, chyba niżej 260 chyba się nie da.
1: Tak nie wiem, no przeglądałem oferty, ale jakoś nie budziły mojego zaufania, więc... Na pewno uczciwie to za te 300, tak powiem.
0: Powiem tak też, dlaczego tak jest. Dlatego, że to LTE nie jest głupie. Jeżeli mamy naprawdę zasięg, i to może powiedzieć Kamilu, że to nie jest tak, głupie. My jeszcze będziemy mówić o tym w podsumowaniach.
1: Jeżeli jest zasięg, to to nie jeden internet stacjonarny po prostu przy tym traci kompletnie sens, szansę. Dokładnie. Tutaj w tej chwili przeszkodą wtedy staje się tak naprawdę ilość transferu. Bo,
0: tak, i ograniczenie.
1: Bo w nocy można pobrać, w 2-3 dni tak spokojnie ponad 100 giga poleci.
0: Dokładnie, jak się umiejętnie pewne rzeczy, o których nie będziemy tutaj mówić, bo nie możemy po prostu, jak się pewne rzeczy zastosuje, można ściągnąć, że tak powiem, za 50 zł 250 giga. Jak się człowiek umiejętnie postara, tak? Można tak zrobić.
1: Tak, można tak zrobić.
0: 250 giga to i to bez żadnego wysiłku. Jeśli chodzi o pingi są troszkę rozrzucone. W przypadku modemu, będziemy za chwilę po przerwie muzycznej rozmawiać o routerach, bo dwa urządzenia...
1: W przypadku modemu to zależy głównie, tak jak w przypadku 3G, od zasięgu, aczkolwiek generalnie w przypadku LTE są one trochę zawsze lepsze.
0: Troszeczkę lepsze. Tylko, że ja zauważyłem, że jest po prostu dość duży rozrzut, którego przy routerach nie ma. Nie wiem, czy to wynika z... Nie wiem, z czego to wynika, ale... A to będę mówił o tym, jak... Bo dwa urządzenia omówimy. za chwilę. Czy jeszcze coś możemy dodać o Huawei UE3276? O tym sprzęcie. Lubi się grzać.
1: Co mogę... Lubi się grzać, się to prawda.
0: Się nie przestraszcie.
1: Przy silnym wykorzystaniu łącza, to ten modem po prostu parzy w rękę momentalnie.
0: Dokładnie.
1: Jak się go chwyci.
0: Tak.
1: Aczkolwiek to mu nie szkodzi. Ja
0: tak, tak, nie,
1: kiedyś to, tak zrobiłem.
0: Tak, tak, ja wiemy, kiedyś tak można na tym podgrzać w cudzysłowie herbatę. Znaczy się żartuję, ale nie dałem rady wziąć w rękę przy najsilniejszym wykorzystaniu, jaki mogłem.
1: Ja dałem radę, ale długo to nie utrzymałem.
0: A ja nie, powiem, że tutaj, gdzie mieszkam, to jest zasięg właśnie na poziomie
1: 89. Jest gorszy i właśnie to jest kwestia też zasięgu, bo mój aż taki gorący nie był.
0: Tak, to się zgadza. I mi się udało maksymalnie przy pomocy anteny zewnętrznej, uwaga, uzyskać wysył 3 megabity.
1: 3 megabity to jest, słuchajcie...
0: 320 kilo.
1: 320 kilo. Kilobajtów.
0: Tak. To nie jest dużo, no to jest trochę więcej niż stacjonarnym tym ADSL-owym, ale w porównaniu z tym, co może LTE, a może do 50 megabitów, czyli do 5 megabajtów, to...
1: Mi się udało, no tak z 3 to tak spokojnie. 3 megabajty, czyli jakieś 24, 25, 26 megabitów.
0: Aha, no mi póki co tylko 10, ale to będziemy o tym jeszcze rozmawiać. Jak, co, bo będziemy porównywać jeszcze te urządzenia. 3.
1: Co jeszcze ważnego, bo to odkryliśmy całkiem niedawno. Właściwie większość sieci łączy się... Nie dostajemy jakby publiczny adres IP, ale nie jest to zawsze faktycznie prawdą, ponieważ pewne na przykład specjalistyczne programy, które wykorzystują jakiś tam zakres łącza albo protokół, mogą się po prostu nie połączyć z powodu tego, że sieć pewne rzeczy filtruje. Niestety.
0: Też ja bym powiedział, że jesteśmy za pewnego rodzaju natem w przypadku łącz komórkowych. A wystarczy, jak to sprawdzić? Wystarczy prześledzić trasę od jakiegokolwiek serwera do nas. W tym celu robimy z wiersza poleceń. Oczywiście do wiersza poleceń dostajemy się przez tam uruchom CMD albo z menu start, akcesoria bodajże. Wiersz poleceń, tak? Dobrze mówię? Dobrze chyba?
1: Tak, w Windowsie 8.1 i 8 PowerShell.
0: Aha, PowerShell to się nazywa, ktoś... dobrze.
1: Nie, tak, to już jest wtedy PowerShell.
0: A to jest PowerShell, więc z PowerShella wystukujemy coś, co się nazywa tracert, tyry, acy, ery, ty, odstęp i na przykład wp.pl albo tyflopodcast.net, tak? Bo to tak powinno być, a nie jakieś tam. Tyflopodcast.net i wtedy sprawdzamy, czy mamy w trasie coś, co się nazywa 10.10 i coś tam. Jeżeli mamy 10.10 i coś tam, to znaczy, że jesteśmy za natem.
1: Możecie za też to sprawdzić w prostszy sposób. Podam prostszy sposób. Jeżeli znacie grę audio Top Speed wersja 3, która umożliwia grę właśnie w sieci, spróbujcie stworzyć serwer. Jeżeli stworzycie serwer i to zadziała, to znaczy, że za natem akurat nie jesteście w sieci. Jeżeli się serwera nie uda stworzyć, tylko ktoś inny może stworzyć, a wy możecie się podłączyć jako drugi, trzeci, czwarty, enty gracz, to właśnie taki przypadek wtedy jest, że też właśnie jesteście za tym, na tym operatora.
0: Ale
1: no jest to zrobione głównie po to, żeby zwiększyć właśnie możliwość przydzielania adresów dla poszczególnych użytkowników, no i też nie da się ukryć, że zwiększenia zysków. Ilości aktywnych numerów i tak dalej.
0: Dokładnie, ale też jest to swego rodzaju oszustwo, ponieważ reklamuje się na przykład te łącza LTE jako przyjazne dla graczy. No, to niekoniecznie, ale to nie jest akurat wina LTE jako LTE, tylko w ogóle...
1: To jest kwestia polityki operatorów, postępowania operatorów.
0: Tak, komórkowych. Myślę, że wtedy, kiedy będzie IP6, już tak wejdzie na max, to...
1: Tak, problem powinien, co jeszcze pewnie potrwa, ale problem powinien zniknąć.
0: Problem powinien zniknąć, ale jeszcze
1: na
0: to
1: jakiś
0: potrwa,
1: czas. Tak.
0: No, myślę, że na dłuższy czas niż na krótszy, no zobaczymy. prawda? Zobaczymy, tych adresów tam IPv6 to ponoć jest bardzo dużo. Co jeszcze można powiedzieć o tym Huawei'u? Dwa gniazda anteny zewnętrznej, nie
1: tak,
0: wiem
1: dwa,
0: po co.
1: Tak, już powiedziałem. Dwa, ja też
0: zamieszanie,
1: nie wiem,
0: próbowałem podłączać pod jedno i pod drugie naraz, bo myślałem, że będzie lepiej.
1: Mieliśmy, słuchajcie, przygód z tym modemem, co nie miała przez pierwszy miesiąc użytkowania.
0: Dokładnie, bo żeśmy eksperymentowali mnóstwo. Ja próbowałem dwie anteny naraz podłączać.
1: Ja nie miałem.
0: Myślałem, że może będzie lepiej.
1: Drugiego konektora nie miałem wtedy jeszcze.
0: Ja miałem po prostu dwie anteny. Jedną z konektorem i drugą taką z konektorem fabrycznym. Co się okazało, proszę Państwa, że niestety to nic nie dało. To było jeszcze gorzej. Tak. Więc nie wiem, po co tam dwie anteny. To ktoś tak zrobi.
1: A propos jeszcze anten. Jeszcze anten. Czego ten modem strasznie nie lubi. Jeżeli podłączycie raz modem do komputera i nie podłączyliście anteny, nie podłączajcie jej w trakcie działania, bo i tak się nic nie zmieni, a może wręcz się rozłączyć internet. Trzeba wtedy wyłączyć, rozłączyć internet, zamknąć to optyczne, odłączyć modem. Co ciekawe, dopiero wtedy podłączyć antenę, nawet zrestartować nieraz komputer, bo tak musiałem nieraz robić, i dopiero wtedy podłączyć modem i od nowa to wystartować. Wszystko.
0: Natomiast ten restart komputera wynika raczej bardziej z obsługi Topnet Info niż z tego.
1: Tak,
0: natomiast
1: ten
0: konektor niby, który jest mechaniczny, ale on w rzeczywistości jest jakby troszeczkę elektroniczny. To masz rację, tu nie możemy tak zrobić, że tak rozłączymy i połączymy. Tak akurat to zrobiono. Tak? W starych modemach tego nie było, tutaj tak jest. Tutaj tak jest. Jeszcze kolejna rzecz, anteny. Anteny, które... Dlaczego o tym mówię?
1: Testowałeś więcej, więc...
0: Tak, ale dlaczego o tym mówię? Nie, prosta sprawa. Tam, gdzie macie odbiór LTE i używacie anteny zewnętrznej i zobaczycie, że ten odbiór LTE...
1: Będzie lepszy.
0: Jest lepszy przy antenie zewnętrznej, to nie znaczy, że będziecie mieli odbiór w tych innych pasmach, czyli HSPA+, i tak dalej, niżej, że on będzie lepszy przy tej antenie.
1: Tak.
0: LTE
1: on
0: rządzi
1: będzie
0: się...
1: bardzo zbliżony.
0: LTE rządzi się własnymi jakimiś prawami, o których ja nie bardzo mam pojęcie szczegółowo. Można przeczytać sobie na przykład na Wikipedii, bo tu więcej o tym jest napisane. Ale jest tak że ta antena, która poprawia odbiór LTE, niekoniecznie poprawi odbiór w innych tych pasmach, bo ja
1: ale
0: myślałem, że będzie tak.
1: Że właśnie ta starsza antena, ona poprawia odbiór w zasadzie, znaczy ta nowa mi poprawia odbiór w każdym zakresie.
0: A tak samo
1: tutaj,
0: ci poprawia w LTE?
1: To znaczy... Już powiem, w Poznaniu nie ma to praktycznie znaczenia, to znaczy to ma znaczenie przy odbiorze rzędu będę pobierał bez anteny 3 MB, a z anteną 6 albo 7. Natomiast tutaj, gdzie jest słaby zasięg, ma to takie znaczenie, że przy 3G jestem w stanie wysyłać coś bez anteny, tu gdzie jestem daleko od bazy LTE, od stacji bazowej. Natomiast przy LTE już nie jestem w stanie nic wysyłać bez anteny albo bardzo kiepsko, natomiast z anteną jestem w stanie na obu tych pasmach jakoś tam w miarę pracować, chociaż wolniej niż na bliższym zasięgu. Poprawiają mi się obie te właśnie te wartości, akurat przy tej antenie.
0: A u mnie
1: przy niektórych
0: jakoś
1: antenach tak jest, a przy niektórych tak się nie dzieje. Właśnie nie wiem, od czego to zależy.
0: A u mnie jest właśnie tak, że przy antenie, którą mam, antenie AI, nie chcę, może marki nie będę, bo nie jestem do końca takiej pewien, ale jeżeli mam LTE, przykładowo mam zasięg 89, no to...
1: To jest bardzo słaby zasięg, gdybyście pytali.
0: Tak, to jest słaby zasięg, tak. Wzrasta mi ten zasięg do 83.
1: To już jest taki...
0: Już taki średni. Nie jest jeszcze rewelacja, ale już można.
1: Nie.
0: Natomiast chodzi mi o te sprawy typowo tam HSPA+, załóżmy. To tam, gdzie mam 85 przy HSPA+, to nie jest źle.
1: Tak.
0: I teraz
1: jest,
0: jak mam bez anteny 85, to nie jest źle, z anteną też mam 85. czyli...
1: Z anteną też masz 85, ale ja też tak mam. Tylko że z anteną ten wysył mam stabilniejszy. Bez anteny jest tragiczny.
0: Znaczy, jeśli chodzi o ten HSPA+, to bez znaczenia. Ten, powiem tak, te 240 spokojnie jest.
1: No tak.
0: To jest 2,4 mega, no to jest do 5 mega.
1: Ten ja tu mam typu. Dalej, od jeszcze dalej niż ty do nadajnika, więc ja mam na tym HSPA+, czy tam nawet całym HSPA mam po prostu jakieś 90-100 kilobajtów na sekundę. To jest ile tam? Nieco ponad megabit.
0: 6 minut pozostało do godziny 20. Cały czas czekamy na wasze telefony, na wasze Skype'y. To jest Tyflo Radio, Tyflo Podcast na żywo. Dzisiaj rozmawiamy o technologii mobilnej, głównie o LTE. Omówiliśmy już Huawei'a E3276. Czy myślisz, że trzeba coś jeszcze dopowiedzieć?
1: Co trzeba dopowiedzieć? W Topnet Info, jeżeli chcecie odczytać właśnie SMS-a, tak jak już powiedziałem, trzeba wejść w zakładkę ustawień GPRS UMTS. Oczywiście wcześniej trzeba się rozłączyć w menu połączenie i wybrać WCDMA, żeby przeczytać SMS-a albo wysłać kody USSD typu sprawdzenie stanu konta czy też wykupienie nowego pakietu na internet, na transfer danych. Trzeba przełączyć się na WCDMA, czyli na 3G z LTE. I teraz taka rzecz, jak wybieramy technologię, przechodzimy tabulatorem do przycisku zastosuj, wciskamy przycisk zastosuj. Często może być tak, że Topnet Info pokaże za pierwszym razem komunikat: nie udało się odczytać odpowiedzi od modemu. Wtedy trzeba wcisnąć OK, odczekać tak z 2-3 sekundy i jeszcze raz wcisnąć zastosuj. Kursor już będzie na tym przycisku ustawiony i za drugim razem ta komenda po prostu przejdzie. Bo tak mi się często niestety zdarza. Nie wiem, z czego to wynika. Prawdopodobnie z kiepskiej komunikacji Topnet Info, który jest jaki jest i nie jest aktualny w stosunku do obecnych urządzeń, ale to działa jakoś. To tak tyle z tych takich ważniejszych rzeczy.
0: I już możemy wtedy, bo mi chodzi głównie o USSD, czyli o te kody, już możemy wtedy normalnie tymi kodami operować.
1: Tak.
0: Poziomu Topnet Info.
1: Z poziomu Topnet Info, tak. Ważna rzecz, sposób dekodowania wiadomości jest standardowy, ale trzeba wybrać dla większości modemów firmy Huawei, tak samo jak w przypadku typu modemu, tam w ustawieniach typu modemu, jaki wybieramy, tak.
0: Tak, bo to domlis.
1: I rzecz ostatnia, jeżeli macie kartę z kodem PIN, który jest domyślnie włączony, a tak z tego co mówiłeś jest w abonamentach, koniecznie tak. Zwróćcie uwagę, żeby wpisać ten PIN przed jakąkolwiek próbą łączenia się, ponieważ kartę sobie możecie zablokować, ja tak raz zrobiłem. Na szczęście miałem kod PUK, ale wtedy z tym jest więcej zabawy, jak to wiadomo. Tak samo jakbyście zablokowali kartę w telefonie, to jest podobny problem.
0: Dokładnie, a to robimy to się nazywa komunikacja ATP. Komunikacja ATP, tam wpisujemy PIN. Tak. Tam, ale
1: zaznaczamy pole wyboru, wprowadź PIN przed połączeniem i przed tak. Tym polem wyboru wtedy pojawia się pole edycyjne, w którym wprowadzamy właśnie ten oryginalny kod PIN z karty, którą dostaliśmy z zestawem z modemem, czy tam jaki abonament wzięliśmy, bo w przypadku połączeń na kartę, w przypadku kart startowych, które kupujemy, nie ma tego problemu. Jest napisany PIN na plakietce obok kodu PUK i numeru telefonu, ale on nie jest włączony domyślnie.
0: Dokładnie. Ale to w przypadku właśnie prepaid. W przypadku abonamentów jest PIN jakby już przypisany. Zresztą się nie dziwię, dlatego że w przypadku abonamentu można tam troszeczkę na... W przypadku może kart tych prepaidowych, czyli przedpłacanych, możemy tylko zasilić i sobie zapłacić i nic więcej. W przypadku abonamentu możemy sobie trochę nagrzebać. Spowoduje to na przykład, nie wiem, jakąś zmianę taryfy albo, nie daj Boże, taryfy, właśnie najwyższą.
1: Albo zwiększenie tak zwanego, jak to się nazywa, to po przekroczeniu transferu, to co masz.
0: Tak, limitu.
1: O ile złotych możesz przekroczyć.
0: Tak,
1: to jest
0: tak,
1: coś takiego. Ale,
0: tak. Możemy sobie to troszkę narajbrować, więc, że tak powiem, dlatego jest prowadzony ten kod PIN i dlatego ja go się nie wyzbywam, tak? Tego kodu PIN, bo ktoś mi
1: ja
0: kiedyś
1: nie lubię kodu PIN. Może to nie jest zbyt bezpieczne, ja ich po prostu zwyczajnie nie lubię.
0: Nie, no okej, okay, no jeżeli masz karty przedpłacone, wszystko jest jakby jasne i bezproblemowe, natomiast sytuacja się zmienia.
1: Nie, no abonament to jest zupełnie inna kwestia, to jest kwestia bezpieczeństwa też, nie? Po prostu.
0: Dokładnie. Bo możemy się obudzić z przysłowiową ręką w nocniku, że tak powiem. Dzisiaj właśnie w Tyfloradio rozmawiamy na temat technologii LTE, omówiliśmy. Czy jeszcze coś możemy dodać?
1: Wspomniałeś o tych podróżach na początku i w Polsce jeszcze jest z tym LTE różnie. Jak jeździcie, to używajcie sobie spokojnie WCDMA, czyli 3G, bo wtedy modem będzie przechodził po Edge'u, czyli po eGPRS-ie, po GPRS-ie, po HSPA, HSDPA i HSUPA i HSPA Plus. Będzie chodził normalnie po tych pasmach. Natomiast LTE, no jeżeli się poruszacie powiedzmy po dużych aglomeracjach typu, nie wiem, Śląsk albo Łódź, albo Poznań, albo Warszawa, ewentualnie tam Wrocław, Kraków, jeszcze dodam do tego Gdańsk i Szczecin, bo to tyle wiem na pewno, to możecie używać LTE na tych obszarach, w takich większych. Natomiast trasach takich typu, nie wiem, no Warszawa, Poznań, gdzie tego LTE jeszcze jeszcze poza miastami powiatowymi po prostu zwyczajnie nie ma, to używajcie sobie po prostu tego WCDMA w Top.net Info, to ustawienie się nazywa, czyli 3G po prostu.
0: Dokładnie.
1: Jeżeli jest ustawione LTE, to po prostu po zgubieniu nadajnika Top.net Info ma niby ustawioną opcję automat, ale on znajduje ten następny nadajnik w momencie, kiedy jesteśmy praktycznie już gdzieś bardzo blisko tego, a jak mamy włączone 3G, to te przerwy są prawie że niezauważalne, bo na szczęście w Polsce 3G jest już dobrze rozwinięte po tych chyba 7 latach od momentu wprowadzenia.
0: Znaczy ja bym powiedział, że najlepszy jest rozwinięty GPRS, prawda? Jedź.
1: To jest już w ogóle najlepszy.
0: Rozwinięte.
1: Chodzi tylko o to, że lepiej od LTE w tej chwili.
0: A tak. Natomiast tak, no,
1: i to by było
0: najlepiej rozwinięte strony. Chyba by było chyba 3G, będzie chyba 3G. Jeszcze troszkę trzeba
1: jeszcze
0: poczekać.
1: Długi czas, tak.
0: Znaczy z rok czasu.
1: O tym modemie to w zasadzie wszystko. Charakterystyki podaliśmy, jak się zachowuje, przy jakim zasięgu mniej więcej, więc to by było wszystko.
0: Więc wrócimy po muzycznej przerwie. Będziemy omawiać kolejne urządzenie Alcatel One Touch Y800. Tak to się nazywa, Y800. A póki co przerwa muzyczna. My wrócimy do Was za chwilę.

0: 3,5 minuty po godzinie 20, nawet nie 21, ale się zagalopowałem. Dzisiaj rozmawiamy na temat urządzeń LTE po Huawei E3276, pora na kolejne urządzenie. Kolejne urządzenie to Alcatel Y800, firma, która kiedyś była, teraz znowu już jest, znowu spróbuje nas, że tak powiem, tutaj zadziwić, zachwycić albo nie zachwycić, to się okaże, że tak powiem. Na rynku jest właśnie kilka urządzeń opartych o, znaczy takich tego producenta. Między innymi jednym z tych urządzeń jest urządzenie Alcatel OneTouch YN800, czyli Alcatel OneTouch Y800, tak można powiedzieć. I co to jest po prostu router taki mobilny, jak to można powiedzieć. Urządzenie ma, że tak powiem, w sobie slot na kartę SIM, ma w sobie wejście na kartę microSD,
1: ma wyjmowaną
0: baterię. Jakiej wielkości? Jakby tak powiedzieć...
1: To jest taki telefon komórkowy, taki...
0: Nie, i teraz pójdę reklamą, ale nie mogę inaczej.
1: No
0: czy
1: tak.
0: Widziałeś duże Principolo, takie te XXL?
1: Aha.
0: To jest tak. Coś takiego. To jest coś takiego, taki większy baton. Tak, taki większy baton. A długo szukałem czegoś, bo większe to jest niż komórka, tak? Ale jednocześnie jest to w miarę... No jest to bardziej dłuższe niż szersze. Generalnie,
1: tak.
0: No jak pójdę wymiarami, tak? No to będzie mało obrazujące. Ale jak pójdę takim wyobrażeniem właśnie na tej zasadzie, to nawet jak ktoś weźmie, zobaczy w sklepie, a to jest takie duże mniej więcej. Tylko troszkę grubsze, tak jak dwa te wafelki. To jest takie grubsze i z góry mamy wyświetlacz OLED, potem pod tym mamy ładną obudowę taką czarną, ale gumową. Znaczy z takiego plastiku gumowego, ja bym to tak nazwał.
1: Wiem, o co chodzi.
0: Że jak się jak się to spuści na ziemię,
1: takie,
0: tak powiem,
1: przytłumione.
0: To jest przytłumione, ale jednocześnie nie spowoduje to jakichś wielkich uszkodzeń.
1: Ja bym
0: powiedział,
1: dobra.
0: I hałasu, i uszkodzeń.
1: No tak.
0: Dlatego, że to jest takie właśnie gumowe. Śmieszne. I teraz.
1: Dobra, co tam jeszcze?
0: Na górze mamy dwa przyciski. Tak, już wszystko. Na górze mamy dwa przyciski. Pierwszym przyciskiem, jeżeli urządzenie oczywiście trzymamy wyświetlaczem do góry, do siebie. Pierwszy przycisk od lewej strony to jest WPS. To urządzenie jest zabezpieczone tak jak i następne, o którym będziemy mówili, jest zabezpieczone WPA2 Protected.
1: No, tak.
0: I teraz tak, łączymy się, jeśli mamy Windows 7 i wyżej. Nie wiem, jak jest Windows Vista, bo nie mam. Wiem, że na XP-ku to nie działa, ale na tym to działa, że wciskamy w sieci bezprzewodowej, jak znajdziemy, uwaga, urządzenie się przedstawia jako 4G Alcatel OneTouch i numerki, to już w zależności od urządzenia te numerki będą inne. Zaczyna się to od 8, ale potem tam są jakieś zera albo coś, to w zależności, ten
1: tak
0: SSID.
1: Samo jak modem E3276 też w kartach sieciowych się pokaże.
0: Tak, tak, ale to na razie ja mówię, jak jest pod Wi-Fi. Mhm. Za chwilę powiem, co mamy pod jeśli połączymy po micro USB. Bo na dole mamy wejście micro USB oczywiście też. Tak jak i w Huawei, które będziemy też omawiać, 5776 S32. Chodzi o co? Chodzi o to, że mamy ten WPS i jak się łączymy? Łączymy się tak, że naciskamy przycisk połącz w komputerku i w tym samym czasie naciskamy i przytrzymujemy ten klawisz WPS. Do czasu, aż się komputer nie połączy. Jeżeli mamy starsze systemy, które nie obsługują Wi-Fi Protected Access Setup, bo to się tak nazywa, czyli tego dostępu takiego łączonego.
1: Może w ogóle powiedzmy, co to jest. Normalnie zabezpieczenie sieci Wi-Fi polega na tym, że urządzenie, które tę sieć jakby masteruje, prowadzi, ma jakiś przydzielony klucz wymyślony przez użytkownika albo domyślny, który tam producent jakiś tam wprowadził. Wi-Fi Protected Setup polega na tym, że w momencie wciśnięcia i przytrzymania tego przycisku jest generowany klucz i wysyłany do tego urządzenia, które próbuje się z nim połączyć, także tak naprawdę my, dopóki nie sprawdzimy tego hasła w Windowsie, jakie nam się zapisało, nawet go nie musimy znać, to się łączy po prostu automatycznie i już jest zabezpieczone hasłem.
0: Dokładnie, tak. I to ma też tę zaletę, że my jesteśmy podłączeni, nie znamy hasła, a jakby nie możemy się połączyć po raz kolejny.
1: Tak.
0: Nie możemy się połączyć po raz kolejny. No i ma to pewne, po prostu nie, ten odbiorca jakby, ten kto się do nas łączy, nie zna naszego hasła tak naprawdę. Czasami to może być bardzo przydatne. Ale mówię, dla starszych systemów jest tak, bo może się cofnę jeszcze, bo to taki chaotyczny jestem, ale w zestawie otrzymujemy pudełko, w którym jest router zapakowany w ramkę tekturową. Pod tym routerem jest drugie pudełko, w którymż to pudełku mamy. Otwierając baterię w celofanowej torebce, kabel micro USB w celofanowej torebce, następnie stację dokującą w celofanowej torebce i ładowarkę też w kolejnej celofanowej torebce. No i jeszcze przejściówkę z wtyczki, w moim przypadku przejściówkę z wtyczki angielskiej na wtyczkę polską, żeby nie było. Jeszcze tak dodali. Tak to już wyszło, tak to kupiłem, tak to jest. I teraz te wszystkie dane, czyli klucz, numer seryjny, routera i tak dalej, e-mail, te wszystkie inne takie, są umieszczone pod baterią. I teraz tak, aby włożyć, tak samo, żeby włożyć kartę microSD i włożyć kartę SIM, tak samo trzeba baterię wyjąć. Te wszystkie rzeczy się wsuwa.
1: A to akurat dziwne.
0: No tak to zrobiono.
1: Ustawienia tak routera wtedy się traci ustawienia? Czy
0: nie, routera? Nie, tam jest pamięć flash 1 giga.
1: To o tyle dobrze.
0: Znaczy, tak. Nie tracisz z pewnym wyjątkiem, a to za chwilę do tego dojdę przy działaniu. I teraz, bo tracisz statystyki. To może być dla ciebie denerwujące.
1: No tak.
0: Stracisz statystyki i kod PIN do karty. To tracisz. Znaczy, w ogóle mi się nie udało jednej rzeczy zrobić, to już do tego dojdę. Nie udało mi się mianowicie zatwierdzić kodu PIN, żeby on cały czas go pamiętał. Przy każdym wyłączeniu routera i włączeniu...
1: Ja podejrzewam, że to może być prozaiczna przyczyna dostępności tego, ale to już za chwilę opowiesz, więc...
0: No, może być różnie, tak,
1: to,
0: ale...
1: To się może nie klikać po prostu. Nie zapisuje się.
0: Pokazuje mi się sukces. Your PIN has been saved. Your PIN has been saved. No has saved. Bo inaczej tam są dwa pola wyboru i przycisk
1: czyli
0: apply.
1: Czyli może nie jest wiem. Jakiś błąd. No dobrze, ale idź.
0: Może być błąd, ale już mówię. Wróćmy do sedna. Router ma wbudowaną antenę. Nie ma gniazda na antenę zewnętrzną. Ma podłączenie do microSB. Do mikro USB.
1: Wejście do kart microSD.
0: MicroSD jest dziwne, dlatego że ono jest pod blaszką i nie wiem, czy kiedyś pamiętacie te stare sloty na karty SIM, które były pod blaszką. Trzeba było tą blaszkę przesunąć do siebie, podnieść. Wkładały się karty SIM.
1: Do dziś mam to w obu moich Nokiach.
0: To wyobraź sobie, że bardzo podobnie się wkłada kartę microSD do tego Alcatela. Tak właśnie się to wkłada. To jest śmieszne, ja się z tym pierwszy raz spotkałem, ale tak jest.
1: Modem widziałem takie czytniki sprężynujące, które trzeba było wcisnąć kartę. Nigdy nie widziałem właśnie poza kartą.
0: Tak, i właśnie dlatego też pierwszy raz zobaczyłem właśnie coś takiego.
1: Otwierany.
0: I to jest właśnie taki otwierany. I mogę powiedzieć, że w przypadku tego routera, czyli Alcatela Y800, akurat tej wersji, którą ja posiadam, kupionej na wolnym rynku, żeby nie było, jest tak, że ta karta microSD jest tylko czytnik. To jest praktycznie tylko czytnik. To nic więcej. Bo tych plików nie możemy nigdzie udostępnić, poza nic z nimi, że tak powiem, zrobić. Jak mamy po prostu połączony router, no to wtedy, że tak powiem, i to tylko przez kabel USB. Jak mamy przez Wi-Fi, to po prostu tego nie widać w ogóle, tej karty. Że tam jest w ogóle ta karta włożona. Także no, to jest taki w pewnym sensie gadżet. Natomiast to może się przydać, tak? W momencie, gdy chcemy coś tam zapisać, gdzieś coś. Natomiast powiedzieć sobie szczerze, to jest tylko czytnik. To jest tak jak w przypadku modemu, tego E3276. To jest tylko czytnik kart.
1: Ale też widać go jako dysk w komputerze.
0: Tak. Natomiast jak się połączysz po Wi-Fi, to nic z tym nie zrobisz.
1: Nie zobaczysz, tak.
0: Nie zrobisz tego. No i teraz, że tak powiem, działanie routera. Otóż dostajemy, wiadomo, adres 192.168.1.1 i to nie jest tak, jak myślicie, że nie jesteśmy połączeni. Jesteśmy połączeni, tylko z takim tak zwanym trybem offline. W przypadku jednego, jak i drugiego urządzenia włączamy router po przyciśnięciu przycisku power i przytrzymaniu go przez jakieś 4 sekundy. 4 lub 2, tak mniej więcej, ale ja preferuję 4, ponieważ jest dłużej, tak, i na pewno jest wtedy podłączony. Urządzenie nie wydaje żadnych hałasów, żadnych, nie wiem, trzasków, nic. Oczywiście zaczyna się świecić ekran. Słucham?
1: Grzeje się, jak modem?
0: Tak, ale dopiero przy korzystaniu z tego. To się zaczyna grzać, ale to... Też nie aż tak, żeby nie było.
1: Nie no, router na pewno ma większą powierzchnię, lepszą termo...
0: Tak, natomiast już ja mówię, jak dalej to wygląda. Zapala się nam ten ekran, no, w moim przypadku pokazało się pin locked, ale możemy się z routerem połączyć przy pomocy właśnie 192.168.1.1, ewentualnie wybierając przy Wi-Fi właśnie Alcatel 4G, Alcatel OneTouch i ten taki SSID. Ten SSID oczywiście można zmienić tam w panelu. I wybierając właśnie połączenie przez ten bezpieczny...
1: SSID, czyli po prostu nazwa tej sieci.
0: Tak, nazwa sieci, dokładnie, nazwa sieci. No ale dlaczego mówię SSID? Ponieważ tak jest to w panelu, jak ktoś to znajdzie w panelu, to nie będzie wiedział, o co chodzi, a tak to zobaczy SSID, a i to zobaczy, że a to jest jednak to. Ale to jest... Szczególnie, że Alcatel jest po angielsku. Tam nie mamy polskiego interfejsu użytkownika. W przypadku... właśnie następnego urządzenia będziemy mieli polski interfejs użytkownika i to w ogóle też powala. W każdym razie łączymy się z tym urządzeniem, natomiast nie łączymy się z internetem. I żeby się połączyć właśnie z internetem, trzeba wybrać właśnie ten adres i trzeba na samym początku właśnie tego panelu urządzenie nas prosi o PIN. Jest taki alert, PIN required, PIN wymagany, wprowadza się PIN, jeszcze jest napisane, że masz 3 próby wprowadzenia tego PIN-u, you have 3 attempts. No ja wprowadzam, oczywiście jest sukces i jest połączenie. I co jest ciekawe, że nie mamy dostępu do routera, a jesteśmy połączeni z internetem. Bo w momencie, gdy chcemy cokolwiek zmienić, czyli wejść w settings, w statistics, czyli ustawienia, statystyki, bo tam mamy tego niedużo, statystyki ustawienia i te ustawienia się nam rozgałęziają. Mamy jeszcze coś takiego jak kontrakt, opłaty, ale to nie działa nam po prostu To ten router jest z jakiejś angielskiej sieci, coś
1: tam. To znaczy, zaletą tego jest prostota, to jest fakt. Tak. Z tego po prostu nie ma dużo.
0: Tak. Natomiast, no, uzyskamy sobie połączenie, nie mając hasła do routera, z internetem. No może o to chodzi, no, nie wiem. W każdym razie, po na przykład wrzuceniu statystyk albo ustawień, pojawi nam się panel, w którym musimy wpisać użytkownika i hasło. No myślę, jest to admin, nie zmieniałem, no i tam dopiero mamy różne ciekawe ustawienia. Mamy na przykład ustawienia PIN Management, czyli organizacja kodu PIN, tak nazwę. I tam możemy zmienić kod PIN, możemy go wyłączyć, możemy zapamiętać stary. Przy czym w moim akurat egzemplarzu, w tym, który posiadam, on nie chce zapamiętać tego kodu i tyle. Dlaczego? Nie wiem. Wyświetla, że zapamiętał, wszystko jest OK. Tutaj ja to restartuję, a on jak w kółko Macieju, tak tego kodu nie pamięta. I
1: a nie ma jakiegoś innego, może jest jeszcze jakieś inne zależne ustawienie, może trzeba tego też potem poszukać.
0: Zależne ustawienie jest takie, że jak się połączy z internetem, to już w ogóle nic nie możesz zrobić w PIN Management, czyli w tej organizacji kodu PIN na przykład.
1: Aha.
0: To jest numer. Są ustawienia dla Wi-Fi. I tak, są oddzielne ustawienia są dla tak zwanego tej ochrony wejścia, czyli Protected Access Setup. Tam można sobie ustalić, czy ma reagować na przycisk, czy nie. Bo tu właśnie jest tak zrobione, że ponieważ bateria jest wyjmowalna w tym Alcatelu, no to jest ten główny jakby... Główny ten klucz jest pod etykietą i tak samo pod baterią, znaczy koło baterii jest naciskany szpilką albo innym ostrym narzędziem przycisk reset, który całkowicie resetuje router do ustawień fabrycznych. To też jest...
1: Czyli teraz do ciebie mam takie pytanie, czyli to jest tak, że powiedzmy router jest do niczego nie podłączony, tylko można go po prostu włączyć i połączyć komputer przez Wi-Fi bez żadnego USB, tak? Można tak zrobić?
0: Tak, oczywiście.
1: Tak.
0: Oczywiście. Tylko musisz znać PIN. Jeżeli jeszcze masz wyłączony PIN w karcie, to już bez żadnego problemu.
1: Tak.
0: Łączysz z internetem.
1: Czyli on się jakby od razu połączy wtedy, czy muszę po prostu mu wybrać connect jakiś?
0: Nie, jeżeli jest bez kodu PIN, to się od razu połączy, chyba że jest w panelu ustawione, bo jeszcze są ustawione ustawienia routera i tam jest tak zwany connection i masz albo na auto, albo na ręczny, czyli manual.
1: Aha.
0: I jak masz ustawiony na manual, to wtedy on się nie połączy i musisz go wtedy połączyć. Ale bez problemu go połączyć.
1: Muszę wejść w jego panel, żeby go połączyć. Muszę wejść w panel tego routera przez Wi-Fi.
0: Tak.
1: Przez tą nazwę sieci.
0: Tak, bo to chodzi, że łączysz z internetem, a nie łączysz z routerem. Router zawsze włączysz.
1: No.
0: Jedynym sposobem na wyłączenie routera jest po prostu wyjęcie baterii i schowanie jej w bezpiecznym miejscu, nie wiem, gdziekolwiek, żeby nie było dostępu do baterii, tak? I tyle. To jedyne jest możliwość zablokowania tego, według mnie. Innej możliwości nie znalazłem. No i jeśli chodzi o Wi-Fi, urządzenie może podłączyć do siebie 10 urządzeń Wi-Fi.
1: 10
0: maksymalnie.
1: Urządzeń Wi-Fi.
0: Tak.
1: Bo to nie jest router, to jest ważne, to nie jest router, słuchajcie, do którego można podłączyć wejścia LAN. To nie jest, to jest
0: on nie ma
1: LAN. Bezprzewodowy. To jest
0: on
1: mobilny
0: nie ma LAN.
1: Router Wi-Fi.
0: Tak.
1: Tak.
0: To jest taki access point przenośny. To jest na przykład fajne, jeżeli macie komputerki, jedziecie ze sobą paczką na przykład, bo za chwilę będzie troszkę o podróżach, o różnicach takich małych. Jedziecie ze sobą paczką w pociągu i teraz ja siedzę sobie przy oknie, wstawiam Alcatela na stacji dokującej
1: i na stoliczku,
0: go włączam
1: ładnie.
0: Na stoliczku. Wy siedzicie z netbookami, z laptopami koło mnie, w przedziale
1: i to będzie
0: bez problemu działało. I to będzie bez problemu działać dla każdego z was, będzie po adresie. 10 takich osób, spokojnie. Zasięg, no sprawdzałem to bez problemu, no sprawdzałem w okolicach u siebie, tak jak to spokojnie obejmował te całą górę i pół domu. Tyle sprawdziłem, tak? No. Ja bym powiedział, że spokojnie ten zasięg jest około 150 metrów, tak, ale...
1: A nawet, nawet jeżeli macie, powiedzmy, jeden komputer stacjonarny w domu i tam, nie wiem, 3-4 laptopy, bo rodzina ma, bo ktoś ma w pracy, potrzebuje, to ten router pod komputerem stacjonarnym jest jako karta sieciowa na USB, podobnie jak modem, a reszta tak. Oczywiście może się z nim też połączyć.
0: Dokładnie, ale to już...
1: Po sieci bezprzewodowej.
0: Po sieci bezprzewodowej, tak, tak, tak. W przypadku Alcatela tak. Ponieważ Alcatel ma zawsze włączone Wi-Fi. Natomiast o co, jakby, co chciałem powiedzieć? Jak ten router zgłasza się, jeśli podłączymy to po mikro USB, po kablu? On się zgłasza tak samo, mamy dwa dyski, jak w przypadku modemu, tylko że program, który powinniśmy zainstalować, nazywa się Web Connection. Instalujemy to Web Connection, to Web Connection robi nam kolejną właśnie tą kartę sieciową. Tak samo można wyeksportować katalog drivers z jakby tak jak w przypadku
1: już zainstalowanego programu tak, Web Connection, tak, z programu.
0: Tylko uwaga, nie udało mi się. Mówię, nie udało mi się, a próbowałem na wszelkie sposoby. Nie udało mi się połączyć modemu. Przy pomocy tego, tych driverów tak instalowanych.
1: A jakie instalowałeś? Znaczy, wskazywałeś mu pliki?
0: Wskazywałem mu pliki. Install32.exe, install64.exe, install.exe. Trzy.
1: Tam są tylko trzy pliki?
0: Nie, tam jest więcej.
1: Tam no to tam były również pliki INF. Jakbyś router, to mógłbyś wskazać mu z menedżera urządzeń z aktualizacji sterowników. Może to by zadziałało.
0: Może, ale nie bardzo chcę ryzykować, bo kiedyś się tak bawiłem z Huawei'em i naprawdę sobie nieźle narobiłem w sieci. Poza tym myślałem na tej zasadzie, że tak samo jak przy Huawei'u, któryś z tych instali będzie działał mi dobrze.
1: Niestety,
0: tak?
1: Się nie udało.
0: No ale Web Connection, umówmy się, Web Connection nam robi skrót internetowy do routera bezpośrednio, czyli że łączymy się bezpośrednio do routera, jakby nie wpisując 192.168.1.1. No i robi nam to połączenie. Nie zauważyłem, żeby robił coś więcej.
1: On jest konieczny, czy router zainstaluje się bez tego? Nie zainstaluje się przecież.
0: Bez tego nie.
1: No właśnie.
0: Czyli myślałem, że za pomocą samych tych driverów.
1: Tak.
0: Tych driverów wyeksportowanych. To wygląda mniej więcej tak, jakbyśmy mieli mobile partnera, dzięki któremu się instaluje Huawei, tak? A nie moglibyśmy bez niego, bez tego mobile partnera...
1: Samych sterowników.
0: Zrobić, tak. Ja próbowałem zainstalować same sterowniki do Alcatela, nie udało mi się. Może coś źle robię, mi się nie udało. Czekamy na wasze porady, może coś powinienem jeszcze zrobić. Nie bardzo chcę robić infów, ponieważ mogę coś narobić. Kiedyś mówię, jak w przypadku jeszcze chciałem sobie tam poulepszać pewne rzeczy, w przypadku Huawei'a właśnie to robiłem z infami i skończyło się to nie najlepiej. Skończyło się to różnymi dziwnymi rzeczami, potem musiałem używać tak zwanego CS programu command line'owego, który musiałem usuwać usługi systemu, bo się potem podziały różne dziwne rzeczy. Wolałem już tu po prostu nie ryzykować.
1: Tak, z plikami inf to jest różna zabawa, tak, to fakt.
0: Czyli jakby, no były, jakby był on jeden, dwa, no to jeszcze, ale ich jest więcej tam w tych driverach, więc wolałem. Poza tym, jeśli chodzi o Web Connection, sam ten program, to on jest niewielki. On zajmuje 20 mega, więc po instalacji już, to tam nie robiłem jakichś większych problemów.
1: Nie, to poza tym, przy dzisiejszych dyskach to naprawdę, nawet tych SSD większych, to
0: nie większych problemów nie ma. Poza tym, jak wyinstalowujesz ten program, to zostaje wszystko czyste. Nie ma żadnych pozostałości, jak po mobile partnerze, gdzieś tam w program data, gdzieś tam w jakiś tam... Nie ma jakichś takich rzeczy, to ładnie się wszystko wywala. Tutaj trzeba przyznać, że tu zrobili. Natomiast no nie wiem, nie udało mi się okiełznać tego na samych sterownikach tego Alcatela. Nie wiem, może błąd. Tak samo nie udało mi się zupdate'ować, uaktualnić wewnętrznego firmware'u. Prawdopodobnie dlatego, że jest to jakiś router zbrandowany, to znaczy na daną sieć. Jest bez SIM-locka,
1: znaczy,
0: ale jest...
1: Znaczy ma on zainstalowane oprogramowanie firmowane przez jakąś sieć komórkową, ale nie ma SIM-locka, czyli działa w każdej sieci, ale oprogramowanie ma jakieś konkretne niestety i to
0: dokładnie
1: prawdopodobnie jest problem.
0: I ja nie wiem jak... O ile w Nokiach mogłem gdzieś tam znaleźć, jak wgrać ponownie firmware, znaczy to oprogramowanie wewnętrzne, po prostu od zera to zrobić, jak zreflaszować. No znowu operuję technicznymi tutaj, bo dostaliśmy sygnał, że za bardzo technicznie idziemy i słuchacze nie bardzo rozumieją, ale... No, że tak powiem...
1: Wiecie co, tu się po prostu średnio czasami da tak powiedzieć nietechnicznie.
0: Prosto.
1: Tak, wydaje się, że no, kupimy sobie router albo modem, włożymy kartę, podłączymy, zainstalujemy coś i to powinno działać. To co nie zawsze tak niestety jest.
0: Często dokładnie. A poza tym no, są pewne, że tak powiem, błędy, tak? Ja prawdopodobnie ten egzemplarz... Przepraszam. Ten egzemplarz, który mam, pochodzi prawdopodobnie z Anglii, a tam sieci internetowe mają wyłączony PIN. I prawdopodobnie też pochodzi właśnie z sieci przedpłaconej. I po prostu tam jest wyłączony PIN i, no, i w tym momencie no, to wszystko działa jak trzeba. Tak? W przypadku Aero 2 tak samo wszystko będzie działało jak trzeba, tam też PIN-u nie ma. To jest tak zwany ten bezpłatny internet. Natomiast jest już problem w przypadku abonamentowych spraw. No ale zobaczymy. Nie udało mi się to zrobić. Co mamy w ustawieniach jeszcze tego routera, czy tym wewnętrznym panelu? Możemy sobie ustawić serwer DHCP. Czy mamy go mieć włączonego, czy nie. Możemy sobie ustawić czas dzierżawy adresu.
1: Serwer DHCP, czyli tak powiem dla tych, co nie bardzo wiedzą,
0: o co chodzi.
1: Czyli po prostu ustawianie automatycznego przydziału adresów kolejnych przyłączanych urządzeń do tego routera od 1 do maksymalnie 10.
0: 10, dokładnie.
1: Czy ma to być włączone, czy nie.
0: Dokładnie, czyli ma uzyskać, czy komputer ma sam to dostawać, czy po prostu ręcznie to
1: przydziałać. Czy będzie ręcznie przepisywany.
0: Przepisywany. Tak. To możemy zrobić. Możemy właśnie tutaj tą dzierżawę zdefiniować, ile chcemy.
1: Dzierżawę, czyli czas, na jaki jakieś urządzenie dany adres może mieć przydzielony.
0: Dokładnie. Potem możemy...
1: Na przykład możecie w ten sposób ograniczyć, nie wiem, no w przypadku dzieci internet do jakiejś tam godziny.
0: Tak.
1: Też tak, tak można zrobić.
0: Można. Albo do iluś godzin dziennie.
1: Tak.
0: Mamy oczywiście też ustawienia połączenia. Możemy zrobić, czy ma się router łączyć po 3G, po 4G, 2G i 1G. Uwaga, tak to jest oznaczone. Domyślnie 4G, LTE, 3G,
1: HSPA+,
0: HSDPA
1: i HSUPA.
0: Dokładnie, 2G UMTS-y i UMTS-y, GPRS-y, EDGE, a na samym 1G
1: a
0: to jest
1: GSM-y jako G1.
0: Jako G1. Możemy to zdefiniować. Mamy też profile, dzięki którym możemy sobie zdefiniować i na przykład możemy sobie zdefiniować profil, na przykład domyślny. Profili mamy do zrobienia 15. Taki profil składa się z...
1: To jest całkiem dużo.
0: Tak, to jest całkiem dużo. I teraz tak, możemy wybrać, jak to wygląda, jak robimy sobie nowy profil, tak? Kreujemy nowy profil, add new, jest przycisk. I teraz tak, wpisujemy nazwę profilu, czyli załóżmy, no jakiś tam, nie wiem, Tyflo Podcast.
1: Domowy albo, nie wiem, szkoła, cokolwiek.
0: Szkoła, coś takiego. Potem wpisujemy numer telefonu. W przypadku naszych tutaj to na przykład gwiazdka 99 krzyżyk. Wpisujemy APN. I albo zostawiamy go pusty, albo wpisujemy APN w zależności od sieci. W nowych kartach USIM ten APN jest też chyba wgrany, o ile ja wiem, bo tutaj akurat router sobie wybrał Ja tego nawet nie robiłem, ale wybrał sobie od razu profil plusa i w APN miał wpisany właśnie www.plusgsm.pl. Potem jest protokół połączenia i tu jest było wybrane non, czyli żaden, a można wybrać protokół PAP i HAP. I PAP-HAP. Nie wiem, o co chodzi, jakieś uwierzytelniania. O coś tu chodzi, uwierzytelniania, ale jest wybrany jako
1: żaden. Ja powiem tyle, tak najprościej dla tych, co chcą, że po prostu jak działa, to nie zmieniać po prostu.
0: Dokładnie. I teraz tak, możemy zastosować, znaczy wprowadzić profil do pamięci, możemy go uaktywnić jako domyślny, możemy go edytować. Profile się wybiera z listy takiej rozwijanej.
1: Czyli to nie są profile, tak jak ja na początku myślałem, podając nazwę szkoła dla ustawień, konkretnych ustawień sieciowych, tylko dla konkretnych kart SIM, tak? O co tu chodzi?
0: Nie, akurat w tym przypadku on sobie zrobił taki profil, on nazwał go Plus Polkomtel, Plus GSM Polkomtel Poland. Tak to nazwa. Natomiast ja mogę sobie zrobić profil szkoła, mogę sobie zrobić profil taki i jeszcze inny. To nie jest problem.
1: Bo ja znaczy nie, pytam po prostu, bo najpierw podałeś te ustawienia sieciowe o dzierżawie adresu, o czasie i tak dalej, a potem powiedziałeś, że można zrobić kilka profili, więc ja sobie to odczytałem w ten sposób, że
0: bo to jest wszystko pod tymi, jak wejdziesz w settings, jak wejdziesz w ustawienia i podasz hasło i login, ten admin, to tam masz od razu ten pin management, masz te profile, masz te wszystkie jakby te sprawy, tak? Masz system, gdzie masz, możesz sobie, na przykład w systemie, możesz zobaczyć, jakie masz oprogramowanie, jaką wersję firmware'u, możesz zapisać ustawienia routera do pliku i je gdzieś wyeksportować, możesz je też z powrotem, że tak powiem, ściągnąć. Domyślam, że podczas zmiany firmware'u, znaczy wewnętrznego oprogramowania jest to bardzo pomocne i tam masz na przykład coś takiego, tak, w systemie. Masz sieć network, właśnie ustawienie network, się nazywa, czy sieć, i tam wybierasz, czy się chcesz łączyć 1G, 2G, 3G, czy 4G, tak? Czy auto, czy manual wybierasz sobie, czyli czy ręcznie, czy automatycznie. W momencie,

0: ma żadnych wirtualnych serwerów, nie ma przekierowania portów. On tych rzeczy po prostu nie posiada. To jest prosty, prosty, zwykły taki routerek na baterię. Po podłączeniu z komputerem robi się z tego karta sieciowa po instalacji tego Web Connection, tego programu Web Connection. Robi z tego się karta sieciowa, przydzielony jest adres właśnie 192.168.1.1 dla komputera i możemy się z tym łączyć przez USB. Kolejna rzecz to jest, no i teraz może o zasięgu powiem.
1: W moim przypadku, chciałem zapytać właśnie już o zasięg, jak to?
0: W moim przypadku mogę powiedzieć tak, jeśli chodzi o zasięg, to według mnie jest on lepszy niż modemowy E3276, ponieważ ja spokojnie na tym routerze osiągam 363,6 megabita wysyłu pliku, co w przypadku tego Huawei E3276 z anteną zewnętrzną nie jest możliwe. Maksymalnie 320.
1: Tak, przy dostałem. Tak kiepskim zasięgu nie jest możliwe.
0: Przy tak kiepskim zasięgu, dokładnie. Ja po prostu, także uważam, że jest to urządzenie niezłe. Jeszcze większy, jeszcze lepszy dostajemy zasięg, gdy jesteśmy połączeni po Wi-Fi i użyjemy tej stacji dokującej, bo urządzenie ma, no jest ze stacją dokującą, która jest jednocześnie ładowarką taką jakby, w pewnym sensie, i ma wbudowaną kolejną dodatkową taką antenkę.
1: Antenę.
0: Która nam ten zasięg trochę poprawi. I dlatego uważam, że jest zasięgowo, jak na takie urządzenie, jest naprawdę nieźle. Kolejną zaletą urządzenia jest to, i to muszę powiedzieć, że to jest zaleta, że urządzenie bez problemu się przełącza między LTE, 3G, 2G i tak dalej. Nie jest tak, to tak jak w modemie Huawei.
1: Jest problem, tak. Niestety.
0: Tak. To sprawdziłem. Po prostu zrobiłem bardzo prosty eksperyment. Kamilu, wiesz, jaki mam zasięg LTE u siebie?
1: Tak.
0: Jest fatalny. Żeby
1: jest
0: nie
1: tak
0: powiedzieć.
1: Jak tutaj u mnie, jak jestem poza Poznaniem, tak?
0: Tak, tak. I wystarczy po prostu zwyczajnie włożyć router pod kołdrę. I tracimy nawet 3G, proszę Państwa. Dostajemy tylko sam GPRS. Ale o co chodzi? Router nie stracił połączenia. On to po prostu tylko zwolnił. On zwolnił pobieranie, zwolnił wysyłanie, ale nie stracił połączenia. Wszystko było tak samo, nie było żadnych przerw. Także tu akurat uważam, że jak do podróży, urządzenie jak znalazł. Jeszcze z tą stacją dokującą i, no i
1: ale
0: z tego
1: duże się jest.
0: Ładnie wygląda.
1: Jak nawet.
0: To znaczy trochę duże. Aha, jeszcze jedno. Urządzenie umożliwia transfer z prędkością 100 megabitów do klienta i 50 megabitów od klienta. Czyli 100 odbioru, 50 wysyłu na megabajty przetłumacza się to tak, że jest, że dostajemy 12 megabajtów ściągania i 5 megabajtów wysyłki.
1: Przy dobrym zasięgu oczywiście.
0: Przy dobrym zasięgu, tak. To jest maksymalnie, co on może się.
1: Przy 3G, czyli przy tym HSDPA osiągnie, HSPA Plus. Osiągniecie maksymalnie tam ile jest? 7 MB? 8 poboru i chyba 2
0: nie,
1: czy 1
0: 21 masz maksymalnie przy HSPA.
1: Megabitów,
0: tak.
1: No megabitów, a.
0: No tak.
1: To jest ile megabajtów?
0: 2 MB.
1: 2, no właśnie.
0: 2 MB niecałe. Znaczy 2 MB, no. 2 i coś. I wysyłki jakiś 1. Nie, 5 megabitów to jest. To jest ile megabajtów?
1: 700 kilo niecałe.
0: No tak, tak, tak, tak, tak, to jest 500 kilo. 500 kilo.
1: Tak.
0: 500-600 kilo, tak, to jest maksymalnie.
1: Kilobajtów.
0: Co się da wyciągnąć przy HSPA+.
1: Czyli generalnie no jeszcze, przy 3G takim najlepszym. To
0: tak, przy 3G, no chyba, że mamy do czynienia z HSPADC, tak? To tutaj, tak. No to tutaj wzrasta dwukrotnie pobieranie, ale wysyłka jest taka sama.
1: Wysyłka jest taka sama, tak.
0: Tak, wysyłka jest taka sama. Także bym powiedział tak, jeżeli chodzi o teraz cena. Taki router na wolnym rynku Alcatel OneTouch Y800 kosztuje w granicach 300 zł,

0: 300, 50, 400. Ja bym powiedział 500 zł to już jest dużo. Ja bym nie dał. Ale to ja.
1: Za tego też bym nie dał 500.
0: Nie, 500 to jest dużo.
1: Nie, to ma tylko tą przewagę dla mnie nad modemem, że ma Wi-Fi, łączy się z więcej niż jednym komputerem i się przełącza między LTE, a tak to...
0: Się przełącza i ma przewagę... Nie, nad modemem ma przewagę zasięgową przede wszystkim.
1: No tak, ale to trzeba mu przyznać. To już, w większym mieście to nie będzie aż tak widoczne, nie?
0: Podejrzewam. Tak. No chociaż ja mówię, ja proponuję ci przetestowanie tego urządzenia, jakbyś chciał. No, bo powiem tak, w ogóle mania pakowania tych urządzeń to jest dosyć śmieszna, bo jest pudełeczko, w drugim następne pudełeczko, w pudełeczko i na tym pudełeczko taka nakładka, więc...
1: Tak, dysk, który waży tam kilkadziesiąt, kilkaset gram góra, to paczka waży 2 kilo później, jak przesyłają pocztą.
0: Ale to nie waży 2 kilo. Nie, to nie waży 2 kilo. Nie. No to tak może jest napisane, ale to waży...
1: No może mniej trochę.
0: To całość waży, ja bym powiedział, że jest 300 gram. 400. To nie jest ciężkie.
2: Mamy pierwszego słuchacza dziś właśnie w naszym programie. Dodzwonił się do nas Marek.
0: Telefon do nas. 123 834 835. Tyflo Radio, Tyflo Podcast. Ja się tak pultam z tym Alcatelem. Ale Marku, słuchamy.
2: Halo?
0: Halo, Marku.
1: Halo.
2: No i niestety... Chyba się z Markiem nie słyszymy. Miał być tak dobrze, miał być telefon, a telefonu niestety nie ma.
1: Nie ma.
2: No niestety.
0: A szkoda, ale dzwońcie do nas. 123 834 835. 834 835 123. Zmęczenie daje o sobie znać. Niestety takie życie. Szczególnie, no ale cóż, nie będę tu się za bardzo wgłębiał. Rozmawiamy dzisiaj o urządzeniach LTE. W tej chwili mamy na tapecie Alcatela One Touch Y800. Powiem tak, zasięgowo urządzenie lepsze od modemu, ale, no co by powiedzieć, nie dałbym 500 zł, to trochę dużo, ale 300 jeszcze można dać, powiem tak.
1: No i dla niektórych ten angielski interfejs może stanowić przeszkodę.
0: Problem,
1: jednak.
0: Tak. Angielski interfejs, nie można zmienić tego języka, przynajmniej w mojej obecnej wersji, którą posiadam. Zawsze zaznaczam, że od czasu dysków SSD i komentarza, że w programie, w rzeczy, którą ja posiadam, bo co tu innego powiedzieć, tak? Każdemu może się
1: no
0: coś
1: bo ktoś
0: przytrafić.
1: Może powiedzieć, że ma ten sam model, ale nowszy, albo inne oprogramowanie i
0: no właśnie, i w tym momencie mamy inne. A mi się nie udało wgrać oprogramowania. Nie wiem jak, że tak powiem, ponownie wgrać oprogramowanie do Alcatela, jakim takim oprogramowaniem, chciałem powiedzieć softem, już techniczne naleciałości, prawda? Co użyć, żeby w ogóle zrebrandować, tak? No to tak. Kolejne, czyli pozbawić marki.
1: Jak po prostu wymienić oprogramowanie w tym routerze?
0: Tak, od początku.
1: Na takie,
0: tak, totalnie,
1: na firmowe od początku.
0: Na najnowsze, jakie jest dostępne i totalnie najnowsze, i żeby to wszystko zadziałało. Mi się nie udało, ale no Alcatel jest taką firmą, jaką jest. Dawno go nie było. Uważam, że wraca, czy w wielkim stylu. To jest już odrębna sprawa.
1: Przeciętnym,
0: powiedziałbym, lepiej niż przeciętnym. Ja powiedziałbym nawet trochę lepiej niż przeciętnym, ponieważ powiedzmy sobie szczerze, to założenie, które oni chcieli osiągnąć, czyli przenośność, czyli to, że możesz to włożyć do kieszeni i mać to działać, to oni osiągnęli, tak? Nawet przy naprawdę kiepskim zasięgu, jaki jest u mnie, no to urządzenie jakoś pracuje, także, no natomiast to minusy, no mogliby zrobić gniazdo anteny zewnętrznej. I co, no mogliby to troszkę inaczej zrobić, no ale może mówię, ja nie mam najnowszego firmware'u, może dlatego, że...
1: To też dopiero wchodzi, wszystko te urządzenia będą z czasem, podejrzewam, coraz lepsze.
0: Tak, natomiast ja myślałem, że one będą tanieć, natomiast one nie tanieją i ja się chyba nie dziwię dlaczego.
1: Bo wzrasta popularność tego.
0: Wzrasta popularność LTE, ale LTE nie jest głupie. Ja powiem tak, odnośnie pingów modemowych i routerowych. Modemowe pingi są mniej stałe, mają większy rozrzut. Nie wiem, dlaczego tak jest, niż te routerowe.
1: Mniejszy, one mają większy rozrzut, ale mają pewien stały jakby takie widełki. One nie będą gorsze ani lepsze i to jest dobre. Tego w 3G nie ma. W 3G w starszych urządzeniach te pingi potrafiły być nawet nieraz przy dobrym zasięgu dużo gorsze, a nagle dużo lepsze i to jakby nie, nieraz skakało mniej, nieraz bardziej, a w tych zauważyłem...
0: No ale załóżmy, LTE, jak że, masz ping w modemie LTE. Masz ping, przypuśćmy, no powiem tak, do tyflopodcast.net. Mam minimalny 38 ms,
1: tak.
0: Maksymalny 20, maksymalny 38, minimalny 26, średni na przykład 33. W przypadku tak. routera ten sam ping będzie wynosił 26, 30, 28. To już nie
1: tak,
0: jest.
1: To już nie jest to, jest lepiej, to fakt.
0: Nie ma tego rozrzutu. Poza tym, mówię, jak mam porównanie z modemem, nawet z anteną zewnętrzną, skoki przy wysyle. Skoki w przypadku Alcatela przy wysyle to jest jakieś 60 kilo, czyli 360-300, maksymalnie 280 minimalnie. W przypadku modemu to było 320-250, 200-100 i nawet dochodziło nawet tam 40
1: do 50-40 i nagle tak. znowu miałeś 300 czasami.
0: Tak, tak, dokładnie, były strasznie duże skoki. Tutaj nie ma tych zachowań.
1: Routery są po prostu stabilniejsze, mają większe anteny i tak dalej, lepsze oprogramowanie układowe, więcej się w tym po prostu zmieści.
0: No to tak, no, natomiast mnie zdziwiło, że wiesz, że jednak no, modem z anteną zewnętrzną wystawioną za okno, no to powinien jednak coś już reprezentować. No to taki Alcatel nie ma anteny zewnętrznej, on ma tylko to, co ma w sobie, tak? I jednak sobie jakoś daje radę, więc, że tak powiem, no jednak jest to troszkę inne. Nie, czekamy no, na wasze telefony. Czy jeszcze chciałeś coś, Kamilu, zadać jakieś pytanie?
1: Nie, tylko
0: teraz tak, praca routera na baterii 4,5 godziny, to jest bateria 1500. No i tyle, co mogę powiedzieć.
1: Ojej, to krócej niż na przykład netbooki albo tablety.
0: No cóż, ale tak jest, no. Co ja zrobię?
1: Ale w sumie wystarczająco. Kto to tam więcej chyba nie będzie używał.
0: No właśnie.
1: Jeszcze tylko tak podsumuję to, bo powiem tak, nie mówimy tutaj, że wybrać albo to, albo konkretnie to, tylko te urządzenia są po prostu trochę skierowane jakby do różnych zastosowań, troszeczkę innych, trochę obok siebie będących.
0: Dokładnie.
1: W zależności od tego, do czego tego potrzebujecie, to takie urządzenie powinniście wybrać. Cenowo są podobne, no router jest troszeczkę droższy, ale więcej może. To już musi być jakby decyzja wasza konkretna, co chcecie, do czego potrzebujecie. Czy więcej
0: natomiast,
1: komputerów, czy mniej.
0: Natomiast
1: tak dalej.
0: Rzecz ważna, przy połączeniu z komputerem nie dostajecie adresu IP publicznego, tak jak w modemie, tylko dostajecie adres z puli routera. 192.168 i coś tam. To dostajecie też na komputer, żeby nie było. To tak jest w przypadku Alcatela. Za chwilę omówimy kolejne urządzenie, ostatnie już, Huawei E5776 S32.
1: Tym razem drugi, kolejny router, to już nie modem tym razem.
0: Router, tak, kolejny router, czyli urządzenie takie podobne do Alcatela, ale zanim to proponuję małą przerwę muzyczną, bo trochę gardło trzeba spłukać.
3: To jest Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.
0: Pięć minut zostało do 21:00. To jest Tyflo Radio, Tyflo Podcast na żywo. Dzisiaj rozmawiamy o urządzeniach LTE, czyli najszybszym obecnie mobilnym internecie bezprzewodowym. No i teraz pora na kolejne urządzenie. Ja jeszcze tylko powiem, że cały czas nasze telefony są otwarte. 800 123 834 835, 123 834 835. Jest do waszej dyspozycji, skype tyflopodcast.net, można się z nami łączyć, zadawać nam pytania. Dostałem tutaj po prostu sygnał, że za bardzo lecimy z techniką, za bardzo technicznie. No ale no, niekiedy ja nie umiem inaczej. Wybaczcie. Po prostu...
1: Spokojnie, jak coś to rozszerzam pewne zagadnienia
0: Właśnie, na prostszy. Próbujemy tutaj wytłumaczyć, jak coś, czegoś nie rozumiecie, wyjaśnimy, bo też nie jesteśmy w stanie jakby wszystkiego od początku wytłumaczyć. Bo to też dlatego, że powiem zwykłych, prostych, technicznych zastosowań. Wyobraźcie sobie, że jesteśmy połączeni tutaj przez komputer i nie jesteśmy w stanie połączyć się tym samym komputerem, na przykład przez Wi-Fi, bo zerwie nam tutaj transmisję do Was i musimy trochę opowiadać z pamięci, a łatwiej by było nie z pamięci, no ale cóż, czasami człowiek tylko ma to, co ma.
1: Także o tym się po prostu nagra osobną audycję, jak będziecie tam...
0: Czy pewnie, osobne chyba ktoś... podcasty na temat każdego z urządzeń, takie krótsze, takie krótkie review.
1: Taki przegląd, tak.
0: Taki przegląd właśnie, taki krótki, z ekranem tutaj bardziej panuje. Natomiast teraz możemy porozmawiać we dwóch, ponieważ ty widziałeś to urządzenie u mnie, będąc swego czasu, czyli ostatnie urządzenie Huawei E5776 S32.
1: Coś, dlaczego? Co mnie zachwyciło niezmiernie, gdzieś Alcatel to przy nim dla mnie ginie, no i wybacz, niestety.
0: urządzenie tak, co najważniejsze, ma duży, ładny ekran, na którym wszystko ładnie widać. Jest, tak jak mówisz, przypomina taką cegłówkę, którą można w kogoś rzucić. Ma wbudowany akumulator... Tak?
1: To taki trochę, nie wiem, czy ci, co mają iPhony, to jest... Grubsze od iPhone'a,
0: tak,
1: ale
0: grubsze.
1: Jest też od niego mniejsze. Mniejsze, tak. Ale szerokościowo podobne i krótsze.
0: Tak, jest mniejsze, jest krótsze i jest
1: zdecydowanie
0: cięższe.
1: Tak, jest zdecydowanie cięższe.
0: Cięższe, tak, cięższe.
1: Cięższe, bo ma, ma bardzo mocny akumulator, więc jest ciężki odpowiednio.
0: Który pozwala mu na pracę przez 10 godzin, 3000 mAh. Dodam, że ten Alcatel miał tylko połowę tego. Pracuje 4,5 godziny, a ten ma tyle i pracuje przez 10 godzin. Dlaczego jest 32? Jak mi się udało dowiedzieć? Nie wiem, też powiem do końca, nie wiem, czy jestem 100% pewien tego. S32 różni się tym, bo są dwie wersje tego urządzenia na rynku. Jest Huawei E5776 i E5776 S32. I ten S32 ma po prostu rozbudowaną funkcję udostępniania przez kartę microSD, udostępniania plików i ma po prostu w sobie takie jakby wbudowany serwer plików, taki mini serwer plików, on ma w ogóle dużo różnych fajnych funkcji, gdzie ten E5776 bez tej Eski 32 po prostu
1: tego po prostu nie ma.
0: Ma też slot na kartę microSD,
1: na kartę...
0: natomiast nie ma, jest on traktowany jako czytnik.
1: Tak, tylko czytnik i teraz... dla komputera, który jest podłączony pod USB, czy taki, który jest też pod Wi-Fi, też będzie widział to?
0: Jest podłączony pod USB.
1: Pod USB, tylko dla takiego komputera jest to, pełni rolę czytnika kart. O co chodzi z serwerem plików? Serwer plików w modelu S32, czyli tak jak najprawdopodobniej przypuszczamy, udostępnia zawartość tej karty pamięci, która jest w routerze i to, co jest na niej zapisane, udostępnia do wszystkich połączonych urządzeń po sieci Wi-Fi. Udostępnia zawartość. Takie jest nasze.
0: Dlatego, że jest w panelu tym, bo tak samo tutaj, jak wiesz, Kamilu, tak samo tutaj się łączymy przez 192.168.1.1
1: i mamy... Żeby nim w ogóle ustawiać go, zarządzać nim.
0: Żeby nim... I mamy coś takiego jak mobilny router. Po polsku mamy wszystko, słuchajcie. Wszystko jest pięknie po polsku, żeby nie było... Są też inne języki, ale polski jest domyślnie wybrany. Dostajemy, no oczywiście PIN wymagany, wprowadzamy PIN. Oczywiście jest ptaszek, którym zatwierdzamy, żeby ten PIN został zapamiętany.
1: Tak.
0: Bez problemu nam to wchodzi, się router łączy oczywiście. Teraz tak, to urządzenie ma w prawym górnym rogu przycisk Power. Naciskamy go przez 2 sekundy, router się załącza. Naciskamy przez drugie dwie, router się wyłącza. Mamy tak. też przycisk WPS, tak samo ten VP Protected Access Setup. Ten przycisk mamy na jednej ze ścianek routera. I też tak samo na jednej ze ścianek mamy gniazdo do anteny zewnętrznej TS9. Mamy też klapkę.
1: Czyli to większe, to starsze.
0: To większe, tak? To starsze. Ja uważam, że to lepsze.
1: Lepsze, tak.
0: Bardziej stabilne. Mamy też klapkę, znaczy takie te Huawei w ogóle się stylizuje na te takie gumowe klapy, takie gumowe otwarcia.
1: Ale mi się to podoba. Nie wiem dlaczego.
0: I mamy gumowe otwarcie na gumowe otwarcie do karty microSD i mamy gumowe otwarcie na kartę SIM. I teraz jedna ciekawa rzecz. Do tego routera kartę SIM, on jest tak zrobiony zmyślnie, że tylko karta SIM włożona prawidłowo, zresztą tak samo jest w Alcatelu, żeby nie było, umożliwia tak, nam tak zamknięcie tej klapki. To nie jest tak jak w modemie, tak. W modemie można w kartę włożyć źle i zamknąć.
1: Na
0: tu
1: raz,
0: nie.
1: dwa, trzy, cztery sposoby wejść.
0: Tak, tutaj nie. Tu tylko, tu w każdym z złych sposobów karta będzie wystawać i nie włożymy jej do routera. Jak jest dobrze zrobiona, jak jest dobrze włożona karta SIM, to wtedy ją, że tak powiem, włożymy przy pomocy tego zaciskowego takiego czytnika, jak ja to nazwę, push and close, czyli popchnij i wtedy się włoży, jeżeli chcesz wyjąć, to jeszcze raz ją popchnij i się wyjmie. Taki izostatowy zacisk na karty. Mi się podoba to rozwiązanie akurat.
1: W przypadku, tak, ono jest bardzo pewne.
0: Tak, ono jest pewne. W przypadku Alcatela jest tak, że nie włożymy baterii, jeżeli włożymy źle kartę SIM. Po prostu. Zwyczajnie. Także jeśli chodzi o router, nie da się tu źle włożyć karty SIM. Tylko w jeden sposób, nie kombinujemy nic na siłę. W jeden sposób to pasuje i wtedy możemy wszystko zamknąć i wszystko jak najbardziej jest wtedy ładnie to skompaktowane. Teraz, no skoro urządzenie posiada wbudowany akumulator, no to jak możemy się dowiedzieć, prawda, jakie jest to hasło, żebyśmy mogli się połączyć. Aha, urządzenie jeszcze ma przycisk reset też na szpileczkę. On jest między tymi klapkami, między wejściem na kartę, a wejściem na kartę SIM. Też tak.
1: Na jednej z krawędzi, tak.
0: Tak, na jednej z krawędzi. I teraz tak, jak zrobić, żeby to hasło, żeby to hasło po prostu się dowiedzieć, się połączyć.
1: Żeby jak się zalogować po raz pierwszy do routera, jak ktoś go kupi, nie zna, w ogóle nie wie, chce tylko poznać, żeby go sobie ustawić.
0: Dokładnie. Jak jest komputer włączony, znaczy jak jest router włączony, przyciskamy dwukrotnie przycisk WPS i wtedy na kilka sekund na ekranie pojawi nam się hasło. Nie trzeba jakoś spisać i po kłopocie, że tak powiem. W przypadku braku wzroku jednak polecamy WPS.
1: Jest problem w tym jest momencie, problem. Ale aczkolwiek WPS działa, tak.
0: Natomiast też myślę, że taki router musimy kupić gdzieś, więc można prosić po prostu sprzedawcy, żeby nam takie hasło podyktował, no i nagrać na jakiś, nie wiem, na coś, czy
1: gdzieś... Zapisać, czy nagrać notatkę, czy coś tam.
0: To hasło można zmienić potem, to nie jest problem żaden. Jeśli chodzi o Huawei'a, to jest rozbudowana maszyna, ja tak powiem, ale też koszt tego urządzenia jest rozbudowany. Taniej jak 700 zł za nowy, to ja nie znalazłem w tej chwili. Za S32.
1: To ty miałeś szczęście, tylko chyba tam...
0: Ja miałem kupę szczęścia, że kupiłem na wolnym rynku ten router. Po prostu ktoś po prostu potrzebował pieniędzy. No to było tak, ktoś wystawił aukcję za 10 minut, ja ją znalazłem. I tylko na zasadzie się dogadałem z człowiekiem i człowiek powiedział, dobrze wyślę, tylko pan mi przeleje pieniądze. No, pieniądze przelałem, zrobiłem to w sposób bezpieczny, taki, który nie ulega żadnej wątpliwości, że po prostu tego i tak router do mnie przyszedł. Jak jest zapakowany? Jest oczywiście zapakowany w pudełkologię stosowaną, jak ja to nazywam, czyli pudełko, tacka, kolejne pudełko, pudełkiem przykrywa. Czyli zdejmujemy pudełko górne, tam mamy tackę z routerem, a pod nim mamy kolejne pudełko, w którym mamy resztę akcesoriów, czyli kabel USB, ładowarkę. Ładowarkę mamy taką, że mamy port w niej do USB i tak ładujemy router, czyli wkładamy do
1: Czyli jakby port. On nie ma osobnego wejścia do ładowania nie. Jako takiego.
0: Nie.
1: To jest bardzo fajne, bo podłączając, słuchajcie, router na przykład do komputera, to po prostu go zwyczajnie ładujecie. Jeżeli ładujecie na przykład laptopa, to razem z nim ładujecie również router, odłączacie, wyjeżdżacie gdzieś w trasę, obydwa urządzenia są naładowane praktycznie i to nie wymaga takiej kablologii jak w przypadku tego poprzedniego routera, gdzie trzeba go tam osobno po prostu ładować, tak? Czy on też może?
0: Osobny router jest Alcatel jest ładowany przez mikro USB, natomiast ma jeszcze stację dokującą i tej stacji dokującej jest ta dodatkowa jakby antena, która działa nam niestety tylko przez Wi-Fi, bo jak to jest zrobione? To jest niestety tak zrobione, że w momencie, gdy postawimy Alcatela na stacji dokującej, tam są takie dwa piny, no to jakby to wejście mikro USB nam się chowa, bo ono jest tak samo na tej samej ściance, co się stawia na stacji dokującej, także to jest... Ale akurat jeśli chodzi o połączenie przez Wi-Fi i ładowanie, to tutaj akurat jest dobrze. Natomiast ja jeszcze dokończę, bo odnośnie Huawei'a, mówię, cena jest też dość pokaźna. Teraz tak, wchodzimy w router, tak samo 192, 168 i tak dalej, łączymy się nim przez Wi-Fi albo przez właśnie ten mikro USB. I teraz jest jedna zasada, przynajmniej jak do tej pory było, może się to zmieni, ale w momencie, gdy podłączymy router przez mikro USB do komputera, to on się ładuje. Jeżeli chcemy go uruchomić, tak jak zrobić kartę sieciową, tak?
1: Tak.
0: To wtedy musimy go włączyć powerem i wtedy on już się nam nie ładuje. I wtedy on już korzysta z baterii. Zresztą w instrukcji, która jest tak samo po polsku, w instrukcji wystarczy wejść na ten panel, nawet się nie logować hasłem, tylko wejść na ten panel i kliknąć pomoc i jest cała instrukcja po polsku do tego urządzenia. Jest napisane, że urządzenie jest zasilane tylko z baterii. Także mam nadzieję, że Huawei nad tym popracuje, bo to jest chyba kwestia oprogramowania.
1: Tak, to jest szczerze mówiąc bardzo niewygodna rzecz. Dlatego, że masz wybór, albo korzystasz, albo ładujesz. Nie masz
0: dokładnie
1: opcji, korzystasz i ładujesz.
0: Dokładnie. A w Alcatelu masz opcję, korzystam i ładuję. Druga wada Huawei'a to jest taka, że skoro mówimy o wadach, to jest ta wada z przełączaniem standardów. Jak znajdzie LTE, to masz tylko LTE. A tak to on się musi rozłączyć, tak jak w modemie. Mam nadzieję, że też tu dopracują firmware. Bo jeszcze co powiem odnośnie Huawei'a, bo to też to widziałeś, Kamilu. Tam jest aktualizacja tak zwana online. W panelu jest specjalny link do aktualizacji firmware. Tam się nie ściąga firmware'u, tylko firmware jest ściągany online. I teraz jest to tak zmyślnie zrobione, że nawet jak się przerwie nam ściąganie wewnętrznego oprogramowania, to można to wznowić i router zaczyna ściągać nie od początku, tylko od tego miejsca, w którym skończył. Ja pobierałem nowe oprogramowanie około 2 godzin, muszę powiedzieć, bo było parę przerw, ale się udało. Dotrwałem.
1: Tak, najważniejsze, że się po prostu nie wysypało.
0: Nie, i to się nie wysypie, dlatego że akurat oni o to zadbali. Co by Cię interesowało z tego routera, bo już tak chaotycznie go strasznie omawiamy, o tego Huawei E5776, szybkości. Tutaj router na szczęście rozróżnia LTE, HSPA i tak dalej, i tak dalej. I to jest dobrze. bo tu wiemy.
1: Czy masz pokazane w statusie połączenia na stronie, że jesteś połączony po LTE na przykład?
0: Tak, jest po LTE, czy HSP A+, czy HSP i tak dalej. Tu mamy, nie w przypadku tak jak Alcatela 4G, 3G i tak dalej, tylko po prostu LTE i tak dalej. Tu jest normalnie to pokazane. I teraz tak. Co tu jeszcze można o nim powiedzieć? No, on ma dużo opcji konfiguracyjnych, ma przekierowanie portów, ma opcję NAT-u, ma nadstożkowy, nadsymetryczny. Nie pytajcie mnie się, o co chodzi, bo ja nie wiem tak do końca. Wiem, że nadstożkowy jest chyba bardziej kompatybilny z grami niż nadsymetryczny, a nadsymetryczny to jest chyba bardziej bezpieczny.
1: To, no, ale... to jest tak, jak w normalnych routerach stacjonarnych podłączacie, działa, okej, okay. Jak coś nie działa, to wtedy lepiej się zastanawiać, bo nie ma sensu wchodzić we wszystkie szczegóły od razu, ponieważ to może spowodować jeszcze większe problemy tak naprawdę.
0: No oczywiście tak samo te serwery DHCP i inne takie.
1: Tak.
0: Ma regulacje zapory firewalla, czy taka zapora, czy taka. Ma serwery wirtualne tak zwane. Jeżeli ktoś wie, o co... Znaczy, no, musiał się wgłębiać, tak? Ale jest taka opcja jak serwer wirtualny w routerach. No i on to posiada. Ma te sprawy. Ma jakąś bodajże kontrolę rodzicielską nawet. Można mu zablokować pingi wychodzące, przychodzące. Także tych opcji naprawdę ma dużo. Ma ustawienia oczywiście Wi-Fi, ma ustawienia i kanałów. Ma ustawienia separacji między użytkownikami, że użytkownicy podłączeni po Wi-Fi mogą siebie widzieć albo nie. Czyli ma taki, tych opcji ma naprawdę dużo. Ja bym musiał, postaramy się zrobić taki oddzielny jakby podcast na temat tego routera i przegląd funkcji, tak? Bo z racji po prostu typowo technicznych. No nie możemy tego zrobić, tak? Tutaj.
1: Tak, już wytłumaczę takiej funkcji i zastosowanie po prostu zajęłoby zbyt dużo czasu, żeby to w tej chwili
0: Niekoniecznie, bo nawet stosowanie, tylko chodzi o to, że sprawa jest prosta, ponieważ Huawei, tak samo jak Alcatel, tworzy kartę sieciową podłączoną przez USB. W momencie, gdy podłączymy to, w tym momencie stracimy transmisję internetową. A transmisja po 3G może być bardzo różna i może to powodować problemy w odbiorze, problemy w przekazie. Nie, szczególnie tutaj, gdzie ja jestem, gdzie ten zasięg jest naprawdę nieciekawy i marny, że tak powiem. Więc ryzyka woleliśmy nie podejmować, a po prostu w przypadku, gdybyśmy zrobili inne stanowisko, no słyszalność mojego głosu byłaby trochę jakby nie bardzo, czego też nie chcieliśmy podejmować, więc postanowiłem zrobić taki przegląd, szczególnie tego Huawei'a tak do końca. Oczywiście, co trzeba powiedzieć, Huawei właśnie zapamiętuje piny, może zapamiętać piny do kilku kart naraz, z tego co ja wiem, nie wiem do ilu, ale zapamiętuje. Szczegóły, ile ma RAMu, flashu i tak dalej, nie pamiętam teraz, ale można spokojnie znaleźć to w internecie. Bez problemu można to znaleźć, ale myślę, że to nie jest chyba jakieś takie bardzo istotne. Dostępnościowo, w przypadku NVDA i Firefoxa bez żadnych problemów. W przypadku Windows'a ustawienia te tak zwane ukrytych elementów mogą powodować troszeczkę zamieszania, ale wystarczy to wyłączyć w skrypcie i też jest ok. I też wszystko działa, także ten interfejs, jeśli chodzi o ten interfejs przeglądarkowy, jest 100%.
1: Właśnie jak jest z Alcatelem, bo ten modemowy czy routera Huawei widziałem i jest dostępny, jest bardzo przejrzysty, fajny.
0: Tak, jest bardzo przejrzysty. Alcatela interfejs jest mniej przejrzysty, ale też jest... że tak powiem, jeżeli Huawei interfejs jest przejrzysty na 100%, to Alcatela jest przejrzysty na 80%. Chodzi o to, że Alcatel daje jakieś takie przyciski, gdzie w Huawei są linki po prostu, tak, i są te różne takie inne, no tak powiem, Huawei jest taki HTML-owy, ja bym to tak nazwał bardziej, tak? No może tam są jakieś elementy Java, ale natomiast tutaj w Alcatelu są właśnie jakieś elementy, jakieś pseudo-flasha. No nie nazwałbym to pseudo-flashem. No są przyciski, tak? Które na przykład przycisk do wylogowania albo coś. I to tam robi się takie różne. Tak samo można się bawić kodem PIN w Huawei'u. Tak powiem, Huawei zawiera wszystkie te opcje co Alcatel, plus mnóstwo innych.
1: Jeszcze innych, tak.
0: Niekoniecznie nawet tych, które wykorzystacie tak czy inaczej. Ma na przykład UPnP, tak, czyli Universal Plug and Play, który się przydaje generalnie w routerach. Aczkolwiek w przypadku sieci nie wiem, czy ma to jakiś sens, dlatego że i tak jesteśmy za jakimś tam NAT-em w przypadku sieci komórkowych, ale jest. Kolejna zaleta Huawei'a jest taka, że można go bez problemu sprząc StopNet Infem.
1: Tak.
0: Wyobraźcie sobie, że on działa pod tymi samymi driverami, pod którymi działa modem. Sprawa wygląda tak, że podłączamy Huawei'a, wciskamy power i automatycznie modem nam się łączy z siecią i nie używamy przycisku połącz StopNet Infa, tylko po prostu jesteśmy połączeni, chcemy sprawdzić siłę sygnału, zasięg i tak dalej. Włączamy tylko StopNet Info, po chwili tak jest dźwięk połączenia.
1: Próbowałeś i mam wszystkie SMS-y? Z karty SMS-y albo SSD próbowałeś wysyłać przez StopNet Info, przez ten router Huawei?
0: Nie próbowałem wysyłać, ani nie próbowałem czytać, ponieważ Huawei ma swój klient, ma swojego klienta SMS-ów, jak wiesz. I ten klient jest całkowicie dostępny. Tak samo jak i Alcatel. Alcatel też może wysyłać SMS-y i Huawei tak. I tak samo. I tak samo można wysyłać i odbierać te SMS-y, to bez problemu w Huawei'u, jak i w Alcatelu. Także to akurat działa bez problemu i w jednym, i w drugim routerze. I to jest dostępne. Można w Huawei'u nawet można czcionki nawet jakieś tam zmieniać w tych SMS-ach, jak to kogoś tam interesuje. Nie wiem, jak to dojdzie, bo to ja się nie bardzo na tym znam, ale można tam się bawić trochę tymi SMS-ami. Natomiast nie próbowałem wysyłać. To otóż mówię, nie próbowałem, bo generalnie jest tak, że jak się włączy TopNet Info, to on już po dosłownie kilku sekundach on wyskakuje, że jest połączony.
1: Tak, że jest połączony.
0: Że jest połączony już po sieci. To się do czego przydaje? To się przydaje do tego, żeby sprawdzić jakaś siła sygnału. Ile się pobrało i wysłało, chociaż to akurat możemy spokojnie sprawdzić w panelu.
1: Też w panelu.
0: W statystykach. Tak.
1: Ja bym nie korzystał z TopNet Info, ale można, jak ktoś chce.
0: Tak, można jak ktoś chce. Nie, ja bym korzystał, ponieważ to ułatwia zasięg. Sprawę zasięgu.
1: Sprawdzenie zasięgu, tylko tyle, no.
0: Tak, tylko tyle, tak, masz rację, tylko tyle. Albo aż tyle jak dla nich. Natomiast jak ktoś nie ma modemu, a ma sam router, to co tu zrobić, żeby działało to StopNet Infem i działało nam to? Tak samo dostajemy dwa dyski, tylko że po wejściu na drugi dysk instaluje nam się coś, co się nazywa Huawei E5776. Też takie oprogramowanie. Oprogramowanie, które też robi skrót internetowy do strony routera, gdzie tam mamy ten panelik, i który robi dodatkowe połączenie. Jak przed update'em firmware, przed aktualizacją firmware'u miałem, to się nazywało mobile Wi-Fi. Mobile Wi-Fi. Po aktualizacji firmware'u to się nazywa Huawei E5776. Tak to zmienili i według mnie jest mniejsze. Natomiast jeśli mamy już zainstalowany modem, to nie instalujcie sobie tych driverów z Huawei'a, ponieważ narobicie sobie zabawy w usługach, które ja sobie narobiłem, bo potem wyinstalowując drivery z Huawei'a, bo to się nie nazywasz mobile party, tylko Huawei E5776 akurat tam. Przy każdym na
1: sterowniki
0: przykład,
1: do modemu.
0: Wywaliło mi sterowniki do modemu, ale to nie tylko. Bo co się jeszcze stało? Stało się coś takiego, że przy każdym otwarciu internetu na pasku zadań pojawiała mi się usługa Data Card Monitor. Chyba znasz coś takiego. To jest z Mobile Partnera. To było o tyle denerwujące, że przestał mi gadać na przykład. I jedynym sposobem na pozbycie się tej usługi to było zatrzymanie usługi właśnie w systemie HWS Device Mobile Service plus usunięcie tej usługi jeszcze i z program data wywalanie plików Data Card Service. Więc ja nie polecam instalowanie kilku driverów naraz, bo naprawdę można...
1: Zwłaszcza tej samej firmy, to już w ogóle jest...
0: Tak. Jeżeli mamy zainstalowany modem, spokojnie pod tym działa nam Huawei bez problemu, bez tego.
1: A odwrotnie jest tak samo?
0: To znaczy?
1: To znaczy, jeżeli zainstalujesz sterowniki routera, czy modem będzie działał?
0: Nie sprawdzałem.
1: Ciekawe, też ciekawe.
0: Powinien, ale...
1: Też nie jesteśmy, nie wiemy.
0: Nie wiemy, ale tak powiedziałem szczerze, no nie miałem powodu tego sprawdzać, tak? No skoro mi tu działa. Natomiast to można by kiedyś, no. Ja jestem takim troszkę minimalistą, jak mi coś działa, to po co kombinować, no, ale może rzeczywiście
1: pytam,
0: masz...
1: Pytam na użytek audycji, gdyby ktoś po prostu kiedyś, nie?
0: Gdyby ktoś kiedyś... No jest to interesujące. W każdym razie z programu Huawei 5776 tak samo można wyeksportować drivery. Tak jak z Mobile Partnera.
1: Tak.
0: Tak samo. Żeby nie było. Czy się czymś różnią? Chyba nie. Ale może się czymś różnią.
1: Może w każdym razie.
0: Może. W każdym razie teraz przejdę do zasięgów, bo tu...
1: Tu jest pięknie.
0: Tu jest... Pięknie i...
1: Jak dla mnie.
0: Niepięknie. Ponieważ, jak Państwo wiedzą, Huawei jest wyposażony w gniazdo anteny zewnętrznej TS9. No i teraz skupmy się na tym, jakie zasięgi uzyskałem przy moim zasięgu LTE 8987 bez tejże anteny zewnętrznej. No bo bierzemy router do kieszeni gdzieś w trasę, tak? I chcemy, żeby on nam działał.
1: Tak.
0: I tutaj przy moim najszczerszym zachwycie do Huawei'a to niestety 160 w porywie 200 wysyłki kilobitów. Kilobitów, to było najwięcej, na co go było stać. Przy całym szacunku dla tego modemu i przy całym szacunku dla ceny tego modemu. Bez anteny zewnętrznej.
1: Bez anteny.
0: Zasięg 87-89. Po podłączeniu anteny zewnętrznej, którą trzeba było tak samo podłączyć, właśnie wyłączając router, włączając antenę i z powrotem go włączając, że tak powiem,
1: tak, to jest bardzo charakterystyczne dla tych modemów.
0: Tak, każdy, to jest bardzo charakterystyczne. Gdy antena była w pokoju, na oknie, to też...
1: Po stronie wewnętrznej też było nie.
0: Tak, po stronie wewnętrznej okna. Dodam okna PCV, takiego plastikowego, popularnego. To powiem szczerze, zasięg wzrósł do 87, już tak na stałe. Nie 89, ale 87. 220, no gorzej niż Alcatel, myślę, cholera. Kiepsko mnie taka cena, myślę, no coś tutaj nie ten. No ale poszedłem jeszcze za radą producenta anteny, który napisał na ulotce, że antena, którą posiadam, ma być wystawiona na zewnątrz, co też zrobiłem. No i jakieś było moje zdziwienie, gdy zasięg, Topnet Info pokazywał 83 dBm, ale wysyłka była na poziomie 10 megabitów. 10,8 megabitów, czyli tak 1024,800. Tego przy Alcatelu nie osiągnąłem. I teraz powiem tak. Zasięgowo Huawei E5776
1: jest gorszy. Troszkę.
0: Powiem tak. Gdyby nie ta antena zewnętrzna, to jest gorszy. Jest gorszy nawet od modemu 3276. Ale z anteną robi wrażenie. Po prostu robi wrażenie.
1: Tak, po prostu to...
0: Robi wrażenie, bo Alcatelem nie dałem rady więcej jak 360. Ale on nie ma anteny. Ja uważam, że Alcatel zasięgowo jest naprawdę niezły. No bo to się bierze, to jest małe, taki batonik, no i tak dalej, no, że tak powiem, no co tu, nie ma się czego. Natomiast, jako przenośne coś. Natomiast jak Huawei'a podłączyłem pod antenę zewnętrzną, no to, że tak powiem, u mnie robi wrażenie. Przede wszystkim ta wysyłka, która no, skakała między 10 megabitów, a 7,6 megabita.
1: 7,6.
0: Ale 7,6 nie było niżej jak 7,6. Nie było.
1: 6, tak.
0: Nie było niżej. To nie było opcji. 7,6. Urządzenie umożliwia wysył z prędkością 50 megabitów, pobór z prędkością 150 megabitów, żeby nie było. Urządzenie moim zdaniem jest w stanie zrobić więcej. Firmware, mam nadzieję, że będzie produkowany. Można sprawdzać cały czas, czy jest aktualizacja oprogramowania właśnie przez ten panel Huawei'a. W języku polskim można to sprawdzać. Jeżeli mamy najnowsze oprogramowanie, wyświetli się, że masz najnowsze oprogramowanie i nie można aktualizować. Ale jeśli jest nowe, to wyświetli się, że jest nowe i czy chcesz pobrać.
1: A taką rzecz jeszcze mi powiedz, bo jak ja to oglądałem u Ciebie wtedy, to tam było oprogramowanie jakby od konkretnej sieci. Jest to jakaś faktycznie różnica, czy to jest tylko po prostu tak nazwane, że to dla tego operatora jest tam jakiś brand, czy co to jest?
0: To znaczy ten tak Huawei, który ja mam, on jest z plusa. Z tego co wiem, znaczy powiem tak, ja nie mam innej karty jak plusa w tej chwili. Nie wiem, czy on jest odsimlokowany. Z tego co mówił sprzedawca, to jest odsimlokowany, ale nie wiem, tak? Bo tego nie sprawdziłem. Nie miałem też takiej potrzeby, bo
1: zastanawiam się, czy po prostu firmware jest pod sieć, czy firmware jest po prostu producencki i tyle. Bo jak ja ten komunikat czytałem wtedy, jak sobie tam go przeglądałem, ten panel, to właśnie był taki komunikat, że jakby trochę sieciowy był ten firmware.
0: To znaczy komunikat jest taki, ale podejrzewam, że dlatego, że komunikat jest taki, dlatego, że jakiś być musi, tak? Na stronach huaweidevices.pl albo .com nie ma dostępnego firmware'u, wewnętrznego oprogramowania do tego routera. Można sobie pobrać najwyżej jakąś instrukcję, a i to jest z tym ciężko.
1: Aha.
0: Nie wiem, czy to nie jest tak, że Huawei ma swoją politykę i albo to rozdaje po sieciach, albo... Powiem coś jeszcze. Ja nawet nie wiem, skąd on to pobierał. Wiem, że to pobieranie było bardzo wolne, bo to było pobieranie 60 mega, to trwało 2 godziny.
1: Global China.
0: Gdyby... Tak, tak mi się wydaje, dlatego, że gdyby to było z sieci Plusa, no to 60 mega, no to można by było pobrać po LTE przy tym moim
1: znacznie
0: zasięgu
1: szybciej.
0: To w granicach 30 sekund.
1: Sekund do minuty maksymalnie.
0: Do minuty maksymalnie, tak. I teraz sprawa pingów, proszę Państwa. Pingi do strony Tyflo Podcastu w routerze Huawei, tym właśnie, wynosiły maksymalny 26 ms, minimalny 23 ms, średni 25 ms. I to jest właśnie to. Tego nie mam przy modemie. Tego nie mam przy modemie. Nie wiem, czy to jest jakieś... Nie wiem, dlaczego tak jest, ale tak jest. generalnie mówię, no jak się człowiek tam czyta radia, czy cokolwiek uruchamia, to błyskawiczne wysyłanie na FTP, prawda, i tak dalej. Ja mnóstwo rzeczy wysłałem w ciągu jednej godziny, gdzie pobór samego oprogramowania trwał dwie godziny. Oprogramowania aktualizującego dodam, bo to nie jest oprogramowanie.
1: To jest jednorazowe i to się mogło zdarzyć, natomiast sama sieć chodzi okej. Okay. Jest w porządku.
0: Dokładnie. Także ja bym powiedział tak, jeżeli ktoś dużo podróżuje, polecam Alcatela, ale jeżeli ktoś chce mieć dobry internet, jest w domu, chce mieć dobry internet bezprzewodowy, to polecam tego Huawei'a, bo to można dołożyć antenę zewnętrzną. No bo wady Huawei'a to są, mówię, takie, że nie można korzystać, nie można jednocześnie ładować i korzystać
1: z routera, z sieci.
0: Z sieci.
1: Można albo ładować, albo korzystać.
0: Dokładnie. I tym decyduje przycisk power. Druga rzecz, przełączanie między standardami. Huawei, nie wiem, przynajmniej to, co ja mam w tej chwili. Nie wiem, być może już powstała nowa wersja firmware'u, która teraz została wrzucona w trakcie robienia tej audycji, tworzenia, tak? I już jest inaczej, ale to, gdzie to urządzenie, które tutaj posiadamy, nie potrafi przełączać się między LTE a niższymi wskaźnikami. Musi się wyłączyć po prostu i się połączyć ponownie. Połączy się po 3G, tam HSPA i tak dalej. To już potrafi, znaczy zachowuje się identycznie jak modem. W przypadku Alcatela, Alcatel się bez problemu przełącza i to jest jakby jemu na plus. I teraz tak, jeżeli podróżujemy, to bardziej polecam Alcatela, no bo się bardziej przydaje. Ale tak, też ma ten plus, że, bo to jest jednak plus, że można podłączyć go pod Wi-Fi, postawić go na stacji dokującej, stację dokującą podłączyć pod ładowarkę. Jednocześnie ładujemy, korzystamy z komputera, z sieci bez problemu.
1: Sieci.
0: I mamy cały czas jakby zasilanie. Zabraknie nam prądu w gniazdku, automatycznie to się przełącza na baterię. Że tak powiem, tak troszeczkę jak laptop, tak? I działa nam z baterii przez 4,5 godziny. Nie ma takiego przymusu działania z baterii.
2: Mamy telefon, tym razem jest z nami Andrzej. Miejmy nadzieję, że... O, jednak nie. Jednak to kolejne połączenie
0: znowu
2: z gatunku.
0: Ktoś, tych...
2: No, rozłączają się nam słuchacze, nie wiem dlaczego tak jest, ta szkoda. Prosimy się nie bać, jeżeli ktoś do nas dzwoni, to no przede wszystkim...
0: Może coś źle mam nadzieję, że coś możemy dopowiedzieć.
2: Przede wszystkim prosimy wyłączyć radio najpierw, zanim do nas zadzwonicie, a później, kiedy zadzwonicie, no to już po prostu wystarczy czekać, na pewno wasza rozmowa zostanie odebrana.
1: Ewentualne pytania najwyżej później w komentarzach, jak będziecie mieli pod audycją, jak się już ukaże na stronie tyflepodcast.net, napiszcie, to wam postaram.
0: Ewentualnie, jak nie komentarze, to możecie na maila. Chyba bardziej będzie nawet czytelne, a na maila można napisać albo tyflo podcastowego, albo innego. Znaczy tu do mnie można napisać r.labecki@tyflopodcast.net.
1: Akurat tego nie mam, ale jestem na listach dyskusyjnych, więc...
0: Też można napisać, bo może tak chaotycznie opowiadamy o tym, tak? Bo tego jest dużo.
1: Tego jest dużo, my to porównujemy jedno z drugim, też mamy tak, to na miejscu, tutaj. A może wam to się wydawać trochę takie właśnie skomplikowane i wtedy właśnie nie.
0: Natomiast mówię, no cenowo, modem Huawei 3276 Alcatel OneTouch Y800, podobnie, ja bym powiedział, że podobnie, chociaż nie do końca, bo jednak ten Alcatel jest troszkę droższy. Natomiast...
1: Potem jest troszkę tańszy, ale tak. Mówię, to nie jest router, to jest modem, inny profil zastosowania.
0: Dokładnie. Natomiast no, Huawei, który występuje i w wersji S32, i w wersji bez S32, przy czym jak dla nas to nie ma większego znaczenia, bo to udostępnienie przez kartę microSD, powiem szczerze, ja tego do tej pory nie przetestowałem. No bo jakoś to...
1: No tak, no. Nie było potrzebne nigdy.
0: Tak, to jest najmniej...
1: A jak jest cenowo ten bez S32?
0: No bez S32 można dostać za 500 zł, 450 już. No 500 trzeba zapłacić. Ale ten z S32 już jest, ma swoją cenę po prostu. Jest już droższy. No i co by nie powiedzieć. No oczywiście tak samo Huawei obsługuje HSP ADC, czyli pobieranie z prędkością przy pomocy tego HSP Plus, przy pomocy 40 mega może pobrać przy odpowiednich, że tak powiemy,
1: warunkach 3G.
0: Warunkach 3G, tak.
1: Ale, no,
0: ale to tyle, no mówię, to i tak nie przebije LTE, gdzie to jest. Mówię, no LTE moim zdaniem jest to jakaś przyszłość, jeśli ta naprawdę ta technologia się rozwinie, to może troszkę narobić, tak? No, w tej chwili wiadomo, to się na razie rozwija, to może być przeciążone.
1: Tak, a poza tym limity wchodzą też na, niestety, na internet stacjonarny, co jest bardzo smutne, więc
0: tak.
1: Będzie ostra pewnie konkurencja, podejrzewam.
0: Dokładnie.
1: Za jakiś czas.
0: Mam nadzieję, że jednak ten pomysł z limitami na internet stacjonarny zostanie jednak porzucony. Mam nadzieję, że tylko jedna firma z tym wyskoczyła, ale opór społeczny będzie duży. No bo w końcu żyjemy w XX wieku, tak? W XXI,
1: a nie...
0: W XX na końcu, gdzie no, infrastruktura była taka, jaka była. No ale może zobaczymy. Mówię, ze swojego, jeśli chodzi naprawdę o rzeczy przenośne, Alcatel jest tutaj zasięgowo.
1: Najbardziej stabilny. Powiedzmy tak, najbardziej stabilny ten Alcatel chyba jest.
0: Tak, natomiast...
1: Bo nie oszałamia, ale chodzi. Po prostu działa.
0: Nie oszałamia, ale chodzi i działa lepiej niż modem z anteną zewnętrzną. Przynajmniej ten mój. Natomiast jeśli chodzi o szybkość, tak, no to z anteną zewnętrzną, to ja mówię, no ten Huawei E5776 to była jedna wielka pomyłka, jak dla mnie, ale to gniazdo anteny zewnętrznej po prostu to urządzenie ratuje. Tak, bo całe te firewalle, kontrole rodzicielskie, wirtualne serwery, jakieś, no to wszystko to, co tam jest, no to powiem szczerze, no ja z tego nie bardzo skorzystam. To jedno. I to
1: ja
0: jest...
1: Ja bym się już tymi zaawansowanymi opcjami ja pobawił tego routera. To ja, już na pewno.
0: Ja wiem, że ty byś się pobawił, tylko skoro i tak nasi operatorzy robią nas i tak za natę w postaci 10.10 albo 10.1, to jaki to ma sens, powiedz mi? No, jaki to ma sens? Dla mnie żaden.
1: No tak.
0: To tak, kolejna rzecz, Huawei jak i Alcatel umożliwiają łączenie się po IPv6. Mało tego, pokazują nawet adresy IPv6, natomiast nie umożliwiają tego chyba nasi operatorzy, tak mi się jakoś wydaje, bo...
1: Nie, jeszcze nie.
0: Bo...
1: Jeszcze w ogóle na świecie ciężko z tym.
0: Bo w karcie wygląda to tak, że jest pokazana karta sieciowa... Tam Huawei Mobile Network Adapter, jest pokazany adres IPv6 i jest pokazany adres IPv4. IPv6
1: tak.
0: Jest nośnik odłączony, IPv6 jest nośnik odłączony, IPv4 jest nośnik podłączony, znaczy aktywny. Tak. Więc tak to wygląda.
1: Ale jednak to przydzielony adres.
0: Jednak to jest. Tak. Oczywiście oba routery mają też te MAC filter, te filtrowanie po MAC-u i Alcatel i ten.
1: Też przydatne rzeczy.
0: Jak dla mnie to. Ja preferuję proste urządzenia. To ma działać i tyle. Jeszcze gdzieś w trasie, gdzieś tak. Tego.
1: I to jest coś, co nas właśnie różni w opiniach tak. Na temat tych routerów chyba.
0: Tak, ja powiedziałem, gdyby nie to, że bo ja chciałem nawet Kamilkowi tutaj to urządzenie jakoś udostępnić, tego Huawei'a. Ale z racji tego, że mam po prostu taki zasięg, jaki mam, a chciałbym jednak coś szybciej wysyłać niż 1 megabit, a tu niestety ADSL nie umożliwia mi tego, no to jeszcze się muszę troszkę wstrzymać.
1: Tak, to
0: ale jeżeli
1: dokładnie
0: poprawią u mnie ten, a mają poprawić do świąt ten zasięg, znaczy chodzi o uruchomienie dodatkowych dwóch nadajników, które jeszcze są w trakcie uruchomienia i mają to uruchomić, mają to zrobić, to wtedy naprawdę mi to będzie wszystko jedno, czy będę miał Alcatela, czy będę miał Huawei'a i wtedy myślę, że nie będzie tego, będzie ten problem mniejszy. Natomiast teraz antena teraz zewnętrzna, tak, mówię, Huawei'a ratuje antena zewnętrzna w moim przypadku, to gniazdo to po prostu to daje tak niesamowitego kopa. I to tak oni się tu nie bawią w żadne. Ja nie wiem, dlaczego nie zrobili w modemie tego konektorka TS9. Tu w modemie zrobili jakieś dwa gniazda. Jedno chodzi inaczej niż to.
1: No modem jest przekombinowany, to.
0: Modem jest przekombinowany. Ja nie wiem, to jest jakaś. Tu jest jedno gniazdo, ono działa. Ale ja tego nie rozumiem, dlatego że w

0: jakby nie mogli tego odpowiedzieć. No ale dobrze, aha, wysłałem im maila, czekam na odpowiedź do dzisiejszego dnia, wysłałem chyba z 5 miesięcy temu albo z 4.
1: Tak. O, to tego nawet nie wiedziałem.
0: Tak, tak, nie no. Wiedziałeś, bo wtedy, kiedy chciałem instrukcję do tego
1: modemu. Aha, to instrukcję pytałeś.
0: Tak, bo przecież ja dostałem skądinąd ją i nie dostałem tej instrukcji od nich. Nie z tej instrukcji generycznej, dostałem skądinąd instrukcję generyczną. Oni do tej pory, no z jednej strony naprawdę marketing i tu sieci, tu wszystko i ceny, a z drugiej strony tak jakoś, ale to nie wiem, już jeżeli chodzi o Alcatela, to jest chyba prościej pod tym względem, bo tam wchodzi się na stronę alcatelone.com.
1: Wybiera się. Ale nie udało ci się zaktualizować oprogramowania niestety.
0: Oprogramowania mi się nie udało zaktualizować, prawdopodobnie dlatego, że nie wiem, jak się wgrywa oprogramowanie bezfirmowe od początku. Może jak zachce mi się, to wybiorę się do centrum GSM w jednym z miast polskich, gdzie jest serwis Alcatela. No i jak panowie zobaczą, że jest to oprogramowanie, że jest Alcatel bez Simlocka, to wtedy może mi wgrają normalne firmowe, najnowsze oprogramowanie bez żadnego problemu. I wtedy nie będzie ono, że tak powiem, zmarkowane, nazwane jakąś tam siecią angielską. Dokładnie siecią EE, czyli Every Time and Everywhere. Oni taki, to mają taką sieć, gdzie mają też LTE i mają bagatela 6 GB na miesiąc. Słuchaj, 6 GB na miesiąc, tak jak zobaczyłem w YouTubie.
1: Tam jak to 6 gigabajtów?
0: 6 gigabajtów na miesiąc, tak? Tak, więc tam ała, są jeszcze gorzej to niż tu.
1: To jest na... Czekaj, 4 razy 6... No 24 minuty pobierania u mnie.
0: No, no widzisz, no... No właśnie, ale tak mają i to jest za chyba 30 funtów czy 20... Nie, można zobaczyć na YouTubie. Jak wpiszecie model tego routera, czyli Alcatel OneTouch Y800, tam na YouTubie są filmy pod tytułem Unboxing Alcatel i tam jest nawet film, który pokazuje, jak ktoś to kupuje, rozpakowuje, sprawdza.
1: Aha.
0: Kilka jest takich filmików różnych i tam tą ofertą się zachwyca.
1: To tam te oferty są nie za ciekawe tego LTE.
0: No tak, u nas chyba jest jednak troszkę chyba lepiej.
1: U nas chyba jednak jest lepiej troszeczkę.
0: Aczkolwiek nie wiem, czy u nas nie jest... A nie, chyba tam tak samo jest NAT jak i tu, bo gdyby był to publiczne takie IP, to by Alcatel dał możliwość. Chociaż nie wiem, najnowszy firmware, on jest z lipca 2013, na stronie Alcatela i może on wprowadza wiele różnych poprawek, o których tutaj nie ma mowy, tak? Z jakiejś aha, przyczyny, więc nie chcę ci wypowiadać. To mam takie, jakie mam. Wiem, że nie mam najnowszego, bo nie może mi zapamiętać pinu do karty i cały czas mnie prosi o pin do karty. Nawet pomimo tego, że wejdę w pin management i tam zatwierdzę ten PIN, go wbiję i on powie, że jest sukces i że jest wspaniale i że, tak, że jest zapamiętany.
1: I że jest zapisany, w ogóle ale zapisany. Nie jest. No.
0: Ale nie jest zapisany, bo przy następnym wyłączeniu routera od razu prosi o PIN. Także...
1: Podejrzewam, żeby jakbyśmy mieli tak wam podsumować to już powolutku, to cenowo jak macie pieniądze, a podejrzewam, że raczej mało osób będzie miało, to Huawei ten router jak najbardziej. Jak mniej, to ten Alcatel, a jak na jednego komputera, to w zasadzie modem wystarczy i on też jest cenowo podobny, a te no, kwestie zasięgu, to są już takie szczegóły, to ale znaczy, to wszystko w każdym razie działa, to jakoś działa.
0: To jakoś działa, ale powiem jedno, aha, Alcatela nie udało mi się sprzęt StopNet Infem, to żeby nie było, próżne nadzieje, próżny trud, dlatego, że nie ma po prostu tej opcji inne urządzenia w trybie NDIS. On to robi za pomocą karty, która się nazywa Remote Response NDIS Device i to jest sterownik jakiś z Microsoftu, przynajmniej dla Windowsa 7 64 bit, o, tak powiem. Powiem tak, cenowo, ja bym powiedział tak, cenowo Huawei jest najdroższy. Jeżeli miałbym kupować, tak, router, jeżeli miałbym kupować modem, a Alcatela, to wolałbym Alcatela, bo mam to samo.
1: Pewnie tak.

0: bo mam to samo zasięgowo i Alcatel jest lepszy zasięgowo. I można to wziąć sobie w podróż. Modem też można wziąć w podróż, ale jak sam wiesz, jest ze stabilnością tak jak jest.
1: Różnie. Jeszcze u nas będzie długo różnie także.
0: Tak. Także ja bym proponował bardziej Alcatela niż ten modem. Ale jeżeli chcemy mieć naprawdę, mamy na przykład słabszy sygnał LTE i chcemy mieć naprawdę coś fajnego, to ten Huawei P5776. I koniecznie antena zewnętrzna. Jeżeli nie mamy anteny zewnętrznej, to się mija z celem. I tak naprawdę sobie należy zastanowić, co bardziej jest co bardziej potrzebujemy, tak?
1: Tak, dokładnie.
0: Bo ja powiem tak, jedno i drugie urządzenie ma wbudowany wzmacniacz GSM. Tylko obawiam się, że chyba Huawei ma wbudowany ten wzmacniacz GSM chyba tak troszkę dla żartu. Bo to naprawdę nie było jakieś. To było takie podobne do... To było nawet jeszcze gorsze niż ten modem. No bo w momencie, gdy on dostał antenę zewnętrzną, on dostał wtedy kopa. I do takiego solidnego.
1: Tak. Dopiero
0: to
1: wtedy,
0: jest wtedy
1: tak.
0: Coś. Tak. I to go
1: A te anteny, jak już kupujecie, to przy cenie tego routera, to te anteny naprawdę nie są drogie.
0: No, ja mam taką antenę za 50 zł.
1: No, ja mam chyba
0: dla
1: też
0: niektórych
1: coś takiego.
0: 50 zł to dużo, no. Także wiesz, no, też to różnie. No, ale to jak
1: są droższe 50... i są tańsze, tylko że...
0: Jak na komuś 50 zł to dużo, to może odradzamy mu mobilny internet, bo to
1: jest jednak wydatek.
0: Wydatek jakiś. Może coś stacjonarnego, albo radiówka, albo coś, to zawsze tańsze.
1: Albo internet na kartę, bo czasami też 5 dych dla mnie to dużo, a czasami może być, nie?
0: Tak, dokładnie.
1: Ewentualnie.
0: No ale internet na kartę to też jest internet mobilny i wymaga jednak kupienia czegoś tam. I teraz możemy dostać internet na kartę z czymś tam, z jakimś modemem marnej jakości.
1: Nic nie mówiliśmy o ZTE, ale nie czytałem
0: nie mamy.
1: Najlepszych recenzji. Nawet nie mamy.
0: Po pierwsze nie mamy, po drugie recenzje są marne, po trzecie... modemy ADSL, które testowałem, i routery ZTE, to wołają o pomstę do nieba. Tak powiem najkrócej. Przepraszam, że tak mówię, ale tak niestety jest. Po czwarte, wolałem się już nie ładować w modem ZTE. Ja tylko przypomnę, że generalnie testujemy i omawiamy dla Was te urządzenia, które sami kupujemy, które mamy w pewnym sensie, tak? Generalnie firmy rzadko kiedy przysyłają nam coś do testów. I jeżeli nam przysyłają, to my o tym mówimy, że dzięki firmie takiej otrzymaliśmy to do testu. A wtedy to jest inna sytuacja. Natomiast generalnie my te urządzenia w ten czy w inny sposób posiadamy, tak? Te, które dla Was omawiamy, że tak powiem. W jaki sposób tam je dostali, mamy, to już jest inna kwestia. Natomiast no, one są fizycznie jakby u nas. No i w ZTE, że tak powiem,
1: Ja bym w to nie zainwestował w ogóle.
0: Ja też. Nawet poza tym sobie trzeba powiedzieć jedną rzecz. Modemów ZTE nie obsługuje Topnet Info. Przynajmniej ta wersja, którą ja posiadam. Może gdzieś na forum jest opisane, jak to trzeba zrobić, ale ja się w to nie wgłębiałem.
1: Nie czytaliśmy.
0: Ale modemy ZTE, te właśnie LTE-owe, tak samo się łączą w trybie NDC. Jakby nie ma opcji, inny modem, są tylko albo option this, albo Huawei this, albo raz standard.
1: Tak.
0: Nie ma czegoś takiego jak inny modem.
1: Poza tym nie ma czegoś takiego w ogóle jak modemy LTE w trybie raz standard. Tego w ogóle nie ma.
0: No, tutaj bym nie wiem, czy polemizował, czy nie, bo gdzieś wyczytałem, że to jest niby this, ale to jest optymalny czy uoptymalniony raz, ale chyba ja jestem za cienki w te klocki. Pokazuje mi się w trybie karty sieciowej, więc jakby...
1: No i właśnie o to chodzi, o to, tak? jak widzi to system, bo to jest chyba najważniejsze tak naprawdę.
0: No tak, no jak widzi mi to system w kartach sieciowych, no to jest karta sieciowa, tak?
1: I jakby to jest karta sieciowa,
0: nie kombinuje.
1: Tak.
0: Natomiast jak to tam, co tam i tak dalej. No, może jesteśmy zbyt cięcy, no, jest forum bezkabli.pl na przykład,
1: może
0: to można
1: sobie
0: przeczytać.
1: Poczytać. Tak naprawdę też nie można się za bardzo rozdrobnić i wejść w takie szczególiki. Ważne, że po prostu z tych urządzeń, które mamy, da się tam jakoś korzystać, tak czy
0: dokładnie,
1: inaczej, nie?
0: Dokładnie.
1: I o to tutaj tak naprawdę chodzi.
0: Dokładnie. Dokładnie. Tak to dokładnie wygląda. To jest Tyflo Radio. Mieliśmy dwa telefony. Niestety nikt nie chciał z nami rozmawiać później. 9 minut do godziny 22 na naszych zegarach. Telefony już powoli zamykamy, no bo czas się żegnać, że tak powiem. Miłego weekendu.
1: Tak, dość długo dzisiaj mówiliśmy.
0: Nawet nie przypuszczałem, bo omawialiśmy trzy urządzenia LTE, czyli internetu najnowszej generacji. Najpierw Huawei podstawowy modem E3276, pobieranie 150 megabitów, wysyłanie 50, Alcatel One Touch, pobieranie 100, wysyłanie 50, Alcatel One Touch Y800 dokładnie i Huawei E5776, pobieranie 150 Mbps, wysyłanie 50 Mbps, tak samo. W studiu był ze mną Kamil Żak, realizował program Michał Dziwisz, a za uwagę dziękuję Robert Łabęcki. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Minęła godzina 19. Witam wszystkich słuchaczy Tyflo Radia. Mikołaj Rotnicki przy mikrofonie. Trochę dlatego, że nie ma tutaj z nami mikrofonowo Michała, ale są inni goście. Moim gościem tutaj również jest Łukasz Skąpski, trener kadry Showdown, ponieważ dzisiaj porozmawiamy sobie o Showdownie, a to za sprawą tego, że w dniu jutrzejszym, a właściwie formalnie tak właśnie bardziej w piątek, ruszają kolejne zawody Showdown, Polskiej Ligi Showdown, już czwarty turniej. I powiemy sobie troszeczkę o takim aspekcie właściwie Showdown od kuchni, jak to jest organizowane, ale również powiemy wam, jak od kuchni realizujemy również transmisje na żywo, transmisje bineuralne, ponieważ one będą też tym razem umożliwiały osobom niewidomym i słabowidzącym śledzenie rozgrywek na żywo. Łukasz.
3: Dobry wieczór Mikołaju, dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Mikołaju, przedstawiłeś mnie jako trenera polskiej kadry Showdown. Myślę jednak, że bardziej na miejscu w tym momencie i w kontekście tematu naszej rozmowy byłoby przedstawienie mnie jako prezesa
1: KSN Łuczniczka Bydgoszcz.
3: Tak, i organizatora Polskiej Ligi Showdown. Ktoś mi powiedział kiedyś, że wymyśliłem Polską Ligę Showdown. Mikołaju, to nie ja wymyśliłem Polską Ligę Showdown. Polska Liga Showdown powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie ludzi. To między innymi ty mnie zainspirowałeś, znaczy ty jak ty, ale jakby wszyscy zawodnicy, tak, którzy gdzieś kiedyś grali na różnych turniejach i tak w pewnym momencie ktoś mi powiedział, a co by było, gdyby była Liga? No co ja mówię? Nie wiem, co by było, ale możemy to sprawdzić. I od 3 lat to sprawdzamy.
1: To może na wstępie powiemy, bo pojawiło się już tu kilka magicznych słów na łamach Tyflo podcastu. Były już też audycje poświęcone Showdownowi, jeżeli dobrze pamiętam, w zeszłym roku w okolicach Mistrzostw Europy też miałeś okazję bodajże wspólnie z Krystianem Kisielem być gościem Tyflo Radia. Troszeczkę więcej powiedziałeś o Showdownie. Ja też odsyłam słuchaczy do tej audycji na stronach tyflopodcast.net.
3: Można sobie i teraz pokazała się zakładka.
1: Ale warto mimo wszystko za każdym razem powiedzieć chociaż troszeczkę więcej, co to jest tak naprawdę ten Showdown i o co w tym wszystkim chodzi.
3: To jest Showdown, o co w tym wszystkim chodzi. Za każdym razem, kiedy ktoś mi zadaje to pytanie, to jest Showdown, tak zaczynam się zastanawiać, czy ja już wyczerpałem jakby tą definicję. Za każdym razem ta definicja tego Showdownu wychodzi mi troszeczkę inaczej. Showdown, od tego należy chyba zacząć, że jest to sport wymyślony przez niewidomych i dedykowany niewidomym. Jest to ta właśnie wyjątkowa cecha tego sportu, z tego tytułu, że nie jest to mniej lub bardziej udana kalka sportu uprawianego przez osoby pełnosprawne. Oczywiście ja nie neguję takich sportów jak nigdy w życiu, bo jestem sercem i duszą sportowcem. Chociaż ciałem ostatnio już nie, troszkę mi się posypały różne części ciała. Nieważne, dygresja. Jest to sport przypominający trochę i czasami błędnie nazywany tenisem stołowym dla niewidomych, a tak naprawdę w swojej naturze bardziej przypomina taki konglomerat dwóch, a nawet trzech sportów. Pierwszy tenis stołowy, drugi to znany, lubiany cymbergaj, a trzeci, gdzieś ostatnio usłyszałem takie porównanie, miniaturka hokeja na lodzie. I teraz powiem po kolei, odniosę się do poszczególnych dyscyplin, do których jest porównywany. Tenis stołowy, dlaczego? Ponieważ całe nazewnictwo i system rozgrywek, wszystkie przepisy dotyczące rozgrywek przypominają bardzo tenisa stołowego, są mniej więcej prawie że kopią kalką. Gra się do dwóch lub trzech wygranych setów, do 11 punktów i tak dalej. Wszystkie te terminy są używane jak w tenisie. Cymbergaj, ze względu na taką specyfikę tej gry, piłeczkę, a nie krążek, ale piłeczkę odbija się na płasko, po takim specjalnym stole o wymiarach 3,60 m na 1,20 m, otoczonego bandami. Te bandy ograniczają jakby możliwość wypadnięcia piłeczki z obrysu stołu. Zawodnicy grają przy pomocy takich rakietek, troszeczkę przypominających rakietki do tenisa, jednak bardziej takich spłaszczonych, wydłużonych. W grze chodzi o to, aby piłkę przetoczyć do bramki przeciwnika. Na środku ekranu jest, na środku stołu jest taki duży pionowy ekran, który zapobiega temu, aby piłka była podbijana do góry. Trzeba ją przetoczyć w szczelinie pod spodem. Okej. I co jeszcze dalej? Jest też, gra się w specjalnych rękawicach, w goglach. Chodzi o to, by rękawice, żeby ręka się nie uszkodziła, gogle po to, żeby wszyscy zawodnicy grający w showdown mieli wyrównane szanse. Hokej, ze względu na ten taki właśnie specyficzny kształt stołu, przypominający do złudzenia miniaturkę stołu do hokeja.
4: Okej, no to właściwie tyle, tak? Mhm. Ja też mogę powiedzieć tak, że w zeszłym roku, kiedy odbywały się w Polsce Mistrzostwa Europy, Tyflo Podcast też był tam obecny, to były też takie nasze pierwsze prawdziwe relacje na łamach Tyflo Podcastu. W tym roku też za sprawą właśnie między innymi Polskiej Ligi Showdown, tego turnieju, który jest organizowany w Kutnie, też planujemy relacje z tego wydarzenia, ale o tych relacjach dokładnie jeszcze za chwileczkę sobie powiemy. Natomiast ja mam do ciebie, Łukasz, jeszcze takie pytanie, czy osoby widzące mogą grać w Showdown?
3: Każdy może grać w Showdown pod warunkiem ubrania tych gogli, które wyrównają szanse, chociaż na treningach często, gęsto zdarza się, słyszałem, sami to u siebie w klubie praktykujemy, że osoby widzące zapraszane są do stołu właśnie bez tych gogli, żeby grały wykorzystując wzrok. Tak? Jest to takie dodatkowe utrudnienie dla zawodników, podniesienie trochę levelu, trochę takie zmierzenie się z takim przeciwnikiem teoretycznie, z którym się jest bez szans. Często zdarza się jednak, że osoby doświadczone, gracze showdown, bez problemu wygrywają z osobami widzącymi, które nie są wprawione w tej grze, potrafią osobę widzącą ograć. To jest ta jedna sprawa. Oczywiście na poziomie już rozgrywek, takich stricte rozgrywek typu półfinały Mistrzostw Polski, czy jakieś inne międzynarodowe, czy ogólnopolskie turnieje poważniejsze, no to osoby widzące no nie będą w tym mogły uczestniczyć, no bo to jest sport dla osób niewidomych. Aczkolwiek zawsze oczywiście zapraszamy, czego najlepszym dowodem jest inicjatywa Sławka Cywki. Słyszałeś o niej kiedyś?
4: Tak, słyszałem o tej inicjatywie. Wiem, że i Sławek Cywka, i tam cała jego ekipa.
3: Tak, Mariusz Miszuda, tak.
4: Organizują nawet takie promocyjne, nazwijmy to pokazowe mecze, które gdzieś tam nawet odbywają się na rynku miasta, rozstawiają stół przy okazji jakichś różnych imprez, tak? Więc no na pewno ta promocja Showdown jest o tyle ważna, przynajmniej też ja jako zawodnik, ponieważ też się tutaj słuchaczom chwalę, może nie każdy wie, ale też tego showdown nagrywam.
3: Swojej historii też... Mikołaju, myślę, powinniśmy wrócić za chwilę, bo to jest też bardzo długa historia.
4: Tak. To jest bardzo... I to będzie taki też, sądzę, przykład tego, że tak naprawdę każdy, niezależnie od tego, na jakim jest etapie, może w tego showdowna zagrać. Tak? Tu się nie liczy tylko, nie liczy się wiek, po prostu jest kwestia po prostu zaangażowania się. Natomiast wracając do inicjatyw, dobrze, że takie inicjatywy w całym kraju, różne kluby promujące showdowna robią, tak? Ponieważ, jest to nadal tego typu impreza, która no, nie jest tak powszechnie znana, a kwestia tego, że osoby z dysfunkcją wzroku mogą na przykład jakikolwiek sport uprawiać, tak? A w tym przypadku tego typu sport, który jest dla nich dedykowany, bo bazuje przede wszystkim na dźwięku, no to im więcej tej promocji będzie, tym lepiej.
3: Tak, nad promocją to my, Mikołaju, prawda, już od kilku lat walczymy i staramy się to promować wszędzie, gdzie się da. Ja zawsze popieram wszystkie inicjatywy zmierzające do tego, żeby promować showdown i szerzej generalnie sport, jeszcze szerzej aktywność, a jeszcze szerzej generalnie środowisko osób niewidomych, tak? Tak zwany, ostatnio gdzieś użyłem takiego sformułowania.
4: Także naprawdę warto tą dyscyplinę promować, tym bardziej, że te wszelkiego rodzaju działania, które też tutaj podejmujemy, zarówno te transmisje, ja również też zacząłem to już jakiś czas temu zajmować się też nagrywaniem wizualnym tego, ponieważ no, dla osób niewidomych...
3: Tak, ja myślę Mikołaju, tak, że to jest właśnie ten moment, kiedy warto byłoby wspomnieć o tym, co ty zainicjowałeś i jak to do tego wszystkiego doszło, tak, do tych nagrań właśnie audio transmisji do transmisji sferycznej, transmisji, tak, czy nagrań sferycznych, które ty wprowadziłeś do showdowna. Tak, jako pierwszy na świecie. Ja się nie waham tego użyć sformułowania, tak, Mikołaj był prekursorem, zresztą nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni. Mikołaj, myślę, że może opowiedz troszeczkę więcej o tym, jak wyglądało ten początek, bo mi się przypomina cały czas jedna taka sytuacja, tak, Poddąbie
4: 2017,
3: tak? To chyba wtedy pierwszy raz.
4: We wrześniu 2017 roku, troszeczkę nawet wcześniej, bo się tam koło lipca dowiedziałem się, że tutaj właśnie twój klub organizuje takie zawody. To się bodajże nazywało Z ciemności na sportowy Olimp, jeżeli dobrze
3: pamiętam. Tak, to jest taki cykliczny projekt.
4: I z jednej strony to było, pamiętam, bardzo fajne spotkanie z samym showdownem jako takim, no ja wcześniej nigdy nie grałem. Nie miałem w ogóle żadnego sprzętu. Jedyne moje pojęcie, a to tak tylko historycznie ujmę to słowo showdown, gdzieś mi się obiło uszy, ale to tak przez krótki czas, ładnych kilka lat wcześniej, kiedy zostałem poproszony o stworzenie strony polskiego showdowna, Showdown Poland, ale to wtedy zajmując się troszeczkę informatyką, miałem po prostu za zadanie stworzyć, mówię, zarezerwować adres, postawić stronę, już potem oddałem to zarządcom. Nawet nie byłem świadomy, że ten showdown po iluś latach do mnie po prostu wróci.
3: Ja jestem też, pozwolę sobie tylko tutaj wtrącić, jestem też mega zaskoczony, bo dopiero, słuchajcie, niedawno się dowiedziałem, że to Mikołaj jest twórcą strony Showdown Poland. Mikołaju, to też trochę tak chyba ty jeszcze nie wiedziałeś, tworząc tą stronę, ale ty byłeś skazany na showdown.
4: Tak, na to wychodzi, tak?
3: Na to wychodzi. Ty jeszcze nie wiedziałeś, dokąd twoje życie zmierza, a to życie już ci dawało sygnały, Mikołaju.
4: Tak, to może być możliwe. W każdym razie, żeby tutaj słuchaczom jakby tak przytoczyć, jak to się tak zaczęło, i to też sądzę, że może być to dobry przykład do tego, że każdy, niezależnie od tego, czy kiedyś w to grał, czy nie grał, czy słyszał, czy nie słyszał, ale może spróbować, każdy może na dowolnym etapie właściwie spróbować. Ja się dowiedziałem w lipcu 2017 roku, że tutaj Łukasz organizuje i KSN Łuczniczka Bydgoszcz organizuje taki można powiedzieć, turniej, szkolenie. To było
3: turniej, szkolenie, to jest takie,
4: A jeszcze pamiętam, że była również kadra Polski na swoim jakby zgrupowaniu przy okazji.
3: I to było tak, takie... to było takie próba chyba standard taki pieczenia wszystkich, pieczenie ilu się da przy jednym ogniu. Udało mi się tak to wszystko ładnie, zgrabnie połączyć, żeby i kadra mogła trenować i żeby mogły osoby, które już troszeczkę kiedyś gdzieś liznęły showdown, mogły sobie troszeczkę pograć i osoby takie właśnie jak Mikołaj, który był już wtedy moim znajomym, bliskim? To całe życie byłeś bliskim moim znajomym. Jeszcze nawet jak cię nie znałem, to już wiedziałem, że ty będziesz moim bliskim znajomym. Zaprosiłem właśnie znajomych wszystkich na to, a spróbujcie. Przy czym Mikołaj oczywiście, ale ja, o czym ty mówisz? Ja pojęcia zielonego nie mam, ja sprzętu nie mam. Nie
4: tak,
3: przejmuj
4: to było
3: się,
4: takie trochę przerażenie, tak? Tak, pamiętam tylko tyle, że któregoś pięknego dnia, kiedy się wszystko jakby zaczynało, po śniadaniu Łukasz do mnie przyszedł i powiedział: słuchaj, masz 10 minut na to, tutaj wyznaczyłem ci koleżankę Elę Mielczarek, która ci pokaże, jak się w to gra. Tak? Także ja w ciągu 10 minut miałem taki naprawdę w pigułce instruktaż, co z czym, jak, dlaczego.
3: Oczywiście, wiedziałem, że sobie poradzisz, ty jesteś zdolny.
4: Tak, to jest tylko kwestia oczywiście tego, żeby mniej więcej się na samym początku tak zorientować, o co w tym wszystkim chodzi. No i potem już jakoś to poszło. No ja się tym tak trochę zafascynowałem i teraz powoli też chciałem dojść do tego momentu, w którym mówię, z jednej strony w tym Poddąbiu w 2017 roku to się wszystko przynajmniej dla mnie zaczęło i to jest też taki przyczynek do tego, że mogę powiedzieć, że każdy może, może powiedzieć tak, wkręcić się w showdowna, tak, bo tak mogę otwarcie powiedzieć, w to trzeba się po prostu, jak to się mówi, wkręcić. Mm-hmm. Z jednej strony w samą grę, z drugiej strony w atmosferę, bo też sobie powiemy za chwileczkę o tym, jak wygląda atmosfera na tego typu turniejach, ligach i tak dalej, bo też jest dosyć bardzo specyficzna.
3: Ty, Mikołaju, myślisz, że da się to opisać?
4: Jest to trudne na pewno. Na pewno jest to trudne, ale spróbujemy podczas relacji z najbliższej ligi to jakoś przynajmniej
3: oddać.
4: Pokazać, tak? Jakoś to oddać.
3: Tak, relacji powiedziałeś, czyli wróćmy powolutku do tego, jakby o czym zacząłem jakby ciebie, o co zacząłem ciebie pytać, czyli do tych początków, kiedy wpadliśmy na ten pomysł tych relacji, transmisji i tych wszystkich technologii nowoczesnych, które ty wprowadziłeś. Ja oczywiście to mówię bardzo prosto, ja przepraszam wszystkich słuchaczy, którzy są zaawansowani technologicznie, ja potrafię odpalić telefon. Często gęsto nie psując go nawet przy tym, więc na tym się kończy moje technologiczne zaawansowanie. To Mikołaj będziesz trochę chyba, ty o tym mów, ja będę przysłuchiwał się i się będę uśmiechał w odpowiednich momentach. Już się nauczyłem, wiem kiedy.
4: W każdym razie w tym Poddąbiu, gdy już kończył się cały ten obóz, no podczas takiego zupełnie już końcowego właściwie spaceru, bo to miejscowość Poddąbie nad morzem, szliśmy sobie wydmą i ja po prostu przez przypadek, znaczy może nie przez przypadek, z zamiarem celowym miałem ze sobą taką kamerkę specjalną do nagrań 360 stopni, czyli nagrań sferycznych. Kamerka, która robi zdjęcie po prostu dookoła wszystkiego, co się znajduje osoby fotografującej i w odpowiedni sposób można to potem sobie oglądać. Ja mówię oczywiście świadomie tutaj oglądać, bo to jest jednak pewna część tego, dla osób jednak widzących, ewentualnie trochę słabo widzących. No i pamiętam, że przy robieniu takiego zdjęcia właśnie był również Łukasz, który się tym zafascynował, a jakie ty masz tam urządzenie, i od razu gdzieś tam wpadł po krótkiej chwili pomysł, żeby można by wykorzystać ten sprzęt, tą kamerkę,
3: tę technologię całą,
4: do po prostu pokazania tego showdowna, spróbowałby sfilmowania showdowna w taki sposób, aby można było szerszemu gronu osób, głównie oczywiście widzącym, pokazać, jak ten showdown tak właściwie wygląda, a potem, kiedy przeprowadziliśmy pierwsze takie właściwie próby, ponieważ pamiętam, że tego samego roku zaprosiłeś mnie w grudniu na Mistrzostwa Polski, gdzie zrobiliśmy pierwsze właściwie testy nagrań tymi kamerami, jeszcze to było bardzo dużo takiego problemu, gdzie tą kamerę umieścić. Stół ma coś takiego jak ekran, o którym byłeś łaskaw wcześniej powiedzieć, tak? Próbowaliśmy tą kamerkę na tym ekranie jakoś umieścić. Na początku bez żadnego zabezpieczenia ta kamerka spadała. Potem była kwestia jakieś tam przyklejenia i jakimiś taśmami klejącymi. Tak? No to była taka oczywiście prowizorka. Ale co się udało? Udało się nagrać testowo na samym początku bardzo dużo ciekawych takich ujęć no, z samego środka stołu, czyli taka perspektywa jakby to osoba filmująca, nazwijmy to, wisiała gdzieś tam no, na wysokości ekranu stołu i miała możliwość spojrzenia na całe boisko, na jednego zawodnika, na drugiego, na sędziów i tak dalej, całe pole gry. To oczywiście jest promocja tej, można powiedzieć, dyscypliny dla osób widzących, tak, żeby to efektywnie pokazać, ponieważ technologia nagrań sferycznych, czyli tych takich 360 stopni, to jest obecnie taka, no, można powiedzieć, nowość, cały czas rozwijająca się. I to bardzo efektywnie wygląda, w szczególności jeżeli ktoś używa, no nie wiem, na przykład takich okularów wirtualnych i tak dalej. Ale to już tak mówię troszeczkę na marginesie, ponieważ ja cały czas mam na uwadze to, że showdown jest dyscypliną z jednej strony dla niewidomych, a z drugiej strony inspiracją dla mnie mimo wszystko w przypadku realizacji tych nagrań sferycznych było to zastanowienie się, jak pokazać ten sport również innym niewidomym. No bo jaki jest jeszcze problem, na który też zwrócisz uwagę, Łukaszu? Kiedy mamy mecz, specyfiką tej dyscypliny jest to, tak jak mecze piłki nożnej rozgrywają się na gigantycznych stadionach, tak? Praktycznie wszyscy widzowie dookoła widzą to boisko, kibicują, głośno się, że tak powiem, zachowują, a na showdownie jest zupełnie inaczej, prawda?
3: Tak, tak, tak. Specyfika kibicowania w showdownie to jest no, trzeba umieć się zachować, trzeba wiedzieć, ale można to tylko podejść na zdrowy, że tak powiem, nie lubię tego określenia, chłopski rozum, tak? Taki rozsądkowo, zdroworozsądkowo. Jest to sport oparty na przede wszystkim dźwięku, tak? Zawodnicy grając w showdown opierają się na doznaniach słuchowych. No to automatycznie, skoro doznania słuchowe są kluczowe przy zagrywkach, przy odbiorze piłki, przy obronie i tak dalej, no to cisza jest wskazana. I to jest, wychodząc z tego założenia, jakby tak najprościej można opisać, jak trzeba się zachować podczas meczu, podczas jakiejkolwiek zagrywki. W momencie, kiedy usłyszymy gwizdek rozpoczynający mecz, oczywiście w tym momencie wszyscy kibice, wszyscy osoby znajdujące się w obrębie stołu na sali muszą zachować ciszę. Oczywiście, kiedy jest akcja wykończona bramką, to możemy w tym momencie zacząć klaskać, tudzież gwizdać, jeżeli to nasz ulubieniec dostał gola, tudzież inny entuzjastyczny sposób reagować. No i tutaj wchodzą klasyczne zasady sarua vivre, autów, nielegalnych obron, różnych błędów. Oczywiście nie klaszczemy, nie gwiżemy, bo to tak troszeczkę nieprzyzwoicie, a tym bardziej goli samobójczych, tak? No i to jest mniej więcej ta podstawa bycia kibicem showdown.
4: No właśnie, mamy to zamknięte pomieszczenie. Z reguły też ja jeżdżąc na rozmaite turnieje, one też najczęściej odbywają się w hotelach, więc to z reguły jest jakieś pomieszczenie hotelowe. Czasami jest to po prostu pokój, z którego wyniesiono wszystkie meble, albo jest to jakaś tam, powiedzmy, sala konferencyjna, albo nawet jakaś większa czasami przestrzeń. Natomiast wspólnym mianownikiem jest to, że mimo wszystko na każdej z tych sali jest stosunkowo ograniczona ilość miejsca dla osób, prawda, które potencjalnie kibicu. Tam nie ma trybun, prawda? I cały czas, przynajmniej ja, jak obserwowałem jako zawodnik, z drugiej strony troszeczkę jako taki, no, zewnętrzny obserwator, cały czas zachodziłem w głowę, w jaki sposób można by sprawić, aby osoby, zarówno te, które są gdzieś tam poza salą, bo przecież też pamiętajmy o tym, nie siedzi się bez przerwy na danej sali. Sala jest w trakcie meczu zamknięta, najczęściej są tam dwójka zawodników, sędzia, ewentualnie trenerzy i kilka osób gdzieś tam towarzyszących, ewentualnie kibicujących. No chyba, że są to już finały konkretnych rozgrywek, to wtedy dana sala jest, no, wypełniona zasadniczo po brzegi. No ale pamiętajmy o tym, że jeżeli sala jest zamknięta, no to te osoby, które są poza salą, w trakcie meczu sobie nie wejdą, prawda, bo nie można, tak?
3: Tak, tak, tak.
4: Z drugiej strony, jak to pokazać? Już nie mówiąc o osobach, które zostały ewentualnie na przykład członkowie drużyn, czy inni kibice, inni fani showdowna, którzy są po prostu w danym momencie poza miejscem rozgrywek, siedzą sobie wygodnie albo na kanapie, albo przed swoim komputerem i również chcieliby na podobnej zasadzie, tak jak mamy na przykład Mistrzostwa Świata, Ligę Mistrzów w piłce nożnej, tak, również śledzić na żywo tego typu rozgrywki. I to ten pomysł gdzieś chodził mi cały czas po głowie, tak, jak to zrobić tak naprawdę, tak?
3: Tak, tak, tak, tak, tak. To była twoja taka koncepcja. A może ktoś jest z nami, kto nas dzisiaj słucha, kto ma jakieś swoje obserwacje na temat showdownu, bo nie zakładam, że może tak się zdarzyć, że ktoś nas słucha. Przypominam, że jest oczywiście numer do audycji, który działa. 123-834-835 i zapraszamy do zadawania nam pytań, do kontaktowania się z nami, prawda, Mikołaju?
4: Tak, gorąco zachęcamy, jeżeli ktoś chce zadzwonić. Jeszcze raz przypomnimy numer 123-834-835. Można dzwonić i zadawać pytania a propos showdowna, tego jak realizujemy relacje z tego, no i ewentualnie, jeżeli będą jakieś ewentualnie może pytania również dotyczące tego turnieju, który się będzie odbywał już od najbliższego czwartku.
3: Tak jest, relacje organizowania, więc powiedz, jak to wygląda od strony już takiej technicznej i od tych właśnie tego wyjścia naprzeciw kibicom, oczekiwań kibiców, co wymyśliłeś? Tu chodzi mi tak. Oczywiście o tak zwane nagrania.
4: Nagrania binauralne. O tym też oczywiście wspominaliśmy już kiedyś, tak, w zeszłym roku przy okazji realizacji Tyflo podcastu organizowanego przed Mistrzostwami Europy. Też odsyłam tutaj słuchaczy również do stron tego podcastu. Realizowałem wspólnie z Michałem Dziwiszem, realizowaliśmy taką audycję też poświęconą tylko nagraniom binauralnym w ogóle. Natomiast nagrania binauralne w takim praktycznym zastosowaniu, które się okazały, no można by powiedzieć, strzałem w dziesiątkę, bo to pokazały nasze mistrzostwa Europy w zeszłym roku.
3: W jedenastkę, panie, w jedenastkę.
4: Albo nawet w jedenastkę.
3: Bo nie wiem, czy wiecie państwo, dygresja, istnieje chyba coś takiego w strzelectwie jak jedenastka, tak? Sam punkcik w środku to jest jedenastka. Taka ta kropeczka, tak? Czy no, ja
4: można
3: błądzę?
4: Można też nawiązać do showdowna, tak? 11 punktów trzeba zdobyć w danym secie, żeby wygrać go, prawda? Natomiast wracając do całego meritum tutaj tych nagrań binauralnych, jak to się zaczęło? Z jednej strony mówię, te nagrania sferyczne, ale cały czas myślałem, jak wyciągnąć, można powiedzieć, tą relację poza tą salę. Jak udostępnić tą atmosferę, tak, bo nie da się ukryć, że to są atmosfera, to są emocje, to są oczywiście też dźwięki i ten hałas odbijanej piłeczki, tak? Jak to zrobić? I no nie wiem, czy Pech chciał, czy nie chciał, ale ja przez to, że jestem troszeczkę też, no nie ukrywam, troszeczkę może i gadżeciarzem. W niedługim czasie po tych mistrzostwach Polski, które się odbyły w grudniu 2017 roku, w moje ręce trafiły słuchawki do nagrań binauralnych, właśnie taki zestaw do nagrań binauralnych, zakładany na uszy, tam są odpowiednio umieszczone mikrofony. Dwa słowa, co to są nagrania binauralne? Są to takie nagrania, które się charakteryzują tym, że mikrofony, dwa mikrofony, czyli podwójnie, umieszczone są mniej więcej w tych samych miejscach, gdzie no, człowiek ma uszy, tak? I dźwięk docierający do tych mikrofonów ma po prostu tak być nagrywany w taki sposób, aby możliwie wiernie odtworzyć sposób słyszenia człowieka. Każdy człowiek też słyszy za pomocą, jeżeli oczywiście ma zdrowe uszy, no to słyszy za pomocą dwóch zdrowych uszu i słyszy po prostu w stereo. Różnica jest po prostu taka, że między klasycznym takim zwykłym nagraniem stereo a nagraniem binauralnym jest taki, że mikrofony są umieszczone tam, gdzie są uszy. Co to pozwala? Pozwala to na nagranie dźwięków przestrzennych w taki sposób, że po ich ponownym odtworzeniu, odsłuchiwaniu, również na słuchawkach, użytkownik, czy właściwie słuchacz, ma możliwość słyszenia tego prawie w taki sam sposób. Mówię prawie, bo to jest, no, nie jest to idealne, wierne odtworzenie, ale prawie w taki sam sposób, jakby się było w tym miejscu, gdzie jest osoba nagrywająca. No ja wpadłem sobie po prostu na taki pomysł, że skoro te nagrania binauralne tymi słuchawkami robiłem, a smartfon iPhone, z którego ja korzystam, ma możliwość za pomocą rozmaitych aplikacji również nadawania takiego sygnału nagrywanego, transmitowanego z słuchawek, wysyłania go na żywo gdzieś, wpadłem na pomysł, a może by spróbować zrobić relację na żywo, czyli transmisję binauralną na żywo w taki sposób, że ja z tymi słuchawkami, założonymi oczywiście na uszy w odpowiedni sposób, stojąc przy stole w takim miejscu, gdzie po jednej mojej lewej ręce mam jedną część stołu, po prawej ręce mam drugą część stołu, mam możliwość, że tak powiem, słyszenia jednej i drugiej połówki stołu. Tak? I zrobiliśmy też troszeczkę takich testów, również odbywały się one w klubie w Bydgoszczy, w którym ja też trenuję. Zrobiliśmy trochę testów z jednej strony samych nagrań. Pamiętam, Łukaszu, twoją reakcję, czekaj, kiedy pokazałem ci właściwie dwa nagrania. Jedno było takie stojąc przy stole z boku, z pozycji sędziego, a drugie nagranie, jeszcze bardziej zaawansowane, postanowiliśmy...
3: Z pozycji zawodnika.
4: Tak, z pozycji zawodnika, tak, czyli zawodnik
3: Mikołaj grał... Mikołaj oczywiście na kolejny szatański pomysł, założył takie słuchawki zawodnikowi stojącemu z jednego końca stołu. Dało to taką perspektywę od możliwości odsłuchania już, Jezu, jak to by nazwać, symulator showdown?
4: No, można powiedzieć tak, wejścia w głowę.
3: W głowę wejścia zawodnika, tak, tak. I Mikołaj to zaproponował i potem doszło do takiej sytuacji, że zagrałem tak, taki pamiętny mecz z zawodnikiem KSN Łuczniczka Łukaszem Cichym. Pozdrawiamy cię, Cichutki. Tak, podczas jednej połowy tak dałeś Łukaszowi?
4: Tak.
3: Tak, a podczas drugiej mi. I wtedy się zaczęło. Ja zaczynam odsłuchiwać sobie ten mecz z perspektywy swojej, no to okej, jakby luz, to wiedziałem, ale z perspektywy Łukasza zacząłem odsłuchiwać i po prostu zacząłem słuchać swoich reakcji, co ja tam zacząłem robić, w którą stronę iść, jak niepoprawnie reagować, bo miałem tak jakby wgląd, tak, co robi Łukasz, odkąd zaczyna akcję i potem odsłuchiwanie, gdzie ja reagowałem, jakie moje komentarze były, gdzie ty skąpski idziesz, to ty wyprawiasz, weź, gdzie, co ty robisz, pamiętasz, Mikołaju?
4: Podobno, że to było takie zasymulowanie właściwie sytuacji, tak jakby ktoś tobie zrobił zdjęcie, prawda?
3: Tak,
4: i
3: tak,
4: ty
3: tak,
4: oglądał
3: tak,
4: tylko,
3: tak.
4: Że w wersji, można powiedzieć, audio, tak? Czyli odsłuchiwałeś swoją
3: zdjęcie,
4: grę
3: audio,
4: z perspektywy
3: święty,
4: twojego przeciwnika.
3: Tak, tak, tak, tak. Ale siebie wyzywałem wtedy. Jak ty skąpski zareagowałeś? Boże, gdzie ty poszedłeś? Co ty zrobiłeś? Słów mi brakowało na moją postawę.
4: I właściwie się okazało też również tak, że ty z tej perspektywy mogłeś po prostu prześledzić, jak zawodnik reagował na twoje zagranie, prawda?
3: Dokładnie. I wiedziałem, które z moich zagrań zaczęły, które go zmyliły, które podziałały, które były poprawne, które były złe. Jak on to odbierał? No perspektywa po prostu unikalna. Czegoś takiego, czego no nie spodziewałem się kiedykolwiek mieć szansę zrobić. Tak, wejść w głowę zawodnika i odtworzyć sposób jego myślenia, działania, reakcji.
4: Także na pewno to jest niesamowite doświadczenie po prostu, no właśnie spróbować słyszeć tak jak inny człowiek oczywiście, no z jakimś oczywiście dozą, można powiedzieć tutaj ostrożności, tak, to nie jest idealne słyszenie tego samego, ale próba zasymulowania tego i to właściwie tego typu wrażenia dostarczają tylko i wyłącznie nagrania binauralne, nagrane oczywiście właśnie w odpowiedni sposób, odpowiedniej perspektywy.
3: Ja tu jeszcze pozwolę sobie wtrącić, co dają nagrania binauralne, właściwie te transmisje, tak, które zapoczątkowałeś, jakby swoje inicjatywy zostały zapoczątkowane, które przeprowadzasz z różnych turniejów, wyprowadziły atmosferę showdown na zewnątrz i w tym momencie dały możliwość prześledzenia meczu, rozgrywki jakiegoś zmagań showdownowych przez miłośników tej dyscypliny poza salą. I w tym momencie dało nam to taką możliwość niepowtarzalną do tego, aby na salach, jak mówiliśmy, trzeba być cicho, tak, Mikołaju? A tutaj nagle masz te słuchawki w uszach, odsłuchujesz ten mecz w gronie znajomych i można komentować, można na bieżąco analizować. No, coś niesamowitego i to taki daje jakby możliwość przeżywania tego sportu, showdowna na zewnątrz, tak trochę jak w telewizji ogląda się mecze, tak, z chipsami i kolą.
4: Tak, no taki był mój zamiar, tak, bo kojarzysz, Łukaszu, że osoby, które śledzą powiedzmy co te 4 lata rozgrywki Mistrzostw Świata w piłce nożnej, tak, sprzedaż nowoczesnych telewizorów, tam 4K, 8K już w tej chwili z reguły bije wtedy rekordy popularności, tak, bo wszyscy są te rozgrywki w jak najlepszy sposób oglądać, tak?
3: Tak, tak.
4: No i takie moje marzenie było właśnie takie, aby to zrobić coś podobnego, tylko również dla niewidomych, tak? Czemu niewidomi nie mogliby również rozgrywek tego typu prześledzić w taki w podobny sposób, to znaczy za pomocą swoich zmysłów, tak, no nie wzroku, ale żeby umożliwić im coś podobnego, namiastkę czegoś podobnego, czyli ja to już tak technicznie też powiem, nagrywając, realizując tego typu transmisję, mam założony ten zestaw słuchawkowy na uszy, cały zestaw jest podpięty do iPhone'a, iPhone jest moim urządzeniem transmitującym, które ono transmituje do internetu ten sygnał, znaczy właściwie do internetu, właściwie do naszego Tyflo podcastowego serwera, a wszyscy słuchacze Tyflo Radia, którzy oczywiście nastroją się, że tak powiem, na Tyflo Radio internetowe w tym czasie, będą mogli to śledzić. Ja oczywiście nagrywam to najczęściej, jeżeli tylko warunki pozwalają, a najczęściej w 90% meczów takie warunki pozytywne są, po prostu stoję naprzeciwko sędziego, ponieważ wygląda to w taki sposób. No stół ma długość 3,6 metra, jeżeli dobrze pamiętam, prawda?
3: Tak jest.
4: Szerokość 1,2 metra. I na środku tego stołu po jednej ze stron stoi z reguły sędzia. Po drugiej stronie stoję ja, jeżeli tylko mogę. Dlaczego mówię, że tylko mogę? Ponieważ od rozgrywek już potem bliżej finałów, tak. Dochodzi drugi sędzia, tak? Mój problem tak troszeczkę od kuchni polega na tym, gdzie ja mam tutaj stanąć, aby możliwie jednym uchem obejmować, czyli jednym mikrofonem obejmować jedną część stołu, drugą część stołu. W każdym razie tak to jest od strony technicznej realizowane. Ja miałem przynajmniej takie wrażenie, przynajmniej po komentarzach, po pierwszych realizacjach, które wykonywaliśmy, z jednej strony nagrań, ale z drugiej strony tych transmisji, które wykonywaliśmy podczas odbywającej się w zeszłym roku w Warszawie Mistrzostw Europy Showdown, to też nie lada było organizacyjne wyzwanie i techniczne.
3: Do tego myślę, jeszcze za chwilę przejdziemy.
4: Tak. W każdym bądź razie pamiętam relacje i zarówno zawodników, ponieważ część zawodników, na przykład, którzy skończyli przed chwileczką swój mecz, musieli przygotowywać się do następnego, a chcieli mieć odsłuch tego, co się dzieje akurat z ich kolegami podczas meczu, no włączali sobie to Tyflo Radio i śledzili po prostu to, co się dzieje akurat przy stole, przy którym, a ja akurat, że tak powiem, stałem, jakie tam jeszcze dookoła tak, były tak, emocje. Tak. Natomiast ja byłem niesamowicie zaskoczony, jak inni zawodnicy Showdowna po zdjęciu słuchawek, że tak powiem, po odsłuchaniu danego meczu, no komentowali to takie sprawy, że oni nawet słyszeli, jak ktoś tą piłkę puścił, tak? Czy po bandzie, czy ona się tam odbiła raz po lewej, raz po prawej. No to było niesamowite, tak? To się dało wysłyszeć po prostu, tak?
3: Tak, tak. I jeszcze dodawało niesamowitą możliwość, a ja to praktykowałem, a w pewnym momencie już przestał mi mózg funkcjonować, bo chodziłem na jedne mecze, ja wtedy byłem na tych Mistrzostwach Europy, tak jako kto ja tam byłem? Jako trener, jako kto my tam byliśmy, Mikołaj? To jeszcze jako wsparcie, tak? Jak to było, co miałeś napisane na tym swoim
4: identyfikatorze? Wsparcie organizacyjne.
3: Tak, ja kameramen, tak.
4: Kameramen, tak?
3: Tak, tak.
4: Człowiek
3: tak.
4: od mediów.
3: Człowiek od mediów, człowiek od wszystkiego, tak? I chodziłem na mecze, żeby i oglądałem mecz jakichś naszych zawodników, tak? Czy byłem jako trener, ale w uchu jeszcze pozwalałem sobie mieć często słuchawki, po to, aby odsłuchiwać jak mecz na sąsiednim stole, czy też mecz, który będzie kluczowy, jego rezultat dla naszych zawodników, jak on się rozstrzyga, tak, i co nasz zawodnik musi w tym momencie grać. No po prostu wrażenia niesamowite i niesamowite możliwości to dawało, tak?
4: Tak, także również tutaj ten aspekt taki nie tylko kibicowski, ale jak widzisz, trenerski również. Tak, czyli tam trener po prostu mógł dzięki temu, że była relacja na żywo ze stołu, przy którym akurat on nie stoi, bo musi pilnować innego zawodnika, mógł śledzić, jaki mecz, jak się tam zakończył inny mecz. Ja też mogę, przypominam sobie, jak już blisko finałów Mistrzostw Europy było, to te sale, w których się to odbywało, no one po prostu pęczniały. Ilość kibiców na metr kwadratowy to było coś niesamowitego. Ja sobie pamiętam, że stałem po prostu w tłumie otoczony tłumem ludzi, tak? I dodatkowym takim chyba wrażeniem, które potem osoby, które opowiadały, jak tego słuchały na słuchawkę, ze względu na to, że w ogóle nie mogły się dostać do sali, tak, bo już było pełno, no to mówię, słuchajcie tego, słuchali sobie tego po prostu na słuchawkach, na transmisji binauralnej, no i byli po prostu w centrum emocji, w centrum całych rozgrywek i również te gromkie brawa, czy doping kibiców był po prostu słyszalny, tak jakby tam po prostu byli
3: razem. W tym tłumie, tak, tak, tak, to było niesamowite doświadczenie. Tak, no i teraz co, próbujemy to przenieść już od dłuższego czasu, coraz jakby bardziej dość w zaawansowanym, jakby coraz bardziej już to wchodzi w tradycję, tak, Showdowna, te nagrania, te transmisje binauralne i teraz one będą na najbliższej naszej lidze.
4: Tak, na najbliższej naszej lidze, tak, właściwie pierwszy raz w sumie na lidze będzie to, tak, zaczęliśmy właściwie od wysokiego C, czyli od Mistrzostw Europy, bo to jest taki poligon,
3: właściwie tak, masz rację, tak,
4: poligon mistrzostw doświadczalny, liga ligą, która już jest od 2-3 lata, jeżeli dobrze pamiętam.
3: Trzeci rok, tak, trzeci rok. Jest to trzecia edycja w tym roku.
4: To właściwie teraz jesteśmy pierwszy raz na lidze. To może teraz warto by powiedzieć też przy okazji tego. Ja będę się oczywiście starał, jako osoba, która będzie to relacjonować, pokazać troszeczkę też tę atmosferę zakulisową, oprócz transmisji z meczów. Będę starał się również gdzieś tam może jakichś zawodników do wywiadów nakłonić, albo też posłuchać tej całej atmosfery na miejscu. Natomiast ty, Łukaszu, jakbyś mógł powiedzieć chociaż troszeczkę, jak wygląda taki właśnie cały turniej od strony takiej, powiedzmy, organizacyjnej. Na ilu stołach to się organizuje, jak to wygląda, jak wyglądają po kolei rozgrywki?
3: Tak, tak. Ja to Mikołaj już spróbuję powiedzieć, ale sam wiesz, że ty już jesteś troszeczkę bardziej, nie wiem, ty już może. No, jesteś już w tej kuchni tak samo razem ze mną, tak? Chcąc, nie chcąc, gdzieś tam udało ci się do tej kuchni dostać i razem ze mną to te zupę gotujesz.
4: Tak.
3: Tak, skoro jesteś już w takich kulinarnych skojarzeniach. Oczywiście, ja teraz postaram się to powiedzieć jakoś tak pokrótce, bo tego wszystkiego oddać się nie da tutaj w kilku słowach, jak wygląda przygotowanie turnieju, tak? Bo to nie jest tak, że ja ten turniej jakoś przygotowuję w oderwaniu od innych, tak? Tu wchodzi jakby pod uwagę wiele innych aspektów. My te turnieje przygotowujemy z wyprzedzeniem, korzystamy z różnych grantów, to trzeba z wyprzedzeniem często ponadrocznym, tak? Organizować ten turniej. Ale już taki pojedynczy turniej, tak? Na przykład mamy turniej w Kutnie w terminie od 19 do 22 września, tak? I ja już go zacząłem przygotowywać tak naprawdę 3 miesiące temu. Zaczęło się od tego, żeby znaleźć lokalizację, żeby właściwie 4 miesiące temu chyba, przed wakacjami jeszcze grubo, znaleźć tą lokalizację, znaleźć ten hotel, przyjść do hotelu i porozmawiać z właścicielami hotelu, tak, żebyśmy chcieli to zrobić, przekonać właścicieli hotelu do tego, że wpuszczenie dużej liczby grupy osób niewidomych z ciężkimi piłkami, rakietkami i tak dalej, to jest jednak bardzo dobry pomysł. Następnie ustalenie, tak, warunków, w których będą te rozgrywki się odbywały. Taki standardowy turniej ligowy rozgrywany jest na 3 stołach, tak? Czyli ja musiałem znaleźć miejsce, gdzie te 3 stoły mogą być wstawione. Odpowiednie pomieszczenia, często hotele nie dysponują odpowiednimi pomieszczeniami, bo to nie może być zwykłe pomieszczenie sobie po prostu jakieś, tylko to musi być pomieszczenie, jak sam wiesz, o jakiejś tam odpowiedniej, mniej więcej akustyce, o odpowiednich gabarytach. Za małe pomieszczenie zawodnicy i stół się nie zmieszczą. Za duże pomieszczenie...
4: Za duże pogłos, echo.
3: Tak, echo, pogłos.
4: Podłoga czasami ma znaczenie, bo azery, tak, na ścianach,
3: firany, ilość różnych drobiazgów porozstawianych po jakichś półkach i tak dalej, tak? Więc znajdujemy te pomieszczenia, dogadujemy się z właścicielami tak, że w sumie jest ci to na rękę, że wyremontujesz ten pokój i zniszczysz tą ścianę, tak? Żartuję oczywiście, ale no trzeba często bardzo mocno rozstawiać te meble po danym pomieszczeniu, żeby wstawić stół, przypominam, 3,60 na 1,20 m. A zawodnik grający w showdown musi mieć jeszcze miejsce, tak? Bo często zawodnicy fikają nóżkami, skaczą przy tym stole i tak dalej, także po jeszcze metrze ponad z każdej strony musi być, więc to jest ważna kwestia. Następnie hotel, odpowiedni hotel, żeby tą określoną ilość osób, często jest to tak te nasze turnieje oscylują w granicach 45 do 55-60 osób, tak? Znaczy już nie mówię samych uczestników, nie mówię samych zawodników, ale generalnie uczestników, tak? Czyli trenerów, sędziów, obsługi technicznej, przewodników i samych zawodników. Turnieje rozgrywane są, to już po latach doświadczeń wiemy, że w czwartek właśnie się zazwyczaj zjeżdżamy. W piątek i w sobotę trwają rozgrywki i w niedzielę wyjeżdżamy. To się bierze stąd, że po prostu krótszy termin nie dalibyśmy rady, a zawodnicy zjeżdżają się do nas z całej Polski i w tę niedzielę muszą mieć czas na to, żeby wrócić i żeby jeszcze jakby w domu odetchnąć, tak? Bo to są ludzie, którzy chodzą do pracy, którzy uczą się i tak dalej.
4: To może powiedz, Łukaszu, ile tak naprawdę w ogóle meczów jest rozgrywanych, bo też można, warto też powiedzieć, że to są, można powiedzieć, splecione dwa turnieje, bo jest turniej mężczyzn, turniej kobiet, prawda? I
3: tak, tak,
4: tych
3: tak,
4: wszystkich to... meczów, ile teraz do Kutna przyjeżdża zawodników, ile kobiet, ile mężczyzn?
3: 14 kobiet oraz 20 mężczyzn, to jest taka optymalna górna wartość sensowna, w której można taką rozgrywkę prowadzić. Próbowaliśmy kiedyś robić 24 mężczyzn, ale system gier stworzony do tego już był taki mocno nieczytelny, mocno nieintuicyjny i 20 na 14. No to są dwa równoległe turnieje, turniej kobiet oraz turniej mężczyzn. Zawodnicy, załóżmy na, powiem na przykładzie, a co tam, pań. Jest 14 pań, one są podzielone na 4 grupy. Tak, według rankingu. Ranking jest tworzony na podstawie zeszłorocznych Mistrzostw Polski oraz eliminacji do Mistrzostw Polski, czyli dwóch półfinałów, półfinał północny i południowy, oraz po zeszłorocznej polskiej lidze Showdown. Tak? Zawodniczki są rozstawione według rankingu, tworzone są grupy według określonych systemów. Tak, i te zawodniczki w każdej grupie, czyli powstają nam grupy 4, 2 3-osobowe i 2 4-osobowe, grają mecz każda z każdą z pań. Następnie po dwie zawodniczki wychodzą do dwóch grup ćwierćfinałowych. Tutaj już się nie będę rozdrabniał, jak to w jakim systemie, która z którą i tak dalej. Tworzą dwie grupy ćwierćfinałowe. Panie z miejsc trzecich grają o miejsce od 9 do 12, a panie z miejsc ostatnich grają o te ostatnie miejsca. Po rozegraniu dwóch ćwierćfinałów, tych dwóch grup ćwierćfinałowych, po dwie pierwsze zawodniczki z obydwu ćwierćfinałów przechodzą do półfinału, grają w systemie pucharowym na krzyż, czyli pierwsza z drugą, druga z pierwszą. Zawodniczki z miejsc trzecich grają równolegle o miejsce piąte, szóste. Zawodniczki z miejsc czwartych grają o miejsca siódme, ósme. Wracając do półfinału, po rozegraniu półfinałów zwycięzcy obydwu półfinałów grają ze sobą o miejsca drugie, pierwsze. A te, które przegrały, grają o miejsca trzecie, czwarte. Tak to wygląda w uproszczeniu. Wydaje się, że to jest proste, szybkie i łatwe, i powinniśmy to rozegrać w moment. Jednak trzeba mieć świadomość, że równolegle rozgrywany jest jakby drugi turniej, tak, czyli mężczyźni. Te mecze muszą być przeplatane. Mecz trwa po około 20-25 minut, taki przeciętny, standardowy, potrafi 15 minut trwać, a potrafią też mecze trwać po godzinie, tak? Więc przy założeniu, że mamy tylko 3 do dyspozycji stoły, to nagle zaczyna się robić bardzo, bardzo mało tego czasu i jak wiesz, ta atmosfera zawsze na tych naszych turniejach jest taka mocno napięta, szybko, mecz po meczu, żeby tylko stoły nie stały puste, że zawodnicy jeszcze dobrze nie wyjdą, kurz jeszcze dobrze nie opadnie, a tu już wchodzi nowa ekipa, nowy sędzia i następna rozgrywka. Ja na tym turnieju będzie meczów, to chyba liczyłem, 131. W piątek 20 będziemy grali od godziny około 8 do godziny 21, praktycznie na wszystkich stołach bez przerw, bo to już jest taki też nasz wypraktykowany sposób. Posiłki są w takim systemie, jak my to określamy, lotnym, tak? Mamy po półtora godziny.
4: To jest po prostu okno na posiłki, tak, zawodnik, który w danym momencie nie gra, też po prostu musi jakby pilnować, tak? Ja też może warto powiedzieć, bo skoro mówimy troszeczkę o takich zastosowaniu w ogóle nowoczesnych technologii w showdownie, a warto też mi się wydaje o tym po prostu powiedzieć, bo utarła się dosyć taki i fajny zwyczaj i to jest taka troszeczkę też mi się wydaje zachęta dla osób, które chcą zagrać w showdowna, chcą go spróbować, a jak się wkręcą, to już właściwie są, można powiedzieć, nasi, czyli jesteśmy w takiej pewnej społeczności, bym mógł to zaryzykować, mógłbym powiedzieć, że zaryzykować takie stwierdzenie. Chyba też się, Łukaszu, z tym zgodzisz, ale o co mi chodzi? Chodzi mi po prostu o to, że wśród tych nowoczesnych technologii, które po prostu stosujemy, i to jest taka nasza już właściwie praktyka showdownowa, wszyscy użytkownicy, również z poszanowaniem tego, że różne smartfony różnych marek się używa, ale używamy wspólnego komunikatora WhatsApp, na którym właściwie nagrywamy wszystkie ważne rzeczy, czy to organizacyjne, a podczas turnieju to jest właściwie nasz podstawowy kanał komunikacji, jeżeli chodzi o chociażby nagrywanie rozpiski meczów, tak, co się będzie działo.
3: Tak, tak, jesteśmy, całe środowisko Polskie Showdown jest skupione wokół tej takiej grupy, tak, założonej na WhatsAppie i jest nas tam już blisko setka, tak, ja już nie pamiętam, ile to było, to Adrian Słoninka, członek polskiej kadry Showdown wieloletni, kiedyś założył tę grupę. I co, no tak jak mówisz, Mikołaju, zaczynają się mecze, któryś z sędziów odczytuje, tak? Na stole A będą następujące mecze. Na
4: stole, o danych stole godzinach pierwszym,
3: tak, o określonych godzinach, tak, określeni zawodnicy. I to jest taki nasz już faktycznie taka nasza wizytówka i taki standard. Jak gdzieś tego WhatsAppa nie ma, to wszyscy są zaskoczeni, zdziwieni, przepraszam, ale jak? Turniej bez WhatsAppa? Tak, to jest taka nasza technologia, taki nasz faktycznie już znak rozpoznawczy. Co jeszcze możemy, Mikołaju, powiedzieć o tych dalej, o rozgrywkach? Tak, jak już mamy sobie rozegrane te mecze i tak dalej, i te posiłki, tak wszystko rozstawione, no to zawsze też jest podczas meczu, jakby w trakcie meczów, co jest jeszcze istotnego podczas gry? Na co byś zwrócił uwagę ty jako zawodnik? Co jeszcze?
4: Czy na pewno bywa tak, że zawodnik każdy musi

0: z wyjaśnieniem się z organizatorem ja spotkałem, ale tu mówimy oczywiście o takiej trochę kuchni, tak? Więc to też można o tym powiedzieć. Może się zdarzyć, oczywiście sędziowie podczas rozkładania całego planu gier pilnują, aby powiedzmy kolejne mecze danego zawodnika nie były zbyt blisko siebie, bo może się tak zdarzyć, że ze względu na przedłużający się mecz danego zawodnika, dany zawodnik swój mecz jeden zagrał później, a potem się okazuje, tak, że on jeszcze swojego meczu nie skończył, a już jest proszony na gdzieś tam na kolejny mecz, na kolejnym stole, tak? Kojarzę z którejś ligi też taką sytuację, w której zawodnik no, pierwotnie dostał walkovera, ale potem po wyjaśnieniach musiał, że byłem ten walkover został może zwrócony i mógł zagrać oczywiście, tak? Tylko dlatego, że akurat mecze się po prostu nałożyły, no ale to tutaj jest, taka sytuacja jest stosunkowo rzadka, chociaż może się zdarzyć, nie ma limitu czasu, prawda, na mecz.
1: Nie ma limitu czasu, chociaż gdzieś w regulaminach jest, ale to taki troszeczkę chyba martwy przepis mówiący o tym, że można stworzyć mecze ograniczone limitem czasu, ale nie praktykujemy tego, no bo wyobraźcie sobie mecz piłki nożnej, w którym gdzieś ktoś nie wiem, po 70 minutach wychodzi na boisko, sorry, koniec. No nie, to tak się tego nie robi, więc gramy jak się da i organizacyjnie naprawdę staramy się to wszystko ogarnąć, żeby tych wszystkich takich, że tak powiem, jakichś niedoróbek, wpadek było jak najmniej, chociaż no nie jest, sam wiesz Mikołaj, łatwo czasami tak to wszystko skoordynować, przewidzieć wszystkie możliwe, wszystkie zaistniałe sytuacje, jakieś zdarzenia losowe.
0: Ja też oczywiście przyznam się tak, że mówię, póki co na razie w ramach rozwijania tych relacji na żywo, też jakby staram się to przez to, że jestem jedyną osobą na tą chwilę nagrywającą. Może za jakiś czas, kiedy no, promujemy tego showdowna, może znajdzie się jakiś duży sponsor strategiczny, który wyposaży nas w większą ilość, bo też nie da się ukryć, tak? I sprzęt do showdowna, zarówno stoły, rakietki, piłki, to też są niemałe wydatki, ale te, nazwijmy to sprzęty, którymi realizujemy te transmisje, no też niemało kosztują.
1: Tak, tak, to na razie wszystko idzie dzięki Mikołajowi.
0: Tak, jest to, mówię, użycie troszeczkę, mówię, prywatnego sprzętu, ale mamy nadzieję, że jeżeli tego showdowna na tyle się wypromuje i znajdzie się jakiś sponsor, no to tego sprzętu będzie i więcej i będzie no, takim no, marzeniem jest taka sytuacja, troszeczkę znowu nawiążę do mistrzostw świata w piłce nożnej, gdzie już na przykład końcowe fazy grupowe to się odbywają w taki sposób, że jednocześnie w danym czasie odbywają się na przykład dwa mecze, tak? I relacja z jednego i z drugiego. Albo chociażby inna dyscyplina, taka jak tenis na przykład, tak? Gdzie równolegle trwa ileś meczów na różnych kortach, tak? Na tą chwilę, no ja w drodze swojej trochę osoby muszę po prostu biegać między tymi stołami. Utarliśmy sobie gdzieś tam czasami na grupie, czasami osoby gdzieś tam kibice, którzy śledzą, podpowiadają mi czasami na czyjś mecz pójść, tak? Ale no, najczęściej to ja muszę czasami brutalnie zdecydować, że idę na ten mecz, a nie na inny. No bo niestety nie rozdwoję się, prawda?
1: No co, ty nie posiadłeś daru bilokacji?
0: Jeszcze nie. Na razie tylko binauralnie nagrywam. Ale
1: dobrze, a ja bym chciał, żebyś teraz może powiedział, gdzie będzie można nas tym razem słuchać, przy pomocy jakich kanałów, tak?
0: Tak, za sprawą tego, że już mamy dosyć duże doświadczenie, no i również tutaj partnerem medialnym tego wydarzenia jest Tyflo Podcast. No i Tyflo Radio, na którym dzisiaj nas słuchacie, już za właściwie mniej niż dwa dni, mniej niż dwie doby, od piątku godzin rannych, sądzimy, że to będzie gdzieś koło już nawet godziny 8-9, rozpoczniemy na antenie Tyflo Radia transmisję binauralną. Teraz pytanie, co jest potrzebne z perspektywy kibica, słuchacza, co jest potrzebne, żeby optymalnie słuchać tych transmisji? Po pierwsze, no, połączenie z internetem, jakiekolwiek, czy to naszego komputera, czy to naszego smartfona, ponieważ odsłuchiwać będzie to można zarówno na smartfonach, jak i na komputerach. Mogą być oczywiście one wyposażone w swoje własne głośniki, z tym, że wtedy nie będziemy mieli możliwości, jeżeli nie będziemy mieć własnych słuchawek, nie będziemy mieć tej możliwości pełnego odbioru tej sfery binauralnej, jak to nazwał, Możemy odsłuchiwać to na zwykłego głośnika, natomiast ja bardzo go

0: gorąco zachęcam do tego, żeby wyciągnąć, jeżeli ktoś nie używa słuchawek, to żeby takie się wyposażyć, a jeżeli ktoś ma w jakiejś swojej zapomnianej szufladzie zwykły zestaw najzwyklejszych słuchawek, do tego nie potrzeba jakichś specjalnych słuchawek, podłączyć je do komputera lub do smartfona, wejść sobie na stronę www.tyflopodcast.net, odszukać zakładkę Radio, Tyflo Radio. Można też oczywiście przez Google wpisać Tyflo Radio i zostaniemy przekierowani na stronę, na podstronę Tyflo Podcastu z Tyflo Radiem i tam będzie specjalny link, właściwie który jest, którego dzisiaj nasi słuchacze też korzystają cały czas, on jest niezmienny. Jest możliwość po prostu kliknięcia w niego, czy to z poziomu komputera, czy to z poziomu smartfona. No i w momencie kliknięcia transmisja automatycznie uruchamia się w naszej przeglądarce internetowej. Niepotrzebna do tego jest żadna specjalna aplikacja. I możemy już po prostu zanurzyć się w emocje. Emocje panujące na salach rozgrywek, może również na korytarzach, wszystko troszeczkę za sprawą tego, gdzie uda mi się podczas tego turnieju zajść z moim zestawem słuchawkowym.
1: Ja mam taką dla Ciebie koncepcję, Mikołaju, faktycznie, jak tutaj jeszcze poza anteną rozmawialiśmy, bo tak do tego turnieju się przygotowujemy dłuższy czas. Faktycznie, Mikołaju, fajnie by było, jakbyś spróbował właśnie tym razem możliwie oddać ten klimat, tak? No bo próba rozmowy i opisywania, tak jak już na początku wspomniałem, klimatu towarzyszącego rozgrywką showdown, to jest trochę jak próba opisywania dźwięków głuchym, tak? Przepraszam za takie porównanie, ale no to tak trochę jest. Trzeba być z nami, trzeba słyszeć, żeby wiedzieć, jaka tam jest niesamowita życzliwość, jaka radość bijąca od tych zawodników, entuzjazm. No coś wspaniałego. Zawsze wracam, nie wiem jak ty, Mikołaj, ale zawsze wracając po takich turniejach, zmęczony po prostu, wyczerpany totalnie, ale jednocześnie te gdzieś te moje baterie takiej tej energii, to są tak podładowane, że 120% to mało, tak?
0: Tak, że znowu udało się coś zrobić, tak? Coś fajnego zintegrować, bo tu nas chyba też tym pozasportowym, oprócz tego aspektem, jest ta integracja, tak? No, integrujemy się sami ze sobą. Z drugiej strony, w obliczu tego, że no, te turnieje odbywają się najczęściej w hotelach, tak? Już mamy, w Bydgoszczy już mamy jeden zaprzyjaźniony hotel, natomiast no, w Kutnie to będzie pierwszy raz tutaj. Ja sądzę też, że sama też obsługa hotelu, przynajmniej również też osoby, które przyjdą obserwować to, też to przełamuje wiele, wiele takich, można powiedzieć, stereotypów na temat osób niewidomych, że jednak to są osoby otwarte, uprawiają sport, grają i naprawdę jest to bardzo dobra też rozrywka.
1: Tak, tak, a to powiedziałaś właśnie osoby zaproszone. To tutaj warto wspomnieć o tym, że na najbliższej lidze w Kutnie prawdopodobnie, nie chcę zapeszać, ale mam już wstępne potwierdzenie, odwiedzi nas prezydent miasta Kutna, ponieważ prezydent miasta Kutna objął patronatem honorowym to wydarzenie, więc jest naprawdę to takie dość dla nas prestiżowe i nobilitujące, jednocześnie tak jakby troszeczkę sprawiające, że będziemy chcieli się postarać zrobić tak najlepiej, bo to jest, Mikołaju, pierwszy raz, tak jak wspomniałeś, kiedy jesteśmy w Kutnie, w tym miejscu i tak troszeczkę powiem wam i powiem tutaj Mikołaju, mam taki pomysł, że za rok będziemy gdzieś jeszcze wychodzić chyba. Spróbujemy odkryć nowe miejsca, nowe lokalizacje, gdzie byśmy mogli te turnieje robić, aby z tym naszym showdownem, ze sportem, z tym entuzjazmem, z tą radością i chęcią życia osób niewidomych wychodzić gdzieś dalej i pokazywać, tak jak powiedziałeś, że jesteśmy, hello, jesteśmy, taki coming out, tak zrobić. Jesteśmy, gramy, żyjemy, bawimy się, cieszymy się życiem. I to, że nie widzimy, to nie jest coś, co nas jakby w jakiś sposób ogranicza. To jest taka nasza cecha, no cecha szczególna, tak? Jak ktoś jest wysoki, ktoś jest niski, ktoś ma odstające uszy, a ktoś nie widzi. I tyle. I to jest tylko tyle.
0: Ja chciałem jeszcze raz przypomnieć naszym słuchaczom, że jeżeli chcieliby jeszcze zadać jakieś pytania tutaj podczas naszej audycji, można śmiało do audycji dzwonić pod numerem 123 834, 835. Czekamy na ewentualne wasze pytania. Ja bym chciał jeszcze, Łukaszu, powiedzieć taką rzecz. Liga to już jest czwarty turniej, prawda, w tym roku. Tak. Czwarty turniej i zarazem ostatni indywidualny. Czy mógłbyś powiedzieć, co to oznacza, że jest to czwarty, ostatni indywidualny, a turniejów jest pięć? Co będzie na piątym?
1: A na piątym będą tańce Holandka Savole. Nie. Ostatni turniej będzie turniejem drużynowym, bo showdown oprócz tego, że można go rozgrywać w takiej formule indywidualnej, czyli zawodnik kontra inny zawodnik, tak, jeden na jednego, można go rozgrywać w takiej formule drużynowej, czyli trzech na trzech. I teraz uwaga, każdy sobie pewnie, kto kiedykolwiek widział stół, nagle sobie wyobraża trzech zawodników z rakietkami stojących po jednej krawędzi stołu i próbujących piłkę przestrzelić na drugą stronę. Nie, nie, nie, to na szczęście tak nie wygląda. Ktoś wpadł na genialny pomysł, żeby zrobić to w takim systemie turowym, tak? Zawodnicy są podzieleni na drużyny i każdy zawodnik po trzy razy serwuje, po trzy razy odbiera piłkę i schodzi ze stołu, tak, z danej drużyny i następuje zmiana, tak, i nakładają się te zmiany na siebie i w ten sposób gra się aż do 31 zdobytych punktów podczas jednego takiego długiego seta. Podczas przy 16 punkcie następuje zmiana stron, tak? I tak to wygląda. Ale jest też oczywiście, i to będzie ostatni piąty turniej ligowy, który odbędzie się w listopadzie w Bydgoszczy. I tam będą brali udział wszystkie te osoby, tak, które grały w tych turniejach indywidualnych, tylko tym razem stworzą drużyny reprezentujące swoje barwy klubowe. Mogę, Mikołaju, chyba trochę teraz pouprawiać prywaty. Opowiem o ostatnich mistrzostwach Polski drużynowych, tak, które odbyły się na początku sierpnia w Ustce. I pochwalę się tutaj nieskromnie, że klub KSN Włóczniczka Bydgoszcz, którego jestem prezesem, a ty członkiem i zawodnikiem, zdobył brązowy medal na tychże mistrzostwach, z czego jesteśmy bardzo, bardzo dumni. Mówiłem, ja tu występuję w tym momencie jako prezes Łuczniczki Bydgoszcz, nie jako trener kadry. Dobrze, ale występuje jeszcze coś takiego szalonego. Wiesz, o czym, do czego Mikołaju zmierzam? Do tak zwanego czeskiego debla, tak? Czyli rozgrywka. Halo?
2: Ty, Łukaszu, jesteś? Mikołaj nam zniknął.
1: A, jest. O, dzień dobry, panie Michale.
2: Dzień dobry. Ja tu cały czas czuwam, także spokojnie. Czuwam, żeby było wszystko okej, więc możesz dalej opowiadać. A Mikołaj, myślę, że...
1: Mikołaj zaraz powinien do nas wrócić. Tak, no to jeszcze jest tak zwany czeski debel. Debel, czyli gra się dwóch na dwóch. I w tym momencie wygląda to w ten sposób, że gra faktycznie po dwóch zawodników z każdej strony, tak? I ci zawodnicy odbijają raz piłkę i muszą zejść. W momencie drugi zawodnik odbije, to jest taka przemianka, że może być jednocześnie na stole tylko jedna rakieta. To wygląda dość spektakularnie i jest naprawdę takim czymś, no niestety nie jest to jeszcze sformalizowane. Nie jest to coś, gdzie odbywają się jakieś turnieje poważne, międzynarodowe, ale może w przyszłości, może kiedyś zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
0: Na pewno kwestia pomyślenia.
1: Witaj powronownie.
0: Na pewno kwestia pomyślenia. Tak, drobny problem z internetem, ale już wszystko opanowane. Co warto jeszcze powiedzieć potencjalnym kibicom? No, kibice na pewno, którzy nigdy showdowna nie słuchali w słuchawkach, niech się przygotują na pewno na dość duży hałas, tak? Jeżeli ktoś wcześniej takiego hałasu nie słyszał, niech od razu nie ustawia sobie swojego urządzenia na maksymalną głośność, ponieważ no, tu trzeba troszeczkę uprzedzić, że podczas takiego meczu jest zarówno głośno na sali, ale również głośno w słuchawkach. Natomiast tak jak mi któryś z zawodników czy fanów showdowna, kibiców, którzy słuchali, powiedział po transmisjach realizowanych podczas Mistrzostw Europy, on jako fan, kibic, on może sobie to ściszyć. Natomiast zawodnik czy kibic będący na sali niestety sobie tych emocji, tych dźwięków nie ściszy. Więc to tak troszeczkę znamiennie można by powiedzieć, jak odbierane są również te, mówimy, transmisje, relacje binauralne. Co możemy powiedzieć jeszcze o, o, o, o, o, o właściwie tym miejscu, bo pierwszy raz chyba właściwie w Kutnie się odbył.
1: Tak, ja już o tym wspomniałem.
0: Nowe miejsce,
1: no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, jesteśmy dobrej myśli, myślę, że to wszystko jakby od tej strony organizacyjnej, technicznej nam się uda jak najbardziej. No nie jest to nasz pierwszy raz, Mikołaju, więc...
0: Oczywiście. Warto też powiedzieć o tym, ponieważ ja powiedziałem o kilku aspektach takich technicznych, jak tego słuchać. Natomiast jeszcze warto powiedzieć, kiedy dokładnie tego słuchać. Powiedzieliśmy, że owszem, turniej obejmuje dni od 19 do 22 września, czyli już jutro się on zaczyna. Natomiast rozgrywki, tak jak wspomnieliśmy, rozpoczynają się i trwają w piątek i w sobotę.
1: W piątek od godziny 8 do godziny 21 oraz w sobotę od godziny 8 do godziny 17. W tych godzinach będziemy dostępni na antenie, tak?
0: Tak, na antenie Tyfloradia. Także zachęcam zarówno w piątek, jak i w sobotę do śledzenia rozgrywek. Ja będę starał się z perspektywy troszeczkę osoby realizującej te transmisje już na miejscu, będę starał się, na wszystkich stołach oczywiście nie będę w stanie być jednocześnie, natomiast będę starał się pokazać zarówno tego showdowna w tym wydaniu, nazwijmy to już super mega mistrzowski, ponieważ też w tych mistrzostwach kilka osób z czołówki kadry Polski też bierze udział, ale również pokazać przynajmniej osobom, które jeszcze showdowna nie znają, że nie ma tutaj większego problemu z, można powiedzieć, zagraniem showdowna, ponieważ też pokażę również mecze i mam nadzieję, że będzie to również słychać. Różnica pomiędzy takim meczem, powiedzmy, zawodników początkujących, jak również zawodników, którzy już tego showdowna grają od po prostu wielu lat. To będzie też do wysłyszenia, mam nadzieję, podczas tych transmisji. Będę się również starał, aby te transmisje odbywały się nie tylko z samych pokoi, w których stoją stoły, ale będę starał się również gdzieś tam w kuluarach przemykać wśród oczekujących na swoją kolej zawodników.
1: Tak jest. Może nam się też uda złapać na przykład pana prezydenta miasta Kutna i zapytamy się go w tym momencie o relacje, o jego odczucia jako osoby, która pierwszy raz z czymś takim się spotyka, bo powiem ci, Mikołaju, i powiem wam, że bardzo, bardzo był zainteresowany, zaintrygowany, kiedy wszedłem do niego wczoraj do gabinetu, mówi, ale jak? Dla niewidomych tenis, że jak? No to pokażemy jak.
0: To trzeba po prostu zobaczyć i usłyszeć tak naprawdę, czyli doświadczyć na własnej...
1: Mikołaju, ja mu dam rakietkę do ręki.
0: To by było chyba najlepsze.
1: Także jeszcze raz wszystkich zapraszamy do odsłuchiwania naszych transmisji. Zapraszam oczywiście wszystkie osoby zainteresowane do tego, aby odwiedziły nasz fanpage Polskiej Ligi Showdown, nie tylko dla mistrzów 2019.
0: Na Facebooku.
1: Na Facebooku oczywiście, tak. I odwiedziły także naszą stronę www.łuczniczka.bydgoszcz.pl, gdzie można znaleźć więcej informacji dotyczących showdown i szerzej działalności klubu KSN Łuczniczka Bydgoszcz. Zachęcamy także do śledzenia, Mikołaju, twojego kanału, tak?
0: Tak, ja również też te nagrania, one będą też zarówno dostępne na stronach tego podcastu. Osoby, które się gdzieś zafascynowały też tymi nagraniami sferycznymi, czyli te osoby, które jeszcze coś tam widzą, albo mają swoich widzących znajomych, rodzinę i tak dalej, i chciałyby również zobaczyć, jak wygląda ten showdown, zachęcam do odwiedzenia YouTube'owego kanału Showdown 360, gdzie nagrania z wybranych meczów umieszczam. Są to nagrania, nie są to transmisje, są to nagrania archiwalne i można po prostu prześledzić sobie, jak poszczególne umieszczone tam mecze wyglądają. I to też jest na pewno jakieś wrażenie, co prawda wizualne, ale również dla osób właśnie, które posługują się jeszcze troszeczkę wzrokiem, można sobie zobaczyć i poczuć się, jakby się tam też było.
1: Tak jest. To cóż, Mikołaj, ja bardzo tobie dziękuję za miłą rozmowę. Mam nadzieję, że udało nam się przedstawić słuchaczom troszeczkę tak jakby tej kuchni showdownowej, jak powstaje ta cała potrawa zwana Polską Ligą Showdown i szerzej showdownem. jak powstają nagrania i jak to jest wszystko realizowane.
0: A jak tak naprawdę, jaka potrawa nam tak naprawdę z tego wyjdzie, przekonacie się już w najbliższy piątek i sobotę. Jeszcze raz zachęcamy do śledzenia transmisji binauralnych na żywo z czwartego turnieju Polskiej Ligi Showdown odbywającego się w Kutnie.
1: Tak jest. Dziękuję tobie, Mikołaju, za rozmowę. Dziękuję wam za to, że byliście z nami i słuchaliście.
0: Ja również kłaniam się. Do usłyszenia. Mikołaj Rotnicki.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dobry wieczór, Aleksandra Bohusz. Tym razem już we wtorek i tak będzie tradycyjnie, poza jakimiś wyjątkami urlopowymi. Dzisiaj TOPON, czyli Trening Orientacji Przestrzennej Osób Niewidomych, część druga, tak jak zapowiadałam. Troszkę tylko mamy zmianę, jeżeli chodzi o gości. Pani Iwona się rozchorowała, także pozdrawiamy serdecznie, życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. A z nami dzisiaj uczestnicy projektu TOPON, czyli jeżeli chodzi o nowych instruktorów, pani Monika Jurczyk, Szczecin, instruktorka orientacji przestrzennej, tyflopedagog.
5: Dzień dobry.
4: Dzień dobry. I pan Piotr Korus z Krakowa, pracownik studium masażu leczniczego w Krakowie, instruktor orientacji przestrzennej i tyflopedagog też od lat. Już, a obecnie był uczestnikiem doszkalania toponowego. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór, witam serdecznie.
4: Bardzo się cieszę, że Państwo są z nami. Monika dała się namówić w ostatniej chwili, także tym bardziej dziękuję.
5: Tak, jest mi bardzo miło, cieszę się.
4: Ja też w ogóle cieszę się podwójnie, bo też nie będę ukrywać, że oboje Państwa znam osobiście, a z Moniką studiowałyśmy też razem Tyflo, także to jest dla mnie taki powrót do czasów trochę dawnych, może nie tak bardzo, ale w tym roku 10 lat minęło, mi tak, 13 lipca ja. Zakończenia. No i też dlatego fajnie, że jesteś z nami, bo Szczecin to jest jedno z takich miast, które jest taką trochę białą plamą na mapie orientacji przestrzennej, jeżeli chodzi o chyba niechlubne pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o niedobór instruktorów. Także mam nadzieję, że też dzięki tobie się zmieni. I chciałabym na początek, jeszcze przypomnę nasze drogi kontaktu. Oczywiście można się kontaktować z nami, z naszymi gośćmi za pośrednictwem Zooma, czyli tyflopodcast.net/zoom głosowo, jak również na YouTubie, na Facebooku, przez wysyłanie wiadomości tekstowych i przez stronę kontakt.tyflopodcast.net. A teraz pytanie już do naszych gości. Chciałbym, żeby każde z Państwa powiedziało, oczywiście ladies first, więc zaczniemy od Moniki.
5: Dziękuję.
4: O waszej drodze do w ogóle do bycia instruktorem orientacji przestrzennej, ale też w ogóle do zainteresowania się tematyką osób niewidomych, bo to nie jest takie oczywiste. To jest chyba taki, no jednak trochę niszowa dziedzina ciągle. Także chciałabym, Moniko, żebyś najpierw ty powiedziała w ogóle skąd pomysł na Tyflo, a później skąd pomysł na zostanie instruktorką orientacji przestrzennej. Mhm.
5: Znaczy, wiesz co, Olu, może się odwołam najpierw do tego, co powiedziałeś na temat Szczecina, że jesteśmy taką białą plamą już. Wydaje mi się, że w tym momencie po kursie właśnie TOPON już nie jesteśmy taką białą plamą i już w tej kwestii coś zaczyna się zmieniać, widać to. No, powiedzmy od tego ostatniego zjazdu, od momentu, kiedy ukończyliśmy kurs, dostaliśmy certyfikat, to bardzo wiele się zmieniło. Już to widzę, że i całe województwo tutaj zachodniopomorskie i sam Szczecin, bo muszę też nadmienić, że ja z koleżanką tutaj ze Szczecina również we dwie byłyśmy z tego regionu mogłyśmy uczestniczyć w tym projekcie i uzyskać ten certyfikat. Więc już miejmy nadzieję, że ja już to dostrzegam i wszyscy w koło, że małymi kroczkami, a to raptownie pół roku minęło, że coś się zmienia w tej kwestii, że jest lepiej i mam nadzieję, że wszyscy też inni to dostrzegą. A jak moja przygoda się zaczęła? No to Olu, przypomniałaś mi dzisiaj, że to już 10 lat.
7: Tak.
5: To już tak, ten czas szybko mija. Nawet w ostatniej klasie licealnej gdzieś tam spotykałam się z osobami z dysfunkcją wzroku na różnym etapie swojego życia. Jako wolontariusz działałam. No i potem jak tak poznawałam, wchodziłam w to środowisko, problemy osób z dysfunkcją wzroku i w jaki sposób, w szczególności z moimi dziećmi, tu też miałam też okazję jakby wchodzić w tą tematykę, więc poczułam taki po prostu, nie wiem, że to jest to. I tak poszłam za tym ciosem. Nauczyłam się Braille'a w czasie właśnie studiów, gdzieś tam tych osób niewidomych, które mnie powiedzmy uczyły właśnie wiele innych spojrzeń na świat. I tak właśnie poprzez tych swoich właśnie znajomych, których na swojej drodze spotykałam, cały czas gdzieś w tym środowisku byłam. No i skończyłam pedagogikę specjalną, jakieś umiejętności z zakresu tyflopedagogiki, no też pozyskałam jakieś tam doświadczenie w formie do wolontariatu i różnej pracy. I tak potem znalazłam też pracę w liceum integracyjnym z oddziałami, znaczy w liceum ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi w Szczecinie, którym obecnie pracuję już właśnie 14 lat, mija mi teraz 1 września. I tak zaczęła się właśnie moja przygoda z Tyflo, czyli byłam nauczycielem wspomagającym, jestem i skończyłam właśnie wtedy tą tyflopedagogikę w Poznaniu razem z tobą, co miałam okazję. I tak pracowałam i pracuję po dzień dzisiejszy. No ale wiadomo, że jak się pracuje, no to dokształcamy się, chcemy czegoś więcej, tak, być jakby tutaj specjalistami i fachowcami w pełnym tego zakresie. Tak więc do szczęścia brakowało mi, powiedzmy, tego instruktora orientacji przestrzennej, żebym poczuła, że faktycznie odpowiedni sposób uczę tej orientacji i przekazywać właśnie tą wiedzę dalej i uczyć. No i tak też wzięłam udział właśnie w rekrutacji, złożyłam swoje tutaj podanie, swoje CV, cały ten formularz w tamtym roku. To było w lutym albo w styczniu i tak też dostałam się na ten kurs. I ten kurs jakby tutaj każdy ten etap przechodziłam dalej, uzyskując, kończąc ten certyfikat instruktora, no i pracując, tak, realizując już teraz te godziny, pracuję, więc uczę tej orientacji przestrzennej już w sposób fachowy, tak, taki według standardów tych właśnie, które są stworzone i tak celowo właśnie trafiam do tych osób niewidomych w szczególności, tak. Mam też osoby słabowidzące, ale jednak jest to większa grupa osób niewidomych, które korzystają z tej orientacji i powiem wam, że jest ogromne zapotrzebowanie na to. I dzisiaj miałam takie też zajęcia właśnie z jedną ze swoich klientek i tak dzisiaj zapytałam ją, no jak się uczysz tej orientacji przestrzennej, ile godzin wystarczy tobie, żeby tak powiedzmy samej się poruszać w swojej okolicy mieszkalnej, tak, do zamieszkania tutaj takiej w obrębie swoich sklepów, swojej ulicy, swojego osiedla, gdzie osoba, która w ogóle nie korzystała nawet z Białej Laski, bo tylko i wyłącznie korzystała z pomocy widzącego przewodnika, to dzisiaj stwierdziła, że takie 60 godzin daje jej poczucie, że powiedzmy może wyjść w okolice tutaj swojego mieszkania. Ale to i tak jest wciąż mało, żeby być taką mobilną i poruszać się między miastami, między w obrębie całego swojego miasta. Tak więc taka jest moja przygoda.
4: A w liceum jest wielu uczniów z dysfunkcją wzroku, czy raczej jakieś pojedyncze osoby?
5: To znaczy się w liceum, wiadomo, że liceum no, trwa 4 lata teraz obecnie, więc to się zmienia. No, jeden uczeń kończy, drugi zaczyna. Obecnie mamy dwoje uczniów niewidomych, którzy w ramach rewalidacji też właśnie korzystają z tej orientacji przestrzennej i kilkanaścioro uczniów słabowidzących, którzy z tej orientacji w mniejszym stopniu, tak, korzystają. Mam tylko jedną uczennicę, która porusza się słabowidząca z białą laską.
7: No, ale to całkiem sporo. No,
5: to tak, zaraz... i wydaje mi się, że od września wiem o tym, że też jest bardzo dużo chętnych do szkoły, więc jest ta grupa, tak? Tutaj, no tak jak Olu mówiłaś, no jesteśmy tym takim miejscem Szczecin, gdzie, nie wiem, zapomnianym, białą plamą na mapie, tak? Że no tutaj szukają te osoby takiej właśnie szkoły i wydaje mi się, że nasza szkoła jest bardzo dobrze wyposażona w ogóle pod względem sprzętu, tak? I tutaj jakość zajęć czy rewalidacyjnych, czy w ogóle dostęp do różnych materiałów, czy dostosowywanie tych materiałów dla osób z dysfunkcją wzroku na lekcjach jest to stosowane.
7: No, to będziemy zaraz dalej mówić o tym, jak przebiegał sam kurs, a teraz do pana Piotra. Właśnie chciałam też powiedzieć, że się bardzo cieszę z obecności pana Piotra, dlatego że pan Piotr się tutaj pochwalił przed audycją, że jest już od wielu lat wiernym słuchaczem Tyflo Podcastu, także teraz mam pierwszy raz okazję wystąpić jako gość, także bardzo jest mi miło, że pan przyjął zaproszenie. No i też dlatego, że pan Piotr, co już mam okazję obserwować od zeszłego roku, bardzo dba też o rozwój swoich uczniów i to taki, jeżeli chodzi o orientację przestrzenną, ale to też o takie ogólne usamodzielnianie się, także to naprawdę jest bardzo naprawdę godne uznania. No i chciałabym, żeby teraz pan powiedział o swojej drodze w ogóle do Tyflo, o swoich początkach z orientacją przestrzenną. To pamiętam, że to było chyba gdzieś koniec lat 90., tak? Czy może przesadziłam? Ale no, że to już kilkanaście lat na pewno. No i też o swoich początkach pracy zawodowej w ogóle z osobami niewidomymi.
6: Tak, jeżeli chodzi o moją przygodę, która rozpoczęła się właściwie no około 25 lat temu, będąc w liceum, byłem wolontariuszem właśnie w różnych, powiedzmy, organizacjach, wspólnotach, gdzie jeździliśmy z niepełnosprawnymi. To były osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Później studia pedagogiczne w Krakowie i pod koniec studiów skończyłem szkołę masażu na Królewskiej w Krakowie właśnie i jakby kończąc szkołę masażu dostałem propozycję pracy właśnie w tej szkole jako wychowawca internatu. Co prawda bardziej myślałem o pracy w domu dziecka, powiedzmy, czy jakieś taka, różne miałem plany, pomysły. Natomiast okazało się, że jakby jest możliwość na miejscu, już troszkę znałem to środowisko będąc uczniem, bo miałem też kolegów, koleżanki z niepełnosprawnością wzroku i jakby w to środowisko łatwiej mi było jakby wejść, po prostu znając je od środka. No i jak pracując już bodajże 2 lata po rozpoczęciu pracy pojawiła się możliwość zrealizowania kursu. Wtedy to było realizowane przez Polski Związek Niewidomych w Bydgoszczy, w Homerze. No, spora część nawet tych osób, które obecnie były, też tam właśnie miały okazję zrealizować ten kurs. No i tam sobie zrobiliśmy to szkolenie. I rozpocząłem, myślę, jakieś 14 lat temu właśnie swoją przygodę z orientacją przestrzenną. A poza tym oczywiście, będąc wychowawcą w internacie, mam cały czas możliwość pracy nie tylko nad orientacją, ale nad czynnościami dnia codziennego, nad wypełnianiem dokumentacji, no nad wszelką jakby pomocą taką, którą na co dzień ci moi wychowankowie potrzebują. No i przy okazji orientacja przestrzenna, która jakby jest uzupełnieniem tej całości. No i faktycznie wyjeżdżamy z tymi naszymi uczniami, jak jest możliwość, staram się coś organizować tak, żeby im zapewnić jakieś fajne możliwości. I co jeszcze? No i orientacja przestrzenna, która obecnie miała miejsce, czy doszkolanie z orientacji przestrzennej, na pewno to było coś jeszcze ekstra, co rozszerzyło moje możliwości, dało większe perspektywy zobaczenia orientacji troszkę z innej strony. Na pewno to jest coś, co powoduje, że się rozwijamy, a jednak patrząc na rynek, na ofertę na rynku naszym polskim, no nie ma tych szkoleń, takich kursów doszkalających zbyt dużo albo prawie w ogóle, więc na pewno to jest co na pewno, z czego się bardzo cieszę. I no, myślę, że jestem wdzięczny, że mogę uczestniczyć w projekcie, no bo naprawdę. Po pierwsze, świetna możliwość dla mnie jako instruktora do dalszego rozwoju, ale też przez to, że te godziny były przeznaczone po zakończeniu kursu, świetna sytuacja, bo tych godzin było naprawdę dosyć dużo do tego, żeby tym osobom pomóc. Nawet teraz właśnie jestem w warunkach polowych, siedzę w swoim samochodzie, bo jestem w Nowym Sączu, koło Nowego Sącza, bo skończyliśmy zajęcia wyjazdowe z uczennicą. I myślę, że gdyby nie projekt, na pewno te zajęcia by się nie odbyły, bo ja realizowałem zajęcia typowo dla naszych uczniów w szkole w ramach mojej pracy w internacie, a dzięki projektowi uczestniczyć też właśnie wyjazdowo, poznać inne osoby, poznać jakby inne w ogóle miejscowości. I to też jest fajna taka dla mnie, nie tyle odskocznia, ale jakby też pokazuje pewne inne jakby zakres możliwości, bo jednak te osoby, które są spoza miasta, spoza jakby tych większych placówek, mają może troszkę inne potrzeby, ale widzę, że to też jest fajne, że nasza pomoc jako instruktorowi jest tutaj wskazana i te osoby się cieszą i są wdzięczne. Więc jakby ten mój rozwój, czy jakby działanie w zakresie instruktora orientacji przestrzennej, no to jest jakby całokształt działania mojego na rzecz osób ze dysfunkcją narządu wzroku, więc jakby to jest jakby mój profil działania, no i z czego się cieszę i jakby to jest też takie moje spełnienie, można powiedzieć, samego siebie, że realizuję to właśnie przez pomoc drugiemu człowiekowi.
7: Czyli oboje Państwo zaczynaliście podobnie w sumie, już w liceum i od wolontariatu, także jednak to jest, w ogóle sporo osób znam, które właśnie uczą czy orientacji przestrzennej, czy są ogólnie tyflopedagogami i właśnie ta ich, no powiedzmy, przygoda z osobami niewidomymi zaczęła się właśnie gdzieś tam jeszcze we wczesnej młodości, często też przez jakieś kontakty prywatne. A co do tego, co mówił Pan Piotr o tym, że osoby niewidome też mogą korzystać, to ja tak, ja powtórzę, już mówiłam to w poprzedniej audycji, kiedy rozmawialiśmy tutaj z paniami Anią Rozborską i Kamilą Miller-Zdanowską, że dla mnie jako osoby niewidomej, ja też miałam okazję właśnie uczestniczyć jako kursantka, także była to naprawdę duża wartość, ta możliwość uczestniczenia w dodatkowych tych zajęciach z orientacji przestrzennej właśnie z tymi instruktorami, którzy byli albo szkoleni, albo doszkalani w ramach TOPON. Teraz już przechodząc do samego kursu, chciałam Monika ciebie zapytać, bo już mówiłaś troszkę o tym, że przeszłaś te egzaminy wstępne, kwalifikacje, ale chciałabym, żebyś powiedziała coś więcej, to znaczy, bo ja wiem, że już w zeszłym tygodniu też panie tutaj o tym mówiły, że była bardzo duża konkurencja, było 75 kandydatów na najpierw 12, potem zostało to rozszerzone do 16 miejsc, czyli naprawdę, no to gratulacje, bo przejść przez takie sita to chyba nie jest łatwo. No i chciałabym cię zapytać, jak ta rozmowa kwalifikacyjna, może no nie jakoś super szczegółowo, ale co cię może na niej zaskoczyło, co było łatwe, co było trudne i czy bezpośrednio po miałaś takie poczucie, że dostaniesz się na to szkolenie, czy jednak raczej były obawy, że nie, że to było może coś jakiegoś trudnego, czy takiego, co cię właśnie zdziwiło, zaskoczyło i jak to wyglądało i to oczekiwanie na wyniki, bo chyba kilka dni jednak czekaliście na rezultat.
8: Tak. W ogóle dla mnie było, tak jak tutaj pan Piotr mówił, no takich kursów jest mało i kilka lat szukałam już, żeby gdzieś ten kurs tutaj pozyskać, zrobić i w ogóle to zupełny był przypadek, że ja się o tym dowiedziałam, bo ja sama tego nie szukałam. Zadzwoniła do mnie moja absolwentka, też niewidoma, która mówi, wie pani co, rusza taki kurs, może pani złożyć, pani by się nadawała idealnie, pani zawsze o tym marzyła. To fakt, marzyłam o tym i ona mi to powiedziała. Potem ja mówię, no zaczęłam tam szukać i tak dalej, grzebałam, no faktycznie, no jest taki projekt, więc złożę, ale tak, ojej, no trochę dużo tych faktycznie, Olu, wymagań tam było. Nawet zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, CV całe, jakiś tam cały ten kwestionariusz i tak dalej, no wszystko no dopełniłam, oczywiście w czasie i tak dalej. Moja koleżanka oczywiście też mówi, złóż, jeszcze sprawdzałyśmy, czy to z tego samego źródła. No i tak więc złożyłyśmy we dwie. No ale też tam w regulaminie jest napisane, było przynajmniej, że jedna osoba z województwa. I tak jak ty, Olu, mówiłaś, no na początku było te 12 osób i potem gdzieś właśnie zwiększono. Więc ja jestem tą osobą właśnie, która została jakby zwiększona o tą kolejną osobę, czyli dodatkowo zostałam przyjęta. No konkurencja, tak jak mówisz, no była niebywała. No jak ludzie z całej Polski, każdy gdzieś, no nas jest naprawdę dużo osób, które czy są tyflopedagogami, którzy gdzieś uczą tej orientacji przestrzennej, czy chcieliby też tutaj właśnie pozyskać nowe jakieś umiejętności. No jest tego. Więc cieszę się bardzo. Było to dla mnie ogromne zaskoczenie, że dostałam się. No wyróżnienie, no też powiem, że no, wydaje mi się, że na pewno były też inne osoby, które gdzieś tam nawet może lepsze ode mnie, lepiej, więcej, częściej, więcej pracujących i tak dalej. Tylko tak jak mi się wydaje, że chodziło też o to, żeby właśnie z tego regionu, czyli ze Szczecina, było więcej tutaj osób, które uczą tej orientacji, no bo jest faktycznie ta nisza, przynajmniej do tego momentu tak było. A sama rozmowa była bardzo, znaczy dla mnie stresująca, no bo zależało mi oczywiście, była przejmująca. Miałam tam z kilkoma paniami oczywiście takie spotkanie, szereg pytań następujących po sobie. Była oczywiście chwila na zamysł, znaczy na pomyślenie, na zastanowienie się, żeby odpowiedzieć na to pytanie, ale no miałam takie poczucie, że jednak chyba dużo rzeczy nie wiem. W szczególności jak był opis pokoju, pomieszczenia, którego dostałam gdzieś i musiałam opisać tutaj jakby osobie, tak jakbym ją opisywała osobie niewidomej. Więc tu naprawdę poczułam taki no, dyskomfort w tej kwestii, że no, faktycznie czegoś jeszcze nie wiem, nie umiem albo takie poczucie, że no niepewności. I potem no to oczekiwanie, ale sama rozmowa, mówię, bardzo przyjemnie, zawsze w miłej atmosferze. Za każdym razem, kiedy takie rozmowy, bo też jestem teraz po walidacji, więc te rozmowy naprawdę odbywają się w bardzo miłej atmosferze, przyjaznej, tak, i gdzieś tam w ogóle sam kurs też jestem tutaj mile zaskoczona, bo atmosfera w ogóle między nami, uczestnikami, tak, było nas 16 osób i muszę powiedzieć, że się też nawiązują przyjaźnie, znajomości, no jednak się widywaliśmy cyklicznie, praktycznie no, co 2 tygodnie te zjazdy się odbywały, zajęcia w terenie, bo to nie tylko stacjonarnie, więc też każdy z nas gdzieś siebie zobaczył w różnych sytuacjach. Byliśmy dla siebie i uczniami, i nauczycielami, każdy z nas. Wymienialiśmy się tymi rolami, więc to też tutaj wydaje mi się, że te osoby, no był dobór naprawdę wyjątkowy. I jak potem, jak na pierwszym zjeździe, takie miałam też poczucie, jak przyjechaliśmy, że każda z tych osób w tej grupie jest nie to tyle tylko, że wyjątkowa, ale że każda z tych osób tworzy całość, że każda osoba daje coś do tej grupy, że bez niej ta grupa nie wyglądałaby tak, jak wygląda, bo też trzeba zaznaczyć, że nie każdy z tych uczestników jest, nie wiem, tyflopedagogiem, pedagogiem czy pracującą osobą w szkole, tak? Bo tam wśród tych uczestników to są osoby, które nie wiem, są na przykład przewodnikami turystycznymi, którzy pracują w muzeach, którzy są księgowymi, którzy pracują w aptekach na przykład osoby, więc to jest no, przekrój osób, które naprawdę zawodowo zawsze czy życiowo dodawały coś do tej grupy.
7: Tak, to jest właśnie to, o czym też w zeszłym tygodniu tutaj mówiły panie Ania i Kamila i też o tym, jak czasami rozmawiam tak prywatnie z kimś, kto był w kadrze tego kursu, to zawsze słyszę, że ta szesnastka, która została wybrana, to została właściwie wybrana, że to byli właśnie tak. Ci ludzie i ci ludzie, którzy rzeczywiście chcą wykonywać ten zawód, że nawet są gotowi się właśnie jakoś przekwalifikować, że są gotowi się naprawdę w to zaangażować i to... I to jest właśnie super.
8: Znaczy tak, każdy tam też miałam takie poczucie, że każdy tam jest z pasją jakąś, z takim ogromnym, dużym sercem, z poczuciem takiej empatii dużej i ogromnej wrażliwości. A przy okazji też tacy otwarci bardzo na nowości. Nikt nie był jakiś urażony czy na no, taką nawet konstruktywną krytykę. Z takim poszanowaniem i taką godnością, że to no, wyjątkowa szesnastka, muszę powiedzieć. I czasem tak sobie tęsknię za tą grupą, za tymi zjazdami. Niby to było męczące, no bo jednak Szczecin-Warszawa jest ta odległość. Podróż, nie powiem, jest długa, ale naprawdę się tęsknię za tymi zjazdami. I za tymi osobami w szczególności, tak, że poczucie w ogóle humoru, no historie mieliśmy przeróżne i gdzieś wracam wspomnieniami właśnie do tych chwil, a naprawdę to był wspaniały czas, tak jak tutaj pan Piotr mówił też, że takie właśnie poczucie też takiego rozwoju, ale nie tylko rozwoju, ale też takiego trochę spędzania czasu, poznania się właśnie, takiej integracji. Gdzieś te kontakty my do tej pory utrzymujemy, tak? Tak jak właśnie o Iwonka, o której żeś wspominała, która dzisiaj mam przyjemność zastąpić w tym podcaście, no to tak samo, no niesamowita osoba. Wiesz, tak o każdej po prostu z nas mogłabym i oczywiście mieliśmy jednego mężczyznę też w tej grupie i każdy jest wyjątkowy. To tak jak widzisz, Olu, czyli inni też tak mówią, nie tylko takie jest moje zdanie.
7: To zapytam pana teraz, ponieważ u państwa chyba konkurencji aż takiej nie było, żeby były problemy z dostaniem się na kurs, ale zapytam może już o same zajęcia, ponieważ no, państwo byście tą grupą doszkalaną, czyli mieliście tą wiedzę powiedzmy usystematyzowywaną i taką odnawianą i pewne nowe rzeczy. I ja się spotkałam z takimi opiniami, to już też mówiłam w czwartkowej audycji, że spotkałam się z takimi opiniami niektórych uczestników, że momentami to było takie wyważanie otwartych drzwi, że, no, że część rzeczy, które już instruktorzy wiedzieli, a momentami to było wręcz przeciwnie, że było wywrócenie jakby ich światopoglądu i ich metod, którymi pracowali do góry nogami. I jak to było w pana przypadku? Czy było coś takiego bardzo nowego, rewolucyjnego, że nie wiem, coś pan postanowił w swojej pracy jakoś diametralnie zmienić, jeżeli chodzi o nauczanie orientacji? I czy z kolei było dużo rzeczy takich, które, no, które były już znane?
6: W moim przypadku myślę tak, że część rzeczy no, pewnie tam gdzieś się powtarzało, no, bo jednak trudno uniknąć takiej sytuacji, no, ale trzeba brać pod uwagę jednak sytuację nas, którzy uczestniczyliśmy. Jednak każdy, było tak dużo osób, tak specyficzne te osoby miały pracę, bo naprawdę tak tu mówiła właśnie przedmówczyni, że właśnie i ludzie, którzy pracują w placówkach szkolno-oświatowych, ale właśnie też zupełnie takie zawody nieoczywiste tak naprawdę wydawałoby się. Dlatego myślę, że część materiału gdzieś tam usystematyzowały z jednej strony. Z drugiej strony dla mnie osobiście pracuję, jak pracuję w brzuchu, to ja powiedzmy pracuję tylko z osobami dorosłymi, tak? I ja mam jednak specyficzną grupę, z którymi na co dzień sobie działamy. A bardzo ciekawym tematem, zresztą świetnie przedstawiony był temat pracy z dziećmi, więc jakby dla mnie to było naprawdę fajne, chociaż wiem, że kiedyś też to gdzieś tam musiałem przerobić, natomiast podejście praktyków, jakby wytłumaczenie, przekazanie wiedzy przez praktyków, którzy na co dzień pracują, tam były panie, które pracują w Laskach koło Warszawy i jakby tutaj pokazanie tej perspektywy na pewno było bardzo cenne. To, no i oczywiście takie tematy, które nam gdzieś tam się przewijałem, czy praca z osobami ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, a co było takie dla mnie może no nie odkrywcze, ale pewnie jakoś takie rozwijające, to echolokacja, aczkolwiek uczestniczyłem też już parę lat temu, w Krakowie było właśnie też spotkanie, które organizował FIR i to było bodajże w szpitalu Jana Pawła II i tam uczestniczyliśmy już w takim spotkaniu i mieliśmy możliwość zobaczenia, o co chodzi. Teraz myślę, że to rozwinęliśmy. I było to ciekawe, natomiast największym zaskoczeniem jednak okazało się doszkalanie na samym końcu, gdzie no troszkę wprowadzono nam taką rewolucję w myśleniu, a mianowicie właśnie wywrócono, może powiedzieć, nasz cały świat orientacji przestrzennej. Może tak nie do końca, może nie 100%, tak, ale w znacznym stopniu pokazało nowe możliwości. A chodzi o to, że jakby powiedziano, żeby skoncentrować się nie na uczeniu typowo trasy od punktu A do punktu B, tylko uczymy orientacji przestrzennej, taki w całokształt orientacji przestrzennej, czyli uczymy w każdym miejscu, gdzie ta osoba się znajdzie. Czyli pierwsze staramy się tę osobę nauczyć orientacji na przykład w Krakowie, ale ona ma znać orientację w Warszawie, w Szczecinie, w Gdańsku, ma się umieć odnaleźć w każdej miejscowości. Jakby to pokazanie zupełnie myślenia, wiadomo, że pewne rzeczy się tak jakby staraliśmy wcześniej robić, natomiast tutaj to, co my tam się, powiedzmy, trzymaliśmy takich naszych procedur, które wcześniej gdzieś tam byliśmy wyuczeni, nagle mówią tak, że po prostu nie, to nie w ten sposób, bo na przykład my się baliśmy pochodzić, powiedzmy, o bezpieczeństwo, a ci mówią tak, no spokojnie, widzicie, że jest wszystko okej, to idziemy do przodu, robimy troszkę inaczej. No i to myślenie o takim całym podejściu właśnie uczenia świata poprzez zmysły, żeby ta osoba sobie poradziła w każdym miejscu. Nie powiem, bo jak, powiedzmy, pracuję na co dzień z moimi tutaj ludźmi, którzy są już po różnych szkołach, no nie jest to aż takie proste nieraz do wprowadzenia, bo wiadomo, że niektórzy mają przyzwyczajenia, że oni chcą mieć krawężnik, oni chcą mieć konkretny punkt orientacyjny, natomiast co tacy, są ludzie, którzy bardziej są, powiedzmy, szybko łapią wiedzę, to myślę, że widzę na zajęciach moich, że są w stanie przeskoczyć jakby w tym myśleniu i są w stanie w ten sposób, który nam został pokazany na końcu naszych zajęć, funkcjonować i jakby pracować w terenie. Więc myślę, że to właśnie ta rewolucja w myśleniu o przestrzeni. Tutaj też z panią ostatnio na walidacji rozmawialiśmy. Panie z Lasek jakby właśnie pytały o to i jakby no też ja mówię, że no staram się właściwie zaraz po powrocie z tego szkolenia, to było bodajże nie wiem, w marcu, w kwietniu, jak wróciłem z Warszawy, to zaraz chciałem prowadzić, jakby wprowadzałem jakby tą metodologię i sposób nauczania właśnie w taki sposób całościowy i daje mi to jednak dużo do myślenia. Muszę na nowo się nauczyć pewnych rzeczy, muszę na nowo się uczyć Krakowa. No na razie jeszcze temat na przykład użycia stron świata. Powiedzmy, że gdzieś tam może używaliśmy tego, natomiast teraz widzę, że ja staram się pojmować Kraków przez właśnie kierunki świata. Gdzie jest północ, gdzie jest południe? Jakby tu są takie niuanse. Jak ktoś może siedzi, jak pracuje w temacie, to wie o czym mówię, no bo to są takie rzeczy, które gdzieś tam myślę, że one się pozmieniały. No ja chcę zmieniać swoje prace, dlatego że myślę, że jest to przyszłość. Może tam buntowaliśmy się, bo wiem, że ja sam byłem zdziwiony, jakby bo nagle przyjeżdżamy do Warszawy i tak nawet na ostatnim Tyflo podcaście tam nawet taki temat był, że my jesteśmy jakby uprzedzeni do Warszawy. No bo przyjeżdżamy do Warszawy i nagle okazuje się, że musimy pewne rzeczy, o co w ogóle chodzi? Dlaczego mamy teraz pracować inaczej, skoro my mamy taką wiedzę i to się sprawdza? No ale tak po przemyśleniu tematu, no jednak faktycznie czasami trzeba usiąść i pomyśleć, no i to faktycznie nie do końca, to nie jest złe, to jest dobre i to myślę, że ma przyszłość, tylko my potrzebujemy czasu, myślę, że nasi uczniowie potrzebują czasu, a jeżeli to będzie działanie na takiej płaszczyźnie u podstaw, czyli u dzieci na poziomie przedszkola czy szkoły podstawowej i te dzieci będą nauczone i oczywiście intelektualnie będą w stanie podołać, no to jak najbardziej w fajny sposób. Myślę, że musimy w orientacji też iść do przodu, bo wiadomo, nie możemy bazować tylko na tej wiedzy, która była kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. Myślę, że świat się zmienia i musimy jednak swoją pracę ciągle tutaj weryfikować i jakby udoskonalać.
7: Tak, ja myślę, że to będzie w ogóle rewolucja też dla samych niewidomych, to co zresztą pan trochę powiedział, że właśnie jak się zacznie uczyć dzieci tymi nowymi metodami, powiedzmy, to będzie już potem szło, natomiast z dorosłymi to może być problem, bo ja nawet w sobie czuję opór, chociaż staram się być otwarta na różne takie nowości, ale no teraz właśnie jak miałam zajęcia w ramach Toponu, to moja instruktorka Monika, o, ze stron świata, to bardzo mnie maglowała. Stałam na dworcu głównym, było zimno i trzeba było północ, południe, wschód, zachód, a gdzie są Aleje Jerozolimskie, a gdzie jest Towarowa, a gdzie jest budynek mojej firmy, a gdzie, no wszystko, po prostu... I to jest takie może smutne, to znaczy smutne, tak po prostu jest, że wielu dorosłych niewidomych teraz przez te nowości nie chce korzystać z zajęć orientacji przestrzennej, bo ja słyszę takie głosy, bo to nie dotyczy tylko właśnie takich zmian, o których mówił pan Piotr, że kierunki świata i że uczymy całościowo, ale też nawet niektórych technik chodzenia z białą laską, że niektóre techniki, które uczono, nie wiem, 20 lat temu, to w ogóle teraz ich się nie używa. No i są niewidomi, którzy mówią tak, jak ja chodzę 20 czy 30 lat i się nie zabiłem, to dlaczego mam teraz chodzić inaczej i dlaczego ktoś mi będzie jakieś tutaj nowości wciskał? No i rezygnują i to jest takie, no trudne to jest rzeczywiście, ale myślę, że to trzeba po prostu w swoich głowach to przepracować i przełamać te stereotypy, no i trochę pójść za tym nowym, bo myślę, że warto. Ja pierwszy raz tego doświadczyłam, jak byłam w 2009 roku, czyli już bardzo dawno, na wolontariacie w Belgii. I tam pierwszy raz w sumie instruktor orientacji mi zwrócił uwagę na to, że trzeba słuchać ulicy. Mówi, dlaczego ty nie słuchasz ulicy? Ja mówię, no to tak trzeba? Mówi, no ja chodzę sobie jakimiś tam utartymi trasami. Ale on mówi, ale to jest ważne, żeby słyszeć, po której stronie. Mówi, zobacz, jak to pomaga, jak się zgubisz, to wiesz, czy ulica ma być przed tobą, po lewej, po prawej. Mówię, no faktycznie. Także warto jednak przełamywać to nasze myślenie, jakoś to zmieniać na nowe, chociaż wiadomo, że nie zawsze się da.
6: Ja tak jeszcze, jeżeli mogę wtrącić, dopowiedzieć, no to ja tak myślę sobie, że jak w mojej pracy staram się, znaczy tak, jeżeli ktoś powiedzmy 20-30 lat chodzi jakąś techniką, jakby tam widzę, że mu to dobrze wychodzi, no jakby też nie staram się siłowo to wprowadzać, tak, by to myślę, że nie ma, znaczy też myślę, że te osoby, które jakby chcą uczestniczyć w zajęciach, też myślę, nawet chyba powiedziane było tak na zajęciach, że oczywiście my proponujemy, staramy się, natomiast jakby celem jakby takim nadrzędnych naszych zajęć jest właśnie usamodzielnienie osoby niepełnosprawnej. Ta osoba ma być samodzielna w poruszaniu się, w przemieszczaniu i jakby to jest nadrzędny cel i to ma być bezpieczne. Jeżeli to będzie bezpieczne i samodzielne, to czemu nie? Ja wiem, że mamy metodologię, czy tam zmieniają się, a natomiast też nie o to chodzi, żeby wprowadzać taką rewolucję w ludziach, którzy powiedzmy sobie radzą, no bo to też jakby byłoby to chyba zbyt siłowe. No nie wiem, co na to powiedziała pani może Kamila, pani doktor Kamila, która ostatnio czy tam organizatorzy, ale myślę, że częściowo pewnie się zgodzą ze mną, że musimy wprowadzać, natomiast trzeba myśleć o tym takim celu nadrzędnym, który nas tutaj jakby... Bo jakby to nie jest sztuka dla sztuki, to mamy coś wykonać po to, żeby te osoby były samodzielne. Więc jakby nie ma też strachu. No myślę, że też nie ma co się bać. I myślę, że spokojnie czasami właśnie gdzieś tam można przemycać, można chcieć komuś zaproponować, może akurat chwyci, może akurat mu się spodoba. Natomiast no zawsze w naszej pracy trzeba dostosowywać metody i czas, jakby możliwości do osoby, która jednak, z którą pracujemy. No bo to jest podstawa naszej pracy. I jakby to bez tego ja sobie nie wyobrażam, żeby nasze jakby, powiedzmy nawet nieraz widzimy się realizować, no bo my tak chcemy. Wiem, że technika techniką, owszem, tego się też trzymamy, staramy się, żeby to było zgodne, bo takie też jest założenie, że standardy chcemy mieć w całej Polsce jednakowe. Jakby uczmy według tych standardów, no nie? Jakby też jest ważne, żebyśmy ujednolicili. Natomiast na te osoby jednak, które tam faktycznie 30-20 lat, no to jednak już są osoby, które może być ciężko przestawić. No tak by to może być trochę trudne do przeskoczenia.
8: Tak, mi się też tak wydaje, jak tutaj pan Piotr mówi, że to jest właśnie najważniejsze jest to, żeby osoby niewidome były samodzielne i mobilne. Ale też to, co pan Piotr mówi, absolutnie się ze wszystkim zgadzam, bo tak jest. Też tak widzę i to obserwuję u swoich klientów. Aczkolwiek no, wydaje mi się, że należy im pokazywać, bo tak jak mówił pan nawet o tym korzystaniu, właśnie jak Ola też mówiła, słucha, czy pani słucha skrzyżowania? I to jest taka nowość, że nie uczymy na pamięć, tylko postój, posłuchaj, zastanów się, pomyśl, I też te chodzenie, czy po kwadracie, czy poznawanie tych swoich ulic, skrzyżowań, to jest taka nowość, że osoby właśnie, które nawet dłuższy czas chodzą, ojejku, no ale to przecież to takie logiczne. Dlaczego ja wcześniej tego nie wiedziałam, tak? No bo dla nich tam, nie wiem, że jak kosz będzie, czy coś tam, to mają skręcić w prawo, w lewo i zero odniesienia, tak? A ta ulica jest tak blisko tej, to dlaczego też tego nie wiedziałem? Ale to jest takie nowe spojrzenie właśnie, więc no najważniejsze jest właśnie to, żeby oni sami, te osoby poruszały się, same korzystały z tych z dobrodziejstw całego świata i w poruszaniu się. I te techniki i tak dalej, jasne, my też wprowadzamy i niektórzy mają swoje nawyki, ale też musimy pamiętać, że niektórzy, nie wiem, mają jakieś inne też schorzenia, tak? Czy to są osoby, które mają choroby przewlekłe, na przykład cukrzycę, które mają też jakieś niedowłady, więc to też tutaj im jest ta trudność w pokonywaniu tych...

0: Ale starałem się rzeczywiście iść trochę za tym nowym, bo po prostu widzę, że to daje efekt. Na przykład chociażby to, że właśnie to już ja mówiłam w poprzedniej audycji, że nauczyłem się odczytać te mapy i plany. No jeszcze nie jestem w tym perfekcyjna, ale jak ja w ogóle takie pewne rzeczy sobie uświadomiłam, właśnie Warszawa, ja w ogóle nie ogarniałam kierunku w Warszawie, gdzie jest północ, gdzie jest południe. Mieszkam tu 10 lat, jakby nie było. Raz na metrze spotkałam pana, który mnie zapytał, czy pani jedzie na północ, czy na południe. Ja stanęłam, zrobiłam głupią minę i powiedziałam na Młociny. Bo oczywiście nie miałam pojęcia, teraz to już wiem. Kierunek świata, tak. Na północ. To Monika, teraz pytanie do ciebie, jakbyś opowiedziała trochę o samych zajęciach, no bo dla ciebie to było jednak wszystko, znaczy dla ciebie nie było nowością, no bo jesteś tak po tyflo i pracujesz już wiele lat z osobami z dysfunkcją wzroku, ale żebyś może powiedziała, bo mieliście strasznie dużo tego, ja wiem, że to było strasznie intensywne i na pewno czasami męczące, ale co było takie najbardziej przydatne? Czego może było za mało? Może czegoś było za dużo? Może jakieś inne proporcje? Nie wiem, tak z punktu widzenia uczestnika, bo tutaj poprzednio panie mówiły, organizatorki.
1: Tak, znaczy mi się wydaje, że no na pewno tych takich warsztatów, takich praktycznych zajęć, jak już żeśmy chodzili czyste stricte w terenie, właśnie poznawaliśmy tą Warszawę, tą orientację przestrzenną w praktyce, czyli uczyliśmy się tych technik słuchania tych skrzyżowań, poznawania właśnie topografii i tych planów map, korzystania z aplikacji w terenie, to tego było zdecydowanie za mało, a dużo było takich treści zupełnie, które mogliśmy, no każdy z nas mógł i w każdym momencie można po nie sięgnąć, czyli jakieś tam te moduły medyczne. No to wydaje mi się, że to no nie jest tak tutaj bardzo nam koniecznie takim bardzo takim obszernym, obszernej formie do pokazania. Na pewno kwestie psychologiczne, te aspekty psychologiczne i tego kontaktu z klientem, z osobą, która straciła ten wzrok kilkanaście lat temu, bądź jest na etapie straty tego wzroku, bądź też jest to świeża całkiem sprawa z tą utratą wzroku. Więc to też takie, tu było bardzo fajne przygotowanie, te pokazanie tych etapów tej utraty tego wzroku, bądź też akceptacji tej niepełnosprawności i też funkcjonowania całej rodziny jako systemu z tej osoby z niepełnosprawnością, więc te aspekty jak najbardziej. No mówię, tej praktyki na pewno w terenie mało. Aczkolwiek też muszę powiedzieć, że to wsparcie takie po ukończeniu tego kursu właśnie, czy w każdej chwili jak już mamy tego klienta w ramach tego projektu, co realizujemy teraz zajęcia, co mam, to w każdej chwili mogę zadzwonić, tak, do osób, które z którym mieliśmy zajęcia i mogę zawsze zapytać, czy wysłać filmik, czy zaprosić tutaj właśnie na taką superwizję, z której też będę korzystała na pewno. Więc jest to takie jakby ciągła praca, tak? Ja to się śmieję, że te zajęcia, no powiedzmy te stacjonarne, te nasze zjazdy się skończyły, ale to też takie, co mi się podoba w tym projekcie, że nie jesteśmy tacy odcięci, że dostaliście Państwo papier, dziękuję, do widzenia, zostawiamy Was, radźcie sobie sami. Tak? Nie, oni nam tutaj dają tego klienta, dają nam to narzędzie, pracujemy i w każdej chwili możemy to zweryfikować i wtedy też widzimy, no bo ja też mam czterech na przykład klientów, mam przekrój, bo mam nastolatkę i mam pana, który jest no, blisko emerytury, który już, no więc przekrój jest i praca z takimi osobami no też jest właśnie inna, inaczej pracuje się z tą osobą, która ma 15 lat, a inaczej z osobą, która ma 60 lat, więc naprawdę jest też fajne, bo właśnie nie czuję się taka puszczona na głęboką wodę, tylko gdzieś mogę jeszcze skorygować te swoje takie wątpliwości, czy oby na pewno dobrze robię, czy to tak, a może tak, co jeszcze, czy tam nawet, nie wiem, dobór białej laski, tak samo możemy sobie tutaj zawsze skonsultować. Więc to mi się bardzo podoba w tym projekcie, że jest dalsza ta ciągła taka, może nie opieka, ale takie wsparcie, po które zawsze możemy sobie sięgnąć, upewnić się, czy wszystko jest dobrze i zasięgnąć takiej już praktyki. Jak już jesteśmy, chodzimy i mamy kontakt żywy z klientem. No bo wiadomo, że każdy też ma inne potrzeby, że ten, no każdy jest inny i ta indywidualizacja musi być. Więc no tutaj jest naprawdę bardzo fajne. No i męczące są te siedzenie, te takie.

0: takie zajęcia siedzące, bo tu jednak muszę powiedzieć, no, że i był obszar taki, że od rana do wieczora siedzieliśmy na tych zajęciach, był Olu. To naprawdę jest męczące siedzenie takie w ławkach, więc więcej tej takiej praktyki to na pewno.
1: Tak, więcej ruchu.
0: Tak, tak. No my, instruktorzy, lubimy ruch.
1: Tak, ja zawsze w ogóle podziwiam instruktorów orientacji, że oni mają tyle godzin i przecież to często jest deszcz, nie deszcz i naprawdę i od rana do nocy. Ale myślę, że też dzięki temu, bo właśnie wielu instruktorów orientacji, których znam, a znam sporo całkiem, to właśnie mało choruje. Także to jest chyba, jednak to też buduje odporność. Także bardzo fajnie. Tak, no to jest naprawdę, myślę, że taka wielka wartość tego projektu i mam nadzieję, że już po zakończeniu też będziecie dalej mieli jakiś kontakt z kadrą i między sobą, że nie jesteście Państwo właśnie tacy zostawieni sami sobie, tak jak powiedziałeś właśnie, że dostaje się certyfikat i do widzenia, tak? I co dalej, to już nas nie obchodzi, także...
0: Aczkolwiek jeszcze, przepraszam, chciałam powiedzieć właśnie, że jest bardzo mało takich, bo to właśnie Pan Piotr też mówił, że te małe miejscowości, że jest... mało takich kursów, znaczy, które osoby niewidome, tak, mogłyby skorzystać z orientacji przestrzennej, że tu tak w ramach tego toponu wiele osób z dysfunkcją wzroku mogą skorzystać z takiego bezpłatnego kursu, korzystając z orientacji przestrzennej, ucząc się jej w swojej miejscowości. To też jest bardzo istotne, więc to jest takie no, bardzo niszowe, że jest mało tego. I wydaje mi się, że tutaj powinny jakby tutaj władze czy jakieś inne organizacje wykorzystać to, żeby no jednak bezpłatne, żeby to były zajęcia, bezpłatny dostęp do takich zajęć z orientacji przestrzennej i w szczególności te małe miejscowości. To też jest taki walor tego kursu, że właśnie nie tylko my instruktorzy czy osoby doszkalające się skorzystały z tego kursu, z tego projektu, ale też osoby, które, no, dla których jesteśmy no, dedykowani, tak? Nasza praca jest dedykowana. Więc dla naszych klientów to jest ogromna wartość.
1: Jak Panie Piotrze, coś chciał dodać?
2: To znaczy, ja tam miałem jeszcze tak wcześniej uwagę w sprawie, co jeszcze bym ewentualnie, co bym jeszcze chciał zrealizować. Znaczy, ja tak mam może niedosyt z dalej w tych ćwiczeniach, w tej właśnie, w tej rewolucyjnym myśleniu i to myślę, że bym chętnie jeszcze spotkał się po to, żeby to jeszcze jakby przećwiczyć, jeszcze to doszlifować, bo jednak ja jeszcze ciągle czuję, że staram się, ale nie zawsze jeszcze to tak jest, jak powinno być. I to jedna rzecz, a druga rzecz to myślę, że używanie elektroniki, no szczególnie nawigacji jakby w praktyce, bo to myślę, że to jeszcze by się pewnie gdzieś tam fajnie byłoby to zrealizować. I jeszcze teraz tak, wracając do wcześniejszego tematu spotkań, które się odbywały w Warszawie, które mają też właśnie charakter nie tylko taki typowo, że spotkań, gdzie się uczymy, gdzie zdobywamy wiedzę, ale również właśnie bardzo cenne jest spotkanie, konfrontacja z pracownikami innych placówek, tak? Bo jednak ta nasza solidarność tutaj tych instruktorów w całej Polsce jest bardzo potrzebna. Wydaje mi się, że i instruktorów, i środowiska, i jakby, żebyśmy razem jakoś tworzyli jakby wspólnie jednak tą przestrzeń dialogu, porozumienia, żebyśmy jakoś ustalali pewne normy, które obowiązują w Polsce, bo jednak tego ciągle gdzieś tam brakuje. No, mamy pewne fajne organizacje, niby wszystko fajnie działa, ale jednak całościowo nie ma takiego spięcia, klamry, która by jakby do końca to wszystko ogarniała i myślę, że to jest jakby potrzeba. No i dzięki takim właśnie spotkaniom my mamy ten też kontakt właśnie ze sobą i dzięki temu możemy dzielić się swoim doświadczeniem i jakby też nawiązywać te relacje, które są później nieraz na długie lata i to jest świetne. I trzecia rzecz to kursy w małych miejscowościach, tak, teraz właśnie jestem właśnie w Nawojowej koło Nowego Sącza, gdzie faktycznie no, nie ma takiej możliwości, nie ma tych szkół, powiedzmy, są fajne zajęcia, są fajne, powiedzmy, szkoły, ale bardziej nakierowane dla osób widzących. Co prawda są warsztaty takie dla osób niepełnosprawnych, więc tu jest na pewno duży plus, ale typowo orientacja, no brakuje takich zajęć i fajnie, żeby to się odbywało jednak częściej, cyklicznie. Nie tak jak, powiedzmy, wyobraźmy sobie, że przychodzimy do lekarza, i leczymy się tylko wtedy, kiedy jest jakiś kurs, kiedy jest możliwość, a poza tym chorujemy, no bo nie ma na to funduszy. Więc jakby tak to traktujmy, że to jest coś oczywistego, że instruktor orientacji przestrzennej to jest osoba, która powinna działać wtedy, kiedy jest taka potrzeba, a nie tylko wtedy, kiedy są fundusze, kiedy jest projekt, bo oczywiście to jest świetne, że jest projekt i że realizujemy takie zajęcia, ale no żeby to jednak było bardziej normalne, oczywiste. No jednak to jest rzecz, jakby nie patrzeć, taka podstawa dla osoby niepełnosprawnością wzroku. I myślę, że musimy dążyć do tego, żeby jednak to było na porządku dziennym, że osoba, która potrzebuje, która faktycznie wymaga takiej pomocy, żeby taką pomoc otrzymała.
3: A ja na moment się wetnę i powiem o tym, co u nas się na Facebooku dzieje, bo oczywiście, tak jak Ola wspomniała, można do nas pisać na Facebooku, można na YouTubie, można też dzwonić, może ktoś do nas zadzwoni. Między innymi właśnie Kamila Miller-Zdanowska, która w poprzedniej audycji na temat projektu Topon się wypowiedziała, pozdrowiła zarówno pana Piotra, jak i panią Monikę i jeszcze napisała tak. Dokładnie tak, panie Piotrze, we wszystkim zdrowy rozsądek. I tyle na razie komentarzy. A, jeszcze słuchacz Robert pozdrawia panią Monikę.
1: Pani Monika ma fan klub.
0: O, tak, widzę, że mam fan klub. Jest mi bardzo miło, dziękuję.
1: Tak, no właśnie to jest to, co powiedzieliście państwo przed chwilą, że to jest właśnie, się wszystko rozbija o to, że nie ma rozwiązań, to, co kiedyś było, prawda, powiedzmy za PRL-u, nie mówię, że wszystko, co było wtedy, było dobre, ale rzeczywiście ta orientacja przestrzenna jakoś tak, to było wtedy jakoś bardziej rozwiązane systemowo, że te zajęcia były, powiedzmy, stale. Nie wiem, jak było w małych miejscowościach, to fakt, ale w dużych, tam gdzie okręgi Związku Niewidomych działały prężnie, to jakoś funkcjonowało. A teraz to jest rzeczywiście od projektu do projektu. No ja oczywiście nie mam pomysłu żadnego na to, ale moim zdaniem powinno być jakieś rozwiązanie systemowe, żeby to nie było tylko właśnie to, co pan Piotr powiedział, że jak jest, jakby tak było z leczeniem, że jak jest projekt, to jest orientacja, a jak nie ma, to nie ma, a jeszcze do małych miejscowości, zanim się dotrze. No inną jeszcze jest kwestią, że czasami rzeczywiście jest, ja przez półtora roku pracowałam w organizacji pozarządowej, współorganizując właśnie różne kursy też dla osób niewidomych. I rzeczywiście czasami jest problem z dotarciem też do tych osób, że owszem, internet jest najbardziej popularnym w tej chwili takim kanałem informacyjnym, ale zwłaszcza do osób nowo ociemniałych, czyli do tych, które straciły wzrok niedawno, jest naprawdę duży problem z dotarciem. Myślę, że to jest w ogóle temat na jakiś może osobny podcast w ogóle, ale jest na przykład też duży opór środowisk okulistycznych, optycznych. Wielokrotnie już były próby, i to ze strony różnych organizacji, nie tylko tej, w której ja pracowałam, żeby dotrzeć właśnie do tych środowisk, no bo gdzie taka osoba tracąca wzrok najpierw trafia? Do okulisty albo do szpitala wręcz, na oddział okulistyczny. I gdyby tam otrzymywała taką informację, gdzie się może potencjalnie zwrócić w swojej sytuacji, i w swojej okolicy, to może by to troszkę ułatwiło. A tak to jest naprawdę. W zeszłym roku trafił do nas na kurs człowiek, który dowiedział się o kursie tylko dlatego, że jego przyjaciółka chodziła na masaże do osoby niewidomej i ta osoba przy okazji, ona chyba powiedziała, że właśnie ma taką sytuację, że jej przyjaciel stracił wzrok, no i wtedy się właśnie dowiedziała od tej osoby, że jest taki i taki kurs. A gdyby nie to, no nie wiem, pan by dalej pewnie siedział w domu i nic by się nie zadziało. To myślę, że już teraz tytułem podsumowania. Powiedzcie proszę, może od Moniki zaczniemy tradycyjnie, bo jest nadzieja, że te kursy toponowe będą kontynuowane. Nie wiadomo, czy jako topon, czy jako zupełnie inny projekt i kto dokładnie będzie tą kontynuację realizował, ale co byście powiedzieli na zachętę tym, którzy chcą uczestniczyć, którzy może się wahają jeszcze?
0: Wydaje mi się, że osoby, które się nie dostały, czyli te 70 czy tam 60 parę osób, to na pewno, jak usłyszą ten podcast wasz, ten i każdy poprzedni na ten temat, i jak zaczną zgłębiać w ogóle to, co się już odbyło i się dzieje, cały czas trwa, to na pewno ponowią swoje zgłoszenia. To nie wątpię w to. A te osoby, które oczywiście jeszcze nie wzięły udziału, które nawet o tym nie myślały, to no na pewno też tutaj wychodzi takie od woli ich samej, tak? Czyli muszą mieć też taką wolę, chęć właśnie bycia takim otwartym, bycia otwartym na zmiany, no i pozyskiwanie nowych też umiejętności, no oraz samorealizacja, doskonalenie siebie, tak? Ale mi się wydaje, że tutaj nie będzie problemów, że tutaj należy ogłaszać, nie wiem, zwiększać tutaj, żeby popularność tego projektu, to już widzisz, Olu, wszyscy mi się wydaje, że tak się to gdzieś tam rozgłasza między naszym środowisku tutaj, że każdy już gdzieś tam wie, że to jest naprawdę fajna rzecz. Fajny kurs, że to są osoby, które właśnie chcą przede wszystkim właśnie dokształcać się, zmieniać siebie, swoje myślenie, które są otwarte, ale też widzą po realizacji teraz tego projektu, no ta szesnastka i te osoby, które się dokształcały, są tego dowodem, że zmienia się. Zmienia się myślenie na właśnie o tej przestrzeni, zmienia się myślenie na temat właśnie funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku w ciągu takiego życia codziennego i mobilności ich.
1: Panie Piotrze, to może do doszkalania trzeba bardziej zachęcić, bo tam wiem, że były, no może nie niedobory, ale tak jakoś opornie to szło. Także dla tych instruktorów, którzy jeszcze nie skorzystali z doszkalania, co by pan powiedział?
2: Coś, że tak powiem, przerwało, ale mogę kontynuować, rozumiem, tak?
1: Tak, tak.
2: Ja myślę tak, że jeżeli miałbym polecić, to jest to kurs dla ludzi szukających, myślę, że takiego wyzwania życiowego, bo to jest pewnym wyzwaniem, jest to pewna taka ciekawa dziedzina, szczególnie, że tą pracę tak naprawdę wykonuje garstka ludzi w Polsce i myślę, że jeżeli ktoś lubi pracę z drugim człowiekiem, jeżeli chce się rozwijać i chce poznawać jakby obszar życia, który nie jest dostępny jednak dla wszystkich, i właśnie takie wyzwanie, no to myślę, że poleciłbym i ktoś to też musi faktycznie czuć, że chce w tym kierunku dążyć, no bo jednak jest to pewne poświęcenie. Trzeba mieć do tego pewnie jakąś pasję, nawet jakąś miłość do pracy, do zawodu z osobą niepełnosprawną, no bo jakby bez tego jest ciężko. Natomiast osoby, które faktycznie gdzieś tam są w Polsce jeszcze, to myślę, że one wiedzą, że to jest dla nich droga, tylko kwestia dostać się, no bo te kursy faktycznie są rzadko, jak się uda dostać i zrealizują, na pewno będą zadowolone. I też myślę, że pewnie też warunki, trzeba pamiętać o warunkach finansowych, że to jest zawsze jakiś tam zastrzyk, bo tak każdy patrzy jednak, pracują w szkolnictwie, że gdzieś ma możliwość też gdzieś dodatkowo skorzystać z jakiegoś dodatkowego źródła zarobku, bo to jest też nasz element naszego życia, więc myślę, że całościowo to się gdzieś tam spina i każdy, kto lubi pracę z drugim człowiekiem i każdy, kto chce jakieś zmiany na lepsze, ma jakąś nadzieję na to, że niepełnosprawna osoba w Polsce może być traktowana na równi z osobami pełnosprawnymi, no to myślę, że to jest też taka, powiedzmy, walka o takie równouprawnienie, o to, żebyśmy czuli się wszyscy jak jedna wielka rodzina i myślę, że to jest taki sposób na to, żeby właśnie w ten sposób pracując mogli pomagać drugiej osobie i no myślę, że takie osoby nie trzeba będzie specjalnie zachęcać, bo te osoby wiedzą, że to jest świetne, tylko kwestia dostania się na ten kurs, żeby móc realizować. Mam nadzieję, że takich kursów i szkoleń będzie więcej, żeby osoby, które chcą, które już pewnie pracują tak naprawdę nieraz w tym zawodzie, w tej branży, ale nie zawsze była możliwość zrobienia kursu, pewnie chętnie się doszkolą po to, żeby móc rozszerzyć możliwości działania, swojego działania w tym miejscu, gdzie pracują obecnie. Także tak z mojej strony to wygląda.
1: Tak, i nie bać się nowości właśnie tych rzeczy, które mogą być rewolucyjne, bo to też jest ważne. A jeszcze w kontekście tego, co Monika mówiła, to myślę, że jest też ważne, to znaczy chciałam powiedzieć, bo właśnie tak powiedziałaś, że te osoby, które już składały, to one na pewno będą składać kolejny raz. I to jest prawda, bo ja w ogóle... Może powinnam to powiedzieć w czasie pierwszej audycji, bo może słuchacze są teraz zdziwieni, że no pierwsze moje audycje i ten topon i tyle tego toponu, może niektórym się wydaje, że za dużo, ale takim jakby motorem do ruszenia tego tematu dla mnie była moja znajoma, która się nie dostała niestety na na tą pierwszą edycję tych nowych instruktorów, ale jest bardzo zdeterminowana, bardzo. Ona powiedziała, że ona zrobi wszystko w ogóle, żeby być instruktorką orientacji przestrzennej. I po prostu ona mnie ciągle pyta, co się spotykamy. Spotykamy się średnio, powiedzmy, raz w miesiącu, czasem rzadziej, czasem częściej. I ona za każdym razem mnie pyta, no co, słyszałaś? Będzie znowu ten kurs? Będzie. I po prostu ja będę zaczęła o tym porozmawiać, żeby naprawdę też widać, że ludzie są zmotywowani, także to jest bardzo... Bardzo fajnie. Rozumiem, że państwo oboje są już po walidacji, także gratuluję. To proszę jeszcze tylko powiedzieć na koniec, czy w związku z nowymi kwalifikacjami albo z odświeżonymi, posiadanymi kwalifikacjami macie jakieś nowe plany zawodowe? To znaczy rozumiem, że tak, jeżeli chodzi o głównie to zostaniecie pewnie w tych miejscach, gdzie pracujecie, ale czy są jakieś nowe plany właśnie, żeby jeszcze gdzieś działać do jakiejś fundacji, żeby może troszkę grupę wiekową swoich kursantów, klientów zmienić?
0: To znaczy się, no ja tak jak mówiłam, na co dzień pracuję w liceum ogólnokształcącym z oddziałem integracyjnym w Szczecinie i tam też zamierzam dalej pracować i poszerzać swoją pracę od zajęcia z orientacji przestrzennej. Ale nie powiem, bo na dzień dzisiejszy już współpracuję z fundacjami, wysyłam też do nowych fundacji swoje CV, więc jestem otwarta, ale też już prywatnie osoby do mnie dzwonią taką właśnie drogą jakby pocztą pantoflową, że mam ten kurs, że prowadzę i już po prostu przekazuje, że jest zadowolony z tych zajęć i chciałby skorzystać jeszcze prywatnie sobie po prostu wziąć takie zajęcia. Więc tutaj ja się bardzo cieszę i jak najbardziej oczywiście jestem otwarta, bo też mam takie poczucie, że jeśli nie będę tego robiła, no to wiele rzeczy zapomnę, a muszę być w ciągłym jakby ruchu, żeby ćwiczyć przynajmniej te cały czas swoje umiejętności. No i na pewno ja jestem otwarta na, jeśli będzie ten projekt na doszkalanie, tak? Więc to na pewno ja tutaj jestem chętna i złożę swoje zgłoszenie do doszkalania.
1: Wspaniale. Panie Piotrze, jakieś nowe perspektywy po doszkalaniu?
2: Myślę tak, że planuję przynajmniej tak ciągle pozostać w szkole masażu i jak pracować jako wychowawca w internacie i tutaj sobie z moimi uczniami działać w orientacji przestrzennej. Kontynuować doświadczenia poznane teraz w Warszawie na szkoleniu. Natomiast ja ciągle po cichu liczę na dalszy rozwój projektu właśnie w ramach Toponu i że to będzie kontynuowane, że jednak będziemy mieli możliwość realizowania zajęć też poza tymi większymi miejscowościami. To jest to. Poza tym też nie ukrywam, że troszkę tutaj też chcę realizować się w zakresie orientacji przestrzennej w połączeniu z czynnościami życia codziennego, bo jednak myślę, że czasami to jest też istotne, bo widzę, że dużo osób też, do których jeździmy czy spotykamy się, to one jednak chcą, żeby w tym im pomóc, ale tak, tutaj już dowiedziałem się, odbędzie się teraz szkolenie, więc będzie można skorzystać, doszkolić się w tym zakresie. I co jeszcze? No i myślę, że tyle. No tutaj jeszcze powiedzmy też współpracowałem z AWF-em Krakowie i tam jakieś te rzeczy robiliśmy, więc mam nadzieję, że tam też będzie możliwość może tą wiedzę czy jakby tam gdzieś przekazać, ale przede wszystkim coś fajnego zrealizować. No i dalej myślę, że sukcesywnie do celu. Ta praca to jest tak naprawdę praca u podstaw. To nie jest coś takiego, co będzie nagle przynosić jakieś spektakularne może efekty, natomiast ta praca z dnia na dzień, powoli nieraz, ale do celu chcemy realizować. Mam nadzieję, że tak będzie, będziemy sobie robić i będziemy działać w tym kierunku.
1: Wspaniale. To ja jeszcze uzupełnię to, co powiedział pan Piotr, już, że właśnie na stronie Polskiego Związku Niewidomych i w biuletynie pochodni pojawiła się informacja, że jest nabór na drugą edycję kursu dla instruktorów czynności dnia. Także gdyby ktoś ze słuchaczy był zainteresowany, można się zgłaszać. Jest tam co prawda zaznaczone, że jakby priorytetowo będą traktowane osoby, które pracują w Polskim Związku Niewidomym lub współpracują z nim. Natomiast no, sporo tych osób już skończyło tą pierwszą edycję, także mam nadzieję, że będzie też przestrzeń dla osób jakoś mniej związanych zawodowo z Polskim Związkiem Niewidomych. Bardzo dziękuję Państwu jeszcze raz za przyjęcie zaproszenia, za rozmowę. Pani Monika Jurczyk, tyflopedagog, instruktorka orientacji przestrzennej, Szczecin. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam jeszcze raz bardzo serdecznie ze Szczecina.
1: Dziękujemy i cieszymy się, że niewidomi w Szczecinie i w Zachodniopomorskim już mają więcej instruktorów teraz.
0: Też się cieszę.
1: Pan Piotr Korus, instruktor orientacji przestrzennej, wychowawca w studium masażu w Krakowie, fan Tyflo Podcastów. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam również, dziękuję.
1: Dziękujemy, a już za tydzień, a i oczywiście Michał Dziwisz, który tutaj nam prezentował to, co się dzieje na naszych, powiedzmy, forum dyskusyjnym jako realizator. A już za tydzień zupełnie inna dziedzina. Piotr Malicki i blog o dostępności. Zapraszam serdecznie w imieniu Piotra i własnym. Aleksandra Bohusz. Dziękuję bardzo. Życzę spokojnej nocy.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji zaprezentuję Państwu kolejny magnetofon typu DEC, ale ten DEC, proszę Państwa, jest inny aniżeli te wszystkie, jakie do tej pory prezentowaliśmy. Jakie prezentowałem na łamach Tyflo Podcastu, gdyż będzie to urządzenie, może też takie drugie z serii, zdecydowanie zapomnianych, bo tak jak Państwu wspominałem, tudzież może nie wspominałem, czy też nie wspominałem, nie pamiętam już, że będąc w Niemczech na przełomie 2016 i 2017 roku na pobycie badawczym naukowym w Germersheim, kupiłem właśnie kilka takich magnetofonów, właśnie też poniekąd z myślą, żeby dla samego siebie sobie zobaczyć, co to jest, a poza tym, a też z myślą o tym, żeby je Państwu zaprezentować. I pamiętam, że był to Soundwave bodajże DD1100, a dzisiaj z kolei DEC marki Electronic. Znaczy ja w ogóle cały czas myślałem, że to jest, bo tu jest napisany model, dokładnie jest, proszę Państwa, Electronic GC, tutaj żeby powiedzieć dobrze, GC6132, natomiast z tyłu jest jeszcze napisane, jakby były pokrewne trzy modele, tak samo jak z tym Finesjami, na przykład było Finesja 1, Finesja 2, Finesja 3, tak samo z tyłu mam informację GG6131, /132/133, czyli to jest jakby środkowy. Tu zresztą jest jakaś zaślepka. Możliwe, że któryś z nich miał wbudowany wzmacniacz mocy, bo tutaj nawet jest napisane, tam nie wiem, ileś wat, chyba 15 czy jakoś tak, czy 10, już nie pamiętam teraz. I jest jeszcze taka zaślepka, jakby coś można było podłączyć, niby, w sensie fabrycznie zaślepione, więc widocznie w tym innym modelu. No co to jest Electronic, proszę Państwa? Produkt, z tego co wiem, jest z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, czyli na pewno powstał, proszę Państwa, przed 1992 rokiem. Natomiast tak jak ja to na to patrzę tutaj, jak te wszystkie manipulatory patrzę, jak są rozprasowane, to ja bym powiedział, że to są lata, proszę Państwa, albo 70. No 70. to sobie to już może przesadziłem, aczkolwiek nawet może i nie, bo tutaj nie ma żadnych czynczy, ani jacków, ani nic. Tu są, proszę Państwa, same diny. No ale Radmore, Amator, Merkury też są przecież diny w 80. latach w Polsce, a wiadomo, że Niemiecka Republika Demokratyczna to nie była Republika Federalna Niemiec, gdzie wszystko stało na znacznie wyższym poziomie. Więc tutaj no podejrzewam, że to jest albo druga połowa, no może pierwsza połowa lat 70. to przesada, ale albo druga połowa lat 70., albo pierwsza połowa lat 80. Dalej myślę, że nie. Dalej myślę, że nie, dlatego że tutaj, tak jak mówię, są same diny. Bardzo prowizoryczne są jeszcze włączniki, takie klawisze, takie wystające, jak były na przykład w tych Kasprzakach M7008, M8010, M8011, albo w tym takim bardzo, bardzo starym Technicsie, tylko że przynajmniej w tamtym Technicsie był DIN, owszem, ale były też, proszę Państwa, cincze i jacki. Tu jest wszystko zorganizowane na DIN-ach, dosłownie wszystko. No, tutaj co ten elektronik, ja za bardzo, szczerze mówiąc, proszę Państwa, nie wiem, natomiast wiem, że mikrofony w polskie, niektóre były robione na licencji niemieckiej firmy MB Electronic, się doczytałem, chyba niemiecka była, z tego co pamiętam, i to nie wiem, czy to przypadkiem nie jest to, ale to nie chcę Państwa wprowadzać w błąd, do końca nie wiem. Wydaje mi się mimo wszystko, że to jest marki RFT i to był takiej właśnie firmy DDR-owskiej, że powiedziałem Deutsche Demokratische Republik. Tu zresztą z tyłu jest jeszcze napisane Made in GDR, czyli tak jakby angielski skrót, którego rozwinięcie brzmi bodajże German Democratic Republic, ale no, tak mi się wydaje, proszę Państwa. Więc tutaj napisy są anglojęzyczne, więc musiało to też być robione na światowy rynek, dlatego że no nie ma tutaj po niemiecku, na przykład na Soundwave, pamiętam, że tam były napisy po niemiecku, chyba z tego co tam pamiętam, a tutaj nie, tutaj są po angielsku, tylko tyle, że odnośniki się odnoszą do marki, proszę Państwa, niemieckiej. Ale jeszcze tak kilka słów tytułem wstępu. Ja też jeszcze pamiętam, że kupiłem sobie taki podobny magnetofon i on chyba był na 100% z tej firmy RFT DDR-owskiej. I wydaje mi się, że to teoretycznie też jest z tej firmy, aczkolwiek tutaj, bo tak mi powiedziano, to w ogóle, proszę Państwa, dwa takie magnetofony, znaczy ten i taki trochę inny, podobny, kupiłem właśnie na eBayu niemieckim i sprzedający mówił, że to jest RFT i to jest RFT. Tam na pewno było RFT nawet napisane na tym drugim, ale ten drugi jest niefunkcjonalny, więc go Państwu nie zaprezentuję, przynajmniej nie na razie. Może uda mi się go poddać jakiejś renowacji, ale nie wiem, szczerze mówiąc, czy będę się chciał tym zajmować, dlatego że tutaj podejrzewam, że i z częściami będzie z tym problem, będzie problem i z czymkolwiek, więc ja myślę, że tutaj wystarczy nam prezentacja tego modelu. Także no tutaj jest napisane, tak jak mówiłem, Electronic GC6132. Z tyłu na znamionowej tablicy są jeszcze odnośniki do 6131, 132 i 133. Możliwe, że któryś z nich miał wzmacniacz mocy, a który z nich tam coś tam jeszcze, no ale nie znam tych modeli. Ten mi się tylko trafił, więc tak naprawdę no więc nic Państwu nie jestem w stanie więcej powiedzieć. A tamten drugi, bo chciałem robić to razem, nawet prezentację zrobić jednego i drugiego, ale no nie dało się, bo okazało się w ostatniej chwili, że jednak nie działa. Trochę podziałał i odmówił posłuszeństwa, więc na siłę do działania namawiał go. Nie będę, przynajmniej na razie, bo mam co prezentować. A to jest i tak, ja nie sądzę, żeby to się gdzieś nawet na jakiejś polskiej aukcji trafiło, no może gdzieś tam dla koneserów, może ktoś jakby tam chciał tam gdzieś tego szukać, no może gdzieś, proszę Państwa, trafi, ale raczej szanse są nikłe, dlatego że tego akurat w Polsce no nie było i pewnie nikt z Państwa nie będzie chciał tego jakoś chyba specjalnie szukać. Dobrze, więc teraz, proszę Państwa, przejdźmy do konkretów. Magnetofon jest głębokości i długości takiej trochę jak Technics, ten duży, ale jest od niego trochę, w sensie jak patrzeć z tyłu do przodu, z przodu do tyłu, obudowa to jest trochę jakby węższy. A na długość taki jak Technics mniej więcej i na grubość, na wysokość też taki jak Technics mniej więcej. Z przodu mamy taki panel plastikowy. Tutaj są poszczególne manipulatory. I ten panel jest zdecydowanie, proszę Państwa, większy. Z tyłu wychodzi nam taka obudowa. Ja na początku myślałem, że to jest plastik, ale tak się wpatrzyłem, to jest jednak metal, tylko on jest tak pomalowany, taki matowy. Więc tutaj śliskie to, proszę Państwa, nie jest tak w Technicsie. No Technicsy moim zdaniem były ładniejsze. Można, no w sumie, no, jak się coś takiego trafi do kolekcji, to, to można sobie taki jeden egzemplarz tam zachować. No dlaczego nie? I tutaj jest, tak jak mówię, ta blacha, tylko że ta blacha jest tak pomalowana, tak taka szorstka, matowa jest bardzo, a z przodu jest wyraźnie wyczuwalny, wyraźnie większy, szerszy, wystający wyraźnie tak na pół centymetra wystający jakby tymi panel, jakby tymi rogami i bokami, bo tutaj jest tak jakby on był, ten panel jakby był o pół centymetra dłuższy i o pół centymetra szerszy, czyli taki tworzy jakby taki prostokąt przez cały magnetofon, a dalej nie ma identycznego jakby połączenia równego z obudową, tylko jest tak, że ta część, ta blaszana obudowa, ona jest jakby troszeczkę mniejsza. I teraz, proszę Państwa, przechodzimy już do konkretów. W prawym dolnym rogu, od lewej strony. W lewym dolnym rogu jest pokrętło regulacji głośności odtwarzania dźwięku w słuchawkach. Jakie słuchawki, co, jak, za chwilę. Nad tym jest przycisk Power. Naciskam. Nad Powerem jeszcze jest prostokątny licznik. On taki bardziej nawet kwadratowy, ale nie jednak prostokątny z tego, co patrzyłem, jest licznik. Jak się przesuniemy trochę po linii tego licznika, mamy dwa takie okrągłe przyciski. Jeden się naciska i wraca na swoje miejsce. To jest kasowanie licznika. Drugi to jest memory, czyli pamięć. Memory. I teraz tak. Tę pamięć się wciska i ona zostaje wciśnięta. Można ją wycisnąć. Jak to działa, proszę Państwa? To działa tak, to jest memory stop jakby. To działa tak, że podczas odtwarzania kasety należy skasować licznik i przycisnąć przycisk do pamięci. Później, jeżeli wyłączymy kasetę i wciśniemy przewijanie do tyłu, to przewijanie zatrzyma się na tym fragmencie, na którym wcisnęliśmy ten przycisk. To przetestowałem, działa, także nie ulega wątpliwości. Kiedy przesuniemy się jeszcze bardziej w prawo, mamy kieszeń kasety. Kieszeń kasety jest przykręcana na takie wkręty jak w Kasprzakach, M7008, M8010 i M8011, i pod tymi, proszę Państwa, wkrętami, pod kieszenią dokładnie na dole są włączniki. Jest 6 przycisków, też takich klawiszy właśnie bardzo podobnych do tych w Kasprzakach, tylko w innej kolejności, bo od lewej pierwszy to jest zapis, teraz nie włączymy, bo nie ma kasety. Drugi to jest, proszę Państwa, pauza, nie, przepraszam, drugi to jest przewijanie w lewo, tu może stop nacisnę, zaraz Państwu powiem, gdzie jest stop, żeby przewijanie w lewo, następnie przewijanie w prawo, następnie start, następnie pauza się dosyć solidnie wciska i wyciska, naprawdę trzeba sił użyć, żeby ją nacisnąć, i ostatni z prawej będzie najdalej od nas, najbardziej w prawo będzie stop. Jeżeli się naciśnie pauzę ze stopem, to taki dźwięk jest. Jeżeli się wciśnie przy starcie, to bardziej tak. To tak jak w tych szpulowych, o tym jeszcze Państwu nie opowiadałem, ale jak przyjdzie czas na prezentacji szpulowych magnetofonów, to Państwo zobaczą naprawdę, jak tam trzeba strasznie dużo sił użyć, żeby cokolwiek nacisnąć, jakikolwiek klawisz, ale to nie dzisiaj. Następnie mamy 6 okrągłych przycisków. Te przyciski okrągłe służą odpowiednio. Pierwszy, drugi i trzeci to są takie jakby wciśnięcie jednego powoduje wyciśnięcie drugiego, tak jakbyśmy w radiostację przełączali. Pierwszy to są przyciski wyboru rodzaju taśmy. Od lewej strony pierwszy, no tylko muszę tutaj, może będę trzymał rękami, żeby nie wypadła któraś, żeby nie wypadł któryś, żeby nie wypadła któraś z plastikowych nakładek na przyciski. Pierwszy to będzie kaseta typu trzeciego, czyli żelazowo-chromowa, więc tutaj podejrzewam, że są lata 70. rzeczywiście, bo ten standard został w latach 70. wycofany już, więc tylko w 70. był, więc no może pierwsza połowa lat 80., tak jak mówiłem, ale raczej nie później, że mogło to być produkowane, no bo jeszcze wtedy były szanse, że ludzie takie mieli. Następnie taśma chromowa, drugi, od lewej, naciskam. I następnie taśma żelazowa, czyli typu pierwszego, normal i taką, proszę Państwa, zostawimy, bo takiej będziemy słuchać na samym początku. Czyli tak, typ trzeci, typ drugi, typ pierwszy. Dalej, proszę Państwa, mamy coś takiego jak system Dolby, ale to, proszę Państwa, system Dolby nie jest. Ja nie wiem, szczerze mówiąc, w ogóle, co tu jest, bo tutaj jest napisane redukcja szumów DNR. DNR, proszę Państwa. To nawet nie jest ten DNL, co był w Finezji, tylko właśnie tak jak mówię, DNR. To nie jest też... Myślałem, że to może jest Dolby, ale to... Ale no nie wiem, co to jest. To nie jest chyba Dolby, no tak podobnie. Znaczy posłuchamy sobie, proszę Państwa, na tym systemie Dolby, bo nie mam nic nagrane w tym systemie, także nie będę się bawił, dlatego że nie mam takiego kabla, żeby nagrać na tym, dlatego że tutaj się, proszę Państwa, wszystko łączy na DIN-y. Ale to już podarujemy sobie, po prostu posłuchamy nagrania nagranego w systemie Dolby B i w systemie CNRS. Posłuchamy sobie jakby na tym systemie, no i no i tyle. No nie wiem, czy to jest, proszę Państwa, jakieś tylko inne oznaczenie, a jest to system Dolby, czy to jest jakiś wschodnio-niemiecki odpowiednik tego. Dalej, proszę Państwa, jest aktywacja i deaktywacja filtra MPX, a następnie wybór źródła dźwięku nagrania. To się przełącza pomiędzy gniazdami w tym ostatnim. Jeżeli jest wyciśnięty, to nagrywa się z wejścia liniowego, jeżeli jest wciśnięty, nagrywa się z mikrofonu. Dalej obok mamy dwa gniazda i są to gniazda mikrofonów zewnętrznych zlokalizowane na DIN-ach, lewy i prawy mikrofon. Mam te dwa mikrofony, proszę Państwa, których używało się do magnetofonów tych MK-122, 125 i na nich sobie popróbujemy. Jeszcze ewentualnie zrobię tak, że podłączę mikrofon stereofoniczny, ten MDU24, co mam. Właśnie on jest na licencji, właśnie MB Electronic, czytałem, to jest niemiecka firma, to nawet by się zgadzało z tym, ale nie wiem, jaka to jest firma, więc tutaj... Bo może któryś z tych gniazd może działać jako mikrofon stereofoniczny. Nie sprawdzałem tego, sprawdzę w trakcie audycji. Teraz jakbyśmy się przesunęli, proszę Państwa, od tych przycisków trochę do góry, znajdziemy wyraźnie wyczuwalne dwa duże pokrętła. To są, proszę Państwa, pokrętła regulacji poziomu zapisu dla lewego osobno i prawego kanału. Dla lewego i prawego kanału osobno. One strasznie luźno chodzą. Ja nie wiem, czy one, proszę Państwa, tak luźno powinny chodzić, czy one są wyrobione. Podejrzewam, że to drugie. One są po prostu już wyrobione, więc tu nie ma tak jak w Technicsie, że ustawiamy sobie głośność nagrywania razem jednego, drugiego kanału i później albo trzymamy jedno, albo jakoś coś. W sensie nie ma niczego takiego, żeby one się obydwa jakby obracały, tylko jest tak, że one się ustawia się je niezależnie, więc nie ma tutaj takiego jakiegoś ułatwienia, jak na przykład było w Diorze, czy w tych Kasprzakach, że można było sobie przytrzymać jakby jedno i przekręcić drugie, a razem obydwa się kręciły. Tutaj nie ma tak dobrze. Tutaj trzeba albo patrzeć na wyświetlacz, a w naszym przypadku ustawić na słuch, na słuchawkach, bo odsłuch, proszę Państwa, też jest tylko i wyłącznie za pośrednictwem słuchawek, tak jak w Finezji. I tu od razu Państwu powiem, że ja Państwu tego nie pokażę, w sensie nie podłączę do miksera gniazdem słuchawkowym, bo no, gdzieś się przekonałem w pewnych sytuacjach, że to jest właśnie trochę niebezpieczne, bo jednak to ma trochę inną impedancję niż gniazda jacków i nie chcę tak eksperymentować, żeby sobie nie zniszczyć miksera, bo kiedyś się mało sobie czegoś nie zniszczyłem w ten sposób, także już wolę, ale zrobimy tak, że po prostu nagram kawałek na kasecie i później tego z kasety odsłuchamy. Więc tutaj musimy sobie niestety oddzielnie ustawić lewy kanał i prawy. Dla ułatwienia pokrętła mają nacięcia, więc można je po niewidomemu wyczuć przynajmniej pozycję środkową, no ale żeby to idealnie ustawić, to trzeba jednak zrobić, proszę Państwa, na słuch. Tym bardziej, że tutaj te pokrętła naprawdę bardzo luźno chodzą. Jeszcze jak się od tych pokrętów przesuniemy, proszę Państwa, w lewo, to mamy jeszcze jeden przycisk, który też się wciska A czy można go wcisnąć? Nie, on nie wraca, to nie jest sprężyna, tylko wciska się i się wyciska, to jest muting, czyli to jest nagrywanie przerw między utworami, no po to, żeby było bardziej przejrzyście, ewentualnie po to, żeby sobie można było łatwo dany utwór znaleźć. Przejdźmy teraz do tyłu magnetofonu. Z tyłu magnetofonu mamy po lewej stronie najbardziej kabel, przylutowany kabel typu DIN. O Jezu, przepraszam, kabel sieciowy oczywiście, kabel przylutowany sieciowy. Dalej jest bezpiecznik, wolę tego nie dotykać, żeby mi prąd nie popieścił. Kawałek wolnej przestrzeni. I teraz proszę Państwa tak. Ja tutaj nie rozumiem jednej rzeczy, dlatego że z oznaczeń wynika, że po lewej stronie jest kółko, kabel i kółko i to jest jakby połączenie, przegrywanie, jakby to powiedzieć, przegrywanie z jednego magnetofonu na drugi, a drugie obok jest rysunek gramofonu i telewizora. Natomiast i ten pierwszy, ten gdzie podłączyłem, gdzie jest rysunek gramofonu i telewizora, działa tutaj jako właśnie typowy AUX, czyli wejście, wyjście DIN, no w sensie połączenie z drugim magnetofonem lub adapterem. I tak, no i tutaj można oczywiście podłączyć, chyba nawet kiedyś pamiętam, że gramofon sprawdzałem, to też się z tego, też się na tym nagrywało z gramofonu, ale gramofonu nie będę prezentował, bo tutaj jest kwestia gramofonu piezoelektrycznego, mi się wydaje, a ja mam magnota elektryczny, więc tutaj cudów, proszę Państwa, nie będzie. Ale no nie wiem, jakby to, bo jakoś tak podobnie pamiętam, też było w tym magnetofonie jaki to był? M531S, który Państwu kiedyś prezentowałem. Tam też nie mogłem dojść, do czego służyło jedno gniazdo, ale no wydaje mi się, że to jest kwestia gramofonu, jeżeli już to piezoelektrycznego, właśnie może do tego drugiego, a może ktoś mi źle powiedział, bo tutaj co, tak jak patrzę z tyłu, w każdym razie jako wejście, wyjście DIN działa prawe gniazdo. Nie udało mi się lewego dokładnie przetestować, dokładnie sprawdzić, do czego ono służy. No i cóż, proszę Państwa, teraz wydaje mi się, że będzie trzeba powoli przejść do prezentacji, więc w tym celu wkładam kasetę i przewijam ją do początku. To nacisnąłem ejectem, nacisnąłem stopem eject. I teraz, żeby kasetę włożyć, to nie ma takiej tradycyjnej, jakby to powiedzieć, znaczy tutaj jest niby, nie ma takiego tradycyjnego prowadzenia na kasetę, tylko jest jakby, są takie jakby ruchome blaszki. Jedna blaszka jest dobrze, druga się rusza. Ja nie wiem, czy ona jest, czy ona tak powinna się ruszać, czy jest uszkodzona. A przepraszam, nie włączyłem. Tak już teraz się, proszę Państwa, przywija. Jak Państwo słyszą, przewija się bardzo głośno. No trochę będzie, bo kaseta jest na... kaseta jest bardziej... no w drugiej części nawet niż na połowie. Więc to chwilę potrwa. I tak jak mówię, proszę Państwa, posłuchamy sobie kasety żelazowej i chromowej zarówno bez systemu Dolby. O, już się przewinęła. Bałem się, że będzie... chociaż ja jeszcze sprawdzę, czy ona jest bynajmniej na pewno do początku przewinięta. A, przewinęła się w drugą stronę. O kurczę. To ja Państwu widocznie źle powiedziałem. To jest jakieś przewijanie. Tak jak patrzymy od stopu, to musimy... A, przy okazji zobaczymy, jak długo będzie przewijał 60. Jeszcze raz Państwu powiem te klawisze. Najpierw, proszę Państwa, jest od lewej strony pierwsze nagrywanie. Później przewijanie do tyłu, przewijanie do przodu, dalej start, pauza i stop, tudzież wyjmowanie kasety, czyli eject. Jeszcze raz powtórzę, znaczy już dla pewności, bo nie wiem, czy tam dobrze powiedziałem. Więc tak, pierwszy nagrywanie, drugi przewijanie do tyłu, trzeci przewijanie do przodu, czwarty start, piąty pauza, szósty stop, tudzież eject. Więc no, jak Państwo widzą, układ klawiszy jest nietypowy, ale on tutaj się jeszcze, proszę Państwa, przewija i tak jak Państwo słyszeli, autostop się włączył po przewinięciu kasety do przodu, więc jak się przewinie do tyłu, to on też się włączy i posłuchamy sobie tak, co miałem powiedzieć, bo wtedy tu jeszcze upewnię, na żelazową kasetę jest dobrze ustawione. Posłuchamy sobie bez systemu Dolby, to wiadomo, bez systemu Dolby, a później posłuchamy sobie w systemie Dolby B, znaczy nagranie w systemie Dolby B i w CNRS-ie, właśnie no, na tym systemie, proszę Państwa, który tutaj jest. No, z przyczyn technicznych nie jestem w stanie... O, przewinęło się, bo jeszcze sprawdzę, czy na pewno do początku. W sensie, czy gdzieś, bo tutaj wcześniej, proszę Państwa, patrzyłem pamięć, ale tę pamięć wyłączyłem memory stołu, więc nie, wszystko jest dobrze. Wyjąłem kasetę. Kaseta jest dobrze przewinięta, więc już będziemy już zaraz słuchać. Natomiast chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że nie mam możliwości z przyczyn technicznych przygotowania materiału w tym systemie, jaki tutaj jest, nagrania na nim, dlatego że mam z jednej strony DIN, a z drugiej jack, ale ten jack jest jakby jackiem przeznaczonym do odtwarzania z DIN-u, czyli w drugim urządzeniu, w takim Zoomie czy czymkolwiek, no musi być włożony, musi być to włożone do gniazda wejściowego, czyli ten jack, który wychodzi z drugiej strony kabla, jest jakby wtyczką, którą należy umieścić w gnieździe wejściowym urządzenia. Tak więc, proszę Państwa, słuchamy.
2: Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.

0: tutaj, proszę Państwa, w międzyczasie przygotowałem dla Państwa czystą kasetę i fragment nagramy z mikrofonów. Tak jak już powiedziałem, nie mamy odsłuchu, jeżeli chodzi o nagrywania, z uwagi na, a ze względu bezpieczeństwa nie będę tego dźwięku wypuszczał przez gniazdo słuchawkowe, żeby sobie nie uszkodzić miksera, dlatego że tutaj gdzieś tego miałem sytuację kiedyś, że były jakieś, przy jakimś innym sprzęcie, jak tak podłączyłem, były jakieś nieprzyjemne, jakieś takie groźne dźwięki, w sensie takim, że coś tam trzeszczało i tak dalej, i trochę się boję, bo nie wiem, czy to była kwestia tam gdzieś innej impedancji, jaka gdzieś była, czy akurat tamto urządzenie było uszkodzone. No nic, no wolę się mimo wszystko zabezpieczyć. Teraz włożyłem kasetę żelazową, więc trzeba przełączyć na żelazową, wyłączyć system Dolby, wcisnąć, proszę Państwa, nagrywanie. O właśnie, nagrywanie, jak tutaj wciśnie, to się wyłącza. Wobec tego trzeba nacisnąć nagrywanie i docisnąć drugą ręką start. I teraz, no, tam jak się zaczęło, proszę Państwa, nagrywać, to ja trzymałem... Tutaj można jeszcze skłośnić. Tam na środek było, teraz jest na maksa ustawiony. No, przesterowany nie będzie, mam nadzieję. Sprzężenia nie ma, dlatego że nie ma odsłuchu, nie ma wzmocnienia. Ja teraz, proszę Państwa, trzymam dwa mikrofony w lewej dłoni, trzymam lewy mikrofon, w prawej prawy. Teraz lewy, teraz prawy. No, mogę jeszcze, odłożę je na razie. Teraz obydwa wziąłem do jednej. Mogę na przykład nacisnąć pauzę. Wycisnąłem pauzę. Stop. I teraz z powrotem nagrywam ze stopem. A teraz może jeszcze wcisnę system Dolby. I proszę Państwa, ja teraz zauważyłem bardzo niedobrą rzecz. Mianowicie nic nam się nie nagrało, a to dlatego, że nie był wciśnięty przycisk, o którym mówiłem wcześniej, który służy do aktywacji mikrofonu. W związku z czym taśmę należy cofnąć. Nie wiem, czy ona się, proszę Państwa, cofnęła, bo gdzieś jak jest to przewijanie, trochę szwankuje. Oczywiście się nie cofnęła, więc ja teraz włożę ją w drugą stronę i nacisnę przewijanie do przodu. I przewinę do przodu cały fragment. Teraz już jest dobrze. I teraz można rozpocząć nagrywanie jeszcze raz. Tam się nagrała tylko cisza, nie będziemy tego słuchać. Teraz no już mamy ustawioną głośność, no niby na maksa, albo może dla bezpieczeństwa zrobimy, proszę Państwa, na środek lewy i prawy kanał. To nie będzie idealnie, ale może jakoś. Wciskam nagrywanie, trzymam, dociskam start. Teraz już, proszę Państwa, się nagrywa. Wziąłem właśnie mikrofon, w jednej dłoni trzymam lewy, w drugiej trzymam prawy. Teraz mówię po środku, mikrofony są oddalone, więc będę mówił tak centralnie. A teraz może wezmę te mikrofony do jednej dłoni, żeby bardziej było, żeby to było trochę zmonofonizowane poniekąd. A można mikrofony odłożyć i wykręcić głośność na maksa. I wtedy wszystko będzie głośniej i mikrofony będą bardziej zbierać. Ja tutaj może jednak nie będę, proszę Państwa, też testował tego mikrofonu MDU, dlatego że tego stereofonicznego, dlatego że mam, proszę Państwa, tylko jeden egzemplarz, a wcisnę jeszcze na chwilę Dolby, bo mam, proszę Państwa, tylko jeden taki i nie chcę, żeby on mi się gdzieś popsuł, a tutaj, no nie wiem, któreś może z tych gniazd jest na mikrofon stereofoniczny, a może nie, w każdym razie kiedyś teraz sobie jeszcze przypomniałem, że on mi się o mało raz nie spalił, więc już może nie będę tego sprawdzał, nie jest takie istotne, żebyśmy mieli do innej audycji. Teraz może wyłączę system Dolby, znaczy niby Dolby, nie wiem dokładnie co to jest. Nacisnę pauzę, wyłączę pauzę, nacisnę stop. Teraz jeszcze raz włączę i wyłączam, pauza się włączy, wyłączam. Dla bezpieczeństwa przełożę na drugą stronę. Ja, proszę Państwa, nie wiem, czy Bo tutaj, tak jak teraz patrzę, jakoś ta taśma zaczęła się jakoś źle nawijać. Czy to się, proszę Państwa, dobrze nagrało? Ale to już no trudno. Przewinę na sam koniec tej strony, czyli na sam początek drugiej memory. Przypominam, memory stop działa w ten sposób, że po prostu w tym momencie tu jest taki przycisk zwykły, wciskany i wyciskany, i on działa w ten sposób, że naciska się, trzeba go w danym momencie odtwarzania nacisnąć i on wtedy zapamięta i autostop do przewijania nam wyskoczył. Ok, proszę Państwa, przełączam się na magnetofon i słuchamy nagrania dokonanego przed chwilą. W jednej dłoni trzymam lewy, w drugiej trzymam prawy. Teraz mówię po środku, mikrofony są oddalone, więc będę mówił tak centralnie. A teraz może wezmę te mikrofony do jednej dłoni, żeby bardziej było, no i właśnie, żeby to było trochę zmonofonizowane poniekąd. A można mikrofony odłożyć i wykręcić głośność na maksa. I wtedy wszystko będzie głośniej i mikrofony będą bardziej zbierać. Ja tutaj może jednak nie będę, proszę Państwa, też testował tego mikrofonu MDU, dlatego że tego stereofonicznego, dlatego że mam, proszę Państwa, tylko jeden egzemplarz, a wcisnę jeszcze Fiodogi, bo mam, proszę Państwa, tylko jeden taki i nie chcę, żeby on mi się gdzieś popsuł, a tutaj no nie wiem, któreś może z tych gwiazd jest na mikrofon stereofoniczny, a może mi nie, w każdym razie kiedyś, teraz sobie jeszcze przypomniałem, że mi się ona raz nie spalił, więc już może nie będę tego sprawdzał, że nie jest takie istotne, żebyśmy w jednej audycji. Teraz może wyłączę system Dolby, znaczy niby Dolby, nie dokładnie co to jest. Nacisnę pauzę, nacisnę stop, jeszcze raz włączę i pauza się włączy.
1: No proszę Państwa, niestety trochę to nagranie wyszło przesterowane, ale mniej więcej mają Państwo wyobrażenie, jak rejestruje dźwięk. To wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję już Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Godzina 19 na zegarze, a w kalendarzu piątek, 9 dzień października 2015 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz. Witam także bardzo serdecznie moich dzisiejszych gości, Patryk Faliszewski i Paweł Masarczyk po drugiej stronie. Dobry wieczór, witajcie.
4: Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
3: Dziś będziemy mówić na temat tłumaczenia programów komputerowych. Oczywiście będziemy mówić o zasadach, o tym, jak to zrobić. Nie będziemy na bieżąco tłumaczyć żadnej aplikacji, no bo to chyba jednak zadanie na zdecydowanie dłuższe okienko czasowe niż tą godzinę albo może trochę dłużej, ile sobie dziś przeznaczymy na tę audycję. To się wszystko okaże, bo takie rzeczy jak zawsze wychodzą w praniu. Pierwsze moje takie pytanie, które kieruję do Was i które myślę, że jest dość istotne także dla naszych słuchaczy, którzy być może się zastanawiają, no i pytają sami siebie, czy to ja powinienem coś takiego robić, czy to w ogóle warto. Kto może, kto powinien zabierać się za tego typu rzeczy, jak tłumaczenia programów komputerowych? Czy to rzeczywiście konieczna jest taka naprawdę nie wiadomo jaka znajomość języka obcego, w jakim jest napisany dany program, czy wystarczy, że znamy ten język trochę, no i później jakoś tam się wspomożemy jakimiś narzędziami i to będzie jakiś efekt? Jak to jest?
4: To znaczy, mi się wydaje, że z mojego doświadczenia przynajmniej tak wynika, że nie musimy być na pewno ekspertami w języku takim komunikatywnym, czyli nawet jeżeli nie mówimy swobodnie w danym języku, ale rozumiemy program i mamy taką świadomość, że wiemy, jak przetłumaczylibyśmy na polski jego elementy interfejsu, to możemy na pewno spróbować. Dlatego wiele projektów, wiele tłumaczeń to są po prostu wolontariaty, ludzie mogą się sprawdzić, bo nie są wymagane żadne uprawnienia oficjalne. Natomiast warto na pewno się orientować w żargonie komputerowym, w tym języku typowo technicznym, w tym, jak typowo tłumaczy się takie podstawowe polecenia typu anuluj, cofnij, kopiuj w klej, no takie bardzo popularne słowa, które występują.
5: Chyba, że naprawdę chcemy być oryginalni i słowo cancel tłumaczyć w dosłowny jego sposób, czyli zrezygnuj, odwołaj, tak?
3: Ewentualnie poniechaj, jak to kiedyś było poniechaj, tłumaczone kiedyś w komputerach Apple. Dokładnie. Więc można i tak, ale chyba nie polecamy aż takiej ekwilibrystyki językowej, tak, i ekstrawagancji, bo to chodzi... Tak, chodzi właśnie o to też, żeby jakichś standardów się mimo wszystko trzymać, prawda?
4: Tak, tak mi się wydaje.
3: No to jak to jest z tym tłumaczeniem? Taki język, no nie wiem, angielski, bo dajmy na to, że skupiamy się na języku angielskim, programów po angielsku wychodzi dużo, powiedzmy, uczyliśmy się, nie wiem, tam w szkole, w podstawówce, gimnazjum, w szkole średniej tego języka angielskiego. Wystarczy?
5: Myślę, że mimo wszystko... Jako podstawa wystarczy, natomiast dobrze byłoby i przede wszystkim myślę, że podstawowym elementem jest ta wartość dodana w postaci obycia z komputerem i tego, o czym Paweł powiedział wcześniej, zrozumienia programu. Bo nawet jeżeli, mówię, nie musimy czytać Szekspira na zawołanie, ani go tym bardziej recytować z pamięci, ale im lepiej znamy ten podstawowy język, tym to nam się bardziej pozwoli troszeczkę odnaleźć w nowinkach tego komputerowego. Natomiast jeżeli nawet mamy jakieś wyraźne braki, deficyty z tym językiem takim komunikacyjnym, komunikatywnym, podstawowym, a jeżeli znamy bardzo dobrze lub dość dobrze taki komputerowy i wiemy, co do czego służy, to prędzej znajdziemy w słowniku wskazówki, jak przetłumaczyć coś oczywistego lub jakąś konstrukcję gramatyczną, której nie znamy, niż jakieś słówko w żargonie komputerowym. Więc ten żargon postawiłbym w tym wypadku chyba jednak troszkę ponad ten język komunikatywny, który musi być mimo wszystko jakąś tam podstawą.
3: No i chyba też jest ważne to, żebyśmy w momencie, gdy korzystamy, gdy zabieramy się za tłumaczenie jakiejś aplikacji, żebyśmy przede wszystkim byli też jej użytkownikiem, tak? Żebyśmy wiedzieli, w jakich miejscach dane zwroty występują, bo to też dużo zależy od kontekstu. Jeżeli wzięlibyśmy się za tłumaczenie programu, którego zupełnie nie znamy i z którego zupełnie nie korzystamy, to też mogą pojawić się no, różne sytuacje, w których to nasze tłumaczenie będzie gorsze od tego, niż gdybyśmy byli po prostu użytkownikami danego programu, prawda?
5: Na pewno, natomiast im bardziej profesjonalnie zaczynamy się tym zajmować, tym niestety przychodzą oferty z zewnątrz i czasami nie ma zwyczajnie czasu ani ochoty na korzystanie z danego programu, tak? Więc jeżeli skupimy się na tym, na czym zamierzamy się z Pawłem skupić dziś, czyli na tłumaczeniach właśnie wolontariackich, na tłumaczeniach w pewnym sensie hobbystycznych gdzieś tam, a które przy okazji mogą reszcie społeczności pomóc, no to tutaj nie ma tego problemu, bo tutaj faktycznie dużo lepiej jest, jeżeli jesteśmy użytkownikami danego programu, który zamierzamy tłumaczyć, niż jeżeli tłumaczymy go, zaczynamy go tłumaczyć od tak z marszu.
3: No to nie mogę w tym momencie nie zadać pytania, które właściwie powinienem zadać na samym początku naszej dzisiejszej audycji. Jakie tłumaczenia macie już na swoim koncie? Czym możecie się pochwalić, Pawle? Może od ciebie zaczniemy.
5: Bo twoja lista jest dłuższa.
4: To są jak najbardziej tłumaczenia hobbystyczne, takie, że rzeczywiście zacząłem jakiś czas temu, jeszcze ucząc się w szkole, tłumaczyć programy. Zacząłem, zdaje się, od Klango Playera. To jest chyba taka społeczność też, gdzie zostałem wprowadzony w to, jak programy się tłumaczy, że warto to robić, że warto się zapoznać z technikami. I przede wszystkim warto współpracować, warto pracować razem nad projektem często, podając sobie różne sugestie i pomocną dłoń oczywiście. Natomiast z takich projektów bardziej znanych przetłumaczyłem kilka klientów twitterowych, na przykład TW Blue, Quitter niegdyś, The Cube, Chicken Nugget, początkowe tłumaczenie też było moje, Blind Square GPS na początku, Voice Dream Reader, Embraille.
5: Kto teraz, Paweł, zajmuje się Blind Square'em? Nawet nie patrzyłem.
4: Z tego, co wiem, to Przemek Rogalski. Natomiast różnego rodzaju aplikacje też androidowe, Zello, kiedyś na iOS-a również też i na Androida. No, trochę tego było. Z gier Sound RTS to rzeczywiście było takie też początki moich prób tłumaczeniowych, początki tego, jak tam wchodziłem w ten świat, zaczęło mi się podobać, to rzeczywiście Sound RTS też.
5: Tym bardziej, że Tym bardziej, że gry audio tłumaczy się niekiedy nieco inaczej, o czym pewnie dojdziemy w audycji i opowiemy.
4: Tam była akurat dość typowa, bo tam po prostu uruchamiał się skrypt, który generował pliki OGG z samplami syntezy mowy wybranej, więc nie musiałem nagrywać sampli własnym głosem na szczęście, ale no jednak była to gra, a w grach te techniki też bywają stosowane.
3: Patryku, a ty czym się możesz pochwalić?
5: Mogę pochwalić się poprawkami w tłumaczeniu Screamer Radio. Zanim zmienił się tłumacz, dość sporą częścią rzeczy w NVDA korekcyjnych, które nie były do tej pory tłumaczone, a tyczyły się głównie Braille'a. Oraz na przykład TeamTalkiem w wersji klasycznej, tej dla nas, dla osób niewidomych. A pracuję właśnie nad TeamTalkiem w wersji pełnej. I wspólnie z Pawłem robiliśmy zresztą też TeamTalka na Androida.
4: Owszem.
5: Paweł był wykonawcą, ustaliliśmy gdzieś tam jednolitość, która i tak...
4: Były.
5: Tak. Ujednolicenie nazw, które i tak jak na razie będzie wymagało poprawy, ale to z czasem zobaczycie efekty. Po owocach ich poznacie, jak to mówią.
4: Tak.
3: Zgadza się. No to rzeczywiście każdy z was ma jakąś tam listę. Ja powiem szczerze, ja w życiu przetłumaczyłem tylko jeden program. I to już
5: ale
3: było...
5: jaką korzyść z tego miałeś?
3: I to już było dawno, dawno, dawno temu. Z 10 lat temu albo i więcej. Chociaż nie. 10, tak, bo to w 2005 roku się za to zabrałem. Zajęło mi to chyba z dzień albo góra dwa.
5: No to tyle zajmuje mniej więcej, chociaż i tak tam miałeś dużo.
3: No, przetłumaczyłem program Raduga i słuchajcie, no tu się muszę pochwalić. Za to tłumaczenie dostałem licencję, która kosztuje, no tam... To się w setkach euro liczyła ta licencja. A dla autora to tłumaczenie na język polski było tak gdzieś tam ważne, żeby ten program się pojawił, no że się podzielił ze mną taką licencją, bo rzeczywiście i to jest też taka rzecz, myślę, że dosyć fajna, jeżeli chodzi o takie benefity, które możemy dostać z tłumaczeń. Często autorzy idą nam właśnie na rękę, oferując darmową licencję, jeżeli program jest płatny,
5: czasami nie dostaniemy
3: albo
5: nic,
3: jakąś
5: czasami
3: zniżkę.
5: Dostaniemy promocję, tak. A czasami dostaniemy pełną licencję i lepszy, w cudzysłowie, kontakt z tym autorem.
4: A na czasem gadżety firmowe.
5: Zdarza się.
3: Tak. A czasem po prostu jakieś takie kredyty tak zwane, czyli gdzieś tam nas wymienią.
5: W dość widocznym miejscu w programie jesteśmy widoczni.
3: Dokładnie.
4: Ja myślę, że to jest też dość ważne, bo dużo się mówi na temat piractwa komputerowego, na temat tego, że programy są drogie, że programy są za drogie, jak na to co oferują. Natomiast ja myślę, że tłumaczenie to jest taka uczciwa praca, którą w wielu przypadkach może wykonać każdy, kto, tak jak już mówiliśmy, orientuje się w tym języku, a za którą może naprawdę zarobić licencję o wartości kilkuset złotych, czy kilkuset nawet euro. Jest to rzeczywiście uczciwie wykonana praca na rzecz tego autora i wtedy uczciwie dostajemy licencję za ten program, nie płacąc za to nic.
3: Tak, a nieraz naprawdę autorzy takich aplikacji, które są dość wyspecjalizowane, oferują nam tego typu licencje. No tak samo, no przecież Raduga to jest ten program, który ja tłumaczyłem. To jest program do automatyzacji emisji radiowej. No właśnie, no i tutaj producent Wolfgang Loch właśnie poszedł na rękę i zaoferował właśnie taką licencję za to tłumaczenie, więc to nie zawsze są programy tanie, bo producent też umie liczyć i patrzy i wie, co mu się opłaca i się okazuje, że no... Ewentualnie podzielenie się licencją z autorem takiego tłumaczenia może mu przynieść zdecydowanie więcej zysku z użytkowników danego programu, którzy posługują się językiem autora tłumaczenia. A tych użytkowników może być całkiem sporo. Nie wiem, co prawda, czy ktoś z tego mojego tłumaczenia korzysta, ale może akurat. Dobrze.
5: Ja nie wiedziałem, że to ty, Michale, ale pobrałem Radugę, interesując się tymi systemami i się zdziwiłem, że była... w miarę dorzecznie po polsku, w przeciwieństwie do konkurencji, czyli Zara Radio, o którym opowiada Robert Łabęcki w audycjach w tym podcaście. Tam problem jest o tyle trudniejszy, że autor wolałby, aby tłumaczenie było dokonywane z języka hiszpańskiego. Efektem było to, że pole wyboru AGC, czyli automatycznej kontroli głośności, było w języku polskim przetłumaczone jako stan zachmurzenia.
3: Aha, fajnie.
4: To ciekawe.
3: Świetnie po prostu.
4: Wiedziałem, że hiszpański jest tak wieloznaczny, ale...
3: No wiesz, pytanie jeszcze, jak dobrze znał ktoś ten język hiszpański, bo to jeżeli
5: radiowy język hiszpański.
3: Tak, i radiowy język hiszpański, bo wiesz, jeżeli ktoś to tłumaczył wspomagając się jakimś tłumaczem automatycznym, to mogło...
5: W odniesieniu do tego samego AGC, Auto Gain Control, właśnie pola wyrównującego poziomy dźwięku, widziałem gdzieś w programie, włącz automatyczną kontrolę.
3: Czego? Bo cię przycięło troszeczkę.
5: Automatyczną zysku. Kontrolę zysku.
3: Aha, no to jeszcze lepiej. No, wiecie...
5: W znaczeniu elektrycznym to zysk, znaczy zysk.
3: Zysk, tak? Tak, tak. No a gdybyśmy chcieli tłumaczyć rzeczywiście posługując się różnymi mechanicznymi wspomagaczami, na przykład z chińskiego, to już w ogóle mogą wyjść cyrki na kółkach, bo pamiętacie ten chiński czytnik ekranu, który ja próbowałem zainstalować, wyrzucił mi błąd. Tak. I jak ten komunikat brzmiał później?
5: Coś o psie, coś o hardware'ze, o sprzęcie.
3: Tak, że sprzęt nie znalazł psa?
5: Czy jakoś tak.
3: Czy coś. No ale w każdym razie zupełnie pozbawiony sensu komunikat, więc jednak dobrze jest znać język, w którym się pracuje i gdzieś tam ten tłumacz Google'a przysłowiowy no, używać jako ostateczność albo zajrzeć po prostu do jakiegoś sensownego słownika. No to już mamy, mniej więcej wiemy, co powinniśmy umieć, żeby sobie radzić z danym tłumaczeniem, a teraz jak to wygląda, jeżeli chodzi o współpracę z autorami, co możecie powiedzieć? Autorzy są chętni na coś takiego, mają jakieś szczególne wymagania z waszych doświadczeń, czy po prostu to jest tak, że cześć, ja chcę tłumaczyć, a okej, dobra.
4: To zależy wszystko od autora, bo wielu na przykład jest na tyle otwartych, że zaraz w opisie aplikacji, bo to na przykład myślę o aplikacjach androidowych, ale nie tylko, znajdziemy linki do plików lub platform tłumaczeniowych, więc otwartość jest na tyle duża, że oni już sami się reklamują, że akceptują tłumaczenia, chcieliby lokalizować programy. W niektórych przypadkach trzeba autora zachęcić, zapytać, czy jest zainteresowany i z reguły autorzy są zainteresowani.
5: Są zainteresowani.
4: Jeżeli nie jest jeszcze wspierane tłumaczenie, to zostanie to wsparcie wkrótce dodane, gdy program będzie już na tyle rozwinięty, że będzie warto go lokalizować. I ta otwartość jednak gdzieś jest, żeby te programy były dostępne w językach narodowych, a nie tylko w angielskim.
3: A spotkaliście się z jakimiś takimi wymaganiami od autorów, że no dobrze, bardzo chętnie, ale to prosimy o jakieś zaświadczenie, że posługujesz się biegle językiem danym i takim i może byśmy tu podpisali jakąś umowę, coś takiego? Były takie sytuacje, czy nie?
5: Takie rzeczy głównie tyczą się korporacji, dużych gdzieś tam firm. Tam ten problem ma miejsce.
4: Nie, w jednym open source'owym projekcie mi się to zdarzyło, to chyba był Blend Communicator, to jest taki androidowy program, który jest jakby samoudźwiękowionym launcherem. Czyli jak nie chcemy używać talkbacka, jeżeli mamy powiedzmy osobę starszą, czy kogoś, kto nie jest w stanie opanować wszystkich zaawansowanych ustawień swojego telefonu, może skorzystać z takiego okrojonego interfejsu. Coś jak kiedyś prezentowany CU Phone, tylko w wersji open source. I tam jest wyraźnie zaznaczone w pliku readme, zdaje się, od tłumaczeń, iż autorzy życzą sobie osoby z certyfikowaną znajomością języka.
3: Mhm. W ten sposób. No tak, no bo być może wyszli z założenia, że ten program chyba też nie był jakimś takim bardzo tanim programem, prawda? Dobrze kojarzę?
4: Blind Communicator jest darmowy.
3: A darmowy. Faktycznie. Dobrze, to może po prostu chodziło o to, no, że zależało im na jakiejś tam jakości albo czymś takim. No to może o to tu chodziło.
5: Też nie powinno nas to gdzieś tam dziwić, choć jest to mniejszość, zdecydowana mniejszość, jeśli chodzi o...
3: Tak, no bo powiedzmy sobie szczerze, sporo takich...
5: Programy, które są w naszym zasięgu, bo obawiam się, że jeżeli sami na własną rękę chcielibyśmy napisać do na przykład, no nie chcę tu reklamować, ale na przykład powiedzmy Freedom Scientific, GW Micro czy ECE, czy Microsoftu, o z maila w stylu jestem zainteresowany tłumaczeniem waszego programu, jako niezależny podmiot, jako ja wymieniony z imienia i nazwiska, raczej nie liczyłbym na sukces.
3: No, pomijając to, że na przykład w przypadku polskim to zarówno Freedom, jak i GW Micro czy A-Squared w tym momencie już ma partnerów.
5: celowo wymieniłem te właśnie firmy, tak samo jak wymieniłem Microsoft, który no też jednak tę społeczność tłumaczeniową w Polsce ma. Choć tu myślę, że zależy do czego chcielibyśmy pójść, za co się konkretnie wziąć, bo obawiam się, że tekstów z samego Windowsa może nam Microsoft nie da. Natomiast jest takie coś jak ten Microsoft Community Translator, którym można tłumaczyć na przykład społecznościowo w formie chyba tam jakiegoś głosowania, kto jest za, kto jest przeciw i tak dalej. Tam jest jakiś taki system, ale się zbyt mało tym bawiłem. Można tłumaczyć na przykład opisy aktualizacji, które dotychczas są wygenerowane maszynowo, tych automatycznych. Jeżeli na liście aktualizacji damy więcej szczegółów, niektóre z mniej istotnych aktualizacji mają swoje opisy tłumaczone czymś a la Google Translator, tylko technologią microsoftowską.
3: Aha.
5: I kiedyś była tylko adnotacja, że ten artykuł został przetłumaczony maszynowo. Teraz jest adnotacja, że ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, ale że w przyszłości tekst tego artykułu może się zmieniać za sprawą usługi Link Microsoft Community Translator, w której to można się tam zapoznać z tym, jak to robić, co to robić. Natomiast nie patrzyłem, jakie tam są wstępne wymagania,
3: rozumiem,
5: aby rozpocząć. Zabawę jeszcze gdzieś tam nie...
3: Nie zgłębiałeś tego tematu.
5: Na tyle. Nie zgłębiłem.
3: Nie interesowało dokładnie. Cię tłumaczenie opisów technicznych aktualizacji Microsoftu. Okej. Okay. Więc teraz siłą rzeczy przechodzimy do kolejnego zagadnienia, czyli do tego, czym tłumaczyć, jak to zwykle jest. Myślę, że tu się na chwilę też gdzieś tam zatrzymamy, bo no jest ileś technik, ileś narzędzi. Od czego to tak naprawdę zależy, czym tłumaczyć dany program?
5: Od tego, jak i w jakim języku napisany jest program, myślę.
3: Ale w jakim języku programowania, czy w języku danego...
5: Języku programowania. Mhm. Nie wiem, czy Pawle potwierdzisz, ale to może mieć wpływ na...
4: To znaczy, ja myślę, że takim standardem, a może takim najpowszechniejszym systemem tłumaczeniowym, który jest uniwersalny i nie jest autorski i specyficzny dla konkretnego programu, jest PoEdit. Do PoEdit można generować komunikaty za pomocą systemu GetText. I z tego, co już zdążyłem zorientować, PoEditem tłumaczyć można wszystko, bo i programy w Pythonie, i programy w Lua. Klango było na początku tak tłumaczone, zanim powstał Klango Translator. Tak można też tłumaczyć strony internetowe, no? Też się z tym spotkałem.
5: O, a to tak się nie bawiłem jeszcze.
4: A widzisz, da się. Właśnie strona Mirandy NG w ten sposób była tłumaczona, przynajmniej jej podstawowe te linki, takie z strony głównej, właśnie za pomocą PoEdita.
3: No proszę.
5: Fajnie.
3: Ciekawa koncepcja.
4: To jest standard, to jest program, który jest dostępny. Obawiam się, że w jakiejś starszej wersji. Gdzieś widziałem doniesienia, że najnowsza wersja...
5: Najnowsza wersja ma jakieś problemy, mi się nie udało tego jeszcze potwierdzić, bo sam pracuję ze starszą wersją.
4: Ja też. Po prostu kiedyś ściągnąłem i jest, ale nie wiem, czy te trochę problemy nie ograniczają się tylko do paska statusu, gdzie jest pokazywana statystyka, ile już przetłumaczyliśmy słów, ile komunikatów i tak dalej. Natomiast to jest program, który ma bardzo prostą budowę, ponieważ znajduje się tam lista wszystkich komunikatów, jakie posiada dany plik. Plik ma rozszerzenie PO i można tabulatorem przejść do pola edycji, w którym
5: jest
4: nasze tłumaczenie.
5: Tekst.
3: Patryku, bo wiem, że w tym momencie masz taką możliwość, to czy mógłbyś pokazać naszym słuchaczom, jak wygląda takie podstawowe okno PoEdita, jak to wygląda,
5: tak właśnie,
3: jak się z tym pracuje?
5: Właśnie przygotowuję sobie syntezę mowy, tak abyśmy mogli usłyszeć. Więc tak. Program jest open source czy tylko freeware? Pawle, pamiętasz?
4: Nie pamiętam teraz. Może być, że tylko freeware, ale nie sprawdzałem statusu licencji.
3: Ja coś kojarzę, że jest tylko freeware właśnie, ale właśnie, no. Nie dam sobie niczego tu uciąć.
5: Bo sama biblioteka GetText jest biblioteką z systemów Unixowych i jest biblioteką open source. Natomiast
3: sam PoEdit to chyba troszeczkę gdzieś tam jest jednak bardziej zamknięty. Niemniej jednak jest darmowy. Od razu powiedzmy.
4: Tak. I ma też funkcję, to nie będziemy tego też pokazywać, bo nie mamy aż tyle pewnie plików i możliwości, żeby sprawdzić przydatność tych funkcji. Natomiast istnieje możliwość na przykład komentowania tłumaczeń, jeżeli współpracujemy w ekipie. i chcemy, żeby jedna osoba jakoś rzuciła okiem na konkretne tłumaczenia, zostawiamy komentarz, albo chcemy poprawki wprowadzić w czyimś i komuś odesłać, zostawiamy komentarze w konkretnych komunikatach. Tak samo możemy oznaczyć komunikat jako niepewny.
3: A czy PoEdit ma jakieś wsparcie właśnie dla jakichś takich, nie wiem, repozytoriów, synchronizacji, typu, nie wiem, typu Git albo jakieś tego typu inne systemy, gdzie...
4: On raczej bazuje na plikach. Po prostu na plikach. Później pliki z bazami tłumaczeń, POT.
3: Rozumiem.
4: Z których po prostu ładuje się nowe komunikaty, czyli plik PO jest uaktualniany plikiem POT do najnowszej wersji i wtedy coś jest usuwane, coś jest dodawane, jeżeli zachodzi taka potrzeba, i w ten sposób pozyskujemy nowe komunikaty do przetłumaczenia.
3: Jasne.
5: Dobrze, więc ja już jestem gotów. Stoję na pliku nvda.po.
3: No to ciach.
5: Od jednego z dodatków do NVDA.
6: PoEdit P, dane myboxoft 01AGO1OF31 in nov day. Jest. Dom. W. Celcoms. Anute ago.
5: Nie jest to może najfortunniejszy plik, bo nie ma zbyt jasnych komunikatów. Jest to plik dodatku historia dymków powiadomień.
3: Aha.
5: Do NVDA. I tutaj ma różne komunikaty.
6: Balloons history.
5: O, balloons history. Jestem na komunikacie. W tym momencie daję tabulator.
6: Edit.
5: Edit, czyli pole edycji. Wpisuję na przykład historia powiadomień.
6: Historia powiadomień. List wiew. Balloons history. Historia powiadomień.
3: A i tu w tym momencie
5: na liście uaktualniło się tłumaczenie, a w pasku stanu widzę...
6: Przetłumaczono 3%, 31 frazy wątpliwe 0, złe tokeny 0, nieprzetłumaczone 30.
3: Aha.
5: I widzę cały status pamięci.
3: Fajna sprawa. Fajna sprawa. Czy tu coś możemy jeszcze z tą frazą na przykład zrobić? Jakieś menu kontekstowe albo coś tego
5: menu
3: typu?
5: Kontekstowe dla frazy...
6: Kontekst menu. Duże K. Kopiuj oryginał do pola tłumaczenia Alt C. K. Odwołania. Duże O. C. Users usuario app data roaming w da addons balloon history global plugins balloon history init p. 45.
5: Tak, wiemy, że autorem jest człowiek z Hiszpanii. W kraju hiszpańskojęzycznego.
3: Tak.
5: Bo takie rzeczy właśnie są w pliku. Init p 44, czyli Pawle, zapewne linia 44, tak?
4: Kodu, tak, który kodu, inicjuje wtyczka.
5: Która inicjuje, dokładnie. Tu mamy odwołania.
6: Odwołania, duże O.
5: No niewiele mogę...
6: C, leaving menus, poledit błąd dialog, nie określono edytora, ustaw go w oknie preferencji, oka przycisk.
5: A, dobrze, bo kliknąłem w linię odwołania.
6: List wiew.
5: Kliknąłem w linię odwołania, czyli do tej właśnie 44 rzeczonej linii, ale w preferencjach nie ustawiłem sobie dla języka programowania, jakim jest Python, jaki edytor ma się otworzyć.
3: A, bo w tym momencie mógłbyś otworzyć sobie ten plik, w którym jest to zadeklarowane, ten plik py.
5: Tak, i przeczytać sobie, coś kod, na przykład sprawdzić. Względnie coś zmodyfikować, jeżeli bym bardzo tego potrzebował.
3: Mhm. Rozumiem. W ten sposób to działa. Ale tak naprawdę dla takiego prostego i podstawowego tłumaczenia to wystarczy, że chodzimy sobie po tej liście, szukamy komunikatu, tab, wpisujemy, wracamy i
5: dokładnie,
3: powtarzamy.
5: Jednakże czasami musimy sprawdzić te odwołania, bo mogą one też wymagać, nie wiem, jeszcze jakieś korekty.
6: Zero balloons displayed.
4: Myślę, że osoby, które nie znają specjalnie technik programowania komputerowego, za wiele tu nie zdziałają niestety, więc trzeba jednak... Programowanie nie jest wymagane, aczkolwiek pomaga, natomiast warto znać ten program jednak. Czy to, cokolwiek tłumaczymy, warto się w tym orientować.
3: Tak, warto sobie programowanie... po prostu, jak to się mówi, przeklikać co najmniej ten interfejs tego programu. Zobaczyć, o tu jest to, a tu jest jeszcze coś innego.
5: Jeżeli nas to interesuje, zobaczyć w pliki konfiguracyjne, bo czasami tam też można parę rzeczy znaleźć, które na przykład nie są dostępne dla screenreadera, a pliki konfiguracyjne, pliki INI lub CFG mają do tego odniesienia i może się zdarzyć, że czegoś nie zobaczymy. Ja spróbuję potłumaczyć parę z komunikatów.
3: Okej. Okay.
5: Tak, aby pozmieniać trochę ten pasek statusu.
3: Aha.
4: Tu jest jeszcze tak, że gdyby plik był czysty fabrycznie, bo akurat ten plik, z tego co pamiętam, już był edytowany kilka razy. Natomiast w czystych fabrycznie plikach, w momencie kiedy podświetlamy konkretny komunikat, NVDA wydaje z siebie takie piknięcie, żeby nam oznajmić, że to jest komunikat jeszcze nieruszany. To jest bardzo fajna funkcja. Tak,
5: nie używam właśnie. NVDA, to jest app moduł do NVDA. On, tak. On by tu też działał. Ja w tym momencie nie używam NVDA, więc dlatego tego nie mamy. Mhm. I na przykład przetłumaczyłem No Balloons roboczo jako... Więc idę do następnego.
3: No tylko nie słychać.
5: O, teraz będzie słychać.
6: Nie ma powiadomień.
5: Tym samym mamy...
6: List wiew. No Balloons nie ma powiadomień. 29 w 31.
5: Tłumaczę oczywiście nie do końca tak, jak to można by było ładnie przetłumaczyć. Tłumaczę bardzo testowo.
6: Years. Edit.
5: Lat.
6: List wiew.
5: Bo zapewne... Albo lata może lat. Wpiszemy. Do tego zaraz przejdziemy, że programowanie i znajomość myślenia programistycznego przydaje się jeszcze w czymś, co w języku angielskim ma ładną nazwę placeholder, a co po polsku możemy przetłumaczyć chyba jako zmienna najprościej.
3: Dokładnie, bo czasami pytanie bowiem w jakim kontekście tego ktoś użył, tak?
5: Tak, bo czasami możemy spotkać się przy tłumaczeniu komunikat w stylu procent S użytkowników lubi post użytkownika procent Y. No i wtedy co tu zrobić?
4: A, są tu zmienne, które sygnalizują nam pewne wartości, które się tu zmieniają, czyli na przykład imię, nazwisko danej osoby, które będzie za każdym razem inne, czyli na przykład wartości liczbowe, które będą się cały czas zmieniać. I w tym momencie trzeba w ten sposób dostosować, czy przemyśleć nasze tłumaczenie, żeby w szyk zdania, powiedzmy, polskiego wprowadzić te zmienne ze zdania angielskiego. I tu się czasem przydaje funkcja właśnie kopiuj oryginał do pola tłumaczenia. Ja często je używam, żeby nie rozbić zmiennych, nie uszkodzić ich, nie naruszyć. I wokół nich prowadzę całą edycję tekstu.
5: Tak. Też tak lubię, bo jest wygodniej.
4: Dzisiejsza temperatura to procent D stopni. No to procent D w konkretnym już komunikacie będzie oznaczało 19, 20, 21. Więc trzeba, patrząc na zdania angielskie, w ten sposób już myśleć o polskim, żeby ta zmienna wylądowała w takim miejscu, w jakim powinna, żeby zdanie było poprawne automatycznie.
5: Przy czym czasami zdarza się, że musimy poprosić programistę, aby poszedł nam dla naszego języka troszeczkę na rękę, chociażby z naszą polską trzystopniową odmianą. Jeden tweet, dwa tweety, pięć tweetów.
3: No tak.
5: Angielski język przewiduje jedynie dwie liczby. One tweet, ileś tweets.
3: Tweets. Mhm.
5: Problem zaczyna się wtedy dość poważny, bo wtedy mamy na przykład dwa tweety, trzy tweety, pięć tweety, bo nie ma jak.
3: No i wiesz, no i tu jest jeszcze kwestia odmiany, bo na przykład 104 tweety, tak? Nie 104 tweetów, tak?
5: Dokładnie. No i musimy o tym pamiętać.
3: I tu trzeba wtedy pamiętać i to naprawdę to jest niezła zagwozdka, żeby to było poprawnie.
5: Ani jednokrotnie nie ma jak dodać tej trzeciej formy i musimy iść na kompromis. I albo pięć tweety, albo jeden tweetów. Znaczy dwa tweetów. Mhm.
4: Mi się niestety nigdy nie udało jakoś wyprosić u programistów właśnie włączenia trzeciej formy pluralizacji.
3: A ty, Patryku, miałeś więcej szczęścia? Gdzieś? Jakoś?
5: Ja na szczęście tłumaczyłem takie programy, gdzie ona nie była aż tak potrzebna, bo mało bazowały na zmiennych.
3: Rozumiem.
5: Natomiast wiem, że to jest wykonalne i czasami się da.
3: Mhm. No tak, to na pewno. To jest kwestia tylko gdzieś tam, powiedzmy, chęci i dobrej woli tego programisty. Jeżeli ma ku temu chęci, no to pójdzie nam na rękę, a jeżeli tłumaczenie ma być tylko jakimś takim dodatkiem, no to pewnie będzie odpowiedź, a jakoś sobie poradzicie.
5: Dokładnie. Tak często bywa.
3: Czy coś jeszcze a propos Poedita możesz pokazać?
5: Tak naprawdę na początek tyle w pełni wystarczy, bo reszta tyczy się już specyficznego języka programowania i jego odwołań. Względnie rzeczy w stylu pamięci tłumaczeniowej, tak? To, o czym mówił Paweł. Mamy 30 komunikatów, 27 nowych dochodzi, 3 się usuwają i musimy zaktualizować bazę tłumaczeń, że tak w zasadzie to już tych 3 nie ma, ale jest pełno nowych. Następnie je przetłumaczyć.
3: Ale to teraz jak to w ogóle działa później? Bo okej, zapisujemy sobie taki plik, tak? I ten plik przesyłamy gdzie zazwyczaj? Twórcy, czy jakieś miejsce konkretne? Co z tym dalej robimy?
5: przede wszystkim zapisujemy plik i plik oprócz zapisania zmian w pliku po generuje się plik skompilowany.mo. Można to zrobić ręcznie, można włączyć ustawienie automatycznego generowania przy naciśnięciu Ctrl-S, przy naciśnięciu opcji zapisz. Plik mo jest plikiem binarnym, czyli jak go otworzymy jakimś notatnikiem, to pośród podwójnych sztyletów, przecinków, kropek, kreseczek i dziwnych w ASCII zobaczymy fragmenty tych komunikatów, ale on zasadniczo nie ma być czytelny dla użytkownika. On ma działać już jako skompilowany plik tłumaczeń, bo czasami na plik mo może składać się więcej niż jeden plik o. Możemy robić odwołania do innych plików. Też.
3: Rozumiem.
4: Natomiast taki plik MO już jest wsadzany fizycznie w program.
5: Tak, taki plik MO wysyłamy czy to mailem, czy to jak się umówimy z deweloperem, bo to już jest naprawdę kwestia indywidualna i w tej postaci on dopiero jest po prostu wsadzany do kodu, znaczy do katalogu programu
3: i wtedy to po prostu zaczyna działać. A powiedzcie mi w takim razie taką rzecz. Okej, Poedit to jest jedno rozwiązanie, z czym mogą się nasi słuchacze, którzy zapragną pójść w wasze ślady, czyli zacząć przygodę z tłumaczeniami, spotkać jeszcze. Jakie są jeszcze
5: kolejnym
3: opcje?
5: Kolejnym pospolitym przykładem jest tłumaczenie w pliku XML.
4: W dowolnym pliku XML czy TXT, w dowolnym plik, który można otworzyć po prostu notatnikiem. To są też popularne tłumaczenia w najczęściej aplikacji androidowych, wtedy dostajemy plik XML albo po prostu wyciągamy go z programu, ponieważ większość aplikacji androidowych bazuje na plikach XML, tam nie ma plików poeditowych, tam są pliki XML, każda aplikacja na Androida taki plik ma i po jego wyjęciu można go nawet edytować, nie prosząc tłumacza o nic. Jeżeli to jest projekt open source, wystarczy znaleźć gdzieś kod źródłowy i z tego kodu
5: wyciągnąć plik strukturę. XML.
4: Tak. Najczęściej w folderze z aplikacją jest folder res, jak resources, a tam jest folder values i właśnie values zawiera plik strings XML. I to jest ten plik, który należy przetłumaczyć. Tworzymy folder values myślnik.pl na przykład dla polskiego.
3: No i w tym momencie straciliśmy chwilowo łączność.
4: W takim pliku prowadzimy nasze zmiany i tłumaczymy program. Natomiast często też zdarzają się pliki TXT lub jakiekolwiek inne pliki edytowalne notatnikiem.
3: No i na co warto zwracać uwagę w przypadku takiego sposobu tłumaczenia, kiedy mamy do dyspozycji właśnie takie tekstowe pliki czy pliki XML?
5: Na formatowanie.
3: O właśnie.
5: Jedna spacja za dużo może wysypać nam całe tłumaczenie. Jeden tabulator za dużo może nie zgadzać się z formatem, który zadeklarował programistycznie autor, a o czym nie do końca mamy prawo i możemy wiedzieć. I całe tłumaczenie zostanie albo wyświetlone na początku przy uruchomieniu programu błąd, albo ono po prostu nie wejdzie w życie. Nie zacznie działać.
3: Ewentualnie też jeszcze w przypadku XML-a, to ja bym na to też uczulał wszystkich naszych słuchaczy, że w XML-u mamy te tak zwane znaczniki, tam jest jakaś konkretna struktura.
5: Tak.
3: No i trzeba też na to zwracać uwagę, że wszystko się jakby musi zgadzać. Jeżeli otwieramy znacznik, to zamykamy też ten znacznik. To jest zazwyczaj dobrze zrobione. W trakcie tłumaczenia coś nam jednak może się niechcący skasować. Jakiś znaczek z mniejszości, większości. No i w tym momencie oznacza to żmudne poszukiwania takich znaczków, tak? Co myśmy tak naprawdę niechcący wykasowali?
5: Przyznam się szczerze, że bardzo tego nie lubię. W większości takie programy do mnie docierają, że plikiem jest właśnie XML względnie plik tekstowy. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, jest to kodowanie. Kodowanie, które musimy sobie zadeklarować, czyli najpierw potestować na przykład z jakimś jednym komunikatem zlokalizowanym, czy aby na pewno polskie znaczki się dobrze wyświetlają. Niektóre programy, jeżeli cały plik będzie miał problem z kodowaniem, go po prostu też odrzucą i nie wyświetlą, ale w niektórych zaczną pojawiać się krzaczki, więc na to też warto zwracać uwagę.
3: A jak to jest z kodowaniem? Jakiego się najczęściej używa? Unicode? UTF-8?
5: Na szczęście już powoli przechodzimy na Unicode, na UTF-8 i już te problemy powoli, mozolnie zaczynają znikać, ale zdarzy się jeszcze program z rosyjskimi komunikatami do tłumaczenia, które są pisane w rosyjskim ASCII, więc najpierw trzeba sobie jakimś programem do lokalizacji systemu uruchomić na chwilę notatnik z kodowaniem rosyjskim, przeczytać, co autor ma na myśli, przetłumaczyć na swoje i zapisać. Najlepiej też w kodowaniu albo rosyjskim, albo kodowaniu, no dla polskiego to jest Windows 1250 akurat.
3: No tak.
5: Więc czasem tak się też zdarza, że programy, których kod na przykład, nie tyle plik językowy, ale kod jest pisany w języku w kraju, który używa specyficznego jakiegoś kodowania, może być tak, że język, że kodowanie plików też jest nastawione pod ten kraj lub pod grupę kodowań, na przykład właśnie ASCII specyficzną dla kraju.
3: Czyli pliki
5: jeżeli
3: tekstowe.
5: Jeżeli rosyjski był Windows 1251, no to dla Polski będzie 1250.
3: No tak. I tu w tym momencie po prostu trzeba na to zwracać uwagę. Najlepiej sobie przetłumaczyć jakiś kawałek, jeżeli tak, mamy taką możliwość, to po prostu sprawdzić.
5: I wtedy zobaczyć. Kolejnym nieciekawym bardzo typem tłumaczenia jest tłumaczenie, gdzie jedna linia jest jednym komunikatem. Czyli na początku pliku jest zestaw cyferek z góry na dół od 1 do 350 na przykład, a potem w każdej linii jest nowy komunikat bez niczego, po prostu od wielkiej litery do kropki, cała linia jest komunikatem. Numer linii równa się komunikat. Też się z takim systemem tłumaczenia spotkałem.
3: Z ciekawości, dlaczego to jest nieciekawy sposób tłumaczenia? Wydawałby się prosty.
5: Wydawałby się prosty, ale jeżeli skasujemy na przykład komunikat, a no trzeba go skasować, żeby go zastąpić komunikatem zlokalizowanym i usuniemy niechcący znaczek nowej linii, to plik się nie zwaliduje względnie w miejsce komunikatu 174, który będzie anuluj. Może nam się wyświetlić na przykład przycisk zatytułowany, nie wiem, ustaw opcji napędu.
3: Na przykład.
5: Albo OK.
3: Albo OK, właśnie. Mogą się przyciski zamienić w ogóle funkcjami. Czy jesteś, albo tym gorzej, czy jesteś pewien, że chcesz skasować ten plik? Tak, nie, albo nie, tak.
5: No, więc ten może być problem. Z czysto takiego praktycznego punktu widzenia nie jest jakoś przeze mnie popierany w żaden sposób, ani po prostu wygodny.
3: Dokładnie. Piesek za oknem też chyba nie popiera tego sposobu.
5: Nie, jakoś buntuje się
3: najwyraźniej. Tak, buntuje się zdecydowanie. Tak w ogóle.
4: Znaczniki mu się nie zgadzają.
3: Tak, znaczniki się nie zgadzają.
5: Pomylił się.
3: Tak w ogóle ta nasza audycja ma dziś formę interaktywną. Tak przypominam, gdyby ktoś miał ochotę się z nami skontaktować i o coś zapytać. 123 834 8.

0: prosić tłumaczy o zaglądanie na stronę i sprawdzanie, czy nie ma czegoś nowego. I o to, aby w miarę szybko uaktualnić tłumaczenie za pomocą właśnie przeglądarki internetowej i strony internetowej, interfejsu web.
1: No to Pawle, jak z dostępnością takich narzędzi?
0: Bywa różnie. Dawno nie widziałem strony, która byłaby w 100% tak dostępna, że widać, że są spełnione standardy dostępności. Natomiast z tych stron korzystać się da. Jeżeli się nauczy rozkładu tych stron, w którym miejscu są jakie pola, co wymaga troszeczkę takiej na początku może ekwilibrystyki, ale z czasem to po prostu wchodzi. Są też skróty klawiszowe, które ułatwiają całą operację. To bez problemu możemy tłumaczyć program za pomocą takiej platformy. Tłumaczyłem już za pomocą MyGengo. To była platforma, która dawała jako tłumaczowi mi bezpośredni dostęp do tłumaczenia. Nikt nie musiał na nie głosować, po prostu to, co ja wprowadziłem, stawało się faktem. I tam pamiętam, że po napisaniu jednego komunikatu skrótem Ctrl-Enter zamykałem to pole i przechodziłem do następnego i mogłem je tłumaczyć. Natomiast ostatnio tłumaczyłem też na platformie Acuna, gdzie właśnie tłumaczenie odbywa się społecznościowo, czyli każdy może zaproponować swoje wersje tłumaczeń, natomiast później jest przeprowadzone głosowanie nad tym, która wersja powinna wejść do programu.
1: Rozumiem. Czyli tu nie ma problemów z dostępnością taką na dłuższą metę. Kwestia przyzwyczajenia się bardziej, tak, do interfejsu pewnej strony internetowej. Ja się spotkałem z taką stroną TransiFX, bo kiedyś chciałem MiniTube'a trochę wspomóc tam, jeżeli chodzi o kwestię tłumaczeniową, ale szczerze mówiąc to się poddałem, bo ta forma webowa była dość ciężko dostępna. A żeby być w stanie zrealizować to tłumaczenie w takiej bardziej dostępnej formie, trzeba mi było się nauczyć Gita, a jakoś nie miałem aż tyle czasu, żeby zgłębiać naukę Gita.
2: A powiedzmy sobie szczerze, ten program, o którym jest zresztą w Tyflopodcaście audycja i Michale mówisz, ma dość kontrowersyjne komunikaty w tłumaczeniu polskim
1: obecnie. Tak, typu weź to wyłącz na przykład. No to...
2: tak.
1: To rzeczywiście kogoś poniosła fantazja, jeżeli chodzi o tłumaczenie MiniTube'a. Więc jeżeli ktoś ciekaw, to odsyłamy do audycji, którą z Tomkiem Kowalikiem robiliśmy, dotyczącą tego programu. No i tam rzeczywiście tak sobie pomyślałem, może fajnie by było jakoś tam to pomóc. Tam. Ten interfejs niezbyt mi się spodobał, to stwierdziłem, a to sobie spróbuję jakoś podziałać po prostu bardziej właśnie na jakichś plikach tekstowych. No i kazali mi się Gita uczyć, no to stwierdziłem, że nie. Programistą nie jestem, Git mi do niczego więcej akurat w tym momencie by się nie przydał.
2: Nie będzie potrzebny.
1: Tak, więc nie. Podziękowałem za wsparcie tłumaczenia. Chociaż może akurat, Pawle, ty masz więcej doświadczenia, to się kiedyś może TransiFX-em pobawisz. Może ja czegoś tam nie zauważyłem.
0: To jest chyba taki system, gdzie są publikowane tłumaczenia właśnie wolontariackie.
1: Oj, poczekajmy. O, już.
0: Jeżeli
1: już.
0: Projekt chciałby znaleźć tłumaczy wolontariuszy nawet na zasadzie takiej, że ludzi obcych, niezwiązanych z projektem, tłumaczenie jest umieszczone na TransiFX-ie i można w nim wyszukiwać projekty, które poszukują tłumaczy. Więc to jest też dobra baza chyba startowa, o ile pamiętam, dla ludzi, którzy na przykład wysłuchają naszej audycji i chcieliby
2: się sprawdzić.
1: No tak, tylko problem jest właśnie z dostępnością tych tłumaczeń, tak jak mówię, ale możesz to sprawdzić i zweryfikować, bo generalnie
2: możemy się podzielić wiedzą w komentarzach.
1: Tak, w komentarzu, bo ja mówię, ja nie miałem za dużo pozytywnych doświadczeń, ale może po prostu ja czegoś nie byłem w stanie zrobić, mówiąc szczerze, no tak jak powiedziałem, ostatni raz jakiś program tłumaczyłem dobre 10 lat temu, więc moja wiedza może nie być tu aktualna. Czy jeszcze jakieś metody na tłumaczenia występują? Z czymś się spotkaliście?
0: No, zdarzyło mi się parę razy, że po prostu przysłano mi komunikaty do przetłumaczenia na maila. To się już zdarzało w sytuacjach, kiedy cały projekt był gotowy, natomiast wymagał pewnych uaktualnień, powiedzmy pojawiły się nowe funkcje i trzeba było przetłumaczyć 3 nowe komunikaty. Nie mieliśmy poedita, więc nie było możliwości uaktualnienia bazy. I nikt nie chciał mnie zmuszać do grzebania ręcznie w pliku tekstowym, więc po prostu przysłano mi komunikaty w wiadomości e-maila, ja przetłumaczyłem je i odesłałem w odpowiedzi.
1: W ten sposób. No, można i tak. A co z tłumaczeniem właśnie gier, o których wspomnieliście już wcześniej? Bo tu dochodzimy już powoli też do kolejnego takiego tematu,

0: naszej dzisiejszej audycji, czyli tłumaczenia różnych programów. Wszystkie programy tłumaczy się tak samo? Chyba nie. Chyba są jakieś wyjątki, prawda?
1: Wyjątki i różnice.
0: Dokładnie.
2: No, przede wszystkim proces lokalizacji nie polega tylko i wyłącznie na przerzuceniu tekstu angielskiego na tekst polski. Tu już wchodzimy troszeczkę w podstawy teorii przekładu, natomiast jeżeli już wchodzimy w gry komputerowe, gdzieś się spotkałem ze stwierdzeniem, że gra komputerowa jest też formą dzieła literackiego i w tym momencie musimy się liczyć z tym, że zawarte są tam dialogi. Dialogi są uwarunkowane kulturowo, nie wszystkie gry słowne będą kompatybilne między językami, nie wszystkie przysłowia, nie wszystkie idiomy, nie wszystkie odniesienia będą zdatne do użytku w języku docelowym. Różne jednostki miary, wagi, no trzeba wziąć pod uwagę różnice właśnie kulturowe między językiem kraju, z którego tłumaczymy, a językiem naszym docelowym, czyli na przykład polskim, czy jakimkolwiek innym, na który tłumaczymy, czy wszystko to, co jest tam zastosowane, po prostu się zgadza, czy możemy tego użyć.
1: Poza tym sama technika, na przykład w tłumaczeniu gier audio, odpowiednikiem tekstu będą nagrane sample, nagrane dźwięki, więc teraz naszym zadaniem jest albo samemu nagrać swój własny głos i opublikować tłumaczenie w danym języku, albo znaleźć kogoś, kto zrobi to prawidłowo i profesjonalnie, tak? Więc to jest kolejna
2: Często jest też potrzebna cała ekipa aktorów, tych voice actors, aktorów, którzy używają głosu. Po to chociażby, żeby no też ktoś zagrał tych bohaterów, więc to jest często też gra aktorska.
0: No tak, i tu już nie wystarczą tylko umiejętności językowe. Zazwyczaj do takich większych projektów to angażowana jest także większa ilość ludzi, która się tym zajmuje.
1: Przypominając niekiedy ekipę filmową, bo cały dubbing trzeba zrobić.
0: No tak, ktoś musi się zająć tłumaczeniem tego, więc powiedzmy, no nie wszystko już robimy tylko my, ale zbieramy sobie jakąś większą ekipę, no i może w tym momencie jest szansa na to, żeby...
1: Zakładając, że nie polega to tylko na wygenerowaniu na przykład syntezatorem mowy sampli dźwięków do gry, no to musi się znaleźć ten, kto opracuje teksty, właśnie to, o czym mówił Paweł, dialogi dostosuje do kultur, gdzieś tam zajmie się stroną merytoryczną, a potem jeszcze są wykonawcy, którzy to nagrają, którzy zagrają to odpowiednio.
0: No właśnie, Pawle, no bo ty miałeś grę jedną na swoim koncie, jeżeli chodzi o jej tłumaczenie, Sound RTS, tak? Dobrze pamiętam?
2: Tak,
0: były
2: tak,
0: jakieś
2: tak.
0: problemy z tą grą, z jej tłumaczeniem, tak z ciekawości?
2: O tyle nie, że jednak w Sound RTS-ie wszystko czytał nam Real Speak Daniel, więc wystarczyło go tylko zastąpić odpowiednikiem jakąś polską syntezą.
1: Czyli Real Speak Agatą, wszak... Ten sam producent ma głos polski.
0: Bardziej mi chodziło o te takie językowe kwestie. Czy tu
2: nie,
0: coś
2: raczej,
0: się pojawiło?
2: Raczej wszystkie te terminy, bo to jest taka typowa gra strategiczna, więc obiekty takie jak stajnie, jak
1: tartaki,
2: ratusze,
1: zdaje się.
2: Tartaki, czy też różne klasy bohaterów. Mieliśmy jakichś czarodziejów, mieliśmy
1: smoki, chłopów,
2: mieliśmy jakichś wojowników. To wszystko jest raczej kompatybilne. Ten świat fantasy, na ile go znam, raczej używa tych samych mniej więcej pojęć. Rzadko trzeba było coś dostosowywać.
0: Rozumiem. To w takim razie zapytam was o kolejną rzecz. Jak to jest? Okej, program to jest jedna rzecz. I z tłumaczeniem programu nie mamy już, załóżmy, większych kłopotów, ale jak się przygotowujecie i czy w ogóle podjęliście się kiedyś tłumaczenia dokumentacji do tego programu? Jakiegoś.
2: No, tutaj jest troszkę już...
1: Gorzej.
2: Tak.
1: Poczekamy na połączenie z Pawłem. O,
2: tu jest troszeczkę więcej pracy. No, ponieważ ten angielski musimy już na tyle znać, żeby budować całe zdania. Bo to jednak jest już w tym momencie tłumaczenie nie tylko wyrywkowych jakichś poleceń, czy powiedzmy krótkich komunikatów, tylko tu już wyjaśniamy, jak
1: w dokumentacji do programu należy wyjaśniać. W dokumentacji do programu znaczenie samego tego żargonu jest nadal wysokie, ale ono delikatnie spada na rzecz perfekcji i biegłości w tym języku literackim.
0: I też chyba warto sobie wylistować w ogóle gdzieś, zrobić sobie taką podręczną listę poleceń, na przykład menu, okien dialogowych i tak dalej, żeby nie okazało się później, że na przykład w dokumentacji piszemy o jednym poleceniu, które w programie zdarzyło nam się przetłumaczyć inaczej, prawda?
1: Inaczej. Mhm.
0: No to tak też może być.
2: Glosariusz, to warto mieć pod ręką.
1: Tak, to jest...
0: Robiliście jakąś taką dokumentację do czegoś, Patryku, Pawle? Coś kiedyś próbowaliście w ogóle zmierzyć się z tematem?
2: No, Embraer chyba ma polską dokumentację, o ile pamiętam. Więc to mi się udało zrobić. Tak samo strona Sound RTS-a została przetłumaczona na język polski.
0: Mhm. A ty, Patryku,
1: wielokrotnie wysyłałem odniesienia do pomocy w programie JOS i poprawki tego, jak można sformułować różne rzeczy, plus dokumentacja do programu GoldWave, który nie jest po polsku swoją drogą.
0: Ale ma polską dokumentację, tak?
1: Tak.
0: O, to ciekawe. A gdzie ją w ogóle można dostać? Na stronie GoldWave'a, czy...
1: Wiesz co, w tym momencie nie wiem, czy ona jeszcze jest dostępna, bo ona była do wersji 5.14.
0: Rozumiem.
1: Więc ja się obawiam, że ona już...
0: się trochę zdezaktualizowała.
1: Została stamtąd usunięta. Tym bardziej, że śmieszny jest fakt, że GoldWave nie wspiera w ogóle tłumaczeń, zdaje się, jako takich. I jeżeli ktokolwiek mówił gdzieś tam, że miał polskiego GoldWave'a, bo się z tym spotkałem, że ktoś mówił, była to nakładka. Tam po prostu ręcznie był przeedytowany plik, wykonywalny plik EXE i jego komunikaty z sekcji resources były zamienione na polski.
0: Tak, no i właśnie i tu przy okazji możemy też powiedzieć, że są i takie metody tłumaczenia. Dokładnie. Metody cokolwiek chałupnicze,
1: brutalne.
0: Tak, i dość brutalne, ale są narzędzia typu Resource Hacker na przykład, albo jakie jeszcze takie z dostępnych kojarzycie, bo ja głównie tego kiedyś...
1: Resource Hacker jest przystępniejszy z nich wszystkich tak naprawdę.
0: Tak, i Resource Hacker, działanie jego polega na tym, że po prostu otwieramy plik wykonywalny i w tym pliku wykonywalnym zmieniamy konkretne stringi, konkretne fragmenty tekstu, komunikaty. No i wszystko fajnie, ale... Powiedzcie mi, jak to wygląda, kiedy plik doczeka się jakiejś nowszej wersji? Musimy wszystko robić od nowa, czy ten Resource Hacker
1: oczywiście
0: tam pozwala na jakieś, nie wiem, porównanie listy komunikatów?
1: Znaczy, on pozwala na porównanie, ale nie listy komunikatów, a pliku byte po bajcie. Więc chyba troszeczkę roboty...
0: To trochę nie o to chodziło, bo jeszcze gdyby to tak się dało robić, że właśnie, że porównujemy sobie, tu był komunikat taki, tu on się nie zmienił, no to dobrze, to go też nakładamy.
1: Nie, dlatego, że są pewne mniej lub bardziej pisane zasady dotyczące trzymania takich komunikatów wewnątrz pliku wykonywalnego, ale one nie są sztywnymi zasadami, więc każdy może zrobić to na swój sposób.
0: Dokładnie.
1: Nie ma jak tego prosto zuniwersalizować.
0: Jest to w tym momencie problem. Natomiast fakt faktem, takie programy właśnie typu Resource Hacker i podobne, to chyba jednak większy sens miały X lat temu, tak? Kiedy nie były tak popularne pliki językowe. Bo teraz jednak ta internacjonalizacja bardziej chyba wkroczyła pod strzechy i także pod strzechy
1: jakoś zależy
0: twórców.
1: Na tym, żeby...
0: Tak. Też mi się tak wydaje, bo kiedyś jednak to był z tym większy, znacznie większy problem, żeby znaleźć jakieś narzędzie, za pomocą którego można byłoby coś przetłumaczyć, albo w ogóle jakieś pliki językowe. No to nie było wtedy w tym wcale tak łatwo. No a ludzie jednak chcieli mieć polskie tłumaczenia do czegoś, żeby to jakoś tam, powiedzmy, działało. Zgadza się. Czy coś jeszcze warto, słuchajcie, dodać a propos tłumaczeń? O czymś jeszcze nie powiedzieliśmy? Coś, na coś chcielibyście zwrócić uwagę naszych słuchaczy?
2: Często powstają też autorskie narzędzia programistów do wykonywania tłumaczeń z własnym interfejsem, który jest różnie dostępny. To są często proste programy, natomiast po prostu ktoś zakoduje interfejs tak, że nie da się go obsłużyć ze screenreaderem za żadne skarby świata. No i jest to problem. Potem te pliki... notatnikiem, natomiast różnie to bywa, trzeba się orientować w ich składni, a narzędzie ma nam to ułatwić.
0: No tylko niestety problem w tym, że narzędzie jest samo w sobie niedostępne i
1: niedostępne,
0: jest to problem. Z jakimiś takimi konkretnymi programami się spotkałeś, Pawle, które są tak robione?
2: Akurat z dostępnym narzędziem, ale Miranda w ten sposób jest tłumaczona. Można ją tłumaczyć edytując pliki tekstowe, natomiast można użyć Miranda Langpack Manager, za pomocą którego edytujemy już konkretne komunikaty w pliku.
0: I co, problem z dostępnością jest, tak?
2: Nie, teraz już nie. Teraz jest dobrze. Kiedyś był rzeczywiście problem, natomiast po zgłoszeniu przeze mnie prośby o udostępnienie programu, udostępnienie w sensie usprawnienie dostępności dla screenreaderów, została ta prośba moja rozpatrzona i spełniona i narzędzie jest teraz w pełni dostępne.
0: Okazało się, że można.
1: Przeciwieństwem jest program TeamTalk i translator do jego normalnej wersji tej wizualnej. On bazuje na jakimś systemie takim wewnątrz biblioteki Qt, wewnątrz frameworku Qt i tam nie jest to wszystko takie proste, aczkolwiek jest to XML z dużo trudniejszą składnią niż ten normalny XML. Natomiast te pliki da się pobrać i też je przetłumaczyć, dlatego w tym momencie nad nim właśnie pracuję.
0: Więc można się spodziewać.
1: Po prostu tak jakbym tłumaczył XML-a klasycznego do klasycznego klienta, a jest to XML do tego klienta dla osób widzących.
0: No tak, tylko po prostu więcej gdzieś tam wymaga to twojej pracy, no i też pewnie porównywanie komunikatu z klasycznej tak, wersji.
1: Tak, aby jednolity sposób tłumaczenia uzyskać i osiągnąć.
0: Dużo zajmuje w ogóle takie tłumaczenie, no zapewne wszystko jest kwestią wielkości danego programu, ale taki TeamTalk na przykład, czyli już, no powiedzmy, że dość złożona aplikacja, tak? Nie jest to jeden ekran i kilka przycisków, a jednak tam trochę tego tekstu jest. Jak to wygląda?
1: Czy mi TeamTalk zajął coś koło tygodnia, przy czym cała siła nie była położona w tłumaczenie, tak? To jest, odbywało się na zasadzie mam powiedzmy 2 godziny wolne, to poświęcam je na tłumaczenie programu dalszej części. Mam tu za chwilę jakąś godzinkę wolną, to sobie ją spożytkuję na TeamTalk. Jakiś jeden dzień powiedzmy poświęciłem głównie na to, to jakieś 4-5 godzin poszło, ale tak potem to już też jeszcze coś mi się przypomniało, to drobne korekty. Jakby ten tydzień nie był tygodniem non-stop takiej pracy.
0: A z twojego, Pawle, doświadczenia? Jak to wygląda? Też mniej więcej?
2: Zależy od programu, natomiast mi się często zdarza przetłumaczyć program w jeden wieczór, bo ja też jestem takim człowiekiem, że jak już raz coś zacznę, zwłaszcza jeśli chodzi o tłumaczenie, to ja już myślę o końcu i w tym momencie pracuję, aż kończę. Natomiast są rzeczywiście takie projekty, że nie ma szans, żeby skończyć to w jeden wieczór, jest tego po prostu za dużo. Jeżeli jeszcze się ma jakiś niski poziom motywacji, no to wtedy automatycznie cała robota
1: tak, idzie wolniej. Tak, to wtedy to idzie odpowiednio wolniej to, i to się da, to się z jednej strony chce, ale jak się pomyśli, że jeszcze 2700 linii przed tobą, to
2: tak,
0: to chce się trochę mniej.
2: Ale tak, tak.
0: Ale dobrze, że są takie możliwości, no bo powiedzmy sobie szczerze, że osoby niewidome nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby się uczyły języków, wręcz przeciwnie, jest to jak najbardziej zalecane. Jak widać, narzędzia są dostępne różnego rodzaju. Ja jedynie w kwestii dokumentacji na przykład do jakichś programów i tłumaczenia widzę jeden problem, mianowicie pliki pomocy to często są także okraszone różnego rodzaju zrzutami ekranu. I tu osoba niewidoma może mieć problem i no z przygotowaniem takiej jakiejś tam powiedzmy dokumentacji w naszym rodzimym problem języku
1: też,
0: może
1: problem też pojawia się
0: sama
1: wtedy,
0: sobie nie poradzić.
1: Gdy na przykład w pliku tekstowym XML deklarowane są współrzędne kontrolek, tak aby się tekst nie zawijał, aby ten tekst na pewno się zmieścił na ekranie.
0: Znaczy na przykład komunikat musi mieć jakąś konkretną długość, tak? Nie może być krótszy za bardzo, ani też dłuższy.
1: O czym my do końca nie wiemy i możemy sobie to przedłużyć lub skrócić, ale musimy wiedzieć, czy to nam nie wyjdzie poza ekran. Zdarzało się tak, że przed treścią komunikatu miał jakby pole miało podane swoje współrzędne i do tego się należało dostosować.
0: Rozumiem. I tu po prostu no trzeba, trzeba o tym gdzieś tam wiedzieć.
3: Godzina 20.
0: Tak, godzina 20.
1: Dziękujemy, Pawle, za godzinę 20.
2: No i to jest kolejny program, który gdzieś tam tłumaczenia mógłby wymagać, DVBip, czyli zegarynka na Androida.
0: Ale już po polsku mówi tyle dobrego.
2: Tak, tak, to tak. Sample no. Są nagrane, zgadza się. Ale interfejs jeszcze nie jest po polsku.
0: Aha, no to wszystko, Pawle, przed
1: wszystko
0: tobą.
1: Wszystko przed tobą.
0: Tak.
2: I niekoniecznie, może ktoś ze słuchaczy się zainteresuje.
0: No może, może, może. Mówisz, ty już przetłumaczyłeś co swoje, teraz czas na kolejnych.
2: Nie, niekoniecznie o to nawet chodzi, ale po prostu warto też coś zostawić innym, myślę.
0: No pewnie, a tak z ciekawości, jakieś macie plany na tłumaczenie jakichś najbliższe dni, tygodnie na jakieś programy kolejne?
2: No u mnie na przykład jest jeszcze w kolejce dokumentacja Shine Plus. który ostatnio ukazał się w wersji polskiej jako interfejs. Natomiast dokumentacja jeszcze
0: czeka. Dokumentacja jeszcze sobie czeka, tak?
2: Jeszcze jest w etapie początkowym.
0: Rozumiem. Tłumaczenia. Patryku, ty coś, jakieś plany najbliższe?
1: Dokończyć Team Talka.
0: A, no tak. A to jeszcze mówisz potrwa, żeby to wszystko było tak w pełni zrobione.
1: Jeszcze chwilkę potrwa, tak.
0: Rozumiem. No ale czas nie goni. Ważne, żeby.
1: A potem zobaczymy.
0: Był.
1: Bardzo lubię, szczerze mówiąc, pisać do autorów gdzieś tam i lokalizować. Czasami nawet niekoniecznie programy używane przez środowisko, tak? Mówię o jakichś małych programach typu Exact Audio Copy na przykład do zgrywania płyt, czy programach takich typu jedno pole edycji, czy przyciski do wygenerowania sobie jakiegoś tam numeru. Nie wiem, do sprawdzenia numerów seryjnych komputerów na przykład, tak? Mhm. Chociażby...
0: Tak?
1: Chociażby w przyszłości zamierzam się zająć, nie ukrywam, narzędziami niejakiego Nira Sofera, o których mówiliśmy niejednokrotnie w Tyflopodcaście, takimi jak Wi-Fi InfoView, czy całą tą paczką narzędzi systemowych, czy do odzyskiwania haseł do różnych programów.
0: No tak, bo to są małe, acz przydatne
1: narzędzia programiki. Narzędzia te mają mechanizm lokalizacji, o którym jest mowa jedynie w pomocy. Nic z nimi nie dostaniemy, ale pliki da się pobrać na stronie autora i da się nimi zająć.
0: No to...
1: Więc to jest kolejna gałąź, w której myślę wielu z nas, wiele z osób potencjalnie słuchających w tym momencie tej audycji może się sprawdzić i bardzo chętnie gdzieś tam zaobserwuje efekty, bo część narzędzi już jest przetłumaczona, część jeszcze nie jest.
0: A tego typu programy są naprawdę użyteczne. No, Nirsoft to jest jedna z tych stron, które po prostu warto znać i sporą część narzędzi warto gdzieś tam mieć na pendrive'ie takim podręcznym, serwisowym. To fakt. Dobrze, słuchajcie, myślę, że na temat tłumaczenia powiedzieliśmy sporo i temat w zasadzie wyczerpaliśmy. Teraz to tylko pozostaje zachęcać naszych słuchaczy, żeby zabierali się za tłumaczenia. To oczywiście nie muszą być tylko i wyłącznie tłumaczenia programów z języka angielskiego. Jeżeli ktoś zna jakieś bardziej egzotyczne języki, a sporo też różnych programów ciekawych, no mamy czy w języku niemieckim, czy francuskim, czy jeszcze w jakimś...
1: Wspomnijmy innych. Chociażby o platformie Quentin's Game Room.
0: Dokładnie. Ładnie.
1: Z której wielu z nas korzysta, tak, a której autor wolałby, aby tłumaczenie źródłowe było z języka francuskiego, w jakim napisana jest ta platforma, a nie języka angielskiego.
2: Zachęcamy, jeżeli ktoś zna francuski i audycja mu się spodobała, to...
0: To zachęcamy,
2: ma po
0: tak.
2: Polsku, bo
0: byłoby kurczę, fajnie.
2: Tak, dziwnie mi się gra po angielsku, no.
1: Wielu z nas gra w ten Playroom, a wszystko po angielsku. Tak, można mieć coś po swojemu.
0: Pewnie, że tak, więc zachęcamy i dziękujemy. Dziękujemy za uwagę. Paweł Masarczyk, Patryk Faliszewski dziś opowiadali na temat tłumaczeń programów komputerowych. Dziękuję wam bardzo serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy.
0: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się, do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Minęła godzina 19. Tu Tyflo Podcast na żywo w Tyflo Radiu. Przy jednym z mikrofonów Paweł Masarczyk, po raz pierwszy w roli takiego samodzielnego prezentera, więc mam nadzieję, że wszystko tutaj pójdzie i żadnych psikusów nie napotkamy. Ale oczywiście w studiu dzisiaj nie jestem sam. Jest ze mną ktoś, kto pomoże mi w prowadzeniu tej mojej pierwszej debiutowej audycji, bo wspólnie będziemy rozmawiać o temacie, który jest nam obu bliski. Będziemy tłumaczyć, jak się tłumaczy, razem z Wojciechem Figlem, w zasadzie już panem doktorem Wojciechem Figlem z Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Witaj, Wojku.
1: Dobry wieczór.
0: I to jest bardzo zabawne, że się tu dzisiaj spotykamy, bo tak dzisiaj do mnie dotarło, że te 5 lat temu, kiedy wybierałem, czy nawet 4, wybierałem mój kierunek studiów i decydowałem o mojej przyszłości, brałem pod uwagę instytut, gdzie Wojtek aktualnie pracuje i uczy. I gdybym dokonał innego wyboru, to jest duża szansa, że weszlibyśmy w taką typową relację student-wykładowca. Natomiast teraz po prostu siedzimy po dwóch stronach internetu, raczej jego części, i będziemy dzisiaj dyskutować na temat tłumaczeń, na temat dostępności zawodu tłumacza dla osób z dysfunkcją wzroku, co dla mnie jest też dość ciekawe, jako że ja jestem znowu studentem filologii angielskiej na kierunku kultura, media, translacja, więc z tłumaczeniami mam też troszeczkę do czynienia. I dla mnie również będzie ciekawym, jakie te perspektywy dla mnie, jako dla przyszłego tłumacza niewidomego, rzeczywiście są. Mógłbyś, Wojtku, coś powiedzieć więcej o sobie, o tym, co w tym momencie robisz, czym się zajmujesz?
1: Tak, no to tak jak powiedziałeś, nazywam się Wojtek Figiel, współpracuję z Instytutem Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Tam też ukończyłem studia magisterskie jakiś czas temu już, z językami angielskim i hiszpańskim, a potem ukończyłem studia doktoranckie, obroniłem pracę doktorską, uzyskałem stopień doktora dosłownie niecałe 2 miesiące temu, także to jest bardzo świeża sprawa. A poza tym jestem takim tłumaczem, który pracuje na wolnym rynku, tak, szukam zleceń i pracuję głównie, zajmuję się obecnie, akurat tak się dzieje, że obecnie zajmuję się głównie ustnymi tłumaczeniami. I jeszcze co warto powiedzieć, do czego będziemy nawiązywać, też właśnie prowadzę zajęcia z przekładu ustnego i nie tylko w tym roku dostałem grupę młodych osób piszących prace licencjackie, także jest to dla mnie nowe wyzwanie. Ale skoro już zacząłeś o studiach, to myślę, że możemy w ogóle ten temat pogłębić, bo zanim będziemy tłumaczami, to trzeba jednak jakieś studia skończyć. Przeważnie są to albo studia filologiczne, albo studia tłumaczeniowe. Ja oczywiście wszystkie osoby młode, niewidome zachęcam do tego, żeby kończyły w ogóle studia, a w szczególności zapraszam do Instytutu Lingwistyki Stosowanej, dlatego że bardzo dużo takich doświadczeń z osobami niewidomymi kadra tam pracująca ma i są to doświadczenia bardzo dobre. Oni wiedzą, znają te nasze potrzeby, za wyjątkiem kilku sytuacji, których ja doświadczyłem, to generalnie doświadczenia są bardzo dobre, a teraz od czasu moich studiów zmieniło się bardzo dużo, ale w takim razie zadam od razu tobie pytanie tobie właśnie, co ciebie popchnęło w kierunku języków, bo jestem ciekaw, jak to wygląda na tle moich badań, o których zaraz opowiem, bo generalnie to, co dzisiaj będziemy przybliżać, to jest materiał z mojego doktoratu, który powstał w ramach takiego projektu realizowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. To się nazywa projekt Warunki pracy tłumaczy z dysfunkcją wzroku. Nazwa jaka nazwa jest, ale to i tak zupełnie inaczej będzie się nazywała książka taka podoktorska, o której może na koniec powiem, bo taką chcę też wydać książkę. Ale pytanie do ciebie jest, jaką ty miałeś motywację?
0: To znaczy ja od małego już gdzieś interesowałem się technologią. Na początku to było zbieranie telefonów, więc takie kompletnie niezwiązane hobby. I to się tak rozwijało przez lata. Potem dostałem gdzieś pierwszy komputer, pierwszy mówiący smartfon. I gdzieś do etapu połowy mojej edukacji, powiedzmy technikum, na poziomie właśnie technikum, wskazywałoby na to, że pójdę w informatykę. Problem polegał tylko na tym, że nie byłem najlepszy z matematyki ani z fizyki. Kompletnie mnie te przedmioty nie interesowały i jakoś mi tak też nie leżały do końca. Potrafiłem sobie poradzić z stawianymi wymaganiami, ale gdzieś nie było to moim konikiem, nie widziałem siebie w zgłębianiu tych dziedzin. A jednocześnie gdzieś w gimnazjum odkryłem, że całkiem dobrze łapię język angielski. Jeszcze przedtem uczyłem się niemieckiego, tam po drodze była taka historia, że mi się udało wygrać też konkurs w klasie 6 szkoły podstawowej właśnie z języka niemieckiego. I gdzieś równolegle rozwijałem to moje zainteresowanie językami. Najpierw po prostu się ich uczyłem, później zacząłem jakieś takie pierwsze próby komunikacji nawiązywać w internecie, też właśnie w środowisku osób niewidomych. I zauważyłem taki potencjał w komunikacji z innymi kulturami, narodami, w wymianie doświadczeń, w nawiązywaniu sieci kontaktów. I jeszcze po drodze wydarzyła mi się historia, to jeszcze jak istniała taka sieć społecznościowa jak Klango, z tłumaczeniem Klango na język polski. I wtedy zrozumiałem, że tłumaczenie programów komputerowych i tłumaczenie w ogóle to jest praca, która się opłaca, bo jakby efekty tej pracy dostajemy z powrotem w formie ludzi zadowolonych z tego, że coś, co dla nich przedtem było nieosiągalne z uwagi na barierę językową, nagle jest, bo mają to dostępne w swoim języku ojczystym. I tak samo prowadzenie wsparcia technicznego dla programów, które tłumaczyłem, czyli przekazywanie sugestii, które dostawałem po polsku w języku angielskim autorom tego programu, też pomagało mi się utwierdzić w przekonaniu, że ta współpraca działa, że to jak najbardziej jest możliwe i warto w to inwestować, bo mogę być takim pomostem między językiem zrozumiałym a językiem niezrozumiałym dla tak naprawdę wielu osób, a angielski jest tym językiem, jakby nie było, najpopularniejszym teraz na świecie, do tego stopnia, że aż się obawiam czasami, czy dla mnie jako dla tłumacza będzie kiedyś praca, w związku z tym, że każdy jakoś się...
1: Okej. Okay. Ale się nie ma oba, to od razu rozjaśnię.
0: To dziękuję ci bardzo za to zapewnienie, bardzo mi to pomogło. Natomiast też nie było od początku wiadomo, czy to będzie angielski, czy to będzie tylko i wyłącznie angielski, bo gdzieś po drodze cały czas uczyłem się niemieckiego i też pojawiło się gdzieś takie moje ciche zainteresowanie językami słowiańskimi, zwłaszcza czeskim. Podoba mi się melodia tego języka, podoba mi się mentalność tego kraju, kultura tego kraju, ta ich pozytywna energia, którą się dzielą i chciałem też tej kultury trochę łyknąć w formie właśnie studiów języka. No natomiast tak się wydarzyło, że na etapie wyboru uczelni wybór padł między, rozgrywał się między właśnie warszawskim uniwersytetem, jagiellońskim oraz śląskim. I z uwagi na to, że byłem też taki trochę wystrachany i świeżo po szkole i z internatem, więc w sumie miałem małe pojęcie o życiu samodzielnym, doszedłem do wniosku, że boję się trochę wyrwać na tak wielką wodę jak Warszawa, tak daleko od domu, w grono ludzi, których kompletnie nie znam, w środowisko, w którym przedtem nie przebywałem, osób pełnosprawnych, osób widzących, i stwierdziłem, że lepiej się chyba będę czuł, jeżeli zacznę od Uniwersytetu Śląskiego, gdzie przebywam aż do dziś, a potem zobaczymy, co dalej. No i wybór tam był między slawistyką, czyli językiem słowackim akurat, a angielskim kultura, media, translacja. A z uwagi na to, że na KMT, czyli tam, gdzie teraz jestem, było się trudniej dostać, po prostu stwierdziłem, że przez szacunek do tego, jaką drogę udało mi się pokonać w drodze rekrutacji, zostanę na tym angielskim i myślę, że nie żałuję mojego wyboru.
1: No to przede wszystkim wypada się cieszyć, że nie żałujesz tego wyboru. Natomiast bardzo dziękuję ci za tę całą wypowiedź, ponieważ ona bardzo dobrze ilustruje takie myślenie właśnie osób z niepełnosprawnością wzroku, które w moim badaniu przepytałem kilkanaście takich osób, które zajmowały się bądź zajmują się tłumaczeniami. Przede wszystkim wykazywały niesamowitą dojrzałość na temat takiego myślenia o swojej pracy w przyszłości, tak? I wykazałem, że są takie dwa typy motywacji, ja to sobie nazwałem, ale w ogóle kluczem jest dostępność, tak? Kluczem jest to, że zastanawiając się nad językami, myślimy sobie, kurczę, ja też sobie pamiętam sam, jak tak myślałem, kurczę, to może być dostępne, ten zawód. No tam niektórzy twierdzą, że tłumaczenie ustne jest jeszcze bardziej dostępne, to jest troszeczkę bardziej skomplikowane, ale generalnie tak. I tutaj ja wyróżniłem jakby dwa podtypy tej motywacji. Myślę, że trochę reprezentujesz oba, a trochę nie. Bo jeden był taki, że no cóż, chcę być na przykład, nie wiem, lekarzem albo prawnikiem, ale te zawody są mniej dostępne, albo nie wiem, matematykiem, albo informatykiem. ale no, w takim razie wybieram ten jakby second best choice, tak? Tę naukę języków. Ten drugi co do rangi, ważności, wybór to jest. A z drugiej strony już była taka entuzjastyczna motywacja, że tak, że jestem super w tych językach, fantastycznie, i że to jest jeszcze dostępne. I jeszcze na dodatek jest to dostępny zawód, więc biorę, idę. Ale niezależnie od tego, co moi respondenci mówili, a będę mówił wyłącznie w kategoriach bezosobowych o nich, ponieważ obiecałem im anonimowość wyników mojej pracy, to byli to ludzie i są to ludzie bardzo zdeterminowani, zaangażowani w to, co robią, i świetnie do tego przygotowani, i tacy, no właśnie, to osoby, które musiały pokonać jednak trochę barier społecznych wynikających właśnie z niepełnosprawności. Ja rozumiem niepełnosprawność oczywiście jako to zjawisko społeczne, ale na przykład bardzo wiele z tych osób potem właśnie udawało się na studia podyplomowe, doktoranckie. Także super sprawa. Ja oczywiście polecam wszystkim osobom, które chcą się zainteresować studiami językowymi. Uważam, że jest przyszłość, jest praca, warto, żeby się tym interesować. Oczywiście tu nie chodzi teraz o to, żeby nasi słuchacze, zwłaszcza w wieku takim słuchacze, którzy decydują się na to, jaki kierunek będą obierać, poczuli się jakoś wepchnięci, że to teraz, nie wiem, kiedyś był masaż, teraz będzie tłumaczenie. No nie, to też nie o to chodzi. Ale jeżeli czujecie do tego jakieś powołanie, jakąś potrzebę właśnie, tak jak tutaj Paweł pięknie powiedziałeś o kontakcie międzykulturowym, o tym, że to satysfakcję sprawia, no to już nie bywa potem w życiu zawodowym, ale to jest takie bardzo dobre uczucie. Jeżeli słuchają nas teraz osoby młode, które zastanawiają się nad ścieżką zawodową i sobie myślą, to tak pragnę was zapewnić, że ta ścieżka jest w miarę dostępna. Możecie próbować, warto próbować, no i na pewno to co wychodziło, bo to już moi respondenci to byli ludzie wtedy, już w wieku tam od 30 paru do 70 nawet lat. Więc co oni mówili? Ci młodzi to mają teraz świetnie, bo mają te podcasty, mają te komputery, mogą, no ta nauka języka obcego jest w dużej mierze ułatwiona dzięki nowoczesnym technologiom, które nie mają tylko i wyłącznie stron pozytywnych. Także tak to wygląda, zachęcam. No dobrze, a teraz może przejdźmy już do samych studiów. I tutaj bardzo dużo ciekawych rzeczy się działo, ale co zauważyłem, i też ciekaw jestem twojej opinii, czy to jest rzeczywiście tak w twoim przypadku, bardzo duży był nacisk położony na to, że moi respondenci chcieli być traktowani równo. Ty też pewnie taką kojarzysz taki wątek, tak? Czyli nie chcę być z niczego zwalniana, bo na przykład taka była motywacja, że mój profesor powiedział, mogę się nauczyć połowę materiału, na co no tu reakcja osoby odpowiadającej była, no tak, dobrze panie profesorze, a kto będzie za mnie tym lingwistą od Q do Z, jak ja będę od A do P? Także rzeczywiście tutaj nie ma miejsca na nierówne traktowanie. Jest to dość trudne, ponieważ ze względu na te bariery, które od nas nie zależą, a nie są usuwane przez społeczeństwo, to równe traktowanie jest bardzo, jest utrudnione na studiach, a na rynku pracy jest, myślę, jeszcze bardziej utrudnione, ale generalnie te studia moi respondenci postrzegali jako dostępne. I co ja jeszcze zauważyłem, to jest moja obserwacja, że osoby, które najbardziej to przemyślały, to otaczały się osobami widzącymi. No to też pamiętajmy o tym, że to były różne czasy. Moi respondenci studiowali w latach 60., 70., 90., ale no, nie oceniam tego. Natomiast rzeczywiście był taki trend do tego, żeby mieć tych lektorów na przykład widzących, tak? Żeby się nie zamykać w czterech ścianach, tylko wychodzić do społeczeństwa, współpracować z ludźmi. To później procentowało później, jak trzeba było wejść na rynek, tak? Bo tłumaczenie to jest praca, to jest wolny zawód. To jest szukanie zleceń. Im więcej tych kontaktów nabędziemy za czasów studiów, tym lepiej dla nas później. Kontaktów nie tylko z naszymi rówieśnikami, ale też na przykład kontaktów przyjaznych z prowadzącymi zajęcia. Ja znam kilka takich osób u mnie prowadzących zajęcia, które potem studentom dają te zlecenia. No tak to powinno właśnie być, że nie powinniśmy wszystkiego brać do siebie i my się staramy włączać naszych studentów w to, co robimy. Bo nie mogą tak łatwo wejść też sobie na rynek, tak? I takie przykłady też widziałem w moim badaniu.
0: Ja jeszcze zanim się odniosę do twojej wypowiedzi, to przypomnę tylko naszym słuchaczom, a nowych poinformuję, że do waszej dyspozycji jest numer telefonu 123 834 835. Jeżeli chcielibyście zadać jakieś pytanie nam tutaj w studio, albo podzielić się z własnymi obserwacjami, czy ze studiów, czy z pracy nawet tłumacza, to gorąco zachęcamy do tego kontaktu i z pewnością włączymy osobę dzwoniącą tutaj w naszą dyskusję na troszeczkę czasu, a chętnie wysłuchamy i chętnie też odpowiemy, względnie podzielimy się albo poruszymy jakiś temat, który może jest dla kogoś istotny, a my gdzieś nam nie przemyśleliśmy go, czy umknął nam w toku planowania audycji, więc tak, zachęcamy.
1: Na szczęście nie mamy monopolu na prawdę i rację i wiedzę. Tak. Dzięki Bogu tak nie jest. Także zapraszamy.
0: Otóż to. Tak, rzeczywiście mam takie doświadczenie ze studiów, że były istotnie dostępne. Przy czym ja też, zwłaszcza na pierwszych latach tych studiów, teraz jestem już chyba bardziej odważny i bardziej przede wszystkim otwarty, pomysłowy, mniej się boję. Na początku działałem dość mocno na wyczucie. W związku z czym, jeżeli była jakaś opcja prostego wyjścia z sytuacji, to tą opcję brałem. Tutaj przykładem jest na przykład fonetyka, gdzie po takim, powiedzmy, krótkim wywiadzie przeprowadzonym w środowisku niewidomych studentów filologii, dowiedziałem się, że gros studentów jest z tej fonetyki po prostu zwalniane z uwagi na to, że nie ma technicznie możliwości, albo nie jest ona zbyt szeroko rozpropagowana, zapisu alfabetu fonetycznego IPA, tych znaczków transkrypcji fonetycznej. I moja fonetyka wyglądała tak, że ja się ćwiczyłem po prostu w prawidłowej wymowie brytyjskiej słów, które czy tam zdań, które były nam zadawane. I moje zaliczenie z fonetyki było takim swego rodzaju interview, gdzie usiadałem sobie z panią doktor, prowadziliśmy krótką rozmowę na wskazany temat i po mojej wymowie pani orientowała się, czy to ma być, czy to dobrze jest zrobione, czy nie. Raz mi się zdarzył taki egzamin, gdzie dostaliśmy listę słówek i podczas gdy moi widzący znajomi mieli je przepisywać według IPA, ja po prostu miałem je wymówić z poprawnie zaakcentowanymi sylabami, z wszystkimi samogłoskami tam, gdzie mają być, z półgłoskami tam, gdzie mają być. I rzeczywiście był to trudny egzamin, wbrew pozorom, bo popełniłem w nim 3 błędy na 10, czyli 7 słów powiedziałem dobrze. I już obniżyło mi to ocenę do 3. Więc to kryterium oceniania było dość mimo wszystko surowe. Teraz wiem, że są sposoby i inni znajomi znowu mnie poinformowali, że oni opracowali swoje sposoby zapisu fonetycznego, bo na innych uczelniach już byli prowadzący bardziej świadomi i stwierdzili, skoro twoje koleżanki, twoi koledzy niewidomi, którzy byli tu przed tobą, dawali sobie radę, to dlaczego ty masz być zwolniony z transkrypcji? I wymyślano sobie umowne sposoby zapisu IPY, które były zrozumiałe dla studenta i dla prowadzącego. Ponadto na niektórych uczelniach nawet słyszałem, że sobie potworzyły te tyflo, centra, bony i inne instytucje makra do Worda, które mapują znaki IPA do konkretnych znaków diakrytycznych albo kombinacji klawiszowych w Wordzie. I to też się na niektórych uczelniach sprawdza.
1: Właśnie zorientowałem się, jak ewoluowało znaczenie skrótu IPA i co on teraz oznacza. Ale to jest bardzo ciekawy przykład, tak? Bo ja też uważam, że na czym powinno polegać to równe traktowanie, to wydaje mi się, że to, z czego nie możemy być absolutnie zwolnieni, to jest uzyskanie pewnych efektów kształcenia, tak? Są takie te systemy opisu europejskiego, tam są definiowane te efekty kształcenia. No i zastanawiam się, na ile transkrypcja fonetyczna jest środkiem do uzyskania celów w postaci prawidłowej wymowy, a na ile transkrypcja fonetyczna jest celem. Jeżeli się ją da zrobić, to jest fajne, ale też uważam, że ta metoda, którą zastosowała twoja prowadząca zajęć z fonetyki, ona nie była zła. Ona nie była najgorsza w zaistniałych okolicznościach, bo efekt został wyegzekwowany. Oczywiście, że mamy fonetykę i fonologię, więc są zajęcia praktyczne i teoretyczne. Lepiej jest, jeżeli możemy taką transkrypcję przeprowadzić. Ja też oczywiście żadnej transkrypcji nie robiłem, no bo jak niby, nie? ale nauczyłem się bardzo dużo na tych zajęciach i fonetycznie, i fonologicznie, chociaż też trzeba powiedzieć, że transkrypcje przydają się przy zaglądaniu do słowników. Z drugiej strony no, pytanie, w jaki sposób one są dla nas dostępne przy pomocy programów do odczytu ekranu, te transkrypcje. Ale to jest
0: Zdaje się, że eSpeak, syntezator eSpeak jest w stanie je czytać w ogóle. Przynajmniej przyłapałem go, że parę znaków mi poprawnie odczytał. Natomiast też już doczytałem się gdzieś, dotarłem do źródeł, że powstaje brajlowski, albo nawet powstał dla kilku języków, brajlowski zapis IPA i można go czytać na linijkach, na monitorach brajlowskich jak najbardziej.
1: Ale to jest w ogóle, uważam, marginalna sprawa, bo rzeczywiście ta fonetyka się pojawia gdzieś na pierwszych latach studiów i potem i tak wszyscy widzący zapominają, czy tam 99%.
0: To prawda.
1: Transkrypcje, ale też dobrze chyba by było powiedzieć o tym doświadczeniu, o którym rozmawialiśmy przed audycją, to znaczy, że ty miałeś asystentkę taką, tak? Czy asystenta, stałą osobę, która towarzyszyła tobie i w różnych sprawach technicznych, poza merytorycznych pomagała ci. To wydało mi się to bardzo cenne, jak rozmawialiśmy o tym.
0: Tak, istotnie Uniwersytet Śląski oferuje asystenturę w ramach Biura Osób Niepełnosprawnych i student każdego wydziału, nie tylko filologii, może o takiego asystenta aplikować. Jest to pokrywane, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju koszta, opłaty, wynagrodzenie przez BON. Asystentem może zostać de facto każdy, nawet nasza koleżanka czy kolega z roku, więc to nie jest wytrenowana kadra. W związku z czym my się często od siebie uczymy. Ja miałem akurat osobę, która miała wcześniej doświadczenie w asyście, natomiast na innym kierunku. I nie była też osobą po jakichś specjalnych kursach, więc asystowanie osobie niewidomej, bo to też przedtem była osoba niedowidząca, więc tam było to też troszkę inaczej. Ale osobie niewidomej właśnie na filologii angielskiej było dla tej dziewczyny zupełnie nowym doświadczeniem a dla mnie znowu nowym doświadczeniem były studia w ogóle. Więc oboje byliśmy w jakimś stopniu zieleni na początku i musieliśmy sami się docierać i wymyślać jakieś metody. Często były właśnie prowizoryczne. Do dzisiaj pamiętam, jak mieliśmy zajęcia z syntaksu i te drzewka zdań. To było coś, fakt, że ja też nie poświęciłem na to zbyt dużo czasu, dlatego też to był taki przedmiot, gdzie wspominam, że w sumie najgorzej mi poszło, ale wynikało to też z tego, że sam, no ja jestem też studentem, więc z tego wynika to, że często do egzaminów czy do nauki zabieram się na ostatni moment i okazało się, że akurat ta umiejętność wymagałaby trochę więcej tam przyłożenia się i wypracowania metody jakiejś, która by działała. I rzeczywiście rozpisywała mi to moja asystentka w ten sposób, że od największych elementów, a później linijka niżej te mniejsze struktury, linijka niżej mniejsze. I to był dobry sposób, tylko z syntaksem jest tak jak z matematyką. Masz wrażenie, że rozumiesz na przykładach, ale jak masz stworzyć własny przykład i na jakimś zdaniu, które nie było omawiane, przerobić, nagle okazuje się, że są schody, bo jakoś te struktury nie pasują, nie potrafimy się doszukać tych stałych elementów, czegoś nam brakuje. A tu się ukrył jakiś complementizer zero, a tu coś jeszcze się stało i koniec końców, no nie wiemy co dalej i wychodzi czasem jak wychodzi. Natomiast niemniej jednak dużo takiej pomocy można od asystenta uzyskać. Tak. Przede wszystkim notowanie, czyli robienie notatek na podstawie slajdów. Pomoc techniczna, będziemy jeszcze dalej mówić o tłumaczeniach napisów, to też moja asystentka tam wykazała sporo cierpliwości, podczas gdy rozpracowywaliśmy, jak działa umieszczanie napisów na YouTubie, praca z programem do obróbki napisów, czy to wszystko wizualnie wygląda jak trzeba, czy te napisy się pojawiają wtedy, kiedy trzeba, czy znikają wtedy, kiedy trzeba. Więc taka osoba jak najbardziej jest w stanie nam pomóc i doglądnąć, czy to, czego my nie jesteśmy w stanie zobaczyć, tam się rzeczywiście dzieje i czy się jakoś tam wydarzyło to, co wydarzyć się powinno.
1: I zobacz, i to jest różnica między tobą, a moimi badanymi przeze mnie osobami, które musiały sobie same szukać, czy to wśród wykładowców, czy to wśród osób z roku, koleżanek, kolegów, osób, które by im pomagały. I to jest zdecydowanie takie podejście bardziej no, wolnościowe, powiedziałbym, że po prostu nam się należy w ramach takich uznania naszego prawa do studiowania praw człowieka, nam się ten asystent należy. I to nie jest kwestia, i tu apeluję do osób, które studiują, to nie jest kwestia bycia roszczeniowym, to nie jest kwestia wymądrzania się i wykłócania, ale pamiętajmy też o tym, że uczelnia dostaje dotacje na każdą osobę z niepełnosprawnością Część też z tych środków oczywiście idzie na tak zwane stypendia specjalne, ale też inne środki idą do biur, do działów osób z niepełnosprawnościami. I wydaje mi się, że taka praktyka w postaci asystenta, który towarzyszył tobie, to jest, no jak to się teraz mówi, bardzo dobra praktyka. Zwłaszcza uważam, że jest to pożyteczne w takich kursach jak napisy, gdzie nam będzie bardzo trudno rzeczywiście pewne rzeczy opanować. I teraz twoja asystentka, bo rozumiem, że to była dziewczyna, pomagała ci w sprawach pozamerytorycznych. Sam przekład z angielskiego na polski, bo to było twoje zadanie, a ona pod twoje dyktando umieszczała pewne rzeczy, bądź razem z tobą eksplorowała te narzędzia, z którymi mieliście do czynienia. I to byłaby taka bardzo, bardzo dobra praktyka i tego należy się moim zdaniem w ogóle domagać, jeżeli coś takiego się dzieje. Absolutnie nie może być takiej sytuacji, że jesteśmy wykluczani z zajęć z powodu tego, że nie widzimy. Nieraz to nie jest zła wola osoby prowadzącej zajęcia, bo osoba prowadząca nie musi mieć pojęcia, jak współpracować z osobą niewidomą, a my też nie do końca musimy mieć pojęcie, jeżeli jesteśmy na etapie studiów, jak to sobie zorganizować, bo jak powiedziałeś, często brniemy po omacku, tak? Nie znamy tych praktyk dobrych, tak? Nie mamy kontaktu z innymi osobami niewidomymi. No nie musimy, nie ma takiego obowiązku, nie ma zapisanego w wymogach studiów, że jeżeli chce studiować osoba niewidoma, to musi mieć kontakt z osobami niewidomymi, które podpowiedzą jej, jak ma ułatwić życie wszystkim naokoło siebie. Nie ma takiego czegoś. Ale od tego są biura osób niepełnosprawnych, żeby takie wsparcie zapewniać. Na pewno wiem, że na Uniwersytecie Warszawskim takie biuro istnieje i z powodzeniem istnieje i świadczy też takie usługi asystenckie, czy usługi asysty w zasadzie. Chyba najbardziej poprawne byłoby. Spotkałem się też z asystenturą i asystencją, co bardzo mnie rozbawia z waszych pytania.
0: No tak.
1: Stanowisko naukowe. Także o to trzeba prosić, o to trzeba wnioskować, bo to jest chyba właściwy kierunek działań, a powiem dlaczego w części, kiedy będziemy się zajmowali już samą pracą tłumaczy z niepełnosprawnością wzroku. Czyli asysta, która wykonuje rzeczy techniczne, nie związane z tłumaczeniem sensu stricto, tak? Nie przekłada, ale nam pomaga. I to jest, to nas wyzwala, to nas pozwala nam na to, żebyśmy się skoncentrowali na tym, co jest esencją zawodu tłumacza, a nie na tym, co jest didaskaliami, co i tak za dwa lata się zmienią te wszystkie programy, wszystkie te systemy. My nie mamy do nich dostępu, bo po wielokrocie, o czym jeszcze będziemy mówili dalej, twórcy oprogramowania w ogóle nie są zainteresowani udostępnianiem nam. Także bardzo dobrze, że tutaj taki przykład mógł paść.
0: Ja też ze swojej strony dodam, że na już na tych studiach jestem piąty rok i podjąłem się takiego eksperymentu, znając moją siatkę przedmiotów na ten semestr i wiedząc mniej więcej czego się spodziewać, jakiego typu materiału, że nie korzystam już z tej opcji z asystentem, a po prostu znając parę osób w mojej grupie, proszę o pomoc wtedy, kiedy jest to potrzebne ludziom, których dobrze znam.
1: Tak.
0: I to jest też ze swojej strony dobre, ponieważ pomaga nam to wejść też w środowisko studenckie, bo o ile opcja z asystentem jest super, to zdarzyło mi się nawet na początku studiów, to jest taki już stricte socjologiczny problem, że koleżanki i koledzy studenci zwracali się do mnie przez moją asystentkę.
1: No niestety.
0: Fakt, że różnica wieku była między nami niewielka, bo tam chyba moja asystentka była 5 lat od nas starsza, więc w sumie była naszą koleżanką. I bardzo się też zintegrowała z naszą grupą, przez to, że spędzała z nami mnóstwo czasu. Więc gdzieś może się też tak zdarzyć, że no możemy odczuć, że ona jest jakby tym naszym komunikatorem z resztą grupy. A fajnie jest też wejść w to środowisko studenckie i też oprócz tego, że się tam posiąść wiedzę, to też nawiązać przede wszystkim kontakty i też coś z tego życia wziąć dla siebie. I jeżeli już się czujemy gdzieś pewnie, a mamy w grupie przecież mnóstwo osób, które robią dokładnie to samo, co my, to też zwracać się o pomoc i polegać wtedy, kiedy jest to konieczne, na koleżankach i kolegach z grupy, bo często, zresztą to samo odnosi się do osób prowadzących, studia i w ogóle kierunki uczelniane, same uczelnie, struktury tworzą ludzie. Ludzie tacy sami jak my, oczywiście różnią się od nas, ale są też ludźmi, to nas łączy. I zdolnymi do komunikacji, jeżeli my potrafimy wyrażać swoje potrzeby w sposób oczywiście kulturalny, w sposób jasny, przejrzysty, to ludzie są też chętni, żeby nas słuchać i są też chętni, żeby z nami współpracować. Dużo się nasłuchałem różnych historii, właśnie to mnie też przerażało, zanim poszedłem na studia, że ten czy inny pan profesor stwierdził, że jego to nie interesuje, że ja nie widzę i mam robić to, co reszta grupy, inaczej wylot. Albo nie wiem, tu koleżanka, kolega w ogóle mi nie pomaga, nie wpisali mnie na listę i zostałem z tym sama sam i studia są ciężkie. Natomiast mi się właśnie nigdy nie zdarzyło, żeby ktoś, tak mówiąc kolokwialnie, po złości odmówił mi pomocy albo dostępu do czegoś tylko dlatego, że nie widzę. Zawsze było pytanie, jak to możemy zrobić. Ja, jak potrzebowałem czasu do namysłu, to prosiłem o czas do namysłu. Wracałem z jakimś rozwiązaniem albo myśleliśmy nad tym razem. A teraz rzeczywiście już proszę moich koleżanki i kolegów o pomoc. Czy zeskanowanie materiałów, które dostajemy w formie papierowej ksero, czy żeby mi KNFB readerem, tak jak dzisiaj na zajęciach, kolega zrobił, po prostu zrobi to szybciej. Tak. Dwa zdjęcia strony, jednej z drugiej strony, ja to wyślę na komputer i czytam. Czy żeby mi coś przeczytał, czy żeby gdzieś mnie przyprowadził, bo jeszcze nie trafię. I to też działa i ludzie są wbrew pozorom bardzo chętni, żeby pomóc, raczej nam nie odmówią.
1: To prawda, to ja może doprecyzuję moją wypowiedź, bo ona rzeczywiście mogła zostać źle odebrana. Nie jestem przeciwko pomocy, jak najbardziej. Nie sugeruję, że ty tak twierdziłeś, ale po prostu...
0: Nie.
1: Zabezpieczam się przed tego typu odbiorem. Uważam, że w ogóle ten tak zwany kapitał społeczny, jeśli to nazwiemy już tak bardziej naukowo, jest bardzo istotny, jest w ogóle kluczowy. Natomiast zwróć uwagę na to, że ty na tym piątym roku miałeś wybór. Mogłeś wybrać asystentkę, mogłeś wybrać pracę bez niej. I to jest chyba kluczowe, żebyśmy mieli wybór studiując i w ogóle pracując w życiu, jak chcemy sami ułożyć sobie nasze życie akademickie i zawodowe. I rzeczywiście jest tak, że niektórym będzie taka asysta mniej potrzebna, więcej. No, ja na przykład już od wielu lat nie skanuję książek żadnych, ponieważ jest akademicka biblioteka cyfrowa. Ja kolegom te książki zanoszę albo wręcz nawet piszę im, gdzie one, jaka jest ich klasyfikacja w BUWie i oni po prostu to biorą i skanują. I to jest błogosławieństwo, bo oni to wszystko po prostu przetwarzają. No ale oczywiście nikt mi nie zabrania posiadania skanera i samodzielnego skanowania pewnych rzeczy. Także zachęcam do korzystania wszechstronnego ze wszystkich możliwości i zachęcam do tego, żeby być kontaktowym. To jest bardzo ważne. To nie jest problem osób niewidomych, to jest w ogóle problem wszystkich. Bo ja mam teraz studentów i obserwuję też różne zachowania i na przykład na pierwszych zajęciach, teraz właśnie to seminarium licencjackie, to jest takie nowe doświadczenie, będę się do niego odwoływał, tłumaczę im, proszę Państwa, jeżeli Wy przyjdziecie na te zajęcia i potem przyjdziecie po wpis, no to każdy by się z tym zdenerwował. No pamiętajcie, że nawet jeżeli was to nie interesuje i w ogóle uważacie, że to jest do pani, nie możecie dać tego po sobie poznać, bo to jest elementarny brak szacunku, a nikt nie lubi być nieszanowany. Ja na przykład zawsze miałem bardzo dobre kontakty z prowadzącymi zajęcia. Z różnych względów, w cudzysłowie, mi się to opłacało, ale też uważałem, że tak trzeba robić, bo w ten sposób się nie antagonizujemy i w ten sposób lepiej korzystamy więcej z tego, co się dzieje. Później przy tłumaczeniach ustnych, i może do tego jeszcze kilkoma słowami wspomnę o zajęcie tłumaczeń pisemnych i ustnych, to też było bardzo istotne, tak? Bo na przykład miałem problem w tłumaczeniach ustnych. Powinno się na początku zaczynać od tak zwanych tłumaczeń konsekutywnych. To od razu wyjaśnimy, że konsekutywne tłumaczenia to są takie tłumaczenia, w których mówca mówi przez 2, 3, 4, 5 minut, my robimy notatki jako tłumacza, a potem z tych notatek to odtwarzamy. Ja miałem straszny problem, bo w owych czasach, do niedawna zresztą, jeszcze nie znałem pisma Braille'a, więc nie potrafiłem skorzystać, nie wiedziałem, co zrobić. Padłem na pomysł, że będę sobie notował na laptopie z syntezatorem mowy. No na pierwszych zajęciach w ogóle ta pani, która prowadziła zajęcia, powiedziała, że to jest skandal jakiś, żebym chował ten laptop, bo ona nie pozwoli mi notować na laptopie. No dopiero potem jej wytłumaczyłem, to było lepiej, ale myśmy długo, ona się do tego przekonywała i w ogóle na końcu powiedziała, no nie przypuszczałam, że to panu wyjdzie. A potem miałem drugą prowadzącą, obecnie już moją koleżankę z kabiny, I z nią z kolei było tak, że ona była bardzo pozytywnie nastawiona do różnego rodzaju eksperymentów. I po zajęciach na przykład siadała ze mną i oglądała te moje notatki. No i tam różne podpowiadała mi triki, co zrobić. Zastanawiałam się, bo dla niej też była jakaś nowa kompletnie sytuacja. No, proszę, no to niech pan sobie zrobi pierwszą, zrobi sobie następną linijkę i w tej następnej linijce, czy no nie, w poprzedniej linijce da nową ideę na końcu. To jest niezgodne ze wszystkimi regułami dla widzących, ale właśnie ona myślała na ten temat. I gdybym nie miał, gdyby to dla mnie było tylko, że 8.30, 10.00 do widzenia, to nigdy bym tego nie zdobył, takiej wiedzy. Te kontakty z prowadzącymi są bardzo istotne. No a potem już jak się idzie oczywiście na doktorat, to one są też istotne, bo po prostu ci nasi wczorajsi prowadzący stają się naszymi dzisiejszymi współpracownikami albo koleżankami, kolegami, ale to jest inna bajka. Słów parę dosłownie o tych tłumaczeniach pisemnych i ustnych. Ogólnie jest pewien problem z dostępnością zajęć z tłumaczeń pisemnych, trochę mniejszy z ustnymi. Pisemne dlaczego? No bo trzeba mieć w dostępnym formacie dokumenty, nad którymi będziemy pracować. I to się dzieje. To starczy wytłumaczyć prowadzącemu, że ja potrzebuję, nie wiem, zeskanowanego dokumentu wcześniej, potrzebuje, no po prostu my musimy być

0: pełnego komputerowo tłumaczenia. No i tu jest kilka takich dużych programów, na przykład Trados czy MemoQ, które opanowały rynek praktycznie w całości. I są to takie narzędzia, dzięki którym praca tłumacza staje się łatwiejsza. Staje się łatwiejsza, ponieważ my w ogóle już nie widzimy tego dokumentu w Wordzie, tylko widzimy dwie kolumny. Po lewej stronie mamy tekst źródłowy, po prawej stronie tekst docelowy. I po prostu tłumaczymy. A on jeszcze wszystkie te nasze tłumaczenia zapamiętuje i nam je przywołuje w odpowiednim momencie. Na przykład mówi, że o, patrzę, że tu w mojej bazie mam już takie same zdanie, dokładnie takie same zdanie. No i czy może chcesz je w takim razie wprowadzić? No chcę, no to ciach, tylko jeden klawisz i już mamy gotowe tłumaczenie. A potem mówi tak, a wiesz, ja mam tu w mojej bazie praktycznie takie samo zdanie, ale jest jeden wyraz, który jest inny. Czy mam je wprowadzić? No to je wprowadzamy i zmieniamy tylko ten inny wyraz i do widzenia, i jest z głowy. To oszczędza bardzo dużo czasu. Dla nas to jest też istotne z różnych innych względów, o których no może już teraz powiemy, bo też tłumaczenia w dzisiejszym świecie często to są pliki, które dostajemy i one mają różnego rodzaju tabele, różnego rodzaju formaty, które musimy zachować. No to już przypuszczam, że nasi słuchacze wiedzą, jaki jest problem, no, że to formatowanie jest bardzo słabo dostępne dla nas, albo w ogóle niedostępne. I że to sprawia bardzo dużo kłopoty, ten układ dokumentu i formatowanie. No i tu jest wielka szkoda, ponieważ gdyby te programy CAD, i tu jest rzecz najważniejsza, one nie są niestety dostępne, więc gdyby te programy CAD były dostępne, to moglibyśmy w łatwy sposób przenosić sobie formatowanie z tekstu źródłowego do docelowego, bo to działa na zasadzie tak jak kod HTML-u, tak? Że mamy takie etykietki i my widzimy, że zaczyna się tutaj pogrubienie, a tutaj się kończy. Po prostu to sobie zestawiamy, wpisujemy w środek tekst i już. Natomiast to nie jest niestety dostępne. Większość z tych narzędzi nie jest dostępna. Możemy powiedzieć, że jest jedno narzędzie, które się nazywa Fluency. To jest w tym momencie w postaci usługi. Fluency Now. Dostępne. Kupuje tam za 8 dolarów chyba miesięcznie się kupuje dostęp. I mamy dostęp do, tak jak teraz Office 365. To jest taki modny teraz trend. To jest dostępne i to jest fajne o tyle, że producenci tego software'u zaangażowali się w dostępność. To nie jest przypadek, że oni każdą wersję sprawdzają pod kątem i są w kontakcie z tłumaczami niewidomymi z takiej społeczności, którą też polecamy, bo obaj na niej jesteśmy z Pawłem. Społeczność się nazywa The Round Table, czyli okrągły stół, tak? The Round Table. Dla osób nieanglojęzycznych, ale raczej nieanglojęzycznych nie mam tam niestety czego szukać, ponieważ wymiana myśli jest w języku angielskim. Jest około 200 osób na tej społeczności i na tej liście w tej społeczności i tam właśnie możemy się zapytać o różne rzeczy. No ja żałuję, że w czasie studiów nie miałem dostępu do takiej społeczności, bo wiele rzeczy bym rozwiązał sobie bez zbędnych komplikacji dla siebie przede wszystkim. No i cóż, i myśmy się właśnie jako ta społeczność zaangażowali w udostępnienie tego Fluency kilka lat temu i to działa nieźle, z tego co rozumiem. Akurat moi respondenci zetknęli się tyle o ile z tym Fluency, ale jest jeszcze nowy ciekawy trend taki, czyli umieszczanie tych narzędzi tłumaczeniowych, pamięci tłumaczeniowych, baz terminologicznych w internecie. I jest taki, ostatnio brałem udział, nie wiem, czy ty w tym brałeś udział, Paweł, ta koleżanka Silvia Rodriguez organizowała badania.
1: Czytałem o tym, ale nie brałem niestety udziału.
0: A ja właśnie wziąłem udział i nie pożałowałem, dlatego że dowiedziałem się, że jest taki CAD internetowy, który się bardzo ładnie nazywa Made CAD. Ma takiego pięknego niebieskiego kotka podobno, jako maskotkę swoją. I to też jest bardzo dostępne i to naprawdę się śmiga, bo on jeszcze bierze w ogóle te tłumaczenie maszynowe nam wkleja z Google Translate, więc to jest bardzo pomocne i ja oceniam to jako bardzo dostępne, no relatywnie dostępne oczywiście, że to nie jest, to jest właśnie znowuż prawdopodobnie wynik jakiegoś przypadku, że im się to akurat udało zrobić w sposób dostępny. Natomiast te główne wiodące programy są kompletnie niedostępne. Jeszcze mało tego, oni nam mówią, że to jest nasz problem i że

0: w ogóle nie interesuje. Jest, ja mam pomysł, jak to zmienić, ale to może na koniec o tym powiemy. Czyli to jest dostępność zawodu, czy też nie zawodu, raczej zajęć z tłumaczeń pisemnych. Ale tutaj znowu, ja bym to widział tak, że właśnie student z niepełnosprawnością wzroku ma asystenta, który wykonuje te czynności techniczne i tłumaczy mu, co on teraz robi i działa na polecenie tego studenta, tak żeby student zrozumiał mechanizm, zrozumiał, co się tam dzieje i w momencie, kiedy te katy będą udostępnione, mógł z nich skorzystać. Taka praktyka, no słyszałem o takiej praktyce, że a to może zróbmy w takim razie tak, że my po prostu opowiemy, jak to jest, jak to są te katy. Nie. To nie może tak być, czy to są te napisy, nie? Jak to powinno wyglądać? Nie, to nie może tak być. To musi być, jak to się mówi po angielsku, hands-on experience, tak? To musi być to bezpośrednie doświadczenie przy pomocy asysty oferowane. I to są tłumaczenia pisemne, tłumaczenia ustne. Tu jest mniej kłopotów ze względu na samą naturę tłumaczeń ustnych. Główny kłopot to już powiedziałem, czyli notacja. Tu moi respondenci słabowidzący mieli jakieś szczątkowe notatki. Dużo było mowy o pamięci osób niewidomych czy słabowidzących, która jest przećwiczona i dość dobrze rozwinięta. No, pamięć przydaje się każdemu tłumaczowi. No i oczywiście jest tłumaczenie kabinowe. I tu na zajęciach większych problemów nie było, dlatego że w kabinie zawsze, wszędzie, po wsze czasy i nigdy nie zgadzamy się na żadne zlecenia, które są w innym trybie, siedzimy we dwie osoby i koniec. Więc jeżeli mieliśmy takie ćwiczenie, że mieliśmy mówić historyjkę, a nasza prowadząca przechadzała się przed kabinami, miała na kartce napisane jakieś przypadkowe wyrazy, osioł, klucz, telefon, statek kosmiczny i myśmy mieli te wyrazy wplatać, to po prostu mój kolega czy koleżanka z kabiny mówili te wyrazy. I to jest spokój wtedy. To się też przydaje, dobra współpraca w kabinie, to jest podstawa w ogóle. Ale to o tym za chwilkę. Chyba tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o studia. Nie wiem, czy Paweł masz jakieś pytania.
1: A propos tych katów, o których wspominałeś, i formatowania dokumentów zwłaszcza, mnie zastanowił taki jeden motyw właśnie, bo pamiętam, że rozmawialiśmy o tym jeszcze planując naszą audycję przez telefon, że to formatowanie jest dla nas tak ciężej osiągalne. I dzisiaj tak się zastanowiłem, oczywiście to jest pomysł dla osób, którym nie jest straszne coś, co wygląda troszeczkę jak programowanie. Natomiast teraz ostatnio się stały popularne te języki takie markup language, gdzie po prostu za pomocą znaczników, tak jak w HTML-u,
0: tak,
1: zaznaczamy formatowanie. I takim spopularyzowanym ostatnio językiem, który jest w miarę prosty do ogarnięcia, bo on nie jest aż tak bardzo programistyczny i nie polega na tym, żeby coś tu otworzyć, coś tu zamknąć, tylko po prostu postawić parę znaczków przed konkretnym słowem czy częścią tekstu, jest tak zwany markdown, który jest na przykład stosowany w aplikacjach do kompozycji tekstu na Maca, jak Ulysses, czy w publikacji postów na bloga. To taki nowoczesny dość język. I znalazłem nawet konwerter, jest taki konwerter na Windowsa, nazywa się Pandoc, który pozwala na konwersję między różnymi formatami i można by, o ile dobrze rozumiem, dokument wordowski, który dostaliśmy od zleceniodawcy, przerobić na markdowna, przetłumaczyć go i całe formatowanie ogarnąć w markdownie i przywrócić go z powrotem do doka Pandocem. Ciekaw bardzo jestem, czy to by się rzeczywiście...
0: Bardzo interesujący pomysł jest... Bardzo to jest ciekawe w ogóle, zresztą ten Trados działa właśnie na tej zasadzie, że one się nam pojawiają jako takie znaczniki, te formaty. Natomiast jest jedna wada. To generuje dodatkową ilość czasu dla nas, tak? Który my musimy na to poświęcić. I to jest przykre właśnie, że te wszystkie, że ktoś olewa osoby niewidome, jakiś producent oprogramowania, nie chce tego zrobić, bo to jest dla niego za mały rynek na przykład, i my za to, za karę, my musimy więcej czasu poświęcać na to, żeby tłumaczyć. I w tym momencie oczywiście jesteśmy mniej konkurencyjni. Także pomysł jest świetny. Zdaję sobie sprawę, że twoją ideą wygłaszając go było to, żeby pomóc po prostu osobom, które mają z tym problem. Ale oczywiście musimy do tego dążyć, żeby te narzędzia po prostu były dostępne, bo inaczej... Bo pamięć tłumaczeniowa to jest też pamięć tłumaczeniowa, to są też bazy terminologiczne. Ale bardzo ciekawy pomysł, Ja czuję się zainspirowany takim pomysłem, to znaczy, bo w wielu innych rozwiązaniach mogłoby to też, w wielu innych zastosowaniach mogłoby to rozwiązać bardzo wiele problemów.
1: Tak, znaczy ja też nie sugerowałem tego jako rozwiązanie ostateczne. Oczywiście powinniśmy być, i to też nie tylko w kwestii tłumaczeń, ogólnie adwokatami naszej sprawy. Jeżeli jest jakaś aplikacja, ja to często mówię przy aplikacjach mobilnych, czy program, który ma być dostępny, to po prostu tak długo naciskamy programistów, aż będzie. I o ile rzeczywiście w świecie tych narzędzi CAD nie jest to łatwe, to na ogół coraz więcej widzę programistów, i to widzę właśnie głównie po aplikacjach mobilnych, bo to jest gdzieś mój obszar, przekonuje się do tego. Fakt, że tam jest to mniej roboty i wymaga mniej, powiedzmy, specjalistycznego dostosowania, bo tu opiszą przycisk, tu dodadzą jakiegoś hinta, tutaj coś jeszcze wprogramują, a tutaj to jest poniekąd przeróbka dużych części interfejsu i to zabiera też sporo czasu spędzonego dla ludzi, których się nie dostrzega. Poza tym, że wyślemy parę maili, to jesteśmy gdzieś dalej z dystansu. Ważna jest chyba też obecność osobista. To, że się pokażemy na jakichś warsztatach, może z zakresu szkoleń CAD, gdzie są obecni programiści, twórcy takich rozwiązań, i pokażemy im osobiście, że przyszliśmy sami, że mamy swój sprzęt i że wszystko jest fajnie, gdyby tylko to narzędzie ich było dostępne. I może to jest też jeden ze sposobów, w który warto inwestować, żeby coś pchnąć dalej. No ja brałem udział w zajęciach z narzędzi CAD. U nas było to w ogóle dość zabawne, bo na trzecim roku postawiono nam przed drugim semestrem wybór, czego chcemy się uczyć. Jedna opcja to były CAD-y, druga opcja to były tłumaczenia symultaniczne. I jakby rozumiem to, że jestem na kierunku kultura, media, translacja, więc tłumaczenia to jest jedna z trzech składowych całego naszego programu nauczania. W związku z czym to wszystko miało być swego rodzaju próbką, takim na spróbowanie, że to się da, że to tak wygląda na rynku. Ja zdecydowałem się wtedy rzeczywiście na tłumaczenia symultaniczne, ponieważ rzeczywiście zorientowałem się, że z katami daleko nie zajdę. Natomiast na katy zapisałem się jako wolny słuchacz, żeby po prostu właśnie zgłębić kwestię dostępności tych rozwiązań i ewentualnie podjąć jakąś współpracę z programistami tych narzędzi odnośnie tego, co konkretnie nie działa, jakich konkretnie zmian oczekujemy i przede wszystkim, że robiąc takie zmiany, włączą dużą, tak naprawdę duży odsetek osób żyjących na świecie do wykonywania jakiegoś zawodu, który ma znaczenie, który ma sens i który produkuje konkretne owoce tej pracy, które są przydatne społeczeństwu, bo zawsze z tłumaczeń ludzie będą korzystać.
0: Jeszcze przez kilkadziesiąt pewnie lat będzie istniał, a jak będzie dalej, to już nie wiem. Sami na pewno przekonaliście się, jak wyglądają tłumaczenia maszynowe z Google obecnie, a jeszcze kilka lat temu jak wyglądały, ale na razie uspokajam, nie tracimy pracy od razu, chociaż powiem też dla ciekawostki, że jest już możliwe zmontowanie systemu, w którym będzie na żywo tłumaczenie symultaniczne robione, efekt będzie czytany przez syntezę mowy i będzie to tłumaczenie maszynowe i nie będzie to najgorsze tłumaczenie. O, nie będzie to miazga, sieczka. Ale jeszcze mamy przyszłość.
1: No to prawda. W sumie jeszcze tak a propos moich doświadczeń z tłumaczeniami. My mamy też sporo takich przedmiotów jak tłumaczenia literackie i tłumaczenia specjalistyczne. Przy czym wtedy rzeczywiście moi znajomi widzący tłumaczą na kartkach. To jest ten etap, gdzie dostają kartkę po angielsku i na kartce zapisują swoje polskie tłumaczenie.
0: No nie, no to...
1: Nie to pracuje się.
0: Powinno być.
1: Prawdopodobnie tak, aczkolwiek to są też krótkie teksty, więc tutaj chyba też jest kwestia tego typu, że niewiele osób na jeszcze naszej uczelni mimo wszystko interesuje się katami. Jest to gdzieś temat nowy, jest to gdzieś temat, który się dopiero tam zgłębia. Praktycznie robi to chyba jedna osoba, która rzeczywiście prowadzi cały moduł specjalny z katów, więc to nie jest tak, że mamy przedmiot tłumaczenie. Zwłaszcza specjalistyczną. Przy literackim nie wiem, czy chyba nie dzieli się poezji na segmenty.
0: Nie, raczej nie.
1: Natomiast przy tych specjalistycznych, to są rzeczywiście takie typowe rzeczy użytkowe, jakieś reklamówki handlowe, jakieś statuty prawne, świadectwa pracy czy inne dokumenty, które mają już w sumie gotowe formułki. I tak naprawdę większość naszej pracy sprowadzałaby się rzeczywiście do przeklepywania gotowych sformułowań, które po prostu takie są i nie ma się tu co wykazywać kreatywnością. Natomiast no, u mnie to wygląda tak, że rzeczywiście pracuję ja z plikami Word, ewentualnie rozpoznaje sobie z JPG, nawet czasem mi się zdarza, bo ktoś po prostu nie ma w Wordzie źródłowo tego, tylko skanuje do PDF-a czy do JPG-a, ale jest to na tyle dobre po przerobieniu jakimś OCR-em, że da się z tego korzystać i można spokojnie ten tekst przetłumaczyć.
0: No, to oczywiście już przechodzimy właściwie do tego stanowiska pracy tłumacza. Tak myślę, że to będzie sensownie przejść i powiedzieć płynnie o tych OCR-ach, że to jest oczywiście błogosławieństwo, ale pod warunkiem, że ktoś nam to znowuż sprawdzi, ponieważ tak jak no, mówiła jedna osoba, z którą rozmawiałem, no tak, no ale co jeżeli że tam jest AB, a on mi rozpozna 4C, a to jest instrukcja, nie wiem, jakiejś koparki i kogoś zabije przez to, tak? Także to rzeczywiście trzeba uważać na różne nowoczesne technologie, ponieważ one, tak jak powiedziałem, kiedyś nie było tego problemu formatowania układu dokumentu nie takim dużym stopniu. Teraz jest, kiedyś nie było tych katów dla nikogo. Teraz dla widzących się pojawiły, dla nas, no niestety nie do końca. I to samo jest z tymi OCR-ami. Znowuż wracamy, że wcale nie ma eliminacji tej potrzeby korzystania z asysty. Ale co tutaj jeszcze jest moim zdaniem istotnego w przypadku tego stanowiska pracy tłumacza pisemnego, to jest kwestia Braille'a. Otóż ja zrobiłem bardzo głupią rzecz w życiu, ale nie jedna oczywiście jest ta rzecz głupia, którą zrobiłem, ale konkretnie ta, o którą teraz mi chodzi, to nie nauczanie się Braille'a w dzieciństwie. A, bo to człowiek za dużo widział, no dużo widział, wszystko to było fajne, tylko się dzieciakowi nie wyobraża, że może ten wzrok stracić, jak ma jaskrę, tak? To było coś dla mnie niepotrzebnego, bo szybko czytałem, normalnie książki czytałem i to był błąd. Także Braille'a polecam wszystkim, no zwłaszcza osobom niewidomym, ale też i osobom słabowidzącym. Musimy mieć taką perspektywę, że jeżeli mamy taką wadę wzroku, która może się pogłębić, no to, że musimy być na to gotowi. I ten Braille jest niezwykle istotny, bo Braille jest dostępem do tekstu, reprezentacji tekstu pisanego. To nie jest to samo przeczytać syntezem mowy, co przeczytać Braille'em. I nieraz w tłumaczeniach, czy w ogóle w działalności z tekstem, działaniach na tekście, na przykład w redakcji tekstu, nieraz ten Braille się bardzo przydaje. Ja teraz staram się go wykorzystywać. I na przykład pisząc artykuły naukowe, tam jest bardzo dużo rzeczy, których Braille nie rozpoznam Braille'em, na przykład, że tytuł powinien być kursywą książki napisane w bibliografii, tak? Ale Braille'em rozpoznam, czy mam właściwą ilość odstępów, czy to się wszystko zgadza, czy jest kropka, czy przecinek, też to rozpoznam syntezą mowy, ale będzie to trudniejsze. Także chyba jakaś taka kombinacja syntezy mowy i Braille'a, na przykład otrzymałem taką uwagę w czasie badania, że może w ogóle najlepiej by było mieć taką drukarkę brajlowską i sobie drukować taki tekst, mieć go pod palcami, a potem sobie pisać ten tekst docelowy. Oczywiście tutaj no, wziąwszy pod uwagę fakt, że fakt o przekształceniach w branży, o których mówiliśmy wcześniej, związanych z katami. Także na pewno Braille, na pewno nie jest to żaden przeżytek, jest to konieczność. Powiem też, dlaczego przy tłumaczeniach ustnych. I co tam jeszcze? No, to jest chyba właściwie wszystko. Narzędzia CAD, zresztą mówiliśmy, słowniki. Więc ja nie mam niestety takiej gotowej listy, które słowniki są dostępne, które nie, ale trzeba to sprawdzić, trzeba się pytać. Może ta lista The Round Table to jest ciekawe. Ja osobiście jeszcze na tyle korzystam ze wzroku, że potrafię skorzystać ze słownika, ale myślę sobie, że może kiedyś trzeba by było w ogóle zrobić taki projekt, bo teraz wszystko się odbywa w trybie projektu, żeby zrobić taką bazę danych dostępnych słowników i monitorować to. Co do zasady, słowniki papierowe, no to wiadomo, jaka jest sytuacja, słowniki na płytach CD kapryśnie dostępne, czasem nie. Ktoś mi mówił o słowniku kościuszkowskim, że jest dostępny. No, ale też to każdy ma swój interfejs. Ale słowniki w internecie chyba najbardziej dostępne. Także słowniki, ale jest jeszcze jakaś praca na przyszłość. Może właśnie dla mnie to jest praca na przyszłość, żeby takie repozytorium zrobić. No i tu ważna rola właśnie tej asysty. Wracam do tej asysty ciągle, ponieważ tu nie mamy do czynienia z tym, co na studiach teraz opowiadałeś nam, Paweł. Asystę musimy sobie organizować sami. I asystą może być dosłownie ktokolwiek z doświadczeń moich respondentów. To może być na przykład rodzina. To może być brat, którego zapraszam na piwo, a mówię, słuchaj, ja muszę wysłać to szybko, weź mi to sprawdź, zanim otworzę to piwo, to weź mi to sprawdź, czy tutaj wszystko się zgadza, zanim ja poślę to do klienta. To może być czasem nawet przypadkowa osoba w sklepie. Tak, też miałem takie informacje z moich badań, wynika, że to mogą być to przeróżne osoby. To się jeszcze komplikuje, jak są tak zwane tłumaczenia poświadczone, tak? To w ogóle dostępność zawodu, dostępność tłumacza przysięgłego, tłumaczeń przysięgłych dla osób niewidomych, to jest osobny przykład, ale mamy przypadki osób niewidomych, które są tłumaczami przysięgłymi. Mamy przypadek jednej osoby, która zdała już w nowej formule nowej, czyli tej, która obowiązuje od kilkunastu lat, egzamin na tłumacza przysięgłego, ale no, on się musiał dość namęczyć, żeby ten egzamin zdać. To nie było takie łatwe. To nie jest jakby informacja z mojego badania, ale właśnie no, tu Norbert Ryszczuk o niego chodzi. Myślę, że się nie obrazi, że jego zacytuję, ale to jest informacja dostępna jakby poza moim badaniem. To nie mówię, czy on był w moim badaniu, uczestniczył, czy nie, ale to jest po prostu taka informacja, że on jest w tym spisie tłumaczy przysięgłych i on musiał się naprawdę nabojować. To była taka historia z 10 lat temu, dość znana. Ale dostał po wymianie korespondencji. No to potem akta sądowe, jak do tego dojść, no to już są trudniejsze historie, to dostępność. Ale ta asysta ciągle nam będzie wracała i wychodziła. Formatowanie, nie wiem, sprawdzanie na przykład informacji w internecie, tak? Bo my mamy jakiś skrót, na przykład taką usłyszałem historię. Mam skrót i to są trzy literki, na przykład AVB. I teraz jak wpiszę sobie w Google AVB, to mi wyskoczy 150 tysięcy nazw firm. I ponieważ, i teraz poproszę na przykład kogoś widzącego, żeby mi sprawdził pod kątem nie nazwy firmy, tylko innej, co może oznaczać ten skrót, tak? Bo osobie widzącej zajmie to niewiele czasu, a osobie niewidomej zajmie to bardzo dużo czasu, no bo musimy się przenagłówkować, przez te wszystkie rzeczy przeczytać, a osoba widząca rzuci okiem na to i to jest... A my możemy jakoś w inny sposób się zrewanżować. Ale właśnie to znowuż jest sytuacja, która nie powinna mieć tak naprawdę miejsca, bo to powinno być tak jak na uczelni, że mamy płatną asystę, to mogliby być na przykład studenci końcowych lat filologii. To jest też nawiązuje do tego, o czym mówiłeś o asyście. Może takim idealnym rozwiązaniem jest po prostu płacenie komuś z grupy studentów, żeby taką osobę niewidomą, takiej osobie niewidomej pomagał, taką osobę niewidomą wspierał. To jest taki luźny komentarz. Ale właśnie ta asysta przyda nam się. Przyda nam się przy słownikach, przyda nam się przy formatowaniu. Praktyka jest taka, że to jest w żaden sposób nie jest uregulowane niestety. I to jest wielki ból. I ja spotkałem się z jedną osobą, która po prostu tę asystę sama z własnych pieniędzy opłacała. Oni się po prostu dzielili połowa stawki dla tłumacza, połowa stawki dla asysty. No ale co to ma wspólnego z równym traktowaniem i równymi szansami na rynku? No niewiele. Także musi być jakiś mechanizm stworzony ponad to, co jest w ustawie o rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych. Gdzie istnieje taka figura asystenta, ale to jest fikcja. Nikt z czegoś takiego nie korzysta. No i powinny to być jednak osoby, które są nieźle opłacane, bo to też jest przecież ważna praca. No i co jest też ciekawego w porównaniu z tymi okresami, czy też epokami, które też badałem wcześniejszymi, jak nie było technologii cyfrowych, że taki asystent kiedyś też się przydawał, ale kiedyś taki asystent po prostu czytał tekst i on mógł sobie przeliterować nawet tchere, were, so, a, fev i tak dalej, nie? I to nawet pamiętam, jeden respondent mi mówił, że ja to tak wolałem nawet przeliterował. To wtedy wiedziałem doskonale, co tam jest napisane. No tak, ja to rozumiem. To jest, też to było bardzo ciekawe. Ale teraz taki asystent to musi tak i umieć obsłużyć Worda, i być ogarnięty co do internetu, i może znać podstawy tych katów. Także tych kompetencji asystentów jest coraz więcej. Dlatego też no, ich wynagrodzenie powinno jakby korespondować do tych kompetencji, ale niemniej trzeba powiedzieć, że no, jeżeli nie mamy takiej asysty opłacanej z zewnątrz, to nie ma równego traktowania nas jako tłumaczy słabowidzących i niewidomych. To my chcemy być bardzo równo traktowani. A pytanie, czy społeczeństwo nas traktuje równo? I tu niestety no, wątpię w to. Na podstawie tych badań, które przeprowadziłem, no to tak, i te katy niedostępne, i to asystę trzeba sobie samemu to organizować. No jest jeszcze kilka innych rzeczy. No, są na przykład te sprzęty wszystkie bardzo drogie. Przecież te wszystkie brajlowskie sprzęty, no to wszyscy doskonale wiemy, ile to kosztuje, tak? Wiemy, że są te dofinansowania. Ale też docierały do mnie takie sygnały, że przychodzi niewidomy do powiatu, że tak powiem, i mówi, no potrzebna mi jest linijka brajlowska. O, panie, czy to takie drogie, no po co to panu? Damy panu za to odmowę. No już nie wspominając o osobach, które przychodzą i spotykają się z komentarzami, że my tu smartfonów nie dofinansujemy, tego smartfona to panu nie dofinansujemy, Jawsa też nie damy. No, czyli to rzeczywiście, żeby stworzyć taki system dofinansowania, trzeba by było dużej takiej wiedzy eksperckiej. Myślę, że tutaj system przyznawania grantów naukowych jest takim chyba całkiem niezłym wzorem, żeby to byli niezależni eksperci, którzy oceniają, no tylko, że to by więcej kosztowało. Ale z drugiej strony wyeliminowałoby to wiele niepotrzebnych wydatków, tak? Jeżeli ja ubiegam się o linijkę brajlowską, taki ekspert się ze mną spotyka, no i prosta sprawa, no to niech pan przeczyta kilka zdań w brajlu. No i jak widzi, że nie czytam, to nie daje mi tej linijki i wtedy państwo oszczędza już 7, 8, 10, 15, 20 tysięcy złotych. Tak? Takie luźne dość uwagi, ale wydaje mi się, że nie uciekniemy od tego aspektu polityki społecznej. Czyli jest to zawód ogólnie tłumacz pisemny dostępny. Osoby niewidome badane przeze mnie go raczej preferują. To jest pytanie też, dlaczego preferują? Czy może jest na przykład tak, ja tego nie wiem, to jest takie pytanie po prostu, które stawiam. Może jest tak, że po prostu osobom niewidomym jest wygodniej siedzieć w domu i pracować jako tłumacze pisemni. Mimo tych wszystkich niedogodności, o których wcześniej mówiłem. Może nie wszyscy po prostu potrafią, mają takie możliwości, żeby być aktywnym, w sensie wychodzenia z domu, przemieszczania się, bo tu przechodzę do tłumaczeń ustnych. Chyba, że może, nie wiem, chyba, że ty masz jakieś pytania. Albo
1: to znaczy, ja chciałem jeszcze wrócić na chwilkę do tej kwestii słowników, bo w ogóle jest taki ciekawy trend. Ja o tym pisałem artykuł na łamach Tyfloświata. To obawiam się, że małej liczbie osób w ogóle pomoże, ale myślę, że warto o tym wspomnieć, bo no to sygnalizuje, że gdzieś społeczność rusza do boju, że firmy zaczynają się interesować. Powstają tak zwane otwarte formaty słowników, czyli tak mamy na przykład, no mamy Winampa. Do Winampa możemy wczytać dowolny plik MP3. To może być piosenka rockowa, jazzowa, to może być sonata księżycowa Chopina, ale ten Winamp, nieważne czym to jest, on to otworzy. I na tej samej zasadzie powstały słowniki, które są w takim formacie, że jeden program wystarczy, żeby taki słownik obsłużyć. Wystarczy go tylko wczytać i już się populuje baza haseł. Problem, po pierwsze, jest mała standaryzacja, więc tych formatów jest chyba z 50. Po drugie, średnio jest to legalne, bo żaden producent większego słownika, jakieś szanujące świadownictwo, nie wypuszcza swoich słowników w tym formacie. I wszystko, co mamy, są to jakieś takie lewe, rosyjskie często przeróbki, gdzie ktoś zeskanował słownik ręcznie, strona po stronie i go przerobił, względnie jakoś wyłuskał bazę danych z płytki i ją przystosował. Jedynym wyjątkiem tutaj jest firma Abby, ta od FineReadera, która stworzyła swój słownik Abby Linguo i tam jest też jakiś format otwarty słowników DSL czy SDL, teraz nie pamiętam, do którego da się konwertować i z którego da się konwertować. I można tego typu słowniki pozyskiwać dostępne pod AbbeLingua. AbbeLingua samo w sobie, choć szczytem dostępności nie jest, mogło być lepiej, jest obsługiwalne. Można jak najbardziej sobie z nim poradzić. A ja sam znalazłem kilka aplikacji na Androida, jako apki mobilne, które wspierają te różne formaty. I znalazłem też otwarty konwerter tych formatów, w którym można słowniki swobodnie z jednego formatu na drugi przerzucać. Przy czym, tak jak mówię, no jest to kwestia niestety jeszcze póki co robienia tych rzeczy na własną odpowiedzialność. Wspominam o tym dlatego, że jest w tym duży potencjał. I gdyby rzeczywiście jakoś przemówić wydawnictwom do rozsądku, że to jest jakaś droga, bo to nie znaczy, że oni stracą nagle dochody, tylko trzeba by te słowniki przerobić na trochę inny format, wtedy rzeczywiście moglibyśmy mieć taką sytuację, że wystarczy jeden program i możemy wczytać słownik dowolnego wydawnictwa o dowolnej tematyce, jakiś specjalistyczny, ogólny, dla każdego języka i spokojnie go sobie w sposób dla nas dostępny obsługiwać.
0: No, myślę, że daleka do tego droga.
1: No tak, no na razie jedyne, co nam zostaje, to no, googlować i patrzeć. Może gdzieś jest dostępny legalnie nasz ukochany słownik w otwartym formacie.
0: Pamiętajmy oczywiście, że tłumacz nie tylko się posługuje słownikami, ale też tak zwanych tekstów paralelnych szuka, czyli takich tekstów, które albo są zbliżone, albo w ogóle nawet są takie różne adresy, różne bazy internetowe. No, przecież jest mnóstwo tych tekstów unijnych, tak? I one muszą być przetłumaczone na wszystkie oficjalne języki Unii Europejskiej. W związku z tym można sobie łatwo znaleźć taką tabelkę. Po lewej źródło, po prawej docelowy tekst, tak? I w ten sposób sobie szukać na zasadzie, no nie wiem, jeżeli mamy tłumaczenia medyczne, to bardzo się przydają nawet abstrakty artykułów medycznych. Także pomysłowość, duża pomysłowość w wyszukiwaniu, ale to znowuż nas to kosztuje więcej czasu niż osoby widzące.
1: No to prawda, aczkolwiek tutaj chyba internet też staje się być dość pomocny, bo no ja fakt, nie robiłem mega skomplikowanych tych tłumaczeń, były to raczej teksty typowe, natomiast do różnych słów dziwacznych mi na przykład bardzo pomaga Wikipedia, wbrew pozorom. Tak, otworzyć artykuł po angielsku na temat słowa, którego nie rozumiemy, albo po polsku w Wikipedii i u dołu ekranu są linki z alternatywnymi wersjami językowymi. Klikamy w język docelowy, pokazuje się ten artykuł w drugim języku i jest termin specjalistyczny przetłumaczony, już gotowy.
0: Nie zawsze, to trzeba tą brzydką maksymą się posługiwać, ufaj, ale sprawdzaj, ale oczywiście Wikipedia jest bardzo ciekawym źródłem teraz informacji na wielu tłumaczy, myślę.
1: No tak. No to rzeczywiście możemy powiedzieć coś o tych tłumaczeniach ustnych, ponieważ myślę, że wiele osób niewidomych, albo zwłaszcza rodziców czy znajomych osób niewidomych, które gdzieś też myślą o ścieżce zawodowej swoich bliskich, ma takie wyobrażenie, że ustnie to byłoby łatwiej tłumaczyć, bo no nie piszesz nic, tylko mówisz i ty masz dobrą pamięć, bo nie widzisz i posługujesz się tymi dwoma językami w ogóle, to w sumie mógłbyś już zostać tym tłumaczem, tylko tam trzeba mieć jakiś głupi papier i to musisz go wyrobić i w sumie to idź na to, bo to jest dobre. No to chyba do końca tak nie jest. Ja się o tym też przekonałem, mając mój semestr. To był jeden semestr tłumaczeń symultanicznych, ale wiem po prostu już, że nie jest to taka bułka z masłem. To, tak?
0: No jak to symultana właśnie? No powiedz jakieś trudności.
1: To znaczy, u nas było w ogóle ciekawie, bo prowadził to człowiek, który jest tłumaczem przysięgłym medycznym. I ponoć takich osób w Polsce jest niewiele. I człowiek ten po prostu jest pasjonatem, więc on napisał własny słownik na przykład. On uczył się, znaczy ćwiczył na egzaminy dla przysięgłego tłumacza symultanicznego, tłumacząc na żywo teleekspres w takim tempie, w jakim on leciał.
0: No, znaczy, to jest w ogóle niepotrzebne, ponieważ egzaminy tłumacza przysięgłego to jest wyłącznie konsekutywny egzamin, także tu raczej polecałbym ćwiczenie konsekutywne, jeżeli... Ja chyba się nie mylę, nie jestem do końca pewien, ale raczej to jest na 99% to jest wyłącznie. No i tylko chciałem uzupełnić, zaznaczyć, że tłumacz przysięgły jest przysięgłym od wszystkiego, a rozumiem, że ten pan się specjalizował wobec
1: tak, tłumaczenia. Tak, tak, tak, tak.
0: Jest to rzeczywiście taka działka, no jedna z trudniejszych. Znaleźć dobrego eksperta w tej kwestii jest trudno.
1: Natomiast właśnie z tego też wynikało, że my też przerabialiśmy teksty medyczne. Oczywiście wyglądało to tak, że nasze pierwsze podejście do tekstu to było po prostu wejście do kabiny, odsłuchanie tekstu na sucho, sporządzenie notatek, czyli spisujemy słówka, których nie znamy, albo potencjalnie możemy nie znać, wychodzimy z powrotem z kabin do sali i każda para tłumacząca, czy każda osoba tłumacząca, bo w sumie zapoznawaliśmy się, no, każdy ma swoje słuchawki z tym tekstem, każda osoba przedstawiała swoje wątpliwości. Przy okazji jeszcze ten pan prowadzący dorzucał też od siebie coś, co on potencjalnie uważał, że może nam się przydać, a nie wspomnieliśmy. I potem był rzeczywiście powrót do kabiny, tłumaczenie już takie na serio, to znaczy pan słucha, jak my mówimy, a my rzeczywiście mówimy. Przy czym, z uwagi, że nie jesteśmy typowym kierunkiem tłumaczeniowym, ten próg błędu był dla nas oczywiście wyższy i tak samo na egzaminie końcowym. Ten tekst był też troszeczkę wolniej dla nas odtworzony niż dla tłumaczy takich profesjonalnych.
0: Ja nie chcę jakby komentować metodyki tych zajęć, bo to nie jest przedmiotem naszej dzisiejszej audycji, naszego spotkania, ale bardziej by mnie interesowało to, czy napotkałeś tam na jakieś bariery, bo też jestem ciekaw, czy to...
1: Znaczy w ogóle pierwsza rzecz, o jakiej się zorientowałem, z syntezą sobie tam po prostu nie poradzę. Ja, jeżeli mam mieć dwie pary słuchawek na uszach, jest to po prostu fizycznie niewykonalne, więc tu już obowiązkowo Braille.
0: A ja czasem robię syntezę, czasem korzystam, ale rzadko.
1: Jesteś w stanie dwie słuchawki, bo ja nie mógłbym się skupić, wiesz, na syntoku
0: to
1: i na...
0: kilkaset godzin, powiedzmy, praktyki, okay. To staje się to trochę prostsze, ale rzeczywiście nie polecam tego rozwiązania.
1: Tak, i myślę, że też mi nawet z tym Braillem było się ciężko skupić, bo tekst leciał sobie w takim tempie naturalnej mowy człowieka. Nie był specjalnie spowalniany. I trzeba było robić notatki. Trzeba było po prostu notować te słowa. I rzeczywiście tu dobrze, że miałem koleżankę, która była też moją partnerką w tłumaczeniach, bo jej się udało więcej zanotować niż mnie i też rzeczy, które mnie nurtowały, a ja gdzieś w próbie złapania wszystkiego i zapisania wszystkiego mogłem to utracić.
0: To ja sprzedam przy okazji, że taką osobę, która z tobą siedzi w kabinie, nazywa się profesjonalnie konkabiną. O. I wyróżniamy konkabina, jego i konkabentkę. Ją. Także... O. Twoja konkabentka.
1: Tak, moja konkabentka.
0: Ja mam duży problem, żeby w doktoracie tego słowa nie użyć, bo wszyscy tak mówią, ale osoba, druga osoba widząca, osoba siedząca w kabinie z tłumaczem niewidomym, tak chyba pisałem, bo mogłoby było napisać konkabentka. Ale wszyscy tak mówią.
1: Mogłoby się dziwnie skojarzyć osobom niewtajemniczonym.
0: A to jest celowo w ten sposób zrobiony.
1: Rozumiem.
0: Żart.
1: Natomiast... Takie były moje doświadczenia.
0: I to były główne, to ja bym to potwierdził, tak, że to są te główne, bo już trochę mówiliśmy o tych konsekutywnych, że tu barierą jest to, że trzeba robić te notatki. Ja myślę, że gdzieś idealnie byłoby, jeszcze jakieś sposoby prezentowali moi badani. Dyktafon. Nagrywasz tekst i go potem odtwarzasz i tłumaczysz jakby symultanicznie, ale tu się podnosiły, to było na studiach podyplomowych, ktoś tego próbował. Zresztą też to padło jako rozwiązanie w literaturze takiej. I pan profesor Pyś-Haker, to jest taki ważna postać w tych badaniach tłumaczeń ustnych, pisał na ten temat. No ale tutaj się podnosi problem, że czy klient się na to zgodzi. No niestety klient tutaj jest najważniejszy, więc nie można nagrywać bez zgody klienta. Ale były takie próby podejmowane, to się nie przyjęło. Także zostajemy przy tej notacji. No i tu najczęściej jednak na rynku to ludzie najczęściej po prostu prosili o to, żeby się zatrzymał mówca już. I najczęściej taka możliwość była. Czasem jakieś nieliczne osoby, notatki z syntezą mowy. Ja takie sam kiedyś w ramach pracy magisterskiej przygotowałem taki system notacji. Po prostu to był mój system, na którym dojechałem do końca studiów i zdałem na równych warunkach ten egzamin końcowy, bo taki egzamin jest na ILS-ie końcowy. No i to jest to. Natomiast w przypadku tłumaczeń symultanicznych to troszkę inne problemy. Bo na przykład, to taki przykład jednej z osób, którą badałem, wchodzi facet i wchodzi facet. Mamy tłumaczenie angielsko-polskie, tak? Wchodzi ktoś na scenę i się przedstawia, ale się przedstawia na zasadzie no i co wtedy trzeba zrobić? Wyłączyć mikrofon do kolegi czy koleżanki, do konkabiny naszej, ale ty słuchaj, to jest babka czy facet? No to jest bardzo ważna rzecz, bo my tego nie musimy wiedzieć, czasem nie możemy wiedzieć. A kabiny zawsze mają szybkę, zawsze można się patrzeć. Chociaż ostatnio tłumaczyłem w takim miejscu, gdzie sprytnie kabinę umieszczono za filarem, więc to w moim przypadku było to proste, bo się z kolegą zamieniliśmy. Kolega poszedł tam, gdzie było widać prezentację, a ja radośnie powędrowałem tam, gdzie jej nie było widać. I wszystko było dobrze, ale bardzo nieprofesjonalne. To było ze strony tych urządzających tę salę, bo konferencja była fantastyczna i ludzie, których tłumaczyliśmy, byli świetni. bardzo miłe wspomnienie. Zwłaszcza, że dzisiaj dostałem chyba za nią wynagrodzenie.
1: Także, a to z pewnością miłe.
0: O tym jeszcze porozmawiamy zaraz o wynagrodzeniach. Natomiast to jest pierwszy problem. Drugi problem to są prezentacje. No i po te prezentacje trzeba rzeczywiście biegać do organizatorów. To kiedyś był to większy problem, tak? Jak nie było tych PowerPointów, to były wszystko jakieś tam konspekty wydrukowane, no to w tej, tak jak ja to nazywam w doktoracie, epoce analogowej, no to to musiał być koszmar. Teraz jest trochę lepiej, pod warunkiem, że nam to udostępnią i że to jest w miarę dostępne, no ale PDF-y są tak, jak cię mogę, ale jakoś tam są dostępne, nie? Więc jest się z czego przygotowywać, bo tutaj najważniejsza rzecz w tłumaczeniach symultanicznych to nie jest tak nigdy, że za przeproszeniem idziemy na pałę do tej kabiny i robimy. W ogóle żadnych tłumaczeń nie robimy na pałę, ani ustnych, ani pisemnych, ani jakichkolwiek innych. Musimy się przygotować, musimy znać terminologię, nazwy instytucji. Dobrze by było mieć listę uczestniczek i uczestników takiego spotkania, które będziemy tłumaczyć, żeby nie wychodziło w naszym tłumaczeniu, bo my jesteśmy po tym nas oceniają, po rzeczach prostych nas oceniają. Ludzie się nie znają na przekładzie symultanicznym czy konsekutywnym. Oceniają nas po tym, czy jesteśmy pewni siebie, czy jesteśmy dobrze słyszalni, czy ładnie mówimy i tak dalej, i tak dalej. Obowiązkowe pastylki na gardło w pracy tłumacza. Obowiązkowe.
1: Słyszałem też o butelce wody, bo...
0: Bez wątpienia. Nie wolno pracować bez wody i wodę też powinni zapewnić organizatorzy.
1: Ale też wodę, a nie na przykład soczek, bo już słyszałem o sytuacjach, to też za chwilę miałem cię o to zapytać, czy tłumaczenia symultaniczne to jest tak duży stres? W sensie nagle...
0: To jest osobnicze, wiesz, to jest osobnicze, bo ja na przykład w ogóle nie odczuwam stresu przy tłumaczeniach symultanicznych. Jeśli coś, to jakąś ekscytację, że to jest nowe, fajne zadanie i zmęczenie. Owszem, no jeżeli jest taki mówca, o takiego ostatniego miałem, ostatnio miałem, Boże, to mówca, który nigdy nie kończył zdań, to straszne było, to jest naprawdę 10 minut robić takiego człowieka, a zwykle te zmiany są po 20, po 30 minut, to tam w zależności jak się dogadasz z tą kabiną twoją, ale po prostu 10 minut, Jezu, ja już nie mogę, no to tylko właśnie dotykamy ramienia kolegi i on już wie, że to jest taki nasz sygnał, bo tam widzący to się jakoś inaczej umawiają, jak się zmieniają, ale my sobie po prostu ustalamy sygnał na zmianę. No i on to przyjmuje. I on po prostu znowu po 10 minutach już czuje, że po prostu dotyka tego mojego ramienia. Boże, znowu to muszę przejąć. A drugi z kolei przypadek to jest czytanie. No niestety mówcom się często zdarza czytać. I to jest po prostu, to jest koszmar, to jest męczące. No właśnie też to samo zlecenie, kolega miał ten tekst, dostał, bo to bardzo miły człowiek nam czytał to bardzo dał nam to swoje wystąpienie, bardzo fajnie i ja się w ogóle na to cieszyłem. Przy czym okazało się, że to było tak czytane, to było tak trudne w ogóle do zrozumienia bez tłumaczenia, no że no, było ciężko. Daliśmy radę oczywiście, bo to nam zawsze dajesz radę, to nie jest tak, że zdecydowanie to nie ma jakichś kompletnych krachów, jak już masz jakieś tam doświadczenie, które też trzeba kiedyś tam zdobyć, ale generalnie tak, to się daje radę, tylko jest to męczące po prostu. I zastanawiasz się też oczywiście po co, kto z tego zrozumiał. Także stres jest, ale jest też taki element, wiecie, jest też taki element, że trzeba na przykład przyjść do tego. To są ciągle nowe miejsca, no bo nie będziemy ciągle tłumaczyć w jednym budynku, w jednej kabinie. Trzeba się z tym miejscem zapoznać. Przecież pierwsze co ja robię, to biorę tam koleżankę czy kolegę i szukamy toalety, bo jeżeli ona czy on tłumaczy, moja konkabina, to przecież ona nie wyjdzie ze mną szukać toalety, nie? To jest pierwsza rzecz, odwieszam ubranie i natychmiast idę do toalety. Aha, i też ważna rzecz, o której mówiono mi w badaniu, więc ja to bez komentarza jakby cytuję. Zwracać uwagę na ubiór. No, to jest taki wolny zawód, nie możemy przyjść sobie byle czym, trzeba mieć zawsze koszulę, może marynarkę, może garnitur, nawet czasami są takie okazje, trzeba po prostu dobrze wyglądać. Potem nas też oceniają i to jest też ważne dla osoby zamawiającej, żeby ten tłumacz się dobrze prezentował. Są jeszcze inne takie tłumaczenia, na przykład wizyt studyjnych, no to tam już jest wolna Amerykanka, tam się po prostu wszystko dzieje. Mogą cię, nie wiem, zabrać na wódkę na przykład i... No i też oczywiście nie masz obowiązku z nimi pić, ale to zależy od kontekstu, jak to się mawia, ilu lingwistów trzeba do włożenia żarówki, zależy od kontekstu, taki nasz wężowy dowcip. No i to po prostu bardzo różne rzeczy ja myślę też, że genderowo jest to bardzo trudne, że dla mnie, jako dla faceta, jest łatwiej pewne rzeczy zrobić i w pewnych kontekstach się odnaleźć, bo na przykład ja sobie pójdę na wódkę z jakimś takim klientem, który, z którym czuję się w jakiś sposób związany z innej działki mojego życia. Takich klientów miałem. Już nie będę wchodził w szczegóły, ale wyobraź sobie, że zapraszamy, że zapraszają tłumaczkę, zapraszają na przykład dziewczynę, która jest w ciąży. Też miałem taką kiedyś sytuację, pracowaliśmy z koleżanką w ciąży i naprawdę te komentarze, które ona słyszała od mówców, od uczestników, no były jakieś takie niewybredne, jakieś takie chamskie, no po prostu tłumaczę wielu rzeczy muszę się nasłuchać, a myślę, że tłumaczki o wiele więcej, a tłumaczki z niepełnosprawnością jeszcze więcej. I naprawdę są takie historie, że że co to, my będziemy płacić za to, to akurat osoby z niepełnosprawnością ruchową, tak słyszałem, że ktoś kiedyś taką tłumaczkę sposponował za to, że ona przyszła o kulach na przykład.
1: Ojej, no to jest, to nie jest zbyt dobry prognostyk, to co mówisz.
0: No niestety, spotykamy się w pracy tłumacza z całym przekrojem społeczeństwa. Jak wiemy, jest bardzo dużo ludzi kulturalnych w naszym społeczeństwie, ale jak wiemy, też jest bardzo wielu chamów, prostaków, z którymi najchętniej byśmy nie mieli do czynienia i od takich staramy się trzymać z daleka, ale niestety pracując czasem nie jesteśmy w stanie do końca się opędzić od takich ludzi, a czasem też nie... Czasem też jest tak, że po prostu ludzie to są ludzie, nie? Że na przykład oni są nawet w porządku. No pamiętam taką grupę mieliśmy właśnie, że oni są w porządku, tylko że oni jakby nie mają zakodowanych w głowie, że na przykład to może być obraźliwe, że jak się komuś powie taką rzecz, jak powiedział jedna osoba, powiedziała właśnie tej mojej koleżance, widzącej zresztą tłumaczce. No myślę, że to trzeba jakby uzbroić się w taki pancerz i myślę, że to też jest część powodu, dla którego niewiele osób jednak decyduje się na tłumaczenia ustne. Z mojej grupy niewiele osób się zdecydowało na to tłumaczenie, a wykonuje zawód tłumacza, głównie zajmuje się tłumaczeniami ustnymi. Ja myślę, że ja i jest jeszcze jedna osoba słabowidząca jest na pewno. To już znowu się abstrahuję od udziału w badaniu, ale jest jeszcze koleżanka, która pracuje, ale więcej osób z taką, z niepełnosprawnością taką, nie to, że nosi okulary, tylko właśnie ma na przykład orzeczenie, to ja nie przypominam sobie w tym momencie. Także nie chcę teraz odstraszyć od tego zawodu. Nie, bo on jest piękny. Ja na przykład, nie ma nic dla mnie piękniejszego niż siedzenie w kabinie i tłumaczenie. Na przykład czasem zdarzało mi się uczestniczyć w konferencjach, w których raz uczestniczyłem jako mówca, a raz jako tłumacz. I naprawdę muszę powiedzieć, że często miałem takie wrażenie, że Boże, ja wolę jednak jako tłumacz. Ja wolę, bo na przykład wyłączam sobie mikrofon i mogę skomentować dowolnie, co się dzieje, bo jest ten taki przycisk cut, tak zwana kaszlawka. Wyłącza katapulta, też moja przyjaciółka. Wyłącza się to i wtedy można powiedzieć, Boże, jak pieprzy bzdury. Tak mi się też zdarzało. No, jesteśmy ludźmi po prostu. Mamy swoje zdanie na różne tematy. Niekoniecznie o niepełnosprawności, ale człowiek tłumaczy wiele różnych rzeczy. Ja na przykład takie ciekawe tłumaczenie, jakie robiłem. Czasami te tłumaczenia mogą na nas wpłynąć. Na przykład pamiętam tłumaczenie bardzo anonimowe. Kiedyś robiłem takie, powiedzmy, trochę medyczne tłumaczenia o alkoholizmie i się wypowiadają alkoholicy. Ja z tego tłumaczenia wyszedłem naprawdę w stanie tragicznym. Ja po prostu nie mogłem spojrzeć na piwo przez następnych kilka tygodni. Potem miałem tłumaczenie o wędlinach i też nie mogłem spojrzeć na wędliny, ale jednak to alkoholowe, to była jakaś po prostu tragedia. Jesteśmy ludźmi. Także i w pisemnych, i w ustnych to jest tak, ale w ustnych jeszcze bardziej, bo mamy do czynienia z żywym człowiekiem, który wyraża swoje emocje, mówi o trudnych czasem kwestiach, tak? Także musimy zachować profesjonalizm i starać się robić najlepiej, jak potrafimy. I już, ale być pokornymi, że nie od razu, nie zawsze. Ja też bardzo w wielu przypadkach, już po 10 latach pracy praktycznie w tym zawodzie, może prawie 10 latach, To, też często, no zdarza się po prostu, zdarza się, no nie jesteśmy nieomylni, już. Natomiast ta mobilność, to jest do przemyślenia ta mobilność. Mamy te GPS-y, mamy to wszystko i to nam pomaga. Oczywiście człowiek nigdy nie zastąpiony, ale to musimy mieć takie poczucie, że chcemy to robić, tak? Że chcemy czasem jakby wyjść jako ludzie, którzy mają jedną z wielu cech, jaką jest niepełnosprawność w otoczeniu. Ja polecam. To jest fajna robota. Ja na przykład bardzo lubię w tłumaczeniach ustnych to, że ja się przygotuję porządnie, ale ja przychodzę i ja robię i wychodzę. I ja już nie mogę cofnąć i jeszcze raz tego zrobić. Nie muszę, tak jak w tekście pisanym, muszę ciągle poprawiać. To jest moja indywidualna preferencja. A swoją drogą też o stawkach trzeba powiedzieć, że tłumaczom ustnym płaci się w tak zwanych blokach po 4 godziny. To jest każde rozpoczęte 4 godziny, czyli konferencja 5-godzinna już płacą tak, jakby było 8 godzin. I taki blok to jest obecnie około 600 zł. No, raczej poniżej się nie przyjmuje, powyżej czasem bywa. 700 zł na przykład. Czasem się zna, a czasem to medyczne to myślę, że powinny chodzić. W Warszawie przynajmniej za więcej. Za 800, 900 zł. To jeszcze zależy, jak tłumaczymy, bo w Polsce często się tłumaczy na język angielski, czyli na tak zwany język B, czy na język w ogóle obcy. Za granicą jest troszkę inaczej, na przykład w Unii jest generalnie do niedawna była taka zasada, że się tylko tłumaczyła na język ojczysty i ma to sens. U nas nie było tylu native'ów do niedawna, no i wciąż nie ma. I ten rynek działa tak, że często tłumaczymy na B, a nie tylko scena A, tak? Czyli nie tylko na nasz ojczysty, ale na ten drugi nasz język tłumaczymy. Na zachodzie jest troszkę inaczej, u nas jest troszkę inaczej. Ale my sobie też bardzo dobrze dajemy radę i staramy się dostarczyć jak najlepszy produkt. I to chyba nam jakoś wychodzi. I co chciałem powiedzieć, że taki blok to jest koszt właśnie około 600 zł, ale na przykład jeżeli mamy tłumaczenie między B a B, tak? Między dwoma obcymi, na przykład w moim wypadku to jest angielsko-hiszpański, to właściwie powinniśmy wziąć o wiele więcej. Powinniśmy wziąć powiedzmy 900 zł za taki blok. I tak to wygląda. Tak. A jeszcze jest takie tłumaczenie szeptane w tych ustnych, czyli że siedzisz obok osoby, której tłumaczysz, szepczesz do ucha. Jest to trudne tłumaczenie. I też właściwie powinno się nastawiać, żeby to dwie osoby robiły. No i to jest ważne właśnie, że dwie osoby i nie tak, że 600 zł do podziału. Nie. Każdy z tych tłumaczy bierze 600 zł. I to jest taki kolejny ciekawy przykład. My musimy być traktowani też z godnością, a nie, że przyjeżdżamy do, pamiętam z koleżanką, przyjeżdżam do hotelu z koleżanką, państwo macie pokój 36, ale jak to? To nie ma tak. My nie jesteśmy parą, my siedzimy w kabinie, ale nie będziemy sypiać razem z tego powodu. No i zażądaliśmy dwóch pokoi, no i koniec. I organizator musiał nam te dwa pokoje dać, bo ja nie będę spał w pokoju z moją koleżanką, tłumaczką. Tak to nie będzie. Także pilnujmy tej naszej godności. I do tego chciałem nawiązać. Dlatego, że jeszcze tutaj mam przewidziany punkt warunki pracy. To jest, chyba nie było, tytuł mojego grantu badawczego, te warunki pracy. To jest bardzo ciekawe. Tutaj to zależało od bardzo wielu rzeczy, jakie te warunki pracy były, ale generalnie zachęcam, apeluję do wszystkich, którzy zajmują się tłumaczeniami, żeby wiedzieli, że ich wiedza jest co najmniej tyle samo warta, co osób widzących. Jeżeli widzący bierze 600 zł za blok, to my też bierzemy te 600 zł za blok, a nie 400 tylko dlatego, że jesteśmy niewidomi. Nie dawajmy się robić w konia, że tu są jakieś dodatkowe koszty, że jakieś coś. Nie, jeżeli mamy produkt dobry, to mamy, nie możemy oczekiwać, tylko klient ma obowiązek nam zapłacić dokładnie tyle samo, ile by zapłacił osobie widzącej. Nie dawajmy się wciskać w takie rytmy, że ktoś nas będzie zatrudniał na SOD, a potem wymagał od nas ileś tam 10 stron tygodniowo tłumaczenia, bo to się opłaca osobie zatrudniającej, a nawet biorę tłumaczenie, że niektóre się chyba zorientowały, bo już widziałem takie ogłoszenia niezgodne z polskim porządkiem prawnym. Ogłoszenia, że zatrudnię tłumacza z niepełnosprawnością w stopniu znacznym. Takie ogłoszenia można, one są po prostu nielegalne. Nie wolno czegoś takiego zrobić. I na to uczulam. Nie bierzemy 15 złotych za stronę i nie bierzemy 15 stron na następny dzień, bo nie, bo mamy swoją godność, mamy swoją wiedzę, mamy swoje wykształcenie i nie róbmy tego. Nie róbmy tego, bo niszczymy tym przede wszystkim siebie. Jeżeli bierzemy pisemne, to minimum stawki, minimum zaczynać się powinno od 30 zł. Minimum. To jest jeszcze pytanie też o to, czy założymy działalność gospodarczą, czy nie. To jest sprawa otwarta. Słyszałem takie opinie, że to jest bardzo dobre zakładanie. Ja osobiście nie mam działalności gospodarczej. No i to jest wiadomo jeszcze ten problem taki związany z ograniczeniami wynikającymi z tego, że wielu z nas pobiera jednak świadczenia rentowe. No i to też trzeba się jakoś zastanowić, w jaki sposób to robi. To niestety nas bardzo uderza jako freelancerów, te progi, zwłaszcza przy rencie socjalnej. Bo ja mogę mieć 4 dni w kabinie, czy 5 dni, czy 10 nawet mogę mieć jednego miesiąca i zarobić 12 tysięcy złotych, a potem przez 5 miesięcy nie mieć nic. I to jest niesprawiedliwe, że ja muszę dbać o to, żeby zawiesić tę rentę, odwiesić tę rentę, oddać ją, że to jest jakby mój ciężar dodatkowy. No i to też jest jakaś taka rekomendacja, żeby to zmienić. To myślę, że to jest absolutnie, bije to najbardziej właśnie w wolne zawody, że pracujesz, starasz się i kara. No i to jest pytanie, tutaj na tej antenie ono zresztą padło, ja się z tym zgadzam. Że za co dostajemy tę rentę? Czy za to, że jesteśmy niepełnosprawni, czy za to, że jesteśmy nędzarzami? No i wydaje się, że w obecnym porządku prawnym dostajemy niestety za to drugie, a nie za to pierwsze. Także, kochani, apeluję do wszystkich, nie dawajmy się wyzyskiwać. Nasza wiedza jest co najmniej tyle samo warta, jeśli nie więcej warta, niż wiedza osób widzących i tego się trzymajmy. Są takie konteksty, w których różni ludzie pracują za darmo, robią za darmo tłumaczenia, ale są to konteksty na przykład, które czasem są dla mnie dyskusyjne, czasem nie. No Wikipedia, nie bierzesz tłumaczeń za tłumaczenie Wikipedii pieniędzy, tak? Jest to dla ciebie jakaś praktyka. Są też praktyki tłumaczeniowe, no niestety te praktyki też są bezpłatne, chociaż należałoby się chyba zastanowić, na ile te staże i praktyki powinny być płatne, a na ile bezpłatne. Co na przykład u nas na studiach jest wymagane w ogóle, praktyka tłumaczeniowa i nauczycielska. Wszystko są rzeczy bezpłatne. A jeść musisz przecież w tym czasie. Nie ma. Tak. No, ale z kolei też w drugą stronę. No, starajmy się robić tę samą robotę, co nasi koledzy, nasze koleżanki widzący, tłumacze. To myślę, że dużo przy lokalizacjach jest takich prac bezpłatnych. Ja to trochę tego nie pochwalam, że taki barter na przykład, że ja bym się, powiem inaczej, ja bym się na to nigdy nie zgodził, że ja tłumaczę, a ktoś mi daje dostęp do programu i nie wiem, program kosztuje x tam dolarów i ktoś mi go daje za darmo. Ja bym na to nigdy nie poszedł, bo to jest ciężka robota, potem są te upgrade'y, to trzeba wprowadzać, to swoje kosztuje, ale to już zależy od tego, bo dużo osób w tym moim badaniu to też były osoby, które robiły bardzo wiele różnych innych rzeczy. Pracowały w NGO-sach, pracowały w redakcjach, pracowały w różnych miejscach i to tłumaczenie było ich takim drugim zawodem. I to jest jasne, że jak to jest twój drugi zawód, to mniej mówisz o tych stawkach, mniej tego pilnujesz, a nawet jeżeli to nasz jest 10. zawód, starajmy się jednak pilnować tych spraw, bo to jest ważne. To jest ważne i nie róbmy takiej hały, że dla mnie to jest dużo hajsu, jak mi ktoś da tam, nie wiem, 800 zł za dzień tłumaczenia. No nie. No nie. No wiedzmy, że są jakieś stawki i musimy się ich trzymać ze względów różnych, ale też i takich godnościowych.
1: O. Przy czym wydaje mi się, że na przykład oprogramowanie open source, gdzie wszystko opiera się o społeczność, tak. Bo i programista zaprogramował ten program za darmo i tłumacz go przetłumaczył, tam jest to fajna praktyka, wydaje mi się. Zwłaszcza, że często mamy do czynienia z taką nietypową terminologią, zależy od tego, co tłumaczymy. Mi już się zdarzało i tłumaczyć takie popularne aplikacje, bo i nawigację GPS, i klienty sieci społecznościowych, a zdarzało mi się tłumaczyć grę strategiczną typu RTS, gdzie nauczyłem się wielu rzeczy, jak jest, ja miałem wtedy powiedzmy jakieś 16 lat, jak jest, nie wiem, stajnia, ratusz, takie różne średniowieczne części miasta, coś, co w życiu by mnie nie zainteresowało, gdyby nie to, że miałem przetłumaczyć grę, która jest w takim miejscu umiejscowiona.
0: No rozumiem, rozumiem. Ja to wszystko

0: nie jest to biedna korporacja, no. I oczywiście open source, ale to jest znowu szersza dyskusja. Czy to jest open source robiony przez amatora, tak, robiony przez programistę po godzinach, tak jak na przykład jest, nie wiem, aplikacja Go to Stop. I ja nigdy sobie nie wyobrażam, że za testy takiej aplikacji bym chciał od kogoś, od tego autora pieniędzy. No ale jeżeli to jest open source, który robi IBM albo HP, to jest trochę inna sytuacja, tak? Także bierzmy pod uwagę ten szerszy kontekst wykonywania przez nas zawodu, żebyśmy wszyscy czuli się dobrze.
1: No właśnie, a propos tego, że jesteś freelancerem, w jaki sposób znajdujesz zlecenia? No bo teraz tak, ja powiedzmy skończę za chwileczkę tą filologię. No i co dalej? Czy ja mogę od razu zaczynać jako tłumacz? Czy powinienem się jeszcze w czymś specjalizować, zanim się ogłoszę jako tłumacz? Czy uczyć się po prostu robiąc praktykę, najpierw w czymś mniejszym, potem przyjmując się coraz większe zlecenia? A jeśli tak, to gdzie szukać tych zleceniodawców?
0: Ja myślę, że ty już się specjalizujesz w tylu rzeczach, bo przecież w tylu audycjach brałeś udział. Znasz się na przykład na tych tematach związanych z niepełnosprawnościami, na programowaniu się znasz, znaczy znasz się na informatyce ogólnie pojętej. To już są te twoje specjalizacje, tak? Starajmy się, nie no, wyłącznie bierzmy zlecenia, na których się znamy. No jeżeli ja się nie znam na budowie koparki i nie mam możliwości dotarcia do tego, jak to działa, to nie biorę tego zlecenia. No musimy, jak mawiał klasyk, trzeba wyczuć, kiedy wstać i wyjść, kiedy w szatni pozostał płaszcz przedostatni. Także my też musimy to wiedzieć, że nie wszystko bierzemy, bo robimy, bo wszystko, bo pieniądze, bo życie, bo no wiadomo, że musimy za coś żyć, ale staramy się brać jednak to, na czym się znamy. Tu problem jest przeważnie odwrotny. Bardzo wiele osób zna się i mówi, nie, ja się tak naprawdę na tym nie znam, ja nie mam żadnej specjalizacji, ja nic nie wiem. To okazuje się być często nieprawdą.
1: No to właśnie, ale czy w takich sytuacjach wymagane są na przykład certyfikacje? Powiedzmy, ja tłumaczyłem już tyle programów, ile tłumaczyłem, na zasadzie jakiegoś wolontariatu czy mojej dobrej woli. Oczywiście mogę zdobyć jakieś poświadczenia od tych programistów, czy w formie... Ale czy warto się dalej angażować w jakieś kursy, na przykład tłumaczeniowe pod kątem informatyki, jeżeli bym chciał w to iść dalej?
0: No myślę, że każdy kurs jest wartościowy, jeżeli jest dobrze zrobiony. Natomiast to nie jest tak, że ktoś spojrzy na przykład z biura tłumaczeniowego na liczbę kursów. Raczej patrzą na to, co do tej pory robiłeś. I wtedy możesz im powiedzieć, no dobra, no wprawdzie nie robiłem tego za pieniądze, ale zrobiłem to i to. No i wtedy jest zupełnie inna rozmowa, tak? Także gdzieś rejestrować się w biurach tłumaczeniowych, ale na przykład ci moi respondenci to bardzo dużo taką metodą kuli śniegowej i moja kariera też tak się rozwija metodą kuli śniegowej, bo na przykład gdzieś pracowałem w innej zupełnie branży, ale stamtąd mnie poznali, no i potem zaczęli mi dawać jakieś czas później zlecenia tłumaczeniowe i znacznie więcej teraz zarabiam na tych zleceniach niż kiedykolwiek zarobiłem pracując wtedy w tamtej branży drugiej. Potem tak, ostatnio współpracowałem z taką instytucją, gdzie napisałem coś im, jakąś, brałem udział w projekcie nie jako tłumacz, jako ekspert. Ale no, zapoznałem się z nimi, ostatnio dzwoni do mnie, czy tam pisze do mnie taka dziewczyna z sekretariatu. Mówi, słuchaj, ty przecież jesteś tłumaczem, my tu mamy debatę, może byś sobie wziął kolegę czy koleżankę i byście nam ją zrobili. I to jest taka metoda kuli śniegowej, ale myślę, że też warto uderzać do tych biur. Trochę głupio mi o tym mówić, bo sam tego nie robię, ale też co warto? Warto mieć profesjonalną stronę internetową. Wykupujemy sobie stronę na przykład www.pawełmasarczyk.pl i robisz taką stronę, tak? I wtedy pokazujesz właśnie. I na tej stronie pokazujesz, zrobiłem to. I to od razu się zaczyna kręcić. No nie od razu, ale za jakiś czas się to zaczyna kręcić. I trzeba być cierpliwym, bo to wejście na rynek trwa i są też osoby z tego mojego badania, które nie weszły na rynek z różnych względów. Myślę, że dużo też zależy od rodziny. No, ogólnie zasada jest taka, że im bardziej rodzina stawia na emancypację, tym lepiej. Zdecydowanie.
1: A no, to jak w każdej profesji.
0: Ty macie na smyczy jako niewidomego, to tym gorzej. No i niestety tutaj to się też mała próba, bo 15 osób, ale to się sprawdza. No, po prostu te osoby trzymane na smyczy mają o wiele trudniej w życiu. Także apel też do rodziców, nie róbcie tego swoim dzieciom niewidomym.

0: Dawajcie im swobodę, na pewno sobie świetnie poradzą. A będziecie mieli większą satysfakcję też z tego, jak zobaczycie, jak się rozwijają i są niezależne. Ta niezależność jest bardzo ważna. Niesamodzielność, niezależność, bo nikt nie jest samodzielny we współczesnym świecie, ale niezależni możemy być. I tak jak powiedziałem przy asyście, to my decydujemy. To jest bardzo ważne. Także to chyba są takie moje porady na start, tak? Szukać, patrzeć, gdzie byliśmy, w jakich instytucjach, w jakich miejscach żeśmy na przykład pracowali. Może oni potrzebują przekładu, może ktoś, kogo oni znają, potrzebuje tłumaczeń. I taką kulą śniegową, a z drugiej strony te biura tłumaczeniowe i strona internetowa na pewno to jest ważna forma promocji. Od razu, że ja mojej nie mam też.
1: Ale myślę, że teraz nie jest to trudne.
0: Nie ma reguły. Znam bardzo dobrych tłumaczy, którzy nie mają ani strony, nie są nigdzie zapisani w żadnych biurach, a mają sporo zleceń i przede wszystkim są fantastyczni. No mam przede wszystkim myślę o koledze moim takim, który właśnie tak robi i jest świetnym tłumaczem. Świetnym. I kochani, jeszcze jedna ważna uwaga. Pokora. Nie wszystko wiemy. Wiemy znacznie mniej niż nie wiemy. I ja to sobie na przykład cenię we współpracy z ludźmi, bo czasem są tacy tłumacze, jest wielu ich, którzy są przemądrzali. O, bo ja tłumaczyłem tego, śmego i tamtego. Nie, no my jesteśmy zawsze gdzieś tam z tyłu, no i ja tak cenię sobie to, jak ludzie się nie chwalą wszystkim naokoło.
1: W porządku. Ja myślę, że jeszcze nawiązując do różnych rodzajów tłumaczeń, jakich możemy się podjąć, nawiążę do czegoś, o czym dyskutowaliśmy. Ty byłeś tego zwłaszcza bardzo ciekaw, a ja mogę się podzielić troszeczkę doświadczeniem, które w tym miałem, czyli subtitling, czyli to, co jest teraz popularne, wszelkiego rodzaju tłumaczenia filmowe. Czy są to napisy, czy jest to skrypt dla lektora, który będzie czytał potem film, czy dubbing, czy audiodeskrypcja nawet też się wpisuje jako tłumaczenie intratekstualne.
0: Audiowizualne tłumaczenie intersemiotyczne.
1: Intersemiotyczne,
0: O tym jeszcze porozmawiamy za chwilkę.
1: Natomiast, bo tak rozmawiamy o tych różnych miejscach, gdzie można odbyć praktykę, o korporacjach, które chętnie biorą tłumaczy. Netflix aktualnie poszukuje tłumaczy na język polski i są skłonni zapłacić za te tłumaczenia.
0: I nieźle. Netflix nieźle płaci chyba.
1: Tak. Pytanie tylko, czy my jako osoby niewidome jesteśmy w stanie w takim Netflixie się odnaleźć?
0: Nie wiem.
1: Ja miałem semestr takich zajęć jak tłumaczenia audiowizualne właśnie. Były to wyboru dwa przedmioty, tłumaczenia audiowizualne i subtitling, czyli same napisy do filmów albo napisy lektor, dubbing, audiodeskrypcja. Ja wziąłem ten bardziej rozbudowany program i miałem możliwość zapoznania się głównie właśnie jednak mimo wszystko z subtitlingiem, bo no z uwagi też na to, że potem już zaczynało nam brakować czasu, że pewne rzeczy zajmowały trochę tego czasu więcej, to kwestie takie jak lektor były tylko niestety omówione i audiodeskrypcja też była tylko niestety omówiona. W związku z czym największy nacisk był położony na napisy i na ich obróbkę na komputerze. Wyglądało to u nas tak, że pracowaliśmy z takim programem, który jest zresztą programem darmowym. Ja go nawet widziałem gdzieś przez jakiś czas na GitHubie, czyli on powinien być open source, ale potem mi to repozytorium zniknęło. Program skandynawskiej produkcji nazywa się, czy nawet trochę konkretnie duńskiej, Subtitle Edit. I program zasadniczo jest dostępny, to znaczy zbudowany jest na standardowych kontrolkach Windows, czyli klawiaturą dojdziemy do każdego obszaru tego programu. Ma on mnóstwo skrótów klawiszowych, więc możemy szybko wykonywać pewne akcje i przede wszystkim w sposób dostępny. No jest tylko jeden problem. Nie widzimy, jak napis pojawia się na ekranie, jak znika. Wiemy, że go wstawiliśmy, widać znaczniki czasowe, ale nie widzimy, czy rzeczywiście na ekranie to się zgadza z filmem. Możemy to robić na wyczucie, nie polecam. Hmm. Oraz jak napis wygląda wizualnie. Jest trochę takich prawideł, na które trzeba zwrócić uwagę. Czy się ładnie załamuje wzdłuż linijek, że coś się przeniosło do nowej linii, a coś zostało w starej. Żeby nie pozostawiać na przykład bękartów, czyli osobnych literek, które pozostają na końcu linii. To nie wygląda ładnie. Lepiej przenieść je na początek, że...
0: Sieroty i wdowy chyba.
1: Tak. Żeby nie tłumaczyć na przykład zwrotów, które są raczej znane, typu hello. Ludzie raczej, gdy usłyszą hello, wiedzą, że to znaczy cześć. Nie trzeba tego tłumaczyć. Nie trzeba przepisywać imion w napisach, bo to też zajmuje niepotrzebną przestrzeń, że są konkretne standardy limitów znakowych. Jest trochę takich prawideł.
0: No jest.
1: Większość z tego możemy opanować sami, no bo wiadomo, pewne konwencje głoszą, że stosujemy to, nie stosujemy tego. Ale czy napis wizualnie wygląda atrakcyjnie dla odbiorcy oraz czy rzeczywiście pojawia się i znika wtedy, kiedy my tego chcemy i czy synchronizuje się ładnie z dialogiem, tego nie jesteśmy w stanie opanować sami póki co. Mi w tym pomagała moja asystentka. Natomiast tutaj ja miałbym taką poradę dla osób programujących takie narzędzia do edycji napisów. I to zgłosiłem nawet autorom subtitle edita, niestety bez odpowiedzi została ta moja sugestia. Po pierwsze, wprowadzić dźwięk na to, gdy napis się pojawi i zniknie. Po drugie, żeby screen reader po pojawieniu się napisu go odczytywał. Nie jest to skomplikowane, wydaje mi się, aczkolwiek programistą nie jestem. Natomiast bardzo by to pomogło przynajmniej w tej kwestii, czy to się pojawia, czy znika. Formatowanie napisu. No tu jest znowu ta sama kwestia, którą mamy w przypadku formatowania dokumentów, czyli po prostu czy napis wygląda. To może ktoś sprawdzić, może kiedyś wymyślą tak w programach, żeby prezentować napis dla screenreadera w takiej formie, w jakiej on jest na ekranie, czyli jedna linijka tekstu odpowiada na jednej linijce tekstu na ekranie. Może tego nie zrobią. Miejmy nadzieję, że zrobią, bo jest to programistycznie w zasięgu możliwości. Po prostu wystarczy gdzieś dobra wola i myślę, że w przypadku oprogramowania do napisów to się wydarzy prędzej niż w przypadku katów, bo te dostosowania są dużo, dużo mniejsze, wydaje mi się przynajmniej z tego mojego doświadczenia, niż w przypadku katów. Tam nie wymagany jest redesign połowy interfejsu, tam po prostu trzeba konkretnie zastosować rozwiązania, które wymagają pewnie maks kilku linijek kodu albo kilkunastu, zaangażowania może jednego programisty, który i tak nad tym pracuje. Natomiast co do lektora, no to jest pisanie skryptu, tam już nie synchronizujemy się aż tak z czasem, to nie musi wyglądać estetycznie specjalnie, tam mają być wskazówki. Jeżeli jest napisany skomplikowany wyraz w jakimś języku obcym, piszemy wymowę fonetyczną, zostawiamy uwagi dla lektora, mów takim głosem, mów innym głosem, mów takim tonem.
0: Wolniej.
1: Dokładnie. Więc to jest bardziej taki skrypt, rzeczywiście jak didaskalia w teatrze, do sztuki teatralnej. Tak tutaj umieszczamy uwagi dla lektora. I to wydaje mi się, o ile mamy wyczucie do filmu, jest to też trudna sztuka. Filmy są już przekazem literackim i bardzo ciężko się go tłumaczy, bo nie wszystkie żarty, gry językowe, nie wszystkie zwroty możemy tak łatwo oddać w języku polskim, a pamiętajcie, że zarówno napis, jak i wypowiedź lektora, w dubbingu możemy może trochę bardziej popłynąć, powinny być na tyle krótkie, żeby synchronizować się w skali 1 do 1 z wypowiedzią w oryginale. Bo później lektor się rozciągnie, a tutaj już jest następna wypowiedź kolejnego aktora czy kolejnej osoby scenicznej. I jest to wtedy rzeczywiście problem. Więc tu trzeba mieć takie wyczucie, żeby literacko te krótkie teksty i angielski, zwłaszcza język, no powiem o angielskim, bo w tym języku pracuję, jest z tego znany, że potrafi coś, co my po polsku wyrażamy w 5-6 słowach, wyrazić w 2-3. Bo mają takie sprytne zwroty, bo mają jakieś skrótowce, bo potrafią sobie coś skrócić, potrafią to obejść jakimś spłaszczeniem 2 słów w jedno. Też są znani z, jest to język znany z żartów językowych, które po prostu w języku polskim nie działają, więc trzeba mieć też bogatą wiedzę literacką, żeby znaleźć odpowiednią alternatywę. I tu bardzo często przywoływany jest przykład Shreka jako bardzo dobrego tłumaczenia angielskiego na polski, gdzie sam Eddie Murphy był zaskoczony, który grał osła, że Sztur i reszta ekipy, no i przede wszystkim tłumacze, tak świetnie oddali humor Shrekowy, który jest pełen odniesień do kultury amerykańskiej, do czasów wojny o prawa mniejszości narodowych i tak dalej, gdzie to oddano na polskie realia, zastosowano polskie gagi, polskie odniesienia do polskiej twórczości muzycznej i filmowej. Wszystko to zostało, pewnie zmieniło się przez to też znaczenie, tu musiało nastąpić jakieś przesunięcie, ale polski widz się z tego śmiał i niewiele na tym tracił i te tłumaczenia nie były też sztuczne.
0: Bartosz Wierzbięta, bardzo dobry tłumacz, absolwent Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. To może już skoro o Ilsie powiedziałem, to chciałem jeszcze też tak zachęcić wszystkich do studiowania właśnie u mnie, tam gdzie ja pracuję. No sporo mamy doświadczeń z osobami niewidomymi, no i też myślę, że to zmienia, że jestem tam i będę tam raczej stamtąd, nie odejdę szybko. I to jest też fajne, mnie się podoba u mnie w instytucie, nie tylko to, że jest bardzo dobry program na bardzo wysokim poziomie. Oczywiście są też inne inne miejsca w Polsce. Ja nie mówię, że to jest jedyny instytut, jedyne miejsce, które są sensowne do nauczania przekładu, do uczenia się przekładu. Nie, są bardzo dobre, na przykład anglistyka w Poznaniu ma fantastyczny wydział anglistyki, jest na UJ-cie, jest też bardzo fajny. No, innych nie znam, więc o tych mówię. No, w Łodzi też jest na pewno bardzo aktywny. Tutaj znam takiego bardzo aktywnego profesora. Ale no, trudno mi oceniać, natomiast te wiem, że na pewno są bardzo dobre, ale mogę mówić o swoim i o swoim z chęcią opowiem, że ten program jest bardzo fajny i ostatnio nawet mamy nowe języki oprócz tych, co zawsze, czyli angielski, francuski, rosyjski, niemiecki. Potem od mojego rocznika, czyli kilkanaście lat, już mamy hiszpański, a teraz ostatnio japoński i szwedzki. Także są to nowe jakieś możliwości. Bardzo to jest ciekawe i te pierwsze 3 lata to są bardzo takie przeładowane, no to tak zawsze jest. Bardzo dużo rzeczy trzeba zrobić, na przykład po to, żeby uzyskać tak zwane minimum pedagogiczne. Dlatego zachęcam do pójścia i na te licencjackie, i na te magisterskie studia. Na magisterskie też może przyjść osoba z zewnątrz, no musi znać 2 języki w stopniu wymaganym, to jest bodaj C1. Ja nie odpowiadam za to, co mówię, ale jest to stopień zaawansowany, no, bo to już od razu zaczynamy kurs, potem jest egzamin szybko specjalizacyjny, ustne, pisemne. To się wybiera. Mamy bardzo teraz nowoczesne wyposażenie w budynku przy ulicy Dobej 55. Także i kabiny, i do tłumaczenia audiowizualnych. Też bardzo polecam, przede wszystkim ze względu na kadrę, bo są u nas osoby, które zajmują się też na przykład audiodeskrypcją, napisami dla niesłyszących. Respeakingiem, to jest taka nowa teraz rzecz, która się dzieje. Mamy taki duży projekt, będziemy realizować teraz. Był już jeden, teraz kolejny. Respeaking, czyli napisy na żywo dla osób niesłyszących, które są generowane przy pomocy technologii rozpoznawania mowy. Czyli ja siadam tak jak w kabinie, mówię do mikrofonu, przecinek, ale mówię całą interpunkcję, kropka. I tak dalej, wielokropek. I to się pojawia, tam kolega to redaguje troszeczkę i szybko wypuszcza, tam kilka sekund jest opóźnienia. I to jest, myślę, też ciekawe dla nas. No, skoro ja to mogę robić i nie używam do tego wzroku, to nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby inne osoby niewidome też mogły to robić. Także jest tego bardzo dużo, bardzo jesteśmy zorientowani na dostępność i myślę, że to jest fantastyczne miejsce i mogę tylko polecić, bo znam, no, u mnie w ogóle większość osób z tego mojego badania studiowała na ILSie, albo jeszcze na WSJ, jeszcze w latach 60. to było i no raczej byli zadowoleni z tych studiów, także myślę, że jest taka długa tradycja, ale jeszcze co chciałem na koniec chyba już praktycznie powiedzieć, że jest taka konferencja za 2 dni dosłownie w Krakowie, Translation and Accessibility. I to jest organizowane przez również bardzo zacną jednostkę, jaką jest Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Uniwersytetu Jagiellońskiego. I tam będzie mowy o katach, o tym wszystkim, o czym dzisiaj mówiliśmy, też o audiodeskrypcji. Sami wybitni specjaliści tam będą się wypowiadać. Mówiący te słowa również tam będzie miał prezentację. Także na podobny temat co dzisiejsza audycja.
1: No to nie pozostaje nic innego jak życzyć powodzenia. Ja ze swojej strony mogę dodać, że może Uniwersytet Śląski nie ma tak bogatego też doświadczenia, jeśli chodzi o osoby niewidome. Miałem wrażenie, że byłem pierwszą osobą od dość długiego czasu, jeśli nie w ogóle, na naszym wydziale. Niemniej jednak spotkałem się z bardzo otwartą postawą zarówno prowadzących, jak i moich koleżanek i kolegów. A przerabiałem już najróżniejsze przedmioty, włącznie z filmem, gdzie oglądaliśmy filmy nieme. Więc przeżyliśmy tam też poniekąd, może nie szkołę życia, ale troszeczkę się mogłem wykazać dystansem do samego siebie. Film oczywiście udało mi się obejrzeć też z pomocą mojej mamy. To była nawet bardzo taka sympatyczna, myślę, wymiana doświadczeń, bo mama czytała mi napisy, te klipy, a ja znowu tłumaczyłem je na polski, więc i ja poćwiczyłem tłumaczenie, a mama mi przeczytała napisy, więc oboje z tego filmu coś wiedzieliśmy, no i dostałem oczywiście opis audiodeskrypcyjny tego, co się na ekranie dzieje. Natomiast podobnie jak moje koleżanki i koledzy, uczyłem się na pamięć hollywoodzkich standardów co do wymiarów rolki kamerowej, taśmy, rozmiarów soczewek i różnych innych bardzo ciekawych standardów. Natomiast jeśli chodzi o kierunki, to u nas jest tego trochę, u nas jest trochę inaczej. Są dość ciekawe propozycje. Przede wszystkim jeśli chodzi o języki. Oprócz, tak jak to Paweł, Wojtek wspomniałeś, angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski jest, ale jest też właśnie slawistyka i ja tam chciałem się też załapać. Jest na pewno czeski, słowacki, słoweński, chorwacki, więc jest orientowanie na zarówno na południe, jak i na dalej gdzieś na Bałkany. Oczywiście rosyjski, nie wiem, czy ukraiński też przypadkiem nie jest. Na pewno bogata jest też oferta lektoratów, bo każdy z nas musi brać udział w lektoracie językowym. Ja akurat skorzystałem z rosyjskiego. Natomiast gdyby się zebrała dostateczna ekipa, to byłby i czeski, byłby i bułgarski. Da się też u nas studiować japoński i chiński. I dość popularny jest angielski z japońskim na przykład. Z chińskim też. Spotkałem już studentów angielskiego z chińskim. Ja się zawsze śmieję, bo nasz wydział to jest takie urokliwe miejsce, gdzie jadąc windą usłyszysz czasem, no i co dostałeś z chińskiego? Względnie, no to dzisiaj hindi mamy w 3,69 sali. I zawsze względnie ktoś tam czasem zaklnie po chorwacku, jak się wchodzi na wydział. Więc to jest taki, lubię to miejsce z uwagi na to, że jest takie wielonarodowościowe, wielojęzyczne. I organizowane są też właśnie dni konkretnych albo tygodnie konkretnych nacji, więc mieliśmy już tydzień arabski, wtedy wszystkie podpisy na toaletach były po arabsku. Był tydzień czeski i tam były wtedy czeskie produkty sprzedawane. Niedługo będziemy mieć dzień irlandzki. Zdaje się, że kultury Indii też miały już swoje wydarzenie, więc jest to ciekawe, jeżeli kogoś interesują jakieś wybitnie egzotyczne języki, to u nas też to można znaleźć. Natomiast do samego angielskiego, to oprócz takich tradycyjnych tłumaczeniowych specjalizacji nauczycielskich jest kultura media translacja, to jest tam, gdzie jestem ja. Tam mamy to, co jest w nazwie, czyli troszeczkę kultury, bo rozmawiamy na temat zjawisk kulturowych. Zdaje się, że jest też przekład jako zjawisko kulturowe. Mamy oczywiście media, czyli zajęcia z nowych mediów, gdzie czysto teoretycznie, tak jak studenci medioznawstwa, wgłębiamy się troszeczkę właśnie w podstawy mediów, jak działają nowe media, jak działają media w ogóle, skąd się wzięły, jakie trendy kierują nimi, więc tu się wgłębiamy trochę też w socjologię, która później się pojawia jako przedmiot. I mamy też do czynienia z typowymi tłumaczeniami, czyli tak jak mówiłem, są tłumaczenia literackie, użytkowe, mieliśmy semestr symultanek, mieliśmy semestr tłumaczeń audiowizualnych, więc jest to taki szeroki wachlarz przedmiotów, ta siatka jest dość bogata. A z takich też mniej typowych kierunków, bo mamy też na przykład biznesowe, ale mamy na przykład Sprint Write. Sprint Write to jest coś, czym ja się interesowałem, ale z uwagi na to, że wtedy też właśnie byłem takim mniej samodzielny, mniej pewny siebie, zrezygnowałem, a jest to lokalizacja gier komputerowych i oprogramowania. I rzeczywiście jest takich kilku wykładowców, którzy na naszym wydziale zajmują się grą komputerową jako literaturą, jako dziełem literackim. I nie trzeba być programistą, żeby interesować się grami komputerowymi. Można analizować treść, tak jak się analizuje treść książki. Chyba w tym kierunku zmierzają teraz nauki humanistyczne, bo problem polega na tym, i to mi ktoś tłumaczył na mojej wymianie w Niemczech, że rządy państw nie chcą dawać pieniędzy na nauki humanistyczne, no bo co te nauki wnoszą ogólnie dla społeczeństwa? Bo takie ścisłe nauki jak matematyka, informatyka, no prowadzą do jakichś wynalazków, do jakichś przełomowych odkryć, do tego, że ludziom żyje się łatwiej, lepiej. No a taki anglista, jakby naukowiec, no to może po raz enty zanalizować jakieś tam wiersze Szekspira, może analizować ewolucję jakichś wykrzyknień przez 300 lat.
0: Stereotyp.
1: Słucham?
0: To jest taki stereotyp oczywiście.
1: Tak, tak, no ale właśnie to prowadzi do tego, że nie dostaje się pieniędzy na te badania, więc wymyślono i w sumie nie jest to takie całkiem z kosmosu, że literaturą może być w tym momencie wszystko, bo oprócz książek mogą to być filmy, mogą to być seriale bardzo popularne, są zresztą całe konferencje naukowe na temat seriali, mogą to być utwory muzyczne, mogą to być właśnie gry komputerowe. I oczywiście są jakieś takie podstawy projektowania gier na bazie jakichś kreatorów prostych i gotowych silników, gdzie po prostu osoba widząca klika myszką i tworzy postać, klika myszką i tworzy elementy świata przedstawionego. No my tego niestety nie zrobimy i ja się poddałem właśnie z uwagi na taki przedmiot jak rysunek, bo widziałem, że jest w siatce. Potem się dowiedziałem od osoby, która ten kierunek prowadzi, jak już tak trochę bardziej mieliśmy okazję porozmawiać, że gdybym się do nich odezwał, to wymyślilibyśmy jakąś formę zastępczą realizowania tego kierunku dla mnie i mógłbym spokojnie zająć się tłumaczeniami gier komputerowych, więc no może gdybym podjął decyzję jeszcze raz, podjąłbym inną, nie wiem, nie patrzę na to w ten sposób. Myślę, że dobrze jest, że stało się jak się stało, natomiast gdyby kogoś interesowała taka działka, to myślę, że też nie warto się wahać i warto podejść, zapytać i skorzystać może z takiej oferty studiów.
0: Więc wniosek jest taki, że no jeżeli ktoś do tego momentu dosłuchał tej audycji, to znaczy, że naprawdę jest zainteresowany tematem tłumaczeń. Jeżeli jesteście takim tematem zainteresowani, to wiedzcie, że są osoby niewidome, które wykonują ten zawód z powodzeniem w Polsce i na świecie. Studia to jest atrakcyjna propozycja, myślę dla nas i względnie dostępna i tam jest fajnie na w różnych ośrodkach, tak jak tutaj pokazaliśmy. A jeżeli chodzi o pracę, to ona jest całkiem dostępna. Całkiem. Ma swoje wzloty i upadki ta dostępność, ale generalnie nie jest najgorzej. Także jest do polecenia, no i przede wszystkim jest to zawód znaczący. Jest to zawód, który coś wnosi w nas i w otoczenie. I zawód, który pozwoli nam też żyć godnie pod wieloma względami, ale również i tym finansowym. Jeżeli będziemy go wykonywać, to też nam się przyda. A pamiętajmy też, że tłumacz to nie jest nie tylko tłumacz, tylko właśnie pokazuje się, że to jest też korektor, redaktor, że bardzo dużo różnych zawodów takich okolicznych, takich sąsiednich, pobliskich się wiąże z tymi tłumaczeniami. Możecie pójść na jakieś studia tłumaczeniowe, skończyć je i niekoniecznie zostać tłumaczami, ale mieć też bardzo satysfakcjonujące, na przykład u nas bardzo dużo ludzi idzie do korporacji też ponadnarodowych. To już abstrahując od tego, czy to jest dostępne środowisko, czy nie. Ale taki dowcip, który sam sobie wymyśliłem, jest taki, że spotyka się dwóch ludzi i jeden pyta się, no a gdzie pracujesz? A ja pracuję tam na przykład w City, bo w City jest bardzo dużo osób z lingwistyki. Tak, tak, ja też jestem z lingwistyki stosowany. I rzeczywiście to jest taki, można sobie pomyśleć, no ta lingwistyka to pewnie samych tłumaczy kształci, ewentualnie nauczycieli. Ale to nie, to jest bardzo wiele różnych profesji. Jak ja patrzę po moich kolegach, koleżankach z Europy, to oni naprawdę bardzo różne rzeczy z tymi językami robią. Także wiem, że bardzo wiele osób młodych się nastawia tak, że tłumaczenie, nie? Ale to niekoniecznie muszą być tłumaczenia, ale to też może być ciekawy zawód. Do tłumaczeń ja osobiście zachęcam, uważam, że są fajne, w porządku, zwłaszcza ustne są fajne, bo pisemne się teraz trochę nie chce robić, ale będę robić też pisemne, jak się zapowiada, że to też się trochę rozkręci. Natomiast no, nikt nikogo do niczego nie zmusza. Ale jeżeli ktoś jest zainteresowany taką ścieżką, to niech wie, że ona jest dostępna i że są tacy, którzy już ją przemierzyli. Jeżeli ktoś by chciał, bo telefonów niestety nie było, jeżeli ktoś by chciał takich informacji zasięgnąć, ja jestem osobą publiczną, w internecie można znaleźć mój profil na przykład na stronach Uniwersytetu Warszawskiego. Proszę o kontakt. Jeżeli będę mógł, to postaram się pomóc.
1: To bardzo dobra propozycja. Myślę, że na pewno wiele osób, które myślą o karierze tłumacza w takiej czy innej formie, zdecydują się na zasięgnięcie porady. Jest to ważne, żebyśmy się wymieniali. Ja ze swojej strony również oferuję pomoc na tyle, na ile moje doświadczenie jeszcze jest skromne, ale no, mam nadzieję, że tej audycji przedstawiłem, że coś się tak już wiem, więc też mogę jako jeszcze student polecić coś przyszłym studentom albo już takim, którzy są w jakimś pierwszym, drugim roku i jeszcze nie do końca wiedzą, gdzie to wszystko dalej pójdzie. Żeby tak jeszcze trochę zachęcić do tych tłumaczeń ustnych, nie wiem, czy pamiętacie taką audycję sprzed kilku lat z kolegą tutaj studyjnym Patrykiem Faliszewskim, również studentem filologii angielskiej, tylko we Wrocławiu. Porwaliśmy się na tłumaczenie konferencji NVDA Con. Jednej z pierwszych. W sumie była to akcja dość spontaniczna, bo wpadliśmy chyba w sobotę wieczorem na jakieś 2 godziny przed tym, zanim konferencja ruszyła. Słuchaj, Patryk, choć potłumaczymy sobie tak symultanicznie dla treningu. No i wyszło nam 6 godzin. Nie spinaliśmy się tym za bardzo, bo to była akcja spontaniczna, więc też wiedzieliśmy jakby, że wszystkie błędy będą nam wybaczone, bo jest to eksperyment. Na szczęście speakerzy mówili dość wolno, Poza tym jest to działka, w której się dobrze odnajdujemy, bo używamy NVDA, bo dostępność nie jest dla nas tematem obcym, tak jak i różne zagadnienia informatyczne. A mówili też niejednokrotnie, no niekoniecznie native speakerzy, osoby z różnych krajów, z różnymi akcentami, bliższymi nam, bo też słowiańskimi lub mniej. I zmienialiśmy się co chwileczkę i przyjmowaliśmy pytania od słuchaczy i podawaliśmy te pytania dalej autorom NVDA i otrzymywaliśmy odpowiedzi, które znowu tłumaczyliśmy na polski. I chyba tak z dwie sesje tej konferencji udało nam się zdzierżyć. Sam byłem zdziwiony, że to tak płynnie poszło. Nagranie jeszcze chyba gdzieś jest na stronie.
0: Chyba tak.
1: Tak, dla nas to było fantastyczne doświadczenie i wtedy doszedłem do takiego wniosku, że hej, może praca tłumacza symultanicznego jest czymś dla mnie. Więc zobaczymy jeszcze, w którą stronę pójdę. Też robiliśmy już audycję na temat tłumaczeń programów komputerowych, gdzie to wygląda też troszeczkę inaczej. Jest specyficzna terminologia, jest też program Poedit, który jest całkowicie dostępny, którym się tłumaczy większość programów. Trzeba uważać o trochę inne rzeczy, na pewne tagi, ale to zainteresowanych odsyłamy do tej audycji. Natomiast jest to też taka działka, gdzie zwłaszcza w naszym środowisku łatwo jest wystartować, bo dużo jest projektów takich, które wystarczy pobrać pliki i można już spróbować swoich sił. Dużo jest niezbadanych, które jeszcze do przetłumaczenia zostały. Dużo jest takich, gdzie po prostu tłumaczenia zostały porzucone i można je wznowić. Może ktoś nowy się zainteresować tłumaczeniem tego na język polski albo na jakieś inne. Może władacie jeszcze innymi językami.
0: Tak, nie wiem. Rzadkie języki typu dobrze węgierski. To jest język bardzo w cenie. Myślę, że spokojnie można znaleźć pracę. Jeszcze o takiej wadze tłumaczeń. Może od tego powinniśmy zacząć, ale kto ma iPhone'a, taka anegdota, kto ma iPhone'a, to na pewno pamięta, że w iOS 10 pojawił się bardzo uroczy komunikat aktywuj bez chmur, tak? I potem to zmieniono na wymarz. I to jest właśnie kwestia tłumaczenia, dlatego że to jest jedno słowo clear, które może po angielsku oznaczać albo bez chmur, albo wymarz. I teraz niestety zrobiono w drugą stronę błąd, ponieważ jak zajdziesz do prognozy pogody, to jest poniedziałek trochę chmur, wtorek wymarz. No bo to jest clear, czyli słonecznie.
1: Nie wiem, czy tam problem nie polegał na tym, że ktoś w Apple przez przypadek połączył te dwa komunikaty razem, jako jeden w kodzie i nie dało się tego przetłumaczyć. Natomiast jeżeli jest to tak. Rzeczywiście błąd po stronie tłumacza, no to jest istotnie zabawny i...
0: Nie chodzi o to, że to jest właśnie... To nie jest błąd po stronie tłumacza, bo tłumacz nie ma tutaj za bardzo nic do gadania, bo też kwestia jak się lokalizuje, że się dostaje po prostu takie stringi i to się robi. Także to jest ostatnią osobą, którą winiłbym byłby tutaj tłumacz. Mhm. Ja zawsze staję w obronie tłumacza, więc to na pewno nie.
1: Jasne. Mhm.
0: Natomiast to jest właśnie problem taki, że robią pewne rzeczy twórcy, i nie myślą o tym, że to będzie. Ja patrzyłem na wersję hiszpańską i tam też jest despejado. Tam jest też zawsze to właśnie. Mm-hmm. To jedno słówko jest przetłumaczone. Także problem jest uniwersalny. No, ale to tłumaczenie ma znaczenie, tak? Bo widzimy, że pojawiają się takie fanty, czasem się z tego śmiejemy, ale też pamiętajmy o tym, że jest fantastycznie, bardzo dużo fantastycznych w ogóle przekładów, które czytamy na co dzień, bo właściwie nasza rzeczywistość składa się wyłącznie praktycznie z przykładów, bo po prostu wchodzimy w wymianę handlową ze światem i nie tylko handlową, ale kulturalną jakąś, czy kulturową w zasadzie, inną, literacką i to wszystko poznajemy przez przekład. Także, no tak może wzniośle, zakończę, ale znaczy się jest coś piękniejszego niż w tym uczestniczyć. No.
1: No dobrze Wojtku, w takim razie nie wiem, czy jest jeszcze jakaś kwestia może, którą chciałbyś na koniec poruszyć, czy to... Bo z mojej strony ja myślę, że to już byłoby wszystko i tak już dość dużo czasu naszym słuchaczom zajęliśmy. Myślę, że cennego czasu i że cennie go wykorzystaliśmy. I dobrze, natomiast jeżeli jest jeszcze co chciałbyś poruszyć, to teraz jest ten moment.
0: Tak, tak, jeszcze ten pomysł na katy. Myślę, że to też warto mówić o tym, że tak jak asysta powinna być dostępna, tak samo i te katy powinny być dostępne. Mój pomysł jedyny, który przychodzi mi do głowy, to jest taki, żeby są takie specyfikacje istotnych warunków zamówienia i to są, no jak instytucje publiczne szukają tego typu rzeczy jak na przykład katy, w ogóle zamawiają coś, żeby w tych specyfikacjach mówić, że dostępność musi być i to musi być zweryfikowane przez niezależnych ekspertów, a nie producenta, tak jak nam Trados mówi, że myśmy to sprawdzili i jest dostępne. To jest twój problem, to jest twoje NVDA, a my ci nie każemy używać NVDA. Także to musi być przez... I to chyba jest taki wniosek ogólny w ogóle, który jest, odnosi się do bardzo wielu dziedzin, że powinniśmy traktować dostępność jako coś, co jest obowiązkiem i jest koniecznością, a nie luksusem i fanaberią naszą jako osób niewidomych. Mam nadzieję, że takich czasów dożyjemy.
1: Ja też mam taką nadzieję. Warto też zawsze, nawet jeżeli jesteśmy kolejnym głosem z miliona, który zgłasza tą samą rzecz, sami od siebie napisać do producenta programu, bo im większa liczebność, tym większa szansa, że coś się zmieni, bo czasami masa jest w stanie wywołać mocny, bardzo mocny nacisk. I ja w takim razie już się też z Państwem żegnam. Mamy nadzieję, że że wiele wytłumaczyliśmy na temat tłumaczeń i że kogoś przynajmniej zachęciliśmy, bo no tak, słyszeliście, jak w każdej pracy są wymagania, są pewne wyzwania, które trzeba pokonać, ale jak zwykle te wyzwania się opłacają, a jest to jeden z takich zawodów, dzięki którym ludzie uzyskują dostęp do informacji, tak jak my czasem tego dostępu do informacji potrzebujemy.
0: I jeszcze jedno na sam koniec mogę powiedzieć, polecam literaturę o przekładzie, właśnie jest tak na przykład książka o przekładzie na przykładzie profesora Elżbiety Tabakowskiej. Bardzo dobra książka. Są takie książki fajne, napisane z myślą o czytelniku takim powszechnym, ogólnym. Polecam.
1: Dobrze, też będę musiał się zapoznać. W takim razie dziękujemy Państwu za, w zasadzie Wam wszystkim, bo może też mówimy do maturzystów, studentów, za wysłuchanie tej audycji. No i do usłyszenia ponownie. Może i Wy w przyszłości też coś fajnego przetłumaczycie i nam o tym opowiecie. A będziecie mieli szansę to zrobić w komentarzach pod podcastem, który mamy nadzieję, że ukaże się na stronie www.tyflopodcast.net już niebawem. Dziękujemy za uwagę.
0: Dobranoc.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: W kalendarzu mamy czwartek, to 20 dzień września 2018 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy mikrofonach zdalnych dzisiejsi moi goście Krzysztof Bruzda i Kazimierz Parzych. Witam Was.
4: Witamy.
3: Dzień dobry, dobry wieczór, bo nawet dobry wieczór, bo nagrywamy to już
5: wiadomo,
3: tak.
5: Kiedy to pójdzie.
3: Tak, i nagrywamy to już taką wieczorową porą, bo jest po godzinie 20, a dziś będziemy mówić o głośnikach bluetoothowych, ale takich nietypowych głośnikach, dość interesujących, które gdzieś tam na polskim rynku są. Jedne są dostępne, inne są dostępne nieco ciężej, ale w każdym razie, jak to się mawia, dla chcącego nic trudnego i zawsze można się w taki głośnik zaopatrzyć. Dziś mamy dwóch bohaterów naszej audycji. Krzysztofie, ty jaki głośnik będziesz prezentował?
5: To się tak nazywa pięknie Jambans.
3: Aha,
5: takie
3: no.
5: Coś pisze, Jambans się pisze.
3: Bounce czy bounce?
5: Bounce.
3: Aha.
5: Jambans.
3: Okej, okay. A ty Kazimierzu, jaki głośnik nam zaprezentujesz?
4: A ja będę prezentował głośnik firmy, i tutaj mam wątpliwość, jak się to wymawia, ale powiem tak jak mi się wydaje, że się to wymawia.
3: Okej.
4: Okay. UA, czyli pisze się to Y-U-H, jak Helena, A jak Alicja, I jak Iwona. No podejrzewam, że jest to jakaś tam chińska nazwa, więc pewno to tam te hy gdzieś po środku delikatnie jest wymawiane.
3: No zapewne właśnie to będzie coś w rodzaju Yongwei, albo jakoś podobnie. Skoro Huawei wymawia się Huawei, no to może i tu jakoś będzie
4: dokładnie.
3: To...
4: Dokładnie.
3: Jakoś będzie to...
4: I tutaj...
3: Tak, jakoś będzie to brzmiało.
4: I tutaj jeszcze wspomnę, że jest to model B20.
3: Okej. Te głośniki, zarówno jeden, jak i drugi, tak? To są głośniki, które możemy sobie gdzieś założyć na rękę. To są takie głośniki na przenośne.
5: Rękę, tak. Na nadgarstek.
4: To są głośniki przenośne, tak zwane handy głośniki, czyli takie ręczne.
5: Handy speaker.
4: No,
5: handy speaker.
4: Coś w tym stylu. Rzeczywiście w wszelkich opisach w przypadku mojego głośnika takie pojęcie było wykorzystywane.
3: Handy speaker. No rzeczywiście, mieliśmy już takie głośniki przenośne, które można sobie na przykład, nie wiem, zawiesić na jakiejś smyczce, a teraz mamy głośniki, które można sobie zapiąć na nadgarstku i można nosić jak zegarek. A przy okazji pokazywać naszą muzyczną kolekcję gdzieś tam na zewnątrz. Natomiast...
5: bardzo śmieszne sytuacje się zdarzają czasami z tymi głośnikami na mieście.
3: No właśnie.
4: Ale
3: no
4: to za chwilę.
3: No właśnie, ja chciałem w ogóle zapytać, po co coś takiego? Komu to się może przydać i do czego?
4: Przede wszystkim ja pozwolę sobie pierwszy zająć głos. Ogólnie rzecz biorąc, wszystko zaczęło się od smartfonów, które na które zaczęły powstawać aplikacje, nawigacje dla osób niewidomych. A co z czym, za czym idzie? Problem poruszania się po mieście z takimi aplikacjami, z takimi telefonami, do których są podłączone słuchawki, które mamy na uszach, przez co no, nasz odbiór otoczenia jest albo mógłby być zaburzony, tak? I stąd gdzieś pojawił się taki pomysł, żeby rozwiązać to w jakiś inny sposób.
3: Aha.
4: Tutaj po drodze był pomysł, myślę, że równie fajny, ale niestety troszkę kosztowny. Takie słuchawki
3: z przewodnictwem kostnym, tak?
4: Z przewodnictwem kostnym, tak. No tylko to są rzeczywiście już takie droższe rzeczy. Fajne rozwiązanie, jak najbardziej do nawigacji, natomiast tak sobie pomyśleliśmy, gdzieś taki pomysł upadł, żeby poszukać czegoś tańszego, jakiejś takiej alternatywy. I tutaj gdzieś przeszukując różne jakieś fora, jakieś obserwując nowinki technologiczne, napotkaliśmy się ze znajomymi właśnie na takie podręczne głośniki i to stwierdziliśmy, że byłoby bardzo dobre rozwiązanie. Taki głośnik nieinwazyjny, czyli przytwierdzony gdzieś do ręki, którego nie musimy trzymać, bo czasem tak bywa, że na przykład idziemy sobie gdzieś na zakupy, więc w jednym ręku mamy laskę, w drugim jakąś tam siatkę, a czasem jeszcze dodatkowo coś na plecach. A taki głośnik przyczepiony, tak jak zegarek, do ręki, no byłby nieinwazyjny i nie przeszkadzałby w obsłudze, jak i również w słuchaniu komunikatów, które wydobywają się z naszego telefonu poprzez łączność Bluetooth, no właśnie na tym zewnętrznym głośniku.
3: No tak, to
4: nie wykorzystując słuchawek.
3: Tak, to jest bardzo fajny pomysł. Zamiast słuchawek właśnie użyć takiego głośniczka bluetoothowego, który jest przytwierdzony do naszego nadgarstka, taki gadający zegarek, można by było powiedzieć. Te głośniki mają jeszcze kilka innych funkcji, one mają też na przykład mikrofon, można za pomocą nich rozmawiać, więc też na pewno to dziś pokażemy, jaka jest jakość tego. Od razu myślę, że już wiele nie zdradzimy, jak powiemy, że nie ma co spodziewać się cudów, prawda?
5: Tak.
4: Tak, przede wszystkim dlatego, że to jest chińszczyzna. I ja mam takie wrażenie, że to wszystko jest wzorowane trochę na takim, no właśnie na takim naprawdę porządnym wzorcu typu Apple Watch, tak? I powstały właśnie takie bardzo, bardzo tanie alternatywy właśnie, czyli takie głośniki. Oczywiście bez, w moim przypadku, mój głośnik nie ma żadnego ekranika, nie ma żadnego panelu dotykowego. Ma po prostu tylko i wyłącznie 4 przyciski i głośnik i nic więcej. Ale jednak mam takie wrażenie, że tam delikatnie gdzieś ten taki pomysł został właśnie stamtąd zaczerpnięty.
3: A czy tak to w ogóle jest moda na wszelkiego rodzaju smartwatche? Przecież Apple to nie jest jedyny producent inteligentnych zegarków. Są jeszcze te różnego rodzaju opaski, za pomocą których możemy również gdzieś tam pewne rzeczy monitorować. także ten rynek różnych akcesoriów ubieralnych, jak to się tak ładnie nazywa, jest coraz większy.
4: Tak, no i staje się coraz większy.
3: Tak, no i także tu się dołączają do tego również i głośniki naręczne. Dobrze, ja myślę, że jeszcze Krzysztofie, czy ty chciałbyś coś dodać do tego, o czym mówił Kazimierz, co do tych głośników?
5: Tak, że tak powiem, dodać. Dodać mógłbym tyle, że akurat mój, że tak powiem, głośnik jest trochę z innego rynku, chociaż, no, nie wiem, czy to chińszczyzna. Kolega nasz Paweł Masarczyk twierdzi, że to amerykański wyrób jest.
3: Aha.
5: A dlaczego akurat tutaj, z tej strony jakby sprawa się ruszyła? Ponieważ w Ameryce powstała ustawa, nie wiem dokładnie jak ona się nazywa, bo kolega Paweł Masarczyk też za bardzo nie wiedział. W każdym razie ustawa ta mówi o tym, że amerykańskie dziecko, tak jak tutaj już Kazimierz wspominał, na podobnej zasadzie, żeby nie nosiło słuchawek na uszach, bo je to rozprasza na ulicy, więc ta amerykańska firma wymyśliła właśnie tego typu głośniki dla dzieci na rękę. I one są o tyle ciekawe w przypadku tego głośnika, o którym ja tutaj mówię i posiadam, że taki głośnik pasuje na każdą rękę, nawet taką dziecięcą, dlatego że on ma... nie wiem, jak to w zasadzie nawet nazwać, nie wiem, bo to ja często przyrównuję do takiej opaski, którą zapina się, nosi się przypiętą na uchwycie od torby, taką odblaskową, żeby na przykład kierowcy, żeby nas kierowcy mogli widzieć, to tam się światła samochodu odbijają w tym w nocy i widać. I to mniej więcej działa w ten sposób, że żeby to założyć na rękę, to wystarczy po prostu, to jest z pozycji takiej prostej, takie sztywne coś, uderzamy tym o rękę i się łamie. O. I w tym momencie nam się to zaciska na ręce, bez żadnych zapinek, sprzączek i tak dalej. Po prostu to nam oplata rękę podwójnym takim właśnie oplotem. I nie ma jakby możliwości, żeby to nam spadło, bo to jest w dotyku takie silikonowe, więc nawet gdyby nam się ręka trochę spociła pod tym czy coś, no to nam nie zjedzie, ani się jakby nie wyrwie. Nawet gdybyśmy zahaczyli niechcący gdzieś w autobusie czy coś, no to trochę siły trzeba użyć, żeby to z ręki wyszarpnąć. Także to jest w tym celu, jeśli chodzi o rynek amerykański, wymyślone.
3: Ja mam wrażenie, że ta ustawa, że ta ustawa to też nie chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby dzieci nie miały słuchawek na uszach, dlatego żeby nie traciły koncentracji na ulicy, ale też chyba trochę chodzi nawet i o ochronę słuchu, no bo żeby najmłodsi nie korzystali tylko i wyłącznie ciągle z tych słuchawek dokanałowych, tak? Bo to przecież jednak niszczy słuch, nadmierne bycie narażonym na dźwięk z tych słuchawek przez jakiś dłuższy czas. Dobrze, to ja...
4: Jest to prawdopodobne, myślę, że tak. Jest to rzeczywiście prawdopodobne, no nie bez tego. Jest przecież ten taki komunikat ostrzegawczy, kiedy podgłośniamy głośność, mając podłączone słuchawki do iPhona.
5: Że dalsze podgłaszanie może spowodować utratę słuchu.
3: Dokładnie, albo jego uszkodzenie. Na przykład.
5: Uszkodzenie, dokładnie. Tak,
3: dobrze, jest, to ja proponuję taki w takim razie, żebyśmy przystąpili do prezentacji. Może na dobry początek opowiedzcie o wyglądzie tych głośników. Krzysztofie, to zacznijmy od ciebie. Jak wygląda twój produkt?
5: Tak jak wspominałem, głośnik jest zamocowany na takim silikonowym, jak ja to mówię, cosiku, tak? Bo nawet nie wiem, jak to nazwać.
3: To jest taki pasek?
5: Jest to po prostu...
3: Jakby silikonu?
5: To jest taki silikon, który po prostu, jeśli go złamiemy, to on automatycznie się dopasowuje do naszego nadgarstka, ale żeby tak nie zostało, to możemy go wyprostować, tak jakby zrobić przeprost tego i on jakby zaskoczy i zrobi się taki sztywny, że on po prostu już w tym momencie nie jest zginalny w żaden sposób. Żeby to zrobić, trzeba znowu uderzyć sobie w nadgarstek albo po prostu ręcznie go złamać. Głośnik ma 3 przyciski, w przeciwieństwie do kazimierzowego. Ma dwa przyciski do głośności i jeden samotny przycisk służący do odbierania telefonu bądź jakiegoś takiego ograniczonego sterowania telefonem. No i ma USB. To jest chyba, ja zawsze się mylę, co to są za USB. Te takie najmniejsze, co wtyczki z takimi bolczykami są.
3: To jest
5: chyba
3: mikro.
4: Mikro USB.
3: Mikro USB.
5: Czy mikro?
3: Mikro. Mikro. Mini to jest to bez tych bolczyków.
5: To jest bez bolczyków. To jest to, akurat to jest to z bolczykami. Na górze głośnik ma plastikową taką zaślepkę. O, tak to brzmi. Tak jak w zegarku jest szkiełko, tak tu jest taka zaślepka. Głośnik jest wodoszczelny, jest otulony tym silikonem, to jest jakby sprzężone razem z tym właśnie czymś do łamania, tylko że to coś nachodzi na ten głośnik i jakby w całości go otula. Wygląda to jak zegarek wsadzony w jakieś ogumowanie. Jest w wysokości gdzieś mniej więcej 1,5 cm. Nad ten jakby pasek wystaje. No i cóż, dla widzących jest to głośnik taki szarego koloru. I cóż jeszcze można o nim powiedzieć? No w zasadzie, jeśli chodzi o wygląd, to tyle. Jest możliwość, tutaj nie wiem, Kazimierz akurat będzie pokazywał próbkę, ale ja będę się starał połączyć z TeamTalkiem i pokażę Wam, jak słychać to na żywo. Głośnik można sparować praktycznie z każdym Bluetoothem. Jest to Bluetooth 4.0 wbudowany w niego. Minus tego głośnika jest taki, jeśli chodzi o posługiwanie się jakimkolwiek gadaczem, ponieważ obcina on początek, tak jak w starych Bluetoothach było, tak tutaj jest niestety to nadal niedopracowane. I czasami zamiast ekran to usłyszymy kran, bo nam obetnie, ale jak już gra muzyka, to już jest okej.
3: To już jest okej, więc do słuchania muzyki, więc do słuchania muzyki będzie w porządku. Gorzej właśnie z jakąś taką nawigacją. Próbowałeś właśnie, Krzysztofie, może wykorzystywać ten głośnik tak jak Kazimierz w nawigacji z jakimś programem?
5: Tak, z Dotwalkerem.
3: I jak?
5: I on się dobrze sprawdza pod warunkiem, że mamy podgłoszonego talkbacka na maksa, słuchajcie. Aha. Bo wtedy ten głos nie jest obcinany. Jak jest trochę ciszej, to od razu go obcina.
3: Czyli jakby tam jakaś bramka szumów była może
5: jakaś
3: albo
5: bramka
3: coś.
5: Jest, tak. Mhm. Jak jest na maksa, jest okej. I faktycznie sprawdza to się. No tutaj jest kwestia syntezatora, tak? Jeśli syntezator jest w miarę tak jak tutaj w akapeli, można sobie podciągnąć górę i wtedy ta Ania ma te esy takie bardzo wysokie, nie? Takie. I wtedy to nam w ruchu ulicznym jakby jest wyciągane, wybija się i nie ginie nam to, więc nawet jak jest bardzo głośno, to jednak słychać, co do nas to gada. W przeciwieństwie do na przykład syntezatora z Google'a, gdzie te eski są trochę przytępione i czasami ciężko go zrozumieć w ruchu, bo ja już tak na kilku syntezatorach próbowałem, więc Anka tutaj wygrywa jakby z całą tą batalią syntezatorów. Sprawdza się idealnie. Fajna sprawa, no bo jak sobie już ustawię trasę, gdzie chcę iść, wkładam telefon do kieszeni, mam to na ręku i w każdej chwili mogę z tego korzystać na różne sposoby, bo korzystając z nawigacji, jeśli ktoś do mnie zadzwoni, no to mam jakby dwa źródła dźwięku. Idę sobie dalej i rozmawiam. Ktoś do mnie coś mówi, a Dotwalker dalej przekazuje mi informacje w tym momencie, prawda? Także to jest jakby na dwa sposoby fajnie zrobione. Nie ma jakby takiej sytuacji, że albo to. Można po prostu dwóch źródeł naraz jakby słuchać w tym momencie.
3: Rozumiem.
5: Minus.
4: Oczywiście z jednego urządzenia, tak?
5: Tak, z jednego urządzenia. Minus tego głośnika jest również taki, ale to ja sprawdzałem na telefonach analogowych i na komórkowych. Na analogowych sprawdza się to dużo lepiej, ponieważ mam tu na myśli dźwięk wychodzący z mikrofonu takiego głośnika. Jeśli na przykład zadzwonimy do kogoś na stacjonarny, to problem generalnie nie istnieje, bo ja próbowałem, trzymając to od ust 30 cm i było dobrze słychać. Natomiast jeśli dzwonimy na komórkę, już jest problem, bo już ten dźwięk jest jakby, rozmówcy mówili, z oddali mnie słychać trochę. Musiałbym się dość przybliżyć, może na jakieś 2-3 cm do tego głośnika, żeby było w miarę dobrze słychać. I jest to taki dźwięk trochę pudełkowy. Dużo jest środka w tym momencie, a jakby pozostałe są częstotliwości są obcięte. Co zresztą pewnie usłyszycie na, za chwilę.
3: No właśnie, bo będziemy pokazywać jakieś próbki, jak to wygląda i jak te głośniki brzmią. Natomiast, czyli w tym przypadku, w przypadku twojego głośnika, to tak naprawdę wiele więcej nie da się zrobić poza tylko i wyłącznie regulacją głośności i odebraniem połączenia. On tylko,
5: no i parowaniem on, tego.
3: I parowaniem. Tym, tak. Jak parujemy właśnie? Jak to wygląda? Jak wygląda parowanie?
5: Ja to będę próbował ewentualnie pokazać. Jeśli się mi nie uda, no to przepraszam, ale przynajmniej pokażę, jak wygląda dźwięk parowania i tak dalej. Co jeszcze chciałbym powiedzieć o tym głośniku? Mianowicie to, że tu w przeciwieństwie, bo przed audycją rozmawialiśmy z Kazimierzem krótko, jego głośnik tej funkcji nie posiada. Mój posiada ze względu na to, że wytłumaczono mi to w ten sposób, że no jest to głośnik generalnie przeznaczony głównie do słuchania, a mniej do rozmowy, więc jeśli jest on sparowany z telefonem, a mamy Spotify zainstalowany na telefonie, to w momencie, kiedy on się sparuje i nam poinformuje nas, że jest sparowany, od razu odpala nam się ostatni utwór na Spotify'u, na maksa. Żeby nie było, to nie jest tam jak ustawiliśmy, tylko na maksa. Jedyne co jest z głośnością taką jak ustawiliśmy, no to gadacz, który przez to będzie gadał. Czyli jak ustawiliśmy raz tak, to tak już zostanie i już. Ale Spotify zawsze będzie na full. taka ciekawostka.
3: Jasne. To co, to ja myślę, że może żebyśmy tak się nie rozmijali co chwilę w tych tematach, to jeszcze popytam cię trochę, Krzysztofie, i poproszę o pokazanie już możliwości tego głośnika, a potem przejdziemy do głośnika, jaki prezentować będzie Kazimierz, bo tam jest trochę więcej funkcji w tym głośniku, on ma trochę więcej możliwości, więc gdybyś mógł pokazać nam, jak to,
5: ja
3: jak to w ogóle działa, jak to brzmi.
5: Ja się już przełączę na...
3: Tak, bo Krzysztof ma dla nas taką niespodziankę, że zaraz do nas przemówi, proszę Państwa, z tego głośnika.
5: Tak.
3: Jakość będzie, no może nie najlepsza, ale przynajmniej będziemy mogli to usłyszeć.
5: Będzie jakość powalająca.
3: No tak, przed audycją to nawet śmialiśmy się, że to zaskoczy nas zaraz i będzie jakoś to... w ogóle jakaś full HD i będzie wszystko super, ale nie, nie. To...
4: Zanim Krzysztof się przełączy, ja tylko wspomnę, że wspomniana funkcja, czy tam dodatek w postaci uruchomionego programu Spotify tuż po sparowaniu, no nie ukrywam, irytowałby mnie.
3: A teraz...
4: Bo nie zawsze parując...
3: Bo nie zawsze chcemy tego Spotify, nie zawsze... oczywiście.
4: Dokładnie.
3: No a teraz Krzysztof się już przełączył na głośnik.
6: Tak.
3: Dzień dobry, Krzysztofie.
6: Dzień dobry.
3: No to...
6: Tak mnie właśnie słychać. Jak widać, dźwięk HD jest bardzo powalający.
3: Ten dźwięk to, to się wręcz przesterowuje. A tak z ciekawości, bo ty teraz ten zegarek masz na nadgarstku, czy gdzieś go masz tak w pobliżu?
6: Nie. Ja mam, w tej chwili trzymam go w ręku.
3: Aha. A z ciekawości, gdybyś go założył na rękę i na przykład trochę dłonią gdzieś tam pomachał w lewo, w prawo, gdzieś tam przesunął. Jestem ciekaw, jak ten głośnik zbiera dźwięk.
6: Okay. Połamałem właśnie.
3: Tak, połamał.
6: O, połamałem. No i teraz jestem daleko od tego głośnika, nie wiem jak mnie słychać i czy w ogóle.
3: Z oddali.
6: Z oddali, tak. Mogę tutaj zrobić jedną rzecz, że byłoby lepiej. O, może tak?
3: To znaczy nie, no chodziło
7: trochę
3: mi...
7: Trochę lepiej.
3: Tak, ale teraz sztucznie podgłośniłeś, a bardziej chodziło mi o to, żeby to było pokazane, wiesz, jak ten głośnik brzmi właśnie w takim naturalnym środowisku. Czyli jeżeli oddalisz gdzieś rękę, gdzieś dalej ją przesuniesz, to jednak ten głośnik...
6: Na pół metra od siebie.
3: Aha.
6: Pół metra.
3: To słychać, że to jest jednak jakaś tam taka odległość dość mocna. Ale na przykład jeżeli miałbyś...
4: Podejrzewam, że...
3: Ale jeżeli na przykład miałbyś rękę przy twarzy, to jakby to wyglądało?
7: Tak jak teraz na przykład.
3: O, no i teraz jest super.

0: przykład w odległości takiej, o, czyli jakieś 30 cm i nie było z tym problemu. Na komórkach już był problem. Już w tym momencie ktoś mówi, że mnie strasznie daleko słychać.
1: To znaczy, no bo telefony komórkowe też mają te swoje różne jakieś tam algorytmy, które odszumiają, które wyciszają pewne pasma i może to właśnie dlatego, może z tego powodu właśnie było były problemy ze słyszalnością tego. W przypadku telefonów analogowych, no to jednak sygnał, który jest na wejściu, to teoretycznie powinien być taki na wyjściu. Różnie to też z tym jest, bo mamy teraz przecież no, centrale cyfrowe, ta telefonia analogowa, to ona jest tak analogowa z nazwy tylko, bo tam jest teraz wszędzie cyfra. To już też nie jest tak do końca z tym analogiem. Natomiast no, pewne jeszcze standardy są jednak z reguły respektowane. Dobrze, Krzysztofie, to ja proponuję, żebyś wrócił do nas w swojej naturalnej jakości.
0: Jeszcze jedną rzecz. Tak, jeszcze coś pokażę. Tylko znajdę sobie te głośniki na liście. O, może mi się uda.
1: Okej.
0: Okay. Nie uda mi się tym razem. No dobra, to ja zaraz do was wrócę. Teraz niech Kaziu opowie o swoim, bo ja będę chciał jeszcze coś pokazać. Chciałem w tej chwili pokazać, co mi się nie udało, jak brzmi NVDA na tym głośniku, bo żeby nie było, to muzyka na tym głośniku brzmi idealnie, ale NVDA już brzmi tak samo, jak mnie w tej chwili słychać, czyli takim oddźwiękiem telefonicznym. Ale coś mi się nie przełączył. No dobra.
1: Dobrze, także, to w takim razie teraz może przejdźmy...
0: To może Kazimierz, tak. Oddam głos Kazimierzowi.
1: Dobrze, to przejdźmy teraz do głośnika, jak on się, Kazimierzu, nazywa? Jaki to jest model?
2: Przypomnę, głośnik jest firmy U-Hi, czyli pisane model głośnika to jest B20. No i tutaj jeszcze tak wspomnę, że są również inne modele, na przykład B90, B70. Różnią się tylko dodatkowymi na przykład ekranikami, na których na przykład wyświetlany jest czas, na którym to głośniku można ustawić sobie podstawowe funkcje, takie jak na przykład budzik. W jeszcze innym modelu jest wbudowana kamerka, co prawda o kiepskiej jakości, robiąca kiepskiej jakości zdjęcia, ale jednak jest. Natomiast w moim przypadku wybór padł na model B20 z tego względu, że on właśnie nie ma żadnego ekraniku, nie ma żadnych udziwnień, bo tak naprawdę nie potrzebuje robić żadnych zdjęć, nie potrzebuje bajerów, potrzebuje ten głośnik tylko i wyłącznie po to, żeby wykorzystać właśnie go do celów dźwiękowych.
1: Zastanawiam się, wiesz co, nad tym jedynie, czy taki głośnik z kamerką, którą kamerkę mamy na naszym nadgarstku, czy nie byłby przydatny chociażby w takich aplikacjach jak Be My Eyes i podobnych?
0: Ja jeszcze wejdę wam słowo.
1: Tak.
0: Nie wiem, czy słychać.
1: No właśnie nie bardzo. Nie bardzo, bo ty cały czas jesteś, Krzysztofie, na tym głośniku i on wycina.
0: A, dobra, okej. Już się zmieniam.
2: No. Już powiem a propos tej kamerki. Nie bardzo.
1: Nie bardzo. Dlatego, za słaba rozdzielczość.
2: Niestety, tak, dokładnie. Jest za słaba rozdzielczość. No, tak jak to niektórzy ludzie mówią, no po prostu zdjęcia robione kalkulatorem. To tak mniej więcej tak to wygląda.
1: Czy jest tak zwana pikseloza zapewne?
2: Jest. Także no ciężko byłoby to wykorzystywać. Chociaż pewno za jakieś kilka lat, kilkanaście lat, kiedy może postęp miniaturyzacji, taniej miniaturyzacji pójdzie do przodu.
3: Już powinienem być?
1: Jesteś trochę głośno, Krzysztofie.
2: Będą lepszej jakości.
1: Dobrze. No tak, bo być może właśnie tu jest problem w tym. Ja tak sobie myślę, że rzeczywiście mogłoby to być fajne, bo na przykład kiedy trzymamy telefon w dłoni, to nam ten telefon może się chwiać gdzieś tam. A jeżeli pokażemy, jeżeli będziemy celować w coś kamerą znajdującą się na naszym nadgarstku na przykład,

0: inna rzecz, że może być problem z jakby kątem wycelowania w coś,
1: no właśnie.
0: Bo to tym nadgarstkiem trzeba się będzie jednak nieźle nakręcić. Natomiast mam wrażenie, że może być to po prostu bardziej stabilne w takiej sytuacji.
2: Natomiast no, NVDA, NVDA, że przerwie Kaziu tobie, brzmi tak.
0: No to taki nie brzmi za dobrze.
2: Taki telefoniczny też jest tak, jak nie było słychać wtedy.
1: Powiem szczerze, że wcale by mnie to nie zachęcało do używania właśnie.
0: Mnie tak, też
2: ale
0: nie.
2: Muzyka jest okej.
0: Okej. No to dobrze. To, dziękuję, no teraz... to dziękujemy Krzysztofie. To może teraz przejdźmy do głośnika, jaki zaprezentuje Kazimierz.
1: I tak jeszcze tylko dokończę ten temat. Wiesz, myślę, że tutaj w przypadku takiej kamerki wbudowanej w taki naręczne urządzenie, w przypadku takiej kamerki, no ważna byłaby też, wiesz, stabilność obrazu, tak jak już wspomniałeś, no bo w innym przypadku, no to ciężko byłoby, wiesz, to by jakoś się klatkowało.
0: Oczywiście.
1: Dobra. Przejdźmy w takim razie do tego mojego głośnika. Też pokrótce opiszę, żebyście wiedzieli mniej więcej, jak on wygląda. Jest to urządzenie zakładane tak samo, praktycznie tak samo, jak zwykły zegarek. Czyli ma z jednej strony pasek, a z drugiej strony ma pasek zakończony taką zwykłą sprzączką, która jest przy pasku od zegarka. Czyli zwykły pasek taki jak stosowany.
0: Z dwóch elementów składający się po jednej stronie i po drugiej stronie.
1: I po drugiej, tak.
0: Żadna bransoleta, tylko po prostu taki pasek.
1: Tak, dokładnie. Z tym, że od razu mówię, że nie jest to najlepszej jakości pasek, nie jest to żaden skórzany, nie jest to nie wiadomo z jakiego tworzywa, bardzo delikatnego, wygodnego i tak dalej. Jest to po prostu taki, można powiedzieć, taki silikonowy, mięciutki pasek, który nie przeszkadza podczas noszenia urządzenia, podczas noszenia głośnika na ręku. I teraz tak, głośnik jest zbudowany praktycznie w całości z plastiku. Z każdej strony, czyli od spodu, jak i również od góry siateczka jest zrobiona, siateczka chroniąca głośnik przed uszkodzeniem jest zrobiona również z plastiku. Jest to taki, na moje oko, taki w miarę porządny plastik, ale myślę, że po upadku jakimś takim większym, no mógłby pęknąć, więc zalecałbym ostrożność tym, którzy chcieliby taki głośnik w przyszłości sobie zakupić. Zegarek waży 180 gram, czyli wcale nie jest to takie lekkie urządzenie, ale też nie jest ciężkie. Nosiłem ten głośnik z ciekawości przez cały dzień na ręku, tak właśnie, żeby zobaczyć, czy używanie tego głośnika przez cały dzień, czyli noszenie tego głośnika przez cały dzień nie jest jakieś uciążliwe. I powiem tak, nie jest to rzeczywiście jakoś tam bardzo uciążliwe, nigdzie nie uwiera, ale jednak tą wagę czuć. A po całym dniu używania, po zdjęciu tego zegarka rzeczywiście czuć znaczną ulgę. No to jednak nie jest urządzenie, które można byłoby nosić 24 godziny non-stop.
0: Czyli przydaje się na przykład gdzieś do jakiejś podróży, tak, jak gdzieś się wybieramy i chcemy, żeby nam ta nawigacja oznajmiała różne rzeczy, ale potem to już jednak mimo wszystko lepiej zdjąć i wrzucić do jakiejś torby.
1: Dokładnie, dokładnie tak. No bo jednak tą wagę czuć.
0: Jasne.
1: To niestety nie jest takie lekkie, jak załóżmy nawet te zegarki brajlowskie, które potrafiły mieć jakąś swoją wagę, ale niestety to jest jeszcze troszkę cięższe. Szczególnie, że ten pasek, to tak jak wspomniałem, nie jest to jakiś super fajny, wygodny, super fajne, wygodne tworzywo, które się ładnie układa na ręku, tylko jest to po prostu taki lepszy silikonowy pasek.
0: Rozumiem.
1: Sam głośnik ma 3,7 cm na 1,1 na 1,5 cala. Tutaj w calach jest podany, bo jest to podana, jest to podany rozmiar tego okrągłej, tej okrągłej wierzchniej powierzchni. Tam, gdzie jest siateczka od głośnika. Głośnik niestety ma starszy, jeden ze starszych typów łączności bluetoothowej. Zresztą, no, nie ma co się dziwić. Data produkcji tego głośnika to około 2016 roku, czyli no już ponad 2 lata te urządzenia na rynku są dostępne. Co prawda w Polsce ciężko jest trafić stacjonarnie, czy trafić na taki stan magazynowy, dzięki któremu możemy zamówić zegarek i on będzie u nas, przyjedzie do nas kurierem, załóżmy na następny dzień. Tylko przeważnie ten głośnik można zamówić albo no, przez jakieś zagraniczne sklepy, czyli takie sklepy, które, dzięki którym możemy sprowadzić sobie towar, na przykład albo ze Stanów Zjednoczonych, to jest taki jeden sklep bardzo popularny, albo drugi popularny sklep, który, dzięki któremu możemy sprowadzić towar z Chin.
0: Czyli może inaczej, czyli gdzie możemy to dostać, właśnie taki zegarek?
1: Możemy to dostać...
0: No właśnie. Okay,
1: to jeśli gdzie, mogę gdzie powiedzieć możemy? Nazwy, to... Więc możemy to, więc możemy bez problemu, z powodzeniem znaleźć na AliExpress. I ten amerykański sklep, on się nazywał...
0: Amazon?
1: Może przypomnisz mi... Tak, Amazon, dokładnie.
2: No to tutaj w przypadku tego mojego tak samo jest. Tylko przez Amazon akurat w tym momencie.
0: Aha.
1: Tak. No i tutaj jeszcze przez eBaya. Też widziałem aukcję na eBayu również.
0: Rozumiem.
1: Widziałem ostatnio również na Allegro aukcję, ale tam też jest czas oczekiwania dłuższy. Cena głośnika klaruje się w okolicach $19, czyli to wychodzi gdzieś tak na polskie, polskie złote, gdzieś około 65 zł, tak jak dobrze liczę, tak mniej więcej na oko, no bo to wiadomo, w zależności od kursu dolara. I teraz tak, głośnik, który wbudowany jest w tą obudowę, nazywa się Sealed. Nie wiem dlaczego, ale najwidoczniej po prostu taka nazwa, taki typ jest głośnika. Moc wyjściowa to 3 W, czyli no, można powiedzieć, że całkiem głośny, bo w niektórych telefonach komórkowych mamy tam 1,5 W, czasem 2, a tutaj jest 3 W. Kolejny, myślę, że ważny parametr, jeśli dotyczący dźwięku, jeśli chcielibyśmy słuchać muzyki, to pasmo przenoszenia. Pasmo przenoszenia jest od 120 do 20 kHz. Czyli całkiem nieźle. No wiadomo, nie będziemy mieli tych niższych częstotliwości poniżej 120, no bo to jest malutki głośniczek. SNR 80 dB. Czyli myślę, że jest to no, całkiem dobry parametr. Rozmiar właśnie tego głośnika to jest razem z rameczką to jest 1,57 cala dokładnie. To jest taki dokładniejszy pomiar. I teraz tak. Cechy, które posiada ten głośnik, albo moduły, które posiada ten głośnik, to Bluetooth, o którym już na samym początku wspomniałem. Drugi moduł to jest Radio FM, a trzeci moduł to jest odtwarzanie plików muzycznych z karty pamięci.
0: No czyli funkcji ma więcej niż ten głośnik, który zaprezentował nam przed momentem Krzysztof.
2: Zdecydowanie.
1: Trzy funkcje. No i tak w skrócie powiem, że wszystkie funkcje moim zdaniem jak na taką cenę, jak na taki głośnik naprawdę sprawują się dobrze. Zatrzymam się teraz przy funkcji odtwarzania plików z karty pamięci. I tak pokrótce powiem, że głośnik odtwarza pliki MP3, WMA oraz WAV. To tyle w sumie, co mogę powiedzieć o karcie. Działanie, takie działanie, jak to właśnie gra, jak przesuwają się utwory, no to pokażę za chwilę.
0: Okej.
1: Natomiast przejdę teraz może dalej do obsługi radia, obsługi Bluetootha, czyli łączenia się, no i w ogóle przełączania się pomiędzy tymi trybami. Ogólnie rzecz biorąc, na głośniku są 4 przyciski.
3: 6 aplikacji, 1 nowa rzecz, 6.
1: 4 przyciski. Idąc od prawej strony jest to power, czyli po prostu włącznik, wyłącznik, potem 2 na środku, czyli głośniej, czyli ciszej, potem głośniej, a na samym końcu jest to ten przycisk mode, czyli zmieniający tryby. Czyli radio, Bluetooth i odtwarzanie i z karty pamięci.
0: Aha. Jak wygląda teraz parowanie tego głośnika? Jeżeli chcemy sparować z jakimś urządzeniem, to jak to jest?
1: Parowanie głośnika w przypadku, jak i również iPhone'a, tak i również Androida, przebiega bardzo sprawnie. Po włączeniu, to ja może od razu będę demonstrował.
4: Now is TF model.
1: No właśnie, od razu się włączyła karta, to jeszcze.
4: Now is radio model.
5: Przed momentem w SMS-ie.
2: To było radio.
4: Bluetooth model has been open.
1: O właśnie, i teraz uzyskaliśmy komunikat, że Bluetooth jest uruchomiony, otwarty i w tej chwili w urządzeniu widzimy smartfonie, na iPhone'ie, na Androidzie widzimy na liście urządzeń właśnie głośnik. Teraz ja spróbuję to sparować. W ogóle zapomniałem powiedzieć o komunikatach. Wszystkie komunikaty wygłaszane przez ten głośnik są oczywiście w języku angielskim.
3: Ustawienia.
2: Tak jak i tutaj.
3: Sieć komórkowa, Wi-Fi, Bluetooth.
2: Tylko, że twój jest bardziej naturalny, mój jest taki bardziej zrobotyzowany. Te sample w tym moim głośniku.
0: No jeszcze u ciebie, Krzysztofie, to myślę, że te sample też pokażemy za jakiś czas.
2: Oczywiście. Ja już sobie sparowałem w międzyczasie z telefonem głośnik, żeby pokazać, jak to Spotify startuje na dzień dobry.
1: Właśnie, tutaj myślałem, że w trybie samolot Bluetooth będzie włączony, okazuje się,
0: nie,
1: że niestety nie. Bo po prostu chciałem, żeby ludzie mi nie przeszkadzali. Już spróbujemy to jeszcze raz.
3: Bluetooth wyłączony, przycisk zaznaczony, ustawienia, Bluetooth. Nagłówek, Bluetooth, wyłączony.
0: I sobie musisz go włączyć.
3: Wykrywalne moje urządzenia, B20, niepołączone.
1: B20, klikam.
3: B20, łączę się.
1: Bardzo prosta sprawa, widzimy urządzenie na liście, klikamy.
0: I czekamy.
3: W toku. Uwaga, łączenie nie powiodło się.
1: I jeszcze raz spróbujemy.
3: Okay. Przycisk.
0: Może za długo czekaliśmy.
3: Więcej informacji. Tak. Inne urządzenia w toku. B20. Przycisk. B20. Łączę się.
0: To poczekajmy jeszcze. Może... O, udało się.
1: Jest... Udało się.
3: Włączone.
0: Pojawił się komunikat paired. No i słychać już iPhone'a z tego zegarka.
1: Z tego zegarka, dokładnie. Na samym początku w ogóle, jak jeszcze, bo ja tu już włożyłem do zegarka kartę pamięci, więc zawsze na samym początku, jeśli karta jest niewłożona, uruchamia się tryb Bluetooth.
0: A gdzie w ogóle tę kartę pamięci się wkłada?
1: Właśnie, też o tym zapomniałem powiedzieć. Kartę pamięci wkłada się po przeciwnej stronie zegarka, po przeciwnej stronie przycisków na zegarku. Pod taką z boku, pod taką gumową zaślepką są w ogóle dwa wejścia, bo jest wejście do ładowania, wejście micro USB I nad tym delikatnie jest taka szpara, taki slot na kartę microSD. W tym samym miejscu. Przykrywane właśnie taką gumową, fajną.
0: Czyli to jest karta microSD, tak? Czy to jest zwykła SD?
1: Tak,
0: microSD.
1: Nie, to jest karta microSD.
0: MicroSD, tak. Okej. Okay.
1: To jest mikro, taka malutka, ta malutka taka.
0: Tak, taka jak, jak w telefonach używamy zazwyczaj.
1: Dokładnie tak. No i po włożeniu karty zawsze po włączeniu głośnika głośnik uruchamia się w trybie odtwarzania plików z karty. Także okay. No tutaj możemy być zaskoczeni głośną muzyką, ale chociaż to jest też jest tak, że to jest też fajne, że głośnik pamięta swoją poprzednio ustawioną głośność. Także jeśli sobie ustawimy wcześniej...
2: A da się przesuwać utwory płynnie, czy tylko utwór po utworze?
1: Da się przesuwać tylko i wyłącznie utwór po utworze. Dlatego, że jeśli przytrzymamy przycisk, nazwijmy to roboczo plus minus, tak?
2: Pewnie.
1: To będzie wtedy głośniej albo ciszej. Jeśli naciśniemy tylko ten plus albo minus, to będą się wtedy utwory zmieniać albo do przodu, albo do tyłu. Mhm. I teraz słychać voiceovera mniej więcej w taki sposób, jest to taka jakość.
3: Bluetooth włączone. Walne jako iPhone Kazimierz.
0: A też, też tak, widzę, że jest
2: też
0: problem, tak, że ucina.
2: Tak,
1: jest problem niestety.
3: 20. Nie, więcej informacji. BH23. Więcej informacji. Inne urządzenia.
0: Tak, jak już zaczniemy z niego korzystać i jak już on będzie mówił coś tam przez chwilę, to już nie będzie problemu. Dokładnie. Ale to pierwsze słowo, które on ma do wypowiedzenia, no to niestety, ale potrafi przyciąć.
2: To ma problem.
0: Tak,
2: no,
0: tak.
2: Tutaj w nawigacji jakby się przydało taki dźwięk, który
1: powiedzmy sobie szczerze, niestety ten starszy typ bluetoothowy niestety jest zawodny i
2: no ja mam nowszy
1: każde
2: i
1: urządzenie,
2: mam.
1: Każde urządzenie, które będzie posiadało bluetootha 2 lub, no, lub tam troszkę wyższe, przynajmniej poniżej trzeciej wersji bluetootha, no to każde urządzenie będzie miało z tym problem.
0: Ale słuchajcie, to
2: no,
0: w takim
2: ja
0: razie, to w takim razie
2: problem.
0: Czy w nawigacji to nie przeszkadza?
2: No właśnie trochę może przeszkadzać, dlatego mówię, że w nawigacji przydałby się taki dźwięk poprzedzający, który by jakby otwierał bramkę.
0: Jasne. A
2: dobrze zrobione jest to...
0: A z twojej perspektywy, Kazimierz, jak to wygląda?
1: W Sync Assistant Move jest mnóstwo różnych dźwięków wspomagających mowę, więc tutaj ten problem jest mniejszy.
0: Okej.
2: Tak.
1: I teraz tak, ja może jeszcze. Tak powiem, to jeszcze ciekawostki, jakie tutaj są a propos tego głośnika, i za chwilę przystąpię może do tego po prostu, jak on gra z karty pamięci, jak można ustawić stacje radiowe w module, w trybie radio FM.
0: Dobrze.
1: Pojemność baterii. 500 mAh, tak to się chyba mówi, starcza na 48 godzin czuwania, 10 godzin aktywnej pracy takiej przy pomocy łączności Bluetooth, 6 godzin, 10 godzin przy aktywnym słuchaniu radia FM.
0: A wiadomo coś a propos odtwarzania z karty? Ile czasu możemy odtwarzać muzykę?
1: I jest to przedział właśnie około 9, od 9 do 10 godzin.
0: Rozumiem.
2: A jakiej wielkości karty to obsługuje?
1: Jeszcze raz?
0: Jakiej wielkości?
1: Aha, właśnie.
0: A właściwie nawet nie tej wielkości, niestety... co pojemności.
2: Pojemności, tak.
1: To powiem tak, przewertowałem cały internet i przeczytałem mnóstwo różnych tutoriali, nigdzie nie znalazłem informacji, jakiej wielkości obsługuje, jakiej wielkości karty obsługuje ten głośnik. Ja w swoim głośniku mam kartę 32 giga.
0: I działa.
1: No, obsługuje bez problemu. więc myślę,
2: może
1: że...
2: Może większe też, może nie ma ograniczeń, daj Boże.
1: No, ciężko stwierdzić, niestety nie mam jak sprawdzić, nie mam większej karty, ale 32, na kartę o pojemności 32 giga można naprawdę wrzucić sporo.
0: Oj tak, to jest ja prawda, no to już myślę, że każdy miłośnik muzyki będzie usatysfakcjonowany, zwłaszcza jeżeli umieści tę muzykę w formacie MP3.
2: Dokładnie tak.
1: No i dla takich bardziej dociekliwych, wersja Bluetootha to jest 2.1 plus EDR. Nie wiem, co to dokładnie znaczy, niestety na tych typach Bluetootha się nie znam, ale ci, którzy będą bardziej dociekliwi, będą zainteresowani, to będą wiedzieć, o co chodzi. Odległość robocza, czyli odległość od urządzenia do głośnika, to jest to w sumie taki standard, bo jest to 10 metrów. I teraz tutaj taka ciekawostka a propos właśnie odległości od telefonu od głośnika. Głośnik ma taką funkcję, że jeśli oddalimy się za bardzo od głośnika i załóżmy, nie wiem, gdzieś stracimy ten głośnik, w głośniku uruchomi się taki specjalny alarm oznajmiający, że właśnie ten głośnik został odłączony od Bluetootha i że no, możesz go sobie tutaj go znaleźć.
0: A to fajne jest akurat. To rzeczywiście może okazać się przydatne.
1: Także to jest rzeczywiście przydatne. I teraz jeszcze a propos... A waga 180 gram, a właśnie, i tak jeszcze dla tych osób, które w jakiś sposób mają jeszcze resztki wzroku, no to zegar jest w kilku wersjach kolorystycznych, między innymi niebieski, między innymi zielony, czerwony i z tego co pamiętam żółty.
2: O,
1: to tak można
2: ma,
1: sobie
2: szkoda.
1: Dobierać. No załóżmy, jakaś dziewczyna by chciała sobie kupić, no to tam może jakiś bardziej czerwony, nie wiem, no.
0: Różowy na przykład też jeszcze.
1: Różowy, dokładnie.
0: Można.
2: Ja chcę czarny.
0: No widzisz.
1: Mam tutaj nawet informację.
0: A czarnego nie ma.
1: Jest właśnie, mam tu informację.
0: A jest czarny.
1: Mam
0: jest.
1: Taki. Niebieski, czarny, czerwony, złoty, biały. Takie są kolory.
2: Oj, okay. To się zgłoszę do kolegi. Jeszcze po jeden.
1: Także... No i no mogę tutaj zdradzić taką informację, że ja osobiście te głośniki sprowadzam i kosztują one 60 zł.
0: Czyli jeżeli ktoś by był zainteresowany, a nie było tych głośników dostępnych w Polsce, to się może z tobą jakoś tam skontaktować.
1: To możecie się do mnie zgłosić.
0: Okay.
1: Co prawda jest to na chwilę obecną jakaś tam ilość limitowana, ale no, kto pierwszy, ten lepszy, także zapraszam.
0: Okay. Po reklamie.
1: No i oczywiście... tak.
2: Po reklamie.
1: No i jeszcze taka ciekawostka, no prąd oczywiście również, prąd ładowania oczywiście również taki standardowy, czyli 5 V. I USB, które jest zamontowane do tego głośnika, no to oczywiście micro USB 2.0. I teraz jeszcze a propos USB, bo doczytałem się takiej informacji, że można aktualizować poprzez USB soft. Podobno są robione jakieś update'y od czasu do czasu, więc no, można byłoby to gdzieś tam sobie w przyszłości poobserwować. Natomiast niestety nie udało mi się znaleźć softu, który dzięki któremu ten...
2: A próbowałeś to podłączyć, czy komputer
1: tak,
2: to zobaczy?
1: Tak, próbowałem podłączyć pod komputer, nie jest to widoczne jako...
2: Nawet w menedżerze urządzeń?
1: Nie.
0: Widocznie także trzeba jakichś jeszcze dodatkowych specjalnych soft, sterowników, tak. całkiem możliwe, że
1: dokładnie.
0: To tak trzeba aktualizować.
2: Ale w ogóle komputer jakoś reaguje na niego? Czy z dźwiękiem, czy coś, jak podłączysz, czy w ogóle cisza?
1: Jest tylko dźwięk, tak jakbym podłączał coś pod USB. I nie
0: wiecie, może być jakiś na przykład specjalny tryb tej aktualizacji. To też może tak być, że na przykład trzeba wcisnąć jakieś tam kombinacje przycisków, tak, i wtedy dopiero będziemy w jakimś trybie. No to już jest kwestia, którą trzeba by było gdzieś tam jeszcze zgłębić. Dobrze, Kazimierzu, to może zaprezentuj możliwości tego głośnika. Właśnie radio, kartę, jak to w ogóle brzmi. No i też próbkę głosu, no bo to by nam się przydało, żebyśmy wiedzieli, jaki to ma mikrofon w środku. Tak. Też podejrzewam, że no, jakiś nie najlepszy, ale zawsze coś.
2: Nie najlepszy, tak.
1: I w sumie jeszcze chciałbym dodać jeszcze jedną ciekawostkę. Zostawiłem to w sumie właśnie jako ciekawostka. Ten przycisk mode, czyli ten przycisk do zmiany trybów, służy również do jeszcze jednej rzeczy. I to myślę, że byłaby przydatna rzecz do robienia selfie. Mianowicie, po połączeniu się z telefonem, po uruchomieniu aparatu, możemy zdalnie, można zrobić migawkę właśnie.
2: Piękne.
1: Trzymając w ręku zegarek, stawiając sobie gdzieś tam telefon i dalej.
2: Super.
0: I to można zrobić selfie.
2: Bodajże, nie pamiętam, już nie telefonów mają wbudowane taki, z pilocikiem sprzedają telefony też, ale to jest fajna funkcja faktycznie.
1: Przejdźmy
0: do prezentacji w takim razie.
1: Do prezentacji. Jestem aktualnie na trybie Bluetooth. Się chyba wyłączył nawet.
6: Zobaczymy. Power off.
1: Aha, nie.
2: Teraz się wyłączył.
0: Teraz to na pewno się wyłączył.
1: Tak.
2: A teraz jest ciekawe, bo jak się włącza, to mówi facet, jak się wyłącza, mówi kobieta. To mamy kartę.
1: To jest... Tak jak już wspomniałem, uruchamia się od razu na karcie pamięci i od razu zaczyna grać. I teraz tak, to co jest ważne, to czego niektórzy nie lubią, to tutaj tego nie ma, czyli mianowicie mam na myśli początkowe fejdy, czyli... podgłaśnianie stopniowe utworu, czyli
0: tak, że utwór
1: w tym przypadku...
0: Że utwór wchodzi jakby z pełną głośnością, a nie dzieje się z nim coś takiego.
1: Dokładnie tak. I nie ucina właśnie początków. I ja tutaj podgłośnię trochę. Szybkość przerzucania utworów jest mniej więcej taka.
2: Dosyć ładnie czyta.
0: Tak, szybko. Dosyć szybko. To się zgadza.
1: Znajdę jakiś taki bardziej dynamiczny utwór, bo chciałbym pokazać jego możliwości. Jak on gra?
2: A może być to ten dance.
0: Wygląda, że będzie coś z powerem. Ja wyciszę.

0: No i tak to gra. I teraz okay. Tak. A propos głośności, o której już wspomniałem, 3 waty. Ja się odsunę na mniej więcej pół metra od mikrofonu i podgłośnie...
1: Na maksa.
0: Na maksa.
2: Już jest przestęp.
1: Dokładnie.
2: Na głośniku.
0: Tak. Jest przester, ale to wiadomo, zawsze przy maksymalnej głośności ten przester się pojawia.
1: Imprezę w autobusie można robić.
0: Można spokojnie robić. Natomiast ten dźwięk, oznacza, to jest
2: koniec
0: maksymalna głośność. Tak.
2: Pewnie jak ściszysz, będzie taki sam dźwięk przy
0: nie,
2: maksymalnym
0: właśnie ściszeniu. w tym przypadku niestety nie. Jest po prostu ściszony.
1: To moje pytanie jest takie, a co z przewijaniem? Czy da się? Czy nie?
0: Nie, właśnie się
1: nie
0: da.
1: Nie,
0: bo tak jak już tutaj wspomniałem, jeśli przytrzymamy...
1: To jest głośno.
0: Jeśli naciśniemy po prostu, jeśli na przycisk plus minus naciśniemy, aha, to się zmieniają utwory, tak?
1: Rozumiem. A jeżeli...
0: A jeżeli
1: przytrzymamy, to jest głośność.
0: To zgłaśnia się, tak. I niestety nie ma możliwości przewijania. No to jest ten jeden minus.
1: A jakieś na przykład wstrzymywanie jest możliwe?
0: Tak. Jeśli wyłączymy na przykład głośnik...
2: Power off. A właśnie, czy on włączymy go ponownie? Jest tego samego utworu, czy od początku karty?
1: Właśnie, zaraz się okaże.
2: To jest też pytanie.
3: Now is TF model.
2: Czyli od tego miejsca, gdzie skończył.
1: Dokładnie.
0: Od tego miejsca, który skończył i na tym
2: to
0: utworze,
2: jest dobre do audiobooków.
0: Tak,
1: no
0: to
1: tak.
0: Jest dobre do audiobooków.
1: Można sobie to słuchać prawda. Audiobooków z zegarka.
2: Zakładka można, z głośnika.
0: Tak. Można rzeczywiście wgrać sobie książkę do takiego zegarka i pójść sobie do łóżka na przykład spać bez jakichś zbędnych urządzeń.
1: No
0: założyć
1: tak.
0: Sobie na rękę.
2: Sprawa.
0: A nawet jak zaśniemy z tym, to przecież nic się nie stanie. Gorzej na przykład z telefonem, który może na przykład upaść na podłogę.
1: Dokładnie, albo który możemy po prostu przygnieść.
0: Przygnieść, tak.
1: A jak ktoś i więcej waży, to się może niebezpiecznie zrobić.
0: Dokładnie tak.
1: Czyli odtwarzanie z karty tak działa? Czy coś jeszcze tutaj, czy już do radia przechodzimy?
0: W tym przypadku akurat to wszystko. Tak naprawdę... tylko odtwarzanie, przewijanie do przodu i do tyłu, plusem i minusem. I tak naprawdę tutaj już więcej nie da się nic z tym zrobić.
1: Okej. Okay.
0: Przejdźmy teraz w takim razie do radia FM.
3: Now is radio mode.
2: Radio.
0: I teraz tak. Na samym początku, podczas pierwszego uruchomienia, nie będziemy mieli przeskanowanych żadnych stacji. Przycisk mode, czyli ten przycisk, który służy do zmiany trybów, poprzez tylko naciśnięcie, nie przytrzymanie, sprawia, że uruchamia się nam skanowanie stacji radiowych. To brzmi mniej więcej...
2: I od razu się programuje.
0: Tak, i od razu się programuje.
2: Bo później jak to radio gra, to pewnie tym, co zmieniałeś muzykę, utwory, to zmienia się stację.
0: Dokładnie tak. Nie ma możliwości skakania po... konkretnej częstotliwości, tylko po zaprogramowanych stacjach.
1: Czyli jeżeli jest jakaś słaba stacja, no to takiej zaszumionej, to może być problem, żeby ją odebrać.
2: Ale słyszę, chociaż że antena ma dobrą.
0: Chociaż ja tutaj zauważyłem, że na przykład on zapamiętuje właśnie też te słabsze stacje, te zaszumione.
3: Ja sobie wyobraziłem takiego księdza, który...
0: Przykładem może być skanowany. Na przykład stacja... Gdzieś tutaj ją słyszałem.
1: O, jest. Tu coś było na przykład.
0: O, na przykład taka.
2: O, i tutaj.
0: Ale także on nawet te stacje zapamiętuje.
2: Jakbyś z tym wyszedł na dwór, to by ten szum się zniwelował.
0: Wiesz, jak najbardziej. Szczególnie, że tutaj w pomieszczeniu no też komputer mi zakłóca, tak? Stacje, te wszystkie fale, no... Komputer.
2: Ale antenę słyszę, że ma dosyć fajną, dobrą.
1: No właśnie, jakbyś to...
0: Testowałem...
1: porównał do jakichś takich odbiorników, które są dostępne na rynku. No wiadomo, no, do Degena to pewnie ciężko by było, ale na przykład do jakiegoś Sencora albo do podobnych odbiorników, jak
0: myślę,
1: to wygląda?
0: Myślę, że z czystym sumieniem mógłbym to porównać do Sencora.
1: Aha, no To całkiem nieźle.
0: A nawet tutaj muszę powiedzieć, że tak mi się wydaje, że tu to już tak bardziej dla radiowców, że tutaj ma, że ten głośnik ma fajniejsze filtry.
1: Aha.
0: Lepiej się zachowywujące na słabszych stacjach.
1: Rozumiem. No dobrze, czyli tak naprawdę tutaj też nie mamy zbyt wielu możliwości, żeby coś... Po prostu skanujemy i przerzucamy się pomiędzy poprzednią i następną stacją.
0: Dokładnie
1: tak. To wygląda.
0: Teraz jeszcze... Dokładnie. Aha. Tak jeszcze warto wspomnieć o tej funkcji, o której no, też chciałem powiedzieć w tej chwili. Mianowicie wyciszanie, które działa na każdym trybie. Przycisk Power... po tylko naciśnięciu, nie po przytrzymaniu, sprawia, że nam się po prostu miutuje całe urządzenie, czyli wycisza. Poprzez ponowne naciśnięcie urządzenie znów zaczyna grać. I to w każdym trybie, na karcie pamięci, na Bluetoothie, jak i również na radiu.
2: To jest dobre, bo jak głośno sobie czegoś słuchamy, ktoś przyjdzie, ktoś chce do nas powiedzieć i go nie usłyszymy, to sobie nagle naciśniemy i mówi, co mówiłeś?
0: I tym samym przyciskiem, tym przyciskiem po lewej stronie, tym do tego zmiany trybów. Poprzez przytrzymanie, jak i również do robienia selfie poprzez naciśnięcie, możemy również odebrać rozmowę telefoniczną, czyli jak ktoś do nas dzwoni, no możemy poprzez, tak jak to na słuchawkach bywa, poprzez przyciśnięcie odebrać rozmowę. I właśnie, też troszkę mi umknęła ta informacja, ale no głośnik posiada wbudowany oczywiście mikrofon. Tak jak to w tego typu tańszych głośnikach bywa, no niestety jakość, no i zresztą Bluetooth starszy nie pozwala na lepszą jakość. I po nagraniu na przykład, ja tutaj zrobiłem taką próbkę wcześniej, po nagraniu jakiejś próbki na dyktafonie dźwięk wygląda w taki sposób.
4: To jest krótka próbka dźwięku mikrofonu głośnika firmy UA. W taki sposób dźwięk jest nagrywany wprost z mikrofonu. Oznacza to, że
2: nie jest źle.
4: Nie obsługuje pewnych kodeków, dzięki czemu albo po prostu przez to dźwięk jest niestety kiepskiej jakości.
1: No to jest no akurat tak prawda. To jest akurat prawda. Dźwięk nie należy do najlepszej jakości.
0: I tutaj też jest właśnie taka kwestia, że nie polecałbym wykorzystywanie właśnie tego mikrofonu, w ogóle tego głośnika do nagrywania notatek jakichś na iPhone'ie czy na Androidzie, bo po prostu wszelkie aplikacje, bo to nawet wiesz, nie to, że jakość jest kiepska, tylko po prostu te aplikacje mają problem z przechwyceniem tego, nie wiem, tego dźwięku, tego źródła po prostu i najzwyczajniej w świecie po prostu... dzieją się dziwne rzeczy właśnie z systemem dźwięku, jak i na iPhone'ie, tak na Androidzie, to znaczy się potrafi na przykład dźwięk zaniknąć, nawet po rozłączeniu, po wyłączeniu głośnika telefon potrafi się nie odezwać i wtedy trzeba zrestartować telefon, także nie polecam. Do słuchania muzyki jak najbardziej, do rozmów telefonicznych jak najbardziej, działa to dobrze, chociaż tutaj też testowałem rozmowy z tego głośnika, no i muszę stwierdzić, że no mikrofon jest niestety bardzo mało czuły, przez co trzeba mówić naprawdę blisko głośnika, tak mniej więcej, nie wiem, w okolicy 5 cm, bo im dalej, tym naprawdę... gorzej jest, jest po prostu źle.
2: To może jest taka sytuacja jest jak cicho. W przypadku mojego głośnika po prostu, że z komórkowymi jest większy problem niż z analogowymi tutaj telefonami. Tak mi się wydaje. Bo na analogu nie próbowałeś.
1: Myślę, że to może być rzeczywiście podobnie, ale to przez te filtry, przez tego typu rzeczy, także no w każdym razie, no słuchajcie, no to jest Bluetooth, no to jest Bluetooth i to jest jeszcze ten Dokładnie. Bluetooth starszego typu, więc nie ma co się spodziewać cudów. To jest przede wszystkim, ten głośnik przede wszystkim możemy wykorzystać do odsłuchu różnych rzeczy, do prowadzenia rozmów, to chyba jednak lepiej skorzystać z innych rozwiązań, czy ze słuchawek jakichś przewodowych.
0: No chyba, że to jest jakaś pilna, szybka rozmowa, no to wiadomo.
2: Ja bym powiedział w ten sposób, że to jest głośnik, tak jak jest monitor z funkcją telewizora, tak, albo telewizor z funkcją monitora, coś jest na pierwszym miejscu, a coś jest po prostu tylko jakby dodatkiem.
1: Oczywiście.
2: W tym przypadku rozmowa telefoniczna jest dodatkiem do tego głośnika, bo głównie on służy do słuchania, tak?
1: Tak. To się zgadza.
0: Moje wrażenia również a propos tego głośnika są takie, bo testowałem to jak i również na iPhonie, tak i na Androidzie, że głośnik dużo lepiej, albo iPhone dużo lepiej radzi sobie z głośnikiem niż Android. No w przypadku Androida... W przypadku twojego głośnika.
1: Pytanie, czy Krzysztof testował na iOS-ie. Pewnie obaj jesteście.
2: iOS-a.
1: No właśnie, obaj jesteście w sytuacji takiej, chociaż nie, bo ty Kazek akurat masz porównanie, bo ty masz Androida, masz gdzieś.
0: Tak, ja mam porównanie.
1: Tak, masz porównanie, Krzysztof nie ma porównania, bo nie testował na iOS-ie.
2: Nie ma.
1: Więc to jest taka kwestia. Pytanie, jakby się zachowywał ten głośnik, który ma Krzysztof na iOS-ie. Może by się zachowywał lepiej, może by tego Spotify'a nie odpalał od razu.
0: No tutaj naprawdę w przypadku tego głośnika naprawdę to jest zaleta, a wręcz coś, czego ja oczekuję, czyli nie uruchamia mi jakichś tam niepotrzebnych, zbędnych aplikacji, tylko po prostu się uruchamia, łączy się i jest gotowy do pracy. I działa po prostu, tak.
1: Dobrze, Krzysztofie, to teraz ja bym ciebie poprosił o zaprezentowanie może jeszcze tego twojego głośnika na momencik, jakichś komunikatów głosowych czy innych rzeczy, o których jeszcze nie powiedziałeś.
2: Jasne. Właśnie sparowałem go z telefonem.
5: I... Jam bands on. Jam bands paired. Ready to jam.
2: To znaczy, jam, że bands się połączył i już mamy tutaj... On widzę, że nie zawsze z tym Spotify'em się łączy. Tym razem się nie połączył.
1: No tak, jak nagrywamy audycję, to akurat nie chciał.
2: To akurat nie chce, no.
1: Chce zrobić dobre wrażenie.
2: Tak, to jest to samo, Kaziu, co u ciebie. Czyli taki dźwięk mówi nam o tym, że już jest koniec głośności. To jest najbardziej, najgłośniej. Mm-hmm. Kiedy wyłączymy ten głośnik, mamy komunikat...
5: Jam band off.
2: Czyli jump on off, tak? On tutaj od razu nazwę firmy mówi nam, żeby nie było. Teraz włączymy może tym razem.
5: Czy
2: Spotify? O, załapał, widzicie? Od razu Spotify się włączył.
0: Aha. Tak, czyli w twoim przypadku Spotify, w moim przypadku karta pamięci od razu się włącza.
2: Tak, ja będę musiał teraz Spotify'a wyłączyć. Ale już niestety nie głośnikiem, tylko telefonem.
1: Mam wrażenie, że trochę lepsza jakość jest z tego głośnika.
2: Ściszę.
1: Trochę więcej no, dołu ma tak ten. Wydaje. Trochę więcej dołu ma ten głośnik, ten Jam Bands.
2: Też mi się tak właśnie wydaje. Teraz będę musiał Spotify. O.
1: Pauza.
2: Po Spotify'u.
1: Bo nie da się, jak rozumiem, kontrolować z poziomu tego głośnika właśnie Spotify'a. Nie dałoby się tam czegoś wcisnąć.
2: Tylko żeby... głośność.
1: Aha,
2: tylko głośność się da, głośniej, ciszej, tak. Jak zadzwoni telefon, to Spotify przestaje grać. No i możemy odebrać rozmowę w tym momencie. W momencie, kiedy kończymy rozmowę, on z powrotem wraca do muzyki. Także to jest chyba standard, myślę, w tym momencie wszędzie. Jak już się połączymy.
0: No. To tak a propos głośności, chciałem się ciebie zapytać w sumie tak przy okazji, korzystając z tego, że rozmawiasz właśnie o głośności i to, że ja też troszkę zapomniałem o tym powiedzieć. Powiedz mi, czy u ciebie głośność jeśli sterujesz sobie głośnością głośnika, to zmienia się również głośność na pasku, czy tam po prostu głośność telefonu. Czy to jest niezależna głośność?
2: Tak jak to w moim przypadku,
0: że głośność telefonu jest niezależna od głośności głośnika.
2: Tutaj jakby mamy trochę inaczej, dlatego że ja mam podłączone, ten głośnik jest sparowany z Huawei'em, a Huawei ma dość odseparowane od siebie suwaki, jeśli chodzi o różnego rodzaju multimedia. I na przykład tutaj są w tym Huawei'u trzy suwaki. Jeden jest od dzwonka, drugi jest od mediów ogólnych i trzeci suwak to jest taki jakby, no w tej chwili na tym trzecim suwaku jest akurat ten, jak on się nazywa, zawsze zapominam, gadacz. No i teraz tak, jeśli steruję głośnikiem, to jeśli mam suwak od tutaj właśnie talkbacka, o przypomniałem sobie, ustawiony na ciszej jakoś tak, to mogę sterować tylko muzyką, a talkback zostaje cały czas na tej samej głośności. Ale też również dźwięki telefonu, czyli te multimedia, też zostaną na tej samej głośności. Mogę niezależnie tylko muzyką sterować. Ale jeśli na przykład muzyka nie gra w tym momencie, to mogę sterować suwakiem od talkbacka. W tym momencie, a wszystkie pozostałe zostają na swoim miejscu. Także to jest taka to dziwna zależność. Może to jest po prostu kwestia Huawei, ja nie wiem.
0: To w tym w przypadku głośnika, który ja posiadam, no właśnie tak nie jest, czyli sterując głośnością głośnika, nie sterujemy głośnością telefonu. W przypadku Androida, jak i również w przypadku iOS-a.
1: Aha, no czyli takie są, różnice. Słuchajcie, tak zaprezentowaliśmy zarówno jeden, jak i drugi głośnik, myślę, w jakimś stopniu i to całkiem sporym. Czy coś
2: jeszcze
1: tak na podsumowanie? Dobrze, to Krzysztofie, to słuchamy.
2: Nie wiem, Kazimierzu, jak twój głośnik, ale mój niestety nie przekazuje HD Voice. Niestety.
0: No nie, no mój też nie.
1: No mnie to wcale nie dziwi.
0: Za stary typ po prostu łączności Bluetooth.
2: No ale
0: tak?
2: To wiesz, jak mówiłem, mam 4.0, więc mam nowsze od twojego. A jednak
0: ale
2: też
0: szczerze powiedziawszy, jakością, jeśli chodzi o mikrofon, się
1: nie różni. To się nie różni. Ja szczerze mówiąc nie słyszałem jakoś dobrze, zbyt wielu dobrze brzmiących bluetoothowych tych słuchawek, głośników.
2: Żebyś ty, Michale, miał podłączony jakiś iPhone pod mikser, to można byłoby nawet pokazać, jak słychać z tego głośnika, bo tak jak powiedziałem, na telefonie analogowym brzmi to trochę lepiej, na komórkowym trochę gorzej w tym momencie.
1: Wiesz co, w tym momencie nie mam podłączonego niestety, więc... No ale pokazaliśmy sobie próbki dźwięku, jakie są tam mikrofony, więc myślę, że to naszym słuchaczom też gdzieś tam wystarczy.
2: Powinno wystarczyć, tak.
1: Kazimierzu, jeszcze coś właśnie byś chciał dodać?
0: Ja na sam koniec chciałbym taką trochę wspomnieć sytuację, która miała miejsce u mnie w pracy.
1: Tak.
0: Po kupieniu tego głośnika tak właśnie zastanawiali się ludzie, po co mi coś takiego, do czego ja to będę używał i w ogóle, przecież to jest gadżet niepotrzebny i w ogóle. Ale właśnie ludzie sobie nie zdają, widzący ludzie, pełnosprawni, nie zdają sobie z tego sprawy właśnie, że tak naprawdę słuch jest bardzo ważny podczas przemieszczania się, podczas poruszania się w otwartych terenach, tak? I wszelkie słuchawki naprawdę bardzo utrudniają postrzeganie właśnie dźwięków właśnie z otoczenia. I dlatego tego typu właśnie ułatwienie w postaci takiego głośnika na rękę jest naprawdę bardzo fajnym, jest to naprawdę bardzo fajne rozwiązanie. I jak ja tę właśnie informację przekazałem tym właśnie znajomym z pracy, to rzeczywiście oni stwierdzili, że no, kompletnie sobie nie zdawali z tego sprawy, że jak ja im to wszystko naświetliłem, to już teraz wiedzą, o co chodzi, co i jak.
1: No i to rzeczywiście...
2: Ale ja sobie u Kazimierza zamówię jednak. Oj, zamówię, bo spodobał mi się też to radio mi się spodobało, słuchajcie, po prostu. I ta,
0: to tutaj
2: ta
0: jeszcze,
2: opcja
0: tak.
2: karty.
0: Mhm. Tak, to, jest, karty, to są jest bardzo jedno. Fajne Dobrze. Rzeczy. To tak jak mówię, no można to wykorzystać na wszelaki sposób, czyli albo na nawigacji, albo po prostu sobie wgrać jakąś książkę na kartę, po prostu pójść sobie na spokojnie, bez żadnego strachu do łóżka z tym, położyć
2: się. Zakładkowanie prostu... książek, tych MP3-ek, to mi się spodobało bardzo.
1: No tak, że tak, odtwarza ten... tam, zaczyna odtwarzać tam, gdzie skończył.
2: Gdzie skończył,
0: dokładnie.
2: Tak. Bo dużo to, głośników to na Bluetooth, problemu. Które ja tu nawet prezentowałem, no niestety po włożeniu karty i wyłączeniu głośnika to znowu zaczyna od początku całej, wszystkich folderów, od początku całej karty, nie tam gdzie skończył, tylko
1: no to prawda.
2: Od pierwszego nagrania.
0: A nawet po zmianie trybu, czyli jeśli załóżmy chcemy sobie o pełnej godzinie posłuchać wiadomości, ale potem wrócić do książki, to po zmianie trybu również jest zapamiętywane miejsce.
2: Super.
1: Dobrze, to w takim razie jeszcze na koniec przypomnijmy, jakie to są głośniki, które dziś prezentowaliśmy. Krzysztofie, co ty pokazywałeś naszym słuchaczom?
2: Mój głośnik był w filmie Jam Bands. Tak ładnie się to
1: jak
2: nazywa.
1: Jak się to pisze?
2: Jam Band. To się pisze J-A-B-A-N-C.
1: Okej, okay. Tam chyba jeszcze Jam M powinno być, nie? J-A-M.
2: M było, tak.
1: Tak, Jam Bands.
2: M, J-A-M-B.
1: B-A-N-C. Natomiast ty, Kazimierzu, co pokazywałeś?
0: Głośnik firmy...
2: Sporlej nazwy.
0: Właśnie mam tutaj problem, właśnie się tak zawsze waham, jak to powiedzieć. Juhaj.
1: To może powiedz, czyli... jak się pisze po prostu.
2: Jak się pisze.
0: I-U-H-A-I.
1: Okej. Okay. I to jest model?
0: To wygląda i model B20. Polecam wszystkim tym, którzy naprawdę nie potrzebują tych bajerów, którzy chcą wykorzystywać ten głośnik właśnie do takich celów podobnych, tak? Właśnie
2: A,
0: ten model
2: jedno,
0: z tego względu,
2: co mi wpadło do
0: z tego
2: głowy,
0: względu,
2: to za chwilę powiem.
0: Z tego względu, że nie posiada właśnie tych ekraników dodatkowych.
1: Nie ma kamerek jakichś, które i tak mają
0: tak,
1: słabą jakość.
0: Tak, i które, no, przez które, no, żywotność baterii jest krótsza.
1: Natomiast co ty, Krzysztofie, jeszcze chciałeś dodać?
2: Ja chciałem jeszcze powiedzieć, że głośnik, nie wiem, Kazimierzu, jak twój sygnalizuje pewne rzeczy, natomiast jak chodzi o ładowanie tego głośnika, dioda, która jest dwukolorowa, jeśli jest spięty z urządzeniem, miga co sekundę na niebiesko, a kiedy się ładuje jest zielona, jak się skończy ładować jest odwrotnie czerwona, a jak się skończy ładować zielona. To tak mniej więcej wygląda, więc trzeba obserwować diodę, żeby wiedzieć kiedy koniec.
0: Z tego co się orientuję, w przypadku tego głośnika jest tak, że jeśli jest włączony głośnik, jeśli jest niesparowany, to miga. Jeśli jest sparowany, to jest stałe, chyba niebieska dioda. Jeśli jest ładowany, to jest to dioda szybciej migająca. Natomiast jeśli jest naładowany, to z tego co się orientuję, jest to kolor czerwony.
1: Okej.
2: Na stałe.
0: Tak, na stałe.
1: I to
0: a jeszcze jedna kwestia. To a propos ładowania i a propos rozładowania.
1: Słucham.
0: Głośnik... o którym dziś mówiłem, oznajmia nas o tym, że jest słaba bateria, komunikatem low battery.
1: A w twoim, Krzysztofie, przypadku, w Jam Bands?
2: Jest identyczny komunikat.
1: Okej, okay, czyli będziemy
2: jam
1: wiedzieć.
2: Bands, low battery, tak.
1: Czyli będziemy wiedzieć, jeżeli coś się będzie działo.
2: On się upiera, żeby tą firmę ciągle mówić. Wiecie,
1: no tak. To
2: musi być reklama Jam Bands, low battery.
1: Okay.
2: On musi po prostu.
1: No i dobrze. I
2: także to tyle.
1: To tyle, tak? Już wszystko na temat tych głośników.
2: Z mojej strony tak.
1: Kazimierzu, coś jeszcze?
0: Z mojej strony również. I z mojej strony również. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania, po
1: no
0: prostu
1: to w komentarzach.
0: W komentarzach i ja jak najbardziej odpowiem. Zazwyczaj to tak to bywa, że po audycji
1: coś jeszcze przyjdzie do głowy.
0: Jakieś kwestie. No to wtedy, jeśli coś mi się przypomni, to po prostu napiszę to również pod komentarzem, a jeśli wy będziecie do mnie mieli jakieś pytania, to śmiało piszcie. I jeśli będziecie chcieli nabyć tego typu głośnik, to preferowałbym raczej kontakt prywatny, ewentualnie właśnie jakaś forma w komentarzach.
1: No to jak można się z tobą, Kazimierzu, w takim razie skontaktować?
0: Więc tak, więc jeśli chodzi o kontakt, no to preferuję adres mailowy. Pisze się to Kazek, czyli K-A-Z-E-K, liczba 5, potem znów litera P, małpa, gmail, czyli gmail.com. Powtórzę w całości, kazek5p, małpa, gmail.com. I tutaj piszcie do mnie, jeśli będziecie...
1: zainteresowani sprowadzeniem takiego głośnika.
0: Dokładnie.
2: Przypomnę, ja już jestem zainteresowany, zaraz napiszę.
0: 60 zł.
1: Okej. Okay. I to tyle w dzisiejszym spotkaniu z Tyflo Podcastem. Ja również dziękuję za uwagę. Przypomnę, że dziś głośniki w formie naręcznych zegarków, tak to można powiedzieć, prezentowali Krzysztof Bruzda i Kazimierz Parzych. Dziękuję wam za udział w audycji.
0: Dziękuję.
2: Do usłyszenia.
1: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do następnego spotkania w Tyflo Radio.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
7: Minęła godzina 19, dzisiaj mamy piątek 20 marca 2015. Dzisiaj jestem, można powiedzieć, prowadzącym audycję, Tomek Bilecki przy mikrofonie. I dzisiaj razem ze mną jest Paweł Mosaczyk. Witaj, Pawle.
8: Witam wszystkich serdecznie.
7: I tematem dzisiejszej audycji na żywo będzie gra muzyczna. Gra, która od jakiegoś czasu, zresztą dosyć krótkiego, jest na rynku. Nazywa się ta gra...
8: BeatStar.
7: Dokładnie.

0: Prawda, nawet była w nim opcja gry przez internet. No ale BeatStars jest jednak pozycją dość wyjątkową ze względu na różne funkcje, które za chwileczkę opiszemy, różne cechy dodane.
1: Tak jest. No i cóż, gra jest darmowa. Natomiast jak ta gra i na czym polega, może Paweł powiedziałbyś słuchaczem, tylko powiem, że ja już właśnie uruchamiam Skype'a naszego tyflopodcastowego, natomiast z powodów technicznych dzisiaj telefonu niestety nie będzie, więc jesteśmy na razie na Skype'ie tyflopodcast.net i Skype właśnie się udostępnił, więc można dzwonić.
0: BeatStar jest grą rytmiczną, tutaj troszeczkę podpowiedź już padła, jeżeli ktoś się orientuje w rynku gier audio, no to na pewno Bobbit sporo będzie wam mówić. Polega na tym, że w rytm muzyki musimy naciskać klawisze, o które gra nas prosi. Każdy ten klawisz ma swój własny dźwięk, a im lepiej, żeby nam się udało to zrobić w tempie, bo im więcej udanych naciśnięć i w najrówniejszym tempie w stosunku do muzyki, która jest grana, tym więcej wirtualnych pieniędzy dla nas na zakup nowych zestawów dźwiękowych. Więc jest to gra typowo na przećwiczenie zręczności, no i może takie obudzenie się, rozbudzenie, wejście w nowy dzień też.
1: Tak, i to mi się w ogóle spodobało, dlatego że rzeczywiście zazwyczaj w tych różnych grach dla... Niestety, zwłaszcza właśnie w grach dla osób niewidomych, jest często tak, że jakby albo wszystko mamy na start poniekąd, ewentualnie mamy po prostu, gra polega na zdobywaniu coraz jakichś trudniejszych, powiedzmy, poziomów, coraz odblokowywaniu ewentualnie jakiejś jakby dalszej części jakby tej gry. Natomiast tutaj, bo pewnie zgodzisz się, Paweł, ze mną, że jakby przejście gry, jakby pomijając, powiedzmy sobie, trudności, ale jeżeli ktoś był mistrzem jakby w tego typu działaniach, to dosyć krótko trwa. Prawda?
0: Tak, zgadzam się z tobą i dlatego często też nie kupuję różnego rodzaju gier, ponieważ jest to przyjemność jak dla mnie jednorazowa, grę można szybko przejść i potem o niej zapomnieć.
1: Dokładnie.
0: Natomiast tu właśnie BeatStar oprócz tego, że jest grą, no, która może wielu osobom, które są przyzwyczajone do cięższej rozgrywki, do strategii, do logicznego myślenia, może wydać się troszeczkę nudna, bo w sumie cóż za radość we wciskaniu klawiszy w kółko w różnych sekwencjach. Natomiast BeatStar oferuje możliwość tworzenia własnych zestawów przez użytkowników, o czym pewnie zaraz powiemy też więcej.
1: Tak, i powiem więcej, te zestawy, które stworzymy, potem można wysłać autorowi i autor często, gęsto te zestawy gdzieś tam umieszcza na stronie i przez nawet sam silnik jakby gry można te zestawy sobie potem ściągać.
0: W menu znajduje się opcja i po prostu wybieramy sobie paczkę, która nas interesuje i ją ściągamy. Wszystko można zrobić z poziomu gry, więc nie trzeba nawet otwierać przeglądarki. Wszystko
1: tak, w związku z powyższym można powiedzieć, im więcej użytkowników, im więcej kreatywnych użytkowników, tym no, ta gra będzie ciekawsza, więc poniekąd zdobywała kolejne rzesze poniekąd użytkowników. W związku z powyższym to jest coś, co albo będzie działać i się będzie poniekąd samo siebie napędzać, albo nie. Jak na razie, z tego co wiem, no to rozwija się to rzeczywiście bardzo i właśnie tak naprawdę dzięki użytkownikom, dlatego że jakby sam silnik gry i to, co jakby dodał deweloper do samej gry jako takiej, no to jest chyba kilka tych paków, prawda? Nie wiem, tam jakiś czas temu tak było.
0: Licząc wszystkie, które zostały do tej pory załadowane przez użytkowników, jest tego naprawdę sporo.
1: Tak, ja mówię o tych, które są dodawane jakby do gry w momencie, kiedy gry ściągamy.
0: Tak, jest ich kilka, tak. Jest tam ich z 5, zdaje się, czy 4.
1: Tak.
0: Różne style muzyczne.
1: Tak, natomiast właśnie dzięki użytkownikom i dzięki temu, że użytkownicy jakby dodają, tworzą swoje te paki, to tak naprawdę nie wiem, ile tego jest teraz. Ze 20, ze 30?
0: No sporo, coś koło tego, jak nie więcej.
1: Jak nie więcej, bo to się jakby cały czas gdzieś tam roz...
0: To się codziennie, a jak nie codziennie, to co 2-3 dni.
1: Coś się tam nowego dodaje.
0: No i dzięki temu tak zyskuje też taki element edukacyjny, bo można w ten sposób wypromować muzykę jakiegoś mniej znanego zespołu, albo na przykład muzykę danego kraju. Tak przykładem dobrym jest muzyka turecka, wczoraj powstał taki zespół.
1: Tak, przy czym generalnie to jest w ogóle taka gra z takich gier, można powiedzieć, niezobowiązujących. To nie jest coś, co, nie wiem, jak, nie wiem, opisywane tutaj na łamach, czy przedstawiane tutaj na łamach podcastu, Tyflo Podcastu, jakieś Bakurano, daj Bo.

0: okien, gdzie jest jaka cała fabuła i trzeba się w to jakoś porządnie wciągnąć i trzeba gdzieś razem z tym bohaterem coś przeżywać, coś tam gdzieś przechodzić i tak dalej, i tak dalej. Tylko to mam wrażenie, no po prostu coś takiego, co mam chwilę czasu, mogę sobie w to gdzieś tam postukać i jakby to takie chyba ma być w założeniu.
1: Tak, a do tego jeszcze dodatkową motywację zyskujemy z tego, że chcemy odblokować kolejne poziomy, bo każdy poziom to nowa piosenka, więc nawet z samej ciekawości, co jest dalej, jaka muzyka jest następna, będziemy chcieli te poziomy gdzieś tam przechodzić, więc jest taki zobowiązujący, tak jak mówisz, element, że ta granie rzeczywiście nie ma żadnej fabuły. No a z drugiej strony jest taka chwila przyjemności i niepewności, że można sobie te piosenki odblokować, a po ich odblokowaniu można ich słuchać bez przeszkód, już no, bez tego elementu gry i zręczności i otagować jakimś programem Shazam, SoundHound czy innym do rozpoznawania muzyki, jeżeli nam się spodoba.
0: No dobra, to opowiedzieliśmy o tej grze, to może pokażmy w ogóle, o co w tym wszystkim chodzi.
1: Ja bym jeszcze wspomniał...
0: Moment.
1: Okej. Okay.
0: Dobra.
1: Ja bym jeszcze tylko wspomniał, gdzie grę można pobrać, jeżeli już ktoś jest zainteresowany, jeżeli już sam opis wystarczy, a może żeby się ściągało w tle, podczas gdy ty tą ktonku będziesz prezentował. Strona oficjalna gry to www.oriolgomez.com. oriolgomez.com. Tam wybieramy link I Speak English, po czym Games, zdaje się?
0: Nie pamiętam.
1: Games albo Download, taki dość sugestywny link, że wiadomo, o co chodzi. Gra nazywa się oczywiście BeatStar i tam ściągamy plik około 100 MB. Liczy sobie ten zip, jest to gra portu, przenosi nam, można z gry pendrive'a, nosić zawsze ze sobą.
0: Tak, no aczkolwiek od razu muszę powiedzieć, że gra, no owszem, jest w pewnym sensie przenośna, natomiast zapisane stany gry już nie są w folderze samej gry, tylko są w naszym folderze, tam w folderze użytkownika, więc jakby jeżeli przenosimy taką grę na inny komputer, no to już tam trzeba będzie grać.
1: Aha, to wtedy to tak, wtedy to ułatwia, nawet można takiego zipa, nawet jeżeli już mamy swojego na pendrive'ie, podarować znajomemu i nie martwić się o to, że mu tam coś przeszliśmy i zniszczyliśmy przyjemność.
0: No tak, to się zgadza. No dobra. No to co? Chyba czas uruchomić zabawę.
1: Czas uruchomić.
0: O, to chyba coś zmieni, bo w starym nie było takiej czołówki.
1: Zawsze było logo.
0: Taki dubstep?
1: Tylko, tak, tylko zawsze się przełącza enterem. To jest jeden z dostępnych domyślnie zestawów, dubstep. Welcome to
0: BeatStar, main menu. No dobra.
1: Tutaj domyślna paczka to z dźwięki z gry Smack Me, jeżeli ktoś na iPhone'ie kiedyś miał przyjemność wgrać, bo ona później została zdjęta z App Store'a, ale była taka gra i to właśnie z tej gry pochodzą dźwięki w domyślnym zestawie.
0: Ja może w ogóle mały techniczny, może wyłączę na razie ten podkład standardowy muzyczny, no bo podejrzewam, że teraz gra nam będzie najlepszym podkładem tak naprawdę do tego, co tu się dziać będzie. No dobra. To co my tu mamy? Random start game. Na początku jest oczywiście funkcja, znaczy opcja start game, czyli no coś, żeby tą grę w ogóle wystartować jakkolwiek. Random game. Random. O tym, czym jest random, czyli losowanie, to może potem pokażemy, bo najpierw trzeba by w ogóle wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi i tak dalej, nie? Myślę przynajmniej.
1: Tak, jak najbardziej. Znaczy w skrócie po prostu chodzi o to, żeby uruchamiały się poziomy w kolejności
0: losowe
1: losowej,
0: poziomy.
1: Czyli nie
0: trzeba przejść grę chyba od początku do końca, żeby to
1: zadziałało.
0: Tymczasem mamy telefon, więc odbierzmy. Halo. Moment, ja nie to podniosłem teraz. Halo. Słychać czy nie słychać?
1: Nie słychać, mamy problemy techniczne.
0: No właśnie. O.
1: Halo, o, mamy Patryka.
2: No to witam wszystkich. No, wielkie zdziwienie, że akurat audycja o tej grze, grze, od której po prostu przez tą grę o mało co bym nie zawalił sesji, tak w ogóle. Bo to po prostu...
1: Też się o siebie martwię w tej kwestii.
2: No. W każdym razie, no ja w to pykam. Zresztą mój ulubiony soundpack i zresztą moja koleżanka, kto słyszała, to po prostu padła ze śmiechu. To jest ten Romana, ten hiszpański taki. To się nazywa chyba Spain, czy jakoś tak?
1: Ten, gdzie jest hiszpański rap w menu głównym?
2: To nie jest rap, to jest taka melodia w stylu...
1: Aha, który?
2: Rytmie trochę łaka-łaka, ale tam po... Gitaroma, coś tam. Tak.
1: Aha, wiem który, to jest taki standardowy, bo jest jeszcze drugi hiszpański soundtrack, gdzie jest hip-hop hiszpański na przykład.
2: Aha, no tak.
1: Też polecam, bardzo ciekawy.
2: Ja chciałem poruszyć pewną kwestię i ja nie wiem, czy to nie jest błędem tego, że to jest OGG i problem z kodekami. Niektóre soundpacki, jak mam ściągnięte, na przykład Mortal, to jest Mortal Kombat i Janas soundpack. W momencie, jak ja włączam te soundpacki, to mam kompletną ciszę. Mogę ja sobie chodzić po menu, znaczy mogę ja sobie naciskać klawisze akcji, nie mam żadnej muzyki. Mogę sobie te action keys naciskać, nic w ogóle nie słychać. Wejdę sobie do gry, mam kompletną ciszę, nacisłem sobie jakiś klawisz przypadkowo i wygrałem, co było przypadkiem. Ale nie wiedziałem zupełnie, co robię, bo miałem kompletny silent. Ja nie wiem, ja już próbowałem do Oriola pisać. Nie wiem, czy to
1: wiesz
2: nie jest...
1: co, wydaje mi się, Patryku, że po prostu ludzie czasami nie testują. Nie wiem, z czego to wynika, ale ludzie często nie testują tych paczek i to jest niestety największa wada tej gry. Przy ich wysłaniem.
2: Ale mogli sprawdzić, jakby chociaż ten soundpack od Mortal Kombat. Na przykład jest też soundpack Rhythm Heaven, którego w ogóle się nie da pobrać. Znaczy on niby jest tam downloading i po sekundzie, że jest pobrany.
1: Tak, tu jest coś uszkodzone po stronie serwera, ale właśnie coś, co mnie bardziej jeszcze porusza, to że ludzie naprawdę nie kontrolują głośności tych plików dźwiękowych. I na przykład, nie wiem, czy grałeś w Disneya. W Disneyu jest bardzo cichy dźwięk.
2: Nie wiem, czy się nie podobał ten soundpack.
1: W Samsungu na przykład wiem, że jest niewspółmiernie głośna muzyka, do której gramy, co do dźwięków, którymi mamy się kierować, jeżeli chodzi o to, jakie klawisze mamy naciskać, więc tego się praktycznie nie da przejść, chyba że ktoś ma bardzo dobry słuch.
2: To tak jak a propos słuchu, to ja miałem problem z tym takim soundpacking, gdzie tam trzeba, to się nazywa Museum of Music, czy jakoś tak?
1: Nie wiem,
2: Kordy trzeba było powtarzać. To te akordy w pewnym momencie się tak nakładały, że ja nie wiedziałem, że się zaczyna już drugi akord.
0: Mam wrażenie, że to mogło być akurat specjalnie zrobione.
2: Chyba, że tak.
1: Że to... No to był ten mini musician pewnie. Ten mini musician jest kolejnym takim ciężkim. Ale to nie zdradzajmy na razie jeszcze za wiele naszym słuchaczom.
2: No i warto powiedzieć jeszcze, mam nadzieję, że powiecie o nowej opcji, która doszła tydzień temu.
0: Tak, powiemy o nowej opcji.
1: Właśnie przeglądamy menu całe, więc tak się wdzwoniłeś, że akurat demonstrowaliśmy całe menu główne.
0: Dokładnie.
1: I opisywaliśmy, co do czego służy.
2: No ja w takim razie nie przeszkadzam i idę słuchać dalej.
0: Okej.
1: W porządku, miłej audycji. Do usłyszenia.
0: Dobra.
1: Co do menu głównego?
0: Tak, co do menu głównego.
3: BeatStar Memory.
1: To jest ta funkcja, o której właśnie mówił Patryk. Polega na tym, że gra podaje nam dźwięki w sekwencji i my po prostu musimy tą sekwencję powtórzyć.
0: Tak, przy czym tutaj to jest właśnie taka nowa opcja, która też się pojawiła chyba całkiem niedawno. I na rzeczy mi tutaj się zrobił mały problem, ale chyba już go naprawiłem.
1: Tak, jak najbardziej.
0: A to jest dosyć sympatyczna opcja. Jeszcze raz może pokażę.
3: Listen to unlocked levels.
0: Czyli opcja, którą możemy sobie posłuchać, jeżeli już jakieś już plansze sobie odblokowaliśmy. Tak naprawdę tych jakby samej tej muzyki, którą, bo znając życie, podejrzewam, że większość osób będzie gdzieś tam sobie jak gra, no to raczej zwracać uwagę nie raczej na muzykę, tylko prawdopodobnie na to, żeby jakkolwiek tą grę przejść. I czasami jak ja sobie gdzieś tam w to gram, często jakoś tak mam, że że po prostu nie zwracam za wielkiej uwagi na tą muzykę jakby, która tam sobie leci. I teraz tak naprawdę mogę sobie w tej opcji wziąć i posłuchać tak na spokojnie już wszystkich tych pętli, tych loopów, jak to brzmi, jakie to jest i tak dalej, i tak dalej.
1: No No i to, co mówiłem, że muszę sprawdzić w jakiś sposób, co to jest, jeżeli mi się podoba w jakiś sposób.
0: Tak. Download new sound packs. To mi się bardzo podoba w tej grze. Mogę bezpośrednio z menu głównego gry i bezpośrednio z gry pościągać jakieś właśnie soundpacki z internetu. Ich jest dosyć dużo. Potem zresztą pokażemy, jak ta lista wygląda. Buy soundpacks. Buy oczywiście nie za normalne pieniądze, tylko za pieniądze, które zdobywamy grając w tą grę. Bo za każdy jakby dobrze wciśnięty klawisz mamy troszeczkę pieniędzy wirtualnych, oczywiście. Ile pieniędzy, to też zależy od tego, kiedy klawisz wciśniemy. Ja to zresztą pokażę mniej więcej potem. Zmień. Jeżeli kupiłem sobie jakieś soundpacki, mogę sobie zmienić na inny, któryś z tych już wcześniej kupionych. Raz gram na tym, raz gram na innym i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście w obrębie tylko tych, które są przeze mnie kupione. Options, czyli po prostu opcje. Patrzymy co w opcjach?
1: Może za chwilkę. No.
0: Aha, dobra. Learn Actions. On tu strasznie codziennie mówi Learn Actions, to taki jest.
1: Myślę, że to jest tak humorystycznie zrobione, bo wielu twórców gier audio właśnie tak bawi się głosem, żeby to brzmiało w jakiś sposób oryginalnie.
0: No, powiedzmy, że to jest oryginalne, ale dobra. Nic. To jest akurat dosyć ważne, zwłaszcza kiedy pobieramy soundpack, bo w każdym soundpacku część dźwięków może być trochę innych, a to nam akurat jest raczej potrzebne. Co, gdzie, kiedy i dlaczego.
1: Jak na pewno ten symulczyk pozwala nam się zapoznać z tym, jakie dźwięki odpowiadają jak tym klawiszem, czyli czego mamy słuchać i po usłyszeniu czego, co mamy wcisnąć.
0: Tak jest. Buy safeguards. Za każdym razem, gdy źle wciśniemy klawisz tak standardowo, to znaczy bez wykupionych tych safeguards, za każdym razem, gdy wciśniemy klawisz źle, gra się kończy i trzeba zaczynać wszystko od nowa. Taki safeguard pozwala nam na to, że pojedynczy, powoduje to, że jeżeli jakiś jeden klawisz wciśniemy źle, to nas przepuszcza.
1: Odpuszczone i możemy grać.
0: Tylko, że żeby nie było za łatwo, to wszystko jest jakby zapamiętywane. To znaczy, powiedzmy, gram, zdobyłem w grze powiedzmy 100 punktów. Kończę grę, bo gra się kończy, jest game over. I 100 tych, znaczy bitcoinów, to jakby ta kasa to jest bitcoiny, tak jak ta kryptowaluta, prawda, słynna. I te bitcoiny, które zdobyliśmy w grze, one są sobie. Gramy znowu w grę, zdobywamy znowu 100 punktów. I te bitcoiny, które teraz zdobyliśmy, one są razem składane z tamtymi. W sumie mamy 200. Kupujemy sobie safeguarda, który kosztuje 1000 punktów, po czasie T oczywiście. I teraz, raz się nam udało, safeguard został zużyty, bo coś źle wcisnęliśmy. I mimo, że wyjdziemy z tej gry, powiedzmy i wejdziemy, już tego safeguarda nie mamy. On jest na jeden, jedyny raz do wykorzystania. Nieważne, czy w następnej grze, czy nie wiem, za 10 gier, nieważne. W każdym razie on jest jednorazowy i to w obrębie całego stanu gry, czyli całego jakby naszego profilu, który mamy sobie w dokumentach.
1: Też warto wspomnieć o tym, że aktualny stan, ile posiadamy bitcoins, sprawdzamy literą M.
0: Tak.
1: Natomiast ile posiadamy pomyłek, czyli tych safeguards, to litera S.
0: Tak, ja mam safeguards. Zero. Nie mam w ogóle. Tych monet chwilkę już grałem i mam 19488.
1: Ile mieć w życiu prawdziwym to?
0: No, i to bitcoinów.
1: Tak.
0: No. Byłoby. Exit. No, czyli wiadomo, wyjście.
1: Wyjście.
0: Od i całe menu. To co? Start czy opcje? Nie, na pewno nie start.
1: Na pewno jeszcze trzeba by pokazać chociażby jakie dźwięki w tym domyśle, w tej domyślnej paczce są ważne, czyli Learn Actions.
0: Learn Actions. Wchodzę sobie tu.
4: Press any of the action keys, tab, space, enter, or backspace to hear the corresponding action. or escape to go back.
0: To znaczy, naciśnij któryś z wykorzystywanych klawiszy, aby usłyszeć jakby odpowiadający dźwięk. I teraz naciskam tab.
5: Pinch me.
0: Naciskam spację.
5: Lift me.
0: Naciskam backspace.
5: Smack me.
0: Naciskam enter.
5: Shake me.
0: I teraz chodzi o to, że jeżeli usłyszę
5: shake me,
0: mam nacisnąć enter. Jeżeli usłyszę
5: lift me,
0: mam nacisnąć odstęp. Jeżeli usłyszę
5: smack me,
0: mam nacisnąć backspace. I jeżeli nacisnę w czasie gry
5: pinch me,
0: to naciskam tab. Jest jeszcze piąty dźwięk, który oznacza, że nie mam wciskać nic. W niektórych bardziej hardkorowych tych soundpackach można jeszcze naciskać strzałki. Góra, dół, lewo, prawo. Więc mamy 8 klawiszy do zapamiętania. I 8. To co? Zaczynamy chyba.
1: Tak myślę.
0: Start game. Zaczynam grać muzyczka.
5: Smack me.
0: I teraz mam nacisnąć klawisz. Najlepiej, teraz właśnie to sen od niczego. Znowu backspace. Przeszedłem do następnego poziomu.
5: Shake me. Pinch me. Lift me.
0: I teraz w zależności od tego, jak naciskę klawisz, czy równo, czy nierówno, to będę miał inny dźwięk troszeczkę po prawej. Ja zaraz spróbuję pokazać. Raz wcisnę równo, a potem wcisnę nierówno. O, teraz akurat równo. Ten dźwięk po prawej jest niższy. Oznacza to, że jakby mniej punktów zdobyłem. Najlepiej w momencie jest... O, teraz właśnie się pomyliłem. I miałem 19 000, pamiętam, 488. I teraz mam 19 829. W związku z powyższym, nawet jakby mówiąc coś sobie do słuchaczy, można kilkaset, powiedzmy, tych punktów zdobyć. Oczywiście, jeżeli wciskamy w miarę równo, to znaczy w miarę jakby w połowie między kolejnymi jakby powtórzeniami tego wszystkiego, no, klawisze, bo jeżeli wcisniemy im wcześniej albo im później wciśniemy, tym mniej mamy tych monet. Inna rzecz.
1: Czyli ogólnie rzecz biorąc, musimy się dostosować do rytmu, musimy wyczuć rytm tej muzyki, która leci, i rytm, jaki został zaprogramowany przez programisty, w jakim rytmie podawane są kolejne akcje do naciśnięcia. Jeżeli
0: tak
1: wczujemy się w rytm i gramy w rytmie, dostajemy mnóstwo pieniędzy. Jeżeli mniej do rytmu, no to już mniej tych pieniędzy wtedy nam przybywa.
0: I powiem mniej więcej tyle. W tych pierwszych, powiedzmy, w pierwszej planszy minimalną kwotą, jaką możemy dostać, jeżeli kiedykolwiek się wyrobimy, tuż przed tym albo tuż po tym, jak zostało to powiedziane, dostaniemy jeden. Jeżeli wciśniemy idealnie równo w połowie, dostaniemy bodajże 10. I nie wiem, czy to nie jest jakoś podwajane, znaczy nie zawsze podwajane, ale w każdym razie na którymś poziomie typu na przykład 12 albo 13, to jest tych punktów chyba 400 za jeden, czy coś koło tego. Może nie 400, ale 150 albo 200 to spokojnie. Za taki idealny, można powiedzieć, wyrzut. No. Także tak to mniej więcej wygląda. Zresztą teraz spróbuję to zaprezentować tak mniej więcej. Spróbuję jeszcze raz to zagrać, tylko wciskać nierówno.
5: Lift me. Smack me.
0: No właśnie, tutaj sobie gdzieś tam wcisnę ledwo przed tym, jak on zacznie powiedzieć następny. I spróbuję się mniej więcej w tym momencie pomylić, jak wtedy. Aha.
5: Smack me.
0: Zresztą...
5: Pinch me. Smack me.
0: Tu jak słychać, troszeczkę ta plansza dłużej trwa. Zazwyczaj te plansze trwają no, czasami dłużej, czasami krócej.
5: Pinch me. Pinch me. Freeze me. Smack me. Smack me. Shake me. Pinch me.
0: Dobra, i chyba teraz w tej następnej się pomyliłem. Pamiętasz, Paweł? Chyba tak, chyba w tej się pomyliłem. No to tutaj kilka zrobię. Dobra, powiedzmy. Było 19 829. czyli wtedy zarobiłem prawie, no, ponad 400 punktów i teraz wykonując podobną liczbę jakby tego wszystkiego, ale grając zupełnie nierówno, mam 20,000. Właśnie, zdobyłem zaledwie 140, przepraszam.
1: Tak.
0: 140, więc 4 razy, prawie 4 razy mniej. A to już jest duża różnica. I teraz tak, aby kupić sobie nowy sandpack, potrzebujemy tych monet 5000. A, może jeszcze można pokazać tę Beatstar Memory. To jest coś, co niedawno wyszło do tej gry, chyba tydzień temu, jak Patryk mówił na Skype'ie, słuchacz. I teraz musimy wcisnąć dwa na raz. O, teraz już 3. Lift me, smack me, lift me, smack me. 4, ale shake me, każde inne. Smack me, smack me, shake me, smack me. Pinch me, lift me, smack me, pinch me, shake me. I tak dalej, i tak dalej. Tego coraz więcej, już nie będę tego robił.
1: Charakterystyczne jest to, że that does not compute. Shake me.
0: A właśnie. Dobra. Lift me, shake me. Lift me, lift me, shake me. Shake me, smack me, shake me, smack me. Pinch me, lift me, smack me, pinch me, smack me. Dobra. Koniec. That does not compute. Smack me. A to ile on będzie?
1: Przez wszystkie pasze.
0: Przez wszystkie?
1: Escape'em.
0: O, nawet nie wiedziałem.
1: Tak, tak, to gdzieś czytałem w liście zmian. Można opublikować na stronie autora wynik.
0: Dobra, ja chyba nie będę publikował. 6 to niedużo. Welcome to BeatStar. Main menu. Start game. Swoją drogą ciekawe, ile ma rekordzista.
1: Ciekaw jestem też, muszę spojrzeć, bo jeszcze nie miałem okazji spojrzeć na to, jak ten ranking wygląda, czy jest podane, na jakim sandpaku ktoś grał.
0: Tak, a tu jest chyba tyle planszy, ile my odblokowaliśmy. Takie mam wrażenie.
1: Tak, bardzo możliwe.
0: I teraz tak. Listen to unlocked music. Działa to w ten sposób. Use the arrow keys to listen to the beats that you have unlocked. Press escape when you're done. Tak. Naciśnij strzałki, aby sobie posłuchać, naciśnij escape, aby wyjść. I teraz to mi gra sobie. I teraz mi to tak będzie grało w nieskończoność. Następny. Strzałka w dół. Gra mi sobie. Następny. Jak widać, jest coraz szybciej. Natomiast tak naprawdę, że to jest coraz szybciej, no to sobie wymyślił programista. Tak naprawdę znam takie sandpaki, że to niekoniecznie jest szybciej. Niektóre są nawet wolniejsze od poprzednich. Tu akurat rzeczywiście kolejne są coraz szybsze. I tu w tym tempie leci sobie te monety. O, i kolejnych już mam, jest jeszcze tego 6 nawet.
1: 6 nawet, tak można policzyć. Nacisnąłem
0: escape.
1: Zostało do odblokowania.
0: Dokładnie.
1: Możecie się zorientować, czy jeszcze daleko, czy już blisko.
0: No dobra, to mamy omówione. Download new soundpack. Zobaczymy, ile tego jest. Ja szczerze mówiąc, jakiś czas w to nie grałem. Aha, dobra, tu mamy, tu mi Espikiem mówi 56 of Eloquence. No tak, to ten humor nasz.
1: Bardzo ciekawy zestaw.
0: A1, dobra. Balkan. Bass Hunter. Bass Hunter. Bomberman. Bomberman 2. Kaskada, Destruction, Eloquence, Geometry Dash, Harry Potter, Hip Hop, Italian, Jana Spak, Mario, Mini Musician, Mortal Kombat, Nintendo, Rasta, Reaction Speed Test i tak dalej, i tak dalej. Aha, bo tu jest jakby część, liter, według teoretycznej kolejności alfabetycznej, ale jak się skończy, ukulele, Warden i tak dalej, i potem jest jakby następna lista. AAC, Blast from the Past, Bobbit, Chiptunes, Disney, Double Dragon 1 i tak dalej, i tak dalej. Tu jest cała znowu też ileś tego. Aha, i tyle. Zaraz zobaczę, ile tego jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dwadzieścia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, trzydzieści. Czterdzieści. No, prawie 50. 48 naliczyłem, czy jakoś tak. Gra chyba, o ile pamiętam, wyszła mniej więcej jakiś miesiąc temu?
1: Tak, coś około.
0: No właśnie. Czyli niecałe dwa soundpacki dziennie średnio tu są wgrywane. Czy się wiadomo, w pierwszych dniach było tego najwięcej. Niemniej, no, coś tu, jak widzę, się ciągle pojawia. To co? Który ściągamy?
1: A spróbujmy ten turecki. Chyba jeszcze w niego
0: ten
1: nie
0: Balkan?
1: Turkish Music. Nie wiem, co widziałeś?
0: Jest, Turkish Songs. No dobra. O właśnie, bardzo fajny pasek postępu, taki dźwiękowy. Siema, szybki internet, więc mi to szybko poszło. I teraz, żeby użyć tego. By Soundpacks. Ja mam 20 tysięcy, więc mi starczy. Właśnie, i każdy ten z tych soundpacków, które mogę jakby kupić, nie jest określony już jako naszym syntezatorem systemowym wypowiedziana jego nazwa, tylko jego taki motyw przewodni, taki dźwięk, taki awatar muzyczny. Tu mam kilka. Które...
1: Zauważ to, że masz w tym spacji, jeżeli chcesz usłyszeć nazwę.
0: Aha, faktycznie. No dobra. No to jak tureckie, to tureckie. Enter. Powiedział mi, że kupiłem nowy pak. Bardzo jestem z tego szczęśliwy. I
1: już jest inne wejście.
0: Tu już jest inne wejście. Niektóre paki mają to wejście, niektóre nie. I jak widać, mam już 15800. No widocznie troszeczkę zdobyłem, grając w ten memory. No dobra. Aha, tylko oczywiście...
1: A może byś zapoznał się z dźwiękami?
0: Tak. No właśnie, learn actions.
6: Press any of the action keys. Tab, space, enter or backspace to hear the corresponding action.
0: Tutaj, escape to go back. Jak słychać, nawet są inne dźwięki, jak wybieram opcję, jak wciskam enter, bo każdy z tych paków może mieć inne te dźwięki. No dobra, nie wiem, czy tak od razu to zapamiętam, ale może. Czyli tak, to jest backspace, to jest enter, to jest tab i to jest spacja.
1: Ja to nie kojarzę, mogę ci próbować odpowiadać.
0: No, i tak będzie opóźnienie, więc no.
1: No, nie wiem.
0: Dobra, zobaczymy. Oto stop chyba. No, coś pan

0: Dosyć ciche tu są te dźwięki. O, dobra. Trochę... no ale toż jakby każdy tu sobie może zobaczyć. I teraz jak sobie wejdę w tych muzykach, które zrobiłem, to jest pierwsze. Drugie. Trzecie. Mogę sobie posłuchać, jak to brzmi. Czwartego nie ma, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty raz. A tego tu jest 10 na przykład. Czyli troszkę mniej niż w tym soundpacku, który jest jakby domyślny, prawda?
1: Mhm. Tam zdaje się było 13.
0: Tak, coś koło tego. I tak naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Na przykład moim ulubionym soundpackiem tutaj... Ja akurat tutaj mam już ten soundpack już pobrany. Breathe me. Polymetric System Pack to się nazywa. On ma w ogóle swój taki wstęp. Niektóre rzeczywiście mają takie intro.
1: Ten turecki też miał, tylko...
0: Tak, no tylko ten ma dłuższe. Jeżeli ktoś jest obznajomiony w jazzowych klimatach, to rozpozna ten standard. Tylko wykonanie jest cośkolwiek zabawne. No dobra, dobra. Tu akurat... Jak naciskam enter, jest taki dźwięk. Tu akurat są dźwięki standardowe. Jak w tym Smack Me, w tym standardowym paku. Natomiast mi się strasznie podoba tutaj muzyka. Tylko tutaj to jest rzeczywiście polimetryk, czyli różne arytmiczne na 5 grane, na 7, jakieś tam inne jeszcze dziwne wartości, ewentualnie na 3, tylko trzeba tak w połowie się wyrobić, żeby było najlepiej. O, czy jest taki dźwięk, jak się przejdzie poziom? No jakoś czasami jest straszna. Tutaj właśnie też trzeba tak w połowie. Bo akurat to jest na 5. Czekaj, co ja miałem wcisnąć, już nie pamiętam. No właśnie. Tam sobie przeszedłem przez kilka tych rzeczy. Tu sobie mogę sprawdzić, jaka tu jest muzyka w ogóle. To miałem. Ten akurat już pak przeszedłem kiedyś w całości.
1: Możesz to zademonstrować random, jeśli chcesz.
0: A właśnie. Tu też jest właśnie na... Nie. No właśnie. Tu jest na 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I trzeba w połowie. Tu jesteśmy na 6. Normalnie. Tu jest też na 5, ale na 5 poniekąd pewnie 8 czy nawet 16. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bądź tu mądry i w połowie zrób. Bardzo fajny i strasznie mi się akurat ta muzyka podoba. No dobra, skoro ten pak mam cały już jakby za sobą. Random. Z tych muzyczek, tam jest jeszcze ich kilka, będą mi się wybrały losowo. No, akurat tu mi się pierwsza wybrała. Ale to mi się prawdopodobnie dosyć szybko zmieni. No. Shake me. A czemu tu mam... O. Pinch me. O, źle wybrałem. Welcome to random. Tak się robi. O, tu mi się już wybrała druga. Pinch me. Smack me. Shake me.
2: smack me.
0: O.
2: Shake me. Pinch me. Lift me. Smack me. Lift me. Smack me. Pinch me. Lift me.
0: To był akurat ostatni. To był tutaj ostatni akurat. Tak. Tu dosyć szybko to rzeczywiście się odbywa. No i to jest random. Tak w tajemnicy powiem, że random dla mnie to jest świetny sposób na dosyć szybkie zdobycie kasy bez safeguardów. Dlatego, że tutaj często nie zaczyna się od tych pierwszych, gdzie zdobywa najmniej, tylko od tam któregoś. Piątego, szóstego, gdzie już mam po kilkadziesiąt co najmniej za naciśnięcie. Więc nawet jak coś mi się nie uda i znowu zaczynam, no to jakoś tak dosyć szybko tutaj mi się zdobywało to wszystko.
1: Aczkolwiek są...
0: No.
1: Są takie zestawy, że to jest pewnie kwestia indywidualna każdego, ale jak dla mnie to na tyle proste do przejścia, że jestem w stanie z lekkim skupieniem albo w sumie z żadnym przejść cały zestaw i zarobić na tyle pieniędzy, żeby kupić nowy soundpack.
0: Nie, no tak, nieraz są tak.
1: Takie,
0: no.
1: Znaczy, też tak jako właśnie notka dla słuchaczy, że są takie paczki czasami, że są na tyle łatwe, że,
0: tak.
1: Że nie wymagają specjalnego wysiłku, a jednocześnie pozwalają zarobić na tyle, żeby sobie kupić nowy soundpack czy jakieś safeguardy.
0: To co, pokażemy safeguardy?
1: Możemy, jak najbardziej. Buy safeguards.
0: Kupię sobie tego. Powiedzmy 3. Każdy kosztuje 1000, w związku z powyższym teraz pieniędzy mam. To rada chyba trochę ponad 1000, bo to miałem wcześniej 800 ileś, no ale dobra. No dobra, pokażę start. Przy okazji te pierwsze jakby odliczanie mogę wyłączyć. No tu akurat nie muszę nic ściskać. No znowu. Tak się akurat trafiło. Dobra. I teraz jak źle wcisnę, mam taki dźwięk. Ale przeszedłem dalej. I tak dalej. Jak Escape nacisnę, to po prostu przerywam grę, ale nadal mi ta kasa się jakby zapisała to, co miałem. I w tym momencie tych pieniędzy, tych bitcoinów mam troszkę więcej niż miałem wcześniej, a safeguardów mam, bo już jeden wykorzystałem wtedy. No i na tym mniej więcej polega całe to przejście.
1: Mamy też kilka opcji, może wejdzie w options jeszcze, zobaczymy cóż tam jest ciekawego w opcjach. Na przykład ja mam włączoną osobiście.
0: Options. Use the arrow key, play perfect scoring sound. To jest... Nie wiem, czy to nie jest coś takiego.
1: Tak, to jest ten dźwięk, jeżeli się dobrze wpasujesz w rytm.
0: Aha.
1: To co opisywałeś. To jest dźwięk, jak to zmieniam byłkę.
0: Nie, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. A, wyszedłem niechcący. Dobra, dobra. Przy okazji, wyszedłem z gry, wchodzę. No właśnie, czyli mam tyle samo, ile miałem pieniędzy, tyle samo, ile miałem tych safeguardów. Działa. Wchodzę do opcji. Announce obtained bitcoins at the end of a game. Tak, jak skończymy grę, on może mi powiedzieć, ile zdobyłem bitcoinów. I to mogę sobie przestawić on. Spacją. Off. Safeguard sound. Off. On. Czyli jak, prawda, coś źle zrobię i mi ten dźwięk taki śmieszny pyknie od safeguarda, on może grać, a może po prostu nie być nic. Play perfect scoring sound. I w zasadzie tyle w opcjach. Announce obtained bitcoins at the end of a game. Wszystko. Całość. Więcej nie ma opcji. Welcome to BeatStar. Main menu. Start game. To co? Pokazujemy jeszcze jakiś soundpack?
1: Myślę, że pokazać jakiś ze strzykami, żeby w jakiś sposób zapoznać słuchaczy z tym,
0: dobra.
1: Że 8 dźwięków może być.
0: Tylko który był ze strzałkami?
1: Eloquence albo Mini Musician. Random
0: game. Dobra, no to jedziemy z
1: Eloquence.
0: Eloquence, tak? Dobra. O, króciutki. Bye. Dobra, to jest to. Bardzo mnie to cieszy. On mi się automatycznie przestawi.
3: Press any of the action keys.
4: Oh, tab,
3: space,
4: nie.
3: Enter, or backspace to hear the corresponding action. Or
5: tab, escape space, to go back. Backspace, enter.
0: No, przy okazji tu jest ciekawie, bo prawda, jakby jak nacisnę tab, słyszę tab.
5: Space,
0: spacja, backspace, enter. Enter, więc on jakby sam mi podpowiada jak klawisze.
3: Welcome to Beatstar.
0: Taki,
3: Beatstar, listen to and download by
0: ale... to był.
4: Welcome
3: Brand Beats. Listen
4: mini
3: to
4: music.
3: Download new sounds.
0: Tylko mini music
4: music.
0: Tak.
3: Downloading. Please wait.
0: Dłuższy.
3: Brand Beats. List down by sound pack. Upstairs.
0: A tak, to wiem co to jest. To jest rzeczywiście ciężki.
6: Mini musician.
0: Dobra. You've got a new pack. Dziękuję.
6: Welcome to the Mini Musician.
0: O, jak ładnie zagrało.
3: Welcome to BeatStar. Exit by learn actions. This pack has additional keys. Up arrow, down arrow, right arrow, left arrow.
0: No właśnie. I już tu mi nie mówi, żeby wcisnąć tab, spację, enter, backspace, tylko po prostu, że ma dodatkowe klawisze. Tab. Jest taki dźwięk. Spacja. Backspace, enter, strzałka w górę, strzałka w dół, strzałka w lewo, strzałka w prawo. W związku z powyższym, bądź tu mądry i to zapamiętaj.

0: No.
1: Prawdopodobnie niewiele mi się to uda. Make sure you know what keys sound which chords. If you don't,
0: you could break my piano. Mhm, dobrze. A nie. Właśnie. Zepsułem mu pianino, prawda? Tak, i tych klawiszy tu jest dużo. Tu są i strzałki, i zwykłe klawisze. W dodatku to wszystko jest coraz szybciej, bo kiedyś to grałem też. I potem już jest naprawdę masakra. No. Nie wiem, co tu jeszcze by pokazać można o grze.
2: O grze chyba w zasadzie nic. Ja myślałem, że troszeczkę wspomnę, oczywiście nie opiszę całej procedury, ale tak po łebkach, że się tak wyrażę kolokwialnie, zapoznam słuchaczy z metodą tworzenia takich własnych paczek.
0: A to można zapoznać, po czemuż by nie?
2: Przyjdzie wam do głowy, może stworzyć własną paczkę, do czego zachęcamy, bo na przykład brakuje jakichś polskich akcentów. Nie wiem, może jakieś disco polo komuś przyjdzie do głowy. Więc jeżeli chcecie stworzyć swój własny pak, musicie stworzyć folder, w którym umieścicie pliki OGG. Te pliki OGG to jest wszystko opisane oczywiście w języku angielskim w pliku README, który jest częścią jakby tego zipa, który pobierzecie ze strony autora. Tam jest wyjaśnione, jak te pliki powinny się nazywać i w zasadzie do czego one służą. Oraz jakie jeszcze procedury trzeba wykonać. Z tego co tutaj widzę, to potrzeba plików, które będą się nazywać 1 music, 2 music, 3 music i tak dalej. W zależności od tego, ile chcecie mieć poziomów w grze, każdy z tych plików musi się tam znajdować, żeby... To będzie ta muzyka właśnie zapętlona, do której ludzie będą grać. Poza tym... dźwięki akcji. A1.ogg oczywiście. To jest ten dźwięk, który oznacza, że nic mam nie robić, czyli to freeze me, w tym tureckim, w przypadku tego tureckiego to był ten dzwonek taki, tam w tym jazzowym tomeckiego paku to jeszcze coś innego.
0: W tym jazzowym akurat też był freeze me, bo to był standardowy.
2: Aha, tak, rzeczywiście, już nie mogę sobie przypomnieć. A2 to spacja, A3 to tap, A4 to enter, A5 to backspace. I potem, jak już, jeżeli chcecie, to jest opcjonalne, nie jest to wymagane. A6 strzałka w górę, A7 strzałka w dół, A8 strzałka w prawo i A9 strzałka w lewo. Poza tym O2, O3, O4 to są dźwięki odtwarzane, kiedy wciśniemy poprawny klawisz, czyli te reakcje na te wszystkie smack me, freeze me. Jeżeli dobrze naciśniemy, to wtedy ten dźwięk się odezwie.
0: Są te dźwięki od O1 do O, znaczy no, do O2 w zasadzie, bo freeze me nie ma chyba, znaczy ten...
2: Tak.
0: Bez ściskania chyba nie ma żadnych...
2: Tak, dlatego nie ma O1. Fail, to jest dźwięk odtwarzany, kiedy nam się nie uda i wylatujemy z gry. Loop, czyli dźwięk odtwarzany w menu głównym. Name to jest właśnie to takie logo dźwiękowe, które jest odtwarzane na liście, kiedy podświetlamy strzałką dany zestaw. Select to jest dźwięk, kiedy naciskamy Enter, wybieramy jakąś opcję. To też mogliście zauważyć, że te dźwięki są różne w różnych paczkach. Win to jest dźwięk odtwarzany, kiedy wygramy, kiedy przejdziemy cały zestaw. End level to jest dźwięk odtwarzany, kiedy przejdziemy z jednego poziomu na drugi. Pre-1, pre-2, pre-3 też opcjonalne dźwięki, takie loga jakby wprowadzające nowy poziom. Tam w przypadku tego tomeckiego zestawu, tam było to 1-2-3-4-5, 1-2-3-4-5 coraz szybciej. To były te pre-dźwięki właśnie, czyli takie jakby zapowiedź nowego poziomu. Pre-1,
0: tak.
2: Pre-2, pre-3.
0: Przy czym tu na przykład też w kilku, w jednym baku zwłaszcza widziałem, to było bardzo fajnie zrobione, dlatego że na przykład w tym dźwięku pre było jakby przejście z jednej muzyki chyba, znaczy nie, to było jakby jedna muzyka się kończy takim, jak ona się tak zaczyna przewijać, to i potem druga, jakby ta następna muzyka się zwalnia, coraz bardziej zwalnia, aż wchodzi do oryginalnego tempa i wtedy jest jakby odtwarzana z tego. Czasami są jakieś, no to jest takie coś w rodzaju, w cudzysłowie, cutscenki jakby, takim, jak to takim językiem graczy powiem, między kolejnymi poziomami.
2: Jest. Jeszcze zostały nam takie dźwięki jak boot, B-O-O-T, czyli to, co jest odtwarzane, kiedy włączamy dany pack albo grę, czyli to takie logo. W przypadku na przykład Mini Musician tam był taki Welcome to Mini Musician i pianinko takie grało. To było właśnie to. I credit, to jego jeszcze nie widziałem, bo to jest też nowe. Chyba na końcu gry, tylko nie wiem teraz, czy jak przejdziemy, czy jak zamykamy grę, to informacje o autorze. Możemy na przykład nagrać jakieś informacje kontaktowe. Ja nazywam się tak i tak, to jest moja paczka dźwiękowa. I to są moje informacje, jak się ze mną skontaktować. Tu autor zaleca, żeby te paczki nagrywać w języku angielskim, żeby jak największa publika to zrozumiała. Natomiast no, my zachęcamy też właśnie do takich akcentów narodowych. Jeżeli ktoś ma pomysł na jakąś polską paczkę, to czemu nie promować naszej muzyki? To nie jest wszystko, co należy zrobić. Musimy także w jakiś sposób określić, w jakim tempie mają poszczególne poziomy przebiegać. W tym celu tworzymy plik bpm.txt i w nim wpisujemy wartości w milisekundach, o ja pamiętam. No, myślam się, że nie każdy będzie chciał się w to bawić, bo to jest jednak ciężko. Trzeba mieć dobry słuch i też taki zmysł kalkulacji właśnie tych...
0: Tak, przy czym w milisekundach wpisujemy jakby tą odległość, czy czas, interwał,
2: dany,
0: można powiedzieć.
2: Dany graczowi na wykonanie reakcji.
0: Czy w zasadzie chyba pomiędzy... W zasadzie chyba nawet bardziej interwał, w którym... jakby, który określa, kiedy jest jakby poprzedni i następny ten dźwięk grany. Więc powiedzmy, jeżeli ktoś jest gdzieś tam dobry jakoś w jakichś miksowaniach i w czymś takim i umie sobie określać tempo, tylko że tempo to jest jedno, dlatego że tempo zazwyczaj podawane jest BPM i to BPM jeszcze trzeba przeliczyć na tą ilość milisekund i tu będzie problem. I szczerze mówiąc, ja nie bardzo wiem, jak to dobrze, jaką tutaj by tu można dać dobrą wskazówkę. Teoretycznie jest tam skrypt w BGT, który to teoretycznie oblicza po prostu z długości loopa, który tam jest. I to jest jakieś rozwiązanie. Ja tylko trzeba mieć BGT, bo to chyba nawet nie jest skompilowane do exeka.
2: Tak, ale jest przecież tomecki ten pack creator, który jest... jest nawet, ma exe skompilowane, właśnie widzę, jest english.exe.
0: A to może, to jakoś
2: i
0: wcześniej
2: wtedy
0: chyba...
2: możemy,
0: tego...
2: zdaje się, ja teraz nie wiem, jak to działa, nie wiem, czy testowałeś, bo mi się wydaje, że możemy po prostu my w jakiś sposób wciskając przyciski przeliczać, podawać mu te odstępy, które my chcemy. Muzyka gra, a my naciskamy możliwe. Jeden przycisk, czekamy do następnego, kiedy chcemy, drugi, czekamy trzeci i nadajemy w ten sposób tempo. Ale nie jestem pewien, tego nie testowaliśmy jeszcze.
0: Możliwe. Możliwe.
2: Tu jest instrukcja używania i...
0: No i jedna rzecz. Trzeba dosyć dokładnie, czy trzeba, no dobrze by było po prostu, bo potem będzie problem przy odtwarzaniu. Dlatego, że te wszystkie jakby poziomy... To jest loop. Loop muzyczny, który po prostu odtwarza się bez przerwy. Więc jeżeli my ten loop zrobimy jakoś niedokładnie, to po prostu może być raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery na przykład. Więc trzeba gdzieś tam sobie w jakimś, nie wiem, czy będzie się korzystało od niej, czy z Goldwave'a, czy z jakiegoś innego takiego programu, włączyć opcję, żeby on to sobie zapętlał i tego loopa rzeczywiście jak najbardziej wycyzelować przy jego tworzeniu.
2: Właśnie czytam readme. Okazuje się, że tak, jest tak jak mówiłem. Puszczamy muzykę. Klawiszem spacja zaznaczamy miejsce, w którym ma polecieć dźwięk akcji, w którym gracz ma dostać instrukcję. Zrób to, zrób tamto. A kiedy już ustalimy sobie beat, to enterem przechodzimy do kolejnego poziomu i ustalamy rytm dla kolejnego poziomu też spacją.
0: No. Tak się zastanawiam, czy coś tu jeszcze
2: zdaje
0: warto...
2: się, że omówiliśmy wszystko, co do tej pory zostało w tej grze stworzone. Gra nadal się rozwija, dochodzą nowe funkcje, dochodzą nowe przede wszystkim zestawy.
0: Tak.
2: I myślę, że tą pozycją się zainteresuje sporo.
0: Tak, przy czym też... To jest też dosyć ciekawa rzecz, bo to rzeczywiście jakby nie widziałem tego wcześniej w grach, że jest MOTD, Message of the Day, czasami nagrywany jakby. I działa to mniej więcej tak, jeżeli się takie coś pojawi, kiedy wejdziemy sobie, kiedy uruchomimy grę, pojawia się tam, on, ten pan sobie miły powie, że downloading message of the day, będzie standardowy dźwięk taki ładowany jak powiedzmy przy ładowaniu tego soundpacka, no i otworzy się plik dźwiękowy, no nie wiem, na przykład może być co nowego w tej wersji, jeżeli jakaś jest rzeczywiście nowa, ciekawa opcja dodana, tak jak było z tym memory, to akurat tam to wygląda mniej więcej tak, że po prostu człowiek nagrał jak sobie
2: gra w to memory,
0: gra w to memory,
2: po czym opisał, no nam
0: opisał, co to jest, że jest coś takiego, że to jest fajne i sobie to sprawdźcie. Tak samo z aktualizacją gry. Gra w momencie, kiedy widzi aktualizację na serwerze, po prostu ją pobiera, tylko że to nie jest full automatyczne, dlatego że jest pobierany zip z całą grą i ten zip musimy potem się pofatygować i ten zip wziąć i rozpakować i sami po prostu przerzucić te rzeczy. To jest.
2: Tak, zachęcam też do wejścia na stronę właśnie oriolgomez.com, oriolgomez.com. Oprócz tego, że możemy tam pobrać grę, możemy tam także przejrzeć, o czym już wspomniałem i sam jeszcze muszę tam zajrzeć, tabelę statystyk, wyników najlepszych w pamięć, w wersji memory. No i możemy także załadować, to jest w pełni automatyczny proces, system formularz, nasz pack, jeżeli taki stworzyliśmy. Przypominam także, że za granie we własne paki nie zdobywamy pieniędzy, bo wtedy byłoby to troszeczkę oszustwo, bo my znamy rytm.
0: Tak. Chociaż, no, znając życie, no bo my się tam nie logujemy w grze, więc jeżeli ten pak się pojawi na stronie już do ściągnięcia, to z tego co wiem, to my go sobie spokojnie możemy pobrać i w niego zagrać, ale w momencie jakby tworzenia tego paka, w momencie kiedy wgramy sobie pliki do samej gry, żeby powiedzmy testować, no to w czasie testów, no to jakby, no z tym nie da.
2: Tak.
0: No.
2: To chyba tyle, jeśli chodzi o grę BeatStar.
0: Tak jest.
2: Zachęcamy do gry i mamy nadzieję, że zobaczymy wkrótce jakieś też zestawy. Bo to nie takie trudne stworzyć sobie taki zestaw, jak się okazuje.
0: No właśnie. Dobrze. Jest akurat godzina 20.01. Audycja może nie za długa, godzinna, ale nie ma co sztucznie czegokolwiek przedłużać. W związku z powyższym, no cóż, no nie pozostaje nic innego, jak tylko powiedzieć do usłyszenia w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, w kolejnej audycji.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: W kalendarzu dziś mamy piątek, to 16 dzień czerwca 2017 roku. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Tyflo Radia. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie i witam również moich dzisiejszych gości. Dziś z Belgią się łączymy, a konkretnie łączymy się z Moniką Zarczuk-Engelsma i z Pawłem Masarczykiem, który się właśnie do Moniki wybrał i dziś nadają z jednej lokalizacji. Witajcie.
2: Dobry wieczór,
1: a nawet jeszcze dzień dobry. W sumie możemy się przywitać, ale jakby tak ktoś nas słuchał sobie później w formie podcastu jakąś wieczorową porą, to niech się czuje jak u siebie. Dziś będziemy mówić o couchsurfingu. Jeszcze przed wejściem zastanawialiśmy się tu wspólnie, jak to wymówić prawidłowo, czy coach, czy couch. Okazało się, że couch. I właśnie o tym dziś będziemy rozmawiać. Już za chwileczkę, już za momencik udostępnię także wszystkim zainteresowanym naszego radiowego Skype'a o loginie tyflopodcast.net, więc proszę tam wypatrywać, kiedy nasz kontakt zrobi się dostępnym. Będzie można dzwonić, będzie można zadawać pytania. No i być może będziemy mieć także wśród naszych słuchaczy już jakieś osoby również w couchsurfingu doświadczone, które będą coś do tej dzisiejszej audycji mogły dodać. To na dobry początek, bo to takie anglojęzyczne słowo, obce być może części z naszych słuchaczy, warto by było wyjaśnić, co to właściwie ten couchsurfing jest. To może Moniko, ciebie poproszę na początek, żebyś kilka słów o tym powiedziała. Co to właściwie jest?
3: Couchsurfing to jest taka inicjatywa, która początkowo zakładała tak naprawdę polegające na tym, że udostępniamy swój dom, swój pokój, swoją podłogę w dużym pokoju, cokolwiek, gdzie da się przespać, osobom, które przybywają do naszego miasta i właśnie z nami będą chciały spędzić noc w ramach właśnie noclegowania podczas podróżowania. A za to możemy się spodziewać tego, że kiedy my wybierzemy się do innego miasta, ktoś inny pozwoli przespać się nam we własnym domu. I wszystko to oczywiście zupełnie bezpłatnie. I ta inicjatywa z czasem się rozszerzyła, o czym na pewno tu jeszcze będziemy mówić, ale główny zamysł polega na tym, żeby móc taniej, żeby zamiast płacić za hotel czy nawet hostel, móc spędzać czas z innymi ludźmi i poznawać coraz to więcej nowych horyzontów, rozszerzać swoje horyzonty, poznawać nowe możliwości i nowe osoby.
1: To od razu zapytam, jakie jest wasze doświadczenie z couchsurfingiem? Pawle, może teraz ciebie?
2: Moje jest dużo na pewno mniejsze niż Moniki. Ja dopiero inicjatywą zainteresowałem się jakieś kilka miesięcy temu, kiedy część moich znajomych studentów z uczelni, na której teraz jestem, opowiadała mi, że w ten sposób podróżuje. I ja na razie nie miałem jeszcze okazji tak naprawdę spać u nikogo, natomiast udało mi się już zorganizować przewodników, bo to o tym pewnie też wspomnimy, że couchsurfing z czasem poszerzył swoją działalność o różne nowe funkcje i różne nowe formy wzajemnej pomocy. Przewodników w dwa miejsca, w tym na Side City, o którym tu niedawno opowiadałem, oraz brałem udział też w kilku wydarzeniach, które pojawiły się w ramach couchsurfingu. Couchsurfing to teraz też wydarzenia. Udało mi się w nich wziąć udział.
1: Moniko, a jak to w twoim przypadku wyglądało?
3: Tak, ja muszę powiedzieć, że moje doświadczenie jest już dosyć bogate, o tyle, że też już dosyć sporo mój profil na tej stronie istnieje, bo pewnie jakieś 7-8 lat. No i w tym czasie udało mi się zarówno spędzić już uważam sporo nocy u kogoś, jak i przyjmować u siebie. W Polsce i w Belgii. Tutaj w Belgii też po pewnej przerwie wznowiłam tę działalność. Na początku mój mąż nie był bardzo przekonany do tego i troszkę się obawiał, a jednak z czasem przekonał się, no i mamy już za sobą też kilka wizyt i jak najbardziej pozwala mi to kontynuować, więc chyba nie ma nic przeciwko temu.
1: Kilka wizyt, a czy wy również gościliście kogoś u siebie?
3: Właśnie my u siebie, właśnie takich wizyt gościliśmy już.
1: Rozumiem. Okej. To w takim razie już przed momentem tu wspomnieliście o tym, że różne rzeczy można dzięki couchsurfingowi zrealizować. To może co nieco o tym powiedzmy. Do czego można właściwie ten couchsurfing wykorzystać? Oprócz tego, że wiadomo, no, można mieć

0: tańszy nocleg. To może, Pawle, teraz ciebie bym na dobry początek poprosił o kilka słów.
1: Ja myślę, że od czasu, kiedy Couchsurfing wystartował dzisiaj...
0: A wiadomo tak mniej więcej od kiedy?
1: Właśnie na stronie jest napisane, to dzisiaj ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, copyright 1999-2017.
0: No proszę.
1: I byłem po prostu zaszokowany, że to już aż tak długo. W ogóle taka ciekawostka, jeszcze przepraszam, że się tu wtrącę, ale mnie to też rozbawiło. Couchsurfing się pojawił jako temat jednego z odcinków Rodziny Zastępczej. Był taki odcinek, gdzie Filip Kwiatkowski zaprosił jakiegoś Borysa, Rosjanina, który studiował polonistykę. I perypetie w odcinku polegały na tym, że nie wiadomo było, kiedy Borys się z domu państwa Kwiatkowskich wyprowadzi. Jeszcze tam po drodze wszedł jakiś o mało co romans z panią Alutką, więc tak polecam, jeżeli ktoś by przejrzał archiwa IPLI. I nie będę spoilował, jak się skończyło. Więc trochę już to trwa i w międzyczasie zdążyło to ewoluować. Teraz Couchsurfing to nie tylko noclegi, Couchsurfing to tak zwane spotkania typu hangout, czyli... możliwość na zasadzie położenia geograficznego, sprawdzenia, kto w naszej okolicy, oczywiście wszystko za pomocą smartfona, ma ochotę coś zrobić. Coś znaczy napić się herbaty, nauczyć się czegoś nowego, pójść razem na imprezę, pozwiedzać. Po prostu jakakolwiek forma spotkania kogoś interesuje, można taką chęć zgłosić w aplikacji i zobaczyć, kto w naszej okolicy mógłby być taką formą spędzania wspólnego czasu zainteresowany. Więc można w ten sposób na przykład znaleźć kogoś, z kim zabijemy parę godzin oczekiwania na jakimś, nie wiem, dworcu, lotnisku niedaleko, po prostu w naszym mieście, czy po prostu nie mamy planów na weekend, chcielibyśmy się z kimś nowym spotkać. Couchsurfing to, tak jak już wspomniałem, wydarzenia, czyli jeżeli coś się w mieście dzieje, albo z inicjatywy samych couchsurferów, albo tak po prostu i couchsurferzy chcą się przy tej okazji spotkać, też jest to ogłaszane, ktoś zakłada wydarzenie, podobnie jak na Facebooku. I można sobie sprawdzić też, czy aplikacją, czy na stronie internetowej, co couchsurferzy w tym mieście polecają. Ja miałem już możliwość wzięcia udziału w darmowym oprowadzaniu po mieście, zorganizowanym przez studentów, to było w Düsseldorfie. Byłem na wymianie językowej w Essen, tam gdzie teraz studiuję, gdzie po prostu były dwa stoliki ustawione, jeden dla języka niemieckiego, drugi dla angielskiego, można było porozmawiać. I zdarzyło mi się być też w Katowicach na spotkaniu couchsurferów, takim tematyką były rozmówki w języku angielskim, ale było to dedykowane właśnie głównie użytkownikom platformy Couchsurfing, też przyjechało mnóstwo osób spoza, które po prostu usłyszały innymi kanałami. No i miałem jak najbardziej pozytywne wrażenia. Couchsurfing to też możliwość otwierania dyskusji w konkretnym mieście. Jeżeli mamy pytania do osób już tam mieszkających na temat komunikacji miejskiej, jakichś zabytków, jakichś innych osobliwości danego rejonu, możemy zapytać, możemy też otworzyć jakąś dyskusję na jakiś temat. Oraz możemy na przykład brać udział w grupach. Grupy są różne, grupy to na przykład szukam mieszkania w danym mieście, potrzebuję noclegu w trybie natychmiastowym, bo nie znalazłem i na przykład znalazłem się w tym mieście przez przypadek trochę, czy jakoś tak na ostatnią chwilę, spontanicznie. Więc idea jest taka, że gdziekolwiek nie jedziemy, w jakiegokolwiek miasta, w jakimkolwiek stanie, z jakimkolwiek bagażem doświadczeń, przygotowania, zawsze mamy tam przyjaciół, na których możemy liczyć.
0: No to jest rzeczywiście dość fajna sprawa. Tak z ciekawości, czy jest duże prawdopodobieństwo, że w ogóle w jakimś mieście, z waszych doświadczeń wynikające oczywiście, spotkamy jakieś osoby, które są couchsurferami, bo no... Taka społeczność, no to przede wszystkim właśnie swoimi użytkownikami stoi. Jeżeli nie ma ludzi, no to nie ma żadnych spotkań ani niczego tego typu. I co najwyżej jest aplikacja czy strona internetowa. Ja z czymś takim się spotykam, chociażby przy okazji takiej polskiej aplikacji, którą sobie kiedyś testowałem. Ona się bodajże nazywa Meetup i to służy do tych właśnie takich przede wszystkim spotkań, że na przykład no, dzieje się coś w naszym mieście, to możemy sobie tam sprawdzić, co ktoś organizuje. No i się okazuje, że na przykład najbliżej to ktoś organizuje coś w Warszawie, bo aplikacja ma kilkudziesięciu użytkowników. Tu jest chyba z tym lepiej, prawda?
2: Tu jest zdecydowanie lepiej. Couchsurfing jest już jednak naprawdę dosyć dobrze znany i to nie tylko w Europie, ale i w Ameryce. Choć prawdą jest, że jak to zwykle bywa, pojawiają się coraz co bardziej konkurencyjne, oparte na podobnych zasadach inicjatywy i oczywiście część użytkowników gdzieś tam sobie to zmienia albo inni się dowiadują o innym kanale i po prostu gdzieś indziej zakładają konto, ale jednak tych użytkowników jest naprawdę dużo. I jeżeli wyjeżdżamy do jakiegoś dużego miasta, typu stolica, to zdecydowanie możemy liczyć na duże grono odbiorców. Natomiast w mniejszych miastach wiadomo, że tego będzie mniej. Natomiast to też zostało w pewien sposób rozwiązane nie tak dawno temu, ponieważ przedtem wyglądało to tak, że jeśli chcielibyśmy znaleźć jakieś miejsce, powiedzmy w Mediolanie, to wyszukiwało się wszystkich couchsurferów z Mediolanu i do każdego osobno, czy też do tych, którzy nam się wydali ciekawi z opisu, bo profile na tej stronie couchsurferów są naprawdę bardzo rozbudowane, można sobie je poprzeglądać i wybrać osobę, która nam się wydaje najbardziej interesująca, do tych osób wysyłało się prywatne zapytania i oczywiście nie wszyscy z nich odpowiadali, czasami kogoś nie było, czasami ktoś nie sprawdzał poczty, z różnych powodów czasami tych odpowiedzi nie było dużo. Natomiast w tej chwili utworzono coś takiego jak publiczne pytanie, publiczna prośba o nocleg. I to działa dużo lepiej, ponieważ wysyłamy taką prośbę jak gdyby do całego ogółu, czyli do wszystkich mieszkańców powiedzmy tego Mediolanu i wtedy ten, kto może zaproponować nocleg, odpowiada na naszą prośbę i to działa dużo skuteczniej, jest jakby zwiększa nasze szanse.
0: No tak, bo wtedy jakby ten obowiązek odpowiedzi albo chęć odpowiedzi spoczywa na osobach rzeczywiście zainteresowanych i dysponujących wolnym czasem. I wtedy to wiadomo, że zgłosi się do nas osoba konkretna, która chce nam pomóc. Moniko, to jeszcze zostanę przy tobie na moment w kwestii tego bezpieczeństwa. Tu myślę, że Paweł też będzie miał coś do powiedzenia, ale ty już wspomniałaś na samym początku, że twój mąż się obawiał chyba trochę jednak spróbować couchsurfingu, więc jakieś tam jednak obawy były, ale udało się je rozwiać. Jak to jest właśnie w kwestiach bezpieczeństwa? Bo w końcu no, nie znamy tych osób osobiście, tak, przynajmniej często, na samym początku.
2: Bardzo często, kiedy opowiadam w ogóle komuś o couchsurfingu, to się pojawia właśnie od razu pytanie dotyczące tego, jak ja mogę tak komuś zaufać, komuś zupełnie obcemu, kto wchodzi do mojego domu, kto może wyjść z tego domu, spakowawszy wszystko, co najcenniejsze do plecaka, a jeszcze w moim przypadku przecież ja tego nawet nie zobaczę. Natomiast po pierwsze myślę, że couchsurfing i cała ta inicjatywa jest jednak skierowana do dosyć specyficznego grona odbiorców, a mianowicie do ludzi, którzy generalnie ufają sobie nawzajem, ale nie jest to jedyne, co powstrzymuje osoby od nadużyć, bo jest jeszcze coś takiego jak po pierwsze, po każdorazowym pobycie czy też spotkaniu z drugim couchsurferem wystawia się mu opinię i w tej opinii opisuje się, co się działo, jak było, czy było przyjemnie, czy było miło, czy było sympatycznie, czy osoba była uprzejma, czy rzeczywiście wywiązała się z tego, co obiecała, jakie były warunki lokalowe. Wszystko w takiej opinii można napisać. Można też oczywiście taką osobę zgłosić i wtedy konto jest zablokowane, jeśli wydarzyło się coś, jak gdyby co zaprzecza zasadom. No i wreszcie jest coś takiego jak możliwość weryfikacji. Ktoś, kto chce być osobą godną zaufania, może podać swój numer telefonu, zeskanować swój dowód. To wszystko jest przesyłane właśnie do organizatorów. I wtedy dostaje się przy swoim profilu specjalny znaczek z wiadomością, że jest się osobą zweryfikowaną. Za tą weryfikację pobiera się też drobną opłatę. Jest to opłata przeznaczona na rozwój portalu również. I wtedy, jeśli ktoś naprawdę dopiero zaczyna, albo naprawdę się boi i nie wie, jak to tak naprawdę będzie, to zdecydowanie polecałabym korzystać z gościny, czy też zapraszać osoby, które mają właśnie ten znaczek, że zostały zweryfikowane i że w razie czego jest się w stanie do nich dotrzeć i jak gdyby wyegzekwować ewentualne prawa do nie wiem, naprawiania szkody czy zwrócenia kradzieży. Wtedy już po prostu mamy z czym pójść konkretnie na policję. Ja natomiast powiem, że mi się osobiście absolutnie nigdy nic takiego nie zdarzyło, wręcz przeciwnie. Na ogół jak ktoś do mnie przychodzi czy przyjeżdża, to wręcz zostawia coś po sobie i to nie tylko śmieci, bo to akurat też nieczęsto, ale na przykład jakiegoś tam rodzaju drobne pamiątki typu magnes ze swojego miasta zamieszkania, czy jakieś słodycze lokalne na zasadzie po prostu drobnego podziękowania, chociaż nie jest to absolutnie wymagane. Jak mówiłam, couchsurfing jest za darmo, ale wiadomo, że ludzie po prostu chcą się dzielić różnymi rzeczami, w tym drobiazgami i to jest bardzo miłe.
0: Kwestia jakiegoś takiego po prostu miłego gestu, tak?
2: Tak.
0: Dokładnie. Natomiast czy zwracasz uwagę, jeżeli gdzieś tam podejmujesz albo ty kogoś, albo wybieracie się do kogoś, czy zwracasz uwagę na to, czy jest to osoba zweryfikowana, czy też nie? Czy
2: ja raczej już nie zwracam uwagi.
0: Nie?
2: Ja zresztą od początku nie zwracałam szczególnej uwagi. Wiadomo, że na początku gdzieś tam towarzyszyło mi pytanie, jak to będzie. Ale ja akurat właśnie należę do tych osób, którym ta inicjatywa się bardzo podobała od samego początku. Sam zamysł i wychodzę z założenia, że na couchsurfing, które naprawdę mają dobre chęci, lubią podróżować, są otwarte, są jak gdyby poszukują nowych wrażeń, ale pozytywnych i rzeczywiście do tej pory nigdy się nie zawiodłam.
0: Jak na razie się to potwierdza. No to super. A Pawle, jak to w twoim przypadku jest? Zwracasz uwagę na to, czy są ludzie tam zweryfikowani, czy niekoniecznie?
1: Ja myślę, że to jest jeszcze ten początkowy etap, kiedy staram się dość wnikliwie sprawdzać profil osoby, z którą będę miał później do czynienia, zwłaszcza jeżeli chodzi o to, u kogo mam przenocować, czy z kim się spotkać. Przy czym nie tyle weryfikacja ma dla mnie znaczenie, co na przykład na ile sensownie ktoś wypełnił swój profil. Jednak jest duża, tak jak Monika też już wspomniała, waga kładziona na to, żeby ten profil wypełnić. Jeżeli tego nie zrobimy w określonej ilości procent, nie wypełnimy określonej ilości pól w tym profilu i tak dalej, pewne funkcje portalu nie są dla nas dostępne. Więc jest poniekąd nałożony na nas obowiązek, jesteśmy dość mocno zmotywowani, żeby ten profil wypełnić i coś o sobie w społeczności powiedzieć. I ja zwracam uwagę właśnie na to, co ktoś pisze o sobie samym, jak na ile sensownie rozpisał jakieś warunki, powiedzmy, swojego mieszkania, swojego domu, jakieś zasady panujące w domu. Oraz na opinie oczywiście. Jeżeli tych opinii jest dość dużo, jeżeli są pozytywne z różnych stron świata, od użytkowników też zweryfikowanych z różną ilością doświadczenia, to też pomaga mi w podjęciu wyboru osoby, z którą bym chciał, u której bym chciał przenocować, czy z którą chciałbym się spotkać. Więc weryfikacja, bo ja też wiem, że nie każdy chce płacić do końca, bo różne są i warunki, i chęć tego, i tak dalej, i nie mógłbym pod takim kryterium oceniać konkretnej osoby, że ta jest nie warta, bo nie zapłaciła, powiedzmy, portalowi, a ta jest bardziej warta, bo zapłaciła, więc najbardziej się liczy profil i opinie.
0: Rozumiem. A tych opinii sporo użytkownicy mają, czy tak z waszych jakichś obserwacji? Czy na przykład, no już jeżeli nie na weryfikację, to czy na opinię zwracacie jakoś uwagę, Moniko?
2: Na opinię na pewno i to tak wygląda, że im więcej podróżujesz albo im więcej masz gości, tym więcej masz opinii.
0: Opinii, tak.
2: Bo tak jak wspomniałam, po każdym kontakcie z couchsurfingiem masz kolejną opinię. Po prostu jest tak zrobiony portal, że jest wiadomo, ponieważ tam naciskasz tak jak gdyby przycisk rejestrujący, ile nocy ktoś zostaje, ile osób, i w momencie, kiedy ten nocleg się kończy, to wyskakuje ci automatycznie prośba o dodanie opinii na temat danego couchsurfera. Dlatego te opinie są jak gdyby dodawane na bieżąco i im więcej ktoś podróżuje, tym więcej ich ma i tym więcej możemy się o nim dowiedzieć również właśnie z opinii, tak jak Paweł wspomniał.
0: Okej. To w takim razie kolejne pytanie, to tak już z naszej perspektywy, bo wiadomo, ludzie różnie z tym mają i w różny sposób chcą się przyznawać do tego, że nie widzą. Jak to w przypadku couchsurfingu jest? Warto, nie warto na samym początku? Czy mieliście jakieś z tego tytułu jakieś tam kłopoty, że na przykład ktoś się nie chciał z wami spotkać i jakieś podobne sytuacje, Pawle?
1: Nie, ja też, tak jak mówię, tego doświadczenia nie miałem jakoś dużo. Raczej ludzie, do których pisałem, odpisywali. Wręcz byli ciekawi, chcieli gdzieś poznać tą odmienność, tą nowość dla nich, bo couchsurfing to jest jednak sieć osób takich otwartych na różne nowości, na coś, czego jeszcze wcześniej nie poznali. Zdarzało mi się, że dostawałem odpowiedzi w stylu: no super, że nie widzisz i masz mimo to odwagę, żeby podróżować. Ja też mam koleżankę na uczelni, która nie widzi, ja jestem oczarowana tym, co ona robi. Ale niestety nie mogę cię przyjąć z jakichś tam innych przyczyn, powiedzmy, mamy egzaminy i tak dalej. Próbowałem gdzieś ten kontakt podtrzymać, powiedzmy, zachęcić, że może w takim razie w jakimś innym terminie się umówimy. Odpowiedź nie nadeszła, ale nie wiązałbym też tego z tym, że nie widzę, czy nie widzę. Po prostu widocznie ktoś nie był zainteresowany moim przebywaniem tam, czy tam moim noclegiem. A raczej ludzie reagowali pozytywnie. No, zdarzyła mi się teraz jedna taka wycieczka, którą planowałem, gdzie nie dostałem żadnej odpowiedzi, ale miasto było też chyba troszeczkę mniejsze niż stolica, więc możliwe, że rzeczywiście jest tam problem jakiś typu, ludzie często wyjeżdżają na przykład na wolne dni albo mają właśnie okres egzaminów, więc tu bym się nie zrażał, ale nie sądzę. Użytkowników couchsurfingu niewidomych jest troszeczkę i raczej mają sukcesy, osiągają tam sukcesy i udaje im się znaleźć zawsze te noclegi, no i tak jak Monika, sami też podejmują.
0: A w którym momencie informowałeś, że nie widzisz? Czy gdzieś w profilu już jest to zawarte w twoim przypadku, czy na przykład dopiero w rozmowie? Jak to wygląda?
1: Ta informacja jest umieszczona w moim profilu i nawet jest taka sekcja w profilu, czego mogę się od ciebie nauczyć. Ja tam wpisałem właśnie, że mogę zawsze przedstawić komuś postrzeganie świata z perspektywy osoby niewidomej, czyli mogę pokazać, w jaki sposób pracuję z telefonem, z komputerem, mogę pokazać, w jaki sposób poruszam się po mieście, czy cokolwiek innego, każdą czynność życiową, jaką robię, ludzie nie mogą sobie wyobrazić, w jaki sposób. Ale zawsze jak tworzę jakieś zgłoszenie wycieczki publiczne, to też wpisuję w treści, że jestem osobą niewidomą, w związku z czym zwiedzanie miasta samodzielnie na własną rękę mogło być dość czasochłonne i energochłonne, w związku z czym szukam osoby, która oprócz noclegu mogłaby mi poświęcić trochę swojego czasu, że mi coś takiego pomoże i takiej konkretnie pomocy potrzebuję. I rzeczywiście w przypadku Side City jeszcze była ta specyfika, że to były całe targi i też o takiej właśnie naszej tematyce środowiskowej. No i znalazły się osoby, które chciały mnie po Side City oprowadzić.
0: No i ktoś rzeczywiście wtedy mógł się zapoznać z całkiem sporą gamą ilości urządzeń i oprogramowania dla osób niewidomych przy okazji. I to rzeczywiście wiedzę swoją mógł wzbogacić. To fakt. Moniko, a z twojej perspektywy jak to wygląda, jeżeli chodzi o informowanie, o brak wzroku? Warto, nie warto?
2: Ja zdecydowanie polecam informować o tym i to jak najszybciej się da. Ja osobiście też również mam to umieszczone w profilu. Między innymi oprócz tego, co Paweł wspomniał, że możemy się podzielić tym, jak wygląda nasza perspektywa, to mam też pisane na przykład, że mogę kogoś nauczyć Braille'a, jeśli by chciał. Natomiast generalnie uważam, że dużo lepiej jest mówić o tym otwarcie, tym bardziej, że nie jest to żadna gdyby nasza cecha ujemna i rzeczywiście mało osób tak to traktuje, a wręcz bywa to wartość dodana, bo naprawdę wiele osób jest zainteresowanych tym, jak funkcjonują osoby niewidome, jak się z nimi kontaktować i też wiele osób mi o tym właśnie pisało, że cieszą się, że będą mieli taką okazję. Dlatego też uważam, że zdecydowanie warto o tym mówić wprost, bez żadnego zatajania, choćby nawet po to, żeby uniknąć wzajemnego zaskoczenia, nie wiem, zaskoczenia naszego couchsurfera, kiedy nas zobaczy na lotnisku, przyjedzie po nas, albo naszego zaskoczenia tym, jak bardzo jest zaskoczony couchsurfer, bo to też nie zawsze bywa przyjemne.
0: Oczywiście, no nikt nie lubi być zaskakiwany i stawiany pod ścianą, bo rzeczywiście może ktoś, nawet nie tyle, że mogłoby mu to przeszkadzać, ale ktoś może na przykład nie jest sobie w stanie za bardzo wyobrazić, jak w ogóle funkcjonować w towarzystwie osoby niewidomej. To też ludzie mają czasem jakieś skrupuły.
2: Albo zaplanował coś, co po prostu dla niewidomej osoby już nie będzie ciekawe. Nie wiem, wspólne wyjście, nie wiem, do jakiegoś kina w obcym języku, gdzie są napisy, czy cokolwiek innego, co na przykład można by było śmiało zamienić na coś bardziej interesującego dla tej osoby, która przyjeżdża do danego miasta. I właśnie jeszcze jest też tak, że bardzo często mi się zdarzało, że po tym jak osoba, która mnie gościła, usłyszała, czy też przeczytała, że jestem osobą niewidomą, bo ja często jeszcze sama do tego tematu powracam, bo prawdą jest, że nie każdy czyta te profile wnikliwie. No to zdarzało mi się, że ponieważ właśnie ktoś tam dowiedział się, że jestem osobą niewidomą, to mógł mi zaproponować więcej niż zaproponowałby zwykłemu użytkownikowi, choćby nawet takie odebranie z lotniska samochodem. Zwykle po prostu inne osoby sobie dużo lepiej radzą. Ja pewnie też bym sobie poradziła, jeśli ktoś mi może to zaproponować, ma czas i ochotę,
0: to czemu nie?
2: Może jest łatwiej się wydostać samochodem niż jakimś metrem i dwoma autobusami w niektórych przypadkach.
0: Oczywiście, że tak. Ja przypominam, że jesteśmy do waszej dyspozycji na Skype'ie, jeżeli macie ochotę o coś zapytać, jeżeli chcecie coś dodać również do tej naszej dzisiejszej audycji, bo być może ktoś już również z couchsurfingu korzysta, to piszcie, dzwońcie. tyflopodcast.net, tyflopodcast.net, tak nazywa się nasz Skype'owy login. Jeżeli jeszcze nas nie macie w swoich znajomych, no to koniecznie zmieńcie ten stan rzeczy i nas dodajcie, zawsze to łatwiej się kontaktować. Jak jest w kwestiach językowych, Pawle? Zresztą i Monika również, no, wy nie macie problemów z językiem angielskim chociażby, ale czy to znaczy, że jeżeli ktoś tylko i wyłącznie na przykład po polsku jest w stanie się porozumieć i jakąś tam łamaną angielszczyzną, to że raczej couchsurfing nie jest dla niego, czy to nie do końca tak?
1: Na pewno angielski dużo poszerza horyzonty i jest to jednak ta wartość domyślna. Spodziewane jest to, że będziemy po angielsku mówić, jeżeli oferujemy sami mieszkanie, czy zakładamy wycieczkę publiczną, no to możemy się spodziewać tego, że się odezwą ludzie, którzy mówią raczej po angielsku. Natomiast sama strona jest dostępna po polsku od niedawna. Aplikacja na Androida też, na iOS-a słyszałem jeszcze nie. Sam Couchsurfing oferuje też dość rozszerzony mechanizm wyszukiwania, który pozwala nam wyszukiwać osoby po konkretnych słowach kluczowych. Ja na przykład ostatnio z ciekawości wyszukiwałem osób, które mówią po polsku i mieszkają na Litwie, bo byłem ciekaw, chciałem kiedyś zrobić taką wycieczkę couchsurfingową do Wilna, ale w takim celu, żeby to Wilno przedstawiała mi mniejszość polska mieszkająca na Litwie. Bo się troszeczkę nasłuchałem, czy radia z Nadwili, czy różnego rodzaju występów kabaretów litewskich a propos Polski. No i byłem ciekaw, jak Polacy to miasto by mi przedstawili. A druga rzecz, szukałem gospodarza w Tel Awiwie, który mówiłby po polsku. Nie było to żadne wymaganie, po prostu tak z ciekawości. I znalazłem prawdopodobnie Żyda polskiego pochodzenia, który też w couchsurfing jest dość aktywnie zaangażowany. W Maastricht też jest troszeczkę osób, gdzie szukałem ostatnio gospodarzy, które mówią po polsku. Niestety nie wszystkie były aktywne. Widać było, że te konta od jakichś paru miesięcy nie były otwierane. Znalazł się jakiś jeden mężczyzna, który tam to konto chyba w jakieś parę godzin przed moim sprawdzeniem otwarł, zajrzał. Więc gdyby było tak, że rzeczywiście nie znamy angielskiego, myślę, że bylibyśmy w jakimś ograniczonym stopniu, ale bylibyśmy w stanie funkcjonować. Gdybyśmy nawet tworzyli nasze wycieczki z jakimś polskim opisem, czy nasz cały profil był wypełniony po polsku, no to jasne, że duża część użytkowników serwisu nas nie zrozumie, ale zawsze osoby, które po polsku mówią, czy polskiego się uczą, chętnie myślę, że skorzystają z takiej gościny. Chociażby nawet dlatego, że nie będą miały tej możliwości wrócić w jakimś awaryjnym momencie na język angielski czy jakiś inny, bardziej sobie znany, tylko będą zmuszone mówić tylko i wyłącznie po polsku. A nas też takie doświadczenie, powiedzmy na przykład odwiedzenia jakiegoś kraju, znając tylko polski, z jednej strony utrzyma nas w takim bezpieczeństwie, że sobie poradzimy, bo nasz przewodnik też zna ten język, nasz gospodarz, a z drugiej strony zmotywuje nas, żeby się uczyć nowego języka.
2: Ja chciałbym jeszcze dodać, że ja znam sporo couchsurferów, którzy po prostu kauczują tylko na terenie Polski i przyjmują osoby z innych miast. Same wyjeżdżają na przykład nad morze albo w góry i też korzystają po prostu z couchsurfingu w innych polskich miastach i wtedy ten problem językowy jak gdyby odpada.
0: No tak, bo to może też wszystko działać na zasadzie lokalnej w obrębie naszego kraju. To, że jest to platforma międzynarodowa, to nie oznacza, że musimy za wszelką cenę szukać ludzi gdzieś tam rozsianych po świecie. Jeżeli czujemy się pewniej na terenie naszego kraju, to też znajdziemy osoby, które tu się znajdują i które będą nam w stanie zaproponować czy nocleg, czy jakąś tam pomoc na terenie danego miasta, do którego się wybieramy. To teraz może przejdźmy do opisu waszych historii związanych z couchsurfingiem. To proponuję, Moniko, od ciebie zacznijmy. Jak na początku już wspomnieliśmy, ty masz troszeczkę bogatsze doświadczenia w tej kwestii, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony niż Paweł, ale do Pawła także wrócimy za chwileczkę, bo również już korzystał i również już coś do powiedzenia ma na ten temat.
2: Tak, ja wspomniałam, że mój mąż obecnie, to znaczy właśnie nie obecnie, ale kilka miesięcy temu jeszcze miał jakieś tam opory, ale było też podobnie z moim bratem, z którym mieszkałam jeszcze w Polsce, w Gdańsku. Mieszkaliśmy w dosyć małym mieszkanku, te warunki lokalowe nie były jakieś naprawdę super. Właściwie to mogliśmy zaproponować jedynie nocleg na podłodze, na materacu. Ale mieszkaliśmy w Gdańsku i to był nasz duży plus, bo dużo osób, dużo turystów i też właśnie czy spoza kraju, czy z kraju samego szukam miejsc noclegowych. tych miejsc nie jest zwykle zbyt wiele, szczególnie w sezonach konkretnych, letnim na przykład. Ale chcę wspomnieć o tym, że mój brat, sceptycznie nastawiony, w końcu zgodził się na to, abyśmy kogoś tam zaprosili na pewnego rodzaju próbę. I tak się też złożyło, że zgłosiła się do nas para, chłopak i dziewczyna, którzy potrzebowali spędzić w Gdańsku jedną noc, bo wracali skądś lotem i nie było już pociągu, musieli gdzieś po prostu przetrwać do kolejnego dnia, kiedy mieli pociąg do Łodzi. I to było dobrze dla mojego brata o tyle, że on sam po angielsku nie bardzo mówił i myślę, że gdyby to był ktoś anglojęzyczny, to zostałby trochę wyłączony z rozmowy. Natomiast, tak jak wspomniałam, okazało się, że byli to Polacy. Przyjechali do nas dosyć późno, gdzieś około 9 wieczorem. Mój brat zakładał, że porozmawiamy godzinę i pójdziemy wszyscy spać. I oni byli zmęczeni, a on niezbyt zainteresowany. W praktyce okazało się, że przesiedzieliśmy praktycznie do 4 rano, rozmawiając, i obyło się bez żadnego alkoholu nawet. Więc naprawdę kwestia była taka, że po prostu rozmowa była bardzo ciekawa. Chłopak, który do nas zawitał, studiował w szkole filmowej w Łodzi i właśnie gdyby opowiadał nam wiele rzeczy związanych z produkcją filmu, czy z aktorami, których tam spotkał, z różnymi mechanizmami, jakie tam po prostu mógł wychwycić, studiując, robiąc zdjęcia, scenariusze układając. I to było naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. No i od tego czasu mój brat już nigdy więcej nie miał nic przeciwko couchsurferom. Jeszcze w Gdańsku miałam właśnie okazję gościć chłopaka z Indii i jeszcze kilka innych osób, w tym na przykład z Egiptu. Natomiast potem odważyłam się sama wyruszyć na taki couchsurfing, czyli po prostu zobaczyć to od drugiej strony i poprosić o nocleg. Ten couchsurfing udało mi się naprawdę wspaniale wykorzystać w momencie, kiedy mój brazylijski kolega stwierdził, że chciałby przyjechać do Europy na 3 tygodnie. Przyjechał do mnie, ale spędzić 3 tygodnie w Polsce trochę było szkoda, ponieważ ten wyjazd był dla niego bardzo kosztowny i na pewno nie szybko się powtórzy, jeżeli w ogóle, więc stwierdził, że chciałby też zobaczyć inne kraje, przynajmniej te jakieś w miarę blisko leżące. No i tak się właśnie zgadaliśmy na temat couchsurfingu. Zaproponowałam mu, żeby założył profil i stwierdziliśmy, że możemy zawsze sprawdzić, czy udałoby nam się znaleźć miejsca noclegowe, ponieważ wiadomo też, że nasz budżet był sporo ograniczony. Mój, pracowałam tylko po prostu wtedy gdzieś tam w biurze, nie była to super wielka wypłata jego, ponieważ już i tak wydał sporo pieniędzy na bilet do Europy. Więc założyliśmy sobie taki wstępny plan, że chcielibyśmy odwiedzić 4 stolice, 4 duże miasta z 4 różnych krajów. Tak więc wzięliśmy pod uwagę Londyn, Barcelonę, Mediolan i Porto. I właśnie ponieważ dosyć wcześnie zaczęliśmy pisać te swoje prośby o nocleg, udało nam się w każdych z tych miast otrzymać właśnie miejsce do spania za darmo. Wtedy pozostało nam jedynie kupić bilety lotnicze. Oczywiście też szukaliśmy w liniach lotniczych typu Ryanair czy Wizz Air. Tak więc spędziliśmy 2 tygodnie w takiej właśnie podróży. W każdym z miast 2-3 dni plus przeloty. I za cały taki wyjazd pamiętam, że wyszło mi naprawdę niewiele, ponad 1500 zł, co uważam za bardzo, bardzo dobrą cenę.
0: No to rzeczywiście niewiele.
2: Dwutygodniowe takie tournée. A przy okazji, już abstrahując od tego, że niewiele wydaliśmy, to no jest to na pewno dla mnie jedna z najważniejszych podróży dotychczasowych, a podróżuję trochę i ta podróż była naprawdę wyjątkowa. Właśnie pod tym kątem, że za każdym razem spotykaliśmy innych ludzi, spaliśmy w innych domach, naprawdę wszyscy przyjmowali nas bardzo ciepło, proponowano nam posiłki, śniadania, kolacje, obiady, zabierano nas do jakichś popularnych pubów, restauracji. To było coś zupełnie innego, pójść gdzieś, gdzie już jak gdyby ktoś, kto tam mieszka, wie o tym, że jest to dobre miejsce, tanie, smaczne, jedzenie na przykład serwujące, czy jakiś zabytek, który warto zobaczyć nie tylko z katalogu, który tam gdzieś oferuje się ogólnie turystom, ale na przykład coś ciekawego, o czym tylko wiedzą ludzie, którzy tam mieszkają. I dlatego właśnie też ta wycieczka naprawdę upłynęła nam bardzo szybko i tak jak mówię, obojgu nam bardzo, bardzo się podobała. I to było takie moje naprawdę bardzo zachęcające doświadczenie, jeżeli chodzi o couchsurfing. I od tamtej pory też jak gdyby ciągle do tego wracam i nie miałam jeszcze negatywnych doświadczeń. Tak samo bardzo doceniam couchsurfing, który udało mi się znaleźć, kiedy wyjechałam do Kairu na taką wycieczkę swoich marzeń, bo zawsze chciałam wyjechać właśnie do Kairu, nie do Hurghady, nie do Sharm el-Sheikh, tylko do stolicy i nie na jakąś wycieczkę z biurem podróży. Także właśnie udało mi się spędzać czas z ludźmi, którzy tam mieszkają i na przykład nocowałam u chłopaka, który miał swój zespół dosyć znany w Kairze i udało mi się dzięki temu, że u niego nocowałam, wejść na jego koncert, gdzie wstęp kosztował $50. Ja oczywiście go miałam za darmo i siedziałam przy samej scenie i w przerwie przyszedł do mnie ze swoimi kolegami i wypiliśmy jakieś tam piwo wspólnie, także czułam się bardzo tak VIP-owsko. No i naprawdę no wszystko, co tam mnie spotkało też ze strony couchsurferów i znajomych couchsurferów, bo to wszystko się zawsze układa w taką sieć, no to było niesamowite i będę to na pewno długo pamiętać.
0: A co możesz opowiedzieć o tym couchsurfingu tak w drugą stronę, kiedy to ty hostowałaś i kiedy to ty przyjmowałaś u siebie jakichś gości?
2: No właśnie to naprawdę są bardzo różne osoby. Ja się bardzo cieszę, jeśli ktoś poprosi mnie o więcej niż jedną noc, dlatego że jedna noc to jest bardzo krótko i tak naprawdę wtedy to troszkę bardziej przypomina taką funkcję hostelu. Dlatego że jeśli ktoś przychodzi, załóżmy, bardzo późno wieczorem, bo sobie zwiedzał miasto i musi wychodzić rano, bo ma samolot, no to już tego czasu na rozmowy nie ma tak bardzo dużo. Najfajniej jest wtedy właśnie, jak to jest kilka nocy i można zarówno, nie wiem, zaproponować komuś, że się z nim przejdzie. To, co mnie zaskoczyło, to, że jak proponowałam ludziom, że ich oprowadzę po mieście, czy w Gdańsku, czy po Lir teraz, to nigdy się nie spotkałam z czymś takim, z czym się spotykam na ogół dosyć często, na zasadzie jak to pokażesz nam miasto, przecież i tutaj wymowna cisza. To było dla ludzi jakoś tak normalne, że skoro proponuję, to znaczy, że dam radę. I rzeczywiście, wiadomo, że jak mieszkam w Gdańsku, mieszkałam, teraz mieszkam tutaj, to znam te swoje okolice, jestem w stanie jak najbardziej kogoś pokierować, gdzie ma iść i co ma zobaczyć. No więc jak ktoś przyjeżdża, to właśnie tak jak wspomniałam, fajnie jest, jeśli jest ten czas na porozmawianie, na wymianę jakichś umiejętności i wtedy się te osoby też bardziej zapamiętuje. I tak jak mówię, no to ta moja gama gości jest naprawdę bardzo różnorodna, bo myślę, że jakby to wszystko razem pozbierać, to pewnie z 15 krajów różnych by było. Niedawno właśnie tutaj w Lir odwiedziła mnie dziewczyna z Rosji. To też było ciekawe. Nie miałam za bardzo tak możliwości, szczerze mówiąc, zetknąć się jeszcze z osobami z tego kraju. Też sobie właśnie porozmawiałyśmy troszeczkę o warunkach, jakie tam w tej chwili panują, troszeczkę o polityce. Wiadomo, że tutaj nie chodzi o to, żeby się wymieniać jakimiś poglądami na zasadzie debaty, ale zwyczajnie wymiany poglądów na temat tego, jak się żyje, jak się funkcjonuje. I to są zawsze bardzo, bardzo ciekawe rozmowy.
0: Wspomniałaś o tych umiejętnościach i o wymianie jakichś umiejętności albo zdobyciu jakichś ciekawych informacji, tak jak chociażby w przypadku człowieka z łódzkiej filmówki, o którym wspominałaś. Ktoś jeszcze był z takimi rzeczywiście dość ciekawymi czy historiami, czy umiejętnościami, które zapadły ci w pamięć?
2: Na przykład była osoba, która interesowała się bardzo takimi rzeczami bardziej metafizycznymi i była to Amerykanka, która wyszła za Europejczyka i sobie tak podróżowali między Ameryką a Anglią akurat. No i to było dla mnie też bardzo ciekawe, bo mieliśmy okazję sobie porozmawiać dużo na takie tematy, na które tak zwyczajnie z ludźmi nie rozmawiam. Na przykład, nie wiem, na temat jakiegoś tam kontaktowania się ze zmarłymi, z duchami. I chociaż ja osobiście może jakoś tam nie jestem w ten temat bardzo zanurzona, to jednak było bardzo miło i bardzo ciekawie posłuchać jak gdyby tego z ust kogoś, kto się tym bardzo interesuje, kto dużo na ten temat przeczytał, kto ma jakieś tam talenty w określonych kierunkach. No i pamiętam, że tutaj robiliśmy nawet taki mały eksperyment z przenoszeniem rzeczy i tej dziewczynie, tej kobiecie właściwie już udało się przenieść książkę z biurka na drugi mebel. No, ja nie będę teraz dawać sobie ręki uciąć, że w tym nie było nic, bo teraz ktoś mógłby mi zarzucić, że skoro nie widzę, to pewnie mógł to ktoś zrobić jakoś tam.
0: To ona mogła to po prostu chwycić w rękę i tak, to przenieść.
2: Ale ja osobiście uważam, że nie. Myślę, że chwyciłabym, siedzieli oboje koło mnie. No i to było coś takiego bardzo niesamowitego. A na przykład też zdarzyło mi się, że przyjmowałam u siebie na couchsurfingu osobę, która bardzo interesuje się masażem Lomi Lomi i długo to praktykuje i po prostu zapytała, czy w ramach
0: odwdzięczenia się w pewnym sensie... A co to jest masaż Lomi Lomi?
2: To jest masaż... masaż, który jest, ma jakąś tam tradycję właśnie wschodnią. Jakby wykonuje się go przy użyciu... Można go wykonywać przy użyciu całego ciała, ale oczywiście to wszystko zależy od pacjenta, czy też osoby, która przyjmuje ten masaż, bo też nie chodzi o przekraczanie jakichś tam granic. Na ogół używa się do tego dłoni i właśnie przedramion. I ta osoba właśnie zaproponowała mi, żeby w ramach tutaj wdzięczności za nocleg, że może mi taki masaż relaksujący wykonać. Ja się na to zgodziłam i było naprawdę bardzo sympatycznie. Nie chodzi mi tutaj o żadne jakieś erotyczne podteksty, tylko po prostu zwyczajnie tak jak idziemy na masaż leczniczy czy jakikolwiek inny, jest on miły i przyjemny. Tak samo było w tym przypadku. I ludzie mają różne umiejętności, różne rzeczy robią. Na przykład moim znajomym też osoba, która u nich spędzała noc, a była informatykiem, doprowadziła do porządku komputer, który od kilku lat już... tam po prostu nie za bardzo funkcjonował, nie było komu się tym zająć. Są też osoby z innymi umiejętnościami, nie wiem, na przykład może mogą naprawić jakiś kran, albo to są takie drobne rzeczy, które oczywiście nie są od nikogo jakoś tam wymagane, ani na które się z góry nie liczy, ale jednak jak się okaże, że ktoś tam to zrobi, czy coś tam u nas w domu poprawi, czy coś tam podpowie, gdzieś nas nakieruje na coś, to zawsze jest bardzo duża wartość dodana i mi się to strasznie podoba.
0: Zawsze to jest też jakaś wymiana doświadczeń, no ale nie da się ukryć, że w przypadku couchsurfingu to trzeba też samemu charakteryzować się taką otwartością na odmienność różną.
2: Tak, dokładnie tak, bo... dlatego ja właśnie zawsze powtarzam, że to jest dla specyficznych ludzi i po prostu nie każdy może, nie każdy będzie chciał wziąć w czymś takim udział i ja to szanuję jak najbardziej, ale uważam, że te osoby, które się decydują i które naprawdę aktywnie działają, to mają ze sobą dużo wspólnych cech i dlatego też te spotkania, które się organizuje dla couchsurferów, czy też właśnie te spotkania już takie gdzieś tam w prywatnych domach na ogół mają naprawdę bardzo fajny, taki unikatowy i miły klimat.
0: No i przy odpowiedniej dozie otwartości jesteśmy w stanie naprawdę sporo z tego wyciągnąć. Pawle, a jak to w twoim przypadku było? Jakie są twoje doświadczenia z couchsurfingiem?
1: W ogóle moje pierwsze doświadczenie kiedykolwiek i to było całkiem przypadkowo, bo nie wiedziałem, że to jest powiązane z couchsurfingiem. Kuzynostwo mnie poinformowało, że istnieje w Katowicach możliwość spotkań, w ramach których można poćwiczyć angielski, po prostu takie konwersatorium, gdzie umawiamy się w konkretnej kawiarni i tam przy jakimś ciastku i kawie po prostu rozmawiamy z osobami, które tam poznamy. Na takim spotkaniu byliśmy dwukrotnie. Za pierwszym razem nie porozmawialiśmy z nikim, bo przyszliśmy dość późno i wszystkie stoliki były już pozajmowane i nie było osób tak samopas kręcących się po kawiarni. Więc spędziłem też miły czas swoją drogą z moim kuzynem, taki przedświąteczny, więc było wprowadzenie do świąt Bożego Narodzenia. Za co kilka miesięcy później poszliśmy po raz drugi. Jako że przed spotkaniem odbywał się tam jeszcze jakiś wykład, to myśleliśmy, że spotkanie zostało odwołane. Tak samo pomyślał pewien chłopak, którego tam poznaliśmy. I myśląc, że po prostu tego nie będzie, poszliśmy razem w inne miejsce się czegoś napić. I też mieliśmy długą, ciekawą rozmowę. To był też jakiegoś rodzaju informatyk, programista. Tworzył jakieś gry komputerowe, więc porozmawialiśmy troszkę właśnie. Ja zawsze zaczepię o ten temat dostępności. On trochę się powymieniał swoimi doświadczeniami z pracy w swojej firmie, gdzie udało mu się zarobić dość dużo i duży sukces osiągnąć. Całą rozmowę o dziwo przeprowadziliśmy po angielsku, mimo że każdy z nas był Polakiem. No i powymienialiśmy się też doświadczeniami on nam opowiedział troszeczkę o swoim couchsurfingu, o jeżdżeniu BlaBlaCarem, o podróżowaniu stopem, więc no taki typowy studencki tryb życia podróżniczego, którego no ja do tej pory jakoś tak jeszcze też nie znałem, nie mogłem zakosztować. No i potem się gdzieś okazało, że to jest couchsurfing, na co ja w ogóle nie zwracałem uwagi specjalnie. No i to był jakby koniec mojej przygody wtedy. I jakieś parę miesięcy temu właśnie znajomi tutaj z Erasmusa opowiadali mi o tym, że oni za pomocą couchsurfingu podróżowali, znajdywali mieszkanie, zanim przyznano im akademik, w różnych innych sytuacjach oferowali miejsce do noclegu albo sami nocowali. i postanowiłem też się przyłączyć, z początku z ciekawości, czy aplikacja fajnie wygląda, ale dość szybko po mojej pierwszej rejestracji, bo chyba jakiś tydzień, jak nie kilka dni, wpadłem na pomysł, że chciałbym zwiedzić, bo to był okres świąteczny, jarmark bożonarodzeniowy w Dortmundzie. Droga nie jest daleka, bo od z Essen do Dortmundu jest około 15 minut pociągiem. Jedyny problem, jaki powstał, to nie miałem z kim pójść, bo znajomi mieli inne plany, nie mieli ochoty i tysiąc różnych powodów. W związku z czym postanowiłem wykorzystać potęgę couchsurfingu i pierwsza rzecz, jaką zrobiłem, to przeszukałem miasto Dortmund pod kątem osób, które tam przyjmują osoby z innych krajów, czy innych miast na noclegi. I trafiłem na profil dziewczyny, która była, o ile pamiętam, w moim wieku albo rok starsza, mieszkała w Dortmundzie. Była już kiedyś w Polsce, tak wynikało z jej profilu, i pracowała jako asystent albo nauczyciel wspomagający, z tego co pamiętam, niepełnosprawnych uczniów w szkole. Okazało się potem, że chodzi o niepełnosprawność ruchową, ale pomyślałem, że na początek ktoś taki byłby świetnym wyborem na przewodnika. Widziałem też, że się niedawno dość logowała, więc wysłałem wiadomość do niej z pytaniem, czy następnego dnia miałaby czas spotkać się ze mną i oprowadzić mnie po jarmarku bożonarodzeniowym. Opisałem całą sytuację, że jestem studentem z Erasmusa i się rozglądam, że nie widzę, w związku z czym łatwiej by mi było mieć przewodnika. Dostałem dość szybko odpowiedź. Ona napisała, że co prawda ona nie ma czasu, ale aktualnie gości couchsurfera z Polski, który będzie chciał też jarmark zwiedzić i chciałaby nas połączyć, żebyśmy się spotkali, skontaktowali ze sobą i zwiedzili to razem. Co też uczyniłem, tak poznałem Damiana. Damian, jak się okazało, jest Polakiem, owszem, ale mieszkającym już od kilku lat i pracującym w Budapeszcie jako helpdesk w firmie informatycznej. Potem się z rozmowy okazało, że wcześniej gdzieś pracował w Samsungu, testował telefony, więc jakby funkcje typu talkback nie były mu zupełnie obce. Niemniej jednak z ciekawością sobie obejrzał, jak ja obsługuję mojego Honora. Sam sobie włączył na chwilkę talkbacka w LG-ku i żeśmy troszeczkę o tym porozmawiali. Natomiast co do samego spotkania, to Liza, czyli koleżanka, do której napisałem, też się do nas koniec końców przyłączyła. Bo się okazało, że ma jakąś swoją grupkę znajomych, którzy też by się z nami wybrali, więc ruszyliśmy taką większą grupą i, co ciekawe, nie na ten główny jarmark taki, na który wszyscy chodzą, tylko taki trochę mniej uczęszczany, o tematyce średniowiecznej, więc miałem możliwość porozmawiać i zrobić sobie zdjęcie z trupą aktorską, która udawała takich typowych przedstawicieli tamtej epoki, jakichś chłopów, rycerzy. Troszeczkę tam pozaczepiałem ich na temat literatury brytyjskiej z tamtego okresu. Zjedliśmy takie prawdziwe, taki wałek mięsa wieprzowego z patyka, taki to niby nie to szaszłyk, nie to podpiekane takie na grillu, to się nazywało jakiś szaszłyk wikinga, czy szaszłyk z trójzębem, jakoś taką miało to specyficzną nazwę. I po prostu był taki wałek mięsa, który się obgryzało wokół patyka, bardzo duży zresztą, taki, nie wiem, ile to było centymetrów? 50, 60? No tak, dość dużo tego było.
0: No to rzeczywiście spore, bo to można było się najeść.
1: Tak, i oczywiście... Jak na wikinga, to tak. Oczywiście wszędzie porozstawiane ogniska, dużo takich przedmiotów wyrabianych jakichś z czasów średniowiecznych. No i klimat taki był rzeczywiście zachowany, taki troszeczkę inny niż taki typowy Weihnachtsmarkt, gdzie dużo jakiejś komercji, jakichś typowych produktów, takich już znanych, jakichś grzańców, niegrzańców. Niemniej jednak potem sami już z Damianem też wybraliśmy się na ten jarmark ogólny. On tam zrobił jakieś takie drobniejsze zakupy z pamiątkami, z jakimiś suwenirami, czy z produktami spożywczymi do domu. Co ciekawe, nie pamiętał już, jak pewne rzeczy się nazywają po polsku, za to doskonale wiedział, jak nazywają się po węgiersku. To było dla mnie też ciekawe doświadczenie. I porozmawialiśmy właśnie troszeczkę o różnicy między produktami spożywczymi w Polsce a na Węgrzech, że na Węgrzech jest to wszystko mimo wszystko ostrzejsze, że oni się lubują w przyprawach, że nie uświadczymy takiego typowo polskiego chleba, że ten chleb jest zdecydowanie inny, chyba na korzyść dla Polski. Potem Damian mnie odprowadził na dworzec i wróciłem już potem sam do domu. Więc to było moje takie pierwsze doświadczenie, gdzie rzeczywiście powymienialiśmy się opiniami. Potem ja dostałem od Damiana zdjęcia i film z tego jarmarku, żeby też pokazać rodzinie i znajomym. Mnóstwo takich zespołów szkockich, wysłuchaliśmy ich muzyki na kobzach, czy tam na dudach, teraz już nie pamiętam, mi się te instrumenty zawsze mylą. I też to było takie, przełomowe wydarzenie w moim życiu, myślę, że w ten sposób znaleźć przewodnictwo. Mam zdjęcie pod tą chyba najwyższą w Europie choinką bożonarodzeniową, która stoi w Dortmundzie. Bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. No a drugie moje osiągnięcie takie większe to spotkanie właśnie na Side City z Yusufem. Yusuf, który tak naprawdę nie jest to jego prawdziwe imię, ale to już mniejsza o to, jest z pochodzenia pół Hiszpanem, pół Niemcem, urodzonym w Hiszpanii, który na drodze poszukiwań duchowych stwierdził, że dla niego dobrą opcją jest islam. I od tej pory jakąś tam koleją losu cały czas stykał się gdzieś z Marokańczykami. Marokanką była jego żona, Marokanką jest jego aktualny współlokator. Przepraszam, Marokańczyki. I gdzieś tych Marokańczyków zawsze sobie gdzieś tam cenił i miał tego kontaktu dużo. Sam przepodróżował chyba już pół świata, bo był i w Indiach, i gdzieś jeszcze w Malezji, w różnych innych krajach takich, gdzie no, są to popularne jakby cele podróży. Niemniej jednak, jest to jednak troszeczkę osiągnięcie się tam też wybrać i samemu to odwiedzić. Wszystko za pomocą couchsurfingu. Z zawodu jest koordynatorem lotów w Lufthansie. Więc doskonale znał lotnisko, gdzie był hotel Sheraton i gdzie odbywało się Side City. Pierwszego dnia oprowadzał mi właśnie jego współlokator, drugiego dnia on. Żaden z nich nie narzekał na to, że wystawa jest nudna, że temat ich nie interesuje, że za dużo, nie wiem, technologii, której nie rozumieją, że tyle czasu trzeba spędzać na tych wywiadach, które przeprowadzałem, że o nic, nie mieli z niczym problemu. Na samym wstępie powiedzieli mi, że Couchsurfing jest siecią altruistów i jeżeli ja zgłaszam konkretną potrzebę i oni się zgłosili, że ją wypełnią, to oni ją wypełnią bez szemrania. Więc miałem fantastycznych przewodników, którzy przeszli ze mną od stoiska do stoiska. Gdyby nie oni, prawdopodobnie nie nagrałbym tyle materiału, ile nagrałem. Zawsze spojrzeli mi, czy mój rejestrator dobrze nagrywa, czy nic się nie zacięło, czy nic się nie wcisnęło źle, czy na pewno wszystko leci zgodnie z planem. Przy okazji też trafiliśmy na couchsurferów z Izraela, którzy byli wystawcami na Side City swoją drogą, więc couchsurferów można znaleźć wszędzie, przynajmniej ludzi, którzy kojarzyli temat. Nie wiem, czy
0: oni są wszędzie.
1: Tak, a z takich dodatkowych atrakcji, czy rzeczy, które nie były w planie, zostałem zaproszony właśnie do chłopaków do domu na prawdziwą marokańską kolację, gdzie spróbowałem herbaty z marokańskiej mięty. Bardzo dobra rzecz, polecam, bo wszystko tak jest takie świeże i tego można się napić. Posłuchałem troszeczkę marokańskiego rapu, który jest bardzo ciekawą muzyką. Język arabski bardzo agresywnie brzmi, dzięki czemu naprawdę się świetnie sprawdza w tej muzyce. I wbrew pozorom ci raperzy marokańscy wynajdują bardzo amerykańskie bity pod tą muzykę. Ani nie słychać nigdzie z tej muzyki, że to jest jakiś orient. To jest wszystko na taką modłę europejsko-amerykańską. I później zostałem odprowadzony do hostelu. A na drugi dzień przyszli do mnie rano i też mnie oprowadzili po wystawie w dzień drugi. Po czym zostałem zaproszony na obiad w restauracji dla pracowników Lufthansa. Gdzie normalnie pasażerowie nie mają wstępu, ale ja właśnie dzięki temu, że Yusuf się mną opiekował, miałem ten wstęp. Bardzo ciekawe towarzystwo, bo mnóstwo pracowników z różnych krajów, którzy tam obsługują w różnych językach, którzy zajmują się różnymi rzeczami. Była jakaś pani z Argentyny, byli jacyś inni arabskojęzyczni pracownicy obsługi. Co ciekawe, jedzenie jest dostosowane właśnie pod te wszystkie kultury. Nie uświadczymy tam na przykład wieprzowiny. Za to ja zjadłem całkiem smaczną rybę w migdałach zapiekaną. I ponoć to jedzenie nie było w sumie jakieś też drogie. Za dwie porcje chyba 5 euro, bo to są te ceny takie pracownicze. Podobnie jak w naszej stołówce studenckiej. I co ciekawe, oni opłacili też mi wszystkie moje koszty związane z moim pobytem, czyli wszelkie bilety komunikacji miejskiej, nawet na moją podróż powrotną, tam gdzie jechałem dalej. Mimo że już tej podróży ze mną nie dzielili, to stwierdzili, że jeszcze jestem u nich w domu i na to konto oni mi opłacą bilet tam, gdzie chciałem jechać. co było bardzo miłe z ich strony. Też jakiekolwiek jedzenie, picie, cokolwiek chciałem, to oni mi to opłacili. W jakiejś kawiarni, jak tam w przerwie coś zjedliśmy. I opowiedzieli mi troszeczkę o sobie, troszeczkę o przebiegu ich życia, różne ciekawe historie. O tym, jak na przykład po eksplozji, erupcji wulkanu w Islandii, kiedy ruch lotniczy został nad Europą dość mocno sparaliżowany, przyjęli pod swój dach pasażerów, którzy nie mogli trafić do domu, bo wszystkie loty zostały odwołane, hotele były pozajmowane. Nawet jak już Lufthansa wniosła łóżka na lotnisko, takie polowe, i tam jakieś wkroczyła policja, wojsko, nie wiadomo kto, też tam brakowało miejsc i wzięli do siebie do domu ludzi. I trafiła im się jakaś też para, chyba z Hongkongu, gdzie pani spodziewała się dziecka, to dziecko się urodziło i potem kolega dostał właśnie zdjęcia tego dziecka i ten kontakt jest nadal gdzieś utrzymywany. Co ciekawe, kolega posługuje się płynnie 14 językami. We wszystkich tych językach egzaminuje przyszłych pracowników Lufthansy. I są to języki takie dość egzotyczne. Jest to język na przykład Dari, który jest jednym z urzędowych języków Afganistanu. Jest to malezyjski, jest to hindi, o ile pamiętam. Oczywiście arabski. Z takich bardziej europejskich to niemiecki, angielski, włoski, hiszpański, francuski, portugalski, chyba takie, taki podstawowy, prawda?
0: No i może teraz jakaś motywacja się pojawiła, żeby uczyć się polskiego.
1: Jeszcze nie byli w żadnym chyba słowiańskim kraju, albo przynajmniej nie byli w Polsce na pewno i żadnego słowiańskiego języka nie zna. Więc ja myślę, że wszystko przed nim i też go namawiałem, żeby polskiego też się nauczył, a przede wszystkim zwiedził, czy Kraków, czy Wrocław, czy też Warszawę. Żeby zajrzał też do nas, bo warto. I mam nadzieję, że kiedyś się zdecydują, chociaż niedługo planują znowu i po raz drugi Islandię i islandzkie wulkany.
0: No i miejmy nadzieję, że już tym razem wulkany wybuchać nie będą, bo z nimi to jest jeszcze taki problem, że później nie bardzo da się to wymówić, nazwę tego wulkanu.
2: Ja
0: to
2: jeszcze
0: pamiętam,
2: chciałbym tylko dodać, jeśli pozwolisz, Michale.
0: Oczywiście.
2: Bo taką jedną rzecz, mianowicie to właśnie, jak Paweł opowiadał o tym, że tutaj jak gdyby koledzy mu wszystko fundowali i to jest naprawdę bardzo miłe, ale myślę, że trzeba uważać na to, żeby nie wpaść może troszeczkę w taką pułapkę jak gdyby oczekiwań, bo na pewno couchsurfing nie wymaga ani od nas jako couchsurferów gospodarzy, ani od naszych gospodarzy, u których ewentualnie będziemy nocować, żeby właśnie ponosili z tym związane jakieś tam dodatkowe koszta. To są wszystko rzeczy, które można zrobić, jeśli ma się na to ochotę, jeśli ma się takie możliwości. Natomiast to nie jest jak gdyby i nie powinno być przez nikogo wymagane, przez żadną ze stron. Tak samo zresztą jedna z osób niedawno zapytała mnie, czy to jest normalne, że po tym jak poprosiła o nocleg i dany couchsurfer się zgodził, wysłał jej takie zapytanie, czy chciałaby troszkę mu jednak za ten nocleg zapłacić, no bo jest teraz w trudnej sytuacji materialnej. I takie rzeczy nie są dopuszczalne, to jest absolutnie wbrew zasadom i całej idei couchsurfingu. Do pobierania opłat za noclegi są inne strony, są też takie właśnie różne...
1: No chociażby Airbnb.
2: Tak, dokładnie, kiedy można po prostu z góry określić cenę za to, że pozwalamy komuś u nas przespać i to też jest akceptowalne, natomiast nie do tego służy couchsurfing i tutaj jakby z takimi rzeczami należy wręcz walczyć, zgłosić taką osobę albo po prostu zostawić odpowiednią opinię, bo takie osoby też psują wizerunek couchsurfingu i fajnie by było też, gdybyśmy nigdy się do takich właśnie osób nie przyłączyli czy nie przyłączali.
0: Dokładnie, bo no, tak jak wspomniałeś, inne serwisy służą do tego i wtedy też zasady są jasne. A tu również, skoro są pewne rzeczy jakby określone, no to po prostu trzymajmy się tego, żeby później nie było jakichś dziwnych sytuacji. No i także, żebyśmy też wiedzieli my, na czym stoimy. Ale jeżeli ktoś oczywiście, jeżeli ktoś wykaże jakąś tam dobrą wolę, no to też z drugiej strony nie ma co popadać w skrajność. Bo to też niczemu myślę, że nie będzie służyć. Ja przypominam, że...
2: Bardzo wielu ludziom... Przepraszam, ale chciałam tylko powiedzieć, że bardzo wielu ludziom zwyczajnie sprawia przyjemność, nie wiem, oferowanie czegoś, czy na przykład zapłacenie za nasz obiad. To nie jest tak, że to zawsze są jakieś super poświęcenia. Sami zresztą na pewno po sobie też wiemy, że bywają sytuacje, kiedy zwyczajnie bardzo miło jest komuś dać prezent, nawet czasami milej niż otrzymać taki od kogoś innego.
0: Oczywiście, że tak. A ja przypominam, że jesteśmy cały czas na Skype'ie. Może ktoś jakieś pytania ma do nas, bo widzę, że słuchacie. ale nie dzwonicie, ani nie piszecie. No to może czas to zmienić. tyflopodcast.net, tyflopodcast.net, to jest nasz skype'owy login. Zapraszam bardzo serdecznie do kontaktu.
1: To ja teraz, jeszcze wspomnę troszeczkę o moich wrażeniach z wydarzeń couchsurfingowych, bo couchsurfing, no tak jak wspomnieliśmy, to nie tylko noclegi i spotkania osobiste, ale też jeżeli jesteśmy w danym mieście, możemy poznać wielu nowych ludzi naraz albo wziąć po prostu udział w czymś ciekawym.
0: Jasne.
1: Tak jak wspomniałem, wydarzenie może być wszystko, na co couchsurferzy mają ochotę. Jeżeli mają pomysł na jakąś inicjatywę, żeby coś zrobić razem, czy to ma być domówka, czy to ma być wspólne jeżdżenie na rowerze, czy wspólne wyjście na jakieś wydarzenie takie publiczne, bardziej masowe, można to jak najbardziej z tego skorzystać. Ja u siebie w okolicy Essen widziałem często

0: organizuję i gdzie, może kiedyś się wybiorę jeszcze, może sam już nie mam. Natomiast jeśli chodzi o couchsurfingowe wydarzenia, to ja wziąłem udział, będąc już w Niemczech, właśnie w wymianie językowej, gdzie poszliśmy z moim współlokatorem. Oczywiście wydarzenie nie było typowo pod couchsurfing, ono było też promowane innymi kanałami, nawet włącznie z lokalną gazetą. I tam na przykład miałem takie doświadczenie, że przez 2 godziny rozmawiałem z Anglikiem po niemiecku, bo siedzieliśmy przy niemieckojęzycznym stoliku, on mi nawet zaproponował, że możemy mówić po angielsku, jeżeli tak mi wygodniej, ale ja stwierdziłem, że skoro jesteśmy przy stoliku, ja bardzo chętnie poćwiczę język. I okazało się, że był to tłumacz z Wielkiej Brytanii, który tłumaczył między angielskim, niemieckim i holenderskim i od już jakiegoś czasu mieszkał w Essen. No i opowiadał mi właśnie swoje historie, jak przyjechał z Sheffield, że Bochum jest miastem partnerskim z Sheffield, że może chciałbyś kiedyś z burmistrzem spotkać, żeby tam uścisnąć mu rękę i jakoś go pozdrowić jako przedstawiciel miasta partnerskiego, że ma dużo znajomych z Polski, bardzo ciekawych, że język polski wygląda dla niego już trochę jak angielski, bo dużo podobnych słów, dużo przeniknęło z angielskiego do polszczyzny. Takiego doświadczenia nabyłem właśnie tam. A drugie ciekawe wydarzenie, w którym brałem udział, to było darmowe oprowadzanie po Düsseldorfie, gdzie studenci z tamtejszej uczelni zorganizowali i organizują co 2 tygodnie takie właśnie oprowadzania, gdzie mają już taką uzbieraną garść faktów na temat Düsseldorfu, różnych ciekawych zabytków. Mniej lub bardziej znane są te fakty, nie wiem na ile się podpierają na przykład Wikipedią, ale zawsze jest to też miłe, jak oprowadzą nas po tych miejscach, pokażą, że to jest tu, palcem pokażą, to jest tamto. Właśnie udało mi się dzięki temu couchsurfingowi skontaktować też z przewodnikiem, dzięki czemu sam przewodnik na przykład mnie oprowadzał, to znaczy, że był moim przewodnikiem też takim osobistym, którego trzymałem pod rękę i dzięki któremu się nie zgubiłem w tym mieście. A przy okazji się dowiedziałem, że wieża w jednym z głównych kościołów w Düsseldorfie jest wykręcona, bo legenda głosi, że w Düsseldorfie nie ma już dziewic. Jeżeli jakaś weźmie ślub w tym kościele, to wieża się wyprostuje i teraz wszyscy w Düsseldorfie patrzą.
1: I czekają. A tymczasem mamy telefon, Adela się do nas dodzwoniła, witaj.
2: Cześć, witam bardzo serdecznie, Słowacja z tej strony.
1: Hej, hej.
2: Zgłaszę.
1: Słuchamy.
0: Słowacja, ahoj, dobry wieczór. Ahoj. Wczesny wieczór.
2: Witam bardzo serdecznie. Bardzo, bardzo fajna audycja, zresztą od poniedziałku, kiedy się o tym dowiedziałam, że ona będzie, to się cieszyłam i było pod znakiem zapytania, czy będę mogła ją słuchać, bo dzisiaj tutaj cały dzień się burza kręciła, a na razie jest fajnie i słucham was, więc postanowiłam zareagować.
1: No to słuchamy, czy no to masz jakieś pytania, czy chciałabyś się może podzielić jakimiś swoimi doświadczeniami z couchsurfingu?
2: To znaczy pytania może nawet nie, bo ja z Pawłem już na ten temat rozmawiałam i pisałam dużo. Zresztą on mi pomógł w ogóle zorientować się w tym, jak tam profil powypełniać i tego typu rzeczy, bo to było jeszcze w czasach, kiedy to było w języku angielskim, dopiero później to było w polskim, to już sobie to dorobiłam. Jak mówiliście o tym, że na przykład w różnych językach ludzie mają powypełniane profile i tak dalej, ja swój profil mam powypełniany w językach polski oraz holenderski. Wiąże się to z tym, że przede wszystkim między tymi dwoma państwami się poruszam i tam chodzę. I właśnie za miesiąc się wybieram do Holandii i stąd, że na couchsurfing wpadłam później niż opłaciliśmy z kolegą hotel, do tego już nie będę zmieniać. Natomiast będę szukała tam gdzieś pomocy takiej dosyć specyficznej, bo potrzebujemy ja i kolega jako fani karuzel, jeżdżący na tych karuzelach, potrzebujemy, żeby ktoś pod tymi karuzelami stojąc nam kręcił wideo, więc jestem bardzo ciekawa, czy nam uda się kogoś takiego znaleźć i czy ktoś będzie nam chętny pomóc, więc potem ewentualnie jak się coś uda, czy tam nie uda, to mogę to zamieścić w komentarzach, jak to wyszło.
0: No my życzymy powodzenia, ja na pewno jeżeli mogę coś polecić, to oprócz tego co już prywatnie mówiłem, czyli szukać konkretnych osób i pisać, bo to jest jednak najskuteczniejsza metoda, zwłaszcza jak czas pili. To na przykład zadać pytanie, jest opcja otwarcia dyskusji w konkretnym mieście, zadania pytania. Lokalsom tak zwanym, czyli osobom, które tam mieszkają. I dzisiaj się zorientowałem, że jeżeli my jesteśmy w profilu podpisani, że pochodzimy z konkretnego miasta, to na naszej stronie głównej, na naszym tak zwanym dashboardzie, na tym...
1: No i właśnie w tym momencie jakaś mała...

0: Chyba awaria internetu nam się pojawia. O, już Paweł wrócił.
1: Wracamy. Tak, więc na głównej stronie w naszym kokpicie pod nagłówkami pojawiają się interesujące informacje z naszego miasta. Między innymi, czy ktoś w tym momencie szukuje nocleg, czy ktoś ma jakieś, zadał jakieś pytanie, na które nie ma jeszcze odpowiedzi, czy ktoś udzielił jakieś porady i tak dalej. Więc możemy od razu na stronie głównej, czy my, czy osoby, które w tym mieście mieszkają, mogą naszą prośbę dostrzec i mogą nam pomóc.
2: Mhm, tak.
1: To jest na pewno fajnie. Warto też zadać pytanie. Ale natomiast swoją drogą też...
2: Natomiast jeżeli ja tam w profilu wpisałam swoje miasto, gdzie ja teraz obecnie mieszkam, to tam się wyświetlają owszem tego typu informacje na tej stronie głównej, ale jeżeli chodzi o to moje miasto, gdzie ja teraz aktualnie mam wypełnione w profilu i gdzie aktualnie
1: tak,
2: mieszkam.
1: Tak, dokładnie. No ja akurat mieszkam w tak małej wsi, że raczej nikt do nas na klink nie przyjeżdża. Na to konto dostaję ogłoszenia, że ludzie chcą zwiedzić Gliwice, Katowice, Śląsk ogólnie, więc aż Katowice, gdzie to jest parę dziesiątek kilometrów ode mnie, no, może nie aż tak dużo, dostaję ogłoszenia z Katowic też, że ktoś w Katowicach szuka noclegu.
2: Tak. To znaczy ja właśnie przez te dwa języki, przez tam polski, holenderski, ewentualnie przez słowacki, mam właśnie, tak jak to już było mówione, dość ograniczone, że tak powiem, użytkowanie tego serwisu i będę go używała raczej w sposób szukania pomocy dla siebie w jakimś mieście, bo ja mam warunki tutaj takie, że przy czterech osobach dorosłych w trzypokojowym mieszkaniu no, raczej tutaj nie da się nikogo za bardzo zaprosić, więc tutaj nie da rady, natomiast bardziej będę to używała, przynajmniej na razie, żeby sobie poszukać jakichś tam przewodników, czy tych, którzy pokręcą wideo, czy coś w tym stylu. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. To będzie tak naprawdę moje pierwsze podejście w tym serwisie, także jestem ciekawa. I raczej planuję szukać osoby i prywatnie pisać do nich.
1: Ja też nie przyjmuję gości, bo nie mam na to chwilowo warunków, natomiast już mi powiedziano, że to nie jest problem i że można w inny sposób jakby się przyłączać.
3: Właśnie chciałam o tym opowiedzieć, bo tak to trochę do tego zmierzaliśmy, ale rzeczywiście jest tak, że często osoby nie mają możliwości przyjęcia kogoś, nie mają takich warunków lokalowych, albo na przykład ktoś, kto mieszka z nimi, nie chce kogoś obcego w domu. Wtedy właśnie warto pamiętać o tym, że bardzo już w tej chwili dużo osób posiada profile na couchsurfingu, gdzie ma po prostu napisane wyraźnie, że co prawda nie mogą nikogo przyjąć i taka opcja jest nawet do zaznaczenia, ale mogą zaoferować na przykład wspólne napicie się kawy, czy oprowadzenie po danym mieście, czy służenie jakąś informacją, która na przykład być może dla kogoś, kto przyjeżdża, będzie bardzo cenna.
2: Dokładnie tak.
3: A jednocześnie... Tylko jeszcze powiem, że to, że nie przyjmuje się gości, nie oznacza, że nie można skorzystać z couchsurfingu w innym mieście. To nie jest tak, że oko za oko, ząb za ząb. Jeśli ja proponuję kawę, to tylko kawę mogę dostać. Można śmiało jak gdyby ubiegać się o to miejsce noclegowe, gdziekolwiek się wyjeżdża, natomiast po prostu zwyczajnie zdarza się tak, że tego miejsca oferować nie można i nikt z tego powodu nie ma do nikogo pretensji.
0: A w zamian można na przykład zaoferować swój czas po prostu.
2: Na przykład, albo... Będę mogła uczyć kogoś języka słowackiego może.
0: Chociażby.
2: A na przykład ciekawe jest dla mnie też to, czego odkryłam w wyszukiwaniu, ale dopiero jak było w języku polskim już, że tak naprawdę jak się chce szukać tylko kogoś, z kim chce się spotkać, to tam jest dosłownie do tego opcja do zaznaczenia. Że się nie szuka kogoś w noclegu, tylko szuka się kogoś, z kim chce się spotkać i tam jest wyraźnie taka opcja do zaznaczenia i to jest bardzo fajne. Że się wyszukuje właściwie tylko osoby,
1: no,
2: które chcą
1: to jest
2: chcą
1: trochę
2: się spotkać,
1: trudno
2: ale...
1: do tego chyba dotrzeć, ja to będę też prezentował, że tam na tej stronie trzeba będzie w pewnym momencie wyłączyć style i dopiero wtedy
2: nie
1: pewne
2: wiem,
1: opcje będą dostępne, pewne linki się pokażą. A to się
2: być
1: cieszę.
2: Może, ja należy
1: miło słyszeć.
2: Z tym problemu,
0: może zależy to od przeglądarki, z jakiej się korzysta w tym przypadku.
3: Tak. Zresztą, jak w wielu przypadkach, na początku ta strona była naprawdę bardzo fajna, jeśli chodzi o obsługę. Była
0: a potem udowocześnili.
3: Zwyczajnie prosta. Tak, a potem zaczęło się rozszerzać, zaczęły dochodzić nowe opcje, nowe funkcjonalności i w tej chwili już tak przyjemnie nie jest. Natomiast jest to dalej do obsłużenia.
2: Ja też techniczne, to super.
3: Tak, będą na stronie, będziemy super, pokazywać fajnie. I na aplikacji mobilnej.
2: Okej, no to tyle, co chciałam powiedzieć i zobaczymy, jak to się potoczy.
0: No to życzymy powodzenia w takim razie.
2: Dziękuję.
0: Dzięki, do usłyszenia.
1: Miłego, odsłuchu.
3: I fajnie, że do nas dołączyłaś.
2: Dzięki, pa.
0: A jeżeli ktoś również, tak jak Adela, ma ochotę do nas tu dołączyć, coś, o coś zapytać albo skomentować, to co pojawiło się do tej pory w dzisiejszej audycji, w której, to przypominam, rozmawiamy o couchsurfingu, to zapraszam, tyflopodcast.net, tyflopodcast.net, to jest nasz radiowy Skype, można z niego skorzystać choćby i teraz. No i właśnie...
3: Ja przyznaję, że myślałam, że będzie właśnie bardzo dużo telefonu, bo to jest taki temat trochę, uważam, no może kontrowersyjny dla niektórych, a z kolei bardzo ciekawy, bo jednak coraz więcej z nas, osób niewidomych, wyjeżdża i podróżuje i gdzieś tam nowe doświadczenia nabywa, więc myślałam, że będzie tych telefonów dużo, no może to jeszcze nadejdzie, natomiast ja osobiście też bardzo zachęcam do kontaktu, zawsze można typowo interesujące nas pytanie zadać pod konkretnym kątem.
0: A jeżeli ktoś, to już mówię do osób słuchających tej audycji później, kiedy pojawi się na naszej stronie internetowej www.tyflopodcast.net, miałby ochotę o coś zapytać, no to od czegoś mamy jeszcze komentarze pod audycją, wtedy tam również można swoje pytanie zadać, można jakieś swoje uwagi również tam zapisać i to wszystko pojawi się na naszej stronie. Ale najlepiej słuchać teraz na żywo i zadzwonić tu do nas. To jest najlepsza opcja. Teraz powoli będziemy przechodzić do prezentacji możliwości serwisu couchsurfing.org. Jedna i druga strona jest poprawna, tak?
3: Tak.
0: I aplikacji mobilnych. Zastanawiam się, od czego zaczniemy. Czy od aplikacji, czy od strony?
3: Myślę, że od strony, bo wtedy warto najpierw wiedzieć, co w ogóle tam jest i potem zobaczyć, co z tego aplikacja może.
0: Dobrze, to Pawle, ty będziesz prezentował. Widzę, że jeszcze, ale zanim to widzę, że my tu mamy jeszcze jakiś telefon, więc ja się szybciutko przełączę na numer do przyjmowania połączeń. O, mamy telefon od Alicji tym razem. Witaj.
4: No, witajcie, dobry wieczór.
0: Witamy i słuchamy.
1: Dobry wieczór, witamy.
4: No witajcie. Przede wszystkim gratuluję Wam świetnego pomysłu na audycję i też sposobu, w jaki opowiadacie o couchsurfingu. Wydaje mi się też, właśnie podobnie jak Monice, że to jest bardzo ciekawy temat, zwłaszcza chociażby w perspektywie nadchodzących wakacji i ewentualnych pomysłów na to, jak można zagospodarować wolny czas. Ja mam takie pytania, bo oczywiście bardzo, że tak powiem, z dużą przyjemnością słucham tego, jak opowiadacie o samej idei, o tym, jak w waszym przypadku to się odbywa. Natomiast mam też, chciałam zadać troszkę takie pytania, jakby bardziej dotyczące reguł rządzących tutaj tymi serwisami, ogólnie społecznością couchsurfingową. Po pierwsze, kiedyś czytałam w bodajże Polityce czy Newsweeku, nie pamiętam już dokładnie, artykuł właśnie na temat, na temat funkcjonowania właśnie społeczności couchsurfingowej i była tam przez autora artykułu założona taka teza, że nie zawsze takie bardzo pozytywne opinie, przecież w ogóle pozytywne opinie, w rzeczywistości pokrywają się, to znaczy pokrywają się z rzeczywistością, dlatego że działa troszeczkę taki mechanizm psychologiczny, który polega na tym, że jeśli coś od kogoś otrzymaliśmy, w tym konkretnym przypadku jakby możliwość skorzystania z noclegu bezpłatnego, to jakby osoba ta korzystająca jest w takiej sytuacji, która jakby może nie to, że zmusza, ale poniekąd obliguje ją do przymknięcia oka na pewne jakieś niedoskonałości, czy też na takie kwestie, które, no powiedzmy, normalnie, powiedzmy, gdyby była pobierana jakaś opłata za nocleg i tak dalej, zawarłaby w tym komentarzu. I chciałam Was zapytać.
3: To mogę Ci odpowiedzieć na to pierwsze pytanie?
4: Tak, jasne.
3: Mogę Ci na razie odpowiedzieć na to pierwsze.
4: Tak, właśnie o to, o Wasze doświadczenie, jak to jest, na ile faktycznie są zbieżne, na ile rozbieżne z rzeczywistością te opinie, które wyczytaliście, zanim byliście goszczeni przez innych uczestników couchsurfingu.
3: Ja nie czytałam tego artykułu, natomiast z tego, co słyszę od Ciebie, to ja w pewnym sensie mogę się z taką tezą zgodzić, o tyle, że rzeczywiście myślę, że występuje w człowieku taki mechanizm, jak gdyby, powiedzmy, wdzięczności, że jeżeli ktoś zaoferował Ci coś za darmo, to tak jak się u nas mówi, darowanemu koniowi się w zęby nie patrzy. Natomiast myślę, że to bardzo dotyczy osób, które dopiero zaczynają. I myślę, że takie opinie rzeczywiście może na początku człowiek czuje się zobowiązany zamieścić. Natomiast jeśli się ten koncept dobrze przemyśli, jeśli się wie, że to, co my napiszemy, będzie stanowiło jak gdyby ważną rzecz dla kogoś kolejnego, kto tam przyjedzie, i jeżeli to właśnie weźmiemy pod uwagę, że w pewnym sensie od nas zależy to, czy następna osoba będzie rozczarowana, czy też niemile zaskoczona, to myślę, że po prostu dosyć szybko dochodzimy do wniosku, będąc aktywnymi couchsurferami, że nie warto jest niczego upiększać ani koloryzować. A poza tym, jeśli zaczniesz czytać takie opinie i przeczytasz ich bardzo wiele, to szybko dojdziesz do wniosku, że bardzo łatwo jest rozpoznać opinię, która nie chciała być niegrzeczna, to znaczy chodzi mi o to, że nadawca takiej opinii, czy też ktoś, kto ją wystawia. Inaczej pisze osoba, która jest naprawdę zadowolona z pobytu i ma coś konkretnego do powiedzenia na temat couchsurfera czy mieszkania, a inaczej pisze osoba, która zwyczajnie nie chce być niemiła. To są po prostu zupełnie dwie różne opinie. Jedna jest, wiadomo, prawdopodobnie nadal grzeczna, ale sucha i dosyć krótka zwykle. Natomiast w momencie, kiedy ktoś naprawdę spędził miło czas z tą drugą osobą, napisze o tym dużo więcej i w zupełnie inny sposób. Także po zapoznaniu się już z kilkoma czy kilkunastoma opiniami, sama będziesz po prostu czuła, czy będziesz w stanie wyczytać to między wierszami, które z tych opinii są naprawdę warte zainteresowania się. I często tak jest, jak Paweł wspomniał, że zwykle te naprawdę fajne opinie, dobre, takie głębsze, ciekawsze, są dodawane do profili osób, które mają w tym profilu naprawdę sporo zawarte, które już z samego tego, co o sobie piszą, wydają się ciekawe i to się bardzo często sprawdza. Ja to mogę zdecydowanie potwierdzić.
4: Jasne. Bardzo się cieszę, że miałam możliwość tutaj skonfrontowania tego z twoją opinią. Kolejne moje pytanie jest takie. Na pewno korzystając kilkukrotnie, czy nie wiem, kilkunastokrotnie z możliwości właśnie nocowania, no nazwijmy to w gościach u kogoś, tak? Starannie gdzieś przeszukiwałaś zasoby tych opinii. Co poleciłabyś początkującym użytkownikom takiego serwisu? Na co powinni zwrócić szczególną uwagę, albo ewentualnie o co powinni dopytywać, jakie rzeczy, powiedzmy, takie no, budzące zastrzeżenia najczęściej są przemilczane przez osoby tworzące własne profile?
3: Ja na przykład osobiście nigdy nie byłam jakimś wielkim przeczesywaczem, powiedzmy, opinii, dlatego że ja uważam, że też w pewnym sensie wszystko zależy od tego, czego się spodziewamy. Jeżeli są osoby, które powiedzmy lubią dosyć wysoki standard, na przykład zależy im na tym, żeby mieć osobny pokój w danym domu, to wiadomo, że muszą zwrócić uwagę na to, co jest napisane w profilu, dlatego że jest tam pole, które odpowiada właśnie za to, żeby naprawdę jak najdokładniej można opisać warunki, jakie się komuś proponuje. Czy jest to materac na podłodze, czy jest to łóżko, które musisz dzielić z kim się wybierasz na wycieczkę na przykład, czy jest to osobny pokój. I wtedy warto rzeczywiście na to zwrócić uwagę, żeby nie doznać jakiegoś tam niemiłego zaskoczenia, ale mówię, jest to bardziej związane z naszymi własnymi oczekiwaniami. Natomiast to, co może być przemilczane, to jest, nie wiem, na przykład możemy zapytać o to, czy couchsurfer dany posiada rodzinę, być może na przykład wielodzietną, o czym nie wspomniał, a załóżmy, zależy nam na tym, żeby się wyspać, bo nie wiem, jesteśmy na jakiejś konferencji albo mamy napięty program i w nocy chcielibyśmy odpocząć, no to dla nas może to być istotne, czy w domu panuje względna cisza, czy też będzie ona tam przerywana, powiedzmy, przez dzieci albo na przykład zwierzęta. Właśnie to też jest tak czasami, że ludzie nie tyle nawet przemilczają pewne rzeczy, co nie do końca zawsze wiedzą, o czym warto powiedzieć. Do takich rzeczy załóżmy należy posiadanie danego zwierzaka, co dla kogoś, kto ma alergię na koty czy psy, może być bardzo istotne. Natomiast dla właściciela może być tak oczywiste i takie jak gdyby codzienne, że nawet nie pomyśli o tym, żeby to umieścić w profilu. Natomiast też jest tak, ja też sama osobiście tak miałam, że najpierw wypełniłam ten swój profil najlepiej jak umiałam, a potem jak się okazywało, że ludzie jeszcze dopytują mnie o różne rzeczy, o których ja nie wspomniałam, to po prostu na bieżąco te rzeczy jeszcze dodawałam, myśląc, że skoro kogoś to zainteresowało, to być może potencjalnego kolejnego gościa też to będzie ciekawiło. I też właśnie ten profil się rozwija razem z nami na couchsurfingu i to mi się też bardzo podoba.
4: Jasne. Mi bardzo się podoba właśnie sama idea, pomijając już ten jakby taki najbardziej oczywisty fakt, że pozwala stosunkowo tanim kosztem odwiedzić różne ciekawe miejsca, pozwala też poznać nowych ludzi, to z tego, co tutaj opowiadacie, bo szczerze mówiąc nigdy nie miałam kontaktu z kimś, kto korzystałby z takiej formy, nie wiem, podróżowania, nawiązywania nowych znajomości. Trochę jest to też tutaj taka jakby, no dla mnie przywraca wiarę w człowieka w takim kontekście jego jakby bezinteresowności, gotowości do dzielenia się swoim czasem, swoim doświadczeniem, a nie tylko swoją kanapą. I jeszcze jedno pytanie, jakie mam, to chciałabym was zapytać o takie zderzenie waszych oczekiwań już później z tą rzeczywistością. Chciałabym zapytać was o to, jakie mieliście takie własne obiekcje, czy też opory przed tymi pierwszymi razami, kiedy właśnie korzystaliście z czyjejś gościnności, i o takie rzeczy, które najbardziej was w trakcie tych spotkań z tymi ludźmi, nie wiem, zaskoczyły, wzruszyły, które były dla was takim jakby najcenniejszym doświadczeniem emocjonalnym.
0: To Pawle, może teraz ty coś powiesz, bo tak przycichłeś.
1: Znaczy ja powiem tak, że dla mnie to są wszystko jeszcze pierwsze razy i dla mnie każdy kontakt, dla mnie każda propozycja noclegu czy spotkania to jest gdzieś mocniejsze bicie serca, bo to już się wtedy zaczyna akcja na poważnie i się angażuje wobec konkretnego człowieka i się ja zobowiązuję, że ja też spędzę z nim ten czas i powiedzmy będę jego gościem. I ja jeszcze jestem na tym etapie mojego życia, że mimo, że studiuję za granicą chwilowo jeszcze i mam powiedzmy tą swoją niezależność, to mimo wszystko jest gdzieś ten stały kontakt z rodziną i ta rodzina też się póki co jeszcze o mnie martwi, więc trzeba zawsze jakoś przezwyciężyć ten taki chwilowy moment tej niepewności, zwłaszcza jak opowiadam rodzicom, że to będzie ktoś jak z jakiegoś kraju takiego powiedzmy Bliski Wschód. Teraz te opinie są różne, mimo że mam wielu fantastycznych znajomych z tamtych rejonów właśnie przez uczelnię, to osoba obca, no jednak gdzieś budzi taką mimo wszystko obawę. Z całym szacunkiem dla naszych przyjaciół z Bliskiego Wschodu, bo są to jednokrotnie fantastyczni ludzie, niemniej jednak, no gdzieś jednak ten element paniki społecznej nie jest obojętny momentami. Niemniej jednak ja się staram wchodzić w takie układy, widząc właśnie profil, opinie, widząc, że ci ludzie mnóstwo fantastycznych kontaktów nawiązali przez Couchsurfing. No i jakby ten mój stres związany jest nie z konkretną narodowością, tylko po prostu z tym, że to jest osoba obca, u której ja będę w domu, więc poniekąd ta osoba może zrobić teoretycznie wszystko. Mimo, że to
4: podporządkować pewnym jej zasadom tutaj, respektować, tak?
1: To też, chociaż ja jestem z reguły taką osobą dość uniwersalną, nie mam za dużych wymagań i nie mam też za dużych tendencji do tego, żeby te zasady łamać. Jeżeli ktoś mnie poprosi, proszę,
4: ale
1: nie rób
4: nie,
1: tego, proszę,
4: nie
1: rób tamto.
4: Ale nie, tutaj nie chodziło mi o kwestię łamania, tylko tego, że na przykład możesz, nie wiem, nie wiedząc o tym, że panują takie czy inne zasady, czy to w kontekście kulturowym, czy też w kontekście po prostu konkretnego domu, tak, że takie są ustalenia pomiędzy domownikami, niechcący te zasady naruszyć. To też może rodzić pewne napięcie, w sensie takim, że obawiasz się tego, zanim do tego kogoś trafisz, no nie?
1: Tak, to z pewnością. Przy czym też już się przyzwyczaiłem powoli do tego i to jest też w kontekście nawet samodzielności osób niewidomych. Jeżeli popełnię nawet jakiś najbardziej kardynalny błąd, osoba, która chce osiągnąć moje dobro, czyli chce wygłosić jakąś krytykę pod tym kątem, żebym ja z tego osiągnął rozwój osobisty i coś zrobił następnym razem lepiej, żeby mi się lepiej żyło, zwróci mi w sposób nie przesadnie delikatny, ale też bez przesadnej jakiejś dozy, powiedzmy, nie wiem, czy współczucia, czy napastliwości. Uwagę, że no słuchaj, no my tego nie robimy tak. Teraz opowiadam wszystkim historię, jak to tydzień temu miałem udko z kurczaka, które nie do końca też chciałem, ale tam przez to, że troszeczkę byłem zamroczony i jakoś inaczej sobie wyobrażałem danie, wziąłem sobie i jako, że tam gdzieś już przegrywałem z tym mięsem, poprosiłem o pomoc. Problem z tym, że koleżanka, która mi towarzyszyła, była wegetarianką. Dla niej to był może nie problem, ale podkreśliła, że jest to dla niej trudne. I ja powiedziałem, że okej, w porządku, w takim razie poradzę sobie w inny sposób, ale ona stwierdziła, że nie, dobrze, jeżeli jest taka sytuacja, jeżeli trzeba, to nie ma problemu. Niemniej jednak ja troszeczkę się zaczerwieniłem i wiem, że następny raz przy tej osobie już będę bardziej ostrożny, No i na pojednanie, które no, chyba nie było w sumie potrzebne, ale że tak powiem, taki gdzieś tam gest wyrównawczy, wziąłem sobie następnym razem hamburgera falafel.
4: Aha, no super, super. Dobra, to w takim razie nie zabieram wam
1: z tego typu
4: więcej czasu, zostaję z wami, słucham i jeszcze raz gratuluję świetnego pomysłu na podcast i do usłyszenia gdzieś tam w przyszłości. Trzymajcie się, na razie, hej.
0: Do usłyszenia, Alu, dzięki za telefon. A Moniko, jeszcze może ty właśnie do tego ostatniego pytania, Ali, coś dodasz?
3: No, akurat będę już tutaj może krótko, ale chcę powiedzieć, że po pierwsze to jest fajna rzecz, którą tutaj poruszyli Ala i Paweł, mianowicie to o tych właśnie takich zasadach rządzących w konkretnym domu. Chcę powiedzieć, że to jest właśnie taka trochę może niezbyt jakoś tam szeroko opisywana, ale chyba w miarę zgoś, to my powinniśmy się dostosować do tego, co dzieje się w domu, a nie odwrotnie. Czyli jeżeli właściciel ma jakąś tam, nie wiem, jakąś rutynę codzienną, to po prostu powinniśmy to uszanować. Jeśli załóżmy wszyscy domownicy idą spać o 9, to powinniśmy się postarać, żeby o tej 9 już było cicho i żebyśmy mogli się zająć sami sobą i nikogo tam, gdyby już nie kłopotać swoją osobą, czy też różne tam inne mogą być domowe rytuały. Natomiast, co mnie jakoś tak ujęło, pamiętam na samym początku, kiedy pierwszy raz pojechaliśmy na couchsurfing i właśnie w Londynie nocowaliśmy u takiego już starszego pana, który mieszkał sam w dosyć dużym domu i dostaliśmy właśnie osobny pokój dla nas. Co mnie wtedy ujęło, to, że pierwszego wieczoru, kiedy tam przyjechaliśmy i chcieliśmy po prostu jeszcze pójść zobaczyć coś sobie w Londynie, to pan powiedział, że on też gdzieś tam wychodzi do znajomych i wręczył nam klucze do swojego mieszkania i powiedział po prostu, że jak będziemy chcieli wrócić, to w każdej chwili będziemy mieć możliwość otworzyć sobie drzwi i nie czekać na niego, nie dzwonić. I to było dla mnie takie wręcz szokujące w tym pierwszym momencie.
0: Taka oznaka zaufania bardzo dużego. Się, że
3: tak, to jest bardzo dużo, tak. Mogliśmy tam, nie wiem, no, przeszukać mu przynajmniej ten dom i sobie wszystko pooglądać, podotykać i tak dalej, nawet jeśli nic byśmy nie ukradli, czy mówię, wiadomo, że jak się dostaje klucze, mogliśmy je zgubić, mogliśmy, no, różne rzeczy mogły się wydarzyć, a jednak właśnie ten człowiek nam je dał w taki zupełnie naturalny sposób i myślę, że nie byliśmy ani pierwsi, ani ostatni. Więc właśnie ta właśnie taka, powiedzmy, jakaś troszkę szalona część, myślę, że w tych couchsurferach jednak tkwi. No i mi się ona oczywiście bardzo podoba.
0: Okej, okay, to teraz, skoro widzę, że tu telefonów nie ma, nikt do nas nie dzwoni, to myślę, że możemy przejść prezentacji strony najpierw, couchsurfing.com.
3: Ja bym chciała tylko jeszcze jedno zdanie dodać, jeśli pozwolisz, Michale.
0: Oczywiście.
3: Bo spodziewałam się bardzo telefonu, w którym padnie pytanie o to, czy to prawda, że couchsurfing jest traktowany jak serwis randkowy, ponieważ ten argument często jest wysuwany w różnego typu artykułach, czy też jakichś komentarzach w internecie. No i tutaj chciałabym powiedzieć, że oczywiście to się zdarza, ponieważ to jest serwis w bardzo dużym stopniu dla młodych ludzi. Wiele z tych osób jest osobami samotnymi. I zdarza się oczywiście tak, że ktoś kogoś gości, bardzo dobrze mu się z nim rozmawia, potem ten kontakt się utrzymuje i gdzieś tam z tego tworzą się pary. Zdarza się również tak, że przyjeżdża, nie wiem, dziewczyna do mężczyzny i okazuje się, że bardzo dobrze im się rozmawia, a potem gdzieś tam to dalej idzie. To nie mogę powiedzieć, że takie rzeczy nie istnieją, bo o tym się też gdzieś tam słyszy. Natomiast na pewno nie jest to główny cel tego portalu i na 100% nie są mile widziane zachowania, kiedy na przykład nie jesteśmy zainteresowani żadnym romansowaniem czy randkowaniem i jeżeli nasz couch albo nasz gość próbuje w jakiś sposób tutaj sprowokować pewne sytuacje, to jest to jak najbardziej powód do tego, żeby wystawić mu negatywną opinię i ewentualnie nawet do tego, żeby go po prostu zgłosić jako osobę, która nadużywa pewnych już w tym momencie praw. Dlatego też nie powinniśmy się obawiać, bo tak jak powiedziałam, wystarczy bardzo wyraźnie dać komuś do zrozumienia, że nie jesteśmy zainteresowani i z tego co wiem, to naprawdę w znakomitej większości takie sytuacje w ogóle się nawet nie zdarzają. To tak właśnie na wypadek tego, gdyby ktoś się z taką opinią gdzieś zetknął.
0: No tak, bo to różnie na różnych ludzi można trafić, ale dobrze, że jest jednak zawsze później ta możliwość wystawienia opinii danemu użytkownikowi, to wtedy też już pozostali wiedzą, na co mogą się na co mogą trafić.
3: Co jeszcze ciekawe, jak się wystawia te opinie, bo wystawiają zarówno osoba, która nocowała, jak i ta, która przyjmowała, wystawiają sobie te opinie nawzajem. I właśnie ciekawe jest to, i to jest też fajnie pomyślane, bo na początku też to było troszkę inaczej, ale w tej chwili jest już tak, że te dwie osoby dodają opinie nie widząc tego, co dodała druga osoba. Widzą to dopiero po tym, jak już obie strony dodadzą te opinie, mogą to zobaczyć.
0: A to mądrze
3: pomyślane.
0: A nawet
3: jest to tak, że jeżeli my... Tak, a nawet jest tak, że jeśli my wystawimy opinię negatywną danej osobie, to ta osoba tego nie będzie widzieć. To troszkę może być dyskusyjne, bo z jednej strony nie ma za bardzo możliwości się bronić, ale z drugiej też strony zapobiega, nie wiem, usuwaniu jakichś opinii, chociaż to akurat jest bardzo trudne. Właściwie nie da się samemu usunąć opinii z swojego profilu, ale być może właśnie, nie wiem, jakimś tam dalszym nieprzyjemnościom, które mogłyby spotkać osobę, która chciała napisać prawdę. Także też jakby tych negatywnych opinii należy się bać. Jeśli naprawdę jest powód, to zdecydowanie warto ją wystawić.
0: Okej. To teraz co? Przechodzimy do prezentacji serwisu. Ja już tu mam wszystko przygotowane, także Pawle...
1: Czy mimo to będę mógł Cię, Michale, prosić jeszcze o chwilę technicznej przerwy?
0: Proszę bardzo, to ja sobie...
1: Na przelogowanie się
0: dobrze,
1: i tak dalej.
0: To ja sobie jeszcze w międzyczasie też muszę to przestawić, o, żeby jeszcze wrócić do wcześniejszej konfiguracji, ale jak najbardziej nie ma problemu.
1: Ja może tylko jeszcze się w tym czasie odniosę, żeby jakoś, że tak powiem, ci ten czas zająć na antenie, do tego, o co tu pytała Alicja, czyli właśnie na co warto zwracać uwagę, czy co jest często przemilczywane.
3: Przemilczane.
1: Dziękuję. W trakcie ustalania warunków noclegu warto zawsze zapoznać się z drugą zakładką profilu, czyli dom osoby, która nas przyjmuje. Tam już do tego stopnia jest to rozwinięte, że wiele opcji jest przewidzianych. Czy dozwolone jest palenie, czy nie? Czy dom jest przyjazny dzieciom, czy nie? Czy sam surfer ma dzieci, czy nie? Czy jest przyjazny zwierzętom, czy nie? Czy ma zwierzęta? Czy jest przystosowany pod wózki inwalidzkie? Więc plus wszystkie opisy, że powiedzmy, czy w niedalekiej odległości znajdują się stacje komunikacji miejskiej, czy przystanki, czy jakieś instytucje użyteczności publicznej, restauracje, kina, jakaś rozrywka. O wszystkim, jakie są warunki w domu, czy właśnie to, o czym mówiła Monika, jakiego rodzaju pokój, jakie zasady domowe. Często zasady są rozpisane i ludzie piszą, że właśnie to, co mówiła Monika, nie życzą sobie palenia, że wracają o konkretnej godzinie do domu, a konkretnie z niego wychodzą i woleliby nie pozostawiać nas samych. Że preferują to czy tamto, że coś im nie przeszkadza, coś przeszkadza bardziej. Często takie informacje są już w profilu, a czasem są nam przysyłane dopiero jak zdecydujemy się na nocleg, jako taki regulamin, który warto by było, żebyśmy zaakceptowali i uszanowali. Wiele z tych rzeczy już jest tam umieszczonych i ludzie, którzy mają doświadczenie w couchsurfingu, tych informacji umieszczają naprawdę dużo, a jeszcze widać, że je dopisywali, bo nawet tam się przyznają, że to jest po jakimś czasie aktualizacja, że już nabyli trochę doświadczenia, mieli już takie sytuacje, różne inne sytuacje i chcieliby się ustrzec przed tym, a zachęcić do czegoś innego. Więc te profile są bardzo często obszernie powypełniane.
0: Jasne. Dobrze, to w takim razie teraz robimy sobie chwilę muzycznego oddechu, wracamy za chwilę, już tym razem z praktyczną prezentacją zarówno serwisu, jak i aplikacji mobilnych. No i już do Was wracamy. Trochę musieliśmy pogrzebać w technikaliach, ale jest wszystko w porządku. Na razie Paweł jest, ale myślę, że Monika dołączy do nas za chwileczkę. Teraz będziemy prezentować serwis internetowy. Ja sobie przygotuję wszystko, żeby to działało. Tylko muszę teraz jeszcze zrobić tak. I mam nadzieję, że już teraz będzie wszystko w jak najlepszym porządku. Pawle, zatem antena twoja.
1: No, trochę co potrwało, bo musieliśmy otworzyć dwie przeglądarki z takich, że tak powiem, zascenicznych wieści. I tutaj mam nadzieję, że Internet Explorer nie wywinie mi psikusa. Ja zazwyczaj używam Firefoxa, więc stronę znam z perspektywy Firefoxa. Wiadomo, że od przeglądarki to tam czasami się różni do przeglądarki.
0: Dodajmy jeszcze, że pokazujemy jednak... to znów dom.
1: Tak. Otwarłem... stronę couchsurfingu. O, przepraszam, tu już mówi, jak rozumiem, na antenie.
0: Tak, już mówi na antenie, już mówi.
1: Tak. Stronę wpisałem w przeglądarkę. Couchsurfing, pisane couchsurfing.com. Otwarła mi się strona o następującym tytule. Spotykaj lokalców z całego świata i nocuj u nich.
0: Couchsurfing.
1: To jest właśnie hasło couchsurfingu. Tutaj taka drobna uwaga, ja się tego czepiam, bo uwagi troszeczkę na studia, na doświadczenie w tych kwestiach. Ktoś, kto tłumaczył couchsurfing, ewidentnie sobie nie poradził z liczbą mnogą w języku polskim, przez co mamy lokalsów, mamy znajomy, a liczba mnoga to znajomies, odpowiedź z jako odpowiedzi w liczbie mnogiej. I tu na takie kwiatki możemy trafiać. To jest drobnostka, może nas to troszeczkę rozśmieszyć. Ja na to zwróciłem osobiście uwagę. Strona od góry wygląda w ten sposób. Będę poruszał się, Ctrl Home nacisnę teraz, żeby przejść do początku. I będę sukcesywnie zjeżdżał strzałką w dół. Tu możemy zmienić język. I te dwa linki będą nas z reguły na początku interesować. Nas akurat dołącz. Naciskam Enter. Otwiera się okno dialogowe, jedna z takich nowocześniejszych aplikacji webowych, czyli coś, po czym przemieszczamy się tylko i wyłącznie tabulatorem. Tu jest pole na imię. No tu na nazwisko. Mamy e-mail i hasło. Ja spróbuję te pola teraz wypełnić. Oczywiście będę musiał tu podać jakieś fałszywe dane. Regulamin couchsurfingu nie zezwala na używanie większej ilości kont. Nie wiedziałem o tym i niestety popełniłem dzisiaj ten błąd, zakładając sobie drugie konto na mój troszkę przerobiony e-mail. Zdeaktywowałem je zaraz potem. Mam nadzieję, że z tego tytułu nieprzyjemności miał nie będę, a jeżeli będę miał, to że będę w stanie się przed administracją couchsurfingu wytłumaczyć. No więc wracamy do początku formularza. Wpiszmy sobie jako imię Tyflo, jako nazwisko podcast, jako e-mail mogę podać jeden z moich...
0: Może być cokolwiek małpa-dziwisz.net, to jest, wiesz, to pamiętaj, że mamy...
1: Trafi do ciebie?
0: Tak, to wtedy wszystko trafia do mnie. Cokolwiek.
3: I może mów ewentualnie co, bo chyba nie każdy jest w stanie zrozumieć ten syntezator. Ja się przyznam, że ja nie rozumiem.
1: Po drugiej stronie jest trochę wolniejszy syntezator.
0: Tak, jest troszeczkę wolniejsza synteza.
1: Tak,
0: mam nadzieję, że nie ma.
1: Powtarzam, co tu mówię, no staram się. Dobrze. Jest dobrze. No i hasełko.
0: Są jakieś wymagania a propos hasła?
1: Nie spotkałem się. Ja osobiście staram się zawsze używać jakichś dużych, małych liter cyfr.
0: Okej.
1: To już jest taki mój osobisty standard. I tak sobie też tym razem. I dołączamy za pośrednictwem adresu e-mail. Można też, co ja uczyniłem na swoim prywatnym koncie, dlatego musieliśmy się też przelogować i zrobić przerwę, dołączyć za pomocą Facebooka. I wtedy klikamy po prostu w link dołącz za pomocą Facebooka, względnie zaloguj się za pomocą Facebooka. I jesteśmy automatycznie łączeni z naszym kontem. W związku z czym część danych jest już za nas wypełniona. Nie musimy wpisywać loginu ani hasła, jeżeli jesteśmy zalogowani na Facebooku. I dużo nam to ułatwia. A przy okazji możemy zobaczyć, kto z naszych znajomych z Facebooka siedzi też na couchsurfingu i dodać sobie go do znajomych i śledzić jego podróże i poczynania w tym portalu. To był tamten link, teraz nas interesuje ten przycisk. I tu już się pojawił następny etap rejestracji. To jest data urodzenia. Dzień.
0: Czy ja powinienem dostać coś teraz już na skrzynkę, czy jeszcze nie? No, będę śledził. Tak,
1: jeżeli nie teraz, to dostaniesz za chwilkę. No tak. Wybrałem pierwszy. Jakiś fajny miesiąc. Lipiec. O, czyli jak widać couchsurfing jest od lat 16 dozwolony, bo najwcześniejszym rokiem, jaki mogę wybrać, przepraszam, 18, ten czas upływa, od 18 lat dopiero jest couchsurfing dozwolony, bo nie mogę wybrać późniejszego roku niż 1999. Dobrze, no to przywróćmy sobie te dawne lata świetności. Płeć, może być mężczyzna. Gdzie mieszkasz? To jest to pole, którego ja się w tym całym procesie najbardziej obawiam, bo to miasto, nie wystarczy go wpisać, trzeba je po prostu wybrać z listy, żeby system potwierdził, że to jest autentyczne miasto, które istnieje, a nie, że wymyśliliśmy sobie jakąś wieś, której nie ma.
0: Że na przykład mieszkamy w San Escobar.
1: Tak, tak, tak. Dobrze. No to nad morzem jest pięknie, spróbujmy Mielno. Takie pierwsze miasto mi przyszło do głowy. Z tego co pamiętam, muszę tu w tym momencie wyłączyć tryb formularzy insert spacją, bo on się włączył w momencie, kiedy wszedłem w aplikację. Spróbujmy, czy coś tu wyskoczyło.
0: No nie wiem.
1: O, Mielec Poland.
0: Mielec nie. O, ale to...
1: Ale Mielno?
0: Mielno.
1: Jak najbardziej. Enter. I...
5: Mielno Poland.
1: Chyba się to dodało. Możemy spróbować przejść. Spróbować, ponieważ czeka nas jeszcze jedna przeszkoda. Recaptcha. Gdybym był zalogowany na jakieś konto Google na tym komputerze, to mógłbym zaznaczyć pole to, że nie jestem robotem. No ale jeżeli zaznaczę je teraz...
0: I tu będziemy mieli...
1: Ono się nie otworzy.
0: I tu będziemy mieli, szczerze mówiąc, problem, bo... dlatego, że nie mam możliwości przekierowania za bardzo audia z tamtego komputera.
1: Tak też pomyślałem, a ponadto chyba przez to, że to jest tryb prywatny okna... Nie, nawet nie jest. Ja bym powiedział, że jest większy problem. Ta kapcza się w ogóle nie ładuje. Ale nie, to tak zazwyczaj nie jest. Z reguły, jeżeli jesteście już zalogowani na konto Google, to po prostu po zaznaczeniu tego pola, jak już zresztą wielu z was pewnie doświadczyło...
0: Użytkownik zweryfikowany.
1: Fikowany. I można spokojnie surfować dalej. Ale to nie jest żadna tragedia. Pokazałem, myślę, najważniejsze aspekty tego tworzenia konta. Potem...
0: Ja bym jeszcze dodał, maila, że jeżeli... Ja bym jeszcze tu dodał, tak z własnych doświadczeń i z różnego tego typu serwisami, jeżeli wam nie będzie chciało to wskoczyć, to konkretne miasto, na przykład jak tam mieliśmy Mielec Poland, Mielno Poland i tak dalej, jeżeli naciśnięcie na tym Entera nie zadziała, to ja bym proponował po prostu skopiować tę całą wartość, czyli tam łącznie z tym przecinkiem i dajmy na to Mielno tam przecinek Poland i wkleić do tego pola. Może wtedy to zadziała, jeżeli po prostu aktywacja tego konkretnego miasta nie będzie chciała nam pomóc. Bo to czasem...
1: Tak, to była czasem druga
0: tego
1: moja
0: typu,
1: propozycja.
0: Czasem tego typu pola po prostu w ten sposób się zachowują. No i niestety. Trzeba sobie radzić, jak się umie.
1: Ogólnie im dokładniej, tym lepiej. Jeżeli jesteśmy w stanie podać miasto, przecinek, województwo, przecinek, kraj...
0: To już w ogóle
1: nie miasto, przecinek, kraj, to już jest dużo. To już jest dużo i myślę, że system to przyjmie.
0: Ja żadnego maila nie dostałem, więc przypuszczam, że po prostu tej rejestracji nie dokończymy w tym momencie. Jeszcze zobaczę w spamie.
1: No, myślę, nawet byłoby poprawnie, żebyśmy nie dokończyli, bo nawet nie przyszedłem przez kapcze, więc teoretycznie mógłbym założyć...
0: No,
1: zadanie weryfikacyjne wygasło. No dobrze, nic się nie stało, bo to, co nas by czekało potem, to jest już strona główna, tylko i wyłącznie z tą adnotacją, żebyśmy jak najszybciej wypełnili profil. To, o czym już wspomniałem.
3: Zresztą to, co jest w profilu, to można na przykładzie po prostu osoby, która już taki profil posiada, zobaczyć. To, co jak gdyby nas będzie czekało do wypełnienia w razie zakładania.
1: Tak, i to też będę się starał za chwilę zademonstrować.
0: Jesteśmy. Wszystko działa.
1: Część funkcji takich jak tworzenie wycieczek publicznych, wysyłanie wiadomości, jakakolwiek interakcja z użytkownikami, czy wydarzenia, czy właśnie hangouty, są obwarowane odpowiednim progiem procentowym wypełnienia profilu. Jeżeli tego nie spełnimy, nie jesteśmy w stanie użyć konkretnej funkcji, więc z tej strony serwis nas motywuje, żeby ten profil był jak najdokładniej wypełniony. W porządku, czyli to okno mogę zamknąć. I to drugie wygląda już troszeczkę inaczej. Moja strona startowa, no owszem, jest ona jak najbardziej moja. I na tym przykładzie postaram się wam pokazać różne funkcje tego portalu. Może się najpierw przespacerujmy po tej stronie, zobaczmy, jakie to różne funkcje ten portal posiada, przynajmniej na tej stronie głównej, którą tutaj mamy.
5: Moja strona, wydarzenia, link, grafika, link.
1: Tak, teraz na link grafika Couchsurfing to pierwszy link, nacisnąłem Ctrl Home i możemy jechać w dół strzałką. Tutaj, tu mnie już zachęca system do przejścia weryfikacji. Nie zweryfikowałem jeszcze ani numeru telefonu, ani dowodu osobistego, ani tym bardziej karty kredytowej. Więc...
3: A ja dzisiaj właśnie na potrzeby troszeczkę też audycji zweryfikowałam sobie numer telefonu i polegało to na tym, że musiałam go podać, a potem dostałam SMS-a z kodem, który musiałam wprowadzić, tak aby była pewność, że to rzeczywiście mój telefon. W momencie, kiedy chciałam zweryfikować dowód osobisty, poproszono mnie o zrobienie zdjęcia telefonem, bo to przez aplikację mobilną, zdjęcia dowodu i kiedy wprowadziłam adres, był taki przycisk wyślij pocztówkę i właśnie Couchsurfing powiadomił mnie, że w ciągu najbliższych 4 tygodni prawdopodobnie otrzymam pocztówkę, na której będzie też umieszczony kod i będę musiała go ponownie jak gdyby wprowadzić. Tak, aby była pewność, że rzeczywiście ja pod tym adresem mieszkam, więc ta weryfikacja jest prawdziwa i taka dosyć rzetelna.
0: No i potem jeszcze ewentualnie weryfikacja karty kredytowej, tak? To pewnie tam właśnie w tym momencie jest jakaś opłata pobierana zapewne.
3: Tak, tak.
1: Tak, ale nie do końca jeszcze dotarliśmy do tego, jakie są profity pochodzące z weryfikowania konta płatnego. Na pewno to jest jakieś wsparcie serwisu, jest możliwość przyłączenia się też do jakby wsparcia technicznego, z tego co zrozumiałem. Z tego co wiem też, osoby zweryfikowane mogą wysyłać więcej wiadomości inicjujących. Jako użytkownik darmowy możemy ich wysyłać jedynie 10 w tygodniu. Jako zweryfikowani możemy więcej.
0: A co to jest wiadomość inicjująca?
1: To znaczy, że my pierwsi się odzywamy do kogoś prywatnie.
0: Rozumiem.
1: Ponadto za każdą osobę, którą przenocujemy, co oznacza serwis Couchsurfing odnotował nocleg, czyli ktoś nam wysłał takie prawdziwe zgłoszenie, nie, że tam wiadomości nas poprosił, tylko wysłał zgłoszenie opcją poprosił nocleg. My to potwierdziliśmy, więc to zadziałało i że oboje sobie wystawiliśmy opinię. Otrzymujemy za każdą taką osobę 3 miesiące członkostwa tego takiego zweryfikowanego gratis. No i można w ten sposób naraz skumulować do 12 miesięcy członkostwa gratis.
0: Okej.
3: Okay. Także nie jest to jakoś super nastawione na zysk.
0: No ale wiadomo, no serwery same się nie utrzymają, tak? I to jednak zawsze są jakieś koszty.
1: Mhm. Dobrze. No to patrzymy, co tam dalej. Tu są wydarzenia, to o czym wspominałem. Grupy, czyli te wszelkiego rodzaju grupy. Tu Monika mi opowiadałaś, kiedyś, że były nawet takie grupy, gdzie osoby, które miały urodziny się zgłaszały.
3: Tak.
1: I wymienialiście się jakimiś prezentami z różnych krajów. To były pocztówki, to nagrania?
3: To były właśnie, to jest taka inicjatywa i ona nadal, ta grupa ciągle jest, już bardzo tam właściwie kilka lat. I to właśnie polega na tym, że jeśli znamy kogoś, kto też działa na couchsurfingu, to w dniu jego urodzin, właściwie do dnia urodzin przygotowujemy taką niespodziankę. I to mogą być właśnie albo kartki od osób, które mieszkają w bardzo różnych krajach i wysyłają tej osobie życzenia, albo nagrania, na przykład wideo, kiedy po prostu ta osoba, która chce taką niespodziankę zrobić, gdzieś tam prosi o nagrania wideo, czy też spotyka się z couchsurferami i prosi o kilka słów, albo nagrania audio, to już jest forma dowolna. W każdym razie chodzi o to, żeby dostać taką jak gdyby wiązankę życzeń od couchsurferów z całego świata.
1: No, ale mamy też na przykład grupy takie bardziej prozaiczne i lokalne, jak na przykład wylądowałem w mieście X, nie mam gdzie spać z tych czy innych przyczyn, potrzebuję na szybko noclegu, tak zwany CS Emergency, czyli większość miast ma te CS Emergency, takie grupy, w których po prostu prosimy na ostatnią chwilę o nocleg. Mamy dzisiaj znalazłem na przykład w Brukseli grupę osób, które szukają mieszkań i pokoi do wynajęcia i szukają współlokatorów. Czyli na różne sposoby w miastach i na całym świecie też tak transgranicznie pomagają sobie osoby z couchsurfingu na rozmaite sposoby i łączą się właśnie w grupy, które coś robią razem.
0: To cóż mamy dalej?
1: To jeszcze... Link. On jest w tej wersji, czyli ze stylami włączonymi. Ja jeszcze pokażę, jak to potem wygląda bez styli. W tej wersji jest niepodpisany. Jest to skrzynka odbiorcza na wiadomości. Jeżeli tu wejdziemy, pokażą się wszystkie wiadomości prywatne, które wymienialiśmy z osobami, z którymi pisaliśmy. To jest menu. Mogę je teraz otworzyć enterem. mój profil, to mogę wypełniać mój profil i go edytować. Konto i ustawienia. Tutaj też zajrzymy, tam jest troszeczkę ciekawych opcji. I opcja wylogowania się.
0: No i standardowa formułka. Dyrektywa o cookies.
1: To jest mój profil. Tu mieszkam. Nie przyjmuję gości, bo nie mam takiej możliwości niestety. I to jest... O, i to jest wyszukiwarka. Tylko ta wyszukiwarka w tej wersji taką, jaką my teraz mamy, no niestety nie chce działać. Jest to pole edycji do odczytu, sprawdzałem, nic się nie da wpisać, te opcje, które są pod spodem, też nie chcą się przełączać i... Adela ponoć miała z tym jakiś sukces, chyba to chodzi o tą część strony. Mi się nie udało, właśnie bez wyłączenia styli. Do tego przejdę za chwilkę. Tu jest nagłówek, już troszeczkę zaspoilowałem, dokąd się wybierasz. I tu mogę wpisać rzeczywiście miasto, do którego mam ochotę odbyć podróż. I to jest przycisk. Ale mam też listę rzeczy do zrobienia. To jeżeli już wszystko zrobię, oczywiście zniknie. I nieśmiertelna weryfikacja.
0: To są te rzeczy do zrobienia.
1: Mogę to też odrzucić, to wtedy zniknie. Tutaj wyskakują zaproszenia do grona znajomych. Jeżeli ktoś mnie zaprosi, to tutaj się to pokazuje. To jest mój znajomy. Istotnie ja już go przyjąłem, mam wrażenie, z dwa razy i cały czas to zaproszenie wraca. Nie mam pojęcia czemu. Mogę kliknąć zaakceptuj, ale nie będę tego teraz robił, bo już robiłem to dwa razy i cały czas to wraca. I tu już wyskakuje lista takich różnych rzeczy, które Couchsurfing nam poleca, czyli jakieś polecane miejsca, które warto odwiedzić. I gdybym tu kliknął, to pewnie pokazałoby mi gospodarze z Rzymu. I tak dalej. Ja może teraz przeskoczę na koniec strony i zaczniemy oglądać od dołu, co tam się znajduje. I może uda nam się dotrzeć do jakichś jeszcze opcji. To jest od samego dołu, Ctrl End, mapa strony.
0: Jakieś regulaminy zapewne.
1: Jak widać, strona operuje już dość długo. Aha, tu są aplikacje mobilne. Znajdują się zarówno w Play Store, jak i w App Store. Też będziemy je prezentować. To chyba są portale społecznościowe.
0: Tak.
1: To są portale społecznościowe, czyli Couchsurfing
0: chyba
1: na Twitterze, Facebooku.
0: Chyba nawet właśnie konta ich, tak? W tych portalach.
1: Tak. Tu jest wybór języka. Sklep? Nie wiem, co jest w sklepie couchsurfingowym. Nie wiesz? No to musimy jeszcze sprawdzić. Pewnie jakieś gadżety, pamiątki.
3: Przypuszczam, że koszulki na przykład z napisem Couchsurfing, to pamiętam, że ktoś tam kupował. I to są takie rzeczy, które oni sprzedają jak gdyby z... promocyjne, które też jak gdyby tam jakiś dochód przynoszą właśnie samemu portalowi.
1: Dlatego warto je kupować. A! To ja może przejdę po nagłówkach, bo wiem już chyba w co się wkopałem. Shift H, będę skakał po nagłówkach. Już za chwilę wszystko wyjaśnię. A, tu są jeszcze te reklamy polecane. Tu mi polecają miasto Meksyk, Stambuł, żebym odwiedził, Rzym, co nie jeszcze. Ale tu już zaczynają się bardziej interesujące nas rzeczy. Moje plany podróży. No i to prawda, nie mam. No niedawno był Maastricht, ale nikt się nie zgłosił, więc go skasowałem. I gdybym tu nacisnął, co też pokażę za jakiś czas, mógłbym utworzyć zaplanowaną wycieczkę. Czyli to, o czym mówiliśmy, wysyłamy całej społeczności konkretnego miasta sygnał, że chcielibyśmy przenocować u kogoś, bo chcemy zwiedzić konkretne miasto. I wtedy nie piszemy do konkretnych osób, tylko kto zobaczy ogłoszenie, ma szansę zareagować. Tu mogę wejść w moje zaplanowane wycieczki i nimi zarządzać. A tu w moje zapytania o nocleg, tak jak powiedziałem. Moi zaplanowani goście?
0: No tak. A...
1: No i to też prawda, bo ich nie mam. Bo ich nawet nie mogę mieć. Tu mogę wyszukać, czy ktoś w mojej okolicy szuka noclegu. To jest coś, czego nie ma w aplikacji mobilnej, się zorientowałem. Chyba mogę dodawać miejsca do ulubionych. Nie wiem, czy do późniejszego przejrzenia. Na podstawie twojego profilu interesuje się. Wod. Pusta. Klikamy, jakie jest twoje ulubione miejsce w mieście Pirowice związane z wod. Aha, no tak, w zainteresowaniach mam istotnie wpisane jedzenie. I pytają się mnie, jakie to właśnie miejsce związane z jedzeniem mógłbym polecić w Pilchowicach. Chyba ktoś pamięta tą pizzerię Miwę z audycji o Wi-Fi Map. To może to mógłbym polecić. To jest chyba najbardziej znana taka restauracja u nas. Ale dosyć o tym. Przycisk i to jest bardzo interesujące. To jest coś, co interesuje nas, ale interesuje też naszych gospodarzy. Dzięki temu my uzyskujemy sukces tak naprawdę couchsurfingu. Co się dzieje w okolicy? To jest taki panel, on się tu pojawia, jak widzicie, na stronie głównej każdego surfera. Jak tylko sobie spojrzy. I mamy na przykład... wydarzenia. Co to się będzie działo w mojej okolicy w najbliższej przyszłości niedaleko? To jest wieczór osób mówiących po francusku, czyli jeżeli ktoś się uczy francuskiego, tak jak usłyszał w Katowicach, co wtorek o godzinie 7 wieczór, może przyjść w wyznaczone tam miejsce i wziąć udział, porozmawiać po francusku. Czy mamy coś jeszcze? Multi-language meeting w Katowice. Jeżeli dobrze kojarzę, to jest w pubie Eureka na Świętego Jacka. Tam byłem już z naszym kolegą studyjnym podcastowym Tomkiem Kowalikiem. Trochę zatłoczone miejsce. Trochę jest głośno i ciężko jest się z kimś dogadać. I na początku były problemy strasznie organizacyjne, jakieś rozłamane stoliki na dwoje. To tak a propos tego wydarzenia. Niemniej jednak jest bardzo ciekawe, dużo osób przychodzi.
0: Ktoś się interesuje już tym wydarzeniem.
1: Tak, pewnie. Znaczy jedna osoba może być też organizatorem tego wydarzenia, aha, więc... okay. Więc możliwe, że to jest organizator. I English Meeting. Ten English Meeting to jest właśnie ten, o którym opowiadałem, że wziąłem w nim udział z moim kuzynem kiedyś. Tak, to nawet było w czwartki. No i jest tutaj opcja utwórz wydarzenie. Co mamy jeszcze? A i zobacz więcej. Popularna porada. No bo możemy udzielać osobom odwiedzającym nasze miasto porad. Tutaj koleżanka, couchsurferka pyta się, jakież to nietypowe miejsca, takie mniej znane, mniej oczywiste, może odwiedzić w Katowicach.
0: No tak, i tu właśnie i zobaczyliśmy, tu... że jest problem z odmianą liczby mnogiej.
1: Tak, jest problem. Niemniej jednak jest odpowiedzi, a nie odpowiedź, tak, jak widziałem ostatnio. I koleżanka, jak widać, odpowiedzi już otrzymała. Więc, myślę, że jest zadowolona z swojej
0: wizyty w Katowicach. Więc inni mogą też skorzystać.
1: Tak. A to swoją drogą.
0: Jakieś miejsce do pływania interesujące.
1: Tak, jeśli możliwe na zewnątrz. To jest też w sumie ciekawe i ważne, że to, że na couchsurfingu my jesteśmy gdzieś tam gościem i ktoś nam użycza swojego czasu czy kanapy, to nie znaczy, że nie możemy o coś poprosić, jakiegoś konkretnego wymagania postawić, czy nie wiem, że coś wolimy nad czymś innym. Jeżeli mamy fantazję, to myślę, że te fantazje warto przedstawić. Ja na przykład trafiłem ostatnio na gospodarza. Bardzo żałuję, że jakoś nie udało mi się z nim skontaktować. Zostawił swój numer telefonu i nie odpisał na niego. Możliwe, że to jest już nieaktualny numer. Że jeżeli uparłby się jego gość, to on mógłby swojego gościa przenocować na balkonie. Ja zawsze marzyłem o tym, żeby na balkonie przenocować, ale to była jedna z takich rzeczy, które rodzice mi odmawiali i wiem, że raz w życiu by mi pozwolili. To było fantastyczne uczucie. Właśnie spać poniekąd pod gołym niebem, ale jako, że nie mieliśmy warunków rozstawić namiotu w ogrodzie, to zrobiliśmy takie prowizoryczne legowisko z koca, z jakiegoś materaca i czegoś tam jeszcze. I to była naprawdę fantastyczna noc. Pamiętam, że potem się obudziłem rano, było już jasno. Ptaki nawet jakieś śpiewały. i miałem właśnie taką fantazję, żeby jeżeli się uda mi skontaktować z tym człowiekiem, żeby spać właśnie na balkonie, jeżeli pogoda pozwoli. Więc takie nietypowe zachcianki też zdarza się, że są spełnione. O, tutaj ktoś chce przechować sobie samochód na parę miesięcy,
0: albo sprzedać. No,
1: albo sprzedać, więc ludzie mają najróżniejsze potrzeby związane z couchsurfingiem.

0: dawniej, chyba jeszcze w epoce kamienia, czy jakoś tak dawniej, takie prowizoryczne narzędzia można by obejrzeć, i szukałem przewodnika. Nie dostałem do dziś odpowiedzi, niestety. Może jeszcze ktoś się odezwie. Są też dyskusje, czyli można po prostu sobie o czymś porozmawiać w ramach miasta. Jakiś taki mini forum stworzyć. Tu jest dyskusja na temat koncertu zespołu Clutch. Zdaje się, że jest to zespół metalowy, z tego co kojarzę. O, tu są odpowiedzi.
1: Tak. Horse.
0: Nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi. Pewnie o jakieś też wydarzenie. O, ktoś szuka sobie towarzystwa do wyprawy na długi weekend do Szwajcarii? Może to ten długi weekend? Pewnie tak. I dostał jedną odpowiedź. Dwa tygodnie temu. Ktoś szuka po prostu kogoś, z kim może się napić piwa. I tak dalej, ja tu przeskoczę. A mogę też rozpocząć dyskusję, albo zobaczyć ich więcej. I to jest coś, co pewnie interesuje nas najbardziej, czyli podróżnicy szukający noclegu. Tu jest już jeden taki pan. Sam June 18, czyli niedziela 18 do wtorku 20 czerwca. Czyli jeszcze jest szansa przenocować Mata z Liechtensteina. Nie napisał za wiele o swojej wycieczce. Ja zazwyczaj staram się te opisy wycieczek robić bardziej rozbudowane, choćby dlatego, że wtedy mój gospodarz wie, czego się spodziewać po mnie i co mógłby ze mną zrobić. To są te momenty, w których też piszę właśnie, że nie widzę i przydałby się ktoś, kto ma też troszeczkę czasu, oprócz tego, że mieszkania. O, i możemy od razu zaproponować temu człowiekowi nocleg i go przyjąć do siebie.
1: Z Ukrainy.
0: Znajomość języków Ukrainian, Rusan, Antembris. Liczba nocy, klęcz. Aha, czyli w przyszłym tygodniu będzie chciał odwiedzić Gliwice.
1: Tak, no. Nie potrzebuje dużo miejsca, chciałby sobie zobaczyć
0: Gliwice, bo dużo widział zdjęć i nareszcie może podróżować, więc chciałby skorzystać z tej okazji i odwiedzić Gliwice. Więc tu już bardziej sprecyzowane są te wymagania. A czytaj więcej, bo opis był troszeczkę też dłuższy.
1: Tak, dłuższy opis na to
0: było. Tu kolejne osoby. A już tu przeskoczę. Nie mogę zobaczyć więcej podróżników. I to już jest koniec strony couchsurfingu, tej głównej. Myślę, że teraz bym się skupił na takim centralnym dość miejscu tej strony, czyli ja chcę jechać do jakiegoś miasta i co dalej, co tam będę robił, z kim tam będę się spotykał, gdzie będę spał, jeśli znajdę nocleg, no to spróbujmy to przeprowadzić. Dokąd się wybieramy? Michale, wybierzesz miejsce, albo ty, Moniko, wybieracie jakieś miejsce? Dokąd byśmy się mogli wybrać?
2: Może gdzieś do Mumbai na przykład.
0: Mumbai to jest w Indiach, tak?
2: Tak.
0: Mumbai, India. Oby załadował się Mumbai, a nie na przykład Adelaide w Australii, bo tak już dzisiaj też się działo. Enter.
1: Chwila prawdy.
0: I załadowało się. Bardzo ładnie. Widok, który nam się ukaże, powinien być analogiczny do tego ze strony głównej, czyli te same nagłówki, jakie tam mieliśmy, czyli gospodarze, no oczywiście poprzedzeni gospodarzami, ale pod listą gospodarzy oczywiście nie zabraknie też wydarzeń, nie zabraknie dyskusji, pytań, osób, które same szukają noclegu i tak dalej. Ale centralną częścią są gospodarze. Tu powinienem być w stanie dotrzeć do

0: nagłówka.
1: I to nawet na samej górze zdaje się, że tych nagłówków.
0: Tak, tak. Pod samymi... O, tu mogę wpisać już daty.
1: A czy możesz wpisać, bo tu... To są pola tylko do odczytu.
0: Zobacz. Tak, to nie wpisuje się... ja zazwyczaj to robię od innej strony, czyli najpierw zakładam podróż i tam podaję daty.
1: A czy tu na przykład jak klikniesz na ten wyjazd, powiedzmy, albo przyjazd, o, na przykład na to, czy tu się coś nie rozwinie? Albo na samej dole, na samym dole teraz strony, czy się nie pojawi jakiś kalendarz? O,
0: tak. Tak, tu jest kalendarz, to masz rację, tylko... Pytanie, czy mogę przełączać miesiące?
1: Zobaczmy. O! I tu chyba są dwa linki, że poprzedni, następny.
0: Chyba się przełączyło na lipiec. Niechże to sprawdzę. Tak, przełączyło się. Masz rację.
1: Trochę, no trochę to my... takie skomplikowane, ale da się z tego skorzystać.
0: Tak, czyli trzeba przeskoczyć na dół strony i tam się zainteresować kalendarzem, który się pokazuje. Dobrze, ale mimo to powinni się już oświetlić jacyś gospodarze. 31 188 gospodarzy, którzy potencjalnie mogą nas przyjąć. Miasto jest duże, ale i osób jest dużo.
2: No bardzo dużo, moim zdaniem to jest bardzo no, robiąca wrażenie liczba.
0: Tak. Okej, okay, zobaczmy taki przykładowy. Możemy też wyfiltrować, możemy na przykład posortować według tego, czy ktoś się logował na przykład godzinę temu, czy dzień temu, czy ma opinii tyle, czy tyle. Ja często, jak mi się już czas kończy, szukam osób, które logowały się możliwie najwcześniej. Miejmy nadzieję, że tym razem też trafimy na takich ludzi. Harshil Vora. Jest to pierwsza osoba, która wyskoczyła tu w wynikach. Music i cycling to zainteresowania tej osoby. Być może przyjmuje gości. O, no to jest dość wysoko. Zdaje się, że odpowiada na większość wiadomości, które czy tam na zapytań, które ktoś składa.
1: No i nawet niedawno się logował.
0: Dobrze. To może przykładowo ja w drugim okienku otworzę profil tej osoby i zobaczymy tak poglądowo,
1: co tam się wyświetla.
0: Z czego taki profil typowo się składa. Spotkaj się z użytkownikiem Arslevora, lokalem w mieście Mumbai, Southwark, link grafika Southwark. Klikamy zweryfikowany profil na bułek poziomczy. O, to jest zweryfikowany profil. Link Arslevora, link grafika z bylem czy przycisk rozumiem. Klikamy. A, ja troszeczkę wyszedłem strzałką w górę, bo myślałem, że ten nagłówek to już tam zostawił mi z tyłu jakieś ważne informacje. Jak widać, chyba tak nie jest. Link Arslevora, link Mumbai, Maharashtra, India, na bułek poziomczy, zweryfikowany profil, na bułek poziomczy, link, płatność zweryfikowana, telefon zweryfikowany. Dowód tożsamości nie zweryfikowany, zweryfikowany adres. Wszystko oprócz dowodu tożsamości jest zweryfikowane. No, to dość dobry wynik. Nagłówek poziom 1, być może przyjmuje gości. Wskaźnik odpowiedzi 71%. Ostatnie logowanie 7 minut temu. Link wyżej zapytania o nocleg. Możemy od razu wysłać zapytania o nocleg. A możemy też otworzyć przycisk więcej. To jest wyślij wiadomość. A to jest więcej. Te linki od wiadomości jakimś cudem nie są podpisane. I to jest duży problem. One się pokażą, jeżeli wyłączymy styl. Zakładka link informacje. Mamy zakładkę informacje. Mój dom to jest to, o czym mówiłem, czyli
1: o zasadach
0: warunki,
1: różnych,
0: jakie
1: tak?
0: panują w mieszkaniu. Tak. Zakładka link zdjęcia. Możemy też wrzucać swoje zdjęcia, które pokażemy potem osobom, które będziemy przyjmować, żeby też wiedziały, że już gdzieś byliśmy, jakieś doświadczenie mamy. Zakładka link opinie. Zakładka link czy... Opinie. Zakładka link znajomi, zakładka link rzęć, pusta, zakładka link ulubione, zakładka link zero, nagłówek poziom 1 planowane wycieczki.
3: Czy są jakieś... O, są planowane wycieczki u tej osoby.
0: Link Salzburg, Salzburg, Austria, liczba nocy 1, Sium 24, Sium 25.
1: No i wiadomo, że wtedy to raczej, że wtedy to raczej nie będzie szans, żeby tam się do niego na nocleg załapać.
3: Tak, mogą nam coś przywieźć z Indii, jeżeli ich przenocujemy. A chcą, ale chcą w Niemczech podróżować. A szukają nas tego Austrii. No nie będę tutaj całej podróży przedstawiał. Mogę zaproponować nocleg. Aha, no tu jest cała wycieczka pięknie rozpisana, każde miejsce po kolei, gdzie by chcieli pojechać, gdzie potrzebują noclegów. O. Ale zaraz pod spodem jest przegląd, czyli takie poglądowe informacje na temat tej osoby. Trzy opinie, z czego dwie potwierdzone i pozytywne. Potwierdzone znaczy, że chyba z dwóch stron to poszła opinia zwrotna.
1: A tu jeszcze języki. Aha. Okazuje się, że trochę więcej tych języków nawet zna.
3: Mówi w językach tych, które angielski, hindi, marathi i gujarati, ale uczy się hiszpańskiego i japońskiego. I to jest też może istotne, bo może ktoś, kto tą osobę przyjmie, będzie chciał te języki poćwiczyć. Albo po prostu napisze, bo couchsurfing tak naprawdę można by też wykorzystać, nawet jak nie chcemy podróżować specjalnie, jako platformę do znajdywania sobie osób, z którymi możemy poćwiczyć konkretny język. A kto wie, może z czasem zdecydujemy się ich odwiedzić w ich kraju. 21 lat, mężczyzna. Użytkownik od 2017. Użytkownik od 2017, tak. Z zawodu jest biznesmenem. A ma już tytuł, zdaje się, inżyniera
1: informatyki
3: komputerowej.
1: Tak.
3: No, to jest też cenna informacja. Czyli tu mamy dużo opisu
1: o
3: tej
1: nim,
3: osoby.
1: Tak. Sobie naprawdę ktoś mnóstwo. Się przyłożył co rzeczywiście do zbudowania swojego profilu. I może dlatego jest tak, na samym początku listy wyników. Też tak może być.
3: Prawdopodobnie, tak. Więc wiemy od razu, co lubi robić, czym się zajmuje, jakie ma wymagania, że nie wymaga za wiele, że jest w stanie się dostosować do każdej sytuacji. Wiele o sobie napisał, to jest bardzo cenne, jeżeli kogoś przyjmujemy. Dlaczego jestem na couchsurfingu? Tu też ludzie często motywują, że lubią poznawać ludzi, że lubią podróżować, że raz spotkałem się z bardzo fajną motywacją. Pisała ją kobieta, już pani doktor chyba, nie pamiętam teraz jakiego kierunku, w jakiej dziedzinie. Natomiast napisała, że ma już tam kilkoro dzieci, męża, ale zawsze, odkąd była mała, ze swoimi rodzicami jak wyjeżdżała, nigdy nie nocowali w hotelach, bo hotele nie dają nam prawdziwego odczucia, jak jest w kraju, który odwiedzamy. I to jest coś, co zawsze wynajmowali jakieś mieszkania u kogoś, spali u rodzin, które podejmowały gości. I myślę, że to jest też szalenie ważne i to, co jest fantastyczne w couchsurfingu, że podróżując w ten sposób poznajemy kulturę. Dowiadujemy się i nie tylko tak, jak można ją poznać z książek na przykład, czyli te jej typowe aspekty, ale też właśnie jakieś takie rytuały życia codziennego, co ci ludzie jedzą, piją, jakiego słuchają radia, jak wygląda życie z ich perspektywy, praca, rozrywka, życie codzienne i tak dalej. To jest, myślę, nie do przecenienia i tego w żadnym hotelu nie doświadczymy. A ja właśnie, mój ulubiony sposób podróżowania, właśnie ponad te wszystkie zabytki, które można zobaczyć, wydarzenia, w których można wziąć udział, to jest właśnie poznanie kultury, żeby chociaż przez chwilę poczuć się jak osoba, która mieszka w tym kraju od dawna. Nie jest to wiadomo w 100% zreplikowane doznanie, niemniej jednak bardzo blisko. A dlaczego na couchsurfingu jest właśnie ten 21-letni Chin? No właśnie, bo nic nie może ci dać więcej radości i satysfakcji jak eksplorowanie świata razem, podróżowanie razem, interakcja z ludźmi. No tak właśnie myślałem, wiele osób jest z tego powodu. Zainteresowania. I tu jest cała lista, tu można te zainteresowania dodawać do listy. Sztuka, projektowanie, śpiewanie, projektowanie grafiki, fotografia, taniec. Jest tego dużo. Muzyka, filmy i książki, tu można coś o tym napisać, nie ma osobnych pól. Tak, więc tutaj już tak bardziej nie było konkretnych zespołów wymienionych, czy autorów, czy reżyserów, czy tytułów. Po prostu rozpisane jakieś takie upodobania tej osoby względem muzyki.
1: No to jest też
3: jedna niesamowita
1: ciekawe.
3: Rzecz, którą zrobiła. Założył w wieku 20 lat dwie firmy skupione na rewolucjonizowaniu edukacji i środowiska poprzez nowoczesne technologie. No to jest imponujące. To jest właśnie taki rynek, gdzie można się wymieniać umiejętnościami. Ja mogę nauczyć czegoś, ja chętnie nauczę się czegoś i tak dalej. Ktoś może nauczyć się od tego człowieka marketingu. Obawiam się, że może być to ciężkie w jeden wieczór, ale jakieś podstawy
1: zawsze można
3: wyznać. Ale jakieś
1: porady, jakiś porad może udzielić.
2: Albo na przykład o jakichś doświadczeniach posłuchać, albo właśnie podzielić się może nawzajem jakimiś spostrzeżeniami, jeżeli ktoś też się marketingiem zajmuje.
3: No oprócz tego fotografia, gotowanie, śpiewanie, języki, którymi mówi. No ja bym się pouczył kuczować. Chciałbym się poznać nowe kultury, poznać nowe style życia, nauczyć się nowych przepisów. No. Myślę, że w Polsce bym mu tego nie zabrał. Chciałby się podzielić swoimi historiami z życia, pracy, podróży i chętnie słucham innych. Czym mogę się podzielić z gospodarzami? No, czyli może nas ugościć, pokazać nam ciekawe miejsca, przedstawić nam ciekawe jedzenie oraz zapewnić trochę prywatnej przestrzeni. Kraj, w którym był. O, to trochę mało, ale takie ciekawe. Etiopia i Kenia. A kraje, w których mieszkał? Tylko Indie. I to jest w zasadzie wszystko, co wiemy na temat tej osoby, ale to już jest dość dużo.
1: A to tylko pierwsza zakładka, myślę, że... profilu, tak naprawdę.
3: Tak, tak, tak. Możemy też przejść do zakładki Mój Dom. Zaraz to znajdę.
1: Myślę, że to będzie też dość interesujące. Bo raczej zdjęcia nas nie zainteresują. O.
3: Mój Dom. I teraz pod nagłówkiem. Czyli jeżeli w awaryjnie nie będziemy mieli noclegu, możemy się do tej osoby zwrócić o nocleg w ostatniej chwili. Hallroom, czyli jakby taki chyba salon, o ile dobrze tak, kojarzę. Tak. Z łóżkiem i kanapą, nikt nam nie będzie przeszkadzał. Mamy to dla siebie. Aha, no czyli można nas też ugościć w którymkolwiek z innych pokojów, mieszka z rodzicami i swoją siostrą bliźniaczką. Mówi, że zawsze jest fajnie wieczorami, jak gdzieś wyjdą razem, albo jak są wszyscy razem w domu, więc polecam. Owoce, jedzenie, bezpieczeństwo, oprowadzenie po mieście. Wszystko, o co tylko zapytamy, jeżeli tylko są na to możliwości i czas. Mają niedaleko zarówno stację kolejową, jak i przystanki autobusowe, jak i taksówkę.
1: No i tutaj
3: tu
1: też
3: napisał, że jest, tak, że jest zareklamował otwarty, się, że lubi tak zdobywać nowe doświadczenia, jest otwarty na nowych ludzi. Tutaj bym dopisał ja osobiście jakieś inne informacje na temat mieszkania, jakieś specyficzne detale i tak dalej.
2: Dużo osób pisze o tym, co ma w domu, po prostu nie wiem, czy ma telewizor, telefon,
3: Wi-Fi.
2: Czy ma Wi-Fi, właśnie, to też jest teraz ważne, ale to też jakby wiadomo, każdy profil się troszeczkę różni.
3: Okej, w takim układzie możemy zamknąć ten profil, bo już wszystko, czego chcielibyśmy się o naszym gospodarzu dowiedzieć, przykładowym, dowiedzieliśmy
2: się. Może mogłabym pokazać mobilną aplikację teraz, czy jeszcze coś o stronie?
3: Wiesz co? Ja myślę, że chociażby bym spróbował pokazać, jak się tworzy wycieczkę publiczną. Że tam trzeba wpisać ten, bo tam trzeba jest taka, ostatnio odkryliśmy, że niestety format daty jest amerykański. Trzeba wpisywać go miesiąc, dzień, rok i chyba jeszcze z myślnikami. No dobrze, to spróbujmy. Jeszcze tutaj tylko spojrzymy szybko na to miasto, na Mumbai. Bo powinny być takie same zakładki jak w Pilchowicach, czyli wydarzenia, pytania i tak dalej. O, mogę od razu utworzyć zaplanowaną wycieczkę w Mumbaju. To za chwileczkę zrobimy, ale pytanie, czy mogę dotrzeć do informacji o...
1: Czyli tak samo jak tam jakieś pytania i tego typu rzeczy.
3: Tak.
1: No tu mamy te profile.
3: A, tu są strony do... 1560 stron. Chyba z tej pozycji nie mogę, to jest ciekawe. Mam wrażenie, że kiedyś mi się udało do tego dotrzeć.
1: Ale może wiesz, ta strona też gdzieś tam się trochę przeobrażała w międzyczasie.
3: Może. Spróbujmy utworzyć tę wycieczkę do Mumbaju w takim razie. I tu się pokazuje kolejny dialog. Nie wiem, do czego było zaktualizuj. Prawdopodobnie do tych wiadomości. Ja może wyłączę ten tryb formularzy i się wszystkiego dowiemy. Klikalne miejsce docelowe gwiazdka, wybrzemy ubin mi podróż, opublikuj szczegóły twojej wycieczki, aby mogli je zobaczyć lokalni gospodarze organiza, wybrzemy ubin mi podróżnicy, opublikuj zweryfikowani użytkownicy, szybciej znajdu link, zaktualizuj, twój profil jest
1: niezależny. No chodzi o to, żebyś się zweryfikował.
3: To pole edycji jest miejscem docelowym, tu już jest wybrany Mumbai. Datę trzeba wpisywać koniecznie, tak jak wspomnieliśmy, format amerykański. I z myślnikami.
1: Format amerykański, czyli? Przypomnijmy jeszcze raz.
3: Miesiąc, dzień, rok. Miesiąc, dzień, rok to jest?
2: Myślę, że rok, miesiąc, dzień, ale...
3: Zobaczmy. Spróbujmy rok, miesiąc, dzień. 2017?
2: Minus. 10. Sierpnia. To był
1: 8
2: października.
3: Tak.
2: Racja. No i teraz powiedzmy 10.
3: Data jest elastyczna, czyli mogę to jeszcze zmienić.
1: I też można zaznaczyć, że data elastyczna.
3: Tak. liczba podróżników i opis wycieczki. To jest tu, gdzie zazwyczaj piszemy, czego się spodziewamy po naszych gospodarzach, że będą mieli dla nas czas, że chcemy zwiedzić coś tam, że mamy takie, a nie inne plany, że potrzebujemy tego, a tamtego, że nie wiem, preferowalibyśmy dom taki, a nie inny. Możemy tu wyszczególnić swoje wymagania. I można kliknąć utwórz. Raczej go nie kliknę, bo...
1: Bo nie wybierasz się.
3: Nie planuję chwilowo, tak, wizyty w Mumbai. Bilety na październik. Październik to są studia w ogóle. Kurczę, a może... Nie, dobra. Nie.
1: Zmień na wrzesień.
3: Dobrze. Na wrzesień też są niestety plany. Okej, jedna jeszcze rzecz, którą chciałem pokazać, zanim przejdziemy do aplikacji mobilnych, bo tu moglibyśmy tę stronę pokazywać rzeczywiście, tak jak o tym długo. Myślę, długo.
1: Długo, tak.
3: A jest ciekawa, wyszukiwanie osób o konkretnych kryteriach. Jeżeli interesują nas właśnie, tak jak mówiłem, tylko Polacy, albo tylko osoby, które się interesują jazdą na rolkach czy czymś, możemy to zrobić, chociaż nie jest to proste. Ja otworzę stronę Couchsurfingu jeszcze raz, bo chyba weszliśmy... Jestem tutaj. Musimy znaleźć przycisk wyszukaj. On jest pod tym polem, gdzie wpisywaliśmy miasto wcześniej. I tutaj naciskamy ten niezaetykietowany przycisk. Nie planowałem Hamburgu, ale skoro się otwarł, to dobrze. Chyba nie dało się tego uniknąć. Pokazywane są miasta w pobliżu. Nie powiem, żeby Münster był w pobliżu Hamburga, ale okej. No, jak widać, no nie osiągnęliśmy tego, co chcieliśmy, a to dlatego, że nie mamy wyłączonych styli. No to...
1: Style wyłączamy w widoku.
3: I już wszystko wygląda inaczej. Mamy link wyszukaj. Mamy link menu. I mamy pole poznawaj. Znajdź dostawcy, znajdź użytkowników, znajdź podróżników, znajdź wydarzenia, znajdź grupy, znajdź poradę lokalną, pusta. Możemy wyszukiwać na wszystkie możliwe sposoby. Możemy szukać grup, możemy szukać wydarzeń, możemy szukać użytkowników. Ja pokażę opcję z użytkownikami. Znajdź wydarzenia, znajdź podróżników, znajdź użytkowników. Enter. Ile użytkownika ubrzono kluczowe pole edycji z autouzupełnieniem, przycisk wyszukaj, pole edycji, pusta. I tu imię, nazwisko lub słowa kluczowe. Ja się skupię na słowach kluczowych. Powiedzmy, że poszukuję w tym, niech to będzie Mumbai, osoby mówiącej po polsku. Ciekawe, czy taką znajdę. Mumbai, przecinek, Polish. Enter.
1: Wyszukiwanie użytkowników, fałszu, link, dokument, link, grafika, fałszu, klikalne, radek, knita, link, nabułek, przyjąć, link, grafika, zdjęcie, radek, knita, nabułek, przyjąć, link, radek, knita, Poznań, Wielkopolskie, Poland.
3: Ale z Poznania.
1: To dlaczego?
3: Może w Mumbai był. To jest ten problem, to nie jest na tyle ostre. Trzeba troszeczkę pogrzebać. Możliwe, że był w Mumbai i ma wpisane w profilu, że odwiedził.
1: O!
3: Backstage Kid. No, po nikach to raczej się na Couchsurfingu nie identyfikujemy. No to też nie jest polski. To już brzmi
1: już jakoś tak polsko.
2: Ja przerwam przerwę, ale ja mam taki trochę problem techniczny, ponieważ moja bateria jest właściwie prawie że pusta. Mhm. i nie mam tutaj jak naładować swojego iPhone'a i się zastanawiam, czy po prostu możemy się ograniczyć do pokazania aplikacji na Androidzie. Z tego też powodu, że aplikacja na iPhone'a jest naprawdę bardzo intuicyjnie zrobiona dobrze, w sensie takim, że wszystkie zakładki są opisane, no wiadomości, profil.
1: Dobrze, to i tylko tak dalej. Ja na moment przejmę kontrolę i włączę nasz podkład, bo nam się skończył. Okej. I już.
3: No dobrze, zdaje się, że w iPhone'ie był tylko jakiś problem z kalendarzem, tak? Z tego co pamiętam.
2: Tak, z kalendarzem. To jest prawda, że tam po prostu ciężko jest wybrać samemu daty, jeżeli na przykład chcemy zrobić sobie właśnie jakąś wycieczkę. Wtedy to niestety przez stronę trzeba zrobić. Ale poza tym to zarówno edycja swojego profilu, jak i oglądanie innych profili, czytanie opinii, dodawanie, wszystko to jest zupełnie dostępne.
1: Okej, okay, no to w takim razie...
2: Ja bardzo was przepraszam, ale będę musiała niestety iść, bo mam gości,
1: okay,
2: którzy czekają od pewnego czasu, więc ja bym chciała bardzo podziękować za zaproszenie mnie do audycji i mam nadzieję, że chociaż kilka osób przekonaliśmy do tego, żeby sobie założyło profile i że będzie z tego korzystać. I było mi bardzo miło z wami porozmawiać.
1: No i dziękujemy również, Moniko, bardzo za udział. No i to teraz w takim razie prezentuję jeszcze Paweł. Chwilę,
3: tak,
1: stronę.
3: Ja tu
1: no
3: jeszcze troszeczkę z wami zostanę. No i postaram się tutaj dokończyć. Jak widać, znaleźliśmy couchsurferkę z Polski, która mieszka w Mumbaju. Ma 17 opinii. I zna języki polski i angielski. Pewnie gdybyśmy weszli w profil, dowiedzielibyśmy się, co ona robi w tym Mumbaju, skąd się tam wzięła. Ale jako, że profil już widzieliśmy, to nie ma sensu go pokazywać, a gdybyście chcieli przyjechać do Mumbaju, to może Olga was przenocuje, albo przynajmniej będzie się chciała z wami spotkać. Ja jeszcze bym sprawdził, czy się dawno temu logowała.
1: A,
3: nie przyjmuje gość.
1: To się nie spotka.
3: No, ale znaczy, przynajmniej spotkać się można, by się spotkać.
1: Ale noclegu nie zapewni.
0: Tak.
3: Aha, no ale loguje się, logowała się niedawno. Tak. To może będzie w stanie coś polecić albo podpowiedzieć przynajmniej. Ale mamy też Sonię Frydrych
0: z Mumbaju.
3: I już być może przyjmuje gości. Więc, no, kto odważny?
1: I też 8
3: godzin temu też
1: skoniczka
3: się logowała. Tak. No dobrze. Na stronie też znajdziecie grupy, znajdziecie wydarzenia. To wszystko jest w podobny sposób dostępne, czyli są nagłówki, są linki. Jeżeli coś nie działa, prawdopodobnie zadziała, jeżeli wyłączymy style. Jeżeli coś publikujemy, prawdopodobnie są to okna dialogowe. I tak dalej, i tak dalej. Ta strona jest dość schematyczna mimo swojej zawiłości i mimo tego, że czasem wymaga tego wyłączenia styli. Kontaktowałem się już z wsparciem technicznym Couchsurfing celem ustalenia, czy możemy się spodziewać jakichś poprawek dostępności aplikacji, zarówno jak i aplikacji, jak i strony. Niestety do dziś nie uzyskałem odpowiedzi. Próbowałem już kontaktować się bezpośrednio ze wsparciem aplikacji iOS Android. Wypełniałem ich formularz o opinii, gdzie zgłaszało się opinie odnośnie aplikacji. Kontaktowałem się przez oficjalne wsparcie, tam mi jedynie obiecano przekierowanie maila do właściwego działu, czyli to, co już zrobiłem. Próbowałem Twittera. Nie wiem, jedyne co mi chyba zostało, to znaleźć osobę odpowiedzialną za tą aplikację na LinkedIn i tam próbować, ale nie jest to trudne, nie jest to łatwe niestety. Więc chwilowo sytuacja niestety wygląda jak wygląda. Wiele osób też się uskarża na to, że strona nie jest ulepszana, a wręcz przeciwnie, pogarszana. Więc obawiam się, że dotrzeć do wsparcia technicznego może być dość trudno. Chyba, że kiedyś przy jakiejś wyprawie couchsurfingowej spotkam kogoś, kto się tym zajmuje, albo kto ma tam kontakty. I uda nam się wtedy coś wywalczyć.
1: Oby. Ale i tak strona nie jest jakaś taka bardzo tragiczna, jeżeli chodzi o dostępność. Da tak, się sporo tak zrobić. Dobrze, to teraz może przejdźmy do aplikacji na Androida.
3: Tak jest. Mam ją tu otwartą. To, co ukazuje nam się zaraz po otwarciu aplikacji, to nasz kokpit, nasz dashboard, czyli taka strona główna, gdzie to, co na stronie wyświetlało się nam głównej tam, na stronie internetowej, to wyświetla nam się też i tu. Jest tego troszeczkę mniej, jest trochę bardziej zorientowane na to, gdzie teraz jesteśmy. Czyli żeby te informacje były dla mnie lokalne informacje. Co się dzieje w miejscu, w którym jestem. A więc jadąc od góry.
4: Klawiatur, wyświetlam elementy od 1 do 7 z 13. Klawiatur, wyświetlam elementy.
3: To nie.
4: Przyjeżdża łącznik, wyjeżdża. wyświetlam elementy.
3: Przycisk bez etykiety to jest przycisk otwierający szufladę nawigacji, czyli menu.
4: Paweł Masarczyk na liście. Przyjdź weryfikację. Wyszukaj. Gospodarze.
3: A, przepraszam.
4: Bez etykiety, przycisk.
3: O, tutaj.
4: Strona startowa.
3: To jest moja strona startowa.
4: Search.
3: Mogę już od razu przejść do wyszukiwania.
4: Nadchodzące podróże na liście. Brak zaplanowanych podróży lub gospodarzy. Znajdź gospodarzy.
3: Tu, gdybym planował podróż, byłoby to wyświetlone.
4: Co się dzieje w pobliżu?
3: I tutaj pokazują nam się różne ciekawe funkcje.
4: Hangouts.
3: Co się dzieje w pobliżu? Hangouts.
4: Jeden osoba może teraz wziąć udział w spotkaniu.
3: Czyli gdybym teraz nie miał nic do roboty i chciał po prostu się z kimś spotkać, mógłbym włączyć tryb dostępny i sprawdzić, czy ktoś po pierwsze ma ochotę coś zrobić w mieście, albo samemu zaproponować jakiś temat naszego spotkania.
1: W końcu piątek wieczorem to coś może ciekawego się dziać.
3: To za chwileczkę też pokażemy.
4: Znajdź chętnych na spotkanie teraz, przycisk. Wydarzenia.
3: Ale mamy też wydarzenia.
4: DJTS, Dundablist, Musician, Spocals, Beatmakers, Brussels, Belgium, Bonn. 12.06.13.00, liczba uczestników 2. Wyświetlam elementy
3: do 7 z... W Brukseli jest na przykład spotkanie amatorów adapterów i muzyki z adapterów. DJ-ów, osób, które operują dużo przy stołach mikserskich, przy adapterach.
1: No to rzeczywiście to może być dość ciekawe.
3: Jest to już chyba w po...
4: DJTS, Dundablist, poniedziałek? Beatmakers, Brussels, Belgium, Bonn. 12.06.13.
3: 12 czerwca, czyli to już było. Nie wiem dlaczego pokazywane mi są jeszcze wydarzenia z przyszłości. Czyżby one trwały kilka dni? A może po prostu jako... Jakiś taki taka historia po prostu. No nie wiem.
1: Sprawdź, co ci ominęło.
4: 16.06.18.00, liczba uczestników 1.
3: O, a dzisiaj na przykład jest w Brukseli koszykówka. Można pograć sobie z couchsurferami w koszykówkę, jeżeli by ktoś chciał.
4: CSW Climbing, Brussels, Brandhut KI 21, 1000 Brussel, Belgium, PT. 16.06.20.00, liczba uczestników 14.
3: Od jakichś 2 godzin trwa też spotkanie, cotygodniowe spotkanie couchsurferów w Brukseli. Gdzie jest aktualnie 14 osób, chyba że ktoś się nie zameldował. Jest nawet podany adres do miejsca.
4: Med, drink, tance, post-sampling 21, 1000 Brussel, Belgium, PT. 16.06.20.00, liczba uczestników 10.
3: No jest też jakieś takie spotkanie, gdzie można po prostu się czegoś napić. Można pić i tańczyć i się spotkać.
4: Wyświetl wszystkie przycisk.
3: Ale mógłbym też tych wydarzeń przejrzeć więcej, gdybym chciał.
4: Strona startowa, poza listą.
3: A tu już są zakładki.
4: Skrzynka odbiorcza. Hangouts. Przyjmowanie gości.
3: Dokładnie, takie mamy zakładki. I cóż mogę więcej powiedzieć? Otwórzmy menu.
4: Wydarzenia na liście.
3: To ja trochę dwoma palcami muszę zjechać w dół, bo niestety...
4: Znajdź chętnych na spotkanie teraz.
3: To się aż tak łatwo nie przesunie. Taki jest błąd w tej aplikacji.
4: Nadchodzące podróże są bez etykiety przy menu. Paweł Masarczyk na liście.
3: To jest link do mojego profilu.
4: Przyjdź weryfikację.
3: Oczywiście nieśmiertelna weryfikacja.
4: Wyszukaj. Gospodarze. Podróżnicy. Użytkownicy. Wydarzenia. Profil.
3: Profil to mój profil.
4: Zaproś znajomych.
3: Mogę też zaprosić znajomych.
4: Moi znajomi.
3: Mogę przejrzeć moich znajomych.
4: Moje wydarzenia.
3: Wydarzenia, w których biorę udział.
4: Moje zaplanowane wycieczki.
3: Tu są moje wycieczki, mogę je edytować, usuwać.
4: Szablony wiadomości.
3: Szablony wiadomości. Czyli na przykład, jeżeli przyjmujemy gości, mamy już z tym trochę doświadczenia i wysyłamy w kółko te same wiadomości, na przykład nasze zasady panujące w domu, czy jakieś inne notatki, to możemy już z góry taki szablon sobie zaprogramować.
4: Ustawienia.
3: Tu są ustawienia.
4: Pomoc.
3: No i pomoc.
1: I pomoc, tak.
3: Okej. Okay. To może w takim układzie ja przejdę do zakładki, jaką są hangouty, bo to jest jedna z ciekawszych funkcji aplikacji mobilnej. No czyli nawet jak nie chcecie podróżować, czy wyjeżdżać gdzieś daleko, a może będziecie mogli się z kimś w waszym mieście spotkać? Może będzie to ktoś z zagranicy, nigdy nie wiadomo.
4: Bez etykiety, przycisk. Teraz niedostępny. Przełącz.
3: Wyłącz przełącznik. Mam wyłączony status.
4: Wybrano dostępny. Moje hangouty.
3: Dostępny, czyli kto jest w tym momencie dostępny? Moje hangouty, czyli hangouty, w które się zaangażowałem.
4: Widok z wieloma stronami, bądź dostępny, aby zobaczyć spotkania w pobliżu, strona.
3: I jeśli nie włączę statusu dostępny, to nie będę dostępny.
4: Wybrano.
3: Oczywiście.
4: Przełącz. aktualizowanie dostępności. Cołk surfing. Jesteś dostępny na spotkanie.
3: No, no to jestem dostępny na spotkanie.
1: I możesz zobaczyć, co się tu dzieje. Tak. Teraz, tak?
3: Tak, wpisane mam chcę drink coffee or tea. Chciałbym się napić kawy lub herbaty, ale mogę równie dobrze wejść tutaj.
4: Wybrano dostępny. Chcę drink coffee order przycisk. Teraz gotowy. Drink coffee order pole edycji.
3: I napisać, że chciałbym na przykład, już widziałem propozycję jazdy na rowerze, propozycję nauki salsy, propozycję wyjścia na imprezę, tak jak mówiłem. Różne rzeczy już tu widziałem.
4: Gotowy.
3: Dobrze.
4: Bez etykiety. Teraz dostępny. Chcę drink. Wybrano dostępny.
3: Zobaczmy, czy ktoś w tym momencie gdzieś chce się spotkać.
4: 12,7 km going do Grab Bears na liście.
3: Ktoś?
4: Znak 1, 2, 2, 1.
3: O niesprecyzowanym imieniu, nazwisku, czy nawet pseudonimie, chciałby napić się kilku piwek. 12 km od nas, prawie 13. No to dość daleko.
4: Moje hangouty, 12, przywitaj się, przycisk.
3: Mogę się przywitać.
4: Bez etykiety, przycisk.
3: Albo też, to jest chyba zajrzeć do profilu. Sprawdzę to.
4: Bez etykiety, uczestnicy 3. Stefan Busch, Antwerpen, Vlaanderen, Belgium na liście.
3: A, mogę zajrzeć, mogę podejrzeć uczestników.
1: Uczestników, tak.
3: Kto już?
4: Mark van Damme, Leiden, Zuid, Holland, Netherlands.
3: Kto już się podłączył? Jak widać, mamy Belga, Holendra.
4: Arnold Akten, Gent, Vlaanderen, Belgium.
3: I drugiego Belga. I możemy też przyłączyć się do tego piwkowania, jeżeli byśmy chcieli. Ale nie musimy.
4: 12,7.
3: Możemy.
4: Bez etyk. Miguel, 12,5 km od Lima, prowincja del Lima, Peru, Vans do Grab Bears.
3: Taki sam zamiar ma też Michel z Peru, który też gdzieś w podobnej odległości od nas się znajduje. Też by się chciał napić piwa.
4: Przywitaj się. Bez etykiety. Stefan, 12,7 km od Antwerpen, Vlaanderen, Belgium, Vans do Grab Bears.
3: A, tu mamy osobno Stefana. Domyślam się, że w jakiś sposób, jeżeli było większe zainteresowanie, to powstał taki bezimienny hangout, jako że kilka osób łączy ten sam cel. Nie spotkałem się z tym wcześniej, nie ukrywam. Jest to dla mnie nowością. Niemniej jednak...
1: Jak widać, jest, no, duże dobrze, zapotrzebowanie jest na piwo w piątek wieczorem, po prostu.
3: W Belgii. Tak, tak. Belgijskie piwo.
1: Tak.
4: Przywitaj się.
3: Co prawda mogę zaprosić moich znajomych na hangout, ale mogę też to pominąć.
4: Mart 13,6 km od Leiden, Zuid, Holland, Netherlands, Van Stogo, Out i Party.
3: Aha, no ktoś chce po prostu wyjść na imprezę. Też takie zachcianki mogą być, bardzo popularne.
4: Andres, 13,6 km od Antwerp, Belgium, Vans to Explore the Area.
3: O, ktoś z Antwerpii chce pozwiedzać okolice.
4: Przywitam. Gerrit, 13,9 km od Antwerp, Flanders, Belgium, Vans to Go to the Park and Relax.
3: O, a ten pan też jest z Antwerpii i chciałby pójść z kimś do parku, po prostu poodpoczywać.
4: Arnab, 14,5 km od Gent, Vlaanderen.
3: Patrzę, czy mam jakieś bardziej egzotyczne postaci niż tylko Belgia.
4: 14,5 km od Antwerpen, Vlaanderen, bez strona startowa, poza listą.
3: Chyba się nie doczekamy.
1: Chyba nie. To...
3: No nic. Ja może wyłączę
4: dostępny.
3: Mój status dostępności.
1: Dostępny, tak.
4: Przyłącz. Aktualizowanie dostępności. Cołk surfing. Teraz niedostępny. Bez przyjmowanie gości.
3: I mógłbym na przykład też spróbować pokazać czyjś profil. No profil. Chociażby własny. Mhm.
4: Gospodarze na liście. Podróż. Profil. Cołk surfing. Paweł Masarczyk. Kicho. Bez etykiety. Przycisk. Liczba opinii. 3. Nie przyjmuje gości. Wskaźnik odpowiedzi. Przyjdź weryfikację. Widok z wieloma stronami. Doświadczenie. Nie gościłem. Am. Jeszcze nikogo. Ani nie surfowałem. Am. Pochwała. Nie mam jeszcze pochwał. Przegląd. Achart. Grafika. Przeczytaj opinię. Wybrano informacje. Mój dom. Zdjęcia.
1: Aha. I tu są zakładki profilu.
4: Bez etykiety, przycisk. Paweł Masarczyk.
3: Tak.
4: Twój profil jest kompletny. Bez etykiety, przycisk. Twój profil jest...
3: Pytanie, czy mogę go przeczytać?
4: Paweł, bez etykiety, przycisk. Zdjęcia. Mój dom. Bez etykiety, przycisk.
3: Mam wrażenie, że nie.
4: Paweł, bez... Widok z wieloma stronami, ucz innych. Widok z wieloma stronami, ucz innych. Ucz się sam, dziel się wiedzą. Dlaczego jestem na cołk surfing? Muzyka, filmy i książki. Kraje, których byłem, am. Kraje, których mieszkałem, am.
1: No i tu wszystko niby jest, ale jakoś bez informacji jakichkolwiek.
4: Widok z wieloma stronami, ucz innych, ucz...
3: Tak. Nie jest to odczytywane. Prawdopodobnie gdybym eksplorował ekran...
4: Aha, widok z wieloma stronami, doświadczenie, nie gościłem, am, jeszcze nikogo, am, twój profil, widok z wieloma stronami, widok z wieloma stronami, doświadczenie, nie gościłem, am, jeszcze nikogo, am, przeczytaj, widok z wieloma stron, przeczytaj opinię, przycisk. Widok z wieloma stronami. Doświadczenie. Nie gościłem, a twój profil jest kompletny.
3: No i to jest problem. W Androidzie...
4: O! Zobacz znajomych przycisk.
1: Coś było!
3: Trochę poprzesuwałem. Tak. Wszystko jest rozsypane. Musimy pamiętać kolejność tych sekcji. Bo wszystko jest rozsypane, to jest przeczytane na początku. Jak przesuwamy palcem lewo-prawo, tak są kolejne sekcje czytane po kolei, ale nie są podpisane, że któraś jest o mnie, któraś jest dlaczego jestem na couchsurfingu. I tak jest dobrze. Musiało się jakoś ostatnio naprawić. Bo kiedy zaczynałem i przez długi czas, wiele aktualizacji, TalkBack zawieszał mi się w momencie, gdy wchodziłem w widok profilu. Nie dało się absolutnie nic przeczytać. Ja mogę jeszcze spróbować otworzyć czyjś inny profil.
1: Spróbuj na przykład, może kogoś, nie wiem, ze znajomych albo coś.
3: Mam kogoś w skrzynce odbiorczej, z kim piszę.
1: Okej.
3: Więc nie ma problemu. Tu mam otwarte.
1: Bez etykiety, GWDS. To chyba, a ten bez etykiety to jest co? Sprawdzenie? Właśnie...
3: To było wyjście wyżej.
1: Aha, wyjście wyżej, dobrze.
4: Więcej opcji, przycisk 10.06. Help Paweł, bez 10.
3: Hej, tu są wiadomości, które normalnie mogę przesuwać.
4: Napisz wiadomość, pole bez etykiety.
1: Tu można wysłać wiadomość. A jak sprawdzić profil?
3: Oj.
4: Liczba opinii 28.
3: O, otwarł się profil.
4: Być może przyjmuje gości. Wskaźnik odpowiedzi. Zweryfikowany użytek. Płatność telefon.
3: I w tym momencie zaczyna się wyzwanie.
4: A hard, grafika. Przeczytaj opinię, przeciw. Wybrano informacji. Mój dom.
1: I chyba znowu będzie to samo.
3: Zauważcie, że bardzo mi się zacina TalkBack w tym momencie.
1: Aha.
3: Praktycznie, nie jestem w stanie nawigować.
1: To może inaczej. Co możemy zrobić w aplikacji? Bo no to nie ma specjalnie sensu korzystanie z przeglądania profili chyba.
3: O, teraz nawet idzie. Powolutku. Powolutku. Wymaga cierpliwości, ale do czegoś się doklikamy. Natomiast zacina się strasznie i dużo bardziej polecam przeglądanie profili przez stronę. To jest straszny błąd, został już zgłoszony i tak jak mówię, no nie ma niestety reakcji na to, co się w tym momencie dzieje.
1: To może inaczej. Co możemy na pewno w przypadku Androida w miarę komfortowy sposób zrobić?
3: Zaplanować wycieczkę. Przeprowadzać rozmowy poprzez wiadomości prywatne, przeglądać i subskrybować wydarzenia, umawiać się na hangouty i je organizować, w miarę też edytować nasz profil. To mi się udało zrobić. No i oczywiście założyć konto bez przechodzenia kapczy. Zarządzanie znajomymi, zarządzanie jakimiś ustawieniami konta, takie rzeczy też działają. Jedyne co nie działa z tego co tu jest, to są profile. A nie ma niestety grup, nie ma porad, nie ma też niestety dyskusji w konkretnym mieście.
1: No bo to jest taka wersja mobilna, czyli teoretycznie lżejsza, tak, żebyśmy mogli sobie coś tam na szybko sprawdzić.
3: Tak, niemniej jednak no miło by było, gdyby wszystkie funkcjonalności były dostępne też w tej wersji, bo jednak aplikacje mobilne powoli nam zaczynają zamieniać, zastępować strony internetowe.
1: Z ciekawości właśnie, czy już może tego nie będziemy teraz demonstrować, bo audycja nam się robi tak. I tak dość długa,
3: tak.
1: Ale czy udało ci się na przykład sprawdzić, jak strona internetowa couchsurfingu na telefonie się sprawdza?
3: Jeszcze nie. Planuję to zrobić. Domyślam się, że będzie trochę lepiej, jeśli chodzi o te profile. To powinno działać. Mhm. Natomiast nie robiłem tego jeszcze na Androidzie, ani na iOSie. Na iOSie nawet nie mam. Nie robię.
1: Rozumiem. No ale w każdym razie, no coś pokazaliśmy. Pokazaliśmy na pewno stronę internetową, aplikację. No, myślę, że już nasi słuchacze też we własnym zakresie będą w stanie gdzieś tam wyeksplorować sobie nieco bardziej. To co, Pawle? No bo Moniki nie ma już z nami. Tak na podsumowanie z twoich doświadczeń couchsurfingowych. Polecasz?
3: Jak najbardziej. Myślę, że trochę jeszcze wody w rzece upłynie, zanim zdobędę tyle doświadczenia, ile ma Monika. Wam życzę, żebyście też się tam wspinali i się przede wszystkim mieli odwagę. I to jest taka ogólnie życiowa też porada. Miejcie odwagę i prosić o pomoc, i zgłaszać konkretne rzeczy. Nie nadużywajcie tego przywileju, ale ten świat jest też dla was, żeby go obejrzeć, żeby go zwiedzić, żeby najwięcej z niego wyciągnąć, ile się da. I ci ludzie są bardzo otwarci, bardzo życzliwi, jak i ludzie w ogóle, w dużej części. I chcą nas poznać, i chcą z nami rozmawiać, i są też wielokrotnie ciekawi naszej perspektywy na świat. A my, jako osoby niewidome, możemy ten świat dzięki nim poznać. Nie będziemy musieli się martwić o przewodników, o też i nocleg, a przy okazji zobaczymy też może mniej znane, mniej takie książkowe i turystyczne zakątki konkretnego miasta. A czegoś nowego o świecie się dowiemy, może nabędziemy nowych umiejętności. Na pewno nam to posłuży i na pewno nam to wyjdzie na dobre. No bo tak naprawdę dzięki temu cały świat stoi otworem. Wyobraźcie sobie, że możecie w tym momencie zainstalować jedną aplikację, czy otworzyć jedną stronę i za jej pomocą zaplanować wycieczkę na za tydzień, jeżeli tylko znajdziecie sobie odpowiednie możliwości transportu. Samolot, czy autobus, czy pociąg. Nie musi być daleko, to mogą być Czechy, to może być Słowacja. Ale po prostu zaplanujecie sobie takie wakacje, o jakich wy marzyliście. Pojedziecie na nie, przeżyjecie i wrócicie. Teraz, już w tym momencie. Możecie to zrobić.
1: I tym optymistycznym akcentem kończymy naszą dzisiejszą audycję o couchsurfingu, o którym opowiadali moi dzisiejsi goście Monika Zarczuk-Engelsma i Paweł Masarczyk. Dziękuję bardzo, Pawle.
3: Dziękuję również. Do następnej audycji.
1: Do następnej audycji również mówię ja, Michał Dziwisz. Kłaniam się. Do usłyszenia.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6: Makosfera. Podcast o przyjaznych technologiach.
7: Witam z tej strony znowu Robert Hecyk. To ciągle pierwsze wydanie Makosfery, podcasta o przyjaznych technologiach, wydawanego razem z blogiem Makowisko Strefa Przyjaznych Technologii pod adresem makowisko.klangoblog.net. Adres do korespondencji makowisko.info@gmail.com. Dwa dni temu, już dwa albo trzy dni, dwa dni temu dostałem paczkę. W paczce był telefon iPhone 3GS i jak pamiętacie, próbowałem się z nim zaprzyjaźnić. Obiecałem wtedy, że będę się dzielił postępami w moim zaprzyjaźnianiu się z iPhone'em. No i właśnie to jest druga część pierwszego wydania Makosfery, w której słów kilka o tym, co w tych ostatnich dniach udało mi się zrobić. Nie mam specjalnie dużo czasu, żeby pracować z iPhone'em. To nie jest tak, że mogę sobie usiąść i po prostu się nim bawić. Może w tych dniach, jeszcze w ciągu już niecałych dwóch tygodni, kiedy będę miał telefon w domu, może się taka chwila zdarzy. Ale póki co to moje korzystanie z iPhone'a przypomina dość mimo wszystko takie zwykłe korzystanie z telefonu. I skoro przy tym jesteśmy, to zdaje się, że należy powiedzieć o tym, że jest to dość bateriożerny telefon, bo w ciągu dnia rozładowuje się 80-85% baterii, a kiedy bateria już jest gdzieś tam w okolicach 20%, to telefon się skarży, że jest rozładowana. Tak więc nie jest to telefon do długodystansowych wyczynów. Wiem, że Apple, zwłaszcza po publikacji uaktualnienia do wersji 3.1 oprogramowania dla iPhone'ów, Apple się zabrał za zbadanie tego problemu, więc być może pojawią się jakieś aktualizacje, które zaradzą temu wyciekowi energii. A skoro z kolei jesteśmy przy aktualizacji do wersji 3.1, zrobiłem taką aktualizację, ponieważ iPhone, którego otrzymałem, miał soft w wersji 3.0 i dzięki tej aktualizacji pojawiły się nowe możliwości. Otóż tak, otwórzmy sobie przykładowo notatki. Jest to aplikacja do, no właśnie, jak sama nazwa wskazuje, do robienia notatek.
4: Zegar. Notatki.
7: Klikam podwójnie.
4: Notatki.
7: I teraz tak, ponieważ jest to aplikacja, która będzie nam pokazywać klawiaturę wirtualną, mogę ją obrócić w poziomie, co niniejszym uczyniłem. Telefon się powinien za chwilę...
4: Orientacja pozioma. Notatki.
7: O, właśnie, już się zorientował. Notatki. Zacząłem coś tutaj już pisać, ale to skreślę w takim razie. Chociaż powiem wam tak, ja w tej chwili ładuję ten telefon, więc kabel jest po prawej jego stronie i przyznam się, że jest mi to trochę niewygodnie, dlatego wolę w tym wypadku obrócić telefon do pozycji pionowej i wtedy ten kabel mniej mi przeszkadza. Kiedy się nie trzyma telefonu, kiedy się nie ładuje telefonu, nie wystaje żaden kabel, żadna wtyczka, wtedy owszem, można sobie trzymać telefon również w poziomie i wtedy jest trochę więcej miejsca, ale bez przesady, bo klawiatura nie rozciąga się na całą szerokość dotykowego ekranu. Natomiast...
4: Ekran zablokowany.
7: O, właśnie, zablokował nam się ekran. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, że łatwo, trzymając telefon w poziomie, przykryć sobie palcem głośnik. Głośniczek jest na dolnej krawędzi, trzymając w pionie telefon, głośniczek jest na dolnej krawędzi, jest to taki otworek malutki, na dolnej krawędzi telefonu. Nawiasem mówiąc, jak na taką malutką dziurkę, na taki malutki otworek, to przyznam wam, że telefon ma znakomity dźwięk. Nie słuchałem iPoda jeszcze na nim, na tym głośniczku. To, skoro już o tym mowa, bardzo dobrze go słychać z tych słuchawek dostarczonych przez Apple'a razem z iPhone'em. Oczywiście to nie są słuchawki, nie wiem, jakieś super, super, ale jest to znacznie lepsze niż słuchawki, których używam, nie wiem, do mojego dyktafonu, czy takich podstawowych słuchawek, jakie znamy. Rzeczywiście bardzo dobrze i czytelnie przenoszą, selektywnie również, i wysokie, i niskie, i średnie tony. Także naprawdę są niezłe. Ale wracam do notatek. Zablokował nam się telefon. Co robić wtedy, kiedy się blokuje telefon? No to od razu może będziemy analizować, co po kolei robimy. Kiedy telefon jest zablokowany, to nawet ta końcówka ekranu, gdzie są paski statusu, również przestaje być wrażliwa. Żeby móc sprawdzić, nie wiem, status sieci, godzinę, poziom baterii i czy ewentualnie ktoś dzwonił, należy coś nacisnąć. Na przykład, nie wiem, no, głośność. A nie, nie coś. Jednak dobrze. Należy nacisnąć klawisz Home, początek.
4: 11.35.
7: Podaje nam godzinę i przesunąć w prawo.
4: Środa 23.
7: Będzie data.
4: Ładowanie baterii.
7: Potem
4: 100%.
7: Jest, bateria się ładuje, jest już naładowana do 100%.
4: Odblokuj.
7: I teraz odblokuj. Klikam podwójnie.
4: Notatki.
7: Jestem już na notatkach, bo byłem, bo tu właśnie zostawiłem mój telefon, nie mój właśnie, tylko ten testowy telefon ostatnio, kiedy się zablokowała klawiatura. Wchodzę w notatki. To podwójne kliknięcie, o którym mówimy, to jest, słuchajcie, takie właściwie muśnięcie, lekko, dosłownie się podnosi palec. Jest to gest prawie że niezauważalny. Nie ma mowy o jakimś silnym stukaniu, bo to silne stukanie może być niezidentyfikowane przez, przez telefon.
4: Szuka. Pole tekstu.
7: Podobnie.
4: Wielkie liter, to 11.31. Przycisk.
7: No proszę, ta notatka się też zapisała, widzę tutaj. To tą notatkę właśnie zaraz skasujemy, ale mówiłem o tym, że także to przewijanie z lewej w prawą jest bardzo takie delikatne. Ja mogę wam powiedzieć, że ja trzymam

0: kiedy nie wiem, odbieram telefon albo uruchamiam iPoda, to dobrze jest wtedy mieć w drugiej ręce telefon, rzeczywiście. Ale chciałem też zdementować, jakoby stuknięcie dwoma palcami podwójnie było jedyną metodą na przykład odebranie telefonu albo zakończenie połączenia. To nie jest tak, bo możesz też odebrać przecież telefon posługując się
1: Dodaj, szukaj, pole tekstowe,
0: przewijaniem
1: wartowanie
0: właśnie i
1: przewiętnie, pole
0: przewijając
1: włączone.
0: do pozycji odbierz. Notabene, chcąc zobaczyć, kto dzwoni, też musisz przewinąć do tej pozycji. Także można spokojnie odbierać telefony jedną ręką. Prawdą jest, skoro mówimy już o odbieraniu, że zakończenie połączenia nie zawsze jakoś to podwójne stuknięcie dwoma palcami nie zawsze telefon na to reaguje. Nie wiem, czy to jest złe moje stukanie, czy jest to wada akurat tego czy gestu, czy raczej telefon źle reaguje na to, ale jest prosty sposób na zakończenie połączenia. Trzeba nacisnąć krótko klawisz sleep i wtedy połączenie zostaje zakończone,
1: Początek. Ekran zablokowany.
0: a klawiatura zostaje zablokowana, tak jak teraz właśnie. I znowu home, czyli początek.
1: 11:38. Ładowanie odblokuj. Przycisk.
0: Odblokuj.
1: Odblokuj.
0: Proszę bardzo.
1: Notatki. Notatki. 1.
0: Notatki i jesteśmy już tutaj w środku.
1: Szukaj. Pole to 11:31. Przycisk. To 11. Notatki. Dodaj. Szukaj. To 11.
0: Dobrze, kliknijmy w tę notatkę TOI.
1: To 1. Notatki.
0: Napisałem
1: Przycisk.
0: 3 litery po prostu i
1: Dodaj. Przycisk. Dziś. 0920. To pole tekstowe. Poprzednia notatka. Wyślij. Usuń. Przycisk.
0: usuń, proszę bardzo.
1: Usuń.
0: Usuwamy.
1: Usuń notatkę. Przycisk. Anuluj. Przycisk. Usuń notatkę. Przycisk.
0: Pyta się jeszcze, czy tak rzeczywiście? Tak.
1: Usuń notatkę. Notatki. Dodaj.
0: Dodaj
1: Przycisk.
0: notatkę i podwójne kliknięcie.
1: Dodaj. Pole tekstowe. Edycja. Automatyczne wielkie litery włączone.
0: Słyszycie? Pole tekstowe. Ja kliknę jeszcze dwukrotnie, żeby w nie
1: Punkt
0: wejść.
1: wstawiania na końcu.
0: Punkt wstawiania na końcu mówi mi, gdzie jest punkt wstawiania, ale ten koniec jest jednocześnie pierwszą pozycją tego tekstu.
1: Duże E. Duże E. Duże T.
0: Jestem na dużej literce T.
1: Duże T.
0: Klikam. Chcę napisać proste zdanie. To jest notatka testowa.
1: Duże T. Pole tekstowe. Edycja. Automatyczne wielkie litery. Odstęp. Odstęp. To. Odstęp. Odstęp. Jest. J. To jest no. Punkt stawiania na początku. To jest no. Edycja. Znaki. Dziś. 09. To jest no. O. To jest no. Pole tekstowe. Edycja. O. Te. To jest notat. Pole.
0: I kropkę zrobimy.
1: Więcej cyfry. Więcej, więcej, znak zapytania. Przecinek. Kropka. Kropka. Testowa.
0: To jest wiadomość testowa. Spróbujemy ją przesłuchać. W tym celu używamy pokrętła. Pokrętło to jest coś takiego. Ja już go przed chwilą używałem, ale teraz wyjaśnię, jak to działa. Pokrętło to jest coś takiego, że jednym palcem jednej ręki. Można to zrobić jedną ręką również, ale trzymam teraz telefon. Kiedy pisałem,

0: miałem telefon oburącz, oparty na palcach wskazującym, środkowym i serdecznym, a kciukami pisałem. Jak widzicie, nie jestem jakimś super demonem szybkości pisania na iPhone'ie, ale mam go dopiero od 2 dni. Nie wiem, czy szybciej napisałbym SMS-a albo jakąś notatkę na mojej klawiaturze Nokii. Być może. Ale Nokii używam już od lat 2,5, tej akurat, a wszystkich innych telefonów z klawiszami używam od... No, znowu nam się zablokował. A wszystkich innych telefonów komórkowych używam już chyba ze 12 lat. Więc to nic dziwnego, że ewentualnie można pisać szybciej na klawiszach. Znów muszę odblokować telefon, bo mam wam pokazać pokrętło. Pokrętło służy do tego, aby zdecydować, jak chcemy się poruszać, czy to na stronie www, czy to w tekście, czy chcemy się poruszać wyrazami, czy chcemy się poruszać słowami. Na stronach www możemy jeszcze wybrać linkami, nagłówkami, odwiedzonymi, nieodwiedzonymi linkami, grafikami, tekstami statycznymi. Czym tam jeszcze? Chyba tyle, ale pewności nie mam. Jest mnóstwo tych możliwości. Tak jak macie na przykład w JOSie tą kombinację klawiszy Insert F7 i wchodzimy w spis linków, tak tutaj przez pokrętło możemy sobie wybrać, jak chcemy się poruszać, jak chcemy nawigować, więc tak, odblokowuję jeszcze raz. O, słyszeliście sami, to jest notatka testowa. Punkt wstawiania na początku. I teraz tak, pokrętło to jest figura czy gest, który się wykonuje dwoma palcami. Ja go wykonam dwoma kciukami. Jeden z nich przesuwa się w dół, drugi do góry. Jak sobie to wyobrazicie, to widzicie od razu... O, przepraszam bardzo. Dotknąłem tutaj jedyneczki. A, muszę wrócić z pozycji cyfr do liter. Dobrze. Otóż pokrętełko... Pokrętełko. Tu mamy edycję. Za chwilę ją pokażę, bo od tego się właściwie zaczęło, że chciałem pokazać przecież nową funkcję, jedną z nowych funkcji wersji 3.1 oprogramowania. Zaraz do tego wrócę.
1: Słowa.
0: Słowa.
1: Znaki.
0: Znaki.
1: Edycja.
0: I znów edycja.
1: Słowa.
0: Słowa. I teraz jednym palcem przesuwając w dół lub w górę mogę się poruszać słowo naprzód, słowo wstecz.
1: To jest notatka. Testowa. Notatka. Jest. To.
0: Prawda? A spróbujmy znakami.
1: Edycja. Słowa. Znaki. Duże D. O. Odstęp. J. P. S. T. Odstęp. L. O. T. A. T. K. A. Odstęp. T. E. S. T. O. W. A. Kropka.
0: Prawda? A teraz?
1: Edycja.
0: Edycja.
1: Zaznacz wszystko. Zaznacz. Zaznacz wszystko.
0: Zaznacz.
1: Zaznacz. Zaznacz wszystko. Zaznacz.
0: Chcemy zaznaczyć, to zaznaczmy.
1: Wybij. K.
0: Zaznaczyłem jedno słowo.
1: Kopiuj.
0: I mogę wyciąć, skopiować.
1: Wybij.
0: A wytnijmy na przykład.
1: Testowa, wycięta.
0: I teraz...
1: Słowa. Notatka. Jest. To.
0: To.
1: To. Jest. Notatka.
0: Pamiętacie, że mieliśmy napisane, to jest notatka testowa.
1: Notatka.
0: A teraz ustawiam się przed notatką.
1: Znaki. Słowa. Edycja. Zaznacz wszystko. Zaznacz. Wklej.
0: Teraz się pojawiła funkcja wklej. Nie było jej wcześniej, no bo nie było niczego skopiowanego ani wyciętego w tym wypadku. Mamy funkcję wklej.
1: Testowa wklejona.
0: Testowa wklejona i w takim
1: słowa.
0: Razie...
1: Jest to. To. Jest. Testowa. Notatka.
0: Już nie jest to. Przepraszam, to już nie jest... To jest notatka testowa, tylko to jest testowa notatka. Poproszę go teraz, żeby przeczytał całość od góry. Czyli do miejsca, w którym się teraz znajduję, czyli dwoma palcami w górę.
1: To jest testowa notatka. Pole tekstowa. Edycja. Automatyczne wielkie litery włączone.
0: Czytam całą, wszystko mi czyta, nie tylko pole tekstowe. Dotykam dwoma palcami jednocześnie i milknie mi. Jak dotknę jeszcze raz, będzie czytał dalej. No, to napisaliśmy sobie notatkę. Myślę, że możemy z tego wyjść.
1: Początek. Notatki.
0: To była jedna z funkcji właśnie niedostępnych dla VoiceOvera w trzeciej wersji, wersji 3.0 iPhone'a, czyli edycja, wycinanie, zaznaczanie, wklejanie, takie tam usuwanie, gdybym nacisnął klawisz usuń, telefon usunąłby fragment zaznaczony. Z całej tej radości, że ten telefon do mnie dotarł, w pierwszym odcinku w sumie go wam nie opisałem za bardzo. Nie opisywałem go, bo przeszedłem od razu do działania. Ale teraz, skoro już pierwsze emocje opadły i siedzę sobie trochę nad nim, deliberuję, dłubię i zastanawiam się, czy to jest telefon, który może spełniać moje oczekiwania, opiszę wam go nieco. Dziękuję pani Agato. Opiszę wam go nieco i podzielę się kilkoma takimi myślami, jakie przyszły mi do głowy w tych dniach, kiedy go próbowałem. Otóż tak, po pierwsze, telefon leży w dłoni świetnie, ma zaokrąglone krawędzie, aczkolwiek jest trochę szeroki. Kto widział iPhone'a, miał go w ręku, ten wie, o czym mówię. Niemniej, w mojej dłoni leży ten telefon sobie wygodnie, dłoń nie cierpi z powodu kanciastych krawędzi, bo takich krawędzi po prostu ten telefon nie ma. O ile na przykład mój biały MacBook, biedactwo, posiada dość ostre krawędzie i jeśli nie leży on niżej niż poziom moich dłoni, no to trochę cierpię przy pracy na komputerze, to telefon po prostu nie daje się mu nic zarzucić, jeśli chodzi o ergonomię, o to, jak się ten telefon trzyma. Trzymając go, sobie może pozwolę wyłączyć go z prądu, już to nie jest potrzebne. Trzymając go w dłoni, w pionie, widzimy pod palcami, pod palcem ściśle mówiąc środkowym, przynajmniej ja tak go trzymam, prawej ręki mamy trzy takie wypustki. Dolna wypustka to jest w dół minus głośność. Kto słyszał, jak się zgłaśnia i ścisza komputery Apple, to wie, że to jest właśnie ten dźwięk, ten sam efekt. Kiedy się nic nie dzieje, kiedy nie gra iPod, kiedy nie mówi synteza, to zmniejszanie i zwiększanie głośności dotyczy dzwonka. Natomiast kiedy naciskam klawisze minus i plus, czyli ściszanie i zwiększanie głośności, kiedy naciskam go w czasie, gdy mówi synteza, to zwiększa się głośność syntezy i nie zgadzam się z opinią. A to z kolei wygaszacz się włączy w komputerze. Nie zgadzam się z opinią tych, którzy twierdzą, że tej syntezy nie można zrobić głośno. Można jak najbardziej. Gorzej, kiedy trzeba w czasie rozmowy coś zrobić, albo no właśnie, kiedy rozmawiasz przez telefon i próbujesz znaleźć jakieś opcje telefonowania. Wtedy to słychać bardzo, bardzo marnie. Być może jest jeszcze coś, czego ja nie odkryłem. I jeśli to odkryję, to na pewno nie omieszkam się podzielić tym odkryciem. A propos odkrycia i rozmowy telefoniczne, no miłe jest to, że kiedy rozmawiasz przez telefon i odłożysz telefon od ucha, chcąc, no właśnie, chcąc, nie wiem, odpocząć choćby od słuchawki przy uchu, ale rozmawiasz nadal przez ten telefon, to automatycznie uruchamia się system głośnomówiący. Kiedy telefon do ucha przyłożysz, z powrotem system się wyłącza i następuje przełączenie rozmowy na słuchawkę zwykłą, czyli na tę, którą trzymasz przy uchu. No, jest to bardzo przyjemne rozwiązanie, taka mała rzecz, a cieszy. Akcelerometr tutaj pokazuje, co potrafi. Tak samo jak zresztą przy obracaniu telefonu, żeby trzymać go w poziomie. Wracam więc do tego, jak nasze palce są tutaj na tej obudowie poukładane i co one mają do dyspozycji. Tak więc powiedziałem minus i plus. I jest taki śmieszny dość przełącznik, taki zwykły fizyczny przełącznik, nie żaden elektroniczny przycisk, nie wiadomo co. Jest to przełącznik trybu cichego, wibracji. Może to będzie słychać jakoś, kiedy przełączę go. Następuje właśnie wibracja. Telefon powiadamia nas, że właśnie przeszliśmy w tryb cichy. Wtedy przestają się odzywać różne dźwięki, jakie telefon wydaje. Wszelkiego rodzaju pykania klawiszy, no właśnie dźwięki, które mówią, że telefon jest odblokowany lub że właśnie wybraliśmy jakąś funkcję, ale oczywiście nie milknie voice-over, nie milknie Agata. Ona nadal mówi wtedy, kiedy się ją o to poprosi. Sama nie. Telefon w trybie cichym naprawdę jest cichy. To jest to, co mamy pod środkowym palcem ręki, kiedy trzymamy telefon w prawej dłoni. Na górnej krawędzi, obok tej tacki z kartą SIM, do której się dobierałem w poprzedniej części makosfery, jest klawisz Sleep. I ten klawisz Sleep może również być wyłącznikiem telefonu. Jest to również bardzo wygodna blokada klawiatury. To mi się nie za bardzo właśnie widzi w mojej Nokii, że ja muszę dwa klawisze nacisnąć i jeszcze uważać, żeby on na pewno właściwie zinterpretował komendę dwóch klawiszy jako blokady klawiatury. Tutaj naciskam ten jeden klawisz, on się nie daje nacisnąć przypadkowo. Teraz go nacisnąłem i widzę, że można dzięki niemu również odblokować. Właśnie pojawiła się ikonka odblokuj. Ale jego jednym najprostszym naciśnięciem mogę ekran zablokować. To jest bardzo prosta blokada. Wtedy, kiedy nie chcę czekać tej minuty, albo uważam, że jak włożę telefon do kieszeni, to przez tę minutę on po prostu zacznie robić dziwne rzeczy, więc natychmiast go blokuję. I to są wszystkie przyciski, które tutaj są. A, przepraszam, jeszcze przycisk początek, home, który jest na dole, na środku urządzenia i w normalnych warunkach będziecie go naciskać kciukiem lub też, nie, raczej kciukiem. Ten przycisk home będzie potrzebny w kilku sytuacjach. Po pierwsze, jednokrotne naciśnięcie tego przycisku sprowadza nas do ekranu początkowego. To znaczy do tego głównego pulpitu, na którym się znajdują ikony wszystkich aplikacji iPhone'a. Jeśli jesteśmy już na tym pulpicie i naciśniemy kolejny raz przycisk Home, to przejdziemy do Spotlighta. Wyjaśnię krótko, co to jest Spotlight, bo to jest narzędzie rodem z komputerów Apple'a. Spotlight to jest taka lepszejsza wyszukiwarka. Nie Ctrl F w Windowsie, tylko jakiś tam inny skrót definiowalny w komputerze, dzięki któremu wchodzimy do wyszukiwania wszystkiego, co w komputerze się znajduje. To znaczy od programów począwszy, czyli że możemy z pozycji tego właśnie Spotlighta uruchamiać programy poprzez różnego rodzaju dokumenty, multimedia i wszystko inne, co się w komputerze znajduje. Kolejność pojawiania się różnych kategorii znalezisk to my sobie możemy zdefiniować. Nie wiem, jak jest w iPhone'ie, nie sprawdzałem, czy tutaj również tak daleko doszła ustawialność telefonu. Może nie, ale jakoś to mnie specjalnie nie przeraża. Przydaje się Spotlight, no na przykład do tego, aby wejść do ulubionych, aby wejść do miejsca, gdzie się przechowuje najczęściej używane, na przykład kontakty, do których najczęściej dzwonimy. Kolejne zastosowanie klawisza Home to jest trzykrotne szybkie naciśnięcie tego klawisza i jest to funkcja dodana w oprogramowaniu w wersji 3.1. To trzykrotne szybkie naciśnięcie klawisza Home również można zdefiniować, w sensie można zdefiniować jego funkcję, co ono będzie robić, to trzykrotne naciśnięcie. I te funkcje definiuje się w ustawieniach ogólnych i w uniwersalnym dostępie, w tych ustawieniach ogólnych, bo chodzi o to, że ta komenda trzykrotnego naciśnięcia klawisza Home może nas przełączać pomiędzy VoiceOverem a Zoomem. Przypomnę, że jednocześnie powiększenie i udźwiękowienie telefonu nie może pracować, więc możemy tak się przełączać między VoiceOverem a Zoomem. Może również wyłączać i włączać VoiceOvera, czyli na przykład, nie wiem, ktoś ze znajomych potrzebuje gdzieś zadzwonić, albo no, niech to wystarczy. Ktoś ze znajomych usiłuje gdzieś zadzwonić, a my podajemy mu telefon, ale ponieważ, o czym może nie wspomniałem, VoiceOver zmienia sposób posługiwania się dotykowym ekranem, bo zmieniają się gesty. Kiedy się włączy VoiceOver, te gesty odpowiadają za obsługę VoiceOvera, no więc może warto wtedy właśnie wyłączyć całkowicie VoiceOvera takimi właśnie trzema szybkimi przyciśnięciami klawisza Home. Wtedy podajemy pełnosprawny telefon pełnosprawnemu użytkownikowi, no i może sobie dzwonić bez problemów. Kiedy on skończy dzwonić, my znów możemy sobie szybciutko, bez wchodzenia w ustawienia w jakieś menu, do którego póki co nie mielibyśmy i tak dostępu, w związku z tym, że telefon miał wyłączonego voiceovera, wchodzimy od razu, przepraszam, włączamy od razu voiceovera i tak to się szybko załatwia. Uwaga, nawet wtedy, kiedy jest wyłączona, przepraszam, zablokowana klawiatura, to i tak tego voiceovera możemy włączyć i wyłączyć trzykrotnym naciskaniem klawisza Home. Więc muszę sobie przypomnieć, bo chcę przejść do następnej funkcji klawisza Home. Dłuższe przytrzymanie tego klawisza powoduje przejście do głosowego sterowania telefonem. Tylko zaraz zobaczę, czy również w sytuacji, kiedy klawiatura jest zablokowana. Moment. Klawiatura w sensie wyświetlacz. Tak. Można korzystać również przy zablokowanej klawiaturze, przy zablokowanym oczywiście ekranie z funkcji voice control, czyli z głosowego zarządzania telefonem. To zarządzanie sprowadza się w gruncie rzeczy do dwóch kwestii, to znaczy do wybierania numerów i sterowania iPadem. Na przykład spróbuję poprosić komórkę, żeby mnie połączyła z kolegą. Nie wiem, czy będziecie to słyszeć, bo podpowiedzi Agaty dochodzą przez słuchawkę w tym wypadku. No dobrze, przyciskam. Zadzwoń do Ireneusz Piątkowski. Łączę z Ireneusz Piątkowski pracę. Nie pozwolimy mu się połączyć. Zrobił to bezproblemowo, ale on jest bardzo sprytny i jeszcze inną rzecz nam może zrobić, mianowicie możemy podyktować telefonowi numer telefonu, numer abonenta, do którego chcemy zadzwonić. Znów odblokuję klawiaturę. Zadzwoń do 81. Zadzwoń do 8175777660. Powtarza numer. I niebawem. O, to jest mój telefon stacjonarny. No, działa. Można sobie podać cyferkami numer telefonu. Także ci, którzy się obawiają, że sobie nie poradzą z wpisywaniem numerów telefonu tak po prostu z palca, jak to się mówi, myślę, że mogą się tym zupełnie nie martwić. Ale tak przy okazji, w następnym odcinku pokażę Wam, jak się wybiera numery, które nie są w książce telefonicznej zapisane. Pokażę też książkę telefoniczną. Pokażę ulubione i zobaczymy, co tam się jeszcze wmieści i czego sam się nauczę. Tymczasem to byłoby wszystko w drugiej części pierwszego wydania Makosfery, podcasta o przyjaznych technologiach, wydawanego razem z blogiem Makowisko Strefa Przyjaznych Technologii i znajdującego się pod adresem makowisko.klangoblog.net. Można też do mnie pisać na adres makowisko.info@gmail.com. Do usłyszenia wkrótce, mówił Robert Hecyk. To była Makosfera, podcast o przyjaznych technologiach.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: A skoro godzina 19 minęła, to znaczy, że rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyflo Radia. Poniedziałek to pierwszy dzień czerwca 2020 roku. Dzień dziecka oczywiście dla wszystkich naszych najmłodszych słuchaczek i słuchaczy. Wszystkiego dobrego, być może jacyś słuchają. A tymczasem rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo. Ja nazywam się Michał Dziwisz, a dziś będę rozmawiał z Janem Szusterem, który to już kiedyś na naszej antenie gościł. Witaj, Janku.
4: Witam, witam wszystkich.
3: I dziś będziemy rozmawiać o tym samym, co poprzednio. 2 lata to, zdaje się, minęło od naszego spotkania, prawda? Tak niecałe w sumie chyba, ale tak mniej więcej, bo jakoś to latem było, pamiętam.
4: Tak, 2 lata temu. To było w sierpniu i przyznam szczerze, że miałem przez chwilę wątpliwość, czy w ubiegłym roku, czy 2 lata temu, bo czas tak leci. No ale to jednak było 2 lata temu, na początku sierpnia.
3: Dokładnie, zgadza się. I rozmawialiśmy o znacznikach Totupoint, o systemie Totupoint i dziś też będziemy rozmawiać o systemie znaczników Totupoint, bo zmieniło się sporo, zmieniło się zdecydowanie na plus i pod względem ilości, i pod względem możliwości. I o tym wszystkim sobie dziś na pewno opowiemy. Ja dodam jeszcze tylko tyle, że jesteśmy na żywo. Jesteśmy na żywo i to w kilku miejscach. Jesteśmy na żywo na Facebooku, na YouTubie, no i oczywiście w Tyflo Radiu. Możecie do nas dzwonić. Na Zoomie jesteśmy tu dla Was. tyflopodcast.net/zoom to jest adres pod strony internetowej, za pomocą której na kilka sposobów będziecie mogli się z nami połączyć, ale oprócz tego również jesteśmy do Waszej dyspozycji na YouTubie i na Facebooku, bo tam jest coś takiego jak czat. W każdym z tych miejsc możecie do nas pisać, a ja będę te Wasze komentarze, pytania przeglądał. No i jeżeli tylko coś się pojawi, to na pewno to Jankowi przeczytam, no i z pewnością będzie się do Waszych wypowiedzi odnosił. No dobrze, tyle takiego wstępu formalnego, to teraz przejdźmy do wstępu praktycznego, bo być może mamy tu nowych słuchaczy, którzy jeszcze w ogóle nie wiedzą, o co chodzi z Totupointem. To Janku, gdybyś mógł powiedzieć kilka słów, co to właściwie jest ten Totupoint? O co chodzi?
4: To jest takie narzędzie, które ma nam pomagać w odnajdywaniu konkretnych miejsc w przestrzeni, które no, trudno jest namierzyć tymi metodami, które mamy opanowane, czyli choćby laską, choćby uchem. Bardzo lubimy, jeżeli na przykład drzwi skrzypią, furtki skrzypią, jeszcze są często używane, tak, bo wtedy słyszymy, jak się do nich skierować. No i tak często jest, że jak szukamy wejścia, nie wiem, do sklepu, do apteki, a kamienica jest no, długa, tych drzwi jest wiele, trudno znaleźć drzwi. No, często liczymy na to, że właśnie akurat ktoś będzie wchodził i usłyszymy. Co więcej, nauczeni jesteśmy, że to brzmi tak, a nie inaczej, więc no, jakoś tak staramy sobie radzić. No ale oczywiście to nie zawsze się udaje. Często musimy stosować takie metody, no nie wiem, choćby tak jak ja mam tutaj niedaleko jakiś tam sklep i ze 300 metrów idę wzdłuż kamienic i nigdy nie wiem, który to jest sklep, no bo tych drzwi to tam pewnie jest ze 20 różnych. I mam taką metodę, że idę zawsze dalej, bo tam są schodki i od tych schodków się cofam i odliczam 25 kroków. No, zgodzicie się, że to jest dosyć, dosyć karkołomne.
3: Trzeba się nachodzić przede wszystkim.
4: Trzeba się nachodzić, tak. A to point no, ułatwia to w ten sposób, że ja po prostu idę jak normalny człowiek. I w momencie, kiedy jestem w odległości kilku kroków od tych drzwi, to z urządzenia, które jest zamocowane nad tymi drzwiami, rozlega się dźwięk automatycznie. Ja wtedy, słysząc skąd ten dźwięk się rozlega, no po prostu idę jak po sznurku do celu, no bo słucham, przecież potrafimy określić, skąd dźwięk do nas dobiega. Więc to jest jakby taka najbardziej podstawowa idea i od tego się zaczęło. Tak? Kiedyś było dokładnie to samo, ja też to mówiłem 2 lata temu. Kiedyś miałem problem, a jak tu znaleźć swoją własną furtkę na własną posesję, kiedy na ulicy jest ich 30. No jak się pojawił ten Bluetooth niskoenergetyczny, no to uznałem, że no da się już w tej chwili zrobić urządzenie, które będzie zasilane z baterii, czyli nie będę musiał kabli ciągnąć, instalacji skomplikowanych. No tylko z tej baterii będzie mi pracować przez lata całe i właśnie będzie mnie witać w momencie, kiedy się zbliżam. I od tego się zaczęło. Później uznałem, że dobrze byłoby jeszcze wiedzieć coś o tym miejscu. Wobec tego taki znacznik rozsyła informację opisującą to miejsce. No a potem to już były kolejne etapy.
3: Czyli po prostu zacząłeś od urządzenia, które było przydatne tobie, no a potem się okazało, że być może nie tylko tobie ono się okaże przydatne, może jeszcze komuś.
4: No zawsze jest najbezpieczniej eksperymentować na sobie.
3: Oczywiście.
4: Znaczy może niekoniecznie dla siebie bezpiecznie, ale dla tych pomysłów, tak? Bo rzeczywiście ja wiem, że mamy różne upodobania, różne przyzwyczajenia, natomiast no, ja też, no, pewnie nie wszyscy słuchacze wiedzą, ja jestem osobą ociemniałą, czyli przeszedłem w zasadzie wszystkie fazy od zupełnie dobrego widzenia poprzez jakieś tam lekkie uszkodzenie, aż po no, w zasadzie resztki poczucia światła. Także musiałem sobie przez te moje długie lata, długiego życia różne metody na różne sytuacje wynajdywać. I pamiętam jakby to wszystko i wydaje mi się, że no, mam taką umiejętność znajdowania rozwiązania dla zaspokojenia konkretnej potrzeby. To wszystko jest oczywiście bardzo subiektywne, ale mam wrażenie, że sam system się podoba.
3: I się rozwija i o tym za moment powiemy. Ja zaglądam na Facebooka, tu na razie żadnych pytań nie ma, ale kilka osób cię pozdrawia i słucha. Jest z nami Kaja, jest z nami Krzysztof, jest z nami Maria. Pozdrawiamy również was bardzo serdecznie i czekamy na kolejne wypowiedzi. Możecie też do nas oczywiście dzwonić, jesteśmy na Zoomie, więc zapraszamy serdecznie. To teraz, skoro już przypomnieliśmy albo wyjaśniliśmy w ogóle naszym słuchaczom, o co chodzi z systemem znaczników Totupoint, to może kilka słów o ilości tych znaczników. No bo jak było już powiedziane te 2 lata temu, to nie jest już tylko znacznik przy twojej furtce. Tych znaczników pojawiło się jednak znacznie więcej, ale teraz mamy ich jeszcze więcej, bo Totupoint nabiera rozpędu. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o liczby?
4: Tak, nabiera rozpędu. Rzeczywiście rok 2018 skończył się chyba około 50 punktami w Polsce. 18, czyli na początku ubiegłego roku ich było około 120, no ale już na koniec ubiegłego roku, czyli tak w zasadzie do teraz, no bo wiadomo, teraz nie jeździmy i nie ma instalacji, choć mam nadzieję, że to za chwilę się odetka. No więc w tej chwili jest ich 450 w Polsce. To jest 450 miejsc, w których są znaczniki, to miejsca są jakoś tam opisane, no jedne obszerniej, inne prościej. Ale no właśnie przez to, że one się pojawiają w nowych miejscach i coraz więcej osób ma szansę się z tym zapoznać, no to właśnie coraz większa jest jakby też chęć, żeby takie dostosowanie wdrażać, tak? To jest taka chęć, którą pokazują czy miasta, w swoich urzędach, czy uczelnie, no, czy nawet obiekty zupełnie prywatne i komercyjne, no bo no właśnie jest już nawet jedna galeria handlowa, która też coś takiego ma.
3: No to właśnie, to może powiedz nieco więcej, gdzie się pojawiają te znaczniki, gdzie można spotkać znaczniki TotuPoint?
4: No, zwykle zaczyna się od urzędów, bo wiadomo, jednostki samorządu terytorialnego są albo zainteresowane, albo zobligowane, a zwykle jedno i drugie, do tego, żeby o tą dostępność dbać. No i ponieważ dochodzą do nich słuchy, że jest taki system, no to podejmują decyzję, dobrze, to my spróbujmy nasz urząd w ten sposób jakoś uprzyjaźnić, tak, dla naszych mieszkańców. Ja zdaję sobie sprawę, że urzędy to nie są te miejsca, w które najchętniej biegamy i w których najczęściej bywamy, natomiast taka jest po prostu kolej rzeczy. I no dobrze, że choćby w takich miejscach się pojawia, bo to są miejsca, gdzie my wszyscy możemy pójść i zobaczyć, sprawdzić, jak to działa, czy nam się to podoba, czy nie. I czy chcemy więcej, czy nie. No więc zwykle zaczyna się od urzędów. No i tutaj, no cóż mogę powiedzieć, no najwięcej takich punktów jest w Łodzi, ale też są i we Wrocławiu całkiem dużo, bo tam i Urząd Miejski, i MOPS. W Katowicach, w budynku Sejmu Śląskiego, tam jest i Urząd Wojewódzki, i Urząd Marszałkowski, plus jeszcze tam w trzech innych budynkach należących do tego drugiego. Cóż ja mogę powiedzieć, z urzędów to, no nie pamiętam teraz dokładnie listy, to można sobie dość łatwo podejrzeć, ale druga taka przestrzeń to są właśnie uczelnie. Też uczelnie, czy w ramach zwykłych chęci, czy w ramach przygotowywania się do programu Dostępne Uczelnie, też szukają różnych technologii, szukają wsparcia. I no tutaj w zasadzie mogę wymienić całkiem dużo uczelni. Tak od północy jadąc, to jest Uniwersytet Gdański, gdzie można zobaczyć te znaczniki. W Bydgoszczy kilka punktów jest, 3 lub 4 w przestrzeni należącej do Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. W Łodzi, tutaj i Politechnika Łódzka, i Uniwersytet. W Warszawie oczywiście też, w tym budynku na Dobry 55, gdzie się mieści Biuro Osób Niepełnosprawnych. Tak jadę na południe. No, w Poznaniu, też na Uniwersytecie Ekonomicznym. No i nie chciałbym nikogo pominąć, ale też nie chciałbym za długo tutaj was zanudzać. Ale też jest i Politechnika Wrocławska, gdzie rzeczywiście tych punktów jest całkiem dużo. 30 i tam widzę, że pracownicy Tyflolabu tak zajmują się tym trochę i widzę, że eksperymentują dużo z opisami przestrzeni.
3: No bo w 30 znacznikach to już trochę tej przestrzeni i trochę opisów można zawrzeć i mogą one być dosyć szczegółowe i dosyć gęsto rozmieszczone, tak mi się wydaje.
4: No, to jeszcze nie jest dosyć gęsto, dlatego że tam jest kilkanaście budynków, także tutaj średnie zagęszczenie to jest powiedzmy 5-6 punktów na jeden budynek. I tam wiadomo, że są takie, powiedzmy, luki funkcjonalne, no ale tak jak mówię, od czegoś trzeba zacząć i ja się cieszę tym, że uczelnia jedna czy druga ma możliwość właśnie poeksperymentowania, zapoznania się dobrze z tą technologią. Bo rzeczywiście, gdyby chcieli to wdrażać na jakąś szerszą skalę, no to po prostu nie kupują kota w worku, tylko biorą coś, co do czego są przekonani. Oczywiście, o ile będą przekonani, bo tego to nigdy nie wiadomo.
3: No ja ci życzę, żeby jednak byli przekonani, bo każdy system tego typu jest skuteczny tylko wtedy, kiedy jest używany. Bo co z tego, że pomysł jest dobry, jak nikt z tego nie chce korzystać? To ani wtedy dla ciebie jako producenta to nic ciekawego, ani tym bardziej dla użytkowników, bo i oni nie mają z czego korzystać wtedy.
4: No ja w ogóle bardzo jestem nastawiony na to, żeby zachęcać tutaj was wszystkich do używania, jak to tylko może, bo tak naprawdę to jest, ja tak trochę może nawet misyjnie do tego podchodzę, to znaczy ja czuję, że to jest dobre i wielokrotnie mi się zdarzają takie sytuacje na mieście, no pewnie nie ma dnia, żebym tak nie pomyślał, że a gdyby tu był to TotuPoint, to byłoby mi łatwiej, na coś bym się nie zirytował, coś bym znalazł szybciej, no mówię, praktycznie nie ma dnia, żeby takiej sytuacji, takiej myśli w mojej głowie nie było. Więc ogromnie mi zależy na tym, żeby to służyło możliwie dużej liczbie osób i zachęcam, kto tylko może, niech się wybierze i niech ogląda, jeśli tylko ma te znaczniki w pobliżu. Ciekawe jeszcze chciałbym dodać odnośnie tych lokalizacji, że właśnie jest galeria handlowa jedna, to jest Morena w Gdańsku. Jest Carrefourowska galeria, chyba największa, jaką oni mają, bo zwykle to oni podnajmują przestrzeń w obcych obiektach, natomiast to jest ich galeria i tam jest 20 punktów. No i te punkty też pokazują takie strategiczne miejsca, czyli oczywiście wejścia, ale no, strategiczne miejsca, tak? Czyli choćby te korytarze, którymi się zmierza do toalety, łatwo jest odnaleźć i samą toaletę później. No i tam jest jeszcze kilka punktów przy wybranych sklepach. Przy czym ten wybór nie polegał na tym, żebyśmy dopieścili jakąś konkretną sieć, tylko te punkty były wybrane tak, żeby były mniej więcej równo rozłożone po tej przestrzeni. Tak? Bo każdy z tych znaczników, poza tym, że no, informuje nas, gdzie jesteśmy, no to też opisuje, co jest w okolicy i w jaki sposób można się no, na przykład wydostać, tak, z tego punktu, tak, wyjść na tramwaj, czy wyjść na, nie wiem, na stronę wschodnią, gdzieś tam na inną ulicę, więc oczywiście wymienia sklepy i tak dalej, i tak dalej, więc też zachęcam, kto tam w Gdańsku się pojawi, niech sobie wejdzie do galerii Morena i popatrz, jak to się sprawdza.
3: A tak z ciekawości zapytam, czy ty masz jakieś statystyki odnośnie używania tych znaczników? Jak bardzo to jest popularny system już w tym momencie wśród jego użytkowników?
4: Powiem tak. Te statystyki, nie wiem na ile są miarodajne, ale jak włączyłem to jakoś pod koniec ubiegłego roku, w listopadzie, to od tamtej pory naliczyłem 356 różnych telefonów, które aktywowały znaczniki. Ja nie wiem, jakie to są. One się tam przestawiają jakimś magicznym, bardzo długim numerem, no ale on jest inny, więc wiem, że to jest no, prawie 260 różnych telefonów. Przy czym i tutaj jest statystyka, która jest może dosyć ciekawa. 2/3 z nich to są telefony androidowe, a 1/3 mniej więcej to są iPhony. Trochę mnie to martwi, bo oczywiście to jest kwestia przyzwyczajeń, ale zasadniczo na iPhone'ach to lepiej działa po prostu.
3: Ale pod jakim względem lepiej działa? Lepszy jest zasięg, stabilność połączenia lepsza, czy jakie
4: stabilność są? Stabilność połączenia, nawiązywanie połączenia, bo jeżeli telefon ma wykryć taki znacznik, to on go tak, najpierw musi odebrać sygnał takiego znacznika, że on jest. Potem musi możliwie szybko i sprawnie zestawić z takim znacznikiem połączenie, to już tak trochę technicznie zaczynamy mówić, bluetoothowe, po to, żeby wysłać do tego znacznika po zestawionym połączeniu sygnał uruchom dźwięk. Prawda? Choćby tyle. I ten proces czasem na przykład na niektórych modelach, powiedzmy, słabszych telefonów trwa dość długo. Te połączenia nie dochodzą do skutku, są wykonywane 2-3 próby. No i się zdarza, że taki znacznik odezwie się nie, tak jak mówiłem, gdy mamy do niego kilka czy kilkanaście kroków, tylko jak już go miniemy. Tak? Ja oczywiście tak uważam, że zawsze lepiej się cofnąć parę kroków niż minąć dany punkt. Ale rzeczywiście jest tak, że no, ta mnogość tych rozwiązań, tych sprzętowych dla Androida, no, sprawia, że nie jest to takie bardzo, bardzo powtarzalne. No ale no, co zrobić? No, tak musi być. I z tym się trzeba godzić. Natomiast jeżeli chodzi o, bo powiedziałem tylko ile było telefonów, więc no to oczywiście jest kwestia ile powiedzmy tam osób spróbowało się pobawić, bo ja nie patrzę na to ile osób na przykład włączyło aplikację, a nie ma wokół siebie żadnych znaczników, no to ja wtedy siłą rzeczy nie mam żadnych informacji o tych telefonach, ale to też nie byłoby dla mnie interesujące specjalnie. Więc jeśli chodzi o coś, co jest jeszcze bardziej interesujące, czyli kiedy te znaczniki, no bo oczywiście ja mam liczniki użycia. To jest bardzo ważne. Każdy inwestor, który robi takie udogodnienie, on chce móc sprawdzić, na ile ono jest użyteczne, na ile jest wykorzystywane. Tak? No to jest, że się posłuży cytatem, oczywista oczywistość. I No, z lekkim wstydem przyznam, że właśnie dla androidowych telefonów to mi się nie najlepiej naliczało. Dopiero parę dni temu znalazłem jakiś błąd w oprogramowaniu serwerowym, który odrzucał, ale powiem Wam, że teraz w zasadzie codziennie kilkanaście punktów się odzywa. Różnych. Przyznam, że najczęściej, tutaj mogę zdradzić tajemnicę, to na dworcu łódź fabryczno-autobusowym,
3: aha,
4: co mnie niezwykle cieszy. I w ośrodku w Sobieszewie, gdzie jest nad jadalnią punkt. I to też jest dla mnie fajne, bo mam nadzieję, że no tam jak jest jakiś turnus i są goście, to oni po prostu z tego korzystają, bo czasem jest tak, że dzień w dzień on jest aktywowany. Więc znaczy, że służy.
3: No to rzeczywiście, to dobrze, że jest użyteczny ten system znaczników i że dobrze, że korzystają. Tu dostaję takie sygnały, że mamy jakieś problemy, że się tnie, przynajmniej transmisja na Facebooku. No niestety, słuchajcie, to jest wszystko Facebook, YouTube, to są kanały eksperymentalne. My oczywiście dokładamy wszelkich starań, żeby to działało, niemniej jednak najpewniejsze jest słuchanie przez Tyflo Radio i to wam powinno zawsze działać. Tu mamy niestety w przypadku Facebooka, w przypadku YouTube'a zdecydowanie większy narzut na różnego rodzaju jeszcze dodatkowe rzeczy, na które nie mamy wpływu. Natomiast to skoro już wiemy co nieco o statystykach, to teraz może czas przejść do nowości, bo trochę nowości jest, między innymi kwestia opisów się zmieniła, prawda?
4: Pierwotnie te opisy to były takie dosyć krótkie, mówiły, że wejście do apteki albo wejście do urzędu i tam kilka dosłownie zdań odnośnie tej topografii, czy no to zwykle było krótkie dosyć, natomiast no jeżeli wyobrazimy sobie sytuację taką, że idziemy, no dobra, już bądźmy w tym urzędzie, a niech będzie. Wyobraźmy sobie, że przychodzimy do urzędu, stoimy, znacznik pomógł nam odnaleźć wejście i teraz opis jakby w kontekście tego miejsca, w momencie kiedy w urzędzie jest kilka miejsc, bo jest jakaś kancelaria, jest jakiś, nie wiem, bufet, jest jakieś biuro, nie wiem, prezydenta albo coś takiego, czy zarządu, nie wiem, województwa, czy coś takiego. No, jest mnóstwo tych miejsc tak istotnych. No więc jak tu opisać drogę do każdego z tych miejsc? No, w jednym dokumencie to się w zasadzie nie da, bo nigdy nie wiem, kto czego będzie potrzebował, bo jeden będzie potrzebował do kancelarii, drugi do biura, nie wiem, Rzecznika Praw Obywatelskich, a jeszcze trzeci właśnie do prezydenta miasta. I z tego powodu no, rozbudowałem ten mechanizm tak, że te opisy można dzielić na rozdziały, tak? I normalnie je podlinkowywać. Czyli mamy no, przykładowo komunikat wejście do urzędu tam takiego i takiego. Kilka słów na temat, że nie wiem, tam jest przedsionek, jakieś schody, gdzie jest w pobliżu jakaś ochrona, gdzie można w razie czego poprosić o pomoc. Ale w postaci łączy są właśnie tam te słowa, że stąd możesz trafić do kancelarii, do kancelaria z linkiem, prawda, do biura takiego, nazwa tego biura jest linkiem i tak dalej, i tak dalej. No i w momencie, kiedy jakby aktywujemy ten link, no to nam się przeładowuje cały opis. I dostajemy opis, jak z tego miejsca, czyli z tego wejścia trafić do tej kancelarii. Czyli taki precyzyjny, tak, że idziesz do przodu, wchodzisz, powiedzmy, nie wiem, do holu, gdzie musisz skręcić w korytarz prawo, masz tam 4 stopnie do góry, wchodzisz w korytarz, po kilkunastu krokach korytarz skręca w lewo. Jakiś taki opis, który bardzo dokładnie pokazuje tą konkretną trasę, pokazuje pewne szczegóły, które też nas upewniają, że jesteśmy na dobrej trasie, prawda, bo taka informacja o tym, że są schody, 4 schody do góry, to nie służy naszemu bezpieczeństwu, choć być może też, bo powinniśmy sobie jakoś z tymi schodami radzić w inny sposób. Ale aczkolwiek osoby słabowidzące, tu też własne doświadczenie, lubią wiedzieć, że są schody, bo jak ja wiem, że są schody, to ja dojrzę te schody, a jak nie wiem, to się o nie potknę.
3: Tak? No tak, bo niewidomi jednak są tak nauczeni bardziej z laski korzystać i za jej pomocą wyczuwać różnego rodzaju przeszkody, no bo tylko na tym mogą polegać, a osoby słabowidzące no, mają z tym nieco większy problem.
4: No ja pamiętam, jak to ze mną było, że człowiek nigdy nie wiedział, czego tak naprawdę nie widzi. I w momencie, kiedy ja wiem, że jest jakaś przeszkoda, to jakikolwiek sygnał odebrany tym już mizernym wzrokiem, pozwalał mi to zinterpretować odpowiednio, no i przynajmniej być ostrożnym. No ale w każdym razie tego typu informacje też jakby utwierdzają nas, że jesteśmy na dobrej drodze. Tak? Czyli jeżeli nawet jest jakieś, nie wiem, pochyłość, tak, wzniesienie łagodne czy coś, warto to napisać, no bo wtedy osoba, która idzie, aha, miała być pochyłość, jest pochyłość, świetnie. No to jestem na dobrej drodze. Więc te opisy się na kawałki i podlinkowywać i dzięki temu czytelnik, tak, w tym opisie, który go interesuje. No ale też poszedłem trochę dalej, czyli w momencie, kiedy mamy na przykład o tej zabytkowości czegoś na temat, choćby bawiliśmy w Urząd Miejski w Poznaniu, gdzie mieści się w zabytkowym budynku i są tam też rzeczywiście takie bardzo reprezentacyjne sale, biała, błękitna, malinowa, no i tam rzeczywiście jest cała masa różnych ciekawostek dotyczących tych sal. No i też warto to podlinkować, bo podlinkować, co za słowo, bo no jak ktoś by chciał, to niech czyta, niech się czegoś dowiaduje. Ja sam bardzo jestem ciekaw takich rozmaitych informacji, więc im łatwiejszy jest do nich dostęp, tym bardziej mnie to cieszy. No i zwróćcie uwagę na parę takich rzeczy, które ja też zawsze opowiadam, czyli makiety. Przecież makiety, które są zrobione dla niewidomych, są dla niewidomych nieosiągalne, bo trudno jest je znaleźć. Co więcej, jak już jakimś cudem znajdziemy makiety, mi się często zdarza wpaść przypadkiem, ale to nie wiem, kto mną kieruje, to później też spotykam się z kolejną trudnością, czyli taką, że opisy tam są w Braille'u. A ja jako osoba ociemniała dorosłości, jakoś już nie byłem w stanie się nauczyć czytania dotykiem. Ja znam oczywiście litery całkiem nieźle i napisać mogę tekst Braille'em dość sprawnie, choćby na iPhone'ie, ale czytać nie potrafię. Więc sytuacja jest teraz taka, że mam jakąś makietę. Po pierwsze nie mogę jej odnaleźć, a po drugie nie mogę się zapoznać z tymi informacjami, które tam są podane. A forma elektroniczna, zobaczcie, jest no, znacznie szerzej dostępna. Co więcej, może być bardzo pełna, tak? Czyli przez to, że można podlinkować różne informacje, choćby w Wikipedii, no to możemy się o takim miejscu dowiedzieć bardzo, bardzo wiele. Więc już tak nie przedłużając, na te opisy spory nacisk położyliśmy i poprzez panel taki zarządzania całym tym systemem osoby, które władają jakby tymi treściami, mogą naprawdę dość dobrze nam tą przestrzeń opisać, tak żebyśmy no, czuli się jak u siebie. No i tutaj jest jeden jeszcze element niezwykle ważny, że te wszystkie opisy, ale to już było wtedy, tylko że nie wszyscy pamiętają albo słuchali naszą poprzednią audycję, wszystkie te opisy są dostępne zdalnie, czyli w internecie.
3: Czyli można sobie wcześniej, nawet bez obecności gdzieś tam przy znaczniku, można sobie te wszystkie opisy przeczytać, tak po prostu. Jeżeli ktoś by chciał się dowiedzieć na przykład wcześniej, zanim się wybierze w dane miejsce.
4: Tak, to jest jakby podstawowa rzecz. Tutaj może powiem coś kontrowersyjnego, ale jak na przykład jadę gdzieś i wysiadam na dworcu w jakimś mieście, wszystko jedno, weźmy na przykład ten Wrocław, skoro już był Wrocław, to ja bym chciał tą przestrzeń móc poznać, zanim wysiądę z pociągu, żeby już wiedzieć, w którą stronę się udać, żeby wyjść no, właśnie na miasto, tam gdzie chcę. A kontrowersyjność, że tak powiem, tej mojej wypowiedzi mogłaby się brać z tego, że ja mogę tutaj wam zadeklarować, że ja nigdy w życiu w takiej sytuacji nie będę szukał mapy tyflograficznej. Bo ja chcę stamtąd uciec, ja chcę stamtąd wyjść jak najszybciej. Bardzo lubię oglądać makiety, bo właśnie, jak jest jakiś obiekt zabytkowy i ja mam czas na to, żeby go zwiedzać, to ja bardzo chętnie się z nim zapoznam. Natomiast takie miejsca, gdzie człowiek jest w ruchu, gdzie wchodzi i wychodzi i nie ma tam w zasadzie nic ciekawego ani przyjemnego, no to trzeba po prostu jak najszybciej się stamtąd ewakuować. I właśnie temu służy możliwość poznania tej przestrzeni zdalnie.
3: No to rzeczywiście też dobra funkcja i warto z niej korzystać, jeżeli tylko będziecie o niej pamiętać, rzecz jasna. No i kolejna z takich nowości to Total Point pojawił się na przejściach, a właściwie na razie to chyba na przejściu, prawda?
4: Tak, tak. To jest jakby kolejna rzecz. To te nieszczęsne przyciski mnie zainspirowały, które były na przejściach dla pieszych. Zawsze z tym był problem. Ja powiedziałem, że ja zawsze do siebie nie będę szukał, nie będę macał, nie wiem gdzie to jest być może brudne i tak dalej, i tak dalej. No ostatnie miesiące pokazały, że jest w tym jeszcze jeden sens. Nie tylko jakby rozwiązanie problemu przycisków, to nie wychodzi wyłącznie naprzeciwko mojemu lenistwu, ale temu, że to jest po prostu, no właśnie, niehigieniczne. I co się stało, co takiego zrobiliśmy na tym przejściu? To jest przejście w Chorzowie na Siemianowickiej. Tam jest taka sytuacja, że jest przejście dla pieszych, które jest udźwiękowione, ale w ten sposób, że zielone światło, dźwięk towarzyszy tylko zielonemu światłu. Natomiast jeśli światło jest czerwone, to nie ma tam żadnych dźwięków. Nie ma tego dźwięku przywoławczego i tak dalej. Znaczy ja wiem, że to wszystko powinno działać zgodnie z rozporządzeniami regulującymi te rzeczy, ale prawda jest taka, że nie działa. I teraz pierwszy problem to jest taki, gdzie jest to przejście? Bo to wcale nie było oczywiste, gdzie jest to przejście. I jeżeli ja mam iść i szukać laską, gdzie jest obniżenie, nie wiem, krawężnika na odległości 50 metrów, czyli iść na przykład po samej krawędzi krawężnika, to ani nie jest przyjemne, ani nie jest bezpieczne. No więc znacznik znalazł się w sygnalizatorze na tym przejściu i działa tak, że jak ja mam te kilka kroków do przejścia, no to z głośnika rozlega się sygnał przejście przez Siemianowicką na stronę północną, no albo południową, zależy po której jestem. I to jest jakby pierwszy etap, czyli aplikacja uruchomiona w telefonie wykrywa ten znacznik i go uruchamia, dźwięk na nim. A drugi etap to jest taki, że ja na telefon dostaję opis tego miejsca, czyli jak nie znam jeszcze tego miejsca, to się mogę dowiedzieć, nie wiem, gdzie jest jakiś przystanek autobusowy, w ogóle jak wygląda to przejście, czy ma wyspę na środku, czy nie ma i tak dalej, i tak dalej. Ale pojawia mi się na ekranie telefonu przycisk. Jeżeli ja użyję tego przycisku na ekranie telefonu, to w tym momencie z głośnika rozlegnie się naciśnięto przycisk z tego głośnika na słupku. Tak? Czyli ja dostaję potwierdzenie, że ten słupek jakby przyjął tą moją akcję. No i czekam cierpliwie, aż się rozlegnie sygnał, który towarzyszy, no, razem z zielonym światłem się pojawia. Nawiasem mówiąc, z tego przejścia dla pieszych ja zrobiłem nagrania te przestrzenne, binauralne i na profilu System To To Point na YouTubie możecie tego posłuchać. Czyli szybciutko bierzemy po naszej audycji słuchawki stereo dobre, wchodzimy na System To To Point na YouTubie i tam jest właśnie kilka takich przestrzennych nagrań i to bardzo dobrze tam słychać właśnie jak to działa. Oprócz tego przejścia, jak już jestem przy tych nagraniach, to powiem, że tam jest nagranie z dworca autobusowego Łódź Fabryczna, no i właśnie z galerii Morena w Gdańsku. Także słuchajcie, posłuchajcie sobie.
3: Jest czego słuchać, tylko pamiętajcie właśnie o tych słuchawkach, no bo nagrania binauralne tylko wtedy mają sens, kiedy mamy założone słuchawki prawidłowo i wtedy możemy sobie rzeczywiście tego dźwięku przestrzennego słuchać. No to rzeczywiście taka fajna opcja z tymi światłami. Są jakieś widoki na to, że będzie ich więcej?
4: Znaczy są widoki, dlatego że firma, która robi takie instalacje, jedna, jest kilka takich firm, ale jedna z nich bardzo jest zainteresowana współpracą. Oczywiście te procesy muszą trochę trwać, ale myślę, że w momencie, kiedy jest więcej, że tak powiem, podmiotów zainteresowanych, no to ma szansę na rozwój. Zwróćcie uwagę jeszcze na jedną rzecz. To też takie moje doświadczenie, które pokazuje, jak rozwiązania dla niewidomych no, jakby są niepełne. Często mi się zdarza, że stoję na przystanku tramwajowym i nagle słyszę komunikat. 9 za 2 minuty, 11 za 5 minut. I jaka jest moja pierwsza myśl? No taka, że ja nawet nie wiedziałem, że na tym przystanku jest system tej informacji pasażerskiej, że gdzieś jest jakiś słupek i gdzieś na tym słupku jest jakiś przycisk. Ja nawet nie miałem zielonego pojęcia. I I tutaj jest też miejsce dla TotoPointa, tak? Czyli znowu pełna analogia, zintegrowanie TotoPointa z tym przyciskiem, który jest właśnie w takiej tablicy przystankowej, sprawiłoby, że ja bym po pierwsze miał kolejne miejsce opisane. Czyli na przykład wiedziałbym, że przejście, zejście na przykład z peronu tramwajowego

0: gdzie jest rozkład jazdy, albo w ogóle wyświetlenie tych odjazdów online. No to już jest kwestia, technicznie to jest oczywiście bardzo proste, natomiast organizacyjnie trochę mniej, bo tutaj już jakieś zaangażowane muszą być inne podmioty i muszą oni udostępnić pewne informacje.
1: No w każdym razie jest to opcja rozwojowa.
0: No bez wątpienia.
1: No i oby rozwijała się w sposób jak najbardziej dla nas wszystkich korzystny. A propos rozwoju, to też aplikacja TotoPoint się rozwija, jak i zresztą pewne rzeczy, które można zrobić też przez przeglądarkę, prawda?
0: Tak, tak, tak. Jeśli chodzi o aplikację, to ostatnio to tydzień chyba temu pojawiła się dość poważna aktualizacja na iOS-a i tutaj muszę przeprosić niestety użytkowników Androida, że oni zawsze będą musieli troszkę poczekać, bo no łatwiej nam się pewne rzeczy robi na iOS-ie. Jak one się sprawdzą, to dopiero później je wdrażamy na Androidzie, ale na pewno wszystko będzie, obiecuję, dla Androida. I teraz opowiem Wam, co to są za nowe rzeczy. Otóż pojawiła się możliwość, po pierwsze, przeglądania punktów, czyli tej całej bazy lokalizacji. Do tej pory ta baza lokalizacji była dostępna tylko na stronie internetowej, tam www.totopoint.pl, i tam link lokalizacji, można było sobie wynaleźć miasto i tak dalej, wynaleźć konkretne punkty, poczytać te wszystkie opisy. Co więcej, nawet posłuchać dźwięków, które tam są jakby nagrane w tych znacznikach. No ale ja zdaję sobie sprawę, że to nie jest takie do końca wygodne, że lepiej to mieć w aplikacji. I teraz w momencie, kiedy mamy już aktualizację i mamy iPhone'a, a za jakieś 2-3 miesiące Androida też, możemy wejść w taką funkcję przeglądania punktów. I tutaj też są warianty. Jeżeli udostępniliśmy naszą lokalizację, to można przeglądać te punkty, choćby sortując je według odległości. Ja mogę Wam pokazać, wezmę zaraz drugi telefon. Mogę? Michał?
1: Oczywiście.
0: Dobrze. Moment.
2: Mowa włączona. Poniedziałek, 1 czerwca. 50. Strona 2. Strona doc. TotoPoint.
0: Uruchomię aplikację. Być może tu się jakiś znacznik odezwie koło mnie.
2: Regulacja.
0: Bo tutaj się... O właśnie, już jakiś jest.
2: Dwoma palcami.
3: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
1: O. O. I tylko niestety nam w tym momencie Janek zniknął na moment. O, już jesteś, bo na chwilę teraz... zniknąłeś, ale już jesteś.
0: Tak, no właśnie. No więc tak, uruchomiłem aplikację.
2: Info, karta.
0: I tu pojawiła się na dole taka zakładka info. Może to się powinno inaczej nazwać, możemy zrobić mikrokonkurs. Kto wymyśli lepszą nazwę? No nie wiem co, Michał, to coś. Wymyślimy co. Jaka będzie nagroda, ale...
2: Przeglądanie zarządzanie trasami.
0: Tu mamy teraz...
2: Przycisk,
0: tu mamy, w tej zakładce info
2: przycisk.
0: Mamy dwie funkcje. Przeglądanie lokalizacji punktów i zarządzanie trasami. Na razie skupię się tylko na tym przeglądaniu lokalizacji. Wejdę w to.
2: Powrót.
0: I tu mamy tak.
2: Powrót. Szukanie. Filtruj. Lista najbliższych lokalizacji.
0: Filtr do wyszukiwania, no tam mogę, wiadomo, wpisać parę znaków i on mi zacznie tam filtrować w tym przeglądaniu, wyszukiwaniu.
2: Przełącz na kolejność alfabetyczną. Połączę.
0: Ale tu możemy przełączyć na kolejność alfabetyczną, bo domyślnie jakby kolejność jest według odległości do danych punktów. No i na początku znajdują się punkty najbliżej mnie.
2: Kilka punktów najbliżej ciebie. Polski Związek Niewidomych Konwiktorska 9, sala konferencyjna, odległość 439 metrów, północ.
0: No to już wszyscy wiecie, gdzie jestem. 439 metrów na północ jest PZN na Konwiktorskiej. I tu tych punktów jest kilka. One wszystkie są akurat w PZN, a poniżej jest druga lista już według, powiedzmy, miast.
2: Warszawa, odległość 439 metrów.
0: Prawda? To jest...
1: Bo najbliższy punkt jest w odległości.
0: Do najbliższego
1: właśnie
0: punktu
1: taki.
0: W Warszawie, mhm. Tak, właśnie o to chodzi.
2: Łódź, odległość 113,9 km, 132 punkt. Lublin, odległość 150, Białystok, Bydgoszcz,
0: i tak dalej.
2: Chorzów, Katowice,
0: no, na przykład
2: odległość
0: Katowice, o której wspominałem, prawda?
2: 7 km,
0: i teraz mogę
2: 31 punktów,
0: wejść sobie w te Katowice.
2: Przełącz na

0: Kolejność alfabetyczną.
1: I tu mamy tak.
0: Lokalizację. Szukaj, filtruj, miejsc, liczba miejsc, 4, liczba punktów, 31.
1: Zobaczcie, to jest liczba miejsc, 4, liczba punktów, 31. Dlatego, że to miejsce to jest jakby obiekt cały, tak? Cały urząd, albo jakieś, nie wiem, no, galeria handlowa, czy coś takiego, tak? Czyli to miejsce to jest coś, co jest w zasadzie identyfikowane adresem, takim adresem jak na kopercie pocztowej. Natomiast punkty to są punkty w ramach tego obiektu.
0: Przełącz na kolejność. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Dąbrowskiego 236. Śląski Urząd Wojewódzki
1: Jagiellońskie.
0: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Relmonta 24. Urząd
1: Marszałkowski Ligonia, główny.
0: Województwa Śląskiego Ligonia 4060 punktów. Odległość 260,9 km. Południe. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
1: Toaletydemska
0: na Lipiętrze.
1: Tu mamy wymienione punkty konkretne.
0: Liczba punktów. 10.
1: Mamy tutaj 10 punktów i tu są wymienione właśnie po kolei.
0: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Kancelaria Ogólna. Odległość 200. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
1: Czyli można sobie przeglądać.
0: Do obsługi klienta Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Odległość 260,9 km.
1: Ja przepraszam, że swoim gadaniem zagłuszam trochę tą syntezę, ale ja nie mam cierpliwości, jak ona tak powoli mówi. Więc tutaj można sobie te wszystkie punkty wynaleźć.
0: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Toaleta Dębska na
1: Parterze.
0: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Toaleta Dębska na Parterze. Liczba punktów.
1: Pierwszy
0: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Kancelaria Ogólna.
1: No, niech będzie Kancelaria Ogólna.
0: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
1: Kancelaria Ogólna. Mogę się właśnie w tym miejscu przeczytać ten opis.
0: Pierwszy 19. Sekunda. Szczegółowe dane punktu. Nagłówek poziomu 1. Nazwa Kancelaria Ogólna. Nagłówek poziomu 2. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Ligonia 46. Edycja ustawień znacznika. Przycisk.
1: Tu można edytować ustawienia znacznika. To są już dosyć szczegółowe rzeczy związane z działaniem aplikacji. Może będzie jeszcze chwila na ten temat powiedzieć, ale
0: opis punktu
1: tu istotny jest właśnie
0: aplikację.
1: Opis punktu wyświetlany przez aplikację.
0: Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Kancelaria znajduje się na parterze w pokoju numer 164. Wchodząc do urzędu od ulicy, Ligonia 46 należy po przekroczeniu drzwi wejściowych pójść prosto i wejść kilkoma stopniami w górę do poprzecznego korytarza. Następnie trzeba skręcić w korytarz w prawo i po kilkunastu krokach odnaleźć po prawej stronie drzwi kancelarii. Dalej korytarzem można dojść do toalety oraz do biura obsługi klienta.
1: I tak dalej, i tak dalej.
2: Opis rzeczywiście szczegółowy i jak ktoś po raz pierwszy na przykład by znalazł się w tym budynku, no to myślę, że mógłby z niego to i owo wywnioskować. Szczególnie jakby się chciał do tego konkretnego miejsca dostać.
1: No więc akurat kancelaria pokazuje w opisie kancelarii, tam dalej oczywiście są jakieś godziny, nie godziny, tego typu rzeczy. No jest w opisie, ja uznałem, że trzeba wpisać jak dojść od wejścia głównego, ale też tam dalej są podane w opisie jak z kolei z kancelarii dojść w inne punkty, choćby, przepraszam, droga powrotna do wyjścia, no bo jakby odruchowo nam się chce opisać od wejścia do konkretnego biura w budynku drogę, no ale przecież ważne jest również to, żebyśmy mogli cało i zdrowo stamtąd wyjść i nie zgłodnieć po drodze. Więc to jest narzędzie, opisy mogą być naprawdę dość rozbudowane. Przyznam szczerze, że powinny się tymi opisami zajmować osoby, które robiłyby to znacznie lepiej niż ja sam. Dlatego, że no to teraz sporo na ten temat się mówi, czy o audiodeskrypcji i to różnych rzeczy, nie? I przestrzeni, i obiektów, i samych, nie wiem, właśnie filmów, dzieł sztuki, obrazów, tego typu rzeczy.
2: Tylko wiesz, z drugiej strony to każdy ma na te opisy i to wszystko swój własny pomysł i swoją własną koncepcję, nawet ludzie zajmujący się tym zawodowo. Powiedzmy, to też jest tak.
1: Znaczy, okej, dobrze. Ja wychodzę z założenia, że z dużym prawdopodobieństwem są ludzie, którzy zrobiliby to lepiej niż ja. I tylko tyle. Także słuchajcie, w ten sposób można sobie przeglądać. Aha, i tu jest jeszcze jedna rzecz, której nie pokazałem. Sekunda, czyli załóżmy, że jesteśmy w tej kancelarii.
0: Z tego punktu urząd.
1: I teraz mamy.
0: Z tego punktu najbliżej jest do wielokropek.
1: Najbliższe punkty w stosunku do tej kancelarii. Tak? Czyli jak już się przemieściłem, wyszukując te punkty do jakiegoś tam innego miejsca, to mogę sobie wyobrazić, że już tam jestem i stamtąd, z tej kancelarii, najbliżej jest do...
0: Urząd, wielokropek, toaleta damska na parterze.
1: Toaleta damska na parterze.
0: Wielokropek, Toaleta męska na parterze, w pobliżu urząd.
2: No tak, bo tam nawet były informacje odnośnie tego, że są toalety, tak, na korytarzu. Tak, więc tak. To się zgadza.
1: I to tak naprawdę już jest taki moment, żeby przejść troszkę do opowiadania o tych trasach. Bo odpowiednie wyświetlenie listy punktów, jakieś takie, no starałem się jakąś tam inteligencję w to zawrzeć, jakąś taką intuicyjność, że no na przykład dobrze jest pokazać, jak jestem w danym miejscu, znalazłem sobie jakieś punkty, jakie są w pobliżu inne, bo no, tak mi się wydawało, że to może nas ciekawić, tak? Co jeszcze jest w danym budynku lub w danym rejonie. A to się przyda właśnie przy tworzeniu tak zwanych tras. No i o tym może teraz parę słów.
2: No jasne, bo to jedno z drugiego wynika tak naprawdę. Punkty są, ale z punktów można zbudować sobie trasę, tak?
1: Tak, tak. I tutaj muszę powiedzieć, że to słowo trasa to może wywoływać taką myśl, że tu aplikacja to powinna nas będzie prowadzić, mówić skręć w lewo, skręć w prawo.
2: To chyba jeszcze nie ten etap, bo trochę za mało jednak jest tych punktów. Mimo wszystko, nawet gdyby technicznie była taka możliwość.
1: Znaczy, owszem, to jest jedna rzecz, a poza tym to jest wtedy rola takich programów nawigacyjnych typowych, typu no właśnie, choćby Google Maps, czy Lazario, czy SAM, prawda, co nas prowadzą zakręt po zakręcie. Natomiast, czy Dotwalker na Androida. Natomiast tutaj ja trasy rozumiem troszkę inaczej. Otóż wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy galerię handlową, w której każdy jeden sklep ma znacznik. No kto z nas chciałby wejść do takiej galerii i wzbudzić te wszystkie znaczniki, jak się przechodzi? No, pewnie nikt. No bo raczej, tak mi się wydaje, nie chcemy się rzucać w oczy, nie chcemy się narzucać otoczeniu. Wobec tego wtedy można zrobić coś takiego, że tylko te punkty, które nas interesują w tej galerii, bo wiadomo, mamy jakieś tam upodobania, korzystamy tylko z konkretnych sklepów, co do niektórych w ogóle nie mamy problemu, żeby trafić, no bo są, nie wiem, na zakręcie albo w jakimś charakterystycznym miejscu. Inne z kolei są bardzo trudne do odnalezienia, bo na długiej, prostej, gdzie jest 20 różnych wejść, jedno konkretne jest to, które nas interesuje. To co wtedy robimy? Wybieramy sobie z takiej przestrzeni tych kilka istotnych punktów i gromadzimy je w ramach jednego zbioru, który właśnie nazwałem trasą. I w momencie, kiedy taką trasę się uaktywni, to aplikacja będzie działać tylko z tymi punktami, które są jakby należą do tej trasy. Pozostałe będzie ignorować. Co więcej, można też tak zrobić, że te punkty, które są w trasie, to też nie wszystkie się muszą odezwać. Niektóre się mogą odezwać dźwiękiem, a inne wyłącznie pokażą się jako powiadomienie na telefonie. Więc tutaj to jest taki mechanizm, który pozwala zredukować liczbę hałasu, który może komuś przeszkadzać, ale też liczbę sygnałów, które do nas docierają, a które by nas dezorientowały. Przecież zwróćcie uwagę, że jeżeli słyszymy jakiś sygnał od jakiegoś znacznika, to gdybyśmy nie mieli tego mechanizmu, to byśmy się zastanawiali, co to jest za punkt, trzeba było sięgnąć po telefon, posłuchać tego komunikatu, no i prawdopodobnie doszlibyśmy do wniosku, że to nie jest punkt, który nas interesuje, więc no, po co on się w ogóle ma nam w jakikolwiek sposób ujawniać. Więc przepraszam, tutaj się co jakiś czas odzywa znacznik. No więc te trasy właśnie polegają na tym, że ze zbioru wszystkich punktów możemy sobie wybrać tylko te, które są dla nas istotne w kontekście konkretnej drogi. To samo może być na uczelni. Wiele sal wykładowych czy pomieszczeń może być oznaczonych znacznikami, ale buduję sobie trasę środa, tak? Środa. Dlaczego środa? Bo w środę mam konkretne zajęcia w konkretnych salach i na tej mojej drodze środa. Rano na przykład, jeszcze tak mogę sobie nazwać trasę, powinny się odezwać jakieś tam punkty, nie? A w czwartek już inne punkty.
2: Ja tu na naszym Zoomie widzę słuchacza Artura, który pewnie chciałby coś powiedzieć, tylko najpierw musiałby sobie włączyć mikrofon i podłączyć się w ogóle do naszego audio, bo na razie to wszedł, ale jeszcze do nas nie mówi. Ale to może w tym czasie, kiedy Artur będzie jeszcze tu coś działał ze swoim sprzętem audio, to takie pytanie od Łukasza. Bo się kilka pytań pojawiło, więc może najpierw pierwsze właśnie od Łukasza w kolejności zadania tych pytań. Pozdrawiam i pytanie. Kiedy rozwinie się na tyle, że będzie użyteczny w życiu codziennym? No i jak ty, Janku, odpowiesz na to pytanie?
1: Tak jak odpowiadam zawsze. Użyteczny on będzie wtedy, kiedy rzeczywiście ilość tych punktów w przestrzeni będzie odpowiednio duża. Ale żeby ona taka była, no to przepraszam, ale nie ja muszę za tym chodzić. Jeżeli w danym mieście czy na danym terenie ktoś widzi potrzebę, żeby takie punkty były, to musi sam wziąć sprawy w swoje ręce i napisać pismo do, nie wiem, pełnomocnika, do osób niepełnosprawnych, czy no są odpowiednie biura w każdym, że tak powiem, czy urzędzie, czy uczelni, czy nawet w tej chwili, jak są te obiekty jakieś kultury, kina, teatr, to chcielibyśmy móc łatwiej tam trafić. Oni też mają w tej chwili już koordynatorów lub mają mieć koordynatorów dostępności. Warto się do nich zgłaszać, bo no proszę mi wierzyć, w momencie, kiedy ja sam bym zainicjował coś takiego w urzędzie, to byłbym pewnie 15 albo 20 petentem tego dnia, który być może przyszedł coś komuś wcisnąć. To tak nie może działać. No, zresztą ja też uważam, że w momencie, kiedy jest prawdziwe zainteresowanie i ktoś jakby troszkę za tym pochodzi, no to będzie dużo bardziej użyteczne. Zwróćcie uwagę na przykład w Tychach, jak działa. Tam dosyć ciekawie się ten system rozwijał, bo przepraszam, bo mi tu zaczął gadać telefon z pytaniem właśnie, czy
2: tak,
1: nie lepiej.
2: Tak, pojawiło się pytanie od Artura właśnie, czy nie lepiej wpisać w strategię.
1: Ale ja mogę to napisać i sobie powiesić tą kartkę tutaj na szafie obok i co z tego wyniknie? To rzeczywiście, oczywiście wiadomo, dobrze jest mieć kontakty i informować o tym systemie, tak żeby osoby, które pewne rzeczy wpisują w strategię, nie strategię, żeby miały świadomość, że takie rozwiązanie jest. Ja mam wrażenie, że tak się toczy. Nawet ostatnio była taka dyskusja, to FADO z Łodzi, Spółdzielnia Socjalna FADO, która bardzo dużo robi właśnie na rzecz dostępności, też prowadzili taką rozmowę. Omawiali też tą ustawę z lipca ubiegłego roku o zapewnieniu dostępności dla osób o specjalnych potrzebach, czy szczególnych potrzebach. No to tam też akurat co tu point pojawił się z imienia i nazwiska, że tak się wyrażę, jako jedyne rozwiązanie właśnie wskazane z nazwy. Ale jakby wracając do tamtego, no żeby na jakimś terenie się pojawiło, to no użytkownicy muszą się jakoś zorganizować, muszą zainteresować, przekonać, nie wiem, władze lokalne, że to jest potrzebne, a ja zawsze w takiej sytuacji naprawdę z ogromną przyjemnością przyjadę i pokażę, o co chodzi. Tylko to nie może być tak, że no ja robię za domokrążce, który no puka po prostu do urzędu, bo ani mi to nie odpowiada, że tak powiem, bo ja nie jestem, nie mam natury handlowca, ani nie uważam, że to by było skuteczne. To zawsze musi wychodzić od dołu.
2: Bo jak rozumiem, u ciebie nie ma jakiegoś takiego działu, powiedzmy, marketingu, który zająłby się promocją. To nie jest ta skala.
1: Znaczy, to nawet nie wiem, czy to jest kwestia skali. Ja zasadniczo tym projektem się znakomicie bawię. To jest moja pasja. Ja podchodzę do tego technicznie i szukam jakichś dobrych rozwiązań właśnie technicznych, które mają pewne moje problemy rozwiązać. I jestem zapaleńcem i rzeczywiście jak gdzieś tam, jak jestem zaproszony i opowiadam, to ludzi to przekonuje. I zwykle to chwyta. Natomiast
2: strategii takiej marketingowej, jakiejś dużej, zakrojonej na dużą skalę działań promocyjnych nie ma i nie przewidujesz tego typu.
1: Znaczy w pewnym momencie być może będzie to potrzebne. No, trudno jest mi w tej chwili powiedzieć. Ja zawsze jestem zdania, skoro jest to trochę moja pasja, trochę moje hobby, biznes w mniejszym stopniu, no uwierzcie mi, mimo tych 450 punktów, to się na razie na pewno nie zwróciło i nie można tu mówić o zarobku, przynajmniej na razie. to no, też chciałbym, żeby ten, no, ta inicjatywa użytkowników potencjalnych, ona jakby, ona tak naprawdę daje mi wiatr w żagle, tak? Bo ja wtedy czuję, że to jest potrzebne i tym bardziej mi się chce to robić. Właśnie dlatego, że ja wtedy czuję, że to jest potrzebne.
2: Jasne.
1: Także zachęcam.
2: Pojawiło się kolejne pytanie od Marii tym razem. Czy są prywatni posiadacze znaczników?
1: Są.
2: Wielu ich?
1: Próbuję sobie przypomnieć, czy 2 czy 3 są takie znaczniki, ale są.
2: Ale są.
1: Są, no słuchajcie, no prosty przypadek, wyobraźmy sobie wieloklatkowy tasiemiec, blok, który ma klatek 20. No, jak ktoś mieszka w 7 albo w 8, no to jest pewien kłopot, żeby liczyć te klatki, prawda? Jak nie ma żadnych innych charakterystycznych miejsc, no to może warto wtedy taki znacznik przy takim wejściu powiesić. Na mojej furtce też był raczej prywatny, nie?
2: A ja już tak kiedyś zadałem takie niewygodne pytanie dosyć. To je ponowię, pozwolisz. Ile trzeba, tak powiedzmy, mniej więcej wyłożyć, żeby sobie taki znacznik jako osoba prywatna sprawić?
1: No właśnie, w tym problem, że w przypadku tych prywatnych instalacji, to ile by nie kosztowało, to ja wkładam w to zawsze serce i swoje zaangażowanie, bo to nie jest tylko kwestia samego urządzenia. Ja nigdy nie sprzedaję znaczników. Jak ktoś mówi, a ile kosztuje znacznik, to ja mówię, nie wiem, bo ja nie sprzedaję znaczników. Ja sprzedaję coś, co nazywam usługą udźwiękowienia i opisu miejsca. Bo tak naprawdę trzeba pojechać, znaleźć miejsce, zamontować to, dobrze zamontować i stworzyć cały ten opis. I uwierzcie mi, że cała praca, która związana jest z tym wszystkim, no kilkukrotnie przekracza wartość samego znacznika, cenę jakby jego wyprodukowania. Więc, przepraszam, więc to jest dla mnie, no zawsze unikam odpowiedzi na pytanie, ile kosztuje znacznik. Natomiast w momencie, kiedy jest rzeczywiście taka prywatna potrzeba i rozmawiamy i ja no czuję, że komuś jest to potrzebne i mu to pomoże w życiu, no to jakoś udaje nam się porozumienie znaleźć.
2: Jasne, czyli po prostu warto się z tobą skontaktować, jeżeli ktoś miałby taką potrzebę, chciałby skorzystać z tego typu znacznika, to po prostu odezwać się. Gdzie można znaleźć jakiś kontakt do ciebie?
1: No, przede wszystkim na stronie internetowej, jak wejdziecie na totupoint.pl i tam jest zakładka kontakt, to tam, proszę się nie mylić, przerzuci to na... No bo firma nazywa się inaczej, tak, niż Totupoint, to jest nazwa jakby produktu. Firma nazywa się w strasznie skomplikowany sposób, Pils Creative Lab. No i tam w kontakcie ten numer telefonu, który jest, no to jest właśnie mój telefon po prostu. Także śmiało, proszę.
2: Jasne. Pokazałeś aplikację, z której można korzystać. Warto ją sobie zainstalować czy zaktualizować, bo no, aplikacja Totupoint to nie jest rzecz nowa, tylko po prostu ona się rozwinęła. Ale też tego typu działania, które pokazałeś, są możliwe za pomocą strony internetowej. Czy to ma jakiś sens używanie tej strony w tym momencie? W jakich przypadkach to się może przydać?
1: To znaczy, tu są dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest ta po prostu strona, to tu powiem, gdzie można przeglądać lokalizację. I to już jest od dawna i jak ktoś woli na komputerze przeglądać, to jak najbardziej może to robić w ten sposób. Natomiast ja tobie też pokazałem kilka dni temu takie jakby demo, czyli też przez przeglądarkę, też przez komputer. Oglądanie tych funkcji przeglądania punktów i budowania tras.
2: Tak, no i właśnie tak się zastanawiam, w jaki sposób, czy w ogóle w jakikolwiek sposób, czy to była taka rzecz koncepcyjna, czy bardziej już po prostu taka, z której rzeczywiście będzie można sobie w jakiś sposób skorzystać, a jeżeli tak, to w jaki?
1: Znaczy, jedno i drugie, dlatego że robiąc ten mechanizm i taki... No właśnie, taką powiedzmy stronę internetową, ja mogłem się zastanowić, jak to będzie wyglądać, przepraszam bardzo, po prostu programując gdzieś tam oprogramowanie serwerowe, co się robi znacznie łatwiej i przyjemniej niż dłubiąc aplikację mobilną, przynajmniej takie jest moje zdanie, więc można było sobie po prostu poćwiczyć. Natomiast przez to, że kilka osób jakby zobaczyło ten mechanizm i mogło sobie tam, zanim jeszcze pojawiła się aplikacja, trochę się tym pobawić. Takich bardziej, powiedziałbym, zaprzyjaźnionych, no to parę pomysłów oczywiście się też zrodziło. No na przykład takich pomysłów, żeby można było też te swoje trasy budować, czy punkty przeglądać, czy wygodniej, czy budować trasy właśnie na komputerze. Więc w tym kierunku będziemy dalej szli, na pewno to się tak rozwinie, że będzie można również trasy tworzyć na komputerze i co ważne, będzie można sobie te trasy udostępniać nawzajem i przesyłać. To jest dość, wydaje mi się, dosyć ciekawa funkcja, ale to jeszcze. Na razie musimy Androidem podgonić.
2: No tak, i tu będzie musiał już być jakiś system kont użytkowników wtedy, tak?
1: Tak,
2: jakaś rejestracja.
1: Tak, z całą pewnością, tak.
2: Mhm. Tak, czyli rzeczywiście... Więc... No zapowiadają się ciekawe rzeczy, zapowiadają się rzeczywiście interesujące kwestie, jeżeli chodzi o rozwój znaczników Total Point. A co w takich najbliższych planach? Czego się będzie można spodziewać, no powiedzmy, i czy w ogóle czegoś tak w ciągu, czy w przeciągu kilku, nie wiem, najbliższych tygodni, powiedzmy. Coś będzie można zaobserwować? Jakieś nowe znaczniki może albo coś?
1: To jest właśnie ciekawostka. Tutaj jeszcze ta nasza koronosytuacja jest, widzę, trochę miesza, dlatego że zapytań takich bardzo konkretnych i deklaracji, dobrze, to my się tylko odezwiemy, jak tylko będzie możliwość, to ja mam naprawdę już górkę. Więc czekam aż to się odetka i wtedy na pewno będą nowe punkty, bo tak jak powiedziałem, no, tych zainteresowanych kontaktów, które jakby wprost wskazują, że tak, to tu point chcemy, tu czy tam to było, no tylko, że to wszystko wisi na zasadzie deklaracji właśnie, no to jak już tylko się sytuacja unormuje, to no to robimy. Aczkolwiek w przyszłym tygodniu coś się pojawi w nowym mieście. Także obserwujcie.
2: Czyli będą nowe znaczniki.
1: Będą nowe znaczniki, pojawi się nowe miasto. Fakt, że to będzie tylko tak pilotażowo, tak samo to będzie przejście dla pieszych przez ulicę, ale nie powiem wam w jakim mieście, to sobie zaglądajcie na stronę internetową.
2: To będzie niespodzianka i będzie można wytestować od razu.
1: I będzie można wytestować, tak. Kto zauważy nowe znaczniki w nowym mieście? No... Wszystko na pewno będzie napisane na... Przepraszam. Wszystko na pewno będzie napisane na Facebooku, na tym profilu Total Point, także naprawdę, kto tam jeszcze się nie zaprzyjaźnił z tym profilem, to ja serdecznie polecam. Ja nie spamuję, raczej rzadko wrzucam informacje, więc nadmiaru nie będzie, a jak tylko się coś ciekawego dzieje, to ja staram się tam wpisać.
2: Spoglądam na nasze komentarze. Więcej już zapytań nie ma, niczego tu nie widzę. No cóż, to jeszcze tak na zakończenie myślę, że warto przypomnieć, gdzie można nieco więcej poczytać o systemie Total Point, gdzie można się w ogóle czegoś dowiedzieć. Wspominałeś o Facebooku, ale jest też i strona internetowa, prawda?
1: Tak, czyli tak. Na Facebooku to jest profil Total Point. W porządku, to jasne. W internecie to jest strona www.totalpoint.pl. To też jest dość łatwe do zapamiętania. Zachęcam też właśnie do posłuchania tych nagrań binauralnych, które są na YouTubie, na kanale, co się nazywa System Total Point. No i coś, co mi się wydaje w tym momencie najciekawsze, do tego, żebyście, kto ma iPhone'a, to już zainstalował sobie aplikację, no i wszedł w tą zakładkę info, o której wspominałem i popatrzył, jak to tam wygląda, to przeglądanie punktów, zapoznawanie się z opisami miejsc, no a później jak można tworzyć trasy, aktywować trasy, deaktywować. No bo tak naprawdę no, kilka zdań na ten temat powiedziałem, a mógłbym was tu naprawdę, gdybyś Michał tylko pozwolił, choć wątpię, to przytrzymać kilka godzin opowiadając wszystkie szczegóły. Ale zakładam, że jest to na tyle intuicyjne, że jakoś sobie poradzicie. Trochę się tak zamyśliłem, no bo rzeczywiście z tą intuicyjnością aplikacji to bywa różnie, bo różne są przyjmowane konwencje. Ja tylko wam powiem, na przykład, że miałem problem. Jest przycisk, tak? Przycisk, który coś zmienia. I są dwie konwencje. Pierwsza to jest taka, że na przycisku jest napisane stan bieżący. Jak go użyję, to się zmieni na inny stan bieżący. A druga konwencja to jest taka, że na przycisku jest napisane, co się stanie, jak go użyję.
2: No właśnie, i te konwencje rzeczywiście są stosowane w różnych aplikacjach w różny sposób. To się zgadza.
1: No i powiem wam, że tak jak tutaj na przykład mam taki przycisk do dodawania punktu do trasy, jego też można dodać w kilku trybach, to ja kilka razy zmieniałem tą konwencję.
2: A będziesz jeszcze zmieniał?
1: Nie, już wystarczy, okay. Dlatego że już do niczego więcej nie dojdę. To znaczy, żadna nie była dla mnie dostatecznie satysfakcjonująca, więc uznałem, że po prostu ja nie potrafię tego lepiej zrobić. Zawsze staram się robić wszystko najlepiej, jak potrafię i widać, tutaj jest kres moich możliwości. Ale zachęcam was wszystkich do tego, żebyście sami po prostu posprawdzali i zgłaszali mi uwagi, no bo jak ma się system rozwijać, jak nie będzie uwag?
2: No dokładnie. Konstruktywna krytyka, jakiś, jak to się ładnie po polsku mówi, feedback mile widziany.
1: Tak, bardzo, bardzo.
2: Tak, zatem zapraszamy do zapoznawania się ze znacznikami Totupoint. Najlepiej w praktyce, jak gdzieś macie możliwość przetestować, jak gdzieś jesteście w pobliżu takich znaczników. No właśnie, tak powiedzmy w moim pobliżu, w pobliżu Iławy, to gdzie jakieś najbliższe są?
1: No. Wiesz co, już niedługo będziesz miał te dwa, o których powiedziałem przed chwilą, w przyszłym tygodniu, to całkiem niedaleko. Aczkolwiek tylko z przesiadką się tam dojeżdża od was, z Iławy. Ale z Iławy, no nie wiem, no Gdańsk, Warszawa, Bydgoszcz może Bydgoszcz.
2: No to chyba Bydgoszcz i Gdańsk to tak najbliżej te lokalizacje. No ale jeszcze nie tak znowu do końca blisko, więc miejmy nadzieję, że ta siatka się zagęści, zdecydowanie się zagęści, bo tu faktycznie no, część osób to o tym systemie znaczników może sobie tylko posłuchać, jak na razie, a miejmy nadzieję, że za jakiś czas wszyscy będą mogli ich używać.
1: Znaczy, ja tutaj w ogóle też liczę na to, że w końcu będzie okazja połączyć siły różnych innych projektów, bo przyznam szczerze, że nie śledzę, nie wiem, czy może miałeś już audycję na ten temat, a może tylko o tym wiesz. Też są takie grupy zapaleńców, którzy opisują po prostu przestrzeń. Opisują dworce kolejowe. No, prawda?
2: No, na tyflonet.com jest cała wiki.
1: Tak. Serdecznie oczywiście polecamy wszystkim zaglądanie tam, ale jakby w sposób oczywisty te dwie idee można by ze sobą skleić, tak żeby ten... o co chodzi? Znacznik, ten to tu daje możliwość jakby wejścia w tamtą mapę jakby kontekstowo, tak? Jestem... Kolega Artur opisał pięknie jakiś dworzec, tak? Jesteśmy na tym dworcu. Aplikacja Totupoint znajduje znacznik i odsyła nas do konkretne miejsce tamtego opisu, tak? Czyli no, praca jest wykorzystana. To by było dla mnie. No, w ogóle ja się zawsze bardzo cieszę, jeżeli jest okazja na jakąś współpracę.
2: Coś tam się dzieje, tak, bo mamy słuchacza na linii i teraz myślę, że odbierzemy od niego telefon. Jest Roberto z nami, witaj.
3: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Halo?
3: No mam nadzieję, że mnie słychać.
2: Tak, słychać. Troszeczkę cicho, ale słychać.
3: Aha, dobrze, to chyba stąd.
2: Stąd.
3: Dobrze. W każdym razie pozdrawiam bardzo serdecznie z Czech, z Pragi. I chciałbym zapytać i porównać trochę właśnie Totupoint do takiego innego systemu, który my mamy w Czechach, i to są takie pilociki. One działają, się o tym niedawno dowiedziałem od kolegi, one działają na bazie fal radiowych. No i chciałbym zapytać, czy znacznik Totupoint może być wielofunkcyjny. Przykład, właśnie od nas z Czech. przyjeżdża tramwaj. Słyszałem, że we Wrocławiu są ponoć jakieś plany, żeby to Two Point właśnie był na autobusach i tramwajach, na transporcie publicznym. I teraz przyjeżdża, powiedzmy, tramwaj. To Two Point mi mówi, która to linia i w którym kierunku. Tak to działa u nas w Czechach, ten z tymi pilocikami. I teraz, czy ja na przykład mogę też dać informację kierowcy, że wsiada osoba niewidoma? Bo u nas to jest tak, że jest 6 przycisków, każdy do czegoś służy i na przykład, no właśnie, jeden przycisk to jest linia, a drugi przycisk to jest wsiada, wysiada osoba niewidoma. Jak to działa?
1: To już opowiem. W ogóle, jeżeli chodzi o rozwiązania z pilotem, bo przecież one funkcjonują w wielu miastach. Tylko tyle, że ja zawsze mówię tak, no fajnie, tylko że jak ja pojadę do Łodzi, to ja nie mam pilota, który jest w Łodzi. Jak pojadę do Olsztyna, no tak, to ja nie mam ze sobą pilota, który jest w Olsztynie.
2: Nie
1: to
2: ma standaryzacji.
3: U nas w Czechach i na Słowacji jest jeden standard, po prostu.
1: No dobrze, a teraz spójrzmy na drugą rzecz. Pilot mi wywoła dany obiekt tylko wtedy, kiedy ja wiem, że on jest. Tak?
3: To się zgadza i to też ma i plusy, i minusy, dlatego że no ja znowu na przykład, nie wiem, no idę do metra i chcę sobie namierzyć to wtedy, kiedy ja chcę, tak? Więc wciskam przycisk. Ale to mi nie chodzi o to, żeby porównywać w tym momencie, co jest lepsze, co jest gorsze, no bo ja wiem, że to Two Point może być uniwersalny, że ponoć są urządzenia takie, że można sobie kupić, jak ktoś nie ma smartfona, więc problemów z tym nie ma, tylko chciałem właśnie zapytać, jak to jest z tym, czy taki znacznik może być wielofunkcyjny i czy ja na przykład mogę dać informację jakąś kierowcy takiego pojazdu albo cokolwiek.
1: Naturalnie, dam bardzo prosty przykład. Wyobraźmy sobie, że kierowca u siebie tam w kokpicie ma przyklejone na taśmę dwustronną zwykły znacznik, mówi to Two Point.
3: Tak.
1: W momencie, kiedy ten autobus się do mnie zbliża, to jest kwestia konfiguracji. On może być ustawiony w ten sposób, że nie odzywa się automatycznie, odzywa się wyłącznie wtedy, kiedy ja go aktywuję ręcznie. Natomiast ja dostaję automatycznie na telefon powiadomienie. I sama kwestia aktywowania tego znacznika z mojej strony, to już jest wystarczający sygnał dla kierowcy, że jest ktoś, kto ten znacznik uruchomił i być może zrobił to w jakimś celu, tak? Bo chce wsiąść do tego konkretnego pojazdu. I to jest właśnie też takie... W Warszawie jest to zrobione w ten sposób. Jeżeli kierowca czy motorniczy zobaczy niewidomego z białą laską, no to naciska przycisk i wtedy z głośnika na zewnątrz się rozlega głos. Tam wiadomo, tak, kierunek i ten.
3: To jest komunikat, który u nas włączamy pilocikiem.
1: Sam ten mechanizm, że to kierowca czy motorniczy zobaczy, on jest z gruntu zły. Dlatego, że większość osób, które tracą wzrok, robią wszystko, żeby ktoś nie zobaczył, że one nie widzą. No więc temu kierowcy czy motorniczemu odbieramy szansę na to, żeby on w ogóle to włączył. Bo się ludzie ukrywają, poza tym często jest tłok albo coś takiego. No to obciążanie, mówię, kierowcy takim obowiązkiem jest, uważam, no, niedobrym rozwiązaniem. Natomiast tutaj rzeczywiście może być sytuacja taka, że ja dostaję powiadomienie na telefon, gdzie wyświetla mi się, co to jest. Ja albo to powiadomienie aktywuję, tak, i w tym momencie daję znać kierowcy, że wsiadam, że chcę wsiąść. No albo po prostu ignoruję i tyle. No. I to, co mówiłem jeszcze o wielofunkcyjności, bo tam jest przycisków 6, tak? A u mnie tak naprawdę te przyciski, one są wirtualne. Czyli ja je niejako umieszczam w opisie. Ten content, ta treść, która się wyświetla na ekranie, przywiązana do danego punktu czy do danego znacznika, ona jest też treścią interaktywną. Można to napisać w HTML-u, ustawiać łącza, przyciski i tak dalej.
2: I tak naprawdę to możesz dodać tych przycisków różnych ileś, skoro one są w aplikacji, tak? Więc różne znaczniki mogą mieć różne funkcje też, jeżeli dobrze rozumiem.
1: Tak, jest nawet taki filmik na YouTubie, który pokazuje, jak zrobić domofon na tym. Czyli ja się zbliżam do danych drzwi i wyświetla mi się na ekranie klawiatura. Po prostu klawiatura, gdzie ja wpisuję kod. Więc taki przykład, no słuchajcie, to jest przykład z 2014 roku, więc już 6 lat temu takie coś zrobiłem.
3: No to dobrze, to bardzo dobrze.
1: Tylko tyle, że są czasem różne rozwiązania sprzętowe, bo typowy znacznik ma na sobie tylko głośnik i już. Natomiast już ten mniej typowy, taki właśnie, który jest na przejściach dla pieszych, ma w sobie jakiś tam przekaźnik, który zamyka obwód. Tak? I się go podłącza pod ten przycisk. I teraz, jeżeli trzeba będzie zaprojektować jakiś inny, który ma takich, nie wiem, styczników kilka, no to, to się to po prostu zrobi, a do każdego z nich będzie można przydzielić odrębny przycisk, który tworzę w opisie.
3: Rozumiem. Dobrze, to, to dziękuję za odpowiedź. Jeszcze jedno pytanie mi teraz przyszło do głowy właśnie znowu związane z tymi naszymi pilocikami. Znaczy pewnie można to zrobić, ale, ale czy opis w znaczniku może się zmieniać jakoś tam na bieżąco, tak, niezależnie od człowieka? No bo mówię, u nas na przykład znowu w Pradze, w metrze są schody ruchome. I teraz ja naciskam, dajmy na to, że w Warszawie albo w Krakowie, albo gdzieś jest trochę tych schodów ruchomych w tych przejściach, tam to by się to by się pojawiło. I teraz tak, prawe schody ruchome jadą w dół, środkowe stoją, lewe jadą do góry. Ale to się zmienia, prawda? Albo inteligentny przystanek, który mówi odjazdy i przyjazdy tam poszczególnych linii.
1: No więc jest, tego nie powiedziałem, bo już nie chciałem wdawać się w takie szczegóły techniczne. Interakcja telefonu ze znacznikami jest w dwóch trybach. Pierwszy tryb to jest bez dostępu do internetu i wtedy aplikacja wyświetla tekst pobrany ze znacznika. Taki, który jakby fizycznie siedzi w pamięci znacznika. Drugi tryb to jest taki, że jak mamy dostęp do internetu, to że ta treść jest pobierana właśnie z internetu. I wtedy dalej to już hulaj dusza, granic nie ma, dlatego że to już kwestia oprogramowania serwerowego, co on z pewnymi, nazwijmy to, zapytaniami zrobi. Bo jeżeli to są zapytania, które by sięgały gdzieś na serwery z informacją publiczną, jaką jest rozkład jazdy albo pozycja odjazdy konkretne z danego przystanku autobusów, to jak najbardziej to można wyświetlić.
3: No pewnie. Na telefonie oczywiście. Czyli
1: tak, na telefonie.
3: Od znacznika informacje, z czym się połączyć.
1: No najprostszy też przykład to byłby taki, że wyświetla się tekst: dzień dobry, dzisiaj mamy
3: datę, tak.
1: Na przykład datę taką i taką, albo piękną pogodę i dalej będzie wstawiony z automatu poprzez serwer jakiś tekst, który jest pobrany z jakiegoś serwisu pogodowego. No to
3: jasne.
1: Tu naprawdę nie ma ograniczeń.
3: Rozumiem. No dobrze, to dziękuję za odpowiedzi w takim razie i życzę powodzenia, bo uważam, że każdy taki system, który może być ustandaryzowany, to jest już krok do przodu i że naprawdę tutaj można dużo, dużo osiągnąć.
2: Dzięki, Roberto, za telefon. W takim razie pozdrawiamy Cię również.
3: Dziękuję.
2: Do usłyszenia.
1: Dziękuję.
2: No i rzeczywiście w tej standaryzacji tak naprawdę tkwi przysłowiowy diabeł, bo tych różnego rodzaju systemów może być sporo, ale no najważniejsze, żeby one chciały ze sobą rozmawiać. A propos rozmów, czy może rozmawiaj z twórcami już jakichś innych systemów? Już tu może niekoniecznie nawet wymieniając z nazw, bo to być może jakieś gdzieś tam dyskusje takie zakulisowe, ale czy w ogóle takie plany były?
1: Po pierwsze, nie znalazłem innych systemów, które miałyby tak szeroką funkcjonalność. Oczywiście można powiedzieć, że są producenci choćby tych pilotów i można by ich zachęcić do tego, żeby zrobili coś, co dałoby się ustandaryzować, czyli obsługiwać w typowy i jednakowy sposób. Natomiast przyznam szczerze, że to ciężko idzie. No, czasami mam wrażenie, chciałbym się mylić, ale że no niektórym po prostu zależy na tym, żeby te piloty się kupowało, a nie żeby każdy miał taki pilot, bo ma smartfona. Tak?
2: No bo teraz załóżmy, że mamy ten system pilotów, to żeby one chciały działać z Totupointem, to jak dobrze rozumiem, to i tak trzeba by było zaprojektować jakiś mostek, który łączyłby to, bo to są jednak fale na innych częstotliwościach, mimo tego, że Bluetooth, no to też jest radio.
1: Nie,
2: ale
1: to jest w ogóle inny standard połączenia.
2: No
1: to
2: dokładnie.
1: Jedno z drugim
2: się
1: nie
2: dogada.
1: Słyszy, więc więc no ja kiedyś wyszedłem z założenia, że absolutnie te urządzenia muszą używać standardu komunikacyjnego powszechnego, bo nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, żeby użytkownik musiał mieć jakieś specjalne urządzenie, do tego, żeby się tym to-to pointem posługiwać. Ja wychodzę z założenia, że on ma szansę się rozwinąć tylko wtedy, kiedy każdy, kto ma telefon, może się tym systemem po prostu posłużyć. Kto nie chce, to może. Tutaj była ta wzmianka o tym moim aktywatorze takim na białą laskę. Mam taki aktywator na białą laskę, w którym jest
2: z kompasem jeszcze, jak dobrze pamiętam.
1: Z kompasem i to się tam też nadaje do używania z to-to pointem w takim bardzo podstawowym zakresie, tak? Czyli to rzeczywiście wykrywa i aktywuje znaczniki według jakby ich domyślnych ustawień, tylko tyle. Czyli jeżeli jakiś znacznik jest skonfigurowany tak, że on się daje automatycznie aktywować, to jest uruchamiany, a jak jest skonfigurowany tak, że się nie daje automatycznie aktywować, on sam z siebie, no to ja dostaję tylko wibracją informację, że on tam jest i ja go mogę jakoś tam odpowiednim gestem uaktywnić, ale to jest taka bardzo podstawowa funkcjonalność, też użyteczna jak najbardziej, ja nie mówię, że nie. Natomiast teraz jakby opowiadamy o takich już zaawansowanych funkcjach, których bez ekranu, bez interfejsu takiego użytkownika porządnego
2: to się
1: nie da zrobić. No.
2: Jasne. Pytanie pojawiło się kolejne od Łukasza tym razem. Pytanie dotyczące beaconów. A co sądzimy o beaconach, które mogłyby być już gdzieś tam na etapie projektowania umieszczane w budynkach? Czy one mogłyby się przydać?
1: To znaczy, jak był rok 2013 i się pojawił Bluetooth, to się pojawiły wzmianki o beaconach. I przyznam szczerze, że nie chwaląc się, 5 minut mi wystarczyło, żeby tą koncepcję odrzucić. A teraz mogę wam wyjaśnić dlaczego.
2: No to słuchamy.
1: Otóż koncepcja beaconowa musiałaby działać w ten sposób, że to, zresztą to tak działa i ciągle się pojawiają tego typu projekty i wszystkie się kończą dokładnie tak samo, moim zdaniem porażką. Otóż telefon udziela informacji. Idź do przodu, skręć w lewo, skręć w prawo. I my nie jesteśmy w stanie tych informacji w żaden sposób sprawdzić za pomocą własnych zmysłów. Wyobraźmy sobie sytuację, że idę wzdłuż ściany i dostaję komunikat, drzwi są po prawej stronie. No to skręcam w prawo i trafiam na ścianę, bo dokładność jest mała. Trafiam na ścianę i w tym momencie co ja mam dalej zrobić? Mam pójść w lewo czy w prawo? 2, 3, 4 takie błędne komunikaty sprawią, że ja po prostu usunę tą aplikację z telefonu i już. Dlatego, że zamieniają mój jeden problem na drugi problem. Zwróćcie uwagę, jak postępuje kierowca, który prowadzi samochód i używa nawigacji. Dostaje komunikat, skręć w prawo. To co robi? Patrzy. Patrzy, gdzie jest ulica. Telefon daje mu tylko i wyłącznie podpowiedź.
2: No chyba, że ktoś nie patrzy, to kończy w jeziorze, jak to już kiedyś było.
1: No ale może skręcić na różnych rzeczach, choćby na słupie, tak?
2: To też prawda.
1: Bo skręci w tą ulicę 10 metrów wcześniej.
2: Zgadza się.
1: Zasada jest taka, że tego typu nawigacja, ona udziela nam wskazówek, ale nie daje nam możliwości jakby wykonywania tego manewru wyłącznie na podstawie tych wskazówek. Do tego jest potrzebny w przypadku kierowcy wzrok. On musi spojrzeć, gdzie jest ta ulica, w którą on ma skręcić w prawo. Nawigacja mówi, miejsce jest po prawej, docelowe po prawej stronie. Co robi człowiek widzący? Patrzy i już wie. I idzie w kierunku tego miejsca docelowego, które jest po prawej stronie. Co ma zrobić osoba niewidoma, jeśli nie może takiego komunikatu sprawdzić za pomocą własnych zmysłów? Usłyszeć, gdzie to jest. No, to trochę tak, jakbyśmy kierowcy zamalowali szyby w samochodzie i kazali mu jechać na komunikaty z nawigacji.
2: No to rzeczywiście byłby problem.
1: To się po prostu moim zdaniem nie sprawdzi. No i cóż, ja wysnułem taką teorię, że to się nie uda dość dawno temu, czyli od razu, jeszcze w 2013 roku, jak się Bluetooth pojawił i ta mi myśl o to-to pointy zaświtała. No i nawet taki jeden duży warszawski projekt też, co miał iść w tamtym kierunku beaconowym, też taki byłem trochę może zbyt szczery i powiedziałem, że się to nie uda. No i cóż, jaki jest efekt, to wiemy, projektu nie ma. Ale to dlatego, że on jakby nie uwzględnia tego, w jaki sposób się funkcjonuje po niewidomemu. Tu trzeba dawać wsparcie jakieś takie niezwykle naturalne, czyli jeżeli ja lokalizuję obiekty słuchem, bo słyszę, skąd ten dźwięk do mnie biegnie, tak? potrafię słuchem ocenić źródło, kierunek i nawet odległość, no to wykorzystujmy to. Po prostu wykorzystujmy te najbardziej proste mechanizmy, którymi się posługujemy. Zobaczcie, i to też chciałbym podkreślić, do używania to two pointa ja zawsze zalecam. Uruchamiam aplikację, nie wiem, aktywuję trasę i wrzucam telefon do kieszeni. Ja po niego nie sięgam. Nie ma takiej potrzeby. Nie chcę, żebyśmy używali aplikacji słuchając tego, co mówi do nas telefon. Ja nie mam podzielonej uwagi i mnie to rozprasza. To jest dla mnie niebezpieczne. Ja też miałem na początku taką pokusę, żeby słuchać. Ach, czy wykrył to tu point jakiś znacznik, czy nie. Ale jakieś to ma znaczenie.
2: A to znacznik ma się odezwać.
1: To się ma znacznik odezwać. A słuchawka w uchu mi tylko utrudnia usłyszenie tego, że się znacznik odezwał. Po telefon kiedy sięgam? Ano, po telefon sięgam dopiero wtedy, kiedy tak naprawdę muszę się zapoznać z tą treścią. A jak już jestem w jakimś miejscu piąty czy dziesiąty raz i znam je doskonale, no to po co mi to? Albo jeżeli na przykład potrzebuję ponownie ten dźwięk uruchomić. Bo automatyczna aktywacja, ona jest tylko raz. No bo jak wisi znacznik nad wejściem, to nie może być tak, że on się non-stop odzywa w momencie, kiedy ja stoję i czekam na kogoś przy tym wejściu. Tak? On się odzywa automatycznie tylko raz. Jeżeli nie wystarczyło mi to, zawsze mogę sobie ręcznie ten dźwięk wywołać ponownie. No i wtedy rzeczywiście muszę sięgnąć gdzieś do tego, no w tym momencie już pilota, tak? Bo on w tym momencie już pełni rolę pilota, bo ja wiem, że jestem w pobliżu jakiegoś miejsca, tylko muszę je, że tak powiem, uruchomić.
2: Więc tak to działa.
1: Jeśli chodzi o beacony.
2: No cóż, no pomysł był rzeczywiście dosyć ciekawy, no ale niestety, jak się okazuje, nie chwycił. No z przyczyn różnych, tak? To iluś było takich, którzy próbowali, i to nie tylko w Polsce przecież.
1: Tak, tak, dużo było takich projektów, tylko zwróćcie uwagę, to jest naprawdę świetne, ale dla ludzi widzących. No idę przez galerię handlową i dostaję informację na telefon, że w sklepie, nie wiem, XYZ, nie wiem, czwarte piwo gratis, tak?
2: No, tak, te fajne, tak zwane boje reklamowe.
1: Tak, no to co, podnoszę głowę, aha, widzę, to jest tu. I tak naprawdę dla widzącego użytkownika to nie ma znaczenia, czy ten sklep jest po prawej od niego, po lewej od niego, 10 metrów przed nim, czy właśnie go mija. To nie ma znaczenia, bo osoba widząca jest w stanie w ciągu niemalże ułamka sekundy odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie ten sklep jest. Prawda?
2: Swoją drogą ciekawe, tak teraz mi przyszło do głowy, czy będzie jakaś firma, która, no tak jak chociażby mamy galerię handlową, tak? Czy ktoś wpadnie na to, na ten pomysł, żeby do znacznika, oprócz oczywiście istotnych komunikatów, wrzucać jakieś informacje na temat promocji?
1: Ale naturalnie można, tym bardziej, że...
2: tak, to ja już, się domyślam, że można, tylko pytanie,
1: wkrótce,
2: czy ktoś to
1: wkrótce
2: robi?
1: Nie, na razie jeszcze nie, ale to wszystko wynika z tego, że nawet ci, co chcą udostępnić swoją przestrzeń, zrobić jakiś krok taki w naszym kierunku, nie zauważają w tym swojej własnej korzyści. Ja muszę im ciągle tłumaczyć. Faktem jest, że na przykład teraz też będziemy, i to na pewno się pojawi w tym roku, czyli takie profile potrzeb, czyli żeby osoba widząca pokazała sobie, że nie potrzebuje informacji dla niewidomych, tak? I wtedy osoba widząca może dostawać wyłącznie komunikaty typu marketingowo-reklamowego czy zachęcającego do czegokolwiek. Prawda? No bo...
2: Czyli te znaczniki będą też mogły być wykorzystywane jako właśnie takie boje reklamowe, tak?
1: Naturalnie, tak, z tym nie ma problemu.
2: No to jest, nie, bo... to jest też w ogóle ciekawa rzecz, bo nawet jeżeli kogoś nie przekonuje, słuchaj, będzie twoje miejsce bardziej dostępne dla niewidomych, to już informacja, że ale to za pomocą tych urządzeń to jeszcze dodatkowo będzie można coś komuś sprzedać. No tak, jak ktoś myśli biznesowo, to już zaczyna też dosyć interesująco wyglądać.
1: No nie wiem, trochę czasy mam wrażenie, że akurat w sieciach czy w korporacjach to wszystko jest niezwykle, użyję słowa inercyjne, tak, żeby nie powiedzieć bezwładne, bo w tym słowie bezwładne jest jakieś pejoratywne zabarwienie. Nie ma w tym nic złego. Pewne mechanizmy po prostu trwają dosyć długo i do pewnych rzeczy niektórzy ludzie się dosyć długo przekonują. Tutaj wydaje mi się, że dobrym przykładem, zresztą dosyć zabawnym w sumie, jest przykład paczkomatów i możliwości otwarcia skrzynki z poziomu telefonu. Chodzą słuchy potwierdzone, że firma InPost zrobiła to dlatego, że niewidomi o to się starali. Przyszła epidemia i się nagle okazało, że można się czymś fantastycznym pochwalić. Zobaczcie, u nas można to zrobić higienicznie, odbierajcie w ten sposób swoje paczki.
2: I z tego skorzystają nie tylko niewidomi.
1: Prawda? Mhm. To jest dosyć typowy przykład, że to nie jest tak. Zresztą ja też nie chciałbym robić czegoś, co jest wyłącznie dla pewnej grupy. Tutaj też nie bardzo się będę już rozwijał, bo czuję, że za chwilę się nam zaczną odłączać słuchacze. Jeszcze chwilę pogadam, ale naprawdę taka troska o osoby, o innych potrzebach też gdzieś tam w mojej głowie siedzi i na pewno coś w tym kierunku zrobimy.
2: No to w takim razie pozostaje nam czekać na efekty tych działań i oby rzeczywiście znaczników to tu point było jak najwięcej, bo no tak jak już niejednokrotnie powiedzieliśmy, im więcej tych znaczników, tym więcej osób będzie w stanie z nich skorzystać. Nie tylko w dużych miastach, ale też i w jakichś takich mniejszych, gdzie po prostu też użytkownicy niewidomi żyją i funkcjonują.
1: To jest w ogóle tak, że każdy z nas ma takie miejsca, w których mimo, że bywa stale, to ma z nimi kłopot.
2: To się w nich gubi, oczywiście.
1: To się w nich gubi. I w ogóle to są też dwa etapy. Ja często też muszę sam się pilnować, bo jak mnie ktoś pyta, a ile to powinno być znaczników? Ja mówię, dobra, przychodzę, robię jakąś tam wizję lokalną. Ja sam mam pokusę, żeby dać ich mało. Bo na przykład jakieś miejsce już poznałem. Oczywiście w momencie, kiedy jest użytkownik, który zna dany teren, to jego potrzeby są znacznie mniejsze. Ale dostępność przestrzeni nie na tym polega, że my się uczymy przestrzeni na pamięć i potem z niej korzystamy.
2: Bo ile tej przestrzeni można tak zapamiętać?
1: Dostępność dla mnie to jest taka, że wsiadam w pociąg, wysiadam, kurczę, gdziekolwiek, choćby w Iławie i się nie zastanawiam, w jaki sposób wyjść na odpowiednią stronę miasta, czy zejście z peronu jest z przodu pociągu, czy z tyłu pociągu. Tak? Gdzie nie zastanawiam się, czy potem w tunelu muszę skręcić w lewo, czy w prawo. Przecież powinienem móc sobie poradzić z tym wszędzie. No, na tym polega prawdziwa dostępność, bo to, że ktoś z nas się wyuczył drogi z domu do pracy i z powrotem, to nie oznacza, że to wszystko jest dostępne, no po prostu.
2: To się wszystko zgadza. No cóż, to w takim razie pozostaje, Janku, życzyć Ci powodzenia i żeby jak najwięcej znaczników to tu się pojawiało. Zapraszamy wszystkich do odwiedzania stron, profili facebookowych, kanału YouTube. Dla każdego coś miłego się znajdzie.
1: I do działań oddolnych.
2: I do działań oddolnych, oczywiście.
1: Tak
2: oczywiście.
1: Jest. Bez tego nie będziecie mieli znaczników.
2: Dokładnie. Ja przypomnę, że moim gościem dziś był Jan Szuster. Rozmawialiśmy o znacznikach TotuPoint, o nowościach w systemie tych znaczników, bo trochę się zmieniło od naszej ostatniej rozmowy i to zmieniło się na plus zdecydowanie. Dzięki raz jeszcze.
1: Dziękuję bardzo.
2: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Bardzo prosimy o zajmowanie miejsc. Korzystając jeszcze z okazji, chciałem wyjaśnić, że to jest mój osobisty ranking tłumaczy oczywiście oraz, że najlepszym tłumaczem jest Tomek, a najlepszą tłumaczką Marzena Kozłowska, która była wyświetlona na ekranie. Proszę o zajmowanie miejsc i zaczynamy część panelową. W pierwszej postawiliśmy pytania, teraz będziemy szukać wspólnie odpowiedzi.
6: Witamy serdecznie Państwa po przerwie. Prosimy o zajmowanie miejsc. Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w panelu Czy dostępna telewizja w Polsce jest możliwa? Dostępność telewizji, osiągnięcia i wyzwania. Moimi gośćmi są Profesor Stefan Pastuszka, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Pan Krzysztof Kosiński, dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do spraw osób niepełnosprawnych w zastępstwie pana ministra Dudy. Pan Karol Zgudka, Wydział Prawa Medialnego w Departamencie Własności Intelektualnej i Mediów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pan Jacek Terlicki, Telewizja Polska. Oraz ze strony Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni reprezentanci środowiska Mateusz Ciborowski, który jest osobą niewidomą, oraz Anna Sacha, która jest osobą słabosłyszącą.

0: wyniki nie były aż tak optymistyczne, ponieważ mamy przedstawicieli nadawców, którzy nie spełniają nawet 10% udogodnień ustawowych. 10% liczonych łącznie, 10%, w które wliczone są powtórki, 10%, w ramach których znaczna część materiału jest w systemie językowo-migowym, a nie PJM-ie, 10%, w którym czasami nawet podpisy lecące na pasku liczone są jako napisy. Czy w tej sytuacji dostępna telewizja w Polsce jest możliwa? Jako pierwszego proszę o zabranie głosu pana dyrektora Kosińskiego.
1: Witam państwa bardzo serdecznie. Czy telewizja dostępna jest w Polsce możliwa? Tak, jest możliwa. I moim zdaniem punktem wyjścia do takiej dyskusji, takiego pytania, niekoniecznie powinno być pytanie o ustawę, o pieniądze, tylko o to, do kogo chcemy trafiać z naszym przekazem. Jeżeli nadawcy, jeżeli my wszyscy uświadomimy sobie przede wszystkim to, że osoby niepełnosprawne, osoby, które mają pewne trudności w odbiorze komunikatu, są po prostu częścią społeczeństwa i do nich też warto trafiać. To, co już tu wybrzmiało na tej sali. Tak? Jeżeli nadawca uświadomi sobie, że to jest olbrzymia rzesza potencjalnych reklamobiorców, odbiorców reklamy, którą on emituje, będzie mógł dotrzeć do jeszcze większej grupy odbiorców, to dzięki temu także bez zachęt i obowiązków wynikających z przepisów prawa będzie starał się tworzyć najbardziej dostępny przekaz, który będzie docierał do wszystkich. I oczywiście jest tak, że mamy zapis ustawowy, mamy takich, którzy realizują go na pograniczu tego, co wymaga od nich prawo. Mamy takich, którzy starają się robić zdecydowanie więcej. Tych należy chwalić, tych pierwszych no, należy tłumaczyć im, że ten przekaz powinien być jak najbardziej dostępny. Być może najprostszą metodą będzie zwiększanie procentowego udziału dostępnego materiału telewizyjnego. Być może najlepszą metodą będzie także wpisywanie wprost w przepisy prawa, co ma być w tej telewizji, jakie konkretne formy, w jakim konkretnym wymiarze, kiedy, żebyśmy uniknęli tych sytuacji, że najlepszą porą do nadawania programów z udogodnieniami jest trzecia nad ranem, kiedy naprawdę niewiele osób ogląda telewizję. Ale przede wszystkim powinniśmy uświadamiać sobie wszyscy, że tworzymy wspólnie taki właśnie stan starania się o to, żeby było wszystko dostępne jak najbardziej. Ja zawsze powtarzam, że to się odnosi nie tylko do telewizji, bo kiedy architekt projektując budynek użyteczności publicznej już na samym początku uświadomi sobie, że z tego budynku będzie mógł korzystać każdy, to nie trzeba go będzie na siłę przepisami prawa potem dostosowywać za często gigantyczne pieniądze właśnie po to, żeby on był dostępny. Kiedy od samego początku będziemy mieli tą świadomość, że odbiorcami przekazu telewizyjnego są wszyscy, a nadawca kupując audycję taką produkowaną, bo wiadomo, że tutaj zaraz podniosą się głosy, że mamy te licencje, tak? Ktoś już coś wyprodukował, muszę dołożyć jakiś kawałek od siebie, co nie zawsze jest zgodne z prawami autorskimi, może ich właściciel się nie chce na to zgodzić. Są pewne z tym trudności, ale wtedy, kiedy po prostu sami coś produkujemy i od razu zaszyjemy te udogodnienia, czy te dostosowania, bo to udogodnienia to jest dobrze, żeby nie mówić o udogodnieniach, te dostosowania, to wtedy na pewno będzie taniej i będzie to dostępne. Ja chciałbym właśnie, żebyśmy oderwali się trochę od 10, 15, 30, 50%. Oderwali się od tego, że nie ma na to pieniędzy, bo z drugiej strony jest odbiorca, który te pieniądze przede wszystkim do telewizji przynosi, bo to on pozwala wyemitować więcej reklam, a na reklamach się chyba najwięcej zarabia po prostu w telewizji.
0: Bardzo dziękuję. Panie profesorze, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w swojej strategii zapisała 50% z dyrektywy. Jak Krajowa Rada chce zmusić nadawców, by ich usługi dostępowe były lepsze, pełniejsze, bardziej użyteczne dla odbiorców, odbiegając już od procentów?
2: Dzień dobry państwu. Postawiłem pani.

0: Bardzo trudne pytanie i trochę pod ścianą. No, jeszcze trochę mamy parę metrów do tyłu. Otóż, proszę Państwa, to ma być w 2020 roku. Tylko ja zwrócę uwagę na pewne podstawowe sprawy. Nie będzie możliwa realizacja zaleceń i ustawowych o udostępnianie czy dostępność dla niepełnosprawnych wzrokowo i słuchowo, jeśli nie będzie pieniędzy. Zwrócę uwagę Państwu, że telewizja otrzymuje zaledwie tam 17 czy 18% teraz z abonamentu. Resztę musi wypracować sama. I tu chciałem złożyć telewizji publicznej podziękowanie za to, że ze środków, które wygospodarowała, część przeznacza na tę szlachetną ideę. I dopóki, to podkreślam z naciskiem, nie będzie woli politycznej parlamentu, który jest uosobieniem woli suwerena narodu, nie będzie takiej możliwości. I tu chciałem złożyć podziękowanie panu senatorowi za inicjatywę, która ma być złożona senacko w parlamencie. Ale Senat też sam nie rozwiąże problemu, jeśli nie uzyska akceptacji wyższej izby niższej tak zwanej, ale w sytuacji polskiej de facto podejmującej podstawowe decyzje. Bardzo ważny problem. Drugi niezwykle istotny problem to świadomość społeczna. Niestety, ja jestem już człowiekiem, jak panie widzą, nie pierwszej młodości, ale ja widzę, obserwuję, że stosunek znacznej części społeczeństwa, w tym młodego pokolenia, nie jest zbyt pozytywny, a czasami wręcz obojętny wobec ludzi niepełnosprawnych. I tu jest wielka rola. Po trzecie, proszę Państwa, Krajowa Rada stoi na straży realizacji ustawy o radiofonii i telewizji, tego słynnego artykułu 18, ustęp 1. I Krajowa Rada ma prawo nadzorowania, pewnego monitoringu, ale w tej chwili nie ma takiego narzędzia. Tu mówił pan od prawa autorskiego, żeby wyznaczyć jakąś tam karę 100 czy tam ileś tysięcy, tam było, funtów angielskich. A Krajowa Rada w tej chwili, jeśli chodzi o audiodeskrypcję i audycje dla niewidomych, niewidomych i dla głuchoniemych, głównie apeluje, stara się oddziaływać na świadomość. Pragnę zwrócić uwagę, że podpisane zostało porozumienie z podmiotami telewizyjnymi, publicznymi i prywatnymi, które zostało częściowo oprotestowane. I to jest niezwykle trudna sytuacja. I wreszcie mamy niezmiernie istotny problem o charakterze prawnym interpretacji prawa. Mianowicie pewne pojęcia, to mówiła pani Krystyna Kuhn, o tych 10%, prawda, nie są doprecyzowane, co jest źródłem rozbieżności. Gdyby Krajowa Rada miała inicjatywę legislacyjną, to może by była szybsza ścieżka dojścia. A my próbujemy oddziaływać na prawo poprzez składanie odpowiednich propozycji legislacyjnych Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, co wydłuża ścieżkę. Krajowa Rada w czasie długich i wyczerpujących dyskusji przygotowuje de lege ferenda, czyli cały zestaw zmian ustawowych, które mają usprawnić te procedury. I wreszcie mi się wydaje, że jest jeden istotny element. No niestety audycje dla niepełnosprawnych nie są czynnikiem stymulującym napływ reklam. Tak to wygląda. No, problem z nadawaniem w prime time też jest, prawda, trudny. To już mogą nadawcy publiczni, niepubliczni ten problem wyjaśnić. I korzystając z okazji, chciałem gorąco podziękować w imieniu Krajowej Rady swoim własnym za inicjatywę zorganizowania tej konferencji, która w moim odczuciu jest takim pewnym elementem, powiedziałbym, pozytywnego lobby na kształtowanie i rozwiązanie problemów, o których tu Państwo mówią. I tamśmy rozmawiali w kuluarach, czy nie byłoby celowe zorganizowanie w tym szlachetnym pomieszczeniu, tak newralgicznym w sensie politycznym, konferencji poświęconej wybranym problemom, bardzo ważkim. I może by dzisiaj w czasie tego panelu, czy później, udało się te problemy wyeksplikować, wyartykułować. I wtedy, wiadomo, by się znalazł podmiot, uosobienie siedzi po mojej prawej stronie, w wydaniu pięknym. I wtedy może by się powoli dochodziły. I na zakończenie, może przy długiego wystąpienia, chciałem złożyć serdeczne podziękowanie panu ministrowi Dudzie, który w czasie naszych spotkań Krajowej Rady i Ministerstwa Pracy, no, której on jest sekretarzem stanu, czyli Urzędu do Spraw Niepełnosprawnych, żeśmy rozważali na kilku posiedzeniach te trudne problemy. I podziękować marszałkowi Eugeniuszowi Grzeszczakowi za to, że był takim dobrym duchem w czasie organizowania tych spotkań. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję. Poruszył pan dwie istotne kwestie. Tak, to prawda, w Wielkiej Brytanii wszyscy płacą abonament, bez względu na to, czy są pełnosprawni, czy nie. Ale również tak, to prawda, nie tylko telewizja publiczna stosuje udogodnienia, a telewizjom prywatnym nikt nie płaci abonamentu. I druga bardzo ważna rzecz, tak, to prawda, Ofcom w Wielkiej Brytanii ma bardzo silne uprawnienia. Może nie tylko prosić, może nałożyć karę, może badać i robi to. Przede wszystkim Ofcom wydał zasady stosowania audiodeskrypcji napisów i tłumaczeń migowych oraz opracował wspólnie ze środkiem akademickim metody badania jakości i ilości i jakości. I pierwszy raz w ubiegłym roku i w tym roku wyniki tych badań się ukazały. I pierwszy raz, tak jak mówił David, nałożone zostały kary. Ale wracając do naszego tematu. Dostępna telewizja, zdaniem naszym wspólnym, na pewno jest możliwa. Mamy po drodze bariery, ale po to się spotykamy, by o tych barierach dyskutować. Pierwszą dużą barierą na pewno są pieniądze. Drugą poważną barierą jest brak doprecyzowania pojęć. Trzecią poważną barierą są kwestie prawne. Czwartą to, że nie wszyscy do końca rozumieją, czym są usługi dostępowe i po prostu traktują to jako problem i starają się ominąć przepisy i nawet te drobne 10%. I w tym momencie, zanim przejdziemy do dyskutowania, jak te bariery rozwiązywać, chciałabym oddać głos Ani i Mateuszowi, którzy podzielą się z nami swoimi doświadczeniami z perspektywy osoby słabosłyszącej i osoby niewidomej, jak mogą odbierać telewizję.
2: Dziękuję za głos. Czekam, aż mnie napisy tutaj wszystkie się wyświetlą. Chciałam powiedzieć, że jeżeli chodzi o osoby słabosłyszące i niesłyszące, głuche, 10% to jest stanowczo za mało, jeżeli chodzi o dostępność telewizji. Bardzo się cieszę, że jest inicjatywa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, poparcie dla tego, żeby było 50% napisów. Chcę podkreślić, że nie tylko napisy w telewizji to jest coś, co musimy zmienić, ale też myślę, że warto wprowadzić definicję napisów do ustawy. Warto też pomyśleć o tym, że czasem technologia zawodzi, czyli mamy telewizje nadają napisy, natomiast odbiorcy telewizje kablowe nie do końca zawsze przekazują w pełni ten taki procent napisów, jaki zarezerwowała telewizja początkowa. Myślę, że takie kwestie można byłoby też zapisać w ustawie. Kolejną sprawą jest to, że czasem prawa kosztów. Nadawcy bardzo często podkreślają, że napisy to są kosztowne sprawy. Jednocześnie chcę podkreślić tutaj, że możemy przecież na przykład w programach powtórkowych emitować te napisy, jak i też możemy w internecie je umieszczać. Cały czas telewizja, napisy w telewizji nie oznaczają, że te napisy pojawią się również w programach, które są powtarzane w internecie. Co jeszcze mogę powiedzieć? Może Mateusz, coś dodasz?
3: Proszę Państwa, środowisko osób niewidomych, osób szczątkowo widzących, czyli takich, które jeszcze troszeczkę widzą, natomiast nie są w stanie samodzielnie zorientować się, co się dzieje na ekranie, z dużą satysfakcją przyjmują to, co się dzieje w sprawie udostępniania audiodeskrypcji, dodawania usług dostępowych. Jednak zawsze jest tak, że się chciałoby więcej, chciałoby się lepiej. Bardzo istotne jest to, że gdy mówimy o ilości zarówno audiodeskrypcji, jak i napisów, to bardzo dobrze przy audiodeskrypcji trzeba selekcjonować te materiały, do których będziemy dodawać audiodeskrypcję. Czyli nie ma większego sensu dodawać audiodeskrypcji, jak już tutaj było kilkakrotnie powiedziane w dniu dzisiejszym, do talk showów nadawanych o drugiej w nocy, także do wywiadów, gdzie z reguły są to wywiady statyczne, gdzie stoi, czy siedzi kilka osób, czy dwie osoby ze sobą rozmawiają. Ta audiodeskrypcja jest potrzebna w filmach, w dokumentach, często w reportażach. Tam wszędzie, gdzie oprócz przekazu słownego jest bardzo istotny przekaz wizualny, gdzie osoba niewidoma czy szczątkowo widząca sama nie zorientuje się, co się dzieje na ekranie. Gdy w 1994 roku Telewizja Polska wprowadzała napisy dla osób niesłyszących, my jako osoby niewidome mogliśmy tylko marzyć o tym, kiedy audiodeskrypcja pojawi się w telewizji. Z dużą nadzieją czekaliśmy tutaj na telewizję cyfrową, która właśnie która daje możliwość dodania dodatkowego pasma właśnie audiodeskrypcji. No, trochę szkoda, że chciałoby się, żeby tej audiodeskrypcji było więcej, tak jak wspomniałem. Jest też taki problem, że właśnie że przekaziciele sygnału, czyli na przykład platformy satelitarne czy telewizje kablowe, nie przekazują tego sygnału. Problemem, który tutaj poruszał pan z NC+, jednak ten problem jeszcze raz musi wybrzmieć bardzo dokładnie i bardzo wyraźnie. To, że robimy audiodeskrypcję, że ta audiodeskrypcja się pojawia, to jeszcze nie zawsze oznacza, że ta audiodeskrypcja jest możliwa do odbioru przez osoby niewidome czy słabowidzące, które nie są w stanie samodzielnie w większości przypadków ustawić dekodera w taki sposób, żeby programy z audiodeskrypcją móc oglądać. A więc problem oprócz tego, że ta audiodeskrypcja powinna być w jak największej ilości materiałów, dobrze selekcjonowana, gdzie tutaj pewnie telewizje powinny być może bardziej konsultować, jakie materiały audiodeskrybować. Takie konsultacje powinny być prowadzone z organizacjami pozarządowymi, ze środowiskiem osób niewidomych, słabowidzących. To właśnie też nie wiem właściwie, czy Krajowa Rada też powinna na to zwrócić uwagę, czy powinniśmy apelować już wyłącznie do nadawców, przekazicieli sygnału satelitarnego czy telewizji kablowych, że urządzenia, które mamy w domu do odbioru telewizji, te dekodery powinny funkcjonować w taki sposób, żeby osoba niewidoma, słabowidząca była w stanie sobie samodzielnie włączyć tą audiodeskrypcję.
1: Bardzo dziękuję. I tu pytanie jeszcze raz do Krajowej Rady. Czy możliwe jest, by Krajowa Rada wydała standardy opracowane już przez organizacje pozarządowe, a drugą rzecz, by Krajowa Rada wydała zasady dobrych praktyk, które pomogłyby telewizjom rozróżniać, które materiały warto publikować z audiodeskrypcją, a które warto publikować z tłumaczeniem migowym, a kiedy zastosować i jak faktycznie rozumieć napisy. Być może to nie musi być na poziomie ustawowym, być może wystarczy na poziomie opracowań standardów i dobrych praktyk. I druga kwestia, czy istnieje taka możliwość, by również opisać te standardy techniczne, które dzisiaj sprawiają problem, ale być może publikując materiały w internecie, ten problem zostałby rozwiązany. A dziś często spotykamy się z tym problemem, że materiał został raz nadany w telewizji bądź na otwartym pokazie przez dowolną organizację i nigdy później nie trafił do ponownego obrotu.
0: Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Przewodnicząca, jestem w sytuacji bardzo wygodnej, co się rzadko zdarza, że na sali jest Pani Krystyna Kuhn, która się na tym wyśmienicie zna. I bym prosił Panią Krystynę o udzielenie odpowiedzi, jeśli można.
1: Pani Krystyno, wystarczy zielony przycisk w mikrofonie.
4: Rozumiem, ale przyznam się szczerze, że ja wolę mówić na stojąco, no ale trudno, usiądę. Odnośnie standardów, o których Pani mówiła, ja próbowałam to powiedzieć w swojej prezentacji, ale prawdopodobnie umknęło to uwagi Państwa. Takie dwa dokumenty są w przygotowaniu. One muszą się różnić ze względu na pewną formę prawną, którą musi Krajowa Rada im nadać, od tego, co opracowały środowiska. Natomiast podejrzewam, że w najbliższym czasie, mamy to w planie pracy Krajowej Rady na najbliższy okres i myślę, że w najbliższym czasie Krajowa Rada otrzyma propozycje takich rekomendacji, ponieważ standardy wydaje wyłącznie Polski Komitet Normalizacyjny. Chciałam tutaj zwrócić uwagę na bardzo istotną rzecz. To będą rekomendacje. Natomiast Krajowa Rada nie ma delegacji ustawowej do wydawania tego typu dokumentów. W związku z tym będzie to w dalszym ciągu dobra wola ze strony nadawców. To samo dotyczy kodeksu dobrych praktyk. Kodeks dobrych praktyk jest to forma samoregulacji polegająca na samokontroli pomiędzy podmiotami, które tej samoregulacji się poddają. W tym przypadku chodzi o nadawców. Takim kodeksem dobrych praktyk było właśnie to porozumienie. I znowu, Krajowa Rada nie ma prawnych sankcji w stosunku do sygnatariuszy tego porozumienia, chyba że w ustawie jest delegacja do wydania odpowiedniego dokumentu. I skoro już jestem przy głosie, żeby potem Państwu już nie marudzić. Ja być może, że nie w sposób niewłaściwy przedstawiłam to, co przedstawiłam na początku, ale chciałam powiedzieć, podkreślić z całą mocą. Telewizja dla niepełnosprawnych jest w Polsce dostępna, proszę Państwa. Nie w takim wymiarze, w jakim osoby niepełnosprawne tego oczekują, tego nikt nie dyskutuje. Natomiast ta telewizja jest dostępna. Ja jestem widzem telewizyjnym i wiem, jak często pojawiają się na ekranie telewizyjnym napisy. Mnie to nie denerwuje, ponieważ ja wiem, że taka jest potrzeba, ale jednocześnie słyszę komentarze od innych osób, które twierdzą, że to powinno się załatwiać inaczej. Nie zawsze się to da. Oczywiście tych napisów powinno być więcej, ale one są. Co się tyczy audiodeskrypcji, to przedstawiałam Państwu dane, że mimo tych bardzo trudnych rozmów z nadawcami i ze środowiskiem, które myśmy prowadzili przez ponad pół roku, w wyniku których udało się zaproponować pewne limity. Te limity są generalnie przekraczane. Ja podam tylko, to podawałam również na tych wykresach, że uzgodniono 11 godzin w kwartale audiodeskrypcji. Tymczasem w poszczególnych kanałach tych głównych ta liczba godzin audiodeskrypcji najniższa, którą żeśmy zanotowali, to było 21 godzin, a najwyższa 112. Oczywiście ja abstrahuję tutaj od jakości tej usługi, bo ona na pewno powinna być lepsza, ale też nie mając określonych uprawnień ustawowych, Krajowa Rada nie jest w stanie ingerować w to, czy nadawca robi audiodeskrypcję dla bardzo skomplikowanego filmu fabularnego, czy też dla talk show. I dlatego cały czas podkreślam, proszę Państwa, nie lekceważmy konieczności reformowania prawa w tym zakresie, bo tylko dobrze sformułowane prawo pozwoli Krajowej Radzie ingerować w to, co się na tym rynku dzieje. Inaczej Krajowa Rada jest bezradna, może prosić, może zachęcać, może rekomendować, ale nie może karać. I wreszcie na zakończenie jeszcze jedna uwaga. Myśmy rozmawiali z nadawcami na temat ewentualnego powiększenia ich wpływów reklamowych w wyniku stosowania udogodnień, czy też lepiej powiedzieć, usług dostępowych dla niepełnosprawnych. Oni wyraźnie powiedzieli, ten target nie przynosi nam żadnych zysków. Także w tym zakresie chciałam powiedzieć, że to raczej będzie niewielki przyrost. Natomiast bardzo mi się podoba głos pana, niestety nie usłyszałam nazwiska.
1: Mateusz Ciborowski.
4: Pana Ciborowskiego, niezwykle rozsądny, wyważony i absolutnie się z panem zgadzam. Powinno być tego więcej. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję pani za głos. Mateusz,
3: znaczy, ja też chciałbym,
1: zostałeś wywołany.
3: Ja też chciałbym dodać, że oczywiście, że chcielibyśmy, żeby tych usług dostępowych było więcej, natomiast też nie chciałbym, żeby moja wypowiedź była odebrana jako, powiem kolokwialnie, takie trochę marudzenie, ponieważ jakby zdajemy sobie sprawę, jak wiele robi Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w tym zakresie, żeby dostęp do telewizji był dla nas jak najlepszy. Natomiast zawsze jest tak, że chciałoby się więcej, chciałoby się lepiej, ale nie jest też tak, że nasze środowisko nie docenia tego, co się dla nas wszystkich robi, co przyczynia się do tak naprawdę naszej integracji społecznej. Jeżeli mogę jedno zdanie takie ze swojego życia, ja będąc osobą bardzo słabiutko widzącą, szczątkowo widzącą, mam dwoje dzieci widzących, pełnosprawnych i muszę państwu powiedzieć, że naprawdę jest super oglądać ze swoimi widzącymi dziećmi telewizję mini, gdzie dzieci sobie opowiadają o tych wszystkich tam zwierzakach, które sobie harcują na ekranie, a ja wszystko to mogę słyszeć, bo kiedyś jak moja córka miała 3 lata i jeszcze nie było audiodeskrypcji w ogóle w telewizji mini, to ja całą głowę wkładałem w ekran i dzieci na mnie krzyczały, tata posuń się, a raz powiedziałem, o jaki fajny konik, no co ty tato, to nie konik, to osiołek. I następnym razem już byłem bardziej ostrożny w wypowiadaniu tego, co mi się wydaje, że widzę. Także naprawdę myślę, że dzieje się dużo, dzieje się coraz lepiej. No a tak jak mówię, chcielibyśmy, żeby się działo jeszcze więcej i jeszcze lepiej.
1: Bardzo dziękuję. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest naszym sprzymierzeńcem w tym projekcie. Przecież idziemy w tym samym kierunku i bardzo Państwu za to dziękujemy. No niemniej jednak chcielibyśmy, żeby udało nam się zdziałać więcej i lepiej. Telewizja XXI wieku, Telewizja Polska jest liderem w zakresie usług dostępowych ze względu na to, że no, ma ich najwięcej. Jak nowe technologie pomagają w rozwoju usług dostępowych?
5: Telewizja Polska od lat prowadzi prace badawcze, żeby nowe technologie wspierały wzbogacanie naszych programów o te udogodnienia. I na początku były to napisy w systemie teletekstu, teraz są to napisy w DVB-T, które wraz z pojawieniem się naziemnej telewizji cyfrowej zostały wprowadzane na wszystkich kanałach Telewizji Polskiej, łącznie z sygnałem zregionalizowanym, na którym również możemy to udostępniać. Tu oczywiście poruszany wcześniej wątek, który najbardziej nas boli, że pomimo tego, że udostępniamy nasze programy z udogodnieniami, to w wyniku może nawet nie problemów technologicznych, ale czasami nawet trochę złej woli, to nie dociera do wszystkich naszych widzów. Jest ingerencja w nasz sygnał i w wyniku tego napisy czy dodatkowe ścieżki dźwiękowe nie pojawiają się u widzów. I tutaj jednak jest potrzebna silna rola regulatora, który by spowodował, że nie będzie ingerencji w nasz sygnał cyfrowy, który sygnał cyfrowy to nie jest tylko obraz i dźwięk, są to również te usługi dodatkowe, które między innymi tam są też wszystkie udogodnienia. Dalsze prace, jakie prowadzimy, jest to wykorzystanie technologii HBB, która otwiera dużo nowych możliwości związanych z tym, że to, co obecnie było zrealizowane w systemach otwartych, czyli że nie dało się wyłączyć, można zrobić w systemie zamkniętym, czyli prowadzimy pracę, żeby za pomocą technologii HBB udostępnić więcej możliwość włączenia i wyłączenia tutaj dla osób, które chcą oglądać tłumaczenia za pomocą języka migowego. I to ta technologia nowa mogłaby udostępnić. Oczywiście tu też jest duża rola w sieci pośredniczących, tak żeby ten sygnał przepuściła dalej. I to, co robimy i zrobimy w najbliższym czasie, czyli całą bibliotekę VOD, do której sporej części mamy już napisy dla niesłyszących, w najbliższych 2 miesiącach wzbogacimy również o napisy dla niesłyszących. I chcemy to zrobić nie tak jak do tej pory, że będzie osobna strona, gdzie można z wybranych pozycji korzystać, ale będzie to udostępnione w normalnym serwisie jako opcja na wszystkich urządzeniach, łącznie z tymi...
1: Na dostępnej stronie internetowej.
5: Na dostępnej stronie internetowej.
1: Okej, bardzo dziękuję. Trzymamy za słowo, że na dostępnej stronie internetowej. W internecie bardzo istotne jest to, że żeby osoby niewidome mogły odebrać audiodeskrypcję, aby był to dostępny player. Również jeżeli chodzi o inne usługi, by osoby z dysfunkcjami sensorycznymi mogły do nich dotrzeć, to środowisko, w którym są zamieszczane, jest również bardzo ważne. Drugie pytanie. Powiedział pan, aby można było włączyć i wyłączyć tłumacza migowego.
5: Tak.
1: To będzie nowa technologia. Proszę o niej powiedzieć kilka słów więcej.
5: Prowadzimy prace, to są bardziej prace badawcze, żeby wykorzystać technologię HBB, czyli technologię hybrydową, tak żeby to, co było możliwe do niedawna tylko w systemach otwartych, czyli każdy musi tak naprawdę to oglądać, czy z tego chce korzystać, czy nie. Co wiemy, że dla nadawców jest to pewnym problemów, bo część naszych widzów po prostu nie rozumie tego, że w lewym dolnym rogu pojawia się tłumacz migowy, nie rozumie, że to jest niezbędne i zwyczajnie tego nie chce. Chcemy, wykorzystując tą technologię, dać taką możliwość włączenia i wyłączenia tłumacza migowego.
1: W telewizji czy w internecie?
5: Mówimy o telewizji. Mówimy o normalnym odbiorniku telewizyjnym. Większość tych nowych odbiorników jest wyposażona w technologię HBB, wspiera ten standard i prowadzimy prace badawcze, żeby można było przy rzucie tej technologii spowodować, że tłumacz migowy będzie się pokazywał lub będzie znikał, zależnie od tego, czy ktoś będzie chciał z tej opcji skorzystać lub nie. Oczywiście jesteśmy na początku tej drogi, ale myślę, że uda nam się wspólnie z polskimi placówkami naukowymi zbudować prototyp, który będzie taką funkcjonalność oferował.
1: Bardzo dziękuję. To jest nowa informacja dla wielu osób na pewno na tej sali. Kiedy możemy spodziewać się premiery tego rozwiązania?
5: No, trudno mówić o premierze, bo na razie to są prace badawcze. My tutaj też wspólnie współpracujemy też z twórcami tego standardu, bo jest to tak naprawdę europejski standard. I wydaje mi się, że pierwsze jakieś efekty to będą widoczne już w przyszłym roku.
1: Dziękuję. Czy Telewizja Polska pracuje nad rozwojem technologii napisów na żywo? Jak pokazały przykłady angielskie i czeskie, jest to jeden z najprostszych sposobów i najtańszych docelowo udostępniania materiałów audiowizualnych osobom niesłyszącym. Zarówno Czesi, którzy podjęli współpracę z ośrodkiem akademickim, jak i Anglicy, którzy pracowali z podmiotem komercyjnym, wypracowali własne rozwiązania oparte na metodzie napisów na żywo przetwarzanych metodą respeakingu. Przykładu mowy na tekst z użyciem programu do przetwarzania mowy.
5: Telewizja już od lat testuje takie rozwiązania. Natomiast mimo wszystko, choć one są najtańszą metodą do wzbogacenia o te udogodnienia w poszczególnych programów, to jednak odbiór od strony użytkowników nie zawsze jest najlepszy. Tak? Jest to troszeczkę droga na skróty. I tutaj jednak powinno być zachowane jednak jakieś takie hybrydowe działanie, czyli to, co można robić jednak w tradycyjny sposób, bo jakość wtedy tego przekazu jest znacznie lepsza i tylko w niektórych przypadkach używać tej technologii respeakingu tam, gdzie się tego nie da robić, z uwagi na to, że jest to powiedzmy program na żywo. Tu mając przed oczami, jak to wygląda, to o ile są to powiedzmy programy informacyjne, gdzie nam może mniej przeszkadzać to opóźnienie i powiedzmy pewna niedokładność, to jednak przy filmach, jak się staramy, to...
1: Ale ta technologia nie służy do napisów tworzonych przy filmach. Mówimy tylko o sytuacjach, gdzie mamy sytuacje nadzwyczajne, i plus różnie. Momenty, kiedy napisy idą na żywo. Napisy do filmów są wcześniej przygotowywane i to jest oczywiste, że one będą miały zupełnie inną jakość.
5: Znaczy różnie jest to ta technologia wykorzystywana, również do takich materiałów, do których można przygotować wcześniej napisów. W związku z tym wydaje mi się, że jednak do tego, co jest możliwe, należy przygotowywać napisy wcześniej, a tylko tej technologii respeakingu należy używać wtedy, kiedy przygotowanie napisów wcześniej jest niemożliwe.
1: Tak, czyli we wszystkich programach na żywo i sytuacjach nadzwyczajnych. I w związku z tym telewizja ma plany rozwoju tej technologii, czy...
5: Tutaj za każdym razem, jak pojawia się technologia, czyli jakiś tam translator, jakieś rozwiązanie, my to testujemy i sprawdzamy, czy dokładność, szybkość już jest wystarczająca. I nawet w tym momencie prowadzimy takie testy i w momencie, kiedy to te testy wypadną pomyślnie, czyli kiedy jakość tłumaczenia i prędkość będzie zadowalająca, to wtedy będziemy się starali tego używać.
1: I aktualnie prowadzą Państwo teksty z wykorzystaniem rozpoznawania mowy i przekładu mowy na tekst czy szybko piszących na klawiaturze?
5: Produkcyjnie jest używana, używamy w tym momencie do naszych programów informacyjnych jednak tradycyjnej metody, czyli osób, które szybko piszą na klawiaturze, natomiast prowadzimy testy rozwiązań z użyciem respeakerów.
1: Dziękuję bardzo. Podsumowując, Pana zdaniem dostępna telewizja XXI wieku jest realna?
5: Jest jak najbardziej realna. Oczywiście wiąże się to z kosztami, które nadawcy muszą pomóc. I jednak tutaj jest nieoceniona rola regulatora, który będzie tą śrubę jednak cały czas przykręcał. Bo sama dobra wola akurat tutaj nie wystarczy, choć jak widzimy, biorąc pod uwagę, jakie są wymagania, a jakie są realne procentowe udziały takich programów, to jednak dużo tej dobrej woli istnieje. Natomiast jeśli chcemy gonić czołówkę Europy, to jednak tutaj rola regulatora jest nieoceniona.
1: Bardzo dziękuję. W naszej dyskusji pojawił się wątek, że osoby z niepełnosprawnościami nie są klientem, ponieważ nie przekłada się to na zyski z reklam. A może jest tak, że tłumaczymy i stosujemy usługi dostępowe w tych programach, które czasem są niszowe, czasem są nadawane w czasie reklamowym, który nie interesuje reklamodawców?
5: Znaczy tutaj w tym przypadku to decyduje rynek, czyli tak naprawdę to domy mediowe targetyzują grupę docelową, którą chcą w jakiś tam sposób pozyskać reklamami. No i tutaj to raczej jest pytanie do domów mediowych, dlaczego ten target ich nie interesuje. Trudno mi się wypowiedzieć w tym zakresie.
1: Dlaczego użyłam tego argumentu ekonomicznego? Posługiwaliśmy się liczbą na etapie konsultacji dokumentów Krajowej Rady około 5 milionów osób potencjalnie korzystających z usług dostępowych. Być może ta liczba jest większa, być może ta liczba jest mniejsza. No, takiej liczby używaliśmy jako osób, które posiadają dysfunkcje i korzystają z mediów. Kiedy zapytamy środowisko osób z niepełnosprawnościami o to, czy powinni mieć dostępną telewizję, odpowiedź będzie oczywiście, że tak, bo jesteśmy takim samym odbiorcą jak każdy inni. Tutaj słyszymy, że rynek weryfikuje sprawy i życie wygląda troszeczkę inaczej. Mateusz, Ania, czy możecie się do tego odnieść? Mateusz, zacznij.
3: Większość produktów, które dzisiaj rano wszyscy żeśmy używali, czyli szczoteczka do zębów, pasta do zębów, mydło, zakładaliśmy jakieś ubranie, które gdzieś kupiliśmy, wkładaliśmy do kieszeni, większość z nas wkładała do kieszeni telefony takiej czy innej marki, na które mieliśmy wpływ, czy kupić taki telefon, czy inny, czy kupić taką pastę do zębów, czy inną. Wszyscy używamy tak naprawdę w większości przypadków tych samych produktów. Mój 12-letni syn widzący już czeka, że za 6 lat zrobi prawo jazdy i mówi: tata, czy mi kupisz samochód? Więc to jest może dziwne i śmieszne, ale także ja jako osoba szczątkowo widząca też za 6 lat być może jeżeli zasobność mojego portfela mi na to pozwoli, będę odbiorcą reklam samochodów. Pewnie nikt z tych, jak pan wspomniał, domów mediowych, czy z osób, które zajmują się reklamą w koncernach samochodowych, nie pomyśli, że taka reklama może także trafić do osoby niewidomej. Być może jest to skrajny przykład, natomiast przykład, który pokazuje to, że funkcjonujemy wśród państwa, jesteśmy tacy sami jak wszyscy państwo, mamy jakieś tam swoje ograniczenia, które nie wyłączają nas tak naprawdę z rynku zakupowego, a więc także z rynku reklam, więc jakby może trochę dziwić to, że domy mediowe się nami nie interesują.
2: Jeżeli chciałbym też dodać tutaj do tej kwestii kosztów. Myślę, że na pewno jest tak, że dodatkowe napisy czy zwiększona audiodeskrypcja będą wymagały większych nakładów finansowych, na pewno, ale też chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to z punktu dobrej woli jakby i tego, jak ustawodawstwo europejskie próbuje przekonać nas do zmiany postrzegania tej kwestii. Może takim przykładem się posłużę. Rok temu organizowałam wybory Miss Polski Niesłyszących. To jest impreza, która jest całkowicie przeprowadzona w polskim języku migowym. Była taka kwestia, że czy zrobimy tłumaczenie dla osób słyszących. Bardzo dużo głuchych w gronie organizatorów mówiło, że takiej potrzeby nie ma, bo przecież tylko głusi będą, to po co mamy się dostosowywać do osób słyszących. No ale jednak zaprosiliśmy do komisji, do jurorów osoby słyszące, więc postanowiliśmy, że otworzymy się i zapewnimy tłumaczenie na język polski foniczny. Muszę powiedzieć, że to było bardzo dobre posunięcie z naszej strony. My wykazaliśmy się dobrą wolą i to jest bardzo fajne, taka współpraca, wymiana doświadczeń i integracja ze środowiskiem osób słyszących. Myślę, że warto, aby osoby słyszące, osoby decydujące postawiły się też w takiej naszej sytuacji. Czy my mamy prawo do tego, żeby dostawać telewizję dostępną, żeby dostać napisy, audiodeskrypcje? Czy jesteśmy tego warci? Dziękuję.
3: Warto może jeszcze dodać, że przy kosztach produkcji, które filmów, czy seriali, czy reportaży, które idą na przykład nie wiem, w dziesiątki czy setki tysięcy złotych, czy superprodukcje, koszty superprodukcji idą w miliony. Przy tego rodzaju budżetach wpisanie napisów, tłumacza języka migowego, czy audiodeskrypcje, więc wszystkich usług dostępowych na poziomie budżetu takiej produkcji, to są koszty tak naprawdę minimalne, więc jakby to jest moje osobiste zdanie, ale uważam, że temat jakby braku środków trochę jest tematem zastępczym, ponieważ te koszty w porównaniu do koszty usług dostępowych, w porównaniu do kosztów całej produkcji są tak naprawdę kosztami minimalnymi. Być może jeszcze warto dodać to, o czym mówiła Monika, że materiały później emitowane, zamieszczane w internecie powinny być zamieszczane na stronach dostępnych. Także dla wielu osób informacja o tym, jakie materiały i jakie audycje w telewizji są nadawane z audiodeskrypcją, czy z napisami, czy z tłumaczem, kiedy one się pojawiają, kiedy one będą emitowane, są również zamieszczane w internecie. Stąd jest bardzo istotne, żeby te strony internetowe wszystkich nadawców również były dostępne dla osób niewidomych, niesłyszących. Osoby niewidome, słabowidzące korzystają z programów odczytu ekranów, które odczytują to, co znajduje się na ekranie, stąd przygotowanie w odpowiedni sposób tej informacji jest dla nas szalenie istotne. Jeżeli ta audiodeskrypcja nawet będzie, a nie będziemy w stanie się o niej dowiedzieć, że ona jest na przykład z dostępnej strony internetowej, to ona też trochę nie ma sensu, bo też nie trafi do odbiorców.
1: Dziękuję za twój głos, Mateusz. Bardzo proszę o zabranie głosu w troszeczkę innym temacie pana Karola Zgudkę. Nowelizacja, która była przygotowywana przez ministerstwo, zawierała nowe podejście do prawa autorskiego. Czy mógłby pan powiedzieć więcej na ten temat, nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi, która padła podczas wykładów?
6: W tej chwili nie są prowadzone prace w zakresie nowelizacji prawa autorskiego, które umożliwiłyby inne korzystanie z udogodnień dla niepełnosprawnych w utworach audiowizualnych. Natomiast ja chciałbym się tak wspólnie tutaj z Państwem zastanowić, czy rzeczywiście to prawo autorskie stanowi tak dużą barierę dla nadawców w chwili obecnej w udostępnianiu jak największej ilości audycji zawierających te usługi dostępu. Bo czym są te usługi dostępu w chwili obecnej w rozumieniu prawa autorskiego? Wydaje się, że co do zasady są one odrębnymi od utworu pierwotnego, czyli utworu audiowizualnego, utworami. Bo nie da się ukryć, że audiodeskrypcja jest to wytwór działalności człowieka, który ma indywidualny i twórczy charakter. Jest to więc opracowanie. Podobnie z tłumaczeniem na język migowy, jest to przekład na inny język, więc również rozumiemy to jako opracowanie. Większe wątpliwości pojawiają się przy napisach dla niesłyszących, ale tutaj możemy też bardzo łatwo rozróżnić dwie sytuacje. Pierwsza sytuacja dotycząca przekładu filmu obcojęzycznego, gdzie tutaj nie ma wątpliwości, że takie tłumaczenie i takie napisy są odrębnym utworem. Natomiast kwestia najbardziej dyskusyjna jest przy napisach w filmach polskojęzycznych, tak? Bo tutaj to zależy od tego, czy te napisy wiernie odzwierciedlają scenariusz, wtedy nie są utworem, czy są jakimś uproszczeniem na przykład tego, co rzeczywiście jest w scenariuszu. Jeśli jest to opracowanie, to jeśli uznajemy, że udogodnienie dla niepełnosprawnych jest opracowaniem utworu audiowizualnego, to samo jego sporządzenie nie wymaga absolutnie żadnej zgody ze strony twórcy czy producenta utworu audiowizualnego. Zgody wymaga natomiast korzystanie z tego i rozpowszechnianie. Natomiast w sytuacji, gdy zastanawiamy się, jak taką zgodę miałaby uzyskać poszczególna osoba niepełnosprawna, czy jakiś związek takich osób, sytuacja rzeczywiście może być skomplikowana. Natomiast jeśli spojrzymy na to z perspektywy nadawcy, który i tak wykupuje licencje na rozpowszechnianie utworów audiowizualnych i te licencje najczęściej zawierają już zgody na różnego rodzaju opracowania, jak chociażby opracowanie spotu reklamowego tego filmu, czy najczęściej stosowane udogodnienie, czyli napisy, to widzimy, że prawo autorskie nie jest jakimś dużą barierą dla dużego podmiotu gospodarczego, jakim jest nadawca telewizyjny. Skoro nadawcy telewizyjni, to wynikało z prezentacji pani Krystyny Rosłan-Kun, stosują napisy dla niewidomych, znaczy, że mają jakieś już w tej chwili prawa do tworzenia utworów zależnych dla osób niepełnosprawnych. I pytanie, dlaczego najczęściej stosują napisy dla niepełnosprawnych, a nie inne sposoby udogodnień dla niepełnosprawnych. I tu wydaje się, że tak jak powiedziałem, barierą nie jest prawo autorskie, barierą jest kwestia ekonomiczna. Po pierwsze, napisy dla niepełnosprawnych są najtańsze w produkcji. Po drugie, napisy dla niepełnosprawnych, zwłaszcza jeżeli nadawca jeszcze oferuje możliwość ich dowolnego włączania bądź wyłączania, trafiają również do innego odbiorcy, gdyż no, zdajemy sobie sprawę, że zwłaszcza przede wszystkim w filmach obcojęzycznych jest duża grupa odbiorców, która chce ten film obejrzeć w oryginalnym podkładem dźwiękowym, a nie z lektorem i stosuje wtedy napisy dla niepełnosprawnych i korzysta z tych napisów dla niepełnosprawnych. Dlatego naszym zdaniem główną przyczyną takiego, a nie innego układu udogodnień dla niepełnosprawnych w programach telewizyjnych i innych usługach medialnych, czyli usługach na żądanie, są kwestie ekonomiczne. I dlatego może też pozwolę sobie nawiązać jeszcze do ogólnego pytania, czy telewizja dostępna jest możliwa. Jest możliwa i naszym zdaniem, zdaniem Ministerstwa Kultury, ważniejszym elementem, który trzeba zmieniać, jest nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji. I tutaj ten projekt, o którym już była mowa też przez pana ministra przedstawiany i przez panią Krystynę Rosłankun, on został wspólnie przez Ministerstwo z Krajową Radą opracowany. W tej chwili jest jeszcze analizowany przez Kancelarię Premiera. To jest bardzo szeroki projekt, którego jedynie wycinek dotyczy udogodnień dla niepełnosprawnych. I zdaje nam się, że jednym z ważniejszych elementów, jak najszerszego i najlepszego zapewnienia dostępności programu telewizyjnego dla osób niepełnosprawnych jest wprowadzenie po pierwsze wyższej kwoty audycji, które muszą zawierać te udogodnienia, ale po drugie doprecyzowanie obecnych niejasnych zapisów. Czyli po pierwsze, może nie wszystko da się uregulować w ustawie, natomiast dużą część da się przekazać do regulacji Krajowej Radzie w rozporządzeniu. I tutaj zarówno rodzaje udogodnień dla niepełnosprawnych mogłyby być szczegółowo opisane w rozporządzeniu, jak i dopasowanie poszczególnych rodzajów audycji dopasowanie poszczególnych rodzajów udogodnień do poszczególnych rodzajów audycji, tak? To można zrobić na poziomie rozporządzenia i takie rozwiązanie projekt, który obecnie czeka jeszcze na decyzję Kancelarii Premiera, takie rozwiązanie zawiera. Nie ma wątpliwości, że tylko jasne i precyzyjne przepisy, a następnie ich szczegółowa egzekucja, która już w tej chwili jest możliwa, gdyż Krajowa Rada ma możliwość nakładania kary na nadawcę, który emituje poniżej 10% audycji z udogodnieniami dla niepełnosprawnych, tylko połączenie precyzyjnych przepisów ze skuteczną egzekucją zapewni dostępność tych usług dostępowych dla osób niepełnosprawnych w programach telewizyjnych. Dziękuję.
1: Dziękuję za pana głos. Teraz czas na pytania z sali. Jeśli ktoś chce zadać pytanie, prosimy. Proszę bardzo. Proszę nacisnąć. Nie proszę nie podchodzić. Tomek będzie mówił, tak. Zielony przycisk.
7: Witam serdecznie. Jestem z ruchu społecznego Głuchych i Przyjaciół. Jestem prezesem. Nazywam się Marek Kazubski. Chciałbym państwu opowiedzieć, jak to wygląda z tym problemem finansów. Rozumiem, że to jest problem, ale chciałbym tutaj odnieść się do tego, co było przez wideo rozmowę. Na przykład abonament miesięczny płacony, czy różne opłaty abonamentowe, które ponosimy co miesiąc. Teraz pytanie, czy osoby na przykład niewidzące miesięczne mają jakieś ulgi w abonamencie, czy osoby niewidome mają jakieś ulgi w ogóle?
1: W Wielkiej Brytanii wszyscy płacą abonament taki sam.
7: Ale tutaj, czy w Polsce osoby niewidome płacą jakieś ulgi czy coś?
1: Nie płacą abonamentu.
7: Aha. My jako osoby głuche na przykład no, nie korzystamy z dźwięku na przykład w takiej relacji. Mamy napisy na przykład czy 9 czy 10% tego materiału. I teraz my płacimy pełny abonament miesięczny, za to, że korzystamy w połowie tak naprawdę z tego materiału, czy nawet jeszcze mniej. Napisy, jeżeli by były w 50% w takim progu, no to ja rozumiem, że na przykład 50% abonamentu mógłbym zapłacić, czy tak, ale jeżeli jest 10% tej dostępności w formie napisów, no to powinny ten abonament być za darmo tak naprawdę. No, czuję troszkę taką niesprawiedliwość w tym. Ja urodziłem się jako osoba głucha, no, chciałbym posłuchać, no, jest tak jest, ale no, w takich przypadkach możemy pomyśleć o tym, żeby ten abonament był albo
1: bardzo darmowy, dziękuję albo... za pytanie w sprawie abonamentu. Odpowiedzi udzieli pani Krystyna,
4: szanowni
1: Krajowa
4: Państwo,
1: Rada Radiofonii.
4: Szanowni Państwo, w gospodarstwo domowe, w którym jest jedna osoba, która ma stwierdzoną ustawową niepełnosprawność, nie płaci abonamentu. Czyli pan abonamentu nie płaci. W ogóle.
1: Dziękuję. Czy mamy kolejne pytania? Czy mamy... Poproszę, Jacek Zadrożny.
8: Ja mam pytanie właśnie do pani Krystyny bezpośrednio, ponieważ ona wspomniała o tym, że nadawcy stwierdzili, że ten target ich nie interesuje, bo nie ma z tego przychodów. No i to mnie rozbawiło i poirytowało jednocześnie. Czy oni zrobili jakiekolwiek badania na ten temat, że ten target jest niedochodowy? Mówię o tym dlatego, że w tej chwili właśnie trwają w Stanach Zjednoczonych bardzo obszerne badania na ten temat i liczby, które się pojawiają tam, są po prostu gigantyczne. Ile wydają osoby niepełnosprawne w różnych obszarach rynku? Na przykład za usługi turystyczne, za usługi gastronomiczne, ile wydają w sklepach? Więc moje pytanie pierwsze jest takie, czy oni zrobili jakieś badania na ten temat, żeby móc coś takiego stwierdzić? I drugie pytanie do pana profesora Pastuszki.